0: Choć pogoda w minioną niedzielę nie rozpieszczała, a deszczowe chmury co chwilę zaglądały nad miasto, biojarmark odbył się zgodnie z planem. Kapryśna aura nie odstraszyła mieszkańców, którzy licznie odwiedzili stoiska lokalnych wystawców. Na odwiedzających czekały m.in. świeże warzywa, aromatyczne wiosenne miody oraz wyjątkowe zestawy prezentowe przygotowane z myślą o zbliżającym się Dniu Ojca.
1: Biojarmark zawsze jest, nieważne jaka jest pogoda. Pogoda jest jaka jest, tak? Ale my dzisiaj jesteśmy przygotowani, mamy obciążniki, mamy zabezpieczone namioty i mamy dla Was wszystko to, co dobre i zdrowe. I dzisiaj między innymi chciałabym, żebyście poznali trochę bliżej wystawcę olej mamy, który, cóż, musi sam opowiedzieć,
2: oczywiście,
1: co ma dla klientów, jakie są właściwości ich produktów. Zapraszamy mimo wszystko. Czasem wychodzi słońce, tak jak teraz, także nie boimy się złej pogody.
2: To tutaj mamy stoisko olej mamy. To jest malutka rodzina toczarnia. Toczymy świeży olej każdy tydzień. Mamy bardzo szeroki asortiment oleju. 14 rodzajów oleju, więc naprawdę jest duży wybór. Oczywiście trzeba dbać o zdrowie, nie? Więc trzeba jeść dobre, naturalne produkty, tak jak na przykład olej toczony na zimno, nie? I tutaj zbliżamy się do Dnia Ojca, więc mamy tutaj propozycja, fajny zestaw jako prezent dla tata, nie?

0: Tutaj to są zestawy z 5 małej butelki oleju po 100 ml, ale też polecam dla każdej tatuaż taki olej z pestek dynie. To jest bardzo smaczny, taki olej, smak orzechowy. Kolor piękny, ma zielony, więc na pewno to byłoby super prezent.
1: A jakie właściwości mają te oleje?
0: Znaczy, każdy olej, najpierw kupujemy olej dla smaków, nie? Bo z faktem, że one są tłoczone na zimno, utrzymają swoje wyraźliwy smak, więc sam ziarno się broni. I to jest już cios, nie? Potem to wiadomo, że każdy olej ma swoje witaminy, swoje właściwości i tak dalej, które pomagają organizm dobrze funkcjonować, nie? Na przykład jest bardzo znany ten czarnuszki, który zawiera timokinon, nie? Albo jest ostropes, który zawiera ten silimarina. Więc pomagają po prostu organizm się bronić, nie? No i tyle, można tak powiedzieć.
1: A jak powinniśmy spożywać taki olej bezpośrednio na łyżce, czy może to być dodatek do jakiegoś dania?
0: O, tutaj są różne szkoły, nie można tak powiedzieć. Faktycznie, że jest mocno polecane, że rano na czoło, żeby pić ta łyżeczka po prostu oleju i oczywiście tak można zrobić, nie? Bo to chodzi o systematyczności, nie? Żeby każdy rano po prostu, żeby organizm dostał swoje dawka oleju. Ale niekoniecznie musi tak być. Na przykład ja jem z sałatką, prawie codziennie robimy fajne sałatka, właśnie z tą olej z pestek dyni, który jest naprawdę super. No i to jest mój sposób. Ale też są inne sposoby, na przykład można zrobić super pesto albo super hummus, no i smarujemy po prostu kropka chleba i to jest pyszne. I w ten sposób można właśnie dostać swoje dawka olej tłoczony na zimno.
2: Dużym zainteresowaniem cieszy się stoisko z serami. Bogata oferta przyciąga zarówno stałych klientów, jak i osoby poszukujące nowych smaków.
3: Sprzedajemy, produkujemy w własnym gospodarstwie sery z niepasteryzowanego mleka krowiego i koziego, dostępne tutaj na biojarmarku we Włocławku co 2 tygodnie.
1: No właśnie widzimy różne rodzaje serów, jakie możemy tutaj spotkać?
3: No cóż, paleta jest dość szeroka, że tak powiem. Możemy zacząć od świeżych serów podpuszkowych, kozich z różnymi dodatkami, z czosnkiem niedźwiedzim, z czarnuszką. Bardzo dobrze sprzedają nam się już także kefiry. Jest godzina 10:30, już nie mamy żadnego do zaoferowania. Świetnie nam się sprzedają też jogurty naturalne, gęste, w typie jogurtów greckich. Mamy też ricottę, czyli tak zwany najbardziej lekkostrawny ser na świecie. Twarożki naturalne z przyprawami. Sery w typie gouda, sery maziowane, czyli takie bardzo mocno wyraziste, bardzo zapachowe. Dziś mamy nowość, taką fajną roladę pleśniową, tak to wygląda, z mleka koziego niepasteryzowanego. Jest ona wzbogacona o tymianek, czyli daje takiego fajnego orzeźwienia. Mamy też, bardzo dobrze nam się sprzedaje też ser na przykład z niepasteryzowanego mleka krowiego, oczkowy, ja tak to mówię. On ma smak taki lekko słodkawy, orzechowy, ma w zapachu, jest takie nuty owocowe, bardzo dobrze nam się sprzedaje. Zresztą też się świetnie wygląda.
1: Czyli klienci do was wracają?
3: Tak, mamy już tutaj duże grono swoich stałych klientów, aczkolwiek też polecamy się dla nowych, tak jesteśmy bardzo mocno otwarci. Mamy też stoisko, w którym można zdegustować naszych serów, posmakować, żeby, jak to się mówi, nie kupować kota w worku, tak? Zresztą my też chętnie opowiadamy o tym, co robimy, skąd się wzięliśmy, dlaczego i tak dalej, skąd się wziął pomysł na taki, że tak to powiem, biznes, czy musimy się bierzyć, jakie mamy problemy, ale też spotykamy się z bardzo, bardzo dobrym oddźwiękiem, że tak powiem, ze strony naszych klientów, którzy nie będą tutaj ukrywała, bardzo mocno nas wspierają, za to bardzo im dziękujemy.
2: Jednym z najchętniej odwiedzających punktów biojarmarku niezmiennie pozostaje stoisko z wyrobami mięsnymi. Klienci doceniają przede wszystkim wysoką jakość produktów, naturalny smak oraz prosty skład.
4: Prowadzimy firmę już od dłuższego czasu i miło nam jest gościć co 2 tygodnie we Włocławku, proponując nasze wyroby do konsumpcji.
1: Proszę opowiedzieć o tej pięknej szynce.
4: Szynka, którą widzicie Państwo w tyle, już jest została, zostało jej już niewiele. Jest to produkt, który jest parzony, gotowany, a w ostatecznej wersji już na koniec podpiekany w piecu i podawany do spożycia. Taką szyneczkę produkujemy około 1,5 miesiąca. Bo ona dość dużo leży w solance z przyprawami i dość długo później musi kąpać się, jak to ładnie, co niektórzy mówią.
1: Co jeszcze znajdziemy u Państwa na stoisku?
4: Wiele wędlin, wiele jest linia.

0: wędlin kompletnie bez konserwantów. No jedynym konserwantem jest sól chłodawska, ale bez jakichkolwiek składników E. A dodatkowo oprócz tego mamy rzeczy, które uważamy za dość fajne i dość dobre, rzeczy konfitowane, czyli dość długo gotowane w niskiej temperaturze w oleju. I to są rzeczy obiadowe do podania bądź na grilla, tak jak tutaj widoczne żeberka. W sosie barbecue, który też sami produkujemy i tutaj jest czysty skład całkowicie tego produktu.
1: Czy klienci do Was wracają?
0: Gdyby klienci do nas nie wracali, to znaczy, że byłoby coś z nami nie tak. A tu cieszymy się tym, że we Włocławku praktycznie mamy 80% tych samych co dwa tygodnie klientów, którzy już się przyzwyczaili do tego, że nasze produkty można kupić na dwa tygodnie i przez dwa tygodnie je konsumować, i nic się z nimi nie dzieje.
1: Czy ma Pan swój ulubiony produkt?
0: Na pewno jest pasztet kaczki i ozory z czosnkiem niedźwiedzim. To są takie, można powiedzieć, dwa flagowe produkty nasze, którymi się dość szczycimy. Kaczka była w Polsce nagrodzona, ale ogólnie całość jest robiona tak, że musi to najpierw nam smakować, a żeby później móc dalej. Mamy fajne rzeczy w tej chwili już zrobione na grilla. Mamy ciekawą kiełbasę z serem jalapeno i z bardzo dobrej jakości serem grana padano. Także jest wybór, każdy może coś dla siebie wybrać.
2: Niedzielne zakupy na biojarmarku już na stałe wpisały się w kalendarz wielu mieszkańców. To miejsce, gdzie nie tylko można zaopatrzyć się w świeże produkty, ale także spotkać lokalnych producentów i poznać historię stojące za wyrobami. To był dzień pełen wzruszeń, wspomnień i podziękowań. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubominie świętowała jubileusz stulecia swojej działalności. Przez cały wiek druhowie nie tylko gasili pożary i ratowali życie mieszkańców, ale także aktywnie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności, stając się ważną częścią historii gminy Boniewo.
3: To jest piękne święto w każdej straży. No, dla mnie w sposób szczególny, ponieważ Lubomin jest mi bliski, to jest jedna z naszych trzech straży i rzeczywiście to stulecie dzisiaj tutaj w tej jednostce jest świętem praktycznie całej gminy, a no, miejscowości Lubomin w sposób szczególny.
1: Czy zauważył może Pan zaufanie lokalnej społeczności co do straży?
3: Zdecydowanie. Tutaj w Lubominie mamy zarówno druhów strażaków, jak i druhny. Tutaj w tej jednostce skupiają się też druhowie nie tylko z Lubomina, ale także z okolic, więc tutaj ta straż jest jedna z najważniejszych organizacji w Lubominie i jedna z najważniejszych w gminie, więc ciesząca się powszechnym szacunkiem, uznaniem, także nic dodać, nic ująć, tylko po prostu gratulować naszym druhom tych 100 lat i prosić o kolejne.
1: A czego możemy życzyć właśnie strażakom z Lubomina?
3: Myślę, że przede wszystkim zdrowia, wytrwałości. No i myślę, że tak po strażacku tyle powrotów, co wyjazdów do akcji.
2: Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań dla druhów, którzy przez lata budowali historię jednostki. Przypominano najważniejsze wydarzenia z dziejów OSP Lubomin oraz ludzi, którzy poświęcali swój czas, by nieść pomoc mieszkańcom w najtrudniejszych momentach. Szczególnym punktem obchodów było odznaczenie jednostki złotym znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. To jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych jednostkom OSP za wieloletnią działalność i zasługi dla ochrony przeciwpożarowej.
1: Proszę powiedzieć, czym dla Pana jest dzisiejszy dzień?
4: Wszystkim. Bo mój pradziadek był założycielem, Konstanty Wypijewski, jak z drugiej strony mój pradziadek Piotr Szymurski byli założycielami tej jednostki, a ja jestem spadkobiercą tego, więc muszę podtrzymywać tradycję.
1: A czym dla Pana jest służba w straży?
4: Proszę Panią, oddaniem dla drugiego człowieka chęć ratowania drugiego człowieka, to nie ma słów na to. Bycie strażakiem to nie wyrazi się słowami. To jest coś, czego nie można określić. Kto nie ma tego czegoś w sobie, nie jest strażakiem na pewno.
1: A jakie cechy powinna mieć osoba, która chciałaby przystąpić do straży pożarnej?
4: No, musi mieć chęci.

0: musi być w predyspozycji zdrowotnej, ale również musi mieć to coś w sobie, bo tak na siłę kogoś ciągnąć to nie jest to.
1: A czy młodzi chętnie wybierają ten zawód?
0: No u nas akurat tak, są chętni i z tego co jest, co pani widziała przy odznaczeniach, przy tym jest grono młodych ludzi, jest nas gro w średnim wieku, no i są starsi druhowie. Tych najmłodszych, jakbyśmy chcieli młodzieżówkę, nie ma aż tak dużo. Niestety wieś wyludnia się.
1: A czy ma pan historię, która szczególnie zapadła panu w pamięć?
0: No wiele jest takich. Ale to trudno się o takich rzeczach, powiem pani, opowiadam. Bo gdzieś, gdzie jest ludzka tragedia, nie da się tego opowiedzieć. I to trzeba w sobie zostawić. Także, wie pan, to na pewno nie opowiem tej historii, bo to jest trudne do opowiedzenia.
2: W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, samorządowcy, parlamentarzyści, delegacje zaprzyjaźnionych jednostek oraz mieszkańcy regionu. Licznie zgromadzone poczty sztandarowe podkreśliły rangę wydarzenia i znaczenie, jakie jednostka odgrywa w lokalnym środowisku. Jak podkreślają sami strażacy, służba w OSP to nie tylko udział w akcjach ratowniczych. To także budowanie wspólnoty, przekazywanie tradycji młodszym pokoleniom i gotowość do pomocy o każdej porze dnia i nocy.
3: Myślę, że to jest dla całej okolicy i dla naszej miejscowości jest to duże święto. Nasza jednostka ma już sporą historię, jest to stulecie, więc dosyć długo działamy. No myślę, że jest to jednostka, mimo że w małej miejscowości, bardzo prężnie działająca, rozwijająca się i staramy się lokalnej społeczności pomagać na tyle, na ile możemy.
1: A czuje pan zaufanie lokalnej społeczności?
3: Myślę, że tak. Myślę, że no, mieszkańcy są strażakami z tej miejscowości, wspieramy okolice. Jeśli coś się dzieje, no to myślę, że jesteśmy na każde zawołanie.
1: A czym dla pana jest służba w straży?
3: Poniekąd zaszczytem, aczkolwiek nie uważam, że najważniejszą dla mnie cechą w straży jest wyjazd do alarmów, do różnego rodzaju akcji i pomoc ludziom. No i nie ukrywam też ta adrenalina, gdy się jednak wyjeżdża do różnego rodzaju akcji.
2: Jubileusz był okazją do podsumowania minionego stulecia, ale także spojrzenia w przyszłość. Druhowie podkreślają, że chcą nadal rozwijać jednostkę i służyć mieszkańcom tak, jak robili to ich poprzednicy przez ostatnie 100 lat. 80 lat tradycji, tysiące absolwentów i pokolenia uczniów, którzy właśnie tutaj zdobywali wiedzę i zawód. Zespół Szkół Chemicznych imienia Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławku świętował jubileusz 80-lecia istnienia. Obchody zgromadziły uczniów, nauczycieli, absolwentów oraz przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której uczestnicy przeszli w korowodzie do Centrum Kultury Browar B.
4: Pamiętam dziś, jak poprzedni jubileusz zrobił na mnie ogromne wrażenie. Pamiętam, jak patrzyłem na wasze twarze, pamiętam, jak rozmawialiśmy, jak wspominaliście tak naprawdę wszystko to, co działo się kiedyś, i 10, i 20, i 50, i 60 lat temu, tak? Dzisiaj obchodzimy 80-lecie Zespołu Szkół Chemicznych w Wrocławku i ja tak się zastanawiam, że ja będę miał swój jubileusz w przyszłym roku, ponieważ w przyszłym roku będzie 20 lat, jak w Zespole Szkół Chemicznych pracuję. Nie pracowałem nigdy w innej szkole. Ja nie kończyłem Zespołu Szkół Chemicznych, ale okazuje się, że przy tworzeniu monografii znalazłem wiele elementów, które gdzieś tą moją historię związały z Zespołem Szkół Chemicznych, mimo tego, że jeszcze mnie na świecie nie było. Ja poproszę zdjęcie. Teraz uwaga. Czy jestem? Dajemy 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Poprosimy o podpowiedź.
5: Mama.
4: Ta pani w tej sukience to jest moja mama. Słuchajcie, ona nie kończyła Zespołu Szkół Chemicznych. To się robi jak telenowela trochę. Ona była partnerką podczas studniówki. Poprosimy następne zdjęcie. Stanisława Truszkowskiego, który jest absolwentem chemika z klasy pani Kodymowskiej. To zdjęcie było wykonane 2 lata temu bodajże. Klasa pani profesor Kodymowskiej odwiedziła w rocznicę 50-lecia zdania matury naszą szkołę, bo się fantastycznie trzymają. To pokazuje, dziękuję bardzo. Możemy przejść dalej już. Słuchajcie, to nie koniec, bo Zespół Szkół Chemicznych ukończyli moi wujkowie, moje ciocie, moja była teściowa, i wiele osób, które

0: które znam do dzisiaj, są fantastycznymi osobami. Słuchajcie, tak żeby coś od siebie. Kocham tą szkołę bardzo. Kocham.
1: To właśnie wspomnienia absolwentów były jednym z najważniejszych elementów jubileuszu. Wielu z nich po latach ponownie przekroczyło próg swojej szkoły, spotykając dawnych kolegów, nauczycieli i wychowawców. Jak podkreślano podczas uroczystości, chemik od dekad nie tylko kształci specjalistów, ale również buduje lokalną społeczność.
2: Turbo mi jest miło, że mogę uczestniczyć w tym wspaniałym jubileuszu. Dodam tylko też od siebie, że jak mieszkam w tym sobie pięknym Edynburgu, to tak jak tutaj już padły słowa, że absolwenci też mieszkają i pracują za granicą. Ja pracuję dla rządu brytyjskiego w swoim zawodzie, może nie jako technolog chemiczny, ale w dalszym ciągu z regulacjami chemicznymi. Także to też pokazuje, że chemik przygotował mnie do tego, żeby móc studiować na jednym z najlepszych uniwersytetów Wielkiej Brytanii, 50 najlepszych na świecie. I gdyby nie ta wiedza zdobyta z chemika, to być może tam by mi po prostu nie było. A dzięki temu pracuję tam, gdzie pracuję. Także bardzo dziękuję. Mam też taki mały gift dla szkoły, który mam nadzieję będzie pomostem, bo jak już Państwo teraz wiedzą, i kulinarnie się spełniam, ale też chemicznie, więc ta książka jest takim troszeczkę pomostem między tą chemią a kulinariami. Mam nadzieję, że w tej nowej bibliotece, tej pani Heluni, jak mówiła, że jest przepiękna i muszę zobaczyć, że ta książka będzie dumnie sobie stała i da dużo inspiracji zarówno chemikom, ale też kucharzom, żeby otworzyć się na nowe i tworzyć nowoczesne tradycje. Bo tradycja jest czymś naprawdę wspaniałym, ale jednak musimy pamiętać, że czasy się zmieniają i też musimy się zrobić do nich przystosować. Także bardzo dziękuję, bardzo mi miło i przekazuję.
1: Podczas jubileuszu nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli oraz osób, które przez lata tworzyły historię placówki. Władze miasta podkreślały, że szkoła odgrywa ważną rolę w systemie edukacji Wrocławka, a jej absolwenci od lat zasilają lokalny rynek pracy i rozwijają przedsiębiorstwa działające w regionie.
3: Z okazji 80. rocznicy powstania Zespołu Szkół Chemicznych we Wrocławku pragnę pogratulować całej społeczności szkolnej, byłym i obecnym uczniom, ich rodzicom oraz uczestnikom okolicznościowego zjazdu absolwentów. Dziękujemy za wkład, jaki Państwo wnieśli w historię swojej szkoły i pamięć, jaką o niej zachowali. Mam nadzieję, że ta piękna sztafeta pokoleń będzie kontynuowana, to przecież integralna część historii, całe bogactwo edukacji. Byłym i obecnym nauczycielom chemika dziękujemy za trud, jaki włożyli w edukację młodych mieszkańców miasta i regionu, ale także za kształtowanie postaw i wartości, które stają się dla absolwentów kompasem w dalszej życiowej drodze. Rola edukacji jest bowiem niezwykle istotna. To nie tylko przekazywanie wiedzy. Szkoła przygotowuje młodego człowieka do samodzielnego, dalszego życia w społeczeństwie. Uczy postaw obywatelskich, czyli swego rodzaju samorządności i odpowiedzialności za wspólnotę, w której żyjemy. Od początku swego istnienia Zespół Szkół Chemicznych reagował na potrzeby lokalnego rynku pracy, kształcąc specjalistów na potrzeby działających na terenie Wrocławka przedsiębiorstw. Rozwijający się przemysł papierniczy, później chemiczny, czy obecnie sektor usług, wszędzie tam byli i są potrzebni specjaliści kształcący się w murach szkoły na wrocławskich bulwarach. Chemik znakomicie pokazuje, jak istotne jest kształcenie zawodowe w aspekcie lokalnego rynku pracy.
1: Historia szkoły nierozerwalnie związana jest również z rozwojem przemysłu chemicznego we Wrocławku. To właśnie tutaj przez lata kształcono kadry dla największych zakładów działających w mieście i regionie. Podczas jubileuszu przypominano najważniejsze momenty z dziejów placówki oraz ludzi, którzy współtworzyli jej markę.
4: Czas jubileuszu to czas, w którym dziękujemy i składamy życzenia na kolejne lata. Ja dziękuję za 80 lat edukacji i wychowania młodych ludzi. Za 80 lat przekazywania wiedzy i kształtowania postaw. Za 80 lat tworzenia, budowania historii szkoły. Życzę wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów, sukcesów uczniów i nauczycieli. My, nauczyciele, ja jestem z zawodu nauczycielem, wiemy doskonale, że największym naszym sukcesem są sukcesy naszych uczniów. Życzę

0: tego, by szkoła pozyskiwała wspaniałych nowych uczniów i wyjątkowych absolwentów.
1: Jubileusze to spotkania. To spotkania i rozmowy, to też wspomnienia. Zawsze największą radość budzą fotografie. Z tego, co pamiętam, one wyzwalają uśmiech, wspomnienia, oklaski. Mam nadzieję, że jeszcze dziś je zobaczymy. Natomiast, moi drodzy, to, co powiedział pan dyrektor, i to było najpiękniejsze w tym wszystkim, że powiedział, iż starają się uczyć młodych ludzi tego, jak poradzić sobie w życiu, jak poradzić sobie z problemami dnia codziennego. Bo tych problemów jest przecież dużo i w życiu zawsze trzeba się z nimi zmagać. Pan dyrektor z taką ogromną wrażliwością mówił o tym, czym jest dla niego szkoła, jak bardzo jest ważna. Było widać tą autentyczną radość z tego, co robi i że już do końca życia w tej szkole pozostanie. Także... Ile jeszcze? Aha, dobrze. No tak, młodo wygląda, to jest szansa. Moi drodzy, młodzi ludzie to odpowiedzialność i to nasza odpowiedzialność, bo każdy z nich musi zrozumieć, że wszystko to, co robimy, robimy dla nich. I życzę wam, kadrze, nauczycielom, dyrekcji, abyście znaleźli wspólną nić porozumienia z nimi, żeby oni wiedzieli, że robicie to dla nich, bo to jest najważniejsze.
2: Historia szkoły, która zapisała się każdego z państwa, zarówno tu się uczących, jak i również tych, którzy uczyli, nakazuje nam odnosić się z szacunkiem do tego, co osiągnęliście państwo. Te wyniki są niepodważalne, mówił o tym pan prezydent Krzysztof Kukucki, który wskazał na potrzebę kształcenia dla rozwoju naszego miasta Włocławka, dla rozwoju naszego regionu. Dlatego mam okazję serdecznie podziękować wszystkim, którzy biorą udział w tym procesie i osiągają takie dobre rezultaty. Dzisiejszy dzień jest dniem także wspomnień dla tych, którzy uczyli się, część została na miejscu, pracują, część się oddaliła od Włocławka, ale zawsze wraca się z myślami do tego, co się działo właśnie w szkole. I ten dzień dzisiaj na to państwo poświęcacie.
3: 8 dekad historii, tysiące absolwentów i niezmiennie ważne miejsce na edukacyjnej mapie miasta. Jubileusz 80-lecia pokazał, że dla wielu osób chemik to nie tylko szkoła, ale także część ich życiowej historii.

0: serdecznie dziękujemy. Maja i Kulkaniku zostają z nami na scenie jeszcze przez chwilkę. Bardzo dziękujemy. Takie mamy zdolne dzieci, proszę Państwa.
1: Kolejne doniesienia o dzikach grasujących po Wrocławku. Początkowo zwierzęta były obserwowane głównie w okolicy Wienieckiej oraz na osiedlu Południe przy ulicy Gajowej, czyli tam, gdzie dookoła są lasy. Dziki coraz odważniej wchodzą na ulice znacznie oddalone od lasów. Ostatnio pojawił się na Wiejskiej w pobliżu Arentowicza. Co miasto zrobi z problemem?
2: Te kroki my już podejmujemy od zeszłego roku i tak naprawdę te środki zapachowe zakupiliśmy, one są w użyciu. Również zakupiliśmy środki elektroniczne do odstraszenia dzików. No niemniej, jak widzimy, ten problem cały czas jest. Częściowo sobie poradziliśmy w niektórych miejscach, częściowo jeszcze nie. Chociażby u mnie dzisiaj koło domu też dziki radośnie sobie biegały. Oczywiście przyrodę kochamy. Niemniej bezpieczeństwo jest najważniejsze. Staramy się zabezpieczać siłami Straży Miejskiej. Współpracujemy na bieżąco z okręgami łowieckimi. Te okręgi łowieckie wskazują nam, co możemy zrobić. No, oczywiście przeprowadzają też swoje zabiegi higieniczne. Ta populacja stopniowo jest regulowana. Niemniej no, została jedna gromada tych dzików, z którą postaramy się w jakiś sposób przekierować ją na tereny, na których będzie mogła sobie swobodnie się przemieszczać, żyć bez stwarzania zagrożenia dla mieszkańców.
3: Wspominał Pan o tych środkach odstraszających dziki, to były środki chemiczne i także jakieś elektryczne. Jak to wygląda, jak to działa?
2: Nie mam tutaj przy sobie, ale przekazaliśmy środki do emitowania dźwięków ultradźwiękowych chociażby Spółdzielni Mieszkaniowej Południe. Te urządzenia będą zainstalowane w odległościach na budynkach co 100 metrów. Posiadamy jeszcze kilka swoich środków. Współdziałamy również, tak jak mówiłem, z kołem łowieckim, z myśliwymi. Oni też nam podpowiadają, jak można przeganiać te dziki. Ja chciałbym też Państwu powiedzieć, że najlepiej zachować ostrożność. One nie są z natury agresywne, ale to jest no, dzikie stworzenie. Także w przypadku spotkania bardzo prosimy o sygnał do Straży Miejskiej lub na numer 112. My będziemy działać. Ewentualnie w naprawdę nagłych przypadkach możemy użyć też, poprosić, mamy umowę podpisaną z weterynarzem, który w razie czego użyje swoich środków jako osoba najbardziej do tego predysponowana.
3: Czyli podsumowując, pozostała tak właściwie jedna taka rodzina dzików, która gdzieś tam zadomowiła się na osiedlu Południe i tam się przemieszcza.
2: Na chwilę obecną tak to wygląda. Nie chciałbym mówić jedna czy dwie, ale na chwilę obecną tak. Postaramy się w jakiś sposób sobie z nią poradzić. No niemniej ten problem dotyczy nie tylko Wrocławka, bo to jest problem w całym kraju. Jeżeli Państwo śledzicie media społecznościowe, no to chyżo biegają sobie młode warchlaczki po Warszawie, po Szczecinie, po innych miastach, co nie jest oczywiście usprawiedliwieniem. Niemniej też no, te działania są trudne. Proszę mi wierzyć, że połączenie dbania o naturę i bezpieczeństwo zawsze jest trudne, ale zawsze wybierzemy na pierwszym miejscu bezpieczeństwo człowieka.
1: Dziki zazwyczaj unikają ludzi. Jednak zraniona locha, broniąca warchlaków lub osaczony samiec mogą stać się śmiertelnie niebezpieczne. Ich kły potrafią zadać głębokie rany. Dodatkowo dziki mogą przenosić groźne choroby, takie jak włośnica czy wirusowe zapalenie wątroby. Konkurs Odkrywamy Talenty jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku. Ma na celu propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego. W siedzibie KPCN odbyła się uroczysta gala laureatów. Była to już 7. edycja wydarzenia.
4: Bardzo dbamy o to, by stworzyć dla nauczycieli przestrzeń po to, by mogli zaprezentować, w jaki sposób nauczyciele odkrywają talenty w swoich szkołach, wśród swoich uczniów. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że w większości zwracamy uwagę na te dzieci, które mają specyficzne kłopoty w nauce albo tak zwanych średniaków. Natomiast te dzieci uzdolnione też potrzebują naszej uwagi. Stąd też nasze przedsięwzięcie, żeby nauczyciele potrafili wyodrębnić te talenty, zaprezentować je. No i także mamy też wsparcie rodziców, którzy przecież zdają sobie sprawę,

0: wobec tego, że dziecko jest uzdolnione w jakimś kierunku, i oni też mają ogromny wpływ na to, jak dalej można te talenty rozwijać.
1: Konkurs był podzielony na trzy kategorie: przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Prace były oceniane przez trzy osobowe jury. Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Żyjemy w świecie, w którym wszystko się zmienia i to dzieje się właściwie błyskawicznie, a przede wszystkim też edukacja dzieci, młodzieży, to jest właściwie takie pole do ciągłego odkrywania i modyfikacji, żeby oczywiście nadążyć za otaczającą rzeczywistością. Dlatego też konkurs Odkrywamy Talenty, który jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji, temu służy. Przede wszystkim szukaniu innowacji, bo nauczycieli mamy niezwykle kreatywnych, dzieci pewnie jeszcze bardziej kreatywne i pomysłowe, dlatego też oceniamy pracę pod względem innowacyjności i kreatywności, takie rozwiązania, które nauczyciele przygotowują dla dzieci. W kilku kategoriach, bo oczywiście nie można wszystkiego wrzucić do jednego worka, więc to jest i kategorie nauczycieli, którzy uczą w przedszkolach, w szkołach podstawowych i wreszcie w szkołach średnich. Także dzisiaj odbywa się taka gala, gdzie tych najlepszych po prostu będziemy nagradzać.
1: Uczestnictwo w konkursie polegało na przedstawieniu przeprowadzonych zajęć, zrealizowanych projektów edukacyjnych, kół zainteresowań, zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
3: Jeśli chodzi o projekt, który opracowałem z młodzieżą, to projekt polegający na przygotowaniu aplikacji webowej, czyli strony internetowej, która ma służyć dla młodzieży całej szkoły. Ma być to platforma do rozwiązywania testów do egzaminu zawodowego. Jest to spójny program, w którym to młodzież po zalogowaniu się, używając kont Microsoftu, może rozwiązywać testy w swojej kwalifikacji, w kwalifikacji, którą będzie rozwiązywał na egzaminie zawodowym.
4: Skąd ten pomysł i jak przebiegała jego realizacja?
3: Pomysł narodził się już w poprzednim roku, ponieważ nie ma takiego spójnego miejsca, gdzie można byłoby łatwo kontrolować, analizować, sprawdzać postępy uczniów. No i do tego, żeby mieć to na własnej stronie internetowej, z własnym dostępem, z własnym administratorem. Jest to bardzo fajny sposób. Projekt cały rozwiązywany trwał. Sama utworzenie strony to około 2-3 miesięcy. Później testy, umieszczenie na serwerze, później optymalizacja, no i umieszczanie pytań. Na tą chwilę na serwerze mamy już około 7,5 tysiąca pytań. Młodzież może w dowolnym momencie po zalogowaniu rozwiązać test, sprawdzić swoje postępy, ale także opiekunowie, nauczyciele mogą analizować postępy uczniów, mogą sprawdzać, jak im te testy wychodzą, z jakich pytań, z jakich obszarów mają problemy. Więc myślę, że aplikacja z punktu widzenia ucznia, nauczyciela i szkoły jest to bardzo fajna aplikacja poprawiająca wyniki egzaminu zawodowego w części teoretycznej dla wszystkich kwalifikacji, jakie uczymy w naszej szkole, czyli w Zespole Szkół Elektrycznych we Wrocławku.
4: Odkrywanie talentów to nie tylko sukcesy naukowe, bądź też sukcesy artystyczne, ale także dostrzeżenie takich codziennych predyspozycji uczniów, codziennych ich aktywności, wspieranie ich do działania, odkrywanie mocnych stron i pielęgnowanie tych mocnych stron. Jaką ma wartość dla Pana tego typu nagroda, tego typu gala? Czuję się bardzo wyróżniony wśród tysięcy albo nawet więcej nauczycieli, którzy codziennie wykonują ten trud tej pracy. Tym bardziej czuję się bardzo doceniony, bo wiem, jak to jest praca. Każdy z tych nauczycieli podejmuje ten trud. Tylko tutaj właśnie w moim przypadku to jest szkoła branżowa. To są uczniowie klasy pierwszej szkoły branżowej i bardzo ciężko jest, jak wiemy, zmotywować, dostrzec te tutaj pozytywne cechy, te wartości wśród tych uczniów i motywować tych uczniów.
1: Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola zdobyła Wioleta Zdziebułowska z przedszkola publicznego nr 22 we Wrocławku. W kategorii szkoły podstawowe Piotr Aren ze szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu. Natomiast w kategorii szkoły ponadpodstawowe Dariusz Kostrzewski z zespołu szkół elektrycznych we Wrocławku. Hali Mistrzów zniknął parkiet. Już od pewnego czasu mówiło się, że wymaga on wymiany. Służył koszykarzom oraz mieszkańcom przez 25 lat. W hali pojawi się nowa nawierzchnia. Koszt całej inwestycji wyniesie około 1,3

0: miliona złotych.
1: Trwa demontaż starego parkietu na Hali Mistrzów oraz montaż nowego parkietu. Blisko ćwierć wieku ten parkiet służył zarówno podczas meczów naszej wocławskiej drużyny, jak i innych wydarzeń kulturalno-sportowych, które odbywały się właśnie na naszej Hali Mistrzów. Wierzymy, że nowy parkiet będzie nam służył tyle samo albo nawet więcej niż ten stary. Chcemy, żeby tutaj oczywiście jakość prowadzonych wydarzeń była jak największa. W związku z tym stawiamy właśnie na jakość przy wymianie tego parkietu. Chcemy również, żeby ten parkiet był trwały, żeby wytrzymał jak najdłużej. No i wiemy, że kibice nie do końca mają mają niedosyt po ostatnim sezonie. W związku z tym ta zmiana parkietu, wierzymy, że będzie też niosła ze sobą pewną zmianę a propos sukcesów sportowych naszej koszykarskiej drużyny.
2: Jak się domyślam, nowy parkiet będzie miał wszystkie atesty wymagane chociażby przez FIBA i przez PLK.
1: Tak, oczywiście tutaj parkiet będzie spełniał wszelkie wymagania, zarówno do rywalizacji koszykarskiej, ale również do wszystkich innych wydarzeń kulturalno-sportowych.
0: A co ze starym parkietem? Przykładowo, oryginalna murawa z piłkarskich stadionów pojawia się w sprzedaży w formie kolekcjonerskich, certyfikowanych fragmentów w pamiątkowych pudełkach. W przypadku parkietu Hali Mistrzów poszczególne klepki również mogą trafić do kolekcjonerów.
1: Zdajemy sobie sprawę, że ten stary parkiet może być nie lada gratką dla wiernych kibiców Anwilu Wocławek. Więc tutaj jeszcze za szybko, żeby powiedzieć o szczegółach, natomiast możemy wspomnieć, że klub koszykówki Anwil Wocławek planuje jakąś niespodziankę w związku z tymi klepkami, z tym parkietem. Wiemy dobrze, że ten parkiet przeżywał razem z kibicami wszystkie emocje, bo były to i sukcesy, radości, uśmiechy, ale również i łzy porażki. Zawodnicy, potocznie mówiąc, mieli również swoją klepkę, z której rzucali i zdobywali punkty. W związku z tym właśnie może taki fragment tego parkietu będzie nie lada gratką właśnie dla kibiców. To będzie niespodzianka od klubu koszykówki Anwil Wocławek, o której w najbliższym czasie na pewno klub będzie informował.
0: Wykonawca ma zakończyć pracę w ciągu 45 dni, a więc nowy parkiet będzie gotowy w wakacje.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś moimi Państwa gościem jest Elżbieta Rutkowska, radna Rady Miasta, przewodnicząca Komisji Edukacji. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Pani Elżbieto, czas szybko leci. Jeszcze nie tak dawno w tym studio zachęcała pani wyborców, żeby postawili na lewicę i na panią konkretnie, głosując w wyborach samorządowych na osiedlu Zazamcze. Tymczasem już minęły 2 lata. Wtedy było sporo deklaracji o tym, co może się zmienić na tym osiedlu. No i dziś już możemy, bo to jakby półmetek, powiedzieć, czy uda się wszystko z obietnic zrealizować, czy coś jeszcze pozostanie na kolejny okres do zrobienia. I zacznijmy od problemów komunikacyjnych osiedla Zazamcze, bo tutaj największym jest, wiemy, przejazd na ulicy Wienieckiej, o której tak, to jest taki bardzo słaby punkt komunikacyjny osiedla. Zaczyna się coś dziać, Wysoka zablokowana. Proszę bardzo, oddaję pani głos.
1: Tak, pani redaktor, rzeczywiście 2 lata minęły bardzo, bardzo szybko. I ja zacznę od tego, że my po prostu jako Lewica jesteśmy drużyną. I wspólnie realizujemy ten program, który nakreśliliśmy wspólnie z naszym kandydatem na prezydenta, panem Kukuckim. I wspólnie realizujemy. Ja wiem, że mieszkańcy chcieliby natychmiast pewne rzeczy, żeby te zadania, o których mówiliśmy, żeby były wykonane, ale tak się
0: każdy z
1: nie
0: nas
1: da.
0: ma tą niecierpliwość
1: Tak,
0: dziecka.
1: Dokładnie, dokładnie tak. I to, co pani przed chwileczką powiedziała, problemy komunikacyjne. Tak. Wieniecka jest tym miejscem, które od lat, tam zawsze planowany był tunel, czyli przejazd bezkolizyjny, tak, pod ulicą Wieniecką, ale kończyło się na tym, że były plany. W tej chwili to już wchodzimy w etap realizacji, mamy wszystkie zgody, wszystkie podpisy, więc na koniec roku, no może najpóźniej początek przyszłego roku, myślę, że ta inwestycja ruszy.
0: Czyli to
1: Oczywiście
0: przysłowiowe wbicie
1: bicie
0: łopaty.
1: Łopaty. Tak, tak, tak. No i też myślę, że wszyscy mieszkańcy mają świadomość, że to będzie długa inwestycja, bo to jest bardzo poważna inwestycja. Ale żeby mieszkańcy nie odczuli aż tak bardzo, chociaż odczujemy to bardzo, ale żeby złagodzić te skutki zamknięcia ulicy Wienieckiej, to myślę, że mieszkańcy doskonale widzą, że my się do tego już przygotowujemy. Stąd jest już w tej chwili w etapie końcowym remont ulicy Energetyków, od ulicy Hutniczej do Mechaników, żeby mieszkańcy z osiedla mogli spokojnie wyjechać w stronę Anwilu, w stronę Torunia, bo wyjadą ulicą Mechaników, tam jest zawrotka, gdzieś na wysokości zespołu szkół elektrycznych i będą mogli włączyć się do ruchu, nie będą musieli objeżdżać. W tej chwili rozpoczął się i myślę, że do gdzieś pewnie września zakończy się budowa ronda na ulicy Wysoka Kapitulna. Bo znów światła nie dają takiej przepustowości, płynności ruchu, jak jednak rondo. No, no ja jestem zwolenniczką rond. Dość dużo z mężem jeździmy i po Polsce, i po świecie, jednak ronda spisują się zdecydowanie lepiej niż światła. A to będzie bardzo duży ruch w tym momencie, jeżeli Wieniecką zamkniemy, więc myślę, że to rondo rzeczywiście tutaj bardzo nam pomoże. Chociaż oczywiście to nie jest tak, że tam nie.

0: Nie będzie korków, bo one na pewno będą,
1: No duże
0: ale
1: inwestycje, te
0: tak,
1: drogowe, wiążą się z dużymi
0: zawsze z
1: unie.
0: utrudnieniami.
1: Dokładnie tak.
0: I to nie ma tak, że coś remontujemy i nie ma utrudnień. No, chcielibyśmy oczywiście, żeby one były jak najkrótsze, no ale to tak nie do końca się da. Też do tego czasu, jeszcze zanim zamkniemy Wieniecką, będzie poprawiona nawierzchnia szpitalnej. W tej chwili, bo ja już też pytałam, ponieważ już jest wysoka zamknięta, a szpitalna nie jest jeszcze poprawiona nawierzchnia i pytałam, rozmawiałam z panem dyrektorem Wydziału Dróg. Przez chwilę jeszcze właśnie musimy poczekać na to, ze względu na to, że tam gazownicy jeszcze będą pracowali. A więc
1: Jak oni
0: będą,
1: skończą, będzie
0: jak
1: można
0: oni,
1: położyć nową
0: tak,
1: nawierzchnię.
0: dokładnie, no nie ma sensu rozkopywać, przepraszam, robić w tej chwili nawierzchni, kiedy gazownicy potem to rozkopią,
1: Ale
0: prawda?
1: rozumiem, że do tego czasu, kiedy ta
0: Tak.
1: Wieniecka zostanie zamknięta, uda się i ten odcinek komunikacyjny wyremontować, żeby usprawnić ten ruch
0: Dokładnie tak.
1: między osiedlami.
0: Tak, tego, to chcemy zrobić, czyli pani redaktor, to wszystko właśnie trzeba przygotować, czyli proszę zobaczyć, ile jest działań takich przygotowujących, zanim tak naprawdę zostanie wbita ta pierwsza łopata.
1: Powiedziała Pani o tym, że to będzie inwestycja planowana i ona nie będzie szybka w realizacji, lecz długa.
0: Tak.
1: Co to znaczy długa? Bo dla jednych długo to jest pół roku, dla jednych miesiąc, a dla innych na przykład 5 lat.
0: No, nie wiem, czy to nie będzie 1,5–2 lata. Myślę, że to tyle będzie trwało. To jest niestety duża inwestycja, tym bardziej, że to będzie też połączone jakby ta inwestycja łączy się z remontami także kolejnych ulic, które są wokół. Bo to będzie też ulica od Hutniczej do Wienieckiej, bo one tam się łączą, wychodzą. To będzie też ulica Zdrojowa, to będzie też ulica Ceglana, bo tam też będzie inaczej musiała ta ulica przebiegać w momencie, kiedy będzie tunel wykopany, wybudowany. Więc to jest taka kompleksowa
1: Czyli mówiąc
0: naprawdę.
1: o tej przebudowie Wienieckiej i udrożnieniu i tunelu, mamy na myśli, ta inwestycja obejmuje tak naprawdę cały najbliższy kwartał
0: Tak,
1: wszystkich
0: dokładnie.
1: uliczek
0: Tak,
1: dojazdowych.
0: tak,
1: Jak rozumiem, ścieżki rowerowe, nowe chodniki, cała
0: tak. Tak,
1: infrastruktura dla niezmotoryzowanych również.
0: tak. Tak, dokładnie tak. Ja widziałam, że mieszkańcy pytają właśnie ciągle o ulicę Energetyków, właśnie od Hutniczej do Wienieckiej. No bo widzą, że teraz jest budowana ta właśnie w stronę mechaników. No wiem, jak ta ulica wygląda, prawda? Ja też czasami mi się zdarza tam przejechać i po tej trylince to już się naprawdę nie da jechać. I naprawdę uspokajam mieszkańców, ta ulica też, ona już jest projektowana, już jest w tej chwili właśnie na etapie projektu, żeby łącznie właśnie z tym tunelem została zrealizowana.
1: To taka bardzo duża inwestycja.
0: Bardzo.
1: Jak się okazuje, to pół osiedla, osiedlowych uliczek Zazamcza przy tej okazji zyska nową nawierzchnię. Takim kolejnym sztandarową obietnicą i punktem ważnym dla mieszkańców osiedla Zazamcze. Tam co prawda zieleni nie brakuje, no ale jest też cały czas stadion przy lesie,
0: Dokładnie.
1: który może być fantastycznym miejscem, takim parkiem rozrywki dla mieszkańców tego osiedla, ale i nie tylko. I tutaj też przez lata wiele obietnic, tysiące pomysłów, a stadion jak wygląda, to wszyscy Włocławianie wiedzą.
0: Tak, dokładnie. I to jest też nasz punkt naszego programu wyborczego. I jesteśmy już po konsultacjach. One odbyły się nie tak dawno. Jest raport sporządzony z tych konsultacji. Można wejść sobie na BIP i poszukać tego raportu. Tam mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje, co chcieliby, żeby na tym stadionie się znajdowało. No i teraz jest czas na stworzenie takiej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak to będzie wyglądało. Więc kolejny etap został jeden etap został zrealizowany, czas na kolejny etap. Bo wszystkie inwestycje w zasadzie w naszym mieście wyglądają właśnie w ten sposób, że zaczynamy od konsultacji, potem jest projekt, potem szukamy dofinansowania, No i wchodzimy w etap realizacji.
1: Realizacja, czyli w przybliżeniu.

0: zbliżeniu kiedy? Kiedy stadion przylesie, doczeka
1: Nie
0: się
1: potrafię powiedzieć kiedy.
0: sfinalizowania?
1: Mam nadzieję, że do końca tej kadencji się
0: Się uda?
1: uda, ale to też mówię, wszystko też zależy od środków finansowych, jakie się uda pozyskać. Bo to, co powiedziałam, my na wiele różnych na wiele inwestycji mamy gotowe projekty. Szukamy środków zewnętrznych. I to, że mamy gotowe projekty i kiedy pojawia się właśnie konkurs z danymi środkami, to jak mamy gotowy projekt, to jesteśmy w stanie szybko o te pieniądze zawalczyć. I to zresztą widać, ile środków
0: Zewnętrznych.
1: zewnętrznych właśnie, zarówno z Unii Europejskiej, zarówno ze środków rządowych, udało nam się pozyskać. Przecież wiele tych inwestycji, które w tej chwili są już realizowane w mieście, to tak naprawdę są ze środków zewnętrznych. Wiele z nich to są środki bezzwrotne. My je otrzymujemy i nie jest to forma pożyczki.
0: Dlatego na te inwestycje trzeba poczekać, czego oczekują mieszkańcy i czy to jest spójne z wizją samorządowców, to co ma się wydarzyć na
1: Myślę, że
0: Przylesiu.
1: tak, dlatego że na Przylesiu.
0: Tak.
1: Tak, z tego co pamiętam, żeby tam były też ścieżki takie rekreacyjne. Żeby gdzieś tam jeszcze się znalazło boisko do siatkówki. No oczywiście boisko do piłki nożnej. Żeby była bieżnia, bo przecież biegi, nasz bieg Kujawiaka, który tam się odbywa wielokrotnie. Taka właśnie mała infrastruktura, żeby tam się znalazła. Tam jest, no trudno mi to jest, bo nie przypomniałam sobie, szczerze mówiąc,
0: Ale
1: dokładnie.
0: to wszystko pokrywa się z tą wizją, którą samorząd zamierza realizować,
1: Dokładnie
0: bo
1: tak.
0: te konsultacje to polegają troszkę też na kompromisie, bo to nie jest tak, że samorząd nie ma swojego pomysłu na realizację różnych inwestycji, prawda?
1: Tak, ale to tak jak pani redaktor powiedziała, to zawsze musi być kompromis. Ale mieszkańcy mają tutaj głos taki doradczy, w dużej mierze wpływający na decyzje samorządowców. No, my jako samorządowcy przecież my mieszkamy tutaj. My też właściwie wiemy, tak, wspólnie, bo rozmawiamy z sąsiadami, rozmawiamy z mieszkańcami na ulicy, w sklepie. Oni też nam przekazują
0: Pomysły,
1: swoje
0: uwagi.
1: pomysły, właśnie, sugestie, jak pewne rzeczy wykonać, jak zrobić. Oczywiście nie wszystko da się idealnie, ale no właśnie słuchamy mieszkańców,
0: No
1: żeby
0: właśnie,
1: to
0: a co z
1: wykonać.
0: takich, na zakończenie jeszcze zapytam, co z takich drobniejszych rzeczy, bo my tutaj poruszyliśmy dwie bardzo istotne i takie, no będą to najbardziej widoczne inwestycje, jeśli zostaną zrealizowane na osiedlu, ale tych takich pomniejszych, właśnie zgłaszanych przez grupy mieszkańców, już zostało zrealizowanych, już zostało poprawionych, ulepszonych.
1: No chociażby ławeczki w mieście. Proszę zauważyć, zaraz kiedy rozpoczęła się właściwie kadencja, ta obecna kadencja, na mieście pojawiło się bardzo wiele ławeczek. A starsi mieszkańcy bardzo o to zabiegali. Pojawiają się kolejne miejsca parkingowe. Teraz pojawiły się na ulicy chociażby Kapitulnej, ale ja też walczę o to, żeby pojawiły się na ulicy Promiennej. Tam jest w tej chwili parkowanie równoległe. Składałam interpelację. Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wyraziła pozytywną opinię, że może być parkowanie równoległe lub skośne. I teraz właśnie czekamy na wykonanie. No, znów kwestia środków, tak, finansowych. Jak tylko pojawią się środki finansowe, ja obiecuję, że będę tego pilnowała, żeby to zostało zrealizowane, bo rzeczywiście no, tam, gdzie są bloki, tych miejsc parkingowych jest po prostu w
0: Włocławku
1: całym
0: mi
1: Włocławku,
0: parkingowy
1: dokładnie, w
0: brakuje,
1: całym.
0: każde jest cenne.
1: Każde bardzo, bardzo cenne. Na Zazamczu też brakuje takiej nowoczesnej biblioteki. i jest zaplanowane Centrum Wsparcia Solidarnościowego na ulicy Wienieckiej. Jest

0: już wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. I znów czekamy na albo ogłoszenie jakiegoś konkursu, żeby znaleźć po prostu dofinansowanie, bo projekt jest gotowy i mam nadzieję, że kiedy tylko pojawią się możliwości pozyskania środków, będziemy budować nową, taką nowoczesną bibliotekę, która też będzie takim miejscem spotkania mieszkańców osiedla Zazamcze, które, no nie ukrywajmy, ono się starzeje, w związku z tym wiele starszych osób chętnie w takim miejscu spędziłoby czas. To także termomodernizacja szkół. My mamy gotowe już projekty na termomodernizację szkoły 22, szkoły numer 2, zespołu szkolno-przedszkolnego numer 1. I też czekamy na...
1: W blokach startowych,
0: tak,
1: krótko
0: dokładnie.
1: Powiem,
0: tych projektów, tak jak powiedziałam, my mamy już sporo przygotowanych i kwestia właśnie finansowania. Jeśli tylko pojawią się środki, a naprawdę zespół pana prezydenta, podziwiam, potrafi te środki znaleźć, zdobyć, pozyskać dla miasta. I jeśli tylko to się uda, to mam nadzieję, że kolejne właśnie te inwestycje będą realizowane. Kolejna taka ważna dla mieszkańców, to już właściwie... żeby bulwary od ulicy Toruńskiej były aż poprowadzone, przedłużone w jedną i w drugą stronę, tak? Od Toruńskiej do Tamy. Częściowo już to robimy, bo ulica Bulwary właśnie w tej chwili jest budowana do ulicy Barskiej. Mam nadzieję, że
1: uda się w drugim, drugą
0: uda
1: stronę.
0: Się właśnie w jedną, w drugą stronę, potem do Tamy. No byłoby to naprawdę dla użytkowników rowerów, ale także dla tych, którzy lubią po prostu spacerować. Byłoby to naprawdę świetne miejsce do spacerów, do odpoczynku, no bo mamy piękne bulwary, te, które są w tej chwili, a jeśli jeszcze się uda przedłużyć, to będzie takie naprawdę świetne, świetne miejsce.
1: Podsumowując, te dwa lata to dwa lata ciężkiej pracy, ale pracy z efektami, które cieszą, zadowalają, jest pani usatysfakcjonowana z tego, co udało się już zrobić? Czy czuję niedosyt?
0: Znaczy, cieszę się z tego, co już mamy. Mhm. Chciałabym więcej. Ja rozumiem, że wszystko właśnie też często trzeba po prostu poczekać na te finanse, które, żeby się pojawiły, na finansowanie. Gdyby ono było, to byśmy jeszcze szybciej mogli pewne rzeczy zrobić. Choć ja wiem, że mieszkańcy narzekają, że w tej chwili no, miasto jest rozkopane. Jest, wiem. I też tak samo mam problem z poruszaniem się po mieście, jak wszyscy mieszkańcy, ale myślę, że jeżeli zakończymy te inwestycje, naprawdę myślę, że będziemy zadowoleni z tego, co już mamy, a chcemy zrealizować kolejne, naprawdę bardzo ambitne plany, które przedstawiliśmy w naszym programie.
1: Dziękuję bardzo pani za tą rozmowę. Proszę państwa, Elżbieta Rutkowska, radna Rady Miasta Włocławek, przewodnicząca Komisji Edukacji, była moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo
0: dziękuję
1: pani,
0: bardzo.
1: Dziękuję państwu za uwagę.
0: Dziękuję bardzo państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać.

0: Pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Choć pogoda w minioną niedzielę nie rozpieszczała, a deszczowe chmury co chwilę zaglądały nad miasto, biojarmark odbył się zgodnie z planem. Kapryśna aura nie odstraszyła mieszkańców, którzy licznie odwiedzili stoiska lokalnych wystawców. Na odwiedzających czekały między innymi świeże warzywa, aromatyczne wiosenne miody oraz wyjątkowe zestawy prezentowe przygotowane z myślą o zbliżającym się Dniu Ojca.
1: Biojarmark zawsze jest, nieważne jaka jest pogoda. Pogoda jest jaka jest, tak? Ale my dzisiaj jesteśmy przygotowani, mamy obciążniki, mamy zabezpieczone namioty i mamy dla Was wszystko to, co dobre i zdrowe. I dzisiaj między innymi chciałabym, żebyście poznali trochę bliżej wystawcę Olej Mamy, który, cóż, musi sam opowiedzieć, co ma dla klientów, jakie są właściwości ich produktów. Zapraszamy mimo wszystko. Czasem wychodzi słońce, tak jak teraz, także nie boimy się złej pogody.
2: To tutaj mamy stoisko Olej Mamy. To jest malutka rodzina toczarnia. Toczymy świeży olej każdy tydzień. Mamy bardzo szeroki asortiment oleju, 14 rodzajów oleju, więc naprawdę jest duży wybór. Oczywiście trzeba dbać o zdrowie, nie? Więc trzeba jeść dobre, naturalne produkty, tak jak na przykład olej toczony na zimno. Nie? I tutaj zbliżamy się do Dnia Ojca, więc mamy tutaj propozycję, fajny zestaw jako prezent dla tata. Nie? Tutaj to są zestawy z 5 małej butelki oleju po 100 ml, ale też polecam dla każdej tatusz taki olej z pestek dynie. To jest bardzo smaczny, taki olej, smak orzechowy. Kolor piękny, ma zielony, więc na pewno to byłoby super prezent.
3: A jakie właściwości mają te oleje?
2: Znaczy, każdy olej, najpierw kupujemy olej dla smaków, nie? Bo z faktem, że one są tłoczone na zimno, utrzymają swoje wyraźniejszy smak, więc sam ziarno się broni. I to jest już cios, nie? Potem to wiadomo, że każdy olej ma swoje witaminy, swoje właściwości i tak dalej, które pomagają organizm dobrze funkcjonować, nie? Na przykład jest bardzo znany ten czarnuszki, który zawiera timokinon, nie? Albo jest ostropes, który zawiera ten silimarina. Więc pomagają po prostu organizm się bronić, nie? No i tyle można tak powiedzieć.
3: A jak powinniśmy spożywać taki olej bezpośrednio na łyżce, czy może to być dodatek do jakiegoś dania?
2: O, tutaj są różne szkoły, nie można tak powiedzieć. Faktycznie, że jest mocno polecane, że rano na czoło, żeby pić ta łyżeczka po prostu oleju i oczywiście tak można zrobić, nie? Bo to chodzi o systematyczności, nie? Żeby każdy rano po prostu, żeby organizm dostał swoje dawka oleju. Ale niekoniecznie musi tak być. Na przykład ja jem z sałatką, prawie codziennie robimy fajne sałatka, właśnie z tą olej z pestek dynie, który jest naprawdę super. No i to jest mój sposób. Ale też są inne sposoby, na przykład można zrobić super pesto albo super hummus, no i smarujemy po prostu kropka chleba i to jest pyszne. I w ten sposób można właśnie dostać swoje dawka olej tłoczony na zimno.
0: Dużym zainteresowaniem cieszy się stoisko z serami. Bogata oferta przyciąga zarówno stałych klientów, jak i osoby poszukujące nowych smaków.
4: Sprzedajemy, produkujemy w własnym gospodarstwie sery z niepasteryzowanego mleka krowiego i koziego, dostępne tutaj na biojarmarku we Włocławku co 2 tygodnie.
3: No właśnie widzimy różne rodzaje serów, jakie możemy tutaj spotkać.
4: No cóż, paleta jest dość szeroka, że tak powiem. Możemy zacząć od świeżych serów podpuszkowych, kozich z różnymi dodatkami, z czosnkiem niedźwiedzim, z czarnuszką. Bardzo dobrze sprzedają nam się już także kefiry. Jest godzina 10:30, już nie mamy żadnego do zaoferowania. Świetnie nam się sprzedają też jogurty naturalne, gęste, w typie jogurtów greckich. Mamy też ricottę, czyli tak zwany najbardziej lekkostrawny ser na świecie. Twarożki naturalne z przyprawami. Sery w typie gouda, sery maziowane, czyli takie bardzo mocno wyraziste, bardzo zapachowe. Dziś mamy nowość, taką fajną roladę pleśniową, tak to wygląda, z mleka koziego niepasteryzowanego. Jest ona wzbogacona o tymianek, czyli daje takiego fajnego orzeźwienia. Mamy też, bardzo dobrze nam się sprzedaje też ser na przykład z niepasteryzowanego mleka krowiego, oczkowy, ja tak to mówię. On ma smak taki lekko słodkawy, orzechowy, ma w zapachu jest takie nuty owocowe, bardzo dobrze nam się sprzedaje. Zresztą też się świetnie wygląda.
3: Czyli klienci do was wracają?
4: Tak, mamy już tutaj duże grono swoich stałych klientów, aczkolwiek też polecamy się dla nowych, tak jesteśmy bardzo mocno otwarci. Mamy też stoisko, w którym można zdegustować naszych serów, posmakować, żeby, jak to się mówi, nie kupować kota w worku, tak? Zresztą my też chętnie opowiadamy o tym, co robimy, skąd się wzięliśmy, dlaczego i tak dalej, skąd się wziął pomysł na taki, że tak to powiem, biznes, czy musimy się bierzyć, jakie mamy problemy, ale też spotykamy się z bardzo, bardzo dobrym oddźwiękiem, że tak powiem, ze strony naszych klientów, którzy nie będą tutaj ukrywała, bardzo mocno nas wspierają, za to bardzo im dziękujemy.
0: Jednym z najchętniej odwiedzających punktów biojarmarku niezmiennie pozostaje stoisko z wyrobami mięsnymi. Klienci doceniają przede wszystkim wysoką jakość produktów, naturalny smak oraz prosty skład.
5: Prowadzimy firmę już od dłuższego czasu i miło nam jest gościć co dwa tygodnie we Włocławku, proponując nasze wyroby do konsumpcji.
3: Proszę opowiedzieć o tej pięknej szynce.
5: Szynka, którą widzicie Państwo w tyle, już zostało jej już niewiele. Jest to produkt, który jest parzony, gotowany, a w ostatecznej wersji już na koniec podpiekany w piecu i podawany do spożycia. Taką szyneczkę produkujemy około 1,5 miesiąca, bo ona dość dużo leży w solance z przyprawami i dość długo później musi kąpać się, jak to ładnie, co niektórzy mówią.
3: Co jeszcze znajdziemy u Państwa na stoisku?
5: Znaczy wiele wędlin, wiele jest linia wędlin kompletnie bez konserwantów. No jedynym konserwantem jest sól kłodawska, ale bez jakichkolwiek składników E. A dodatkowo oprócz tego mamy rzeczy, które uważamy za dość fajne i dość dobre, rzeczy konfitowane, czyli dość długo gotowane w niskiej temperaturze w oleju. I to są rzeczy obiadowe do podania bądź na grilla, tak jak tutaj widoczne żeberka. W sosie barbecue, który też sami produkujemy i tutaj jest czysty skład całkowicie tego produktu.
3: Czy klienci do Was wracają?
5: Gdyby klienci do nas nie wracali, to znaczy, że byłoby coś z nami nie tak. A tu cieszymy się tym, że we Włocławku praktycznie mamy 80% tych samych co dwa tygodnie klientów, którzy już się przyzwyczaili do tego, że nasze produkty można kupić na dwa tygodnie i przez dwa tygodnie je konsumować, i nic się z nimi nie dzieje.
3: Czy ma Pan swój ulubiony produkt?
5: Na pewno jest pasztet kaczki i ozory z czosnkiem niedźwiedzim. To są takie, można powiedzieć, dwa flagowe produkty nasze, którymi się dość szczycimy. Kaczka była w Polsce nagrodzona, ale ogólnie całość jest robiona tak, że musi to najpierw nam smakować, a żeby później móc dalej. Mamy fajne rzeczy w tej chwili już zrobione na grilla. Mamy ciekawą kiełbasę z serem jalapeno i z bardzo dobrej jakości serem Grana Padano.

0: Także jest wybór, każdy może coś dla siebie wybrać.
1: Niedzielne zakupy na biojarmarku już na stałe wpisały się w kalendarz wielu mieszkańców. To miejsce, gdzie nie tylko można zaopatrzyć się w świeże produkty, ale także spotkać lokalnych producentów i poznać historię stojące za wyrobami. To był dzień pełen wzruszeń, wspomnień i podziękowań. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubominie świętowała jubileusz stulecia swojej działalności. Przez cały wiek druhowie nie tylko gasili pożary i ratowali życie mieszkańców, ale także aktywnie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności, stając się ważną częścią historii gminy Boniewo.
2: To jest piękne święto w każdej straży. No, dla mnie w sposób szczególny, ponieważ Lubomin jest mi bliski, to jest jedna z naszych trzech straży i rzeczywiście to stulecie dzisiaj tutaj w tej jednostce jest świętem praktycznie całej gminy, a no, miejscowości Lubomin w sposób szczególny.
3: Czy zauważył może pan zaufanie lokalnej społeczności co do straży?
2: Zdecydowanie. Tutaj w Lubominie mamy zarówno druhów, strażaków, jak i druhny. Tutaj w tej jednostce skupiają się też druhowie nie tylko z Lubomina, ale także z okolic, więc tutaj ta straż jest takim jednym z najważniejszych, jedna z najważniejszych organizacji w Lubominie i jedna z najważniejszych w gminie, więc ciesząca się powszechnym szacunkiem, uznaniem, także nic dodać, nic ująć. Tylko po prostu gratulować naszym druhom, druhnom i druhom tych 100 lat i prosić o kolejne.
3: A czego możemy życzyć właśnie strażakom z Lubomina?
2: Myślę, że przede wszystkim zdrowia, wytrwałości. No i myślę, że tak po strażacku tyle powrotów, co wyjazdów do akcji.
1: Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań dla druhów, którzy przez lata budowali historię jednostki. Przypominano najważniejsze wydarzenia z dziejów OSP Lubomin oraz ludzi, którzy poświęcali swój czas, by nieść pomoc mieszkańcom w najtrudniejszych momentach. Szczególnym punktem obchodów było odznaczenie jednostki Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. To jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych jednostkom OSP za wieloletnią działalność i zasługi dla ochrony przeciwpożarowej.
3: Proszę powiedzieć, czym dla pana jest dzisiejszy dzień?
4: Wszystkim. Bo mój pradziadek był założycielem, Konstanty Wypijewski, jak z drugiej strony mój pradziadek Piotr Szyburski byli założycielami tej jednostki, a ja jestem spadkobiercą tego. Więc muszę podtrzymywać tradycję.
3: A czym dla pana jest służba w straży?
4: Proszę panią, oddaniem dla drugiego człowieka chęć ratowania drugiego człowieka, to nie ma słów na to. Bycie strażakiem to nie wyrazi się słowami. To jest coś, czego nie można określić. Kto nie ma tego czegoś w sobie, nie jest strażakiem na pewno.
3: A jakie cechy powinna mieć osoba, która chciałaby przystąpić do straży pożarnej?
4: Musi mieć chęci, musi być w predyspozycji zdrowotnej, ale również musi mieć to coś w sobie, bo tak na siłę kogoś ciągnąć to nie jest to.
3: A czy młodzi chętnie wybierają ten zawód?
4: U nas akurat tak, są chętni i z tego co jest, co pani widziała przy odznaczeniach, przy tym jest grono młodych ludzi, jest nas gro w średnim wieku, i są starsi druhowie. Tych najmłodszych, jakbyśmy chcieli młodzieżówkę, nie ma aż tak dużo. Niestety wieś wyludnia się.
3: A czy ma pan historię, która szczególnie zapadła panu w pamięć?
4: Wiele jest takich. Ale to trudno się o takich rzeczach, powiem pani, opowiadam. Bo gdzieś, gdzie jest ludzka tragedia, nie da się tego opowiedzieć. I to trzeba w sobie zostawić. Także, wie pan, to na pewno nie opowiem tej historii, bo to jest trudne do opowiedzenia.
1: W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, samorządowcy, parlamentarzyści, delegacje zaprzyjaźnionych jednostek oraz mieszkańcy regionu. Licznie zgromadzone poczty sztandarowe podkreśliły rangę wydarzenia i znaczenie, jakie jednostka odgrywa w lokalnym środowisku. Jak podkreślają sami strażacy, służba w OSP to nie tylko udział w akcjach ratowniczych. To także budowanie wspólnoty, przekazywanie tradycji młodszym pokoleniom i gotowość do pomocy o każdej porze dnia i nocy.
5: Myślę, że to jest dla całej okolicy i dla naszej miejscowości jest to duże święto. Nasze jednostka ma już sporą historię, jest to stulecie, więc dosyć długo działamy. No myślę, że jest to jednostka, mimo że w małej miejscowości, bardzo prężnie działająca, rozwijająca się, i staramy się lokalnej społeczności pomagać na tyle, na ile możemy.
3: A czuje pan zaufanie lokalnej społeczności?
5: Myślę, że tak. Myślę, że no, mieszkańcy są strażakami z tej miejscowości. Wspieramy okolice. Jeśli coś się dzieje, no to myślę, że jesteśmy na każde zawołanie.
3: A czym dla pana jest służba w straży?
5: Poniekąd zaszczytem, aczkolwiek nie uważam, że najważniejszą dla mnie cechą w straży jest wyjazd do alarmów, do różnego rodzaju akcji i pomoc ludziom. No i nie ukrywam też ta adrenalina, gdy się jednak wyjeżdża do różnego rodzaju akcji.
1: Jubileusz był okazją do podsumowania minionego stulecia, ale także spojrzenia w przyszłość. Druhowie podkreślają, że chcą nadal rozwijać jednostkę i służyć mieszkańcom tak, jak robili to ich poprzednicy przez ostatnie 100 lat. 80 lat tradycji, tysiące absolwentów i pokolenia uczniów, którzy właśnie tutaj zdobywali wiedzę i zawód. Zespół Szkół Chemicznych imienia Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławku świętował jubileusz 80-lecia istnienia. Obchody zgromadziły uczniów, nauczycieli, absolwentów oraz przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której uczestnicy przeszli w korowodzie do Centrum Kultury Browar B.
6: Pamiętam dziś, jak poprzedni jubileusz zrobił na mnie ogromne wrażenie. Pamiętam, jak patrzyłem na wasze twarze, pamiętam, jak rozmawialiśmy, jak wspominaliście tak naprawdę wszystko to, co działo się kiedyś, i 10, i 20, i 50, i 60 lat temu, tak? Dzisiaj obchodzimy 80-lecie Zespołu Szkół Chemicznych w Wrocławku i ja tak się zastanawiam, że ja będę miał swój jubileusz w przyszłym roku, ponieważ w przyszłym roku będzie 20 lat, jak w Zespole Szkół Chemicznych pracuję. Nie pracowałem nigdy w innej szkole. Ja nie kończyłem Zespołu Szkół Chemicznych, ale okazuje się, że przy tworzeniu monografii znalazłem wiele elementów, które gdzieś tą moją historię związały z Zespołem Szkół Chemicznych, mimo tego, że jeszcze mnie na świecie nie było. Ja poproszę zdjęcie. Teraz uwaga. Czyj jestem? Dajemy 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Poprosimy o podpowiedź.
7: Mama.
6: Ta pani w tej sukience to jest moja mama. Słuchajcie, ona nie kończyła Zespołu Szkół Chemicznych. To się robi jak telenowela trochę. Ona była partnerką podczas studniówki. Poprosimy następne zdjęcie. Stanisława Truszkowskiego, który jest absolwentem chemika z klasy pani Kodymowskiej. To zdjęcie było wykonane 2 lata temu bodajże. Klasa pani profesor Kodymowskiej odwiedziła w rocznicę 50-lecia zdania matury naszą szkołę, bo się fantastycznie trzymają. To pokazuje, dziękuję bardzo. Możemy przejść dalej już. Słuchajcie, to nie koniec, bo Zespół Szkół Chemicznych ukończyli moi wujkowie, moje ciocie, moja była teściowa i wiele osób, które znam do dzisiaj, są fantastycznymi osobami. Słuchajcie, tak żeby coś od siebie. Kocham tą szkołę bardzo. Kocham.
1: To właśnie wspomnienia absolwentów były jednym z najważniejszych elementów jubileuszu. Wielu z nich po latach ponownie przekroczyło próg swojej szkoły, spotykając dawnych kolegów, nauczycieli i wychowawców. Jak podkreślano podczas uroczystości, chemik od dekad nie tylko kształci specjalistów, ale również buduje lokalną społeczność.
8: Turbo mi jest miło, że mogę uczestniczyć w tym wspaniałym jubileuszu. Dodam tylko też od siebie, że jak mieszkam w tym sobie pięknym Edynburgu, to tak jak tutaj już padły słowa, że absolwenci też mieszkają i pracują za granicą. Ja pracuję dla rządu brytyjskiego w swoim zawodzie, może nie jako technolog chemiczny, ale w dalszym ciągu z regulacjami chemicznymi. Także to też pokazuje, że chemik przygotował mnie do tego, żeby móc studiować na jednym z najlepszych uniwersytetów w Wielkiej Brytanii, 50 najlepszych na świecie. I gdyby nie ta wiedza zdobyta z chemika, to być może tam by mnie po prostu nie było. A dzięki temu pracuję tam, gdzie pracuję. Także bardzo dziękuję. Mam też taki mały gift dla szkoły, który mam nadzieję będzie pomostem, bo jak już Państwo teraz wiedzą, i kulinarnie się spełniam, ale też chemicznie, więc ta książka jest takim troszeczkę pomostem między tą chemią a kulinariami. Mam nadzieję, że w tej nowej bibliotece, tej pani Heluni, jak mówiła, że jest przepiękna i muszę zobaczyć, że ta książka będzie dumnie sobie stała i da dużo inspiracji zarówno chemikom, ale też kucharzom, żeby otworzyć się na nowe i tworzyć nowoczesne tradycje. Bo tradycja jest czymś naprawdę wspaniałym, ale jednak musimy pamiętać, że czasy się zmieniają i też musimy się

0: tylko zrobić do nich przystosować. Także bardzo dziękuję, bardzo mi miło i przekazuję.
1: Podczas jubileuszu nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli oraz osób, które przez lata tworzyły historię placówki. Władze miasta podkreślały, że szkoła odgrywa ważną rolę w systemie edukacji Wrocławka, a jej absolwenci od lat zasilają lokalny rynek pracy i rozwijają przedsiębiorstwa działające w regionie.
2: Z okazji 80. rocznicy powstania Zespołu Szkół Chemicznych we Wrocławku pragnę pogratulować całej społeczności szkolnej, byłym i obecnym uczniom, ich rodzicom oraz uczestnikom okolicznościowego zjazdu absolwentów. Dziękujemy za wkład, jaki Państwo wnieśli w historię swojej szkoły i pamięć, jaką o niej zachowali. Mam nadzieję, że ta piękna sztafeta pokoleń będzie kontynuowana. To przecież integralna część historii, całe bogactwo edukacji. Byłym i obecnym nauczycielom chemika dziękujemy za trud, jaki włożyli w edukację młodych mieszkańców miasta i regionu, ale także za kształtowanie postaw i wartości, które stają się dla absolwentów kompasem w dalszej życiowej drodze. Rola edukacji jest bowiem niezwykle istotna. To nie tylko przekazywanie wiedzy, szkoła przygotowuje młodego człowieka do samodzielnego, dalszego życia w społeczeństwie. Uczy postaw obywatelskich, czyli swego rodzaju samorządności i odpowiedzialności za wspólnotę, w której żyjemy. Od początku swego istnienia Zespół Szkół Chemicznych reagował na potrzeby lokalnego rynku pracy, kształcąc specjalistów na potrzeby działających na terenie Wrocławka przedsiębiorstw. Rozwijający się przemysł papierniczy, później chemiczny, czy obecnie sektor usług, wszędzie tam byli i są potrzebni specjaliści kształcący się w murach szkoły na wrocławskich bulwarach. Chemik znakomicie pokazuje, jak istotne jest kształcenie zawodowe w aspekcie lokalnego rynku pracy.
1: Historia szkoły nierozerwalnie związana jest również z rozwojem przemysłu chemicznego we Wrocławku. To właśnie tutaj przez lata kształcono kadry dla największych zakładów działających w mieście i regionie. Podczas jubileuszu przypominano najważniejsze momenty z dziejów placówki oraz ludzi, którzy współtworzyli jej markę.
3: Czas jubileuszu to czas, w którym dziękujemy i składamy życzenia na kolejne lata. Ja dziękuję za 80 lat edukacji i wychowania młodych ludzi. Za 80 lat przekazywania wiedzy i kształtowania postaw. Za 80 lat tworzenia, budowania historii szkoły. Życzę wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów, sukcesów uczniów i nauczycieli. My, nauczyciele, ja jestem z zawodu nauczycielem, wiemy doskonale, że największym naszym sukcesem są sukcesy naszych uczniów. Życzę tego, by szkoła pozyskiwała wspaniałych nowych uczniów i wyjątkowych absolwentów.
4: Jubileusze to spotkania i rozmowy, to też wspomnienia. Zawsze największą radość budzą fotografie, z tego co pamiętam. One wyzwalają uśmiech, wspomnienia, oklaski. Mam nadzieję, że jeszcze dziś je zobaczymy. Natomiast, moi drodzy, to co powiedział pan dyrektor i to było najpiękniejsze w tym wszystkim, że powiedział, iż starają się uczyć młodych ludzi tego, jak poradzić sobie w życiu, jak poradzić sobie z problemami dnia codziennego. Bo tych problemów jest przecież dużo i w życiu zawsze trzeba się z nimi zmagać. Pan dyrektor z taką ogromną wrażliwością mówił o tym, czym jest dla niego szkoła, jak bardzo jest ważna. Było widać tą autentyczną radość z tego, co robi i że już do końca życia w tej szkole pozostanie. Także ile jeszcze?
5: 80.
4: Dobrze. No tak, młodo wygląda, to jest szansa. Moi drodzy, młodzi ludzie to odpowiedzialność i to nasza odpowiedzialność, bo każdy z nich musi zrozumieć, że wszystko to, co robimy, robimy dla nich. I życzę wam, kadrze, nauczycielom, dyrekcji, abyście znaleźli wspólną nić porozumienia z nimi, żeby oni wiedzieli, że robicie to dla nich, bo to jest najważniejsze.
6: Historia szkoły, która zapisała się u każdego z Państwa, zarówno tu się

0: uczących, jak i również tych, którzy uczyli, nakazuje nam odnosić się z szacunkiem do tego, co osiągnęliście Państwo. Te wyniki są niepodważalne, mówił o tym pan prezydent Krzysztof Kukucki, który wskazał na potrzebę kształcenia dla rozwoju naszego miasta Włocławka, dla rozwoju naszego regionu. Dlatego mam okazję serdecznie podziękować wszystkim, którzy biorą udział w tym procesie i osiągają takie dobre rezultaty. Dzisiejszy dzień jest dniem także wspomnień dla tych, którzy uczyli się, część została na miejscu, pracują, część się oddaliła od Włocławka, ale zawsze wraca się z myślami do tego, co się działo właśnie w szkole. I ten dzień dzisiaj na to Państwo poświęcacie.
1: 8 dekad historii, tysiące absolwentów i niezmiennie ważne miejsce na edukacyjnej mapie miasta. Jubileusz 80-lecia pokazał, że dla wielu osób chemik to nie tylko szkoła, ale także część ich życiowej historii.

0: serdecznie dziękujemy. Maja i Kurka i pozostają z nami na scenie jeszcze przez chwilkę. Bardzo dziękujemy. Takie mamy zdolne dzieci, proszę Państwa.
1: Kolejne doniesienia o dzikach grasujących po Wrocławku. Początkowo zwierzęta były obserwowane głównie w okolicy Wienieckiej oraz na osiedlu Południe przy ulicy Gajowej, czyli tam, gdzie dookoła są lasy. Dziki coraz odważniej wchodzą na ulice znacznie oddalone od lasów. Ostatnio pojawiły się na Wiejskiej w pobliżu Arentowicza. Co miasto zrobi z problemem?
2: Te kroki my już podejmujemy od zeszłego roku i tak naprawdę te środki zapachowe zakupiliśmy, one są w użyciu. Również zakupiliśmy środki elektroniczne do odstraszenia dzików. No niemniej, jak widzimy, ten problem cały czas jest. Częściowo sobie poradziliśmy w niektórych miejscach, częściowo jeszcze nie. Chociażby u mnie dzisiaj koło domu też dziki radośnie sobie biegały. Oczywiście przyrodę kochamy. Niemniej bezpieczeństwo jest najważniejsze. Staramy się zabezpieczać siłami Straży Miejskiej. Współpracujemy na bieżąco z okręgami łowieckimi. Te okręgi łowieckie wskazują nam, co możemy zrobić. No, oczywiście przeprowadzają też swoje zabiegi higieniczne. Ta populacja stopniowo jest regulowana. Niemniej no, została jedna gromada tych dzików, z którą postaramy się w jakiś sposób przekierować ją na tereny, na których będzie mogła sobie swobodnie się przemieszczać, żyć bez stwarzania zagrożenia dla mieszkańców.

0: Wspominał Pan o tych środkach odstraszających dziki, to były środki chemiczne i także jakieś elektryczne. Jak to wygląda, jak to działa?
1: Nie mam tutaj przy sobie, ale przekazaliśmy środki do emitowania dźwięków ultradźwiękowych chociażby spółdzielni mieszkaniowej Południe. Te urządzenia będą zainstalowane w odległościach na budynkach co 100 metrów. Posiadamy jeszcze kilka swoich środków. Współdziałamy również, tak jak mówiłem, z kołem łowieckim, z myśliwymi. Oni też nam podpowiadają, jak można przeganiać te dziki. Ja chciałbym też Państwu powiedzieć, że najlepiej zachować ostrożność. One nie są z natury agresywne, ale to jest dzikie stworzenie. Także w przypadku spotkania bardzo prosimy o sygnał do Straży Miejskiej lub na numer 112. My będziemy działać. Ewentualnie w naprawdę nagłych przypadkach możemy użyć też, poprosić, mamy umowę podpisaną z weterynarzem, który w razie czego użyje swoich środków jako osoba najbardziej do tego predysponowana.
0: Czyli podsumowując, pozostała tak właściwie jedna taka rodzina dzików, która gdzieś tam zadomowiła się na osiedlu Południe i tam się przemieszcza.
1: Na chwilę obecną tak to wygląda. Nie chciałbym mówić jedna czy dwie, ale na chwilę obecną tak. Postaramy się w jakiś sposób sobie z nią poradzić. No niemniej ten problem dotyczy nie tylko Włocławka, bo to jest problem w całym kraju. Jeżeli Państwo śledzicie media społecznościowe, no to chyżo biegają sobie młode warchlaczki po Warszawie, po Szczecinie, po innych miastach, co nie jest oczywiście usprawiedliwieniem. Niemniej też te działania są trudne. Proszę mi wierzyć, że połączenie dbania o naturę i bezpieczeństwo zawsze jest trudne, ale zawsze wybierzemy na pierwszym miejscu bezpieczeństwo człowieka.
2: Dziki zazwyczaj unikają ludzi. Jednak zraniona locha, broniąca warchlaków lub osaczony samiec mogą stać się śmiertelnie niebezpieczne. Ich kły potrafią zadać głębokie rany. Dodatkowo dziki mogą przenosić groźne choroby, takie jak włośnica czy wirusowe zapalenie wątroby. Konkurs Odkrywamy Talenty jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku. Ma na celu propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego. W siedzibie KPCN odbyła się uroczysta gala laureatów. Była to już 7. edycja wydarzenia.
3: Bardzo dbamy o to, by stworzyć dla nauczycieli przestrzeń po to, by mogli zaprezentować, w jaki sposób nauczyciele odkrywają talenty w swoich szkołach, wśród swoich uczniów. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że w większości zwracamy uwagę na te dzieci, które mają specyficzne kłopoty w nauce albo tak zwanych średniaków. Natomiast te dzieci uzdolnione też potrzebują naszej uwagi. Stąd też nasze przedsięwzięcie, żeby nauczyciele potrafili wyodrębnić te talenty, zaprezentować je. No i także mamy też wsparcie rodziców, którzy przecież zdają sobie sprawę z tego, że dziecko jest uzdolnione w jakimś kierunku i oni też mają ogromny wpływ na to, jak dalej można te talenty rozwijać.
2: Konkurs był podzielony na trzy kategorie: przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Prace były oceniane przez trzyosobowe jury. Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Żyjemy w świecie, w którym wszystko się zmienia i to dzieje się właściwie błyskawicznie, a przede wszystkim też edukacja dzieci, młodzieży, to jest właściwie takie pole do ciągłego odkrywania i modyfikacji, żeby oczywiście nadążyć za otaczającą rzeczywistością. Dlatego też konkurs Odkrywamy Talenty, który jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji, temu służy. Przede wszystkim szukaniu innowacji, bo nauczycieli mamy niezwykle kreatywnych, dzieci pewnie jeszcze bardziej kreatywne i pomysłowe. Dlatego też oceniamy pracę pod względem innowacyjności i kreatywności, takie rozwiązania, które nauczyciele przygotowują dla dzieci. W kilku kategoriach, bo oczywiście nie można wszystkiego wrzucić do jednego worka, więc to jest i kategorie nauczycieli, którzy uczą w przedszkolach, w szkołach podstawowych i wreszcie w szkołach średnich. Także dzisiaj odbywa się taka gala, gdzie tych najlepszych po prostu będziemy nagradzać.
2: Uczestnictwo w konkursie polegało na przedstawieniu przeprowadzonych zajęć, zrealizowanych projektów edukacyjnych, kół zainteresowań, zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
5: Jeśli chodzi o projekt, który opracowałem z młodzieżą, to projekt polegający na przygotowaniu aplikacji webowej, czyli strony internetowej, która ma służyć dla młodzieży całej szkoły. Ma być to platforma.

0: Forma do rozwiązywania testów do egzaminu zawodowego. Jest to spójny program, w którym to młodzież po zalogowaniu się, używając kont Microsoftu, może rozwiązywać testy w swojej kwalifikacji, w kwalifikacji, którą będzie rozwiązywał na egzaminie zawodowym.
1: Skąd ten pomysł i jak przebiegała jego realizacja?
0: Pomysł narodził się już w poprzednim roku, ponieważ nie ma takiego spójnego miejsca, gdzie można byłoby łatwo kontrolować, analizować, sprawdzać postępy uczniów. No i do tego, żeby mieć to na własnej stronie internetowej, z własnym dostępem, z własnym administratorem. Jest to bardzo fajny sposób. Projekt cały rozwiązywany był, trwał, sama utworzenie strony to około 2-3 miesięcy. Później testy, umieszczenie na serwerze, później optymalizacja, no i umieszczanie pytań. Na tą chwilę na serwerze mam już około 7,5 tysiąca pytań. Młodzież może w dowolnym momencie po zalogowaniu rozwiązać test, sprawdzić swoje postępy, ale także opiekunowie, nauczyciele mogą analizować postępy uczniów, mogą sprawdzać, jak im te testy wychodzą, z jakich pytań, z jakich obszarów mają problemy. Więc myślę, że aplikacja z punktu widzenia ucznia, nauczyciela i szkoły jest to bardzo fajna aplikacja poprawiająca wyniki egzaminu zawodowego w części teoretycznej dla wszystkich kwalifikacji, jakie uczymy w naszej szkole, czyli w Zespole Szkół Elektrycznych we Wrocławku.
1: Odkrywanie talentów to nie tylko sukcesy naukowe, bądź też sukcesy artystyczne, ale także dostrzeżenie takich codziennych predyspozycji uczniów, codziennych ich aktywności, wspieranie ich do działania, odkrywanie mocnych stron i pielęgnowanie tych mocnych stron.
2: Jaką ma wartość dla Pana tego typu nagroda, tego typu gala?
1: Czuję się bardzo wyróżniony wśród tysięcy albo nawet więcej nauczycieli, którzy codziennie wykonują ten trud tej pracy, tym bardziej czuję się bardzo doceniony, bo wiem, jak to jest praca. Każdy z tych nauczycieli podejmuje ten trud, tylko tutaj właśnie w moim przypadku to jest szkoła branżowa. To są uczniowie klasy pierwszej szkoły branżowej i bardzo ciężko jest, jak wiemy, zmotywować, dostrzec te tutaj pozytywne cechy, te wartości wśród tych uczniów i motywować tych uczniów.
3: Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola zdobyła Wioleta Zdziebłowska z przedszkola publicznego nr 22 we Wrocławku. W kategorii szkoły podstawowe Piotr Aren ze szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu. Natomiast w kategorii szkoły ponadpodstawowe Dariusz Kostrzewski z Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku. W Hali Mistrzów zniknął parkiet. Już od pewnego czasu mówiło się, że wymaga on wymiany. Służył koszykarzom oraz mieszkańcom przez 25 lat. W hali pojawi się nowa nawierzchnia. Koszt całej inwestycji wyniesie około 1,3 miliona złotych.
4: Trwa demontaż starego parkietu na Hali Mistrzów oraz montaż nowego parkietu. Blisko ćwierć wieku ten parkiet służył zarówno podczas meczów naszej wrocławskiej drużyny, jak i innych wydarzeń kulturalno-sportowych, które odbywały się właśnie na naszej Hali Mistrzów. Wierzymy, że nowy parkiet będzie nam służył tyle samo albo nawet więcej niż ten stary. Chcemy, żeby tutaj oczywiście jakość prowadzonych wydarzeń była jak największa. W związku z tym stawiamy właśnie na jakość przy wymianie tego parkietu. Chcemy również, żeby ten parkiet był trwały, żeby wytrzymał jak najdłużej. No i wiemy, że kibice nie do końca mają niedosyt po ostatnim sezonie. W związku z tym ta zmiana parkietu, wierzymy, że będzie też niosła ze sobą pewną zmianę a propos sukcesów sportowych naszej koszykarskiej drużyny.
2: Jak się domyślam, nowy parkiet będzie miał wszystkie atesty wymagane chociażby przez FIBA i przez PLK.
4: Tak, oczywiście tutaj parkiet będzie spełniał wszelkie wymagania, zarówno do rywalizacji koszykarskiej, ale również do wszystkich innych wydarzeń kulturalno-sportowych.
3: A co ze starym parkietem? Przykładowo, oryginalna murawa z piłkarskich stadionów pojawia się w sprzedaży w formie kolekcjonerskich, certyfikowanych fragmentów w pamiątkowych pudełkach. W przypadku parkietu Hali Mistrzów poszczególne klepki również mogą trafić do kolekcjonerów.
4: Zdajemy sobie sprawę, że ten stary parkiet może być nie lada gratką dla wielu wiernych kibiców Anwilu Włocławek. Więc tutaj jeszcze za szybko, żeby powiedzieć o szczegółach,

Natomiast możemy wspomnieć, że klub koszykówki Anwil Wocławek no planuje jakąś niespodziankę w związku z tymi klepkami, z tym parkietem. No wiemy dobrze, że ten parkiet no przeżywał razem z kibicami wszystkie

0: klepkę, z której rzucali i zdobywali punkty. W związku z tym właśnie może taki fragment tego parkietu no, będzie nie lada gratką właśnie dla kibiców. To będzie niespodzianka od klubu koszykówki Anwil Włocławek, o której w najbliższym czasie na pewno klub będzie informował.
1: Wykonawca ma zakończyć pracę w ciągu 45 dni, a więc nowy parkiet będzie gotowy w wakacje.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: ulica Broniewskiego 10. Płeć: samiec kastrowany. Rok urodzenia: około 2013. Umaszczenie: czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 8 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: Broniewskiego 10. Płeć: samica. Rok urodzenia: marzec 2026. Umaszczenie: bura pręgowana z białym. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 11 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: gmina Wocławek, Nadleśnictwo Przyborowo. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2023. Umaszczenie: czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne: sierść szorstkowłosa. Data przyjęcia: 11 czerwca 2023.

0: 2026. Miejsce znalezienia 3 maja 25. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Wieniecka 42. Płeć samiec. Rok urodzenia około 2016. Umaszczenie szaro-beżowy. Wielkość mały. Cechy szczególne w typie Yorka. Data przyjęcia 12 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska 104. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bura pręgowana. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska 104. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-bura pręgowana. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska 104. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-bura pręgowana. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 13 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Płocka 222. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 13 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Skalna 30. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średniej. Cechy szczególne brak.
1: Dzień dobry Państwu. Za kilka dni mamy kalendarzowe lato, zaczyna się. Za kilkanaście dni jest koniec roku szkolnego. I właśnie w tym czasie większość z nas planuje swoje urlopy, wyjazdy i czas, który chce spędzić na odpoczynku. Niestety część z nas ma poważny dylemat, co zrobić ze zwierzakiem, bo planuje wyjazd i niekoniecznie widzi siebie i czworonoga na wspólnej wyprawie. Jeżeli chodzi o takie wyjazdy, dla mnie rzeczą oczywistą jest, że jeżeli mamy psa, to tego psa zabieramy ze sobą. Dlatego, że w dzisiejszych czasach naprawdę nie ma problemu, żeby znaleźć miejsce, w którym ten pies będzie mile widziany i akceptowany. Bez względu na to, czy wybierzemy sobie Mazury, czy wybierzemy sobie tereny nadmorskie, czy pojedziemy w góry, znajdziemy pensjonat, znajdziemy hotel, znajdziemy domek czy pole kempingowe, gdzie naprawdę ten zwierzak będzie akceptowany i mile widziany. Czasami musimy ponieść jakieś tam koszty, czasami większe, czasami mniejsze, ale bywają również miejsca, gdzie zwierzak jest, przebywa po prostu gratisowo, tak? Jest obecny i nie ponosimy za to żadnych opłat. Warto tak zorganizować sobie ten czas i zaplanować wyjazd, zaplanować wakacje, żeby ten pies mógł nam towarzyszyć. Troszeczkę inaczej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o koty, bo wiemy, że koty ciężej znoszą zmiany, ciężej się do nich adaptują, dla nich wszelkiego rodzaju zmiany miejsca, ludzi są mocno stresujące. I tak biorąc pod uwagę plusy i minusy ewentualnego wspólnego wyjazdu, no to w tym wypadku chyba jednak warto tego naszego kota zostawić w domu, żeby zminimalizować stres, ponieważ kot musi poświęcić trochę więcej czasu, żeby zaakceptować nową przestrzeń, to musi być cały proces. Nie zawsze jest w stanie zaakceptować innych ludzi, to też jest proces. Na niego mogą, zwłaszcza dla kota niewychodzącego, na pewno będzie traumatyczna przestrzeń, ewentualnie obecność innych zwierząt. Więc tutaj biorąc to pod uwagę, mniejszym złem chyba będzie pozostawienie tego naszego czworonoga i załatwienie mu opieki, czyli osoby, która przyjdzie, nakarmi, zmieni wodę, sprawdzi, czy jest wszystko w porządku, sprzątnie kuwetę. Chociaż też musimy liczyć się z tym, że jeżeli kogoś poprosimy, kogo kot nie zna, żeby przyszedł i to zrobił, to może nawet tego kota w tym czasie nawet nie zobaczyć, bo kot się schowa i dopiero wyjdzie w momencie, kiedy osoba opuści mieszkanie. Ale mówię, chyba jest to chyba mniejsze zło zostawić takiego kota pod opieką jakiejś osoby, no chyba że mamy kota, który naprawdę jest przyzwyczajony do tego, że wychodzi, że ma kontakt z innymi osobami, nie jest to dla niego żadnym stresem, bo na przykład mamy kota, z którym wychodzimy na zewnątrz, na smyczy, albo mamy kota, który pracuje w felinoterapii i dla niego nie jest problemem znajomości.

znalezienie się w nowym pomieszczeniu, wśród nowych ludzi. Takiego kota spokojnie możemy ze sobą zabrać i myślę, że nie będzie to dla niego zbyt obciążające. Ale wracając do psów. Dlatego, że no, pies jednak wymaga zdecydowanie większego nakładu naszej aktywności i opieki, ponieważ z psem trzeba wyjść, z psem trzeba pójść na dłuższy spacer, nie tylko to wyjście, aby załatwić potrzeby fizjologiczne. Poza tym ta relacja między człowiekiem a psem też jest troszeczkę inna. Pies jest taki bardzo do nas przyklejony, mówiąc kolokwialnie. Kot oczywiście też jest z nami związany. To nie jest prawdą, że kot nie tęskni, że kot nie przeżywa, że człowiek znika z jego tutaj terenu, w którym on przebywa na co dzień, bo też tęskni i też mu się trochę to wszystko rozsypuje, ale przynajmniej jest w tym swoim pomieszczeniu i nie jest narażony na inne bodźce, które mogą go jeszcze bardziej stresować. Za to pies no, jest z nami bardzo związany. Zazwyczaj jest tak, że jesteśmy zawsze razem i wiele rzeczy robimy wspólnie, w związku z tym ta relacja też jest trochę inna. I tak jak już powiedziałam, jeżeli sobie zaplanujemy wyjazd z takim naszym czworonogim psem, to zupełnie bez problemu znajdziemy po pierwsze takie miejsce, gdzie z tym psem będziemy mogli zamieszkać i ten pies nikomu nie będzie przeszkadzał. W tej chwili można wejść do wszelkich lokali gastronomicznych, nie tylko tych, które mają ogródki, ale i w niektórych restauracjach jesteśmy w stanie wejść z tym zwierzakiem i normalnie zjeść posiłek. Nikt nas nie wygoni, jeszcze pies dostanie miskę z wodą, więc trochę to się wszystko zmieniło. Czasami się zastanawiamy, co zrobimy, bo byśmy chcieli w sposób aktywny spędzać ten czas na wyjeździe i co zrobimy z psem. Po pierwsze, pies może nam towarzyszyć. Też możemy sobie zaplanować takie wypady, gdzie pies będzie mógł z nami pójść, czy to jeżeli chodzi o góry, na przykład są szlaki, gdzie można wejść z psem, oczywiście warunek jest taki, że pies musi być na smyczy. Jeżeli jesteśmy nad morzem, są plaże, gdzie można wejść spokojnie z psem, nawet nad jeziorami są też miejsca wyznaczone, kawałki plaży i zejścia do wody, gdzie są specjalnie przeznaczone na właśnie taką kąpiel z psem, gdzie możemy tego psa wykąpać, gdzie może poaportować jakąś piłeczkę z wody i ten pies nie będzie nikomu przeszkadzał, ponieważ to miejsce jest przeznaczone właśnie dla niego. To jest tylko kwestia naszej organizacji takiego wypadu. Oczywiście musimy mieć też tego świadomość, że nie będziemy ciągnąć tego psa na jakiś, nie wiem, na jakiś szlak górski, kiedy jest 40 stopni upału, bo jest to dla tego psa zagrożeniem, ale również jest zagrożeniem dla nas, jeżeli chodzi o przegrzanie, więc tutaj zdrowy rozsądek pozwoli nam naprawdę tak ułożyć sobie i zaplanować wakacje, żeby ten czas spędzać wspólnie, bez szkody dla zwierzaków i przy okazji też bez dla nas, bo szaleństwo przy 40-stopniowym upale no, też przeciwko nam się może obrócić, bo się odwodnimy. Nie jest ono wskazane ten upał ani dla osób starszych, ani dla dzieci, dla nas też, bo tak jak powiedziałam, może się skończyć odwodnieniem i wcale nie jest to zdrowe. Jeżeli zastanawiamy się, jak sobie poradzić właśnie na przykład z podróżą, z pobytem w miejscu, które w danym momencie wynajmujemy, to w tej chwili oferta artykułów zoologicznych jest tak szeroka, że naprawdę ułatwia nam zabezpieczenie tego naszego zwierzaka i stworzenie bardziej komfortowej na przykład podróży bądź pobytu w pokoju hotelowym czy w domku. Dlatego, że od poidełek, które możemy zabierać ze sobą i powinniśmy zabierać na wszelkiego rodzaju wypady, mamy kamizelki chłodzące, mamy maty chłodzące, które możemy położyć albo w pomieszczeniu, albo w samochodzie i wtedy automatycznie zwierzak może, jeżeli jest mu gorąco, z takiej maty skorzystać i tam się schłodzić.

kładąc się na niej. Możemy również korzystać z takich rzeczy jak przenośne wentylatory, które są ładowane USB, dlatego że to jest niewielka rzecz przenośna, która też trochę schładza otoczenie tego naszego zwierzaka. Także warto o tym też pomyśleć, jeżeli ktoś już bardzo chce zabierać psa w góry, to też można nawet nabyć w tej chwili ochronne buciki dla psów. Oczywiście pies musi być do tego przyzwyczajony, tak? Bo nie założymy psu po raz pierwszy bucików ochronnych i nie pójdziemy na szlak, bo będzie to dla niego zbyt trudne i zbyt traumatyczne, więc do takich rzeczy psa musimy z czasem po prostu przyzwyczaić. Kolejna sprawa to jest wynajęcie, nie wiem, czy hotelu, czy na przykład domku. W tej chwili, jeżeli mówimy o domkach, są również takie możliwości, że można wynająć domek, który ma niewielki teren wokół niego ogrodzony. I wtedy taki pies, zwłaszcza blokowy, ma trochę namiastkę swobody, bo może sobie wychodzić i wchodzić, kiedy chce do domku i korzystać z tego terenu zewnętrznego. Ale to trzeba po prostu poszukać i sprawdzić, gdzie są takie możliwości. Jeżeli mamy psa spokojnego i wiemy, że nie ma żadnych lęków separacyjnych, to wtedy możemy takiego psiaka zostawić na godzinę, dwie w pokoju hotelowym, wiedząc, że nic nie zniszczy. A jeżeli mamy taką obawę, no to wtedy warto tego psa przygotować do takiego wypadu poprzez nauczenie go przebywania i korzystania z klatki. Z klatki albo z kennelu. Wiem, że większości osób się to bardzo źle kojarzy, bo zawsze jest to postrzegane jako coś bardzo złego, ale dobrze wprowadzona klatka, dobrze wprowadzony kennel powoduje, że pies nie postrzega tego jako ograniczenie wolności, jako więzienie, tylko wręcz przeciwnie, jako azyl, czyli miejsce, które jest jego, gdzie może się schować, spokojnie zasnąć i odpocząć. I proszę mi wierzyć, że naprawdę dobrze zrobiona klatka nie jest problemem dla zwierzaka. Jeżeli mamy możliwość i na przykład mamy taką klatkę ustawioną w domu, otwartą, to bardzo często ona jest z lokatorem w środku. Po prostu psy z tego korzystają i chętnie. I nawet jak ma się więcej psów, tak jak u mnie, jest klatka otwarta, to wtedy jest na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Kto się pierwszy zaloguje, to ten korzysta, tak? A reszta musi czekać na swoją kolej. Więc nie demonizujmy klatki, nie demonizujmy kennelu, czy kennela, kennelu chyba. I korzystajmy z tego, tylko oczywiście musimy do tego zwierzaka przygotować. Jest cały schemat pracy z prowadzeniem klatki i należy ją odpowiednio właśnie według tego schematu wprowadzić, żeby nie była traktowana właśnie jako ubezwłasnowolnienie, tylko żeby była traktowana jako azyl. Ci, którzy wyjeżdżają, planują wyjechać zaraz po zakończeniu roku szkolnego, już tej klateczki sobie nie zrobią. Ale ci, którzy planują wyjazd na przykład w drugiej połowie sierpnia, to jak najbardziej mogą zacząć taką pracę właśnie z wprowadzeniem kennela albo klatki. I jest duża szansa, jeżeli będą pracować systematycznie, jeżeli będą ją pozytywnie wzmacniać, to na tyle sobie wypracują, że dla tego zwierzaka nie będzie żadną traumą pozostawienie w tej klateczce na godzinę, dwie bądź na przykład trzy. Kolejna sprawa to jest taka, że to dobrze, czasami faktycznie już coś się zadziało, mamy coś już zaklepanego i nie możemy tego naszego zwierzaka zabrać, albo jedziemy do sanatorium, nie możemy zabrać zwierzaka, albo jedziemy, albo lecimy gdzieś za granicę na wakacje zagraniczne. No wiadomo, że do tego Egiptu, no to tego chyba czworonoga nie zabierzemy ze sobą, bo dla niego to by była żadna frajda w tych upałach. Poza tym lot samolotem też nie.

zwłaszcza dla większego psa, wcale komfortowy, który podróżuje w luku bagażowym. No, czasami po prostu w ogóle takiej opcji nie ma i tutaj nie ma co dyskutować. To wtedy szukamy po rodzinie, szukamy wśród znajomych osób, które przyjmą na umowne wakacje naszego psiaka. To znaczy, jeżeli ktoś jest chętny, pies tą osobę zna, lubi, to naprawdę minimalizuje jakikolwiek stres tego czworonoga. Gorzej, jeżeli to jest osoba, którą widzi pies po raz pierwszy, no to wiadomo, że jest to trauma. Ale szukamy w pierwszej kolejności wśród rodziny i wśród naszych bliskich znajomych, którzy mają styczność albo na co dzień, albo często z tym naszym psiakiem. I to będzie powodowało, że ten stres zmiany miejsca, no bo przeprowadzamy tego psa na ten tydzień czy dwa do tej osoby, się stres minimalizuje. Ewentualnie w ogóle go nawet nie ma, więc zaczynamy od tego. Jeżeli mamy taką możliwość, oczywiście przeprowadzamy tego naszego psiaka z jego rzeczami. To znaczy bierzemy jego legowisko, bierzemy miski, bierzemy zabawki po to, żeby miał ze sobą ten łącznik z tą codziennością, w której żyje, tak, od jakiegoś czasu, żeby było coś jego, tak? To, co zna, co jest taką bazą stałości. I to chyba jest najlepsza opcja. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, jeżeli nie mamy osoby, która jest chętna, żeby się tym psem zająć, ona nie może, to mamy kolejne rozwiązanie. Jeżeli pies jest spokojny, jeżeli pies jest psem starszym, który też nie przepada za zmianami, który woli mieć ten swój stały kąt i jego dzień właściwie polega głównie na tych przez nas zaplanowanych spacerach, plus sporo śpi. Jeżeli nie mamy psa, dla którego jest problemem pozostawanie w domu samodzielne, to możemy, może nie na dwa tygodnie, ale na kilka dni załatwić osobę, którą pies zna, może nie jest mocno związany, ale która przyjdzie i wyprowadzi tego psa minimum 3 razy dziennie. Z tym, że no tutaj też jest taka zasada, że musi przyjść 2 razy dziennie na krótszy spacer, żeby pies mógł załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. I ten jedno wyjście, dłuższy spacer, żeby mógł poeksplorować, żeby mógł no też trochę skorzystać z tego życia, nie tylko siedzieć w czterech ścianach. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest też, jeżeli mamy taką możliwość, zostawić też awaryjnie klucz jakiegoś sąsiada i to, co się sprawdza, a nie jest jakimś mega wydatkiem, a naprawdę daje nam poczucie spokoju i bezpieczeństwa, to jest zamontowanie kamerki. W tej chwili kamerki są dostępne w różnych cenach i mają one różne jakieś tam parametry, ale to nie musi być obraz jakiś tam mega dokładny, tylko ważne, żebyśmy na przykład mogli sobie od czasu do czasu zerknąć i sprawdzić, czy nasz zwierzak jest spokojny, że sobie spokojnie śpi, że nic się z nim nie dzieje, a gdyby na przykład pojawiło się jakieś zachowanie, które by nas zaniepokoiło, to jeżeli osoba, która podjęła się opieki, na przykład jest w pracy i nie może do tego naszego zwierzaka podejść, to wtedy warto skontaktować się z właśnie sąsiadem, żeby w sytuacji awaryjnej zajrzał, sprawdził, tak, czy ten pies na przykład nie potrzebuje jakiejś pilnej pomocy, bo nie wiem, albo ma wymioty, albo biegunkę, albo cokolwiek i wtedy mu należałoby tego naszego czworonoga zabrać do lekarza weterynarii i udzielić mu pomocy. Także można sobie w ten sposób rozwiązać. Jeżeli zostawiamy kota czy koty, bo jak koty to też im trochę jest zawsze łatwiej, bo mają właśnie tego swojego towarzysza i przyjaciele nie zostają zupełnie same, to też warto zamontować i skorzystać z takiego urządzenia jak kamerka, bo też możemy monitorować, co się z tym naszym zwierzakiem dzieje. I ostatnia opcja. Nic nam więcej nie wypaliło wcześniej, nie mamy już tutaj możliwości i mamy ograniczone

0: ograniczone pole manewru, pozostają nam hotele dla zwierząt. Ja osobiście uważam, że to już jest taka ostateczna już opcja, kiedy już nic innego nie możemy załatwić, jeżeli chodzi o opiekę nad tym zwierzakiem, ale czasami po prostu trzeba z tego skorzystać. Warto jest zastanowić się, czy akurat ta opcja też dla mojego psa na przykład będzie dobra, czy jednak lepsza byłaby pozostawienie go samego w domu i poproszenie, żeby ktoś do niego zaglądał i wychodził na spacery. Oczywiście, jeżeli taka jest niemożliwość, dlatego że dla wielu psów może być to bardzo dużą traumą. Nie dość, że jest zmiana miejsca, zmiana ludzi, którzy się pojawiają, to jeszcze na przykład psy, które są lękowe, które mają problemy z relacjami z innymi psami, dla nich będzie dużą traumą, że znajdują się wśród innych psów. Nawet jeżeli one nie mają bezpośredniego kontaktu, bo są w swoich pomieszczeniach, to jednak czują, że jest sporo innych psów w otoczeniu, że te psy szczekają, więc niekoniecznie może to być dla nich dobrym rozwiązaniem. Jeżeli mamy psa, który nie ma problemu w kontaktach z ludźmi, nie ma problemów w kontaktach z innymi psami, na pewno ta trauma związana ze zmianą miejsca i w ogóle stylu życia będzie zdecydowanie mniejsza. Na koniec będzie, proszę Państwa, przedstawiona pewna lista takich miejsc przyjaznych zwierzakom i miejsc, które pomogą nam zająć się tymi czworonogami w czasie naszej nieobecności. Jest to lista, która powstała poprzez takie dorzucenie przez osoby, które się tym interesują, które korzystały, ale nie jest to lista, która wiąże się z naszą tak jakby z naszym poleceniem. Weryfikować Państwo musicie sami. Sprawdzać, czy warunki, które oferuje dane miejsce, Wam odpowiadają, czy będą odpowiednie dla Waszego zwierzaka. Musicie sami sprawdzać, jakie są opinie danego miejsca, dlatego że no, dla nas to jest zbyt obszerny temat, a poza tym każdy ma inne oczekiwania. Jednej osobie wystarczy, że jego pies będzie miał kojec i kawałek wybiegu, ale druga osoba będzie oczekiwała, że jego pies będzie przebywał w domu i na przykład będzie chodził na spacery, a nie będzie wypuszczany gdzieś na jakiś ogrodzony teren. Więc to już jest bardzo indywidualne podejście, bardzo indywidualna ocena i to Państwo musicie dokonać sami. Tego musicie dokonać sami i proponuję, żeby naprawdę podchodzić do tego bardzo rzetelnie. To znaczy sprawdzać na wszystkie możliwe sposoby, co oferuje dane miejsce, i właśnie przede wszystkim, jak wygląda bezpieczeństwo w tym miejscu i jak wygląda opieka nad tym Waszym zwierzakiem, żebyście po prostu byli nie tyle Wy zadowoleni, co Wasz zwierzak, żeby był zadowolony z tego pobytu i żeby nie opuścił takiego miejsca straumatyzowany. Ale jeszcze raz powtarzam, jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli już nie w tym roku, bo już decyzje zapadły i pewne rzeczy nie można odwołać, to na przyszły rok proszę rozważyć taką możliwość, żeby wakacje były razem z naszymi zwierzakami. One będą najszczęśliwsze wtedy, kiedy będą z nami i to nieważne gdzie, bylebyśmy byli razem, wspólnie i żeby nie musiały czekać na nas tydzień, dwa, kiedy wrócimy, bo wtedy wiadomo, że to stado trochę im się rozjeżdża i no jest, mówiąc już delikatnie, smutno. Także życzę Państwu miłych, słonecznych, spokojnych wakacji i naszym czworonogom, żeby te wakacje były właśnie wspólne razem z nami spędzone. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Heidi. Heidi to roczna suczka o wyjątkowym popielatym umaszczeniu, które przyciąga wzrok i nadaje jej niepowtarzalny wygląd. Jest psem pełnym energii i ciekawości świata, który codziennie chętnie odkrywa nowe miejsca i doświadcza nowych wrażeń. Heidi uwielbia długie spacery, podczas których może eksplorować otoczenie, a także zabawę, która sprawia jej ogromną

radość i pomaga spożytkować jej naturalną aktywność. Charakter Heidi jest bardzo przyjazny i otwarty na ludzi. Szybko nawiązuje kontakt i chętnie spędza czas z opiekunem. Do innych psów podchodzi jednak wybiórczo. Dlatego ważne jest, by przyszły właściciel znał jej potrzeby i potrafił zapewnić jej odpowiednie warunki, które pozwolą jej czuć się bezpiecznie i komfortowo. Heidi zachowuje czystość w boksie i ładnie chodzi na smyczy. Heidi jest psem inteligentnym i chętnym do nauki, dlatego idealnie sprawdzi się u osoby aktywnej, która poświęci jej czas na szkolenie, zabawę i wspólne wyzwania. Szukamy dla niej domu, w którym będzie kochana, szanowana i gdzie będzie mogła realizować swoje potrzeby związane z ruchem i eksploracją. Jeśli szukasz energicznego, ciekawskiego i oddanego psa, który wniesie do twojego życia wiele radości i pozytywnej energii, Heidi może być idealnym towarzyszem. Zapraszamy do kontaktu, by poznać Heidi bliżej i dowiedzieć się więcej o jej charakterze oraz potrzebach. Heidi zarejestrowana jest pod numerem 13 219/185/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Pipi. Na początku kwietnia tego roku trafiły do nas dwie kocie siostry, którym nagle zawalił się świat. Lucia i Pipi to urocze koteczki, które mają nieco ponad 3 lata i bardzo potrzebują nowego domu już na zawsze. Pipi to koteczka o ciemnym, prawie czarnym futerku. Ma kępkę wyróżniających się białych kłaczków na piersi. Jej początki w schronisku nie były łatwe, stresowała się, odmawiała jedzenia. Na szczęście po przeprowadzce z klatki do pokoju w kociarni odżyła. Teraz to urocza kicia, która nawołuje, delikatnie prosząc o odrobinę uwagi i czułości. Czasem sama podbiega do człowieka i domaga się pieszczot. Jak na razie nie jest zainteresowana zabawkami, ale może to kwestia czasu. A może jeszcze nie znalazła takiej, która najbardziej ją zaciekawi. Pipi to urocza koteczka, która z utęsknieniem czeka na ludzi. Takich, którzy pokochają ją, dadzą dom i opiekę już na zawsze. Pipi zarejestrowana jest pod numerem 4813/29/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Choć pogoda w minioną niedzielę nie rozpieszczała, a deszczowe chmury co chwilę zaglądały nad miasto, biojarmark odbył się zgodnie z planem. Kapryśna aura nie odstraszyła mieszkańców, którzy licznie odwiedzili stoiska lokalnych wystawców. Na odwiedzających czekały między innymi świeże warzywa, aromatyczne wiosenne miody oraz wyjątkowe zestawy prezentowe przygotowane z myślą o zbliżającym się Dniu Ojca.
1: Biojarmark zawsze jest, nieważne jaka jest pogoda. Pogoda jest jaka jest, tak? Ale my dzisiaj jesteśmy przygotowani, mamy obciążniki, mamy zabezpieczone namioty i mamy dla Was wszystko to, co dobre i zdrowe. I dzisiaj między innymi chciałabym, żebyście poznali trochę bliżej wystawcę Olej Mamy, który, cóż, musi sam opowiedzieć,
2: oczywiście,
1: co ma dla klientów, jakie są właściwości ich produktów. Zapraszamy mimo wszystko. Czasem wychodzi słońce, tak jak teraz, także nie boimy się złej pogody.
2: To tutaj mamy stoisko Olej Mamy. To jest malutka rodzina toczarnia. Toczymy świeży olej każdy tydzień. Mamy bardzo szeroki asortiment oleju. 14 rodzajów oleju, więc naprawdę jest duży wybór. Oczywiście trzeba dbać o zdrowie, nie? Więc trzeba jeść dobre, naturalne produkty, tak jak na przykład olej toczony na zimno, nie? I tutaj zbliżamy się do Dnia Ojca, więc mamy tutaj propozycję, fajny zestaw jako prezent dla tata, nie? Tutaj to są zestawy z 5 małej butelki oleju po 100 ml, ale też polecam dla każdej tatusz taki olej z pestek dyni, to jest bardzo smaczny, taki olej smak orzechowy, kolor piękny, ma zielony, więc na pewno to byłoby super prezent.
3: A jakie właściwości mają te oleje?
2: Znaczy, każdy olej, najpierw kupujemy olej dla smaków, nie? Bo z faktem, że one są tłoczone na zimno, utrzymają swoje wyraźniejszy smak, więc sam ziarno się broni i to jest już cios, nie? Potem to wiadomo, że każdy olej ma swoje witaminy, swoje właściwości i tak dalej, które pomagają organizm dobrze funkcjonować, nie? Na przykład jest bardzo znany ten czarnuszki, który zawiera timokinon, nie? Albo jest ostropes, który zawiera ten silimarina, więc pomagają po prostu organizm się bronić, nie? No i tyle, można tak powiedzieć.
3: A jak powinniśmy spożywać taki olej bezpośrednio na łyżce, czy może to być dodatek do jakiegoś dania?
2: O, tutaj są różne szkoły, nie? Można tak powiedzieć. Faktycznie, że jest mocno polecane, że rano na czoło, żeby pić ta łyżeczka po prostu oleju i oczywiście tak można zrobić, nie? Bo to chodzi o systematyczności, nie? Żeby każdy rano po prostu, żeby organizm dostał swoje dawka oleju. Ale niekoniecznie musi tak być. Na przykład ja jem z sałatką, prawie codziennie robimy fajne sałatka, właśnie z tą olej z pestek dyni, który jest naprawdę super. No i to jest mój sposób. Ale też są inne sposoby, na przykład można zrobić super pesto albo super hummus, no i smarujemy po prostu kropka chleba i to jest pyszne. I w ten sposób można właśnie dostać swoje dawka olej tłoczony na zimno.
0: Dużym zainteresowaniem cieszy się stoisko z serami. Bogata oferta przyciąga zarówno stałych klientów, jak i osoby poszukujące nowych smaków.
4: Sprzedajemy, produkujemy w własnym gospodarstwie sery z niepasteryzowanego mleka krowiego i koziego, dostępne tutaj na biojarmarku we Wrocławku co 2 tygodnie.
3: No właśnie widzimy różne rodzaje serów, jakie możemy tutaj spotkać.
4: No cóż, paleta jest dość szeroka, że tak powiem. Możemy zacząć od świeżych serów podpuszkowych, kozich z różnymi dodatkami, z czosnkiem niedźwiedzim, z czarnuszką. Bardzo dobrze sprzedają nam się już także kefiry. Jest godzina 10:30, już nie mamy żadnego do zaoferowania. Świetnie nam się sprzedają też jogurty naturalne, gęste, w typie jogurtów greckich. Mamy też ricottę, czyli tak zwany najbardziej lekkostrawny ser na świecie. Twarożki naturalne z przyprawami. Sery w typie gouda, sery maziowane, czyli takie bardzo mocno wyraziste, bardzo zapachowe. Dziś mamy nowość, taką fajną roladę pleśniową, tak to wygląda, z mleka koziego niepasteryzowanego. Jest ona wzbogacona o tymianek, czyli daje takiego fajnego orzeźwienia. Mamy też, bardzo dobrze nam się sprzedaje też ten na przykład z niepasteryzowanego mleka krowiego, oczkowy, ja tak to mówię. On ma smak taki lekko słodkawy, orzechowy, ma w zapachu, jest takie nuty owocowe, bardzo dobrze nam się sprzedaje. Zresztą to się świetnie wygląda.
3: Czyli klienci do Was wracają?
4: Tak, mamy już tutaj duże grono swoich stałych klientów, aczkolwiek też polecamy się dla nowych, tak, jesteśmy bardzo mocno otwarci. Mamy też stoisko, w którym można zdegustować

0: przetestować naszych serów, posmakować, żeby, jak to się mówi, nie kupować kota w worku, tak? Zresztą my też chętnie opowiadamy o tym, co robimy, skąd się wzięliśmy, dlaczego i tak dalej, skąd się wziął pomysł na taki, że tak to powiem, biznes, czym musimy się bierzyć, jakie mamy problemy, ale też spotykamy się z bardzo, bardzo dobrym oddźwiękiem, że tak powiem, ze strony naszych klientów, którzy nie będę tutaj ukrywała, bardzo mocno nas wspierają, za to bardzo im dziękujemy.
1: Jednym z najchętniej odwiedzających punktów biojarmarku niezmiennie pozostaje stoisko z wyrobami mięsnymi. Klienci doceniają przede wszystkim wysoką jakość produktów, naturalny smak oraz prosty skład.
2: Prowadzimy firmę już od dłuższego czasu i miło nam jest gościć co dwa tygodnie we Włocławku, proponując nasze wyroby do konsumpcji.
3: Proszę opowiedzieć o tej pięknej szynce.
2: Szynka, którą widzicie Państwo w tyle, już zostało jej już niewiele. Jest to produkt, który jest parzony, gotowany, a w ostatecznej wersji już na koniec podpiekany w piecu i podawany do spożycia. Taką szyneczkę produkujemy około 1,5 miesiąca, bo ona dość dużo leży w solance z przyprawami i dość długo później musi kąpać się, jak to ładnie, co niektórzy mówią.
3: Co jeszcze znajdziemy u Państwa na stoisku?
2: Znaczy wiele wędlin, wiele jest linia wędlin kompletnie bez konserwantów. No jedynym konserwantem jest sól chłodawska, ale bez jakichkolwiek składników E. A dodatkowo oprócz tego mamy rzeczy, które uważamy za dość fajne i dość dobre, rzeczy konfitowane, czyli dość długo gotowane w niskiej temperaturze w oleju. I to są rzeczy obiadowe do podania bądź na grilla, tak jak tutaj widoczne żeberka. W sosie barbecue, który też sami produkujemy i tutaj jest czysty skład całkowicie tego produktu.
3: Czy klienci do Was wracają?
2: Gdyby klienci do nas nie wracali, to znaczy, że byłoby coś z nami nie tak. A tu cieszymy się tym, że we Włocławku praktycznie mamy 80% tych samych co dwa tygodnie klientów, którzy już się przyzwyczaili do tego, że nasze produkty można kupić na dwa tygodnie i przez dwa tygodnie je konsumować, i nic się z nimi nie dzieje.
3: Czy ma Pan swój ulubiony produkt?
2: Na pewno jest pasztet kaczki i ozory z czosnkiem niedźwiedzim. To są takie, można powiedzieć, dwa flagowe produkty nasze, którymi się dość szczycimy. Kaczka była w Polsce nagrodzona, ale ogólnie całość jest robiona tak, że musi to najpierw nam smakować, a żeby później móc dalej. Mamy fajne rzeczy w tej chwili już zrobione na grilla. Mamy ciekawą kiełbasę z serem jalapeno i z bardzo dobrej jakości serem Grana Padano. Także jest wybór, każdy może coś dla siebie wybrać.
1: Niedzielne zakupy na biojarmarku już na stałe wpisały się w kalendarz wielu mieszkańców. To miejsce, gdzie nie tylko można zaopatrzyć się w świeże produkty, ale także spotkać lokalnych producentów i poznać historię stojące za wyrobami. To był dzień pełen wzruszeń, wspomnień i podziękowań. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubominie świętowała jubileusz stulecia swojej działalności. Przez cały wiek druhowie nie tylko gasili pożary i ratowali życie mieszkańców, ale także aktywnie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności, stając się ważną częścią historii gminy Boniewo.
4: To jest piękne święto w każdej straży. No dla mnie w sposób szczególny, ponieważ Lubomin jest mi bliski, to jest jedna z naszych trzech straży i rzeczywiście to stulecie dzisiaj tutaj w tej jednostce jest świętem praktycznie całej gminy, a no miejscowości Lubomin w sposób szczególny.
3: Czy zauważył może Pan zaufanie lokalnej społeczności co do straży?
4: Zdecydowanie. Tutaj w Lubominie mamy zarówno druhów strażaków, jak i druhny. Tutaj w tej jednostce skupiają się też druhowie nie tylko z Lubomina, ale także z okolic, więc tutaj ta straż jest jedna z najważniejszych organizacji w Lubominie i jedna z najważniejszych w gminie, więc ciesząca się powszechnym szacunkiem, uznaniem, także nic dodać, nic ująć, tylko po prostu gratulować naszym druhom, druhnom i druhom tych 100 lat i prosić o kolejne.

0: Dlaczego możemy życzyć właśnie strażakom z Lubomina?
1: Myślę, że przede wszystkim zdrowia, wytrwałości. No i myślę, że tak po strażacku, no tyle powrotów, co wyjazdów do akcji.
2: Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań dla druhów, którzy przez lata budowali historię jednostki. Przypominano najważniejsze wydarzenia z dziejów OSP Lubomin oraz ludzi, którzy poświęcali swój czas, by nieść pomoc mieszkańcom w najtrudniejszych momentach. Szczególnym punktem obchodów było odznaczenie jednostki Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. To jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych jednostkom OSP za wieloletnią działalność i zasługi dla ochrony przeciwpożarowej.
0: Proszę powiedzieć, czym dla Pana jest dzisiejszy dzień?
3: Wszystkim. Bo mój pradziadek był założycielem, Konstanty Wypijewski, jak z drugiej strony mój pradziadek Piotr Szyburski byli założycielami tej jednostki, a ja jestem spadkobiercą tego. Więc muszę podtrzymywać tradycję.
0: A czym dla Pana jest służba w straży?
3: Proszę Panią, oddaniem dla drugiego człowieka chęć ratowania drugiego człowieka, to nie ma słów na to. Bycie strażakiem to nie wyrazi się słowami. To jest coś, czego no nie można określić. Kto nie ma tego czegoś w sobie, nie jest strażakiem na pewno.
0: A jakie cechy powinna mieć osoba, która chciałaby przystąpić do straży pożarnej?
3: No, musi mieć chęci, musi być w predyspozycji zdrowotnej, ale również musi mieć to coś w sobie, bo tak na siłę kogoś ciągnąć to nie jest to.
0: A czy młodzi chętnie wybierają ten zawód?
3: No u nas akurat tak, są chętni i z tego co jest, co pani widziała przy odznaczeniach, przy tym jest grono młodych ludzi, jest nas gro w średnim wieku, no i są starsi druhowie. Tych najmłodszych, jakbyśmy chcieli młodzieżówkę, nie ma aż tak dużo. Niestety wieś wyludnia się.
0: A czy ma pan historię, która szczególnie zapadła panu w pamięć?
3: No wiele jest takich. Ale to trudno się o takich rzeczach, powiem pani, opowiadam. Bo gdzieś, gdzie jest ludzka tragedia, nie da się tego opowiedzieć. I to trzeba w sobie zostawić. Także, wie pan, to na pewno nie opowiem tej historii, bo to jest trudne do opowiedzenia.
2: W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, samorządowcy, parlamentarzyści, delegacje zaprzyjaźnionych jednostek oraz mieszkańcy regionu. Licznie zgromadzone poczty sztandarowe podkreśliły rangę wydarzenia i znaczenie, jakie jednostka odgrywa w lokalnym środowisku. Jak podkreślają sami strażacy, służba w OSP to nie tylko udział w akcjach ratowniczych. To także budowanie wspólnoty, przekazywanie tradycji młodszym pokoleniom i gotowość do pomocy o każdej porze dnia i nocy.
4: Myślę, że to jest dla całej okolicy i dla naszej miejscowości jest to duże święto. Nasze jednostka ma już sporą historię, jest to stulecie, więc dosyć długo działamy. No myślę, że jest to jednostka, mimo że w małej miejscowości, bardzo prężnie działająca, rozwijająca się i staramy się lokalnej społeczności pomagać na tyle, na ile możemy.
0: A czuje pan zaufanie lokalnej społeczności?
4: Myślę, że tak. Myślę, że no, mieszkańcy są strażakami z tej miejscowości, wspieramy okolice, jeśli coś się dzieje, no to myślę, że jesteśmy na każde zawołanie.
0: A czym dla Pana jest służba w straży?
4: Poniekąd zaszczytem, aczkolwiek nie uważam, że najważniejszą dla mnie cechą w straży jest wyjazd do alarmów, do różnego rodzaju akcji i pomoc ludziom. No i nie ukrywam też ta adrenalina, gdy się jednak wyjeżdża do różnego rodzaju akcji.
2: Jubileusz był okazją do podsumowania minionego stulecia, ale także spojrzenia w przyszłość. Druhowie podkreślają, że chcą nadal rozwijać jednostkę i służyć mieszkańcom tak, jak robili to ich poprzednicy przez ostatnie 100 lat. 80 lat tradycji, tysiące absolwentów i pokolenia uczniów, którzy właśnie tutaj zdobywali wiedzę i zawód. Zespół Szkół Chemicznych imienia Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławku świętował jubileusz 80-lecia istnienia. Obchody zgromadziły uczniów, nauczycieli, absolwentów oraz przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której uczestnicy przeszli w korowodzie do Centrum Kultury Browar B.
5: Pamiętam dziś, jak poprzedni jubileusz zrobił na mnie ogromne wrażenie. Pamiętam, jak patrzyłem na wasze twarze, pamiętam, jak rozmawialiśmy, jak wspominaliście tak naprawdę wszystko to, co działo się kiedyś, i 10, i 20, i 50, i 60

0: lat temu, tak? Dzisiaj obchodzimy 80-lecie zespołu szkół chemicznych w Włocławku i ja tak się zastanawiam, że ja będę miał swój jubileusz w przyszłym roku, ponieważ w przyszłym roku będzie 20 lat, jak w zespole szkół chemicznych pracuję. Nie pracowałem nigdy w innej szkole. Ja nie kończyłem zespołu szkół chemicznych, ale okazuje się, że przy tworzeniu monografii znalazłem wiele elementów, które gdzieś tą moją historię związały z zespołem szkół chemicznych, mimo tego, że jeszcze mnie na świecie nie było. Ja poproszę zdjęcie. Teraz uwaga, czyj jestem? Dajemy 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Poprosimy o podpowiedź.
1: Mama.
0: Ta pani w tej sukience to jest moja mama. Słuchajcie, ona nie kończyła zespołu szkół chemicznych. To się robi jak telenowela trochę. Ona była partnerką podczas studniówki. Poprosimy następne zdjęcie. Stanisława Truszkowskiego, który jest absolwentem chemika z klasy pani Kodymowskiej. To zdjęcie było wykonane 2 lata temu bodajże. Klasa pani profesor Kodymowskiej odwiedziła w rocznicę 50-lecia zdania matury naszą szkołę, bo się fantastycznie trzymają. To pokazuje, dziękuję bardzo. Możemy przejść dalej już. Słuchajcie, to nie koniec, bo zespół szkół chemicznych ukończyli moi wujkowie, moje ciocie, moja była teściowa. I wiele osób, które znam do dzisiaj, są fantastycznymi osobami. Słuchajcie, tak żeby coś od siebie. Kocham tą szkołę bardzo. Kocham.
2: To właśnie wspomnienia absolwentów były jednym z najważniejszych elementów jubileuszu. Wielu z nich po latach ponownie przekroczyło próg swojej szkoły, spotykając dawnych kolegów, nauczycieli i wychowawców. Jak podkreślano podczas uroczystości, chemik od dekad nie tylko kształci specjalistów, ale również buduje lokalną społeczność.
3: Turbo mi jest miło, że mogę uczestniczyć w tym wspaniałym jubileuszu. Dodam tylko też od siebie, że jak mieszkam w tym sobie pięknym Edynburgu, to tak jak tutaj już padły słowa, że absolwenci też mieszkają i pracują za granicą, ja pracuję dla rządu brytyjskiego w swoim zawodzie, może nie jako technolog chemiczny, ale w dalszym ciągu z regulacjami chemicznymi. Także to też pokazuje, że chemik przygotował mnie do tego, żeby móc studiować na jednym z najlepszych uniwersytetów Wielkiej Brytanii, 50 najlepszych na świecie. I gdyby nie ta wiedza zdobyta z chemika, to być może tam by mi po prostu nie było. A dzięki temu pracuję tam, gdzie pracuję. Także bardzo dziękuję. Mam też taki mały gift dla szkoły, który mam nadzieję będzie pomostem, bo jak już Państwo teraz wiedzą, i kulinarnie się spełniam, ale też chemicznie, więc ta książka jest takim troszeczkę pomostem między tą chemią a kulinariami. Mam nadzieję, że w tej nowej bibliotece, tej pani Heuni, jak mówiła, że jest przepiękna i muszę zobaczyć, że ta książka będzie dumnie sobie stała i da dużo inspiracji zarówno chemikom, ale też kucharzom, żeby otworzyć się na nowe i tworzyć nowoczesne tradycje. Bo tradycja jest czymś naprawdę wspaniałym, ale jednak musimy pamiętać, że czasy się zmieniają i też musimy się zrobić do nich przystosować. Także bardzo dziękuję, bardzo mi miło i przekazuję.
2: Podczas jubileuszu nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli oraz osób, które przez lata tworzyły historię placówki. Władze miasta podkreślały, że szkoła odgrywa ważną rolę w systemie edukacji Włocławka, a jej absolwenci od lat zasilają lokalny rynek pracy i rozwijają przedsiębiorstwa działające w regionie.
4: Z okazji 80. rocznicy powstania Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku pragnę pogratulować całej społeczności szkolnej, byłym i obecnym uczniom, ich rodzicom oraz uczestnikom okolicznościowego zjazdu absolwentów. Dziękujemy za wkład, jaki Państwo wnieśli w historię swojej szkoły i pamięć, jaką o niej zachowali. Mam nadzieję, że ta piękna sztafeta pokoleń będzie kontynuowana, to przecież integralna część historii, całe bogactwo edukacji. Byłym i obecnym nauczycielom chemika dziękujemy za trud, jaki włożyli w edukację młodych mieszkańców miasta i regionu, ale także za kształtowanie postaw i wartości, które stają się dla absolwentów kompasem w dalszej życiowej drodze. Rola edukacji jest bowiem niezwykle istotna. To nie tylko przekazywanie wiedzy. Szkoła przygotowuje młodego człowieka do samodzielnego, dalszego życia w społeczeństwie. Uczy postaw obywatelskich, czyli swego rodzaju samorządności i odpowiedzialności za wspólnotę.

0: wspólnotą, w której żyjemy. Od początku swego istnienia Zespół Szkół Chemicznych reagował na potrzeby lokalnego rynku pracy, kształcąc specjalistów na potrzeby działających na terenie Włocławka przedsiębiorstw. Rozwijający się przemysł papierniczy, później chemiczny, czy obecnie sektor usług, wszędzie tam byli i są potrzebni specjaliści kształcący się w murach szkoły na włocławskich bulwarach. Chemik znakomicie pokazuje, jak istotne jest kształcenie zawodowe w aspekcie lokalnego rynku pracy.
1: Historia szkoły nierozerwalnie związana jest również z rozwojem przemysłu chemicznego we Włocławku. To właśnie tutaj przez lata kształcono kadry dla największych zakładów działających w mieście i regionie. Podczas jubileuszu przypominano najważniejsze momenty z dziejów placówki oraz ludzi, którzy współtworzyli jej markę.
2: Czas jubileuszu to czas, w którym dziękujemy i składamy życzenia na kolejne lata. Ja dziękuję za 80 lat edukacji i wychowania młodych ludzi, za 80 lat przekazywania wiedzy i kształtowania postaw, za 80 lat tworzenia, budowania historii szkoły. Życzę wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów, sukcesów uczniów i nauczycieli. My, nauczyciele, ja jestem z zawodu nauczycielem, wiemy doskonale, że największym naszym sukcesem są sukcesy naszych uczniów. Życzę tego, by szkoła pozyskiwała wspaniałych nowych uczniów i wyjątkowych absolwentów.
3: Jubileusze to spotkania i rozmowy, to też wspomnienia. Zawsze największą radość budzą fotografie, z tego co pamiętam. One wyzwalają uśmiech, wspomnienia, oklaski. Mam nadzieję, że jeszcze dziś je zobaczymy. Natomiast, moi drodzy, to co powiedział pan dyrektor i to było najpiękniejsze w tym wszystkim, że powiedział, iż starają się uczyć młodych ludzi tego, jak poradzić sobie w życiu, jak poradzić sobie z problemami dnia codziennego. Bo tych problemów jest przecież dużo i w życiu zawsze trzeba się z nimi zmagać. Pan dyrektor z taką ogromną wrażliwością mówił o tym, czym jest dla niego szkoła, jak bardzo jest ważna. Było widać tą autentyczną radość z tego, co robi i że już do końca życia w tej szkole pozostanie. Także... Ile jeszcze? Aha, dobrze. No tak, młodo wygląda, to jest szansa. Moi drodzy, młodzi ludzie to odpowiedzialność i to nasza odpowiedzialność, bo każdy z nich musi zrozumieć, że wszystko to, co robimy, robimy dla nich. I życzę wam, kadrze, nauczycielom, dyrekcji, abyście znaleźli wspólną nić porozumienia z nimi, żeby oni wiedzieli, że robicie to dla nich, bo to jest najważniejsze.
4: Historia szkoły, która zapisała się każdego z Państwa, zarówno tu się uczących, jak i również tych, którzy uczyli, nakazuje nam odnosić się z szacunkiem do tego, co osiągnęliście Państwo. Te wyniki są niepodważalne, mówił o tym pan prezydent Krzysztof Kukucki, który wskazał na potrzebę kształcenia dla rozwoju naszego miasta Włocławka, dla rozwoju naszego regionu. Dlatego mam okazję serdecznie podziękować wszystkim, którzy biorą udział w tym procesie i osiągają takie dobre rezultaty. Dzisiejszy dzień jest dniem także wspomnień dla tych, którzy uczyli się, część została na miejscu, pracują, część się oddaliła od Włocławka, ale zawsze wraca się z myślami do tego, co się działo właśnie w szkole. I ten dzień dzisiaj na to Państwo poświęcacie.
1: 8 dekad historii, tysiące absolwentów i niezmiennie ważne miejsce na edukacyjnej mapie miasta. Jubileusz 80-lecia pokazał, że dla wielu osób chemik to nie tylko szkoła, ale także część ich życiowej historii.

0: bardzo serdecznie dziękujemy. Maja i Kulkaniku zostają z nami na scenie jeszcze przez chwilkę. Bardzo dziękujemy. Takie mamy zdolne dzieci, proszę Państwa.
1: Kolejne doniesienia o dzikach grasujących po Wrocławku. Początkowo zwierzęta były obserwowane głównie w okolicy Wieniecki oraz na osiedlu Południe przy ulicy Gajowej, czyli tam, gdzie dookoła są lasy. Dziki coraz odważniej wchodzą na ulice znacznie oddalone od lasów. Ostatnio pojawiły się na Wiejskiej w pobliżu Arentowicza, co miasto zrobi z problemem.
2: Te kroki my już podejmujemy od zeszłego roku i tak naprawdę te środki zapachowe zakupiliśmy, one są w użyciu. Również zakupiliśmy środki elektroniczne do odstraszenia dzików. No niemniej, jak widzimy, ten problem cały czas jest. Częściowo sobie poradziliśmy w niektórych miejscach, częściowo jeszcze nie. Chociażby u mnie dzisiaj koło domu też dziki radośnie sobie biegały. Oczywiście przyrodę kochamy. Niemniej bezpieczeństwo jest najważniejsze. Staramy się zabezpieczać siłami Straży Miejskiej. Współpracujemy na bieżąco z okręgami łowieckimi. Te okręgi łowieckie wskazują nam, co możemy zrobić. No, oczywiście przeprowadzają też swoje zabiegi higieniczne. Ta populacja stopniowo jest regulowana. Niemniej no, została jedna gromada tych dzików, z którą postaramy się w jakiś sposób przekierować ją na tereny, na których będzie mogła sobie swobodnie się przemieszczać, żyć bez stworzenia zagrożenia dla mieszkańców.
3: Wspominał Pan o tych środkach odstraszających dziki, to były środki chemiczne i także jakieś elektryczne. Jak to wygląda, jak to działa?
2: Nie mam tutaj przy sobie, ale przekazaliśmy środki do emitowania dźwięków ultradźwiękowych chociażby spółdzielni mieszkaniowej Południe. Te urządzenia będą zainstalowane w odległościach na budynkach co 100 metrów. Posiadamy jeszcze kilka swoich środków. Współdziałamy również, tak jak mówiłem, z kołem łowieckim, z myśliwymi. Oni też nam podpowiadają, jak można przeganiać te dziki. Ja chciałbym też Państwu powiedzieć, że najlepiej zachować ostrożność. One nie są z natury agresywne, ale to jest no, dzikie stworzenie. Także w przypadku spotkania bardzo prosimy o sygnał do Straży Miejskiej lub na numer 112. My będziemy działać. Ewentualnie naprawdę w nagłych przypadkach możemy użyć też, poprosić, mamy umowę podpisaną z weterynarzem, który w razie czego użyje swoich środków jako osoba najbardziej do tego predysponowana.
3: Czyli podsumowując, pozostała tak właściwie jedna taka rodzina dzików, która gdzieś tam zadomowiła się na osiedlu Południe i tam się przemieszcza.
2: Na chwilę obecną tak to wygląda. Nie chciałbym mówić jedna czy dwie, ale na chwilę obecną tak. Postaramy się w jakiś sposób sobie z nią poradzić. No niemniej ten problem dotyczy nie tylko Wrocławka, bo to jest problem w całym kraju. Jeżeli Państwo śledzicie media społecznościowe, no to chyżo biegają sobie młode warchlaczki po Warszawie, po Szczecinie, po innych miastach, co nie jest oczywiście usprawiedliwieniem. Niemniej też no, te działania są trudne. Proszę mi wierzyć, że połączenie dbania o naturę i bezpieczeństwo zawsze jest trudne, ale zawsze wybierzemy na pierwszym miejscu bezpieczeństwo człowieka.
1: Dziki zazwyczaj unikają ludzi. Jednak zraniona locha broniąca warchlaków lub osaczony samiec mogą stać się śmiertelnie niebezpieczne. Ich kły potrafią zadać głębokie rany. Dodatkowo dziki mogą przenosić groźne choroby, takie jak włośnica czy wirusowe zapalenie wątroby. Konkurs Odkrywamy Talenty jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku. Ma na celu propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego. W siedzibie KPCN odbyła się uroczysta gala laureatów. Była to już

0: Siódma edycja wydarzenia.
1: Bardzo dbamy o to, by stworzyć dla nauczycieli przestrzeń po to, by mogli zaprezentować, w jaki sposób nauczyciele odkrywają talenty w swoich szkołach, wśród swoich uczniów. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że w większości zwracamy uwagę na te dzieci, które mają specyficzne kłopoty w nauce albo tak zwanych średniaków. Natomiast te dzieci uzdolnione też potrzebują naszej uwagi. Stąd też nasze przedsięwzięcie, żeby nauczyciele potrafili wyodrębnić te talenty, zaprezentować je. No i także mamy też wsparcie rodziców, którzy przecież zdają sobie sprawę z tego, że dziecko jest uzdolnione w jakimś kierunku i oni też mają ogromny wpływ na to, jak dalej można te talenty rozwijać.
0: Konkurs był podzielony na 3 kategorie. Przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Prace były oceniane przez 3-osobowe jury. Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Żyjemy w świecie, w którym wszystko się zmienia i to dzieje się właściwie błyskawicznie. A przede wszystkim też edukacja dzieci, młodzieży, to jest właściwie takie pole do ciągłego odkrywania i modyfikacji, żeby oczywiście nadążyć za otaczającą rzeczywistością. Dlatego też konkurs Odkrywamy Talenty, który jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji, temu służy. Przede wszystkim szukaniu innowacji, bo nauczycieli mamy niezwykle kreatywnych, dzieci pewnie jeszcze bardziej kreatywne i pomysłowe. Dlatego też oceniamy pracę pod względem innowacyjności i kreatywności, takie rozwiązania, które nauczyciele przygotowują dla dzieci. W kilku kategoriach, bo oczywiście nie można wszystkiego wrzucić do jednego worka, więc to jest i kategorie nauczycieli, którzy uczą w przedszkolach, w szkołach podstawowych i wreszcie w szkołach średnich. Także dzisiaj odbywa się taka gala, gdzie tych najlepszych po prostu będziemy nagradzać.
0: Uczestnictwo w konkursie polegało na przedstawieniu przeprowadzonych zajęć, zrealizowanych projektów edukacyjnych, kół zainteresowań, zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
3: Jeśli chodzi o projekt, który opracowałem z młodzieżą, to projekt polegający na przygotowaniu aplikacji webowej, czyli strony internetowej, która ma służyć dla młodzieży całej szkoły. Ma być to platforma do rozwiązywania testów do egzaminu zawodowego. Jest to spójny program, w którym to młodzież po zalogowaniu się, używając kont Microsoftu, może rozwiązywać testy w swojej kwalifikacji, w kwalifikacji, którą będzie rozwiązywał na egzaminie zawodowym.
4: Skąd ten pomysł i jak przebiegała jego realizacja?
3: Pomysł narodził się już w poprzednim roku, ponieważ nie ma takiego spójnego miejsca, gdzie można byłoby łatwo kontrolować, analizować, sprawdzać postępy uczniów. No i do tego, żeby mieć to na własnej stronie internetowej, z własnym dostępem, z własnym administratorem. Jest to bardzo fajny sposób. Projekt cały rozwiązywany był, trwał, sama utworzenie strony to około 2-3 miesięcy. Później testy, umieszczenie na serwerze, później optymalizacja, no i umieszczanie pytań. Na tą chwilę na serwerze mamy już około 7,5 tysiąca pytań. Młodzież może w dowolnym momencie po zalogowaniu rozwiązać test, sprawdzić swoje postępy, ale także opiekunowie, nauczyciele mogą analizować postępy uczniów, mogą sprawdzać, jak im te testy wychodzą, z jakich pytań, z jakich obszarów mają problemy. Więc myślę, że aplikacja z punktu widzenia ucznia, nauczyciela i szkoły jest to bardzo fajna aplikacja poprawiająca wyniki egzaminu zawodowego w części teoretycznej dla wszystkich kwalifikacji, jakie uczymy w naszej szkole, czyli w Zespole Szkół Elektrycznych we Wrocławku.
5: Odkrywanie talentów to nie tylko sukcesy naukowe, bądź też sukcesy artystyczne, ale także dostrzeżenie takich codziennych predyspozycji uczniów, codziennych ich aktywności, wspieranie ich do działania, odkrywanie mocnych stron i pielęgnowanie tych mocnych stron.
4: Jaką ma wartość dla Pana tego typu nagroda, tego typu gala?
5: Czuję się bardzo wyróżniony wśród tysięcy albo nawet więcej nauczycieli, którzy codziennie wykonują ten trud tej pracy, tym bardziej czuję się bardzo doceniony, bo wiem, jak to jest praca. Każdy z tych nauczycieli podejmuje ten trud, tylko tutaj właśnie w moim przypadku to jest

0: jest szkoła branżowa. To są uczniowie klasy pierwszej szkoły branżowej i bardzo ciężko jest, jak wiemy, zmotywować, dostrzec tutaj pozytywne cechy, te wartości wśród tych uczniów i motywować tych uczniów.
1: Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola zdobyła Wioleta Zdziebłowska z przedszkola publicznego nr 22 we Włocławku. W kategorii szkoły podstawowe Piotr Aren ze szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu. Natomiast w kategorii szkoły ponadpodstawowe Dariusz Kostrzewski z zespołu szkół elektrycznych we Włocławku. W hali mistrzów zniknął parkiet. Już od pewnego czasu mówiło się, że wymaga on wymiany. Służył koszykarzom oraz mieszkańcom przez 25 lat. W hali pojawi się nowa nawierzchnia. Koszt całej inwestycji wyniesie około 1,3 miliona złotych.
2: Trwa demontaż starego parkietu na hali mistrzów oraz montaż nowego parkietu. Blisko ćwierć wieku ten parkiet służył zarówno podczas meczów naszej włocławskiej drużyny, jak i innych wydarzeń kulturalno-sportowych, które odbywały się właśnie na naszej hali mistrzów. Wierzymy, że nowy parkiet będzie nam służył tyle samo albo nawet więcej niż ten stary. Chcemy, żeby tutaj oczywiście jakość prowadzonych wydarzeń była jak największa. W związku z tym stawiamy właśnie na jakość przy wymianie tego parkietu. Chcemy również, żeby ten parkiet był trwały, żeby wytrzymał jak najdłużej. No i wiemy, że kibice nie do końca mają niedosyt po ostatnim sezonie. W związku z tym ta zmiana parkietu, wierzymy, że będzie też niosła ze sobą pewną zmianę a propos sukcesów sportowych naszej koszykarskiej drużyny.
3: Jak się domyślam, nowy parkiet będzie miał wszystkie atesty wymagane chociażby przez FIBA i przez PLK.
2: Tak, oczywiście tutaj parkiet będzie spełniał wszelkie wymagania, zarówno do rywalizacji koszykarskiej, ale również do wszystkich innych wydarzeń kulturalno-sportowych.
1: A co ze starym parkietem? Przykładowo, oryginalna murawa z piłkarskich stadionów pojawia się w sprzedaży w formie kolekcjonerskich, certyfikowanych fragmentów w pamiątkowych pudełkach. W przypadku parkietu hali mistrzów poszczególne klepki również mogą trafić do kolekcjonerów.
2: Zdajemy sobie sprawę, że ten stary parkiet może być nie lada gratką dla wiernych kibiców Anwilu Włocławek. Więc tutaj jeszcze za szybko, żeby powiedzieć o szczegółach, natomiast możemy wspomnieć, że klub koszykówki Anwil Włocławek planuje jakąś niespodziankę w związku z tymi klepkami, z tym parkietem. Wiemy dobrze, że ten parkiet przeżywał razem z kibicami wszystkie emocje, bo były to i sukcesy, radości, uśmiechy, ale również i łzy porażki. Zawodnicy, potocznie mówiąc, mieli również swoją klepkę, z której rzucali i zdobywali punkty. W związku z tym właśnie może taki fragment tego parkietu będzie nie lada gratką właśnie dla kibiców. To będzie niespodzianka od klubu koszykówki Anwil Włocławek, o której w najbliższym czasie na pewno klub będzie informował.
1: Wykonawca ma zakończyć pracę w ciągu 45 dni, a więc nowy parkiet będzie gotowy w wakacje.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

0: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
1: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2 na 4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś moimi Państwa gościem jest Elżbieta Rutkowska, radna Rady Miasta, przewodnicząca Komisji Edukacji. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Pani Elżbieto, czas szybko leci. Jeszcze nie tak dawno w tym studio zachęcała Pani wyborców, żeby postawili na lewicę i na Panią konkretnie, głosując w wyborach samorządowych na osiedlu Zazamcze. Tymczasem już minęły 2 lata. Wtedy było sporo deklaracji o tym, co może się zmienić na tym osiedlu. No i dziś już możemy, bo to jakby półmetek, powiedzieć, czy uda się wszystko z obietnic zrealizować, czy coś jeszcze pozostanie na kolejny okres do zrobienia. I zacznijmy od problemów komunikacyjnych osiedla Zazamcze, bo tutaj największym jest, wiemy, przejazd na ulicy Wienieckiej, o której tak, to jest taki bardzo słaby punkt komunikacyjny osiedla. Zaczyna się coś dziać, Wysoka zablokowana. Proszę bardzo, oddaję pani głos.
1: Tak, pani redaktor, rzeczywiście 2 lata minęły bardzo, bardzo szybko. I ja zacznę od tego, że my po prostu jako Lewica jesteśmy drużyną i wspólnie realizujemy ten program, który nakreśliliśmy wspólnie z naszym kandydatem na prezydenta, panem Kukuckim, i wspólnie realizujemy. Ja wiem, że mieszkańcy chcieliby natychmiast pewne rzeczy, żeby te zadania, o których mówiliśmy, żeby były wykonane, ale tak się
0: Każdy z
1: nie
0: nas
1: da.
0: ma tą niecierpliwość
1: Tak,
0: dziecka.
1: dokładnie, dokładnie tak. I to, co pani przed chwileczką powiedziała, problemy komunikacyjne, tak. Wieniecka jest tym miejscem, które od lat, tam zawsze planowany był tunel, czyli przejazd bezkolizyjny, tak, pod ulicą Wieniecką, ale kończyło się na tym, że były plany. W tej chwili to już wchodzimy w etap realizacji, mamy wszystkie zgody, wszystkie podpisy, więc na koniec roku, no może najpóźniej początek przyszłego roku, myślę, że ta inwestycja ruszy.
0: Czyli to
1: Oczywiście
0: przysłowiowe wbicie
1: wbicie
0: łopaty.
1: łopaty, tak. No i też myślę, że wszyscy mieszkańcy mają świadomość, że to będzie długa inwestycja, bo to jest bardzo poważna inwestycja. Ale żeby mieszkańcy nie odczuli aż tak bardzo, chociaż odczujemy to bardzo, ale żeby złagodzić te skutki zamknięcia ulicy Wienieckiej, to myślę, że mieszkańcy doskonale widzą, że my się do tego już przygotowujemy.

0: Stąd jest już w tej chwili w etapie końcowym remont ulicy Energetyków, od ulicy Hutniczej do Mechaników, żeby mieszkańcy z osiedla mogli spokojnie wyjechać w stronę Anwilu, w stronę Torunia, bo wyjadą ulicą Mechaników, tam jest zawrotka, gdzieś na wysokości zespołu szkół elektrycznych i będą mogli włączyć się do ruchu, nie będą musieli objeżdżać. W tej chwili rozpoczął się i myślę, że do gdzieś pewnie września zakończy się budowa ronda na ulicy Wysoka Kapitulna. Bo znów światła nie dają takiej przepustowości, płynności ruchu, jak jednak rondo. No, ja jestem zwolenniczką rond. Dość dużo z mężem jeździmy i po Polsce, i po świecie, jednak ronda spisują się zdecydowanie lepiej niż światła. A to będzie bardzo duży ruch w tym momencie, jeżeli Wieniecką zamkniemy, więc myślę, że to rondo rzeczywiście tutaj bardzo nam pomoże. Chociaż oczywiście to nie jest tak, że tam nie będzie korków, bo one na pewno będą.
1: No duże inwestycje te drogowe tak, wiążą się z dużymi
0: utrudnieniami.
1: Dokładnie tak.
0: I to nie ma tak, że coś remontujemy i nie ma utrudnień. No, chcielibyśmy oczywiście, żeby one były jak najkrótsze, no ale to tak nie do końca się da. Też do tego czasu, jeszcze zanim zamkniemy Wieniecką, będzie poprawiona nawierzchnia szpitalnej. W tej chwili, bo ja już też pytałam, ponieważ już jest wysoka zamknięta, a szpitalna nie jest jeszcze poprawiona nawierzchnia i pytałam, rozmawiałam z panem dyrektorem Wydziału Dróg. Przez chwilę jeszcze właśnie musimy poczekać na to, ze względu na to, że tam gazownicy jeszcze będą pracowali, więc
1: Jak oni skończą, będzie można położyć nową nawierzchnię.
0: Tak, dokładnie. No, nie ma sensu rozkopywać, przepraszam, robić w tej chwili nawierzchni, kiedy gazownicy potem to rozkopią, prawda?
1: Ale rozumiem, że do tego czasu, kiedy ta Wieniecka zostanie zamknięta, uda się i ten odcinek komunikacyjny wyremontować, żeby usprawnić ten ruch.
0: Dokładnie tak.
1: Między osiedlami.
0: Tak, to chcemy zrobić, czyli pani redaktor, to wszystko właśnie trzeba przygotować, czyli proszę zobaczyć, ile jest działań takich przygotowujących, zanim tak naprawdę zostanie wbita ta pierwsza łopata.
1: Powiedziała pani o tym, że to będzie inwestycja planowana i ona nie będzie szybka w realizacji, lecz długa.
0: Tak.
1: Co to znaczy długa? Bo dla jednych długo to jest pół roku, dla jednych miesiąc, a dla innych na przykład 5 lat.
0: No, nie wiem, czy to nie będzie 1,5-2 lata. Myślę, że to tyle będzie trwało. To jest niestety duża inwestycja, tym bardziej, że to będzie też połączone z, jakby ta inwestycja łączy się z remontami także kolejnych ulic, które są wokół. Bo to będzie też ulica od Hutniczej do Wienieckiej, bo one tam się łączą, wychodzą. To będzie też ulica Zdrojowa, to będzie też ulica Ceglana, bo tam też będzie inaczej musiała ta ulica przebiegać w momencie, kiedy będzie tunel wykopany, wybudowany. Więc to jest taka kompleksowa,
1: czyli
0: naprawdę.
1: Czyli mówiąc o tej przebudowie wienieckiej i udrożnieniu i tunelu, mamy na myśli, ta inwestycja obejmuje tak naprawdę cały najbliższy kwartał wszystkich uliczek dojazdowych.
0: Tak, tak.
1: Jak rozumiem, ścieżki rowerowe, nowe chodniki, cała infrastruktura dla niezmotoryzowanych również.
0: Tak, dokładnie tak. Ja widziałam, że mieszkańcy pytają właśnie ciągle o ulicę Energetyków właśnie, od Hutniczej do Wienieckiej, no bo widzą, że teraz jest budowana ta właśnie w stronę Mechaników. No wiemy, jak ta ulica wygląda, prawda? Ja też czasami mi się zdarza tam przejechać i po tej trelince to już się naprawdę nie da jechać. I naprawdę uspokajam mieszkańców, ta ulica też. Ona już jest projektowana, już jest w tej chwili właśnie na etapie projektu, żeby łącznie właśnie z tym tunelem została zrealizowana.
1: To taka bardzo duża inwestycja, jak się okazuje, to pół osiedla, osiedlowych uliczek Zazamcza przy tej okazji zyska nową nawierzchnię. Takim

0: Kolejnym sztandarową obietnicą i punktem ważnym dla mieszkańców osiedla Zazamcze, tam co prawda zieleni nie brakuje, no ale jest też cały czas stadion przy lesie, który może być fantastycznym miejscem, takim parkiem rozrywki dla mieszkańców tego osiedla, ale i nie tylko. I tutaj też przez lata wiele obietnic, tysiące pomysłów, a stadion jak wygląda, to wszyscy wrocławianie wiedzą.
1: Tak, dokładnie. I to jest też nasz punkt naszego programu wyborczego. I jesteśmy już po konsultacjach. One odbyły się nie tak dawno. Jest raport sporządzony z tych konsultacji. Można wejść sobie na BIP i poszukać tego raportu. Tam mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje, co chcieliby, żeby na tym stadionie się znajdowało. No i teraz jest czas na stworzenie takiej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak to będzie wyglądało. Więc kolejny etap został jeden etap został zrealizowany, czas na kolejny etap, bo wszystkie inwestycje w zasadzie w naszym mieście wyglądają właśnie w ten sposób, że zaczynamy od konsultacji, potem jest projekt, potem szukamy dofinansowania, no i wchodzimy w etap realizacji.
0: Realizacja, czyli w przybliżeniu kiedy? Kiedy stadion przy lesie doczeka
1: się
0: sfinalizowania?
1: Nie potrafię powiedzieć kiedy. Mam nadzieję, że do końca tej kadencji się uda, ale to też mówię, wszystko też zależy od środków finansowych, jakie się uda pozyskać. Bo to, co powiedziałam, my na wiele różnych projektów, na wiele inwestycji mamy gotowe projekty. Szukamy środków zewnętrznych. I to, że mamy gotowe projekty i kiedy pojawia się właśnie konkurs z danymi środkami, to jak mamy gotowy projekt, to jesteśmy w stanie szybko o te pieniądze zawalczyć. I to zresztą widać, ile środków zewnętrznych właśnie, zarówno z Unii Europejskiej, zarówno ze środków rządowych, udało nam się pozyskać. Przecież wiele tych inwestycji, które w tej chwili są już realizowane w mieście, to tak naprawdę są ze środków zewnętrznych. Wiele z nich to są środki bezzwrotne. My je otrzymujemy i nie jest to forma pożyczki.
0: Dlatego na te inwestycje trzeba poczekać, czego oczekują mieszkańcy i czy to jest spójne z wizją samorządowców, to co ma się wydarzyć na Przylesiu.
1: Myślę, że tak, dlatego że, na Przylesiu.
0: Tak, tak.
1: Tak, z tego co pamiętam, żeby tam były też ścieżki takie rekreacyjne. Żeby gdzieś tam jeszcze się znalazło boisko do siatkówki. No oczywiście boisko do piłki nożnej. Żeby była bieżnia, bo przecież biegi, nasz bieg Kujawiaka, który tam się odbywa wielokrotnie. Taka właśnie mała infrastruktura, żeby tam się znalazła. Tam jest, no trudno mi teraz, bo nie przypomniałam sobie, szczerze mówiąc, dokładnie.
0: Ale to wszystko pokrywa się z tą wizją, którą samorząd zamierza realizować,
1: dokładnie,
0: bo
1: tak.
0: Te konsultacje to polegają troszkę też na kompromisie, bo to nie jest tak, że samorząd nie ma swojego pomysłu na realizację różnych inwestycji, prawda?
1: Tak, ale to tak jak pani redaktor powiedziała, to zawsze musi być kompromis. Ale mieszkańcy mają tutaj głos taki doradczy, w dużej mierze wpływający na decyzje samorządowców. No, my jako samorządowcy przecież my mieszkamy tutaj. My też właściwie wiemy, tak, wspólnie, bo rozmawiamy z sąsiadami, rozmawiamy z mieszkańcami na ulicy, w sklepie. Oni też nam przekazują swoje
0: pomysły,
1: swoje
0: uwagi.
1: Pomysły właśnie, sugestie, jak pewne rzeczy wykonać, jak zrobić. Oczywiście nie wszystko da się idealnie, ale no właśnie słuchamy mieszkańców, żeby to wykonać.
0: No właśnie, a co z takich, na zakończenie jeszcze zapytam, co z takich drobniejszych rzeczy, bo my tutaj poruszyliśmy dwie bardzo istotne i takie, będą to najbardziej widoczne inwestycje, jeśli zostaną zrealizowane na osiedlu, ale tych takich pomniejszych, właśnie zgłaszanych przez grupy mieszkańców, już zostało zrealizowanych, już zostało poprawionych, ulepszonych.
1: No chociażby ławeczki w mieście.

0: możesz zauważyć zaraz, kiedy rozpoczęła się właściwie kadencja, ta obecna kadencja, na mieście pojawiło się bardzo wiele ławeczek, a starsi ludzie, starsi mieszkańcy bardzo o to zabiegali. Pojawiają się kolejne miejsca parkingowe. Teraz pojawiły się na ulicy chociażby Kapitulnej, ale ja też walczę o to, żeby pojawiły się na ulicy Promiennej. Tam jest w tej chwili parkowanie równoległe. Składałam interpelację. Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wyraziła pozytywną opinię, że może być parkowanie równoległe lub skośne. I teraz właśnie czekamy na wykonanie. No, znów kwestia środków, tak? Finansowych. Jak tylko pojawią się środki finansowe, ja obiecuję, że będę tego pilnowała, żeby to zostało zrealizowane, bo rzeczywiście no, tam, gdzie są bloki, tych miejsc parkingowych jest po prostu w całym Włocławku, dokładnie.
1: Brakuje, każde jest cenne.
0: Każde bardzo, bardzo cenne. Na Zazamczu też brakuje takiej nowoczesnej biblioteki. I jest zaplanowane Centrum Wsparcia Solidarnościowego na ulicy Wienieckiej. Jest już wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. I znów czekamy na albo ogłoszenie jakiegoś konkursu, żeby znaleźć po prostu dofinansowanie, bo projekt jest gotowy i mam nadzieję, że kiedy tylko pojawią się możliwości pozyskania środków, będziemy budować nową, taką nowoczesną bibliotekę, która też będzie takim miejscem spotkania mieszkańców osiedla Zazamcze, które, no nie ukrywajmy, ono się starzeje, w związku z tym wiele starszych osób chętnie w takim miejscu spędziłoby czas. To także termomodernizacja szkół. My mamy gotowe już projekty na termomodernizację szkoły 22, szkoły numer 2, zespołu szkolno-przedszkolnego numer 1. I też czekamy na...
1: W blokach startowych,
0: tak,
1: krótko
0: dokładnie.
1: Powiedzmy.
0: Tych projektów, tak jak powiedziałam, my mamy już sporo przygotowanych i kwestia właśnie finansowania. Jeśli tylko pojawią się środki, a naprawdę zespół pana prezydenta, podziwiam, potrafi te środki znaleźć, zdobyć, pozyskać dla miasta. I jeśli tylko to się uda, to mam nadzieję, że kolejne właśnie te inwestycje będą realizowane. Kolejna taka ważna dla mieszkańców, to już właściwie... żeby bulwary od ulicy Toruńskiej były aż poprowadzone, przedłużone w jedną i w drugą stronę, tak? Od Toruńskiej do Tamy. Częściowo już to robimy, bo ulica Bulwary właśnie w tej chwili jest budowana do ulicy Barskiej. Mam nadzieję, że
1: uda się w drugim, drugą stronę.
0: Uda się właśnie w jedną, w drugą stronę, potem do Tamy. No byłoby to naprawdę dla użytkowników rowerów, ale także dla tych, którzy lubią po prostu spacerować. Byłoby to naprawdę świetne miejsce do spacerów, do odpoczynku, no bo mamy piękne bulwary, te, które są w tej chwili, a jeśli jeszcze się uda przedłużyć, to będzie takie naprawdę świetne, świetne miejsce.
1: Podsumowując, te 2 lata to 2 lata ciężkiej pracy, ale pracy z efektami, które cieszą, zadowalają. Jest pani usatysfakcjonowana z tego, co udało się już zrobić? Czy czuję niedosyt?
0: Znaczy, cieszę się z tego, co już mamy. Chciałabym więcej. Ja rozumiem, że wszystko właśnie też często trzeba po prostu poczekać na te finanse, które, żeby się pojawiły, na finansowanie. Gdyby ono było, to byśmy jeszcze szybciej mogli pewne rzeczy zrobić. Choć ja wiem, że mieszkańcy narzekają, że w tej chwili no, miasto jest rozkopane. Jest, wiem. I też tak samo mam problem z poruszaniem się po mieście, jak wszyscy mieszkańcy, ale myślę, że jeżeli zakończymy te inwestycje, naprawdę myślę, że będziemy zadowoleni z tego, co już mamy, a chcemy zrealizować kolejne, naprawdę bardzo ambitne.

0: ambitne plany, które przedstawiliśmy w naszym programie.
1: Dziękuję bardzo Pani za tą rozmowę. Proszę Państwa, Elżbieta Rutkowska, radna Rady Miasta Włocławek, przewodnicząca Komisji Edukacji, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo
0: Dziękuję
1: Pani,
0: bardzo.
1: dziękuję Państwu za uwagę.
0: Dziękuję bardzo Państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
1: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
0: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
1: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
0: A co z jedzeniem?
1: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
0: Dzieci nie będą się nudzić?
1: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Choć pogoda w minioną niedzielę nie rozpieszczała, a deszczowe chmury co chwilę zaglądały nad miasto, biojarmark odbył się zgodnie z planem. Kapryśna aura nie odstraszyła mieszkańców, którzy licznie odwiedzili stoiska lokalnych wystawców. Na odwiedzających czekały między innymi świeże warzywa, aromatyczne wiosenne miody oraz wyjątkowe zestawy prezentowe przygotowane z myślą o zbliżającym się Dniu Ojca.
1: Biojarmark zawsze jest, nieważne jaka jest pogoda. Pogoda jest jaka jest, tak? Ale my dzisiaj jesteśmy przygotowani, mamy obciążniki, mamy zabezpieczone namioty i mamy dla Was wszystko to, co dobre i zdrowe. I dzisiaj między innymi chciałabym, żebyście poznali trochę bliżej wystawcę Olej Mamy, który, cóż, musi sam opowiedzieć, co ma dla klientów, jakie są właściwości ich produktów. Zapraszamy mimo wszystko. Czasem wychodzi słońce, tak jak teraz, także nie boimy się złej pogody.
2: To tutaj mamy stoisko Olej Mamy. To jest malutka rodzina tłoczarnia. Tłoczymy świeży olej każdy tydzień. Mamy bardzo szeroki asortiment oleju. 14 rodzaj oleju, więc naprawdę jest duży wybór. Oczywiście trzeba dbać o zdrowie, nie? Więc trzeba jeść dobre, naturalne produkty, tak jak na przykład olej tłoczony na zimno. Nie? I tutaj zbliżamy się do Dnia Ojca, więc

0: Więc mamy tutaj propozycja, fajny zestaw jako prezent dla tata, nie? Tutaj to są zestawy, jest 5 małe butelki oleju po 100 ml, ale też polecam dla każdej tatusz taki olej z pestek dynie, to jest bardzo smaczny, taki olej, smak orzechowy, kolor piękny, ma zielony, więc na pewno to byłoby super prezent.
1: A jakie właściwości mają te oleje?
0: Znaczy, każdy olej, najpierw kupujemy olej dla smaków, nie? Bo z faktem, że one są tłoczone na zimno, utrzymają swoje wyraźliwy smak, więc sam ziarno się broni i to jest już cios, nie? Potem to wiadomo, że każdy olej ma swoje witaminy, swoje właściwości i tak dalej, które pomagają organizm dobrze funkcjonować, nie? Na przykład jest bardzo znany ten czarnuszki, który zawiera timokinon, nie? Albo jest ostropes, który zawiera ten silimarina, więc pomagają po prostu organizm się bronić, nie? No i tyle można tak powiedzieć.
1: A jak powinniśmy spożywać taki olej bezpośrednio na łyżce, czy może to być dodatek do jakiegoś dania?
0: O, tutaj są różne szkoły, nie można tak powiedzieć. Faktycznie, że jest mocno polecane, że rano na czoło, żeby pić ta łyżeczka po prostu oleju i oczywiście tak można zrobić, nie? Bo to chodzi o systematyczności, nie? Żeby każdy rano po prostu, żeby organizm dostał swoje dawka oleju. Ale niekoniecznie musi tak być. Na przykład ja jem z sałatką, prawie codziennie robimy fajne sałatka, właśnie z tą olej z pestek dynie, który jest naprawdę super. No i to jest mój sposób. Ale też są inne sposoby, na przykład można zrobić super pesto albo super hummus, no i smarujemy po prostu kropka chleba i to jest pyszne. I w ten sposób można właśnie dostać swoje dawka olej tłoczony na zimno.
2: Dużym zainteresowaniem cieszy się stoisko z serami. Bogata oferta przyciąga zarówno stałych klientów, jak i osoby poszukujące nowych smaków.
3: Sprzedajemy, produkujemy w własnym gospodarstwie sery z niepasteryzowanego mleka krowiego i koziego, dostępne tutaj na biojarmarku we Włocławku co 2 tygodnie.
1: No właśnie widzimy różne rodzaje serów, jakie możemy tutaj spotkać.
3: No cóż, paleta jest dość szeroka, że tak powiem. Możemy zacząć od świeżych serów podpuszkowych kozich z różnymi dodatkami, z czosnkiem niedźwiedzim, z czarnuszką. Bardzo dobrze sprzedają nam się już także kefiry. Jest godzina 10:30, już nie mamy żadnego do zaoferowania. Świetnie nam się sprzedają też jogurty naturalne, gęste, w typie jogurtów greckich. Mamy też ricottę, czyli tak zwany najbardziej lekkostrawny ser na świecie. Twarożki naturalne z przyprawami. Sery w typie gouda, sery maziowane, czyli takie bardzo mocno wyraziste, bardzo zapachowe. Dziś mamy nowość, taką fajną roladę pleśniową, tak to wygląda, z mleka koziego niepasteryzowanego. Jest ona wzbogacona o tymianek, czyli daje takiego fajnego orzeźwienia. Mamy też, bardzo dobrze nam się sprzedaje też ser na przykład z niepasteryzowanego mleka krowiego, oczkowy, ja tak to mówię. On ma smak taki lekko słodkawy, orzechowy, ma w zapachu jest takie nuty owocowe, bardzo dobrze nam się sprzedaje. Zresztą też się świetnie wygląda.
1: Czyli klienci do was wracają?
3: Tak, mamy już tutaj duże grono swoich stałych klientów, aczkolwiek też polecamy się dla nowych, tak jesteśmy bardzo mocno otwarci. Mamy też stoisko, w którym można zdegustować naszych serów, posmakować, żeby, jak to się mówi, nie kupować kota w worku, tak? Zresztą my też chętnie opowiadamy o tym, co robimy, skąd się wzięliśmy, dlaczego i tak dalej, skąd się wziął pomysł na taki, że tak to powiem, biznes, czy musimy się bierzyć, jakie mamy problemy, ale też spotykamy się z bardzo, bardzo dobrym oddźwiękiem, że tak powiem, ze strony naszych klientów, którzy nie będą tutaj ukrywała, bardzo mocno nas wspierają, za to bardzo im dziękujemy.
2: Jednym z najchętniej odwiedzających punktów biojarmarku niezmiennie pozostaje stoisko z wyrobami mięsnymi. Klienci doceniają przede wszystkim wysoką jakość produktów, naturalny smak oraz prosty skład.
4: Prowadzimy firmę już od dłuższego czasu i miło nam jest gościć co 2 tygodnie we Włocławku, proponując nasze wyroby do konsumpcji.
1: Proszę opowiedzieć o tej pięknej szynce.
4: Szynka, którą widzicie Państwo w tyle, już jest została, zostało jej już niewiele. Jest to produkt, który jest parzony, gotowany, a w ostatecznej wersji już na koniec podpiekany w piecu i podawany do spożycia. Taką szyneczkę produkujemy około 1,5 miesiąca. Bo ona dość dużo leży w solance z przyprawami i dość długo później musi kąpać się, jak to ładnie co niektórzy mówią.
1: Co jeszcze znajdziemy

0: Państwa na stoisku.
1: Czy wiele wędlin, wiele jest linia wędlin bez, kompletnie bez konserwantów. No jedynym konserwantem jest sól chłodawska, ale bez jakichkolwiek składników E. A dodatkowo oprócz tego mamy rzeczy, które uważamy za dość fajne i dość dobre, rzeczy konfitowane, czyli dość długo gotowane w niskiej temperaturze w oleju. I to są rzeczy obiadowe do podania bądź na grilla, tak jak tutaj widoczne żeberka. W sosie barbecue, który też sami produkujemy i tutaj jest czysty skład całkowicie tego produktu.
0: Czy klienci do Was wracają?
1: Gdyby klienci do nas nie wracali, to znaczy, że byłoby coś z nami nie tak. A tu cieszymy się tym, że we Włocławku praktycznie mamy 80% tych samych co dwa tygodnie klientów, którzy już się przyzwyczaili do tego, że nasze produkty można kupić na dwa tygodnie i przez dwa tygodnie je konsumować, i nic się z nimi nie dzieje.
0: Czy ma pan swój ulubiony produkt?
1: Na pewno jest pasztet kaczki i ozory z czosnkiem niedźwiedzim. To są takie, można powiedzieć, dwa flagowe produkty nasze, którymi się dość szczycimy. Kaczka była w Polsce nagrodzona, ale ogólnie całość jest robiona tak, że musi to najpierw nam smakować, a żeby później móc dalej. Mamy fajne rzeczy w tej chwili już zrobione na grilla. Mamy ciekawą kiełbasę z serem jalapeno i z bardzo dobrej jakości serem grana padano. Także jest wybór, każdy może coś dla siebie wybrać.
2: Niedzielne zakupy na biojarmarku już na stałe wpisały się w kalendarz wielu mieszkańców. To miejsce, gdzie nie tylko można zaopatrzyć się w świeże produkty, ale także spotkać lokalnych producentów i poznać historię stojące za wyrobami. To był dzień pełen wzruszeń, wspomnień i podziękowań. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubominie świętowała jubileusz stulecia swojej działalności. Przez cały wiek druhowie nie tylko gasili pożary i ratowali życie mieszkańców, ale także aktywnie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności, stając się ważną częścią historii gminy Boniewo.
3: To jest piękne święto w każdej straży. No dla mnie w sposób szczególny, ponieważ Lubomin jest mi bliski, to jest jedna z naszych trzech straży i rzeczywiście to stulecie dzisiaj tutaj w tej jednostce jest świętem praktycznie całej gminy, a no, miejscowości Lubomin w sposób szczególny.
0: Czy zauważył może pan zaufanie lokalnej społeczności co do straży?
3: Zdecydowanie. Tutaj w Lubominie mamy zarówno druhów strażaków, jak i druhny. Tutaj w tej jednostce skupiają się też druhowie nie tylko z Lubomina, ale także z okolic, więc tutaj ta straż jest jedna z najważniejszych organizacji w Lubominie i jedna z najważniejszych w gminie, więc ciesząca się powszechnym szacunkiem, uznaniem, także nic dodać, nic ująć, tylko po prostu gratulować naszym druhom tych 100 lat i prosić o kolejne.
0: A czego możemy życzyć właśnie strażakom z Lubomina?
3: Myślę, że przede wszystkim zdrowia, wytrwałości. No i myślę, że tak po strażacku tyle powrotów, co wyjazdów do akcji.
2: Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań dla druhów, którzy przez lata budowali historię jednostki. Przypominano najważniejsze wydarzenia z dziejów OSP Lubomin oraz ludzi, którzy poświęcali swój czas, by nieść pomoc mieszkańcom w najtrudniejszych momentach. Szczególnym punktem obchodów było odznaczenie jednostki złotym znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. To jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych jednostkom OSP za wieloletnią działalność i zasługi dla ochrony przeciwpożarowej.
0: Proszę powiedzieć, czym dla pana jest dzisiejszy dzień?
4: Wszystkim. Bo mój pradziadek był założycielem, Konstanty Wypijewski, jak z drugiej strony mój prapradziadek Piotr Szyburski byli założycielami tej jednostki, a ja jestem spadkobiercą tego, więc muszę podtrzymywać tradycję.
0: A czym dla pana jest służba w straży?
4: Proszę panią, oddaniem dla drugiego człowieka chęć ratowania drugiego człowieka, to nie ma słów na to. Bycie strażakiem to nie wyrazi się słowami. To jest coś, czego nie można określić. Kto nie ma tego czegoś w sobie, nie jest strażakiem na pewno.
0: A jakie cechy powinna mieć osoba, która chciałaby przystąpić

0: do straży pożarnej?
1: No, musi mieć chęci, musi być w predyspozycji zdrowotnej, ale również musi mieć to coś w sobie, bo tak na siłę kogoś ciągnąć to nie jest to.
0: A czy młodzi chętnie wybierają ten zawód?
1: No, u nas akurat tak, są chętni i z tego, co jest, co pani widziała przy odznaczeniach, przy tym jest grono młodych ludzi, jest nas gro w średnim wieku, no i są starsi druhowie. Tych najmłodszych, jakbyśmy chcieli młodzieżówkę, nie ma aż tak dużo. Niestety wieś wyludnia się.
0: A czy ma pan historię, która szczególnie zapadła panu w pamięć?
1: No, wiele jest takich. Ale to trudno się o takich rzeczach, powiem pani, opowiadam. Bo gdzieś, gdzie jest ludzka tragedia, nie da się tego opowiedzieć. I to trzeba w sobie zostawić. Także, wie pan, to na pewno nie opowiem tej historii, bo to jest trudne do opowiedzenia.
2: W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, samorządowcy, parlamentarzyści, delegacje zaprzyjaźnionych jednostek oraz mieszkańcy regionu. Licznie zgromadzone poczty sztandarowe podkreśliły rangę wydarzenia i znaczenie, jakie jednostka odgrywa w lokalnym środowisku. Jak podkreślają sami strażacy, służba w OSP to nie tylko udział w akcjach ratowniczych. To także budowanie wspólnoty, przekazywanie tradycji młodszym pokoleniom i gotowość do pomocy o każdej porze dnia i nocy.
3: Myślę, że to jest dla całej okolicy i dla naszej miejscowości jest to duże święto. Nasza jednostka ma już sporą historię, jest to stulecie, więc dosyć długo działamy. No myślę, że jest to jednostka, mimo że w małej miejscowości, bardzo prężnie działająca, rozwijająca się i staramy się lokalnej społeczności pomagać na tyle, na ile możemy.
0: A czuje pan zaufanie lokalnej społeczności?
3: Myślę, że tak. Myślę, że no, mieszkańcy są strażakami z tej miejscowości, wspieramy okolice. Jeśli coś się dzieje, no to myślę, że jesteśmy na każde zawołanie.
0: A czym dla pana jest służba w straży?
3: Poniekąd zaszczytem, aczkolwiek nie uważam, że najważniejszą dla mnie cechą w straży jest wyjazd do alarmów, do różnego rodzaju akcji i pomoc ludziom. No i nie ukrywam też ta adrenalina, gdy się jednak wyjeżdża do różnego rodzaju akcji.
2: Jubileusz był okazją do podsumowania minionego stulecia, ale także spojrzenia w przyszłość. Druhowie podkreślają, że chcą nadal rozwijać jednostkę i służyć mieszkańcom tak, jak robili to ich poprzednicy przez ostatnie 100 lat. 80 lat tradycji, tysiące absolwentów i pokolenia uczniów, którzy właśnie tutaj zdobywali wiedzę i zawód. Zespół Szkół Chemicznych imienia Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławku świętował jubileusz 80-lecia istnienia. Obchody zgromadziły uczniów, nauczycieli, absolwentów oraz przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której uczestnicy przeszli w korowodzie do Centrum Kultury Browar B.
4: Pamiętam dziś, jak poprzedni jubileusz zrobił na mnie ogromne wrażenie. Pamiętam, jak patrzyłem na wasze twarze, pamiętam, jak rozmawialiśmy, jak wspominaliście tak naprawdę wszystko to, co działo się kiedyś, i 10, i 20, i 50, i 60 lat temu, tak? Dzisiaj obchodzimy 80-lecie Zespołu Szkół Chemicznych w Wrocławku i ja tak się zastanawiam, że ja będę miał swój jubileusz w przyszłym roku, ponieważ w przyszłym roku będzie 20 lat, jak w Zespole Szkół Chemicznych pracuję. Nie pracowałem nigdy w innej szkole. Ja nie kończyłem Zespołu Szkół Chemicznych, ale okazuje się, że przy tworzeniu monografii znalazłem wiele elementów, które gdzieś tą moją historię związały z Zespołem Szkół Chemicznych, mimo tego, że jeszcze mnie na świecie nie było. Ja poproszę zdjęcie. Teraz uwaga. Czyj jestem? Dajemy 3 sekundy. 1, 2, 3. Poprosimy o podpowiedź.
5: Mama.
4: Ta pani w tej sukience to jest moja mama. Słuchajcie, ona nie kończyła Zespołu Szkół Chemicznych. To się robi jak telenowela trochę. Ona była partnerką podczas studniówki. Poprosimy następne zdjęcie. Stanisława Truszkowskiego, który jest absolwentem chemika z klasy pani Kodymowskiej. To zdjęcie było wykonane 2 lata temu bodajże. Klasa pani profesor Kodymowskiej odwiedziła w rocznicę 50-lecia zdania matury naszą szkołę, bo się fantastycznie trzymają. To pokazuje, dziękuję bardzo. Możemy przejść dalej już. Słuchajcie, to nie koniec, bo Zespół Szkół Chemicznych ukończyli moi wujkowie, moje ciocie,

0: moja była teściowa. I wiele osób, które znam do dzisiaj, są fantastycznymi osobami. Słuchajcie, tak żeby coś od siebie. Kocham tą szkołę bardzo. Kocham.
1: To właśnie wspomnienia absolwentów były jednym z najważniejszych elementów jubileuszu. Wielu z nich po latach ponownie przekroczyło próg swojej szkoły, spotykając dawnych kolegów, nauczycieli i wychowawców. Jak podkreślano podczas uroczystości, chemik od dekad nie tylko kształci specjalistów, ale również buduje lokalną społeczność.
2: Turbo mi jest miło, że mogę uczestniczyć w tym wspaniałym jubileuszu. Dodam tylko też od siebie, że jak mieszkam w tym sobie pięknym Edynburgu, to tak jak to już padły słowa, że absolwenci też mieszkają i pracują za granicą. Ja pracuję dla rządu brytyjskiego w swoim zawodzie, czy może nie jako technolog chemiczny, ale w dalszym ciągu z regulacjami chemicznymi. Także to też pokazuje, że chemik przygotował mnie do tego, żeby móc studiować na jednym z najlepszych uniwersytetów Wielkiej Brytanii i 50 najlepszych na świecie. I gdyby nie ta wiedza zdobyta z chemika, to być może tam by mi po prostu nie było. A dzięki temu pracuję tam, gdzie pracuję. Także bardzo dziękuję. Mam też taki mały gift dla szkoły, który mam nadzieję będzie pomostem, bo jak już Państwo teraz wiedzą, i kulinarnie się spełniam, ale też chemicznie, więc ta książka jest takim troszeczkę pomostem między tą chemią a kulinariami. Mam nadzieję, że w tej nowej bibliotece, tej pani Heuni, jak mówiła, że jest przepiękna i muszę zobaczyć, że ta książka będzie dumnie sobie stała i da dużo inspiracji zarówno chemikom, ale też kucharzom, żeby otworzyć się na nowe i tworzyć nowoczesne tradycje. Bo tradycja jest czymś naprawdę wspaniałym, ale jednak musimy pamiętać, że czasy się zmieniają i też musimy się zrobić do nich przystosować. Także bardzo dziękuję, bardzo mi miło i przekazuję.
1: Podczas jubileuszu nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli oraz osób, które przez lata tworzyły historię placówki. Władze miasta podkreślały, że szkoła odgrywa ważną rolę w systemie edukacji Wrocławka, a jej absolwenci od lat zasilają lokalny rynek pracy i rozwijają przedsiębiorstwa działające w regionie.
3: Z okazji 80. rocznicy powstania Zespołu Szkół Chemicznych we Wrocławku pragnę pogratulować całej społeczności szkolnej, byłym i obecnym uczniom, ich rodzicom oraz uczestnikom okolicznościowego zjazdu absolwentów. Dziękujemy za wkład, jaki Państwo wnieśli w historię swojej szkoły i pamięć, jaką o niej zachowali. Mam nadzieję, że ta piękna sztafeta pokoleń będzie kontynuowana, to przecież integralna część historii, całe bogactwo edukacji. Byłym i obecnym nauczycielom chemika dziękujemy za trud, jaki włożyli w edukację młodych mieszkańców miasta i regionu, ale także za kształtowanie postaw i wartości, które stają się dla absolwentów kompasem w dalszej życiowej drodze. Rola edukacji jest bowiem niezwykle istotna. To nie tylko przekazywanie wiedzy. Szkoła przygotowuje młodego człowieka do samodzielnego, dalszego życia w społeczeństwie. Uczy postaw obywatelskich, czyli swego rodzaju samorządności i odpowiedzialności za wspólnotę, w której żyjemy. Od początku swego istnienia Zespół Szkół Chemicznych reagował na potrzeby lokalnego rynku pracy, kształcąc specjalistów na potrzeby działających na terenie Wrocławka przedsiębiorstw. Rozwijający się przemysł papierniczy, później chemiczny, czy obecnie sektor usług, wszędzie tam byli i są potrzebni specjaliści kształcący się w murach szkoły na wrocławskich bulwarach. Chemik znakomicie pokazuje, jak istotne jest kształcenie zawodowe w aspekcie lokalnego rynku pracy.
1: Historia szkoły nierozerwalnie związana jest również z rozwojem przemysłu chemicznego we Wrocławku. To właśnie tutaj przez lata kształcono kadry dla największych zakładów działających w mieście i regionie. Podczas jubileuszu przypominano najważniejsze momenty z dziejów placówki oraz ludzi, którzy współtworzyli jej markę.
4: Czas jubileuszu to czas, w którym dziękujemy i składamy życzenia na kolejne lata. Ja dziękuję za 80 lat edukacji i wychowania młodych ludzi. Za 80 lat przekazywania wiedzy i kształtowania postaw. Za 80 lat tworzenia, budowania historii szkoły. Życzę wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów, sukcesów uczniów i nauczycieli. My, nauczyciele, ja jestem z zawodu nauczycielem, wiemy doskonale, że

0: Największym naszym sukcesem są sukcesy naszych uczniów. Życzę tego, by szkoła pozyskiwała wspaniałych nowych uczniów i wyjątkowych absolwentów.
1: Jubileusze to spotkania i rozmowy, to też

0: starają się uczyć młodych ludzi tego, jak poradzić sobie w życiu, jak poradzić sobie z problemami dnia codziennego. Bo tych problemów jest przecież dużo i w życiu zawsze trzeba się z nimi zmagać. Pan dyrektor z taką ogromną wrażliwością mówił o tym, czym jest dla niego szkoła, jak bardzo jest ważna. Było widać tą autentyczną radość z tego, co robi i że już do końca życia w tej szkole pozostanie. Także... Ile jeszcze?
1: 80.
0: Dobrze. No tak, młodo wygląda, to jest szansa. Moi drodzy, młodzi ludzie to odpowiedzialność i to nasza odpowiedzialność, bo każdy z nich musi zrozumieć, że wszystko to, co robimy, robimy dla nich. I życzę wam, kadrze, nauczycielom, dyrekcji, abyście znaleźli wspólną nić porozumienia z nimi, żeby oni wiedzieli, że robicie to dla nich, bo to jest najważniejsze.
2: Historia szkoły, która zapisała się u każdego z Państwa, zarówno tu się uczących, jak i również tych, którzy uczyli, nakazuje nam odnosić się z szacunkiem do tego, co osiągnęliście Państwo. Te wyniki są niepodważalne, mówił o tym Pan Prezydent Krzysztof Kukucki, który wskazał na potrzebę kształcenia dla rozwoju naszego miasta Włocławka, dla rozwoju naszego regionu. Dlatego mam okazję serdecznie podziękować wszystkim, którzy biorą udział w tym procesie i osiągają takie dobre rezultaty. Dzisiejszy dzień jest dniem także wspomnień dla tych, którzy uczyli się, część została na miejscu, pracują, część się oddaliła od Włocławka, ale zawsze wraca się z myślami do tego, co się działo właśnie w szkole. I ten dzień dzisiaj na to Państwo poświęcacie.
3: 8 dekad historii, tysiące absolwentów i niezmiennie ważne miejsce na edukacyjnej mapie miasta. Jubileusz 80-lecia pokazał, że dla wielu osób chemik to nie tylko szkoła, ale także część ich życiowej historii.

0: serdecznie dziękujemy. Maja i Kurka i pozostają z nami na scenie jeszcze przez chwilkę. Bardzo dziękujemy. Takie mamy zdolne dzieci, proszę Państwa.
1: Kolejne doniesienia o dzikach grasujących po Wrocławku. Początkowo zwierzęta były obserwowane głównie w okolicy Wienieckiej oraz na osiedlu Południe przy ulicy Gajowej, czyli tam, gdzie dookoła są lasy. Dziki coraz odważniej wchodzą na ulice znacznie oddalone od lasów. Ostatnio pojawiły się na Wiejskiej w pobliżu Arentowicza. Co miasto zrobi z problemem?
2: Te kroki my już podejmujemy od zeszłego roku i tak naprawdę

0: Naprawdę te środki zapachowe zakupiliśmy, one są w użyciu. Również zakupiliśmy środki elektroniczne do odstraszenia dzików. No niemniej, jak widzimy, ten problem cały czas jest. Częściowo sobie poradziliśmy w niektórych miejscach, częściowo jeszcze nie. Chociażby u mnie dzisiaj koło domu też dziki radośnie sobie biegały. Oczywiście przyrodę kochamy. Niemniej bezpieczeństwo jest najważniejsze. Staramy się zabezpieczać siłami Straży Miejskiej. Współpracujemy na bieżąco z okręgami łowieckimi. Te okręgi łowieckie wskazują nam, co możemy zrobić. No, oczywiście przeprowadzają też swoje zabiegi higieniczne. Ta populacja stopniowo jest regulowana. Niemniej, no, została jedna gromada tych dzików, z którą postaramy się w jakiś sposób przekierować ją na tereny, na których będzie mogła sobie swobodnie się przemieszczać, żyć bez stwarzania zagrożenia dla mieszkańców.
1: Wspominał Pan o tych środkach odstraszających dziki, to były środki chemiczne i także jakieś elektryczne. Jak to wygląda, jak to działa?
0: Nie mam tutaj przy sobie, ale przekazaliśmy środki do emitowania dźwięków ultradźwiękowych chociażby Spółdzielni Mieszkaniowej Południe. Te urządzenia będą zainstalowane w odległościach na budynkach co 100 metrów. Posiadamy jeszcze kilka swoich środków. Współdziałamy również, tak jak mówiłem, z kołem łowieckim, z myśliwymi. Oni też nam podpowiadają, jak można przeganiać te dziki. Ja chciałbym też Państwu powiedzieć, że najlepiej zachować ostrożność. One nie są z natury agresywne, ale to jest no, dzikie stworzenie. Także w przypadku spotkania bardzo prosimy o sygnał do Straży Miejskiej lub na numer 112. My będziemy działać. Ewentualnie w naprawdę nagłych przypadkach możemy użyć też, poprosić, mamy umowę podpisaną z weterynarzem, który w razie czego użyje swoich środków jako osoba najbardziej do tego predysponowana.
1: Czyli podsumowując, pozostała tak właściwie jedna taka rodzina dzików, która gdzieś tam zadomowiła się na osiedlu Południe i tam się przemieszcza.
0: Na chwilę obecną tak to wygląda. Nie chciałbym mówić jedna czy dwie, ale na chwilę obecną tak. Postaramy się w jakiś sposób sobie z nią poradzić. No niemniej ten problem dotyczy nie tylko Wrocławka, bo to jest problem w całym kraju. Jeżeli Państwo śledzicie media społecznościowe, no to chyżo biegają sobie młode warchlaczki po Warszawie, po Szczecinie, po innych miastach, co nie jest oczywiście usprawiedliwieniem. Niemniej też no, te działania są trudne. Proszę mi wierzyć, że połączenie dbania o naturę i bezpieczeństwo zawsze jest trudne, ale zawsze wybierzemy na pierwszym miejscu bezpieczeństwo człowieka.
2: Dziki zazwyczaj unikają ludzi, jednak zraniona locha, broniąca warchlaków lub osaczony samiec mogą stać się śmiertelnie niebezpieczne. Ich kły potrafią zadać głębokie rany. Dodatkowo dziki mogą przenosić groźne choroby, takie jak włośnica czy wirusowe zapalenie wątroby. Konkurs Odkrywamy Talenty jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku. Ma na celu propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego. W siedzibie KPCN odbyła się uroczysta gala laureatów. Była to już siódma edycja wydarzenia.
3: Bardzo dbamy o to, by stworzyć dla nauczycieli przestrzeń po to, by mogli zaprezentować, w jaki sposób nauczyciele odkrywają talenty w swoich szkołach, wśród swoich uczniów. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że w większości zwracamy uwagę na te dzieci, które mają specyficzne kłopoty w nauce albo tak zwanych średniaków. Natomiast te dzieci uzdolnione też potrzebują naszej uwagi. Stąd też nasze przedsięwzięcie, żeby nauczyciele potrafili wyodrębnić te talenty, zaprezentować je. No i także mamy też wsparcie rodziców, którzy przecież zdają sobie sprawę z tego, że dziecko jest uzdolnione w jakimś kierunku i oni też mają ogromny wpływ na to, jak dalej można te talenty rozwijać.
2: Konkurs był podzielony na trzy kategorie: przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Prace były oceniane przez trzyosobowe jury. Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Żyjemy w świecie, w którym wszystko się zmienia i to dzieje się właściwie błyskawicznie, a przede wszystkim też edukacja dzieci, młodzieży, to jest właściwie takie pole do ciągłego odkrywania i modyfikacji, żeby oczywiście nadążyć za otaczającą rzeczywistością. Dlatego też konkurs Odkrywamy Talenty, który jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji, temu służy. Przede wszystkim

0: wszystkim szukaniu innowacji, bo nauczycieli mamy niezwykle kreatywnych, dzieci pewnie jeszcze bardziej kreatywne i pomysłowe, dlatego też oceniamy pracę pod względem innowacyjności i kreatywności, takie rozwiązania, które nauczyciele przygotowują dla dzieci. W kilku kategoriach, bo oczywiście nie można wszystkiego wrzucić do jednego worka, więc to jest i kategorie nauczycieli, którzy uczą w przedszkolach, w szkołach podstawowych i wreszcie w szkołach średnich. Także dzisiaj odbywa się taka gala, gdzie tych najlepszych po prostu będziemy nagradzać.
1: Uczestnictwo w konkursie polegało na przedstawieniu przeprowadzonych zajęć, zrealizowanych projektów edukacyjnych, kół zainteresowań, zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
2: Jeśli chodzi o projekt, który opracowałem z młodzieżą, to projekt polegający na przygotowaniu aplikacji webowej, czyli strony internetowej, która ma służyć dla młodzieży całej szkoły. Ma być to platforma do rozwiązywania testów do egzaminu zawodowego. Jest to spójny program, w którym to młodzież po zalogowaniu się, używając kont Microsoftu, może rozwiązywać testy w swojej kwalifikacji, którą będzie rozwiązywał na egzaminie zawodowym.
3: Skąd ten pomysł i jak przebiegała jego realizacja?
2: Pomysł narodził się już w poprzednim roku, ponieważ nie ma takiego spójnego miejsca, gdzie można byłoby łatwo kontrolować, analizować, sprawdzać postępy uczniów. No i do tego, żeby mieć to na własnej stronie internetowej, z własnym dostępem, z własnym administratorem. Jest to bardzo fajny sposób. Projekt cały rozwiązywany był, trwał, sama utworzenie strony to około 2-3 miesięcy. Później testy, umieszczenie na serwerze, później optymalizacja, no i umieszczanie pytań. Na tą chwilę na serwerze mam już około 7,5 tysiąca pytań. Młodzież może w dowolnym momencie po zalogowaniu rozwiązać test, sprawdzić swoje postępy, ale także opiekunowie, nauczyciele mogą analizować postępy uczniów, mogą sprawdzać, jak im te testy wychodzą, z jakich pytań, z jakich obszarów mają problemy. Więc myślę, że aplikacja z punktu widzenia ucznia, nauczyciela i szkoły jest to bardzo fajna aplikacja poprawiająca wyniki egzaminu zawodowego w części teoretycznej dla wszystkich kwalifikacji, jakie uczymy w naszej szkole, czyli w Zespole Szkół Elektrycznych we Wrocławku.
4: Odkrywanie talentów to nie tylko sukcesy naukowe, bądź też sukcesy artystyczne, ale także dostrzeżenie takich codziennych predyspozycji uczniów, codziennych ich aktywności, wspieranie ich do działania, odkrywanie mocnych stron i pielęgnowanie tych mocnych stron.
3: Jaką ma wartość dla Pana tego typu nagroda, tego typu gala?
4: Czuję się bardzo wyróżniony wśród tysięcy albo nawet więcej nauczycieli, którzy codziennie wykonują ten trud tej pracy, tym bardziej czuję się bardzo doceniony, bo wiem, jak to jest praca. Każdy z tych nauczycieli podejmuje ten trud, tylko tutaj właśnie w moim przypadku to jest szkoła branżowa. To są uczniowie klasy pierwszej szkoły branżowej i bardzo ciężko jest, jak wiemy, zmotywować, dostrzec te tutaj pozytywne cechy, te wartości wśród tych uczniów i motywować tych uczniów.
1: Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola zdobyła Wioleta Zdziebułowska z przedszkola publicznego nr 22 we Wrocławku. W kategorii szkoły podstawowe Piotr Aren ze szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu. Natomiast w kategorii szkoły ponadpodstawowe Dariusz Kostrzewski z Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku. W Hali Mistrzów zniknął parkiet. Już od pewnego czasu mówiło się, że wymaga on wymiany. Służył koszykarzom oraz mieszkańcom przez 25 lat. W hali pojawi się nowa nawierzchnia. Koszt całej inwestycji wyniesie około 1,3 miliona złotych.
5: Trwa demontaż starego parkietu na Hali Mistrzów oraz montaż nowego parkietu. Blisko ćwierć wieku ten parkiet służył zarówno podczas meczów naszej wocławskiej drużyny, jak i innych wydarzeń kulturalno-sportowych, które odbywały się właśnie na naszej Hali Mistrzów. Wierzymy, że nowy parkiet będzie nam służył tyle samo albo nawet więcej niż ten stary. Chcemy, żeby tutaj oczywiście jakość prowadzonych wydarzeń była jak największa. W związku z tym stawiamy właśnie na jakość przy wymianie tego parkietu. Chcemy również, żeby ten parkiet był trwały.

0: trwały, żeby wytrzymał jak najdłużej. No i wiemy, że kibice no nie do końca mają taki, znaczy mają niedosyt po ostatnim sezonie. W związku z tym ta zmiana parkietu, no wierzymy, że będzie też niosła ze sobą pewną zmianę a propos sukcesów sportowych naszej koszykarskiej drużyny.
1: Jak się domyślam, nowy parkiet będzie miał wszystkie atesty wymagane chociażby przez FIBA i przez PLK.
0: Tak, oczywiście tutaj parkiet będzie spełniał wszelkie wymagania, zarówno do rywalizacji koszykarskiej, ale również do wszystkich innych wydarzeń kulturalno-sportowych.
2: A co ze starym parkietem? Przykładowo, oryginalna murawa z piłkarskich stadionów pojawia się w sprzedaży w formie kolekcjonerskich, certyfikowanych fragmentów w pamiątkowych pudełkach. W przypadku parkietu Hali Mistrzów poszczególne klepki również mogą trafić do kolekcjonerów.
0: Zdajemy sobie sprawę, że ten stary parkiet no może być nie lada gratką dla wiernych kibiców Anwilu Włocławek. Więc tutaj jeszcze za szybko, żeby powiedzieć o szczegółach, natomiast możemy wspomnieć, że klub koszykówki Anwil Włocławek no planuje jakąś niespodziankę w związku z tymi klepkami, z tym parkietem. No wiemy dobrze, że ten parkiet no przeżywał razem z kibicami wszystkie emocje, bo były to i sukcesy, radości, uśmiechy, ale również i łzy porażki. Zawodnicy, no potocznie mówiąc, mieli również swoją klepkę, z której rzucali i zdobywali punkty. W związku z tym właśnie może taki fragment tego parkietu no będzie nie lada gratką właśnie dla kibiców. To będzie niespodzianka od klubu koszykówki Anwil Włocławek, o której w najbliższym czasie na pewno klub będzie informował.
2: Wykonawca ma zakończyć pracę w ciągu 45 dni, a więc nowy parkiet będzie gotowy w wakacje.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: ulica Broniewskiego 10. Płeć: samiec kastrowany. Rok urodzenia: około 2013. Umaszczenie: czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 8 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: Broniewskiego 10. Płeć: samica. Rok urodzenia: marzec 2026. Umaszczenie: bura pręgowana z białym. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 11 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: gmina Wocławek, Nadleśnictwo Przyborowo. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2023. Umaszczenie: czarny podpalany. Wielkość średniej. Cechy szczególne: sierść szorstkowłosa. Data przyjęcia: 11 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: 3 maja 25. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2025. Umaszczenie: czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 12 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wieniecka 42. Płeć: samiec. Rok urodzenia: około 2016. Umaszczenie: szaro-beżowy. Wielkość: mały. Cechy szczególne: w typie Yorka. Data przyjęcia: 12 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kaliska 104. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: bura pręgowana. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 12 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kaliska 104. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: biało-bura pręgowana. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 12 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kaliska 104. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: biało-bura pręgowana. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 13 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Płocka 222. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: czarno-biały. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 13 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Skalna 30. Płeć: nieznana. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: czarny. Wielkość średniej. Cechy szczególne: brak.
1: Dzień dobry Państwu. Za kilka dni mamy kalendarzowe lato, zaczyna się. Za kilkanaście dni jest koniec roku szkolnego. I właśnie w tym czasie większość z nas planuje swoje urlopy, wyjazdy i czas, który chce spędzić na odpoczynku. Niestety część z nas ma poważny dylemat, co zrobić ze zwierzakiem, bo planuje wyjazd i niekoniecznie widzi siebie i czworonoga na wspólnej wyprawie. Jeżeli chodzi o takie wyjazdy, dla mnie rzeczą oczywistą jest, że jeżeli mamy psa, to tego psa zabieramy ze sobą. Dlatego, że w dzisiejszych czasach naprawdę nie ma problemu, żeby znaleźć miejsce, w którym ten pies będzie mile widziany i akceptowany. Bez względu na to, czy wybierzemy sobie Mazury, czy wybierzemy sobie tereny nadmorskie, czy pojedziemy w góry, znajdziemy pensjonat, znajdziemy hotel, znajdziemy domek czy pole kempingowe, gdzie naprawdę ten zwierzak będzie akceptowany i mile widziany. Czasami musimy ponieść jakieś tam koszty, czasami większe, czasami mniejsze, ale bywają również miejsca, gdzie zwierzak jest, przebywa po prostu gratisowo, tak? Jest obecny i nie ponosimy za to żadnych opłat. Warto tak zorganizować sobie ten czas i zaplanować wyjazd, zaplanować wakacje, żeby ten pies mógł nam towarzyszyć. Troszeczkę inaczej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o koty, bo wiemy, że koty ciężej znoszą zmiany, ciężej się do nich adaptują, dla nich wszelkiego rodzaju zmiany miejsca, ludzi są mocno stresujące. I tak biorąc pod uwagę plusy i minusy ewentualnego wspólnego wyjazdu, no to w tym wypadku

Chyba jednak warto tego naszego kota zostawić w domu, żeby zminimalizować stres, ponieważ kot musi poświęcić trochę więcej czasu, żeby zaakceptować nową przestrzeń. To musi być cały proces. Nie zawsze jest w stanie zaakceptować innych ludzi. To też jest proces. Na niego mogą, zwłaszcza dla kota niewychodzącego, na pewno będzie traumatyczna przestrzeń, ewentualnie obecność innych zwierząt. Więc tutaj, biorąc to pod uwagę, mniejszym złem chyba będzie pozostawienie tego naszego czworonoga i załatwienie mu opieki, czyli osoby, która przyjdzie, nakarmi, zmieni wodę, sprawdzi, czy jest wszystko w porządku, sprzątnie kuwetę. Chociaż też musimy liczyć się z tym, że jeżeli kogoś poprosimy, kogo kot nie zna, żeby przyszedł i to zrobił, to może nawet tego kota w tym czasie nawet nie zobaczyć, bo kot się schowa i dopiero wyjdzie w momencie, kiedy osoba opuści mieszkanie. Ale mówię, chyba jest to chyba mniejsze zło zostawić takiego kota pod opieką jakiejś osoby, no chyba że mamy kota, który naprawdę jest przyzwyczajony do tego, że wychodzi, że ma kontakt z innymi osobami, nie jest to dla niego żadnym stresem, bo na przykład mamy kota, z którym wychodzimy na zewnątrz, na smyczy, albo mamy kota, który pracuje w felinoterapii i dla niego nie jest problemem znalezienie się w nowym pomieszczeniu, wśród nowych ludzi. Takiego kota spokojnie możemy ze sobą zabrać i myślę, że nie będzie to dla niego zbyt obciążające. Ale wracając do psów, dlatego że no, pies jednak wymaga zdecydowanie większego nakładu naszej aktywności i opieki, ponieważ z psem trzeba wyjść, z psem trzeba pójść na dłuższy spacer, nie tylko to wyjście, aby załatwić potrzeby fizjologiczne. Poza tym ta relacja między człowiekiem a psem też jest troszeczkę inna. Pies jest taki bardzo do nas przyklejony, mówiąc kolokwialnie. Kot oczywiście też jest z nami związany. To nie jest prawdą, że kot nie tęskni, że kot nie przeżywa, że człowiek znika z jego tutaj terenu, w którym on przebywa na co dzień, bo też tęskni i też mu się trochę to wszystko rozsypuje, ale przynajmniej jest w tym swoim pomieszczeniu i nie jest narażony na inne bodźce, które mogą go jeszcze bardziej stresować. Za to pies no, jest z nami bardzo związany. Zazwyczaj jest tak, że jesteśmy zawsze razem i wiele rzeczy robimy wspólnie, w związku z tym ta relacja też jest trochę inna. I tak jak już powiedziałam, jeżeli sobie zaplanujemy wyjazd z takim naszym czworonogim psem, to zupełnie bez problemu znajdziemy po pierwsze takie miejsce, gdzie z tym psem będziemy mogli zamieszkać i ten pies nikomu nie będzie przeszkadzał. W tej chwili można wejść do wszelkich lokali gastronomicznych, nie tylko tych, które mają ogródki, ale i w niektórych restauracjach jesteśmy w stanie wejść z tym zwierzakiem i normalnie zjeść posiłek. Nikt nas nie wygoni, jeszcze pies dostanie miskę z wodą, więc trochę to się wszystko zmieniło. Czasami się zastanawiamy, co zrobimy, bo byśmy chcieli w sposób aktywny spędzać ten czas na wyjeździe i co zrobimy z psem. Po pierwsze, pies może nam towarzyszyć. Też możemy sobie zaplanować takie wypady, gdzie pies będzie mógł z nami pójść, czy to jeżeli chodzi o góry, na przykład są szlaki, gdzie można wejść z psem. Oczywiście warunek jest taki, że pies musi być na smyczy. Jeżeli jesteśmy nad morzem, są plaże, gdzie można wejść spokojnie z psem, nawet nad jeziorami są też miejsca wyznaczone, kawałki plaży i zejścia do wody, gdzie są specjalnie przeznaczone na właśnie taką kąpiel z psem, gdzie możemy tego psa wykąpać, gdzie może poaportować jakąś piłeczkę z wody i ten pies nie będzie nikomu przeszkadzał, ponieważ to miejsce jest przeznaczone właśnie dla niego. To jest tylko kwestia naszej organizacji takiego wypadu. Oczywiście musimy mieć też tego świadomość, że nie będziemy ciągnąć tego psa na jakiś, nie wiem, na jakiś szlak górski, kiedy jest 40 stopni upału, bo jest to dla tego psa zagrożeniem, ale również jest zagrożeniem dla nas,
jeżeli chodzi o przebywanie.

Żalnie, więc tutaj zdrowy rozsądek pozwoli nam naprawdę tak ułożyć sobie i zaplanować wakacje, żeby ten czas spędzać wspólnie, bez szkody dla zwierzaków i przy okazji też bez dla nas, bo szaleństwo przy 40-stopniowym upale no, też przeciwko nam się może obrócić, bo się odwodnimy. Nie jest ono wskazane ten upał ani dla osób starszych, ani dla dzieci, dla nas też, bo tak jak powiedziałam, może się skończyć odwodnieniem i wcale nie jest to zdrowe. Jeżeli zastanawiamy się, jak sobie poradzić właśnie na przykład z podróżą, z pobytem w miejscu, które w danym momencie wynajmujemy, to w tej chwili oferta artykułów zoologicznych jest tak szeroka, że naprawdę ułatwia nam zabezpieczenie tego naszego zwierzaka i stworzenie bardziej komfortowej na przykład podróży bądź pobytu w pokoju hotelowym czy w domku. Dlatego, że od poidełek, które możemy zabierać ze sobą i powinniśmy zabierać na wszelkiego rodzaju wypady, mamy kamizelki chłodzące, mamy maty chłodzące, które możemy położyć albo w pomieszczeniu, albo w samochodzie. I wtedy automatycznie zwierzak może, jeżeli jest mu gorąco, z takiej maty skorzystać i tam się schłodzić, kładąc się na niej. Możemy również korzystać z takich rzeczy jak przenośne wentylatory, które są ładowane USB, dlatego że to jest niewielka rzecz przenośna, która też trochę schładza otoczenie tego naszego zwierzaka. Także warto o tym też pomyśleć. Jeżeli ktoś już bardzo chce zabierać psa w góry, to też można nawet nabyć w tej chwili ochronne buciki dla psów. Oczywiście pies musi być do tego przyzwyczajony, tak? Bo nie założymy psu po raz pierwszy bucików ochronnych i nie pójdziemy na szlak, bo będzie to dla niego zbyt trudne i zbyt traumatyczne, więc do takich rzeczy psa musimy z czasem po prostu przyzwyczaić. Kolejna sprawa to jest wynajęcie, nie wiem, czy hotelu, czy na przykład domku. W tej chwili, jeżeli mówimy o domkach, są również takie możliwości, że można wynająć domek, który ma niewielki teren wokół niego ogrodzony. I wtedy taki pies, zwłaszcza blokowy, ma trochę namiastkę swobody, bo może sobie wychodzić i wchodzić, kiedy chce do domku i korzystać z tego terenu zewnętrznego. Ale to trzeba po prostu poszukać i sprawdzić, gdzie są takie możliwości. Jeżeli mamy psa spokojnego i wiemy, że nie ma żadnych lęków separacyjnych, to wtedy możemy takiego psiaka zostawić na godzinę, dwie w pokoju hotelowym, wiedząc, że nic nie zniszczy. A jeżeli mamy taką obawę, no to wtedy warto tego psa przygotować do takiego wypadku poprzez nauczenie go przebywania i korzystania z klatki. Z klatki albo z kennelu. Wiem, że większości osób się to bardzo źle kojarzy, bo zawsze jest to postrzegane jako coś bardzo złego, ale dobrze wprowadzona klatka, dobrze wprowadzony kennel powoduje, że pies nie postrzega tego jako ograniczenie wolności, jako więzienie, tylko wręcz przeciwnie, jako azyl, czyli miejsce, które jest jego, gdzie może się schować, spokojnie zasnąć i odpocząć. I proszę mi wierzyć, że naprawdę dobrze zrobiona klatka nie jest problemem dla zwierzaka. Jeżeli mamy możliwość i na przykład mamy taką klatkę ustawioną w domu, otwartą, to bardzo często ona jest z lokatorem w środku. Po prostu psy z tego korzystają i chętnie. I nawet jak ma się więcej psów, tak jak u mnie, jest klatka otwarta, to wtedy jest na zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy. Kto się pierwszy zaloguje, to ten korzysta, tak? A reszta musi czekać na swoją kolej. Więc nie demonizujmy klatki, nie demonizujmy kennelu, czy kennela, kennelu chyba. I korzystajmy z tego.
tylko oczywiście musimy do tego zwierzaka przygotować. Jest cały schemat pracy

prowadzeniem klatki i należy ją odpowiednio właśnie według tego schematu wprowadzić, żeby nie była traktowana właśnie jako ubezwłasnowolnienie, tylko żeby była traktowana jako azyl. Ci, którzy wyjeżdżają, planują wyjechać zaraz po zakończeniu roku szkolnego, już tej klateczki sobie nie zrobią. Ale ci, którzy planują wyjazd na przykład w drugiej połowie sierpnia, to jak najbardziej mogą zacząć taką pracę właśnie z wprowadzeniem kennela albo klatki. I jest duża szansa, jeżeli będą pracować systematycznie, jeżeli będą ją pozytywnie wzmacniać, to na tyle sobie wypracują, że dla tego zwierzaka nie będzie żadną traumą pozostawienie w tej klateczce na godzinę, dwie bądź na przykład trzy. Kolejna sprawa to jest taka, że to dobrze, czasami faktycznie już coś się zadziało, mamy coś już zaklepanego i nie możemy tego naszego zwierzaka zabrać, albo jedziemy do sanatorium, nie możemy zabrać zwierzaka, albo jedziemy, albo lecimy gdzieś za granicę na wakacje zagraniczne. No wiadomo, że do tego Egiptu, no to tego chyba czworonoga nie zabierzemy ze sobą, bo dla niego to jakby była żadna frajda w tych upałach. Poza tym lot samolotem też nie jest, zwłaszcza dla większego psa, wcale komfortowy, który podróżuje w luku bagażowym. No czasami po prostu w ogóle takiej opcji nie ma i tutaj nie ma co dyskutować. To wtedy szukamy po rodzinie, szukamy wśród znajomych osób, które przyjmą na umowne wakacje naszego psiaka. To znaczy, jeżeli ktoś jest chętny, pies tą osobę zna, lubi, to naprawdę minimalizuje jakikolwiek stres tego czworonoga. Gorzej, jeżeli to jest osoba, którą widzi pies po raz pierwszy, no to wiadomo, że jest to trauma. Ale szukamy w pierwszej kolejności wśród rodziny i wśród naszych bliskich znajomych, którzy mają styczność albo na co dzień, albo często z tym naszym psiakiem. I to będzie powodowało, że ten stres zmiany miejsca, no bo przeprowadzamy tego psa na ten tydzień czy dwa do tej osoby, się stres minimalizuje. Ewentualnie w ogóle go nawet nie ma, więc zaczynamy od tego. Jeżeli mamy taką możliwość, oczywiście przeprowadzamy tego naszego psiaka z jego rzeczami. To znaczy bierzemy jego legowisko, bierzemy miski, bierzemy zabawki po to, żeby miał ze sobą ten łącznik z tą codziennością, w której żyje, tak, od jakiegoś czasu, żeby było coś jego, tak? To, co zna, co jest taką bazą stałości. I to chyba jest najlepsza opcja. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, jeżeli nie mamy osoby, która jest chętna, żeby się tym psem zająć, ona nie może, to mamy kolejne rozwiązanie. Jeżeli pies jest spokojny, jeżeli pies jest psem starszym, który też nie przepada za zmianami, który woli mieć ten swój stały kąt i jego dzień właściwie polega głównie na tych przez nas zaplanowanych spacerach plus sporo śpi. Jeżeli nie mamy psa, dla którego jest problemem pozostawanie w domu samodzielne, to możemy, może nie na dwa tygodnie, ale na kilka dni załatwić osobę, którą pies zna, może nie jest zbyt mocno związany, ale która przyjdzie i wyprowadzi tego psa minimum trzy razy dziennie. Z tym, że no tutaj też jest taka zasada, że musi przyjść dwa razy dziennie na krótszy spacer, żeby pies mógł załatwić swoje potrzeby fizjologiczne i ten jedno wyjście, dłuższy spacer, żeby mógł poeksplorować, żeby mógł no też trochę skorzystać z tego życia, nie tylko siedzieć w czterech ścianach. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest też, jeżeli mamy taką możliwość, zostawić też awaryjnie klucz jakiegoś sąsiada i to, co się sprawdza, a nie jest jakimś mega wydatkiem, a naprawdę daje nam poczucie spokoju i bezpieczeństwa, to jest zamontowanie kamerki. W tej chwili kamerki są dostępne.

różnych cenach i mają one różne jakieś tam parametry, ale to nie musi być obraz jakiś tam mega dokładny, tylko ważne, żebyśmy na przykład mogli sobie od czasu do czasu zerknąć i sprawdzić, czy nasz zwierzak jest spokojny, że sobie spokojnie śpi, że nic się z nim nie dzieje, a gdyby na przykład pojawiło się jakieś zachowanie, które by nas zaniepokoiło, to jeżeli osoba, która podjęła się opieki, na przykład jest w pracy i nie może do tego naszego zwierzaka podejść, to wtedy warto skontaktować się z właśnie sąsiadem, żeby w sytuacji awaryjnej zajrzał, sprawdził, tak, czy ten pies na przykład nie potrzebuje jakiejś pilnej pomocy, bo nie wiem, albo ma wymioty, albo biegunkę, albo cokolwiek i wtedy mu należałoby tego naszego czworonoga zabrać do lekarza weterynarii i udzielić mu pomocy. Także można sobie w ten sposób rozwiązać. Jeżeli zostawiamy kota czy koty, bo jak koty, to też im trochę jest zawsze łatwiej, bo mają właśnie tego swojego towarzysza i przyjaciele nie zostają zupełnie same, to też warto zamontować i skorzystać z takiego urządzenia jak kamerka, bo też możemy monitorować, co się z tym naszym zwierzakiem dzieje. I ostatnia opcja. Nic nam więcej nie wypaliło wcześniej, nie mamy już tutaj możliwości i mamy ograniczone pole manewru. Pozostają nam hotele dla zwierząt. Ja osobiście uważam, że to już jest taka ostateczna już opcja, kiedy już nic innego nie możemy załatwić, jeżeli chodzi o opiekę nad tym zwierzakiem, ale czasami po prostu trzeba z tego skorzystać. Warto jest zastanowić się, czy akurat ta opcja też dla mojego psa na przykład będzie dobra, czy jednak lepsza byłaby pozostawienie go samego w domu i poproszenie, żeby ktoś do niego zaglądał i wychodził na spacery. Oczywiście, jeżeli taka istnieje możliwość, dlatego że dla wielu psów może być to bardzo dużą traumą. Nie dość, że jest zmiana miejsca, zmiana ludzi, którzy się pojawiają, to jeszcze na przykład psy, które są lękowe, które mają problemy z relacjami z innymi psami, dla nich będzie dużą traumą, że znajdują się wśród innych psów. Nawet jeżeli one nie mają bezpośredniego kontaktu, bo są w swoich pomieszczeniach, to jednak czują, że jest sporo innych psów w otoczeniu, że te psy szczekają, więc niekoniecznie może to być dla nich dobrym rozwiązaniem. Jeżeli mamy psa, który nie ma problemu w kontaktach z ludźmi, nie ma problemów w kontaktach z innymi psami, na pewno ta trauma ten związana ze zmianą miejsca i w ogóle stylu życia będzie zdecydowanie mniejsza. Na koniec będzie, proszę Państwa, przedstawiona pewna lista takich miejsc przyjaznych zwierzakom i miejsc, które pomogą nam zająć się tymi czworonogami w czasie naszej nieobecności. Jest to lista, która powstała poprzez takie dorzucanie przez osoby, które się tym interesują, które korzystały, ale nie jest to lista, która wiąże się z naszą tak jakby z naszym poleceniem. Weryfikować Państwo musicie sami. Sprawdzać, czy warunki, które oferuje dane miejsce, Wam odpowiadają, czy będą odpowiednie dla Waszego zwierzaka. Musicie sami sprawdzać, jakie są opinie danego miejsca, dlatego że no, dla nas to jest zbyt obszerny temat, a poza tym każdy ma inne oczekiwania. Jednej osobie wystarczy, że jego pies będzie miał kojec i kawałek wybiegu, ale druga osoba będzie oczekiwała, że jego pies będzie przebywał w domu i na przykład będzie chodził na spacery, a nie będzie wypuszczany gdzieś na jakiś ogrodzony teren. Więc to już jest bardzo indywidualne podejście i bardzo indywidualna ocena i to Państwo musicie dokonać sami. Tego musicie dokonać sami i proponuję, żeby naprawdę podchodzić do tego bardzo rzetelnie. To znaczy sprawdzać na wszystkie możliwe sposoby, co oferuje dane miejsce, i właśnie przede wszystkim jak wygląda bezpieczeństwo w tym miejscu.

0: wygląda opieka nad tym waszym zwierzakiem, żebyście po prostu byli nie tylko, nie tyle wy zadowoleni, co wasz zwierzak, żeby był zadowolony z tego pobytu, i żeby nie opuścił takiego miejsca straumatyzowany. Ale jeszcze raz powtarzam, jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli już nie w tym roku, bo już decyzje zapadły i pewne rzeczy nie można odwołać, to na przyszły rok proszę rozważyć taką możliwość, żeby wakacje były razem z naszymi zwierzakami. One będą najszczęśliwsze wtedy, kiedy będą z nami i to nieważne gdzie, bylebyśmy byli razem, wspólnie, i żeby nie musiały czekać na nas tydzień, dwa, kiedy wrócimy, bo wtedy wiadomo, że to stado trochę im się rozjeżdża i no jest, mówiąc już delikatnie, smutno. Także życzę Państwu miłych, słonecznych, spokojnych wakacji i naszym czworonogom, żeby te wakacje były właśnie wspólne, razem z nami spędzone. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Heidi. Heidi to roczna suczka o wyjątkowym popielatym umaszczeniu, które przyciąga wzrok i nadaje jej niepowtarzalny wygląd. Jest psem pełnym energii i ciekawości świata, który codziennie chętnie odkrywa nowe miejsca i doświadcza nowych wrażeń. Heidi uwielbia długie spacery, podczas których może eksplorować otoczenie, a także zabawę, która sprawia jej ogromną radość i pomaga spożytkować jej naturalną aktywność. Charakter Heidi jest bardzo przyjazny i otwarty na ludzi. Szybko nawiązuje kontakt i chętnie spędza czas z opiekunem. Do innych psów podchodzi jednak wybiórczo, dlatego ważne jest, by przyszły właściciel znał jej potrzeby i potrafił zapewnić jej odpowiednie warunki, które pozwolą jej czuć się bezpiecznie i komfortowo. Heidi zachowuje czystość w boksie i ładnie chodzi na smyczy. Heidi jest psem inteligentnym i chętnym do nauki, dlatego idealnie sprawdzi się u osoby aktywnej, która poświęci jej czas na szkolenie, zabawę i wspólne wyzwania. Szukamy dla niej domu, w którym będzie kochana, szanowana i gdzie będzie mogła realizować swoje potrzeby związane z ruchem i eksploracją. Jeśli szukasz energicznego, ciekawskiego i oddanego psa, który wniesie do twojego życia wiele radości i pozytywnej energii, Heidi może być idealnym towarzyszem. Zapraszamy do kontaktu, by poznać Heidi bliżej i dowiedzieć się więcej o jej charakterze oraz potrzebach. Heidi zarejestrowana jest pod numerem 13219/185/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Pipi. Na początku kwietnia tego roku trafiły do nas dwie kocie siostry, którym nagle zawalił się świat. Lusia i Pipi to urocze koteczki, które mają nieco ponad 3 lata i bardzo potrzebują nowego domu już na zawsze. Pipi to koteczka o ciemnym, prawie czarnym futerku. Ma kępkę wyróżniających się białych kłaczków na piersi. Jej początki w schronisku nie były łatwe, stresowała się, odmawiała jedzenia. Na szczęście po przeprowadzce z klatki do pokoju w kociarni odżyła. Teraz to urocza kicia, która nawołuje, delikatnie prosząc o odrobinę uwagi i czułości. Czasem sama podbiega do człowieka i domaga się pieszczot. Jak na razie nie jest zainteresowana zabawkami, ale może to kwestia czasu. A może jeszcze nie znalazła takiej, która najbardziej ją zaciekawi. Pipi to urocza koteczka, która z utęsknieniem czeka na ludzi. Takich, którzy pokochają ją, dadzą dom i opiekę już na zawsze. Pipi zarejestrowana jest pod numerem 4813/29/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Choć pogoda w minioną niedzielę nie rozpieszczała, a deszczowe chmury co chwilę zaglądały nad miasto, biojarmark odbył się zgodnie z planem. Kapryśna aura nie odstraszyła mieszkańców, którzy licznie odwiedzili stoiska lokalnych wystawców. Na odwiedzających czekały między innymi świeże warzywa, aromatyczne wiosenne miody oraz wyjątkowe zestawy prezentowe przygotowane z myślą o zbliżającym się Dniu Ojca.
1: Biojarmark zawsze jest, nieważne jaka jest pogoda. Pogoda jest jaka jest, tak? Ale my dzisiaj jesteśmy przygotowani, mamy obciążniki, mamy zabezpieczone namioty i mamy dla Was wszystko to, co dobre i zdrowe. I dzisiaj między innymi chciałabym, żebyście poznali trochę bliżej wystawcę Olej Mamy, który, cóż, musi sam opowiedzieć,
2: oczywiście,
1: co ma dla klientów, jakie są właściwości ich produktów. Zapraszamy mimo wszystko. Czasem wychodzi słońce, tak jak teraz, także nie boimy się złej pogody.
2: To tutaj mamy stoisko Olej Mamy. To jest malutka rodzina toczarnia. Toczymy świeży olej każdy tydzień. Mamy bardzo szeroki asortiment oleju, 14 rodzaj oleju, więc naprawdę jest duży wybór. Oczywiście trzeba dbać o zdrowie, nie? Więc trzeba jeść dobre, naturalne produkty, tak jak na przykład olej toczony na zimno. Nie? I tutaj zbliżamy się do Dnia Ojca, więc mamy tutaj propozycję, fajne zestaw jako prezent dla tata, nie? Tutaj to są zestawy z 5 małe butelki oleju po 100 ml, ale też polecam dla każdej tatusz taki olej z pestek dynie, to jest bardzo smaczny, taki olej smak orzechowy, kolor piękny, ma zielony, więc na pewno to byłoby super prezent.
3: A jakie właściwości mają te oleje?
2: Znaczy, każdy olej, najpierw kupujemy olej dla smaków, nie? Bo z faktem, że one są tłoczone na zimno, utrzymają swoje wyraźliwy smak, więc sam ziarno się broni. I to jest już cios, nie? Potem to wiadomo, że każdy olej ma swoje witaminy, swoje właściwości i tak dalej, które pomagają organizm dobrze funkcjonować, nie? Na przykład jest bardzo znany ten czarnuszki, który zawiera timokinon, nie? Albo jest ostropes, który zawiera ten silimarina. Więc pomagają po prostu organizm się bronić, nie? No i tyle można tak powiedzieć.
3: A jak powinniśmy spożywać taki olej bezpośrednio na łyżce, czy może to być dodatek do jakiegoś dania?
2: O, tutaj są różne szkoły, nie? Można tak powiedzieć. Faktycznie, że jest mocno polecane, że rano na czoło, żeby pić ta łyżeczka po prostu oleju i oczywiście tak można zrobić, nie? Bo to chodzi o systematyczności, nie? Żeby każdy rano po prostu, żeby organizm dostał swoje dawka oleju. Ale niekoniecznie musi tak być. Na przykład ja jem z sałatką, prawie codziennie robimy fajne sałatka, właśnie z tą olej z pestek dyni, który jest naprawdę super. No i to jest mój sposób. Ale też są inne sposoby, na przykład można zrobić super pesto albo super hummus, no i smarujemy po prostu kropka chleba i to jest pyszne. I w ten sposób można właśnie dostać swoje dawka olej tłoczony na zimno.
0: Dużym zainteresowaniem cieszy się stoisko z serami. Bogata oferta przyciąga zarówno stałych klientów, jak i osoby poszukujące nowych smaków.
4: Sprzedajemy, produkujemy własną gospodarkę.

0: gospodarstwie sery z niepasteryzowanego mleka krowiego i koziego, dostępne tutaj na biojarmarku we Włocławku co 2 tygodnie.
1: Właśnie widzimy różne rodzaje serów, jakie możemy tutaj spotkać.
0: No cóż, paleta jest dość szeroka, że tak powiem. Możemy zacząć od świeżych serów podpuszkowych kozich z różnymi dodatkami, z czosnkiem niedźwiedzim, z czarnuszką. Bardzo dobrze sprzedają nam się już także kefiry. Jest godzina 10:30, już nie mamy żadnego do zaoferowania. Świetnie nam się sprzedają też jogurty naturalne, gęste, w typie jogurtów greckich. Mamy też ricottę, czyli tak zwany najbardziej lekkostrawny ser na świecie. Twarożki naturalne z przyprawami. Sery w typie Goldy, sery maziowane, czyli takie bardzo mocno wyraziste, bardzo zapachowe. Dziś mamy nowość, taką fajną roladę pleśniową. Tak to wygląda. Z mleka koziego niepasteryzowanego. Jest ona wzbogacona o tymianek, czyli daje takiego fajnego orzeźwienia. Mamy też, bardzo dobrze nam się sprzedaje też ten na przykład z niepasteryzowanego mleka krowiego, oczkowy, ja tak to mówię. On ma smak taki lekko słodkawy, orzechowy, ma w zapachu jest takie nuty owocowe. Bardzo dobrze nam się sprzedaje. Zresztą też się świetnie wygląda.
1: Czyli klienci do was wracają.
0: Tak, mamy już tutaj duże grono swoich stałych klientów, aczkolwiek też polecamy się dla nowych, tak jesteśmy bardzo mocno otwarci. Mamy też stoisko, w którym można zdegustować naszych serów, posmakować, żeby, jak to się mówi, nie kupować kota w worku, tak? Zresztą my też chętnie opowiadamy o tym, co robimy, skąd się wzięliśmy, dlaczego i tak dalej, skąd się wziął pomysł na taki, że tak to powiem, biznes, czy musimy się bierzyć, jakie mamy problemy, ale też spotykamy się z bardzo, bardzo dobrym oddźwiękiem, że tak powiem, ze strony naszych klientów, którzy nie będę tutaj ukrywała, bardzo mocno nas wspierają, za to bardzo im dziękujemy.
2: Jednym z najchętniej odwiedzających punktów biojarmarku niezmiennie pozostaje stoisko z wyrobami mięsnymi. Klienci doceniają przede wszystkim wysoką jakość produktów, naturalny smak oraz prosty skład.
3: Prowadzimy firmę już od dłuższego czasu i miło nam jest gościć co 2 tygodnie we Włocławku, proponując nasze wyroby do konsumpcji.
1: Proszę opowiedzieć o tej pięknej szynce.
3: Szynka, którą widzicie Państwo w tyle, już jest została, zostało jej już niewiele. Jest to produkt, który jest parzony, gotowany, a w ostatecznej wersji już na koniec podpiekany w piecu i podawany do spożycia. Taką szyneczkę produkujemy około 1,5 miesiąca, bo ona dość dużo leży w solance z przyprawami i dość długo później musi kąpać się, jak to ładnie, co niektórzy mówią.
1: Co jeszcze znajdziemy u Państwa na stoisku?
3: Znaczy wiele wędlin, wiele jest linia wędlin bez, kompletnie bez konserwantów. No jedynym konserwantem jest sól kłodawska, ale bez jakichkolwiek składników E. A dodatkowo oprócz tego mamy rzeczy, które uważamy za dość fajne i dość dobre, rzeczy konfitowane, czyli dość długo gotowane w niskiej temperaturze w oleju. I to są rzeczy obiadowe do podania bądź na grilla, tak jak tutaj widoczne żeberka. W sosie barbecue, który też sami produkujemy i tutaj jest czysty skład całkowicie tego produktu.
1: Czy klienci do Was wracają?
3: Gdyby klienci do nas nie wracali, to znaczy, że byłoby coś z nami nie tak. A tu cieszymy się tym, że we Włocławku praktycznie mamy 80% tych samych co 2 tygodnie klientów, którzy już się przyzwyczaili do tego, że nasze produkty można kupić na 2 tygodnie i przez 2 tygodnie je konsumować, i nic się z nimi nie dzieje.
1: Czy ma pan swój ulubiony produkt?
3: Na pewno jest pasztet kaczki i ozory z czosnkiem niedźwiedzim. To są takie, można powiedzieć, 2 flagowe produkty nasze, którymi się dość szczycimy. Kaczka była w Polsce nagrodzona, ale ogólnie całość jest robiona tak, że musi to najpierw nam smakować, a żeby później móc dalej. Mamy fajne rzeczy w tej chwili już zrobione na grilla. Mamy ciekawą kiełbasę z serem jalapeno i z bardzo dobrej jakości serem Grana Padano. Także jest wybór, każdy może coś dla siebie wybrać.
2: Niedzielne zagłady.

zakupy na biojarmarku już na stałe wpisały się w kalendarz wielu mieszkańców. To miejsce, gdzie nie tylko można zaopatrzyć się w świeże produkty, ale także spotkać lokalnych producentów i poznać historię stojące za wyrobami. To był dzień pełen wzruszeń, wspomnień i podziękowań. Ochotnicza Straż Pożarna

0: trzech straży i rzeczywiście to stulecie dzisiaj tutaj w tej jednostce jest świętem praktycznie całej gminy, a no, miejscowości Lubomin w sposób szczególny.
1: Czy zauważył może pan zaufanie lokalnej społeczności co do straży?
0: Zdecydowanie. Tutaj w Lubominie mamy zarówno druhów strażaków, jak i druhny. Tutaj w tej jednostce skupiają się też druhowie nie tylko z Lubomina, ale także z okolic, więc tutaj ta straż jest no, takim jednym z najważniejszych, jedna z najważniejszych organizacji w Lubominie i jedna z najważniejszych w gminie, więc ciesząca się powszechnym szacunkiem, uznaniem, także no, nic dodać, nic ująć. Tylko po prostu gratulować naszym druhom, druhnom i druhom tych 100 lat i prosić o kolejne.
1: A czego możemy życzyć właśnie strażakom z Lubomina?
0: Myślę, że przede wszystkim zdrowia, wytrwałości. No i myślę, że tak po strażacku no, tyle powrotów, co wyjazdów do akcji.
2: Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań dla druhów, którzy przez lata budowali historię jednostki. Przypominano najważniejsze wydarzenia z dziejów OSP Lubomin oraz ludzi, którzy poświęcali swój czas, by nieść pomoc mieszkańcom w najtrudniejszych momentach. Szczególnym punktem obchodów było odznaczenie jednostki Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. To jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych jednostkom OSP za wieloletnią działalność i zasługi dla ochrony przeciwpożarowej.
1: Proszę powiedzieć, czym dla pana jest dzisiejszy dzień?
3: Wszystkim. Bo mój pradziadek był założycielem, Konstanty Wypijewski, jak z drugiej strony mój prapradziadek Piotr Szyburski byli założycielami tej jednostki, a ja jestem spadkobiercą tego. Więc muszę podtrzymywać tradycję.
1: A czym dla pana jest służba w straży?
3: Proszę panią, oddaniem dla drugiego człowieka chęć ratowania drugiego człowieka, to nie ma słów na to. Bycie strażakiem to nie wyrazi się słowami. To jest coś, czego no nie można określić. Kto nie ma tego czegoś w sobie, nie jest strażakiem na pewno.
1: A jakie cechy powinna mieć osoba, która chciałaby przystąpić do straży pożarnej?
3: No, musi mieć chęci, musi być w predyspozycji zdrowotnej, ale również musi mieć to coś w sobie, bo tak na siłę kogoś ciągnąć to nie jest to.
1: A czy młodzi chętnie wybierają ten zawód?
3: No u nas akurat tak, są chętni i z tego co jest, co pani widziała przy odznaczeniach, przy tym jest grono młodych ludzi, jest nas gro w średnim wieku, no i są starsi druhowie. Tych najmłodszych, jakbyśmy chcieli młodzieżówkę, nie ma aż tak dużo. Niestety wieś wyludnia się.
1: A czy ma pan historię, która szczególnie zapadła panu w pamięć?
3: No wiele jest takich. Ale to trudno się o takich rzeczach, powiem pani, opowiadam. Bo gdzieś, gdzie jest ludzka tragedia, nie da się tego opowiedzieć. I to trzeba w sobie zostawić. Także, wie pan, to na pewno nie opowiem tej historii, bo to jest trudne do opowiedzenia.
2: W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, samorządowcy, parlamentarzyści, delegacje zaprzyjaźnionych jednostek oraz mieszkańcy regionu. Licznie zgromadzone poczty sztandarowe podkreśliły rangę wydarzenia i znaczenie, jakie jednostka odgrywa w lokalnym środowisku. Jak podkreślają sami strażacy, służba w OSP to nie tylko udział w akcjach ratowniczych. To także budowanie wspólnoty, przekazywanie tradycji młodszym pokoleniom i gotowość do pomocy o każdej porze dnia i nocy.
4: Myślę, że to jest dla całej okolicy i dla naszej miejscowości jest to duże święto. Nasza jednostka ma już sporą historię, jest to stulecie, więc dosyć długo działamy. No myślę, że jest to jednostka, mimo że w małej miejscowości, bardzo prężnie działająca, rozwijająca się i staramy się lokalnej społeczności pomagać na tyle, na ile możemy.
1: A czuje pan zaufanie lokalnej społeczności?
4: Myślę, że tak. Myślę, że no, mieszkańcy są strażakami z tej miejscowości, wspieramy okolice, jeśli coś się dzieje, no to myślę, że jesteśmy na każde zawołanie.
1: A czym dla pana jest służba w straży?
4: Poniekąd zaszczytem, aczkolwiek nie uważam, że najważniejszą dla mnie cechą w straży jest wyjazd do alarmów, do różnego rodzaju akcji i pomoc ludziom. No i nie ukrywam też ta adrenalina, gdy się jednak wyjeżdża do różnego rodzaju akcji.
2: Jubileusz był o

0: okazją do podsumowania minionego stulecia, ale także spojrzenia w przyszłość. Druhowie podkreślają, że chcą nadal rozwijać jednostkę i służyć mieszkańcom tak, jak robili to ich poprzednicy przez ostatnie 100 lat. 80 lat tradycji, tysiące absolwentów i pokolenia uczniów, którzy właśnie tutaj zdobywali wiedzę i zawód. Zespół Szkół Chemicznych imienia Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławku świętował jubileusz 80-lecia istnienia. Obchody zgromadziły uczniów, nauczycieli, absolwentów oraz przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której uczestnicy przeszli w korowodzie do Centrum Kultury Browar B.
1: Pamiętam dziś, jak poprzedni jubileusz zrobił na mnie ogromne wrażenie. Pamiętam, jak patrzyłem na wasze twarze, pamiętam, jak rozmawialiśmy, jak wspominaliście tak naprawdę wszystko to, co działo się kiedyś, i 10, i 20, i 50, i 60 lat temu, tak? Dzisiaj obchodzimy 80-lecie Zespołu Szkół Chemicznych w Wrocławku i ja tak się zastanawiam, że ja będę miał swój jubileusz w przyszłym roku, ponieważ w przyszłym roku będzie 20 lat, jak w Zespole Szkół Chemicznych pracuję. Nie pracowałem nigdy w innej szkole. Ja nie kończyłem Zespołu Szkół Chemicznych, ale okazuje się, że przy tworzeniu monografii znalazłem wiele elementów, które gdzieś tą moją historię związały z Zespołem Szkół Chemicznych, mimo tego, że jeszcze mnie na świecie nie było. Ja poproszę zdjęcie. Teraz uwaga. Czy jestem? Dajemy 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Poprosimy o podpowiedź.
2: Mama.
1: Ta pani w tej sukience to jest moja mama. Słuchajcie, ona nie kończyła Zespołu Szkół Chemicznych. To się robi jak telenowela trochę. Ona była partnerką podczas studniówki. Poprosimy następne zdjęcie. Stanisława Truszkowskiego, który jest absolwentem chemika z klasy pani Kodymowskiej. To zdjęcie było wykonane 2 lata temu bodajże. Klasa pani profesor Kodymowskiej odwiedziła w rocznicę 50-lecia zdania matury naszą szkołę, bo się fantastycznie trzymają. To pokazuje, dziękuję bardzo. Możemy przejść dalej już. Słuchajcie, to nie koniec, bo Zespół Szkół Chemicznych ukończyli moi wujkowie, moje ciocie, moja była teściowa i wiele osób, które znam do dzisiaj, są fantastycznymi osobami. Słuchajcie, tak żeby coś od siebie. Kocham tą szkołę bardzo. Kocham.
0: To właśnie wspomnienia absolwentów były jednym z najważniejszych elementów jubileuszu. Wielu z nich po latach ponownie przekroczyło próg swojej szkoły, spotykając dawnych kolegów, nauczycieli i wychowawców. Jak podkreślano podczas uroczystości, chemik od dekad nie tylko kształci specjalistów, ale również buduje lokalną społeczność.
3: Turbo mi jest miło, że mogę uczestniczyć w tym wspaniałym jubileuszu. Dodam tylko też od siebie, że jak mieszkam w tym sobie pięknym Edynburgu, to tak jak to już padły słowa, że absolwenci też mieszkają i pracują za granicą. Ja pracuję dla rządu brytyjskiego w swoim zawodzie, może nie jako technolog chemiczny, ale w dalszym ciągu z regulacjami chemicznymi. Także to też pokazuje, że chemik przygotował mnie do tego, żeby móc studiować na jednym z najlepszych uniwersytetów Wielkiej Brytanii, 50 najlepszych na świecie. I gdyby nie ta wiedza zdobyta z chemika, to być może tam by mi po prostu nie było. A dzięki temu pracuję tam, gdzie pracuję. Także bardzo dziękuję. Mam też taki mały gift dla szkoły, który mam nadzieję będzie pomostem, bo jak już Państwo teraz wiedzą, i kulinarnie się spełniam, ale też chemicznie, więc ta książka jest takim troszeczkę pomostem między tą chemią a kulinariami. Mam nadzieję, że w tej nowej bibliotece, tej pani Heunia mówiła, że jest przepiękna i muszę zobaczyć, że ta książka będzie dumnie sobie stała i da dużo inspiracji zarówno chemikom, ale też kucharzom, żeby otworzyć się na nowe i tworzyć nowoczesne tradycje. Bo tradycja jest czymś naprawdę wspaniałym, ale jednak musimy pamiętać, że czasy się zmieniają i też musimy się zrobić do nich przystosować. Także bardzo dziękuję, bardzo mi miło i przekazuję.
0: Podczas jubileuszu nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli oraz osób, które przez lata tworzyły historię placówki. Władze miasta podkreślały, że szkoła odgrywa ważną rolę w systemie edukacji Wrocławka, a jej absolwenci od lat zasilają lokalny rynek pracy i rozwijają przedsiębiorstwa działające w regionie.
4: Z okazji 80. rocznicy powstania Zespołu Szkół Chemicznych we Wrocławku pragnę pogratulować całej społeczności szkolnej, byłym i obecnym uczniom, ich rodzicom oraz uczestnikom okolicznościowego zjazdu absolwentów. Dziękujemy za wkład, jaki Państwo wnieśli w historię swojej szkoły i pamięć.

0: pamięć, jaką o niej zachowali. Mam nadzieję, że ta piękna sztafeta pokoleń będzie kontynuowana. To przecież integralna część historii, całe bogactwo edukacji. Byłym i obecnym nauczycielom chemika dziękujemy za trud, jaki włożyli w edukację młodych mieszkańców miasta i regionu, ale także za kształtowanie postaw i wartości, które stają się dla absolwentów kompasem w dalszej życiowej drodze. Rola edukacji jest bowiem niezwykle istotna. To nie tylko przekazywanie wiedzy. Szkoła przygotowuje młodego człowieka do samodzielnego, dalszego życia w społeczeństwie. Uczy postaw obywatelskich, czyli swego rodzaju samorządności i odpowiedzialności za wspólnotę, w której żyjemy. Od początku swego istnienia Zespół Szkół Chemicznych reagował na potrzeby lokalnego rynku pracy, kształcąc specjalistów na potrzeby działających na terenie Włocławka przedsiębiorstw. Rozwijający się przemysł papierniczy, później chemiczny, czy obecnie sektor usług, wszędzie tam byli i są potrzebni specjaliści kształcący się w murach szkoły na włocławskich bulwarach. Chemik znakomicie pokazuje, jak istotne jest kształcenie zawodowe w aspekcie lokalnego rynku pracy.
1: Historia szkoły nierozerwalnie związana jest również z rozwojem przemysłu chemicznego we Włocławku. To właśnie tutaj przez lata kształcono kadry dla największych zakładów działających w mieście i regionie. Podczas jubileuszu przypominano najważniejsze momenty z dziejów placówki oraz ludzi, którzy współtworzyli jej markę.
2: Czas jubileuszu to czas, w którym dziękujemy i składamy życzenia na kolejne lata. Ja dziękuję za 80 lat edukacji i wychowania młodych ludzi. Za 80 lat przekazywania wiedzy i kształtowania postaw. Za 80 lat tworzenia, budowania historii szkoły. Życzę wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów, sukcesów uczniów i nauczycieli. My, nauczyciele, ja jestem z zawodu nauczycielem, wiemy doskonale, że największym naszym sukcesem są sukcesy naszych uczniów. Życzę tego, by szkoła pozyskiwała wspaniałych nowych uczniów i wyjątkowych absolwentów.
3: Jubileusze to spotkania i rozmowy, to też wspomnienia. Zawsze największą radość budzą fotografie, z tego co pamiętam. One wyzwalają uśmiech, wspomnienia, oklaski. Mam nadzieję, że jeszcze dziś je zobaczymy. Natomiast, moi drodzy, to co powiedział pan dyrektor i to było najpiękniejsze w tym wszystkim, że powiedział, iż starają się uczyć młodych ludzi tego, jak poradzić sobie w życiu, jak poradzić sobie z problemami dnia codziennego. Bo tych problemów jest przecież dużo i w życiu zawsze trzeba się z nimi zmagać. Pan dyrektor z taką ogromną wrażliwością mówił o tym, czym jest dla niego szkoła, jak bardzo jest ważna. Było widać tą autentyczną radość z tego, co robi i że już do końca życia w tej szkole pozostanie. Także... Ile jeszcze?
4: 80.
3: Dobrze. No tak, młodo wygląda, to jest szansa. Moi drodzy, młodzi ludzie to odpowiedzialność i to nasza odpowiedzialność, bo każdy z nich musi zrozumieć, że wszystko to, co robimy, robimy dla nich. I życzę wam, kadrze, nauczycielom, dyrekcji, abyście znaleźli wspólną nić porozumienia z nimi, żeby oni wiedzieli, że robicie to dla nich, bo to jest najważniejsze.
5: Historia szkoły, która zapisała się u każdego z Państwa, zarówno tu się uczących, jak i również tych, którzy uczyli, nakazuje nam odnosić się z szacunkiem do tego, co osiągnęliście Państwo. Te wyniki są niepodważalne, mówił o tym pan prezydent Krzysztof Kukucki, który wskazał na potrzebę kształcenia dla rozwoju naszego miasta Włocławka, dla rozwoju naszego regionu. Dlatego mam okazję serdecznie podziękować wszystkim, którzy biorą udział w tym procesie i osiągają takie dobre rezultaty. Dzisiejszy dzień jest dniem także wspomnień dla tych, którzy

0: Uczyli się, część została na miejscu, pracują, część się oddaliła od Włocławka, ale zawsze wraca się z myślami do tego, co się działo właśnie w szkole. I ten dzień dzisiaj na to Państwo poświęcacie.
1: 8 dekad historii, tysiące absolwentów i niezmiennie ważne miejsce na edukacyjnej mapie miasta. Jubileusz 80-lecia pokazał, że dla wielu osób chemik to nie tylko szkoła, ale także część ich życiowej historii.

0: serdecznie dziękujemy. Maja i Kurka i pozostają z nami na scenie jeszcze przez chwilkę. Bardzo dziękujemy. Takie mamy zdolne dzieci, proszę Państwa.
1: Kolejne doniesienia o dzikach grasujących po Wrocławku. Początkowo zwierzęta były obserwowane głównie w okolicy Wieniecki oraz na osiedlu Południe przy ulicy Gajowej, czyli tam, gdzie dookoła są lasy. Dziki coraz odważniej wchodzą na ulice znacznie oddalone od lasów. Ostatnio pojawiły się na Wiejskich w pobliżu Arentowicza, co miasto zrobi z problemem.
2: Te kroki my już podejmujemy od zeszłego roku i tak naprawdę te środki zapachowe zakupiliśmy, one są w użyciu. Również zakupiliśmy środki elektroniczne do odstraszenia dzików. No niemniej, jak widzimy, ten problem cały czas jest. Częściowo sobie poradziliśmy w niektórych miejscach, częściowo jeszcze nie. Chociażby u mnie dzisiaj koło domu też dziki radośnie sobie biegały. Oczywiście przyrodę kochamy. Niemniej bezpieczeństwo jest najważniejsze. Staramy się zabezpieczać siłami Straży Miejskiej. Współpracujemy na bieżąco z okręgami łowieckimi. Te okręgi łowieckie wskazują nam, co możemy zrobić. No, oczywiście przeprowadzają też swoje zabiegi higieniczne. Ta populacja stopniowo jest regulowana. Niemniej no, została jedna gromada tych dzików, z którą postaramy się w jakiś sposób przekierować ją na tereny, na których będzie mogła sobie swobodnie się przemieszczać, żyć bez stworzenia zagrożenia dla mieszkańców.
3: Wspominał Pan o tych środkach odstraszających dziki, to były środki chemiczne i także jakieś elektryczne. Jak to wygląda, jak to działa?
2: Nie mam tutaj przy sobie, ale przekazaliśmy środki do emitowania dźwięków ultradźwiękowych chociażby Spółdzielni Mieszkaniowej Południe. Te urządzenia będą zainstalowane w odległościach na budynkach co 100 metrów. Posiadamy jeszcze kilka swoich środków. Współdziałamy również, tak jak mówiłem, z kołem łowieckim, z myśliwymi. Oni też nam podpowiadają, jak można przeganiać te dziki. Ja chciałbym też Państwu powiedzieć, że najlepiej zachować ostrożność. One nie są z natury agresywne, ale to jest no, dzikie stworzenie. Także w przypadku

0: spotkania. Bardzo prosimy o sygnał do Straży Miejskiej lub na numer 112. My będziemy działać. Ewentualnie w naprawdę nagłych przypadkach możemy użyć też, poprosić, mamy umowę podpisaną z weterynarzem, który w razie czego użyje swoich środków jako osoba najbardziej do tego predysponowana.
1: Czyli podsumowując, pozostała tak właściwie jedna taka rodzina dzików, która gdzieś tam zadomowiła się na osiedlu Południe i tam się przemieszcza.
0: Na chwilę obecną tak to wygląda. Nie chciałbym mówić jedna czy dwie, ale na chwilę obecną tak. Postaramy się w jakiś sposób sobie z nią poradzić. No niemniej ten problem dotyczy nie tylko Włocławka, bo to jest problem w całym kraju. Jeżeli Państwo śledzicie media społecznościowe, no to chyżo biegają sobie młode warchlaczki po Warszawie, po Szczecinie, po innych miastach, co nie jest oczywiście usprawiedliwieniem. Niemniej też no, te działania są trudne. Proszę mi wierzyć, że połączenie dbania o naturę i bezpieczeństwo zawsze jest trudne, ale zawsze wybierzemy na pierwszym miejscu bezpieczeństwo człowieka.
2: Dziki zazwyczaj unikają ludzi. Jednak zraniona locha, broniąca warchlaków lub osaczony samiec mogą stać się śmiertelnie niebezpieczne. Ich kły potrafią zadać głębokie rany. Dodatkowo dziki mogą przenosić groźne choroby, takie jak włośnica czy wirusowe zapalenie wątroby. Konkurs Odkrywamy Talenty jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Ma na celu propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego. W siedzibie KPCN odbyła się uroczysta gala laureatów. Była to już 7. edycja wydarzenia.
3: Bardzo dbamy o to, by stworzyć dla nauczycieli przestrzeń po to, by mogli zaprezentować, w jaki sposób nauczyciele odkrywają talenty w swoich szkołach, wśród swoich uczniów. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że w większości zwracamy uwagę na te dzieci, które mają specyficzne kłopoty w nauce albo tak zwanych średniaków. Natomiast te dzieci uzdolnione też potrzebują naszej uwagi. Stąd też nasze przedsięwzięcie, żeby nauczyciele potrafili wyodrębnić te talenty, zaprezentować je. No i także mamy też wsparcie rodziców, którzy przecież zdają sobie sprawę z tego, że dziecko jest uzdolnione w jakimś kierunku i oni też mają ogromny wpływ na to, jak dalej można te talenty rozwijać.
2: Konkurs był podzielony na trzy kategorie: przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Prace były oceniane przez trzyosobowe jury. Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Żyjemy w świecie, w którym wszystko się zmienia i to dzieje się właściwie błyskawicznie, a przede wszystkim też edukacja dzieci, młodzieży, no to jest właściwie takie pole do ciągłego odkrywania i modyfikacji, żeby oczywiście nadążyć za otaczającą rzeczywistością. Dlatego też konkurs Odkrywamy Talenty, który jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji, temu służy. Przede wszystkim szukaniu innowacji, bo nauczycieli mamy niezwykle kreatywnych, dzieci pewnie jeszcze bardziej kreatywne i pomysłowe, dlatego też oceniamy pracę pod względem innowacyjności i kreatywności, takie rozwiązania, które nauczyciele przygotowują dla dzieci. W kilku kategoriach, bo oczywiście nie można wszystkiego wrzucić do jednego worka, więc to jest i kategorie nauczycieli, którzy uczą w przedszkolach, w szkołach podstawowych i wreszcie w szkołach średnich. Także dzisiaj odbywa się taka gala, gdzie tych najlepszych po prostu będziemy nagradzać.
2: Uczestnictwo w konkursie polegało na przedstawieniu przeprowadzonych zajęć, zrealizowanych projektów edukacyjnych, kół zainteresowań, zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
5: Jeśli chodzi o projekt, który opracowałem z młodzieżą, to projekt polegający na przygotowaniu aplikacji webowej, czyli strony internetowej, która ma służyć dla młodzieży całej szkoły. Ma być to platforma do rozwiązywania testów do egzaminu zawodowego. Jest to spójny program, w którym to młodzież po zalogowaniu się, używając kont Microsoftu, może rozwiązywać testy w swojej kwalifikacji, w kwalifikacji, którą będzie rozwiązywał na egzaminie zawodowym.
1: Skąd ten pomysł i jak przebiegała jego realizacja?
5: Pomysł narodził się już w poprzednim roku, ponieważ nie ma takiego spójnego miejsca, gdzie można byłoby łatwo kontrolować, analizować, sprawdzać postępy uczniów, no i do tego, żeby mieć to na własnej stronie internetowej, z własnym dostępem, z własnym administratorem. Jest to

0: w bardzo fajny sposób. Projekt cały rozwiązywany był, trwał, samo utworzenie strony to około 2-3 miesięcy, później testy, umieszczenie na serwerze, później optymalizacja, no i umieszczanie pytań. Na tą chwilę na serwerze mam już około 7,5 tysiąca pytań. Młodzież może w dowolnym momencie po zalogowaniu rozwiązać test, sprawdzić swoje postępy, ale także opiekunowie, nauczyciele mogą analizować postępy uczniów, mogą sprawdzać, jak im te testy wychodzą, z jakich pytań, z jakich obszarów mają problemy. Więc myślę, że aplikacja z punktu widzenia ucznia, nauczyciela i szkoły jest to bardzo fajna aplikacja poprawiająca wyniki egzaminu zawodowego w części teoretycznej dla wszystkich kwalifikacji, jakie uczymy w naszej szkole, czyli w Zespole Szkół Elektrycznych we Wrocławku.
1: Odkrywanie talentów to nie tylko sukcesy naukowe, bądź też sukcesy artystyczne, ale także dostrzeżenie takich codziennych predyspozycji uczniów, codziennych ich aktywności, wspieranie ich do działania, odkrywanie mocnych stron i pielęgnowanie tych mocnych stron.
2: Jaką ma wartość dla pana tego typu nagroda, tego typu gala?
1: Czuję się bardzo wyróżniony wśród tysięcy albo nawet więcej nauczycieli, którzy codziennie wykonują ten trud tej pracy, tym bardziej czuję się bardzo doceniony, bo wiem, jak to jest praca. Każdy z tych nauczycieli podejmuje ten trud. Tylko tutaj właśnie w moim przypadku to jest szkoła branżowa. To są uczniowie klasy pierwszej szkoły branżowej i bardzo ciężko jest, jak wiemy, zmotywować, dostrzec te tutaj pozytywne cechy, te wartości wśród tych uczniów i motywować tych uczniów.
3: Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola zdobyła Wioleta Zdziebłowska z przedszkola publicznego nr 22 we Wrocławku. W kategorii szkoły podstawowe Piotr Aren ze szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu. Natomiast w kategorii szkoły ponadpodstawowe Dariusz Kostrzewski z Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku. W hali mistrzów zniknął parkiet. Już od pewnego czasu mówiło się, że wymaga on wymiany. Służył koszykarzom oraz mieszkańcom przez 25 lat. W hali pojawi się nowa nawierzchnia. Koszt całej inwestycji wyniesie około 1,3 miliona złotych.
4: Trwa demontaż starego parkietu na hali mistrzów oraz montaż nowego parkietu. Blisko ćwierć wieku ten parkiet służył zarówno podczas meczów naszej wrocławskiej drużyny, jak i innych wydarzeń kulturalno-sportowych, które odbywały się właśnie na naszej hali mistrzów. Wierzymy, że nowy parkiet będzie nam służył tyle samo albo nawet więcej niż ten stary. Chcemy, żeby tutaj oczywiście jakość prowadzonych wydarzeń była jak największa. W związku z tym stawiamy właśnie na jakość przy wymianie tego parkietu. Chcemy również, żeby ten parkiet był trwały, żeby wytrzymał jak najdłużej. No i wiemy, że kibice nie do końca mają niedosyt po ostatnim sezonie. W związku z tym ta zmiana parkietu, wierzymy, że będzie też niosła ze sobą pewną zmianę a propos sukcesów sportowych naszej koszykarskiej drużyny.
2: Jak się domyślam, nowy parkiet będzie miał wszystkie atesty wymagane chociażby przez FIBA i przez PLK.
4: Tak, oczywiście tutaj parkiet będzie spełniał wszelkie wymagania, zarówno do rywalizacji koszykarskiej, ale również do wszystkich innych wydarzeń kulturalno-sportowych.
3: A co ze starym parkietem? Przykładowo, oryginalna murawa z piłkarskich stadionów pojawia się w sprzedaży w formie kolekcjonerskich, certyfikowanych fragmentów w pamiątkowych pudełkach. W przypadku parkietu Hali Mistrzów poszczególne klepki również mogą trafić do kolekcjonerów.
4: Zdajemy sobie sprawę, że ten stary parkiet może być nie lada gratką dla wiernych kibiców Anwilu Wocławek. Więc tutaj jeszcze za szybko, żeby powiedzieć o szczegółach, natomiast możemy wspomnieć, że klub koszykówki Anwil Wocławek planuje jakąś niespodziankę w związku z tymi klepkami, z tym parkietem. Wiemy dobrze, że ten parkiet przeżywał razem z kibicami wszystkie emocje, bo były to i sukcesy, radości, uśmiechy, ale ale również i łzy porażki. Zawodnicy, no potocznie mówiąc, mieli również swoją klepkę, z której rzucali i zdobywali punkty. W związku z tym właśnie może taki fragment tego parkietu, no będzie nie lada gratką właśnie dla kibiców. To będzie niespodzianka od klubu koszykówki.

0: Anwil Wocławek, o której w najbliższym czasie na pewno klub będzie informował.
1: Wykonawca ma zakończyć pracę w ciągu 45 dni, a więc nowy parkiet będzie gotowy w wakacje.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka ZOO we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś moimi Państwa gościem jest Elżbieta Rutkowska, radna Rady Miasta, przewodnicząca Komisji Edukacji. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Pani Elżbieto, czas szybko leci. Jeszcze nie tak dawno w tym studio zachęcała Pani wyborców, żeby postawili na lewicę i na Panią konkretnie, głosując w wyborach samorządowych na osiedlu Zazamcze. Tymczasem już minęły 2 lata. Wtedy było sporo deklaracji o tym, co może się zmienić na tym osiedlu. No i dziś już możemy, bo to jakby półmetek, powiedzieć, czy uda się wszystko z obietnic zrealizować, czy coś jeszcze pozostanie na kolejny okres do zrobienia. I zacznijmy od problemów komunikacyjnych osiedla Zazamcze, bo tutaj największym jest, wiemy, przejazd na ulicy Wienieckiej, o której tak, to jest taki bardzo słaby punkt komunikacyjny osiedla. Zaczyna się coś dziać, Wysoka zablokowana. Proszę bardzo, oddaję pani głos.
1: Tak, pani redaktor, rzeczywiście 2 lata minęły bardzo, bardzo szybko. I ja zacznę od tego, że my po prostu.

0: Po prostu jako Lewica jesteśmy drużyną i wspólnie realizujemy ten program, który nakreśliliśmy wspólnie z naszym kandydatem na prezydenta, panem Kukuckim, i wspólnie realizujemy. Ja wiem, że mieszkańcy chcieliby natychmiast pewne rzeczy, żeby te zadania, o których mówiliśmy, żeby były wykonane, ale tak się
1: każdy
0: nie
1: z nas
0: da.
1: Ma tą niecierpliwość
0: Tak,
1: dziecka.
0: Dokładnie, dokładnie tak. I to, co pani przed chwileczką powiedziała, problemy komunikacyjne, tak. Wieniecka jest tym miejscem, które od lat, tam zawsze planowany był tunel, czyli przejazd bezkolizyjny, tak, pod ulicą Wieniecką, ale kończyło się na tym, że były plany. W tej chwili to już wchodzimy w etap realizacji, mamy wszystkie zgody, wszystkie podpisy, więc na koniec roku, no może najpóźniej początek przyszłego roku, myślę, że ta inwestycja ruszy.
1: Czyli to przysłowiowe wbicie
0: bicie
1: łopaty.
0: Łopaty. Tak, tak, tak. No i też myślę, że wszyscy mieszkańcy mają świadomość, że to będzie długa inwestycja, bo to jest bardzo poważna inwestycja. Ale żeby mieszkańcy nie odczuli aż tak bardzo, chociaż odczujemy to bardzo, ale żeby złagodzić te skutki zamknięcia ulicy Wienieckiej, to myślę, że mieszkańcy doskonale widzą, że my się do tego już przygotowujemy. Stąd jest już w tej chwili w etapie końcowym remont ulicy Energetyków, od ulicy Hutniczej do Mechaników, żeby mieszkańcy z osiedla mogli spokojnie wyjechać w stronę Anwilu, w stronę Torunia, bo wyjadą ulicą Mechaników, tam jest zawrotka, gdzieś na wysokości zespołu szkół elektrycznych, i będą mogli włączyć się do ruchu, nie będą musieli objeżdżać. W tej chwili rozpoczął się i myślę, że do gdzieś pewnie września zakończy się budowa ronda na ulicy Wysoka Kapitulna. Bo znów, światła nie dają takiej przepustowości, płynności ruchu, jak jednak rondo. No, no ja jestem zwolenniczką rond. Dość dużo z mężem jeździmy i po Polsce, i po świecie, jednak ronda spisują się zdecydowanie lepiej niż światła. A to będzie bardzo duży ruch w tym momencie, jeżeli Wieniecką zamkniemy, więc myślę, że to rondo rzeczywiście tutaj bardzo nam pomoże. Chociaż oczywiście to nie jest tak, że tam nie będzie korków, bo one na pewno będą.
1: No duże
0: ale
1: inwestycje te drogowe tak, wiążą się z dużymi
0: zawsze z utrudnieniami.
1: Dokładnie tak.
0: I to nie ma tak, że coś remontujemy i nie ma utrudnień. No, chcielibyśmy oczywiście, żeby one były jak najkrótsze, no ale to tak nie do końca się da. Też do tego czasu, jeszcze zanim zamkniemy Wieniecką, będzie poprawiona nawierzchnia szpitalnej. W tej chwili, bo ja już też pytałam, ponieważ już jest wysoka zamknięta, a szpitalna nie jest jeszcze poprawiona nawierzchnia, i pytałam, rozmawiałam z panem dyrektorem Wydziału Dróg. Przez chwilę jeszcze właśnie musimy poczekać na to, ze względu na to, że tam gazownicy jeszcze będą pracowali, więc
1: jak
0: będą,
1: oni skończą,
0: jak
1: będzie
0: oni,
1: można położyć
0: tak,
1: nową nawierzchnię.
0: Dokładnie, no, nie ma sensu rozkopywać, przepraszam, robić w tej chwili nawierzchni, kiedy gazownicy potem to rozkopią, prawda?
1: Ale rozumiem, że do tego czasu, kiedy ta Wieniecka zostanie zamknięta, uda się i ten odcinek komunikacyjny wyremontować, żeby usprawnić ten ruch.
0: Dokładnie tak.
1: Między osiedlami.
0: Tak, to chcemy zrobić, czyli pani redaktor, to wszystko właśnie trzeba przygotować, czyli proszę zobaczyć, ile jest działań takich przygotowujących, zanim tak naprawdę zostanie wbita ta pierwsza łopata.
1: Powiedziała pani o tym, że to będzie inwestycja planowana i ona nie będzie szybka w realizacji, lecz długa.
0: Tak.
1: Co to znaczy długa? Bo dla jednych długo to jest pół roku, dla jednych miesiąc, a dla innych na przykład 5 lat.
0: No, nie wiem, czy to nie będzie 1,5-2 lata. Myślę, że to tyle będzie trwało. To jest niestety duża inwestycja, tym bardziej.

0: że to będzie też połączone z, jakby ta inwestycja łączy się z remontami także kolejnych ulic, które są wokół, bo to będzie też ulica od Hutniczej do Wienieckiej, bo one tam się łączą, wychodzą. To będzie też ulica Zdrojowa, to będzie też ulica Ceglana, bo tam też będą się, będzie inaczej musiała ta ulica przebiegać w momencie, kiedy będzie tunel wykopany, wybudowany. Więc to jest taka kompleksowa,
1: czyli
0: naprawdę.
1: Mówiąc o tej przebudowie wienieckiej i udrożnieniu i tunelu, mamy na myśli, ta inwestycja obejmuje tak naprawdę cały najbliższy kwartał
0: Tak,
1: wszystkich
0: dokładnie.
1: uliczek
0: Tak,
1: dojazdowych.
0: tak, tak.
1: Jak rozumiem, ścieżki rowerowe, nowe chodniki, cała
0: Tak,
1: infrastruktura dla niezmotoryzowanych również.
0: tak, dokładnie tak. Ja widziałam, że mieszkańcy pytają właśnie ciągle o ulicę Energetyków, właśnie od Hutniczej do Wienieckiej, no bo widzą, że teraz jest budowana ta właśnie w stronę mechaników. No wiemy, jak ta ulica wygląda, prawda? Ja też czasami mi się zdarza tam przejechać i po tej trylince to już się naprawdę nie da jechać. I naprawdę uspokajam mieszkańców, ta ulica też, ona już jest projektowana, już jest w tej chwili właśnie na etapie projektu, żeby łącznie właśnie z tym tunelem została zrealizowana.
1: To taka bardzo duża inwestycja,
0: Bardzo.
1: Jak się okazuje, to pół osiedla, osiedlowych uliczek Zazamcza przy tej okazji zyska nową nawierzchnię. Takim kolejnym sztandarową obietnicą i punktem ważnym dla mieszkańców osiedla Zazamcze, tam co prawda zieleni nie brakuje, no ale jest też cały czas stadion przy lesie,
0: Dokładnie.
1: który może być fantastycznym miejscem, takim parkiem rozrywki dla mieszkańców tego osiedla, ale i nie tylko. I tutaj też przez lata wiele obietnic, tysiące pomysłów, a stadion jak wygląda, to wszyscy wrocławianie wiedzą.
0: Tak, dokładnie. I to jest też nasz punkt naszego programu wyborczego. I jesteśmy już po konsultacjach. One odbyły się nie tak dawno. Jest raport sporządzony z tych konsultacji, można wejść sobie na BIP i poszukać tego raportu. Tam mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje, co chcieliby, żeby na tym stadionie się znajdowało. No i teraz jest czas na stworzenie takiej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak to będzie wyglądało. Więc kolejny etap został jeden etap został zrealizowany, czas na kolejny etap, bo wszystkie inwestycje w zasadzie w naszym mieście wyglądają właśnie w ten sposób, że zaczynamy od konsultacji, potem jest projekt, potem szukamy dofinansowania, no i wchodzimy w etap realizacji.
1: Realizacja, czyli w przybliżeniu kiedy? Kiedy stadion przy lesie doczeka
0: Nie
1: się
0: potrafię powiedzieć kiedy.
1: sfinalizowania?
0: Mam nadzieję, że do końca tej kadencji się uda, ale to też mówię, wszystko też zależy od środków finansowych, jakie się uda pozyskać. Bo to, co powiedziałam, my na wiele różnych projektów, na wiele inwestycji mamy gotowe projekty. Szukamy środków zewnętrznych. I to, że mamy gotowe projekty i kiedy pojawia się właśnie konkurs z danymi środkami, to jak mamy gotowy projekt, to jesteśmy w stanie szybko o te pieniądze zawalczyć. I to zresztą widać, ile środków zewnętrznych właśnie, zarówno z Unii Europejskiej, zarówno ze środków rządowych, udało nam się pozyskać. Przecież wiele tych inwestycji, które w tej chwili są już realizowane w mieście, to tak naprawdę są ze środków zewnętrznych. Wiele z nich to są środki bezzwrotne. My je otrzymujemy i nie jest to forma pożyczki.
1: Dlatego na te inwestycje trzeba poczekać. Czego oczekują mieszkańcy i czy to jest spójne z wizją samorządowców, to, co ma się wydarzyć na
0: Myślę, że
1: Przylesiu?
0: Tak, dlatego że... na Przylesiu.
1: Tak, tak.
0: Tak, z tego, co pamiętam, żeby tam były też ścieżki takie rekreacyjne. Żeby gdzieś tam jeszcze się znalazło boisko do siatkówki. No oczywiście boisko do piłki nożnej, żeby była bieżnia, bo przecież biegi, nasz bieg

0: Kujawiaka, który tam się odbywa wielokrotnie. Taka właśnie mała infrastruktura, żeby tam się znalazła. Tam jest, no trudno mi to jest, bo nie przypomniałam sobie, szczerze mówiąc, dokładnie.
1: Ale to wszystko pokrywa się z tą wizją, którą samorząd zamierza realizować,
0: dokładnie
1: bo to, te konsultacje to polegają troszkę też na kompromisie, bo to nie jest tak, że samorząd nie ma swojego pomysłu na realizację różnych inwestycji, prawda?
0: Tak, ale to tak jak pani redaktor powiedziała, to zawsze musi być kompromis. Ale mieszkańcy mają tutaj głos taki doradczy, w dużej mierze wpływający na decyzje samorządowców. No, my jako samorządowcy, przecież my mieszkamy tutaj. My też właściwie wiemy, tak, wspólnie, bo rozmawiamy z sąsiadami, rozmawiamy z mieszkańcami na ulicy, w sklepie. Oni też nam przekazują swoje
1: pomysły,
0: swoje
1: uwagi.
0: Pomysły właśnie, sugestie, jak pewne rzeczy wykonać, jak zrobić. Oczywiście nie wszystko da się idealnie, ale no właśnie słuchamy mieszkańców, żeby to
1: a
0: wykonać.
1: Co z takich, na zakończenie jeszcze zapytam, co z takich drobniejszych rzeczy, bo my tutaj poruszyliśmy dwie bardzo istotne i takie, no będą to najbardziej widoczne inwestycje, jeśli zostaną zrealizowane na osiedlu, ale tych takich pomniejszych, właśnie zgłaszanych przez grupy mieszkańców, już zostało zrealizowanych, już zostało poprawionych, ulepszonych.
0: No chociażby ławeczki w mieście. Proszę zauważyć, zaraz kiedy rozpoczęła się właściwie kadencja, ta obecna kadencja, na mieście pojawiło się bardzo wiele ławeczek. A starsi ludzie, starsi mieszkańcy bardzo o to zabiegali. Pojawiają się kolejne miejsca parkingowe. Teraz pojawiły się na ulicy chociażby Kapitulnej. Ale ja też walczę o to, żeby pojawiły się na ulicy Promiennej. Tam jest w tej chwili parkowanie równoległe. Składałam interpelację. Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wyraziła pozytywną opinię, że może być parkowanie równoległe lub skośne. I teraz właśnie czekamy na wykonanie. No, znów kwestia środków, tak? Finansowych. Jak tylko pojawią się środki finansowe, ja obiecuję, że będę tego pilnowała, żeby to zostało zrealizowane, bo rzeczywiście no, tam, gdzie są bloki, tych miejsc parkingowych jest po prostu w całym Włocławku, dokładnie.
1: Brakuje, każde jest cenne.
0: Każde bardzo, bardzo cenne. Na Zazamczu też brakuje takiej nowoczesnej biblioteki. I jest zaplanowane Centrum Wsparcia Solidarnościowego na ulicy Wienieckiej. Jest już wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. I znów czekamy na albo ogłoszenie jakiegoś konkursu, żeby znaleźć po prostu dofinansowanie, bo projekt jest gotowy i mam nadzieję, że kiedy tylko pojawią się możliwości pozyskania środków, będziemy budować nową, taką nowoczesną bibliotekę, która też będzie takim miejscem spotkania mieszkańców osiedla Zazamcze, które, no nie ukrywajmy, ono się starzeje, w związku z tym wiele starszych osób chętnie w takim miejscu spędziłoby czas. To także termomodernizacja szkół. My mamy gotowe już projekty na termomodernizację szkoły 22, szkoły numer 2, zespołu szkolno-przedszkolnego numer 1. I też czekamy na...
1: W blokach startowych,
0: tak,
1: krótko
0: dokładnie.
1: Powiedzieć.
0: Tych projektów, tak jak powiedziałam, my mamy już sporo przygotowanych i kwestia właśnie finansowania. Jeśli tylko pojawią się środki, a naprawdę zespół pana prezydenta, podziwiam, potrafi te środki znaleźć, zdobyć, pozyskać dla miasta. I jeśli tylko to się uda, to mam nadzieję, że kolejne właśnie te inwestycje będą realizowane. Kolejna taka ważna dla mieszkańców, to już właściwie... żeby bulwary od ulicy Toruńskiej były aż poprowadzone, przedłużone w jedną i w drugą stronę, tak? Od Toruńskiej do Tamy. Częściowo już to robimy, bo ulica

0: ulica Bulwary właśnie w tej chwili jest budowana do ulicy Barskiej. Mam nadzieję, że
1: uda się w drugim,
0: uda
1: drugą
0: się
1: stronę.
0: Właśnie w jedną, w drugą stronę, potem do tamy. No byłoby to naprawdę dla użytkowników rowerów, ale także dla tych, którzy lubią po prostu spacerować. Byłoby to naprawdę świetne miejsce do spacerów, do odpoczynku, no bo mamy piękne bulwary, te, które są w tej chwili, a jeśli jeszcze się uda przedłużyć, to będzie takie naprawdę świetne, świetne miejsce.
1: Podsumowując, te 2 lata to 2 lata ciężkiej pracy, ale pracy z efektami, które cieszą, zadowalają, jest pani usatysfakcjonowana z tego, co udało się już zrobić? Czy czuje niedosyt?
0: Znaczy, cieszę się z tego, co już mamy. Mhm. Chciałabym więcej. Ja rozumiem, że wszystko właśnie też często trzeba po prostu poczekać na te finanse, które, żeby się pojawiły, na finansowanie. Gdyby ono było, to byśmy jeszcze szybciej mogli pewne rzeczy zrobić. Choć ja wiem, że mieszkańcy narzekają, że w tej chwili no, miasto jest rozkopane. Jest, wiem. I też tak samo mam problem z poruszaniem się po mieście, jak wszyscy mieszkańcy, ale myślę, że jeżeli uda, jeżeli zakończymy te inwestycje, naprawdę myślę, że będziemy zadowoleni z tego, co już mamy, a chcemy zrealizować kolejne, naprawdę bardzo ambitne plany, które przedstawiliśmy w naszym programie.
1: Dziękuję bardzo pani za tą rozmowę. Proszę państwa, Elżbieta Rutkowska, radna Rady Miasta Włocławek, przewodnicząca Komisji Edukacji, była moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo
0: dziękuję
1: pani,
0: bardzo.
1: Dziękuję państwu za uwagę.
0: Dziękuję bardzo państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
1: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
0: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
1: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
0: A co z jedzeniem?
1: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
0: Dzieci nie będą się nudzić?
1: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia@bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Choć pogoda w minioną niedzielę nie rozpieszczała, a deszczowe chmury co chwilę zaglądały nad miasto, biojarmark odbył się zgodnie z planem. Kapryśna aura nie odstraszyła mieszkańców, którzy licznie odwiedzili stoiska lokalnych wystawców. Na odwiedzających czekały między innymi świeże warzywa, aromatyczne wiosenne miody oraz wyjątkowe zestawy prezentowe przygotowane z myślą o zbliżającym się Dniu Ojca.
1: Biojarmark zawsze jest, nieważne jaka jest pogoda. Pogoda jest jaka jest, tak? Ale my dzisiaj jesteśmy przygotowani, mamy obciążniki, mamy zabezpieczone namioty i mamy dla Was wszystko to, co dobre i zdrowe. I dzisiaj między innymi chciałabym, żebyście poznali trochę bliżej wystawcę Olej Mamy, który, cóż, musi sam opowiedzieć,
2: oczywiście,
1: co ma dla klientów, jakie są właściwości ich produktów. Zapraszamy mimo wszystko. Czasem wychodzi słońce, tak jak teraz, także nie boimy się złej pogody.
2: To tutaj mamy stoisko Olej Mamy. To jest malutka rodzina toczarnia. Toczymy świeży olej każdy tydzień. Mamy bardzo szeroki asortiment oleju, 14 rodzaj oleju, więc naprawdę jest duży wybór. Oczywiście trzeba dbać o zdrowie, nie? Więc trzeba jeść dobre, naturalne produkty, tak jak na przykład olej toczony na zimno. Nie? I tutaj zbliżamy się do Dnia Ojca, więc mamy tutaj propozycję, fajny zestaw jako prezent dla tata, nie? Tutaj to są zestawy z 5 małe butelki oleju po 100 ml, ale też polecam dla każdej tatusz taki olej z pestek dynie, to jest bardzo smaczny, taki olej smak orzechowy, kolor piękny, ma zielony, więc na pewno to byłoby super prezent.
3: A jakie właściwości mają te oleje?
2: Znaczy, każdy olej, najpierw kupujemy olej dla smaków, nie? Bo z faktem, że one są tłoczone na zimno, utrzymają swoje wyraźliście smak, więc sam ziarno się broni. I to jest już czas, nie? Potem to wiadomo, że każdy olej ma swoje witaminy, swoje właściwości i tak dalej, które pomagają organizm dobrze funkcjonować, nie? Na przykład jest bardzo znany ten czarnuszki, który zawiera timokinon, nie? Albo jest ostropes, który zawiera ten silimarina. Więc pomagają po prostu organizm się bronić, nie? No i tyle, można tak powiedzieć.
3: A jak powinniśmy spożywać taki olej bezpośrednio na łyżce, czy może to być dodatek do jakiegoś dania?
2: O, tutaj są różne szkoły, nie? Można tak powiedzieć. Faktycznie, że jest mocno polecane, że rano na czoło, żeby pić ta łyżeczka po prostu oleju i oczywiście tak można zrobić, nie? Bo to chodzi o systematyczności, nie? Żeby każdy rano po prostu, żeby organizm dostał swoje dawka oleju. Ale niekoniecznie musi tak być. Na przykład ja jem z sałatką, prawie codziennie robimy fajne sałatka, właśnie z tą olej z pestek dyni, który jest naprawdę super. No i to jest mój sposób. Ale też są inne sposoby, na przykład można zrobić super pesto albo super hummus, no i smarujemy po prostu kropka chleba i to jest pyszne. I w ten sposób można właśnie dostać swoje dawka olej tłoczony na zimno.
0: Dużym zainteresowaniem cieszy się stoisko z serami. Bogata oferta przyciąga zarówno stałych klientów, jak i osoby poszukujące nowych smaków.
4: Sprzedajemy, produkujemy w własnym gospodarstwie sery z niepasteryzowanego mleka krowiego i koziego, dostępne tutaj na biojarmarku we Włocławku co 2 tygodnie.
3: No właśnie widzimy różne rodzaje serów, jakie możemy tutaj spotkać.
4: No cóż, paleta jest dość szeroka, że tak powiem. Możemy zacząć od świeżych serów podpuszkowych, kozich z różnymi dodatkami, z czosnkiem niedźwiedzim, z czarnuszką. Bardzo dobrze sprzedają nam się już także kefiry. Jest godzina 10:30, już nie mamy żadnego do zaoferowania. Świetnie nam się sprzedają też jogurty naturalne, gęste, w typie jogurtów greckich. Mamy też ricottę, czyli tak zwany najbardziej lekkostrawny ser na świecie. Twarożki naturalne z przyprawami. Sery w typie gouda, sery maziowane, czyli takie bardzo mocno wyraziste, bardzo zapachowe. Dziś mamy nowość, taką fajną roladę pleśniową, tak to wygląda, z mleka koziego niepasteryzowanego. Jest ona wzbogacona o tymianek, czyli daje takiego fajnego orzeźwienia. Mamy też, bardzo dobrze nam się sprzedaje też ser na przykład z niepasteryzowanego mleka krowiego, oczkowy, ja tak to mówię. On ma smak taki lekko słodkawy, orzechowy, ma w zapachu jest takie nuty owocowe, bardzo dobrze nam się sprzedaje. Zresztą też i świetnie wygląda.

0: Czyli klienci do Was wracają?
1: Tak, mamy już tutaj duże grono swoich stałych klientów, aczkolwiek też polecamy się dla nowych, tak jesteśmy bardzo mocno otwarci. Mamy też stoisko, w którym można zdegustować naszych serów, posmakować, żeby, jak to się mówi, nie kupować kota w worku, tak? Zresztą my też chętnie opowiadamy o tym, co robimy, skąd się wzięliśmy, dlaczego i tak dalej, skąd się wziął pomysł na taki, że tak to powiem, biznes, czy musimy się

0: nas wspierają, za to bardzo im dziękujemy.
1: Jednym z najchętniej odwiedzających punktów biojarmarku niezmiennie pozostaje stoisko z wyrobami mięsnymi. Klienci doceniają przede wszystkim wysoką jakość produktów, naturalny smak oraz prosty skład.
2: Prowadzimy firmę już od dłuższego czasu i miło nam jest gościć co dwa tygodnie we Włocławku, proponując nasze wyroby do konsumpcji.
3: Proszę opowiedzieć o tej pięknej szynce.
2: Szynka, którą widzicie Państwo w tyle, już jest zostało jej już niewiele. Jest to produkt, który jest parzony, gotowany, a w ostatecznej wersji już na koniec podpiekany w piecu i podawany do spożycia. Taką szyneczkę produkujemy około 1,5 miesiąca, bo ona dość dużo leży w solance z przyprawami i dość długo później musi kąpać się, jak to ładnie, co niektórzy mówią.
3: Co jeszcze znajdziemy u Państwa na stoisku?
2: Znaczy wiele wędlin, wiele jest linia wędlin kompletnie bez konserwantów. No jedynym konserwantem jest sól kłodawska, ale bez jakichkolwiek składników E. A dodatkowo oprócz tego mamy rzeczy, które uważamy za dość fajne i dość dobre, rzeczy konfitowane, czyli dość długo gotowane w niskiej temperaturze w oleju. I to są rzeczy obiadowe do podania bądź na grilla, tak jak tutaj widoczne żeberka. W sosie barbecue, który też sami produkujemy i tutaj jest czysty skład całkowicie tego produktu.
3: Czy klienci do Was wracają?
2: Gdyby klienci do nas nie wracali, to znaczy, że byłoby coś z nami nie tak. A tu cieszymy się tym, że we Włocławku praktycznie mamy 80% tych samych co dwa tygodnie klientów, którzy już się przyzwyczaili do tego, że nasze produkty można kupić na dwa tygodnie i przez dwa tygodnie je konsumować, i nic się z nimi nie dzieje.
3: Czy ma Pan swój ulubiony produkt?
2: Na pewno jest pasztet kaczki i ozory z czosnkiem niedźwiedzim. To są takie, można powiedzieć, dwa flagowe produkty nasze, którymi się dość szczycimy. Kaczka była w Polsce nagrodzona, ale ogólnie całość jest robiona tak, że musi to najpierw nam smakować, a żeby później móc dalej. Mamy fajne rzeczy w tej chwili już zrobione na grilla. Mamy ciekawą kiełbasę z serem jalapeno i z bardzo dobrej jakości serem grana padano. Także jest wybór, każdy może coś dla siebie wybrać.
1: Niedzielne zakupy na biojarmarku już na stałe wpisały się w kalendarz wielu mieszkańców. To miejsce, gdzie nie tylko można zaopatrzyć się w świeże produkty, ale także spotkać lokalnych producentów i poznać historię stojące za wyrobami. To był dzień pełen wzruszeń, wspomnień i podziękowań. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubominie świętowała jubileusz stulecia swojej działalności. Przez cały wiek druhowie nie tylko gasili pożary i ratowali życie mieszkańców, ale także aktywnie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności, stając się ważną częścią historii gminy Boniewo.
4: To jest piękne święto w każdej straży. No, dla mnie w sposób szczególny, ponieważ Lubomin jest mi bliski, to jest jedna z naszych trzech straży i rzeczywiście to stulecie dzisiaj tutaj w tej jednostce jest świętem praktycznie całej gminy, a no, miejscowości Lubomin w sposób szczególny.
3: Czy zauważył może Pan zaufanie lokalnej społeczności co do straży?
4: Zdecydowanie. Tutaj w Lubominie mamy zarówno druhów strażaków, jak i druhny. Tutaj w tej jednostce skupiają się też druhowie nie tylko z Lubomina, ale także z okolic, więc tutaj ta straż jest jedna z najważniejszych organizacji w Lubominie i jedna z najważniejszych w gminie, więc ciesząca się powszechnym szacunkiem, uznaniem, także nic dodać, nic ująć, tylko po prostu gratulować naszym druhnom i druhom tych 100 lat i prosić o kolejne.
3: A czego możemy życzyć właśnie strażakom z Lubomina?
4: Myślę, że przede wszystkim zdrowia, wytrwałości. No i myślę, że tak po strażacku, no tyle powrotów, co wyjazdów do akcji.
1: Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań dla druhów, którzy przez lata budowali historię jednostki. Przypominano najważniejsze wydarzenia z dziejów OSP Lubomin oraz ludzi, którzy poświęcali swój czas, by nieść pomoc mieszkańcom w najtrudniejszych momentach. Szczególnym punktem

0: Tym obchodów było odznaczenie jednostki złotym znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. To jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych jednostkom OSP za wieloletnią działalność i zasługi dla ochrony przeciwpożarowej.
1: Proszę powiedzieć, czym dla Pana jest dzisiejszy dzień?
2: Wszystkim. Bo mój pradziadek był założycielem, Konstanty Wypijewski, i jak z drugiej strony mój prapradziadek Piotr Szyburski byli założycielami tej jednostki, a ja jestem spadkobiercą tego. Więc muszę podtrzymywać tradycję.
1: A czym dla Pana jest służba w straży?
2: Proszę Panią, oddaniem dla drugiego człowieka, chęć ratowania drugiego człowieka, to nie ma słów na to. Bycie strażakiem to nie wyrazi się słowami. To jest coś, czego no nie można określić. Kto nie ma tego czegoś w sobie, nie jest strażakiem na pewno.
1: A jakie cechy powinna mieć osoba, która chciałaby przystąpić do straży pożarnej?
2: No, musi mieć chęci, musi być w predyspozycji zdrowotnej, ale również musi mieć to coś w sobie, bo tak na siłę kogoś ciągnąć to nie jest to.
1: A czy młodzi chętnie wybierają ten zawód?
2: No, u nas akurat tak, są chętni i z tego, co jest, co pani widziała przy odznaczeniach, przy tym jest grono młodych ludzi, jest nas gro w średnim wieku, no i są starsi druhowie. Tych najmłodszych, jakbyśmy chcieli młodzieżówkę, nie ma aż tak dużo. Niestety wieś wyludnia się.
1: A czy ma pan historię, która szczególnie zapadła panu w pamięć?
2: No, wiele jest takich. Ale to trudno się o takich rzeczach, powiem pani, opowiadam. Bo gdzieś, gdzie jest ludzka tragedia, nie da się tego opowiedzieć. I to trzeba w sobie zostawić. Także, wie pan, to na pewno nie opowiem tej historii, bo to jest trudne do opowiedzenia.
0: W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, samorządowcy, parlamentarzyści, delegacje zaprzyjaźnionych jednostek oraz mieszkańcy regionu. Licznie zgromadzone poczty sztandarowe podkreśliły rangę wydarzenia i znaczenie, jakie jednostka odgrywa w lokalnym środowisku. Jak podkreślają sami strażacy, służba w OSP to nie tylko udział w akcjach ratowniczych. To także budowanie wspólnoty, przekazywanie tradycji młodszym pokoleniom i gotowość do pomocy o każdej porze dnia i nocy.
3: Myślę, że to jest dla całej okolicy i dla naszej miejscowości jest to duże święto. Nasze jednostka ma już sporą historię, jest to stulecie, więc dosyć długo działamy. No myślę, że jest to jednostka, mimo że w małej miejscowości, bardzo prężnie działająca, rozwijająca się, i staramy się lokalnej społeczności pomagać na tyle, na ile możemy.
1: A czuje pan zaufanie lokalnej społeczności?
3: Myślę, że tak. Myślę, że no, mieszkańcy są strażakami z tej miejscowości, wspieramy okolice. Jeśli coś się dzieje, no to myślę, że jesteśmy na każde zawołanie.
1: A czym dla Pana jest służba w straży?
3: Poniekąd zaszczytem, aczkolwiek nie uważam, że najważniejszą dla mnie cechą w straży jest wyjazd do alarmów, do różnego rodzaju akcji i pomoc ludziom. No i nie ukrywam też ta adrenalina, gdy się jednak wyjeżdża do różnego rodzaju akcji.
0: Jubileusz był okazją do podsumowania minionego stulecia, ale także spojrzenia w przyszłość. Druhowie podkreślają, że chcą nadal rozwijać jednostkę i służyć mieszkańcom tak, jak robili to ich poprzednicy przez ostatnie 100 lat. 80 lat tradycji, tysiące absolwentów i pokolenia uczniów, którzy właśnie tutaj zdobywali wiedzę i zawód. Zespół Szkół Chemicznych imienia Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławku świętował jubileusz 80-lecia istnienia. Obchody zgromadziły uczniów, nauczycieli, absolwentów oraz przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której uczestnicy przeszli w korowodzie do Centrum Kultury Browar B.
4: Pamiętam dziś, jak poprzedni jubileusz zrobił na mnie ogromne wrażenie. Pamiętam, jak patrzyłem na wasze twarze, pamiętam, jak rozmawialiśmy, jak wspominaliście tak naprawdę wszystko to, co działo się kiedyś, i 10, i 20, i 50, i 60 lat temu, tak? Dzisiaj obchodzimy 80-lecie Zespołu Szkół Chemicznych w Wrocławku i ja tak się zastanawiam, że ja będę miał swój jubileusz w przyszłym roku, ponieważ w przyszłym roku będzie 20 lat, jak w Zespole Szkół Chemicznych pracuję. Nie pracowałem nigdy w innej szkole. Ja nie kończyłem Zespołu Szkół Chemicznych, ale okazuje się, że przy tworzeniu monografii znalazłem wiele elementów, które gdzieś tą moją historię związały z zespołem szkół chemicznych.

0: mimo tego, że jeszcze mnie na świecie nie było. Ja poproszę zdjęcie. Teraz uwaga, czyj jestem? Dajemy 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Poprosimy o podpowiedź.
1: Mama.
0: Ta pani w tej sukience to jest moja mama. Słuchajcie, ale ona nie kończyła zespołu szkół chemicznych. To się robi jak telenowela trochę. Ona była partnerką podczas studniówki. Poprosimy następne zdjęcie. Stanisława Truszkowskiego, który jest absolwentem chemika z klasy pani Kodymowskiej. To zdjęcie było wykonane 2 lata temu bodajże. Klasa pani profesor Kodymowskiej odwiedziła w rocznicę 50-lecia zdania matury naszą szkołę, bo się fantastycznie trzymają. Pokazuję, dziękuję bardzo. Możemy przejść dalej już. Słuchajcie, to nie koniec, bo zespół szkół chemicznych ukończyli moi wujkowie, moje ciocie, moja była teściowa i wiele osób, które znam do dzisiaj, są fantastycznymi osobami. Słuchajcie, tak żeby coś od siebie. Kocham tą szkołę bardzo. Kocham.
2: To właśnie wspomnienia absolwentów były jednym z najważniejszych elementów jubileuszu. Wielu z nich po latach ponownie przekroczyło próg swojej szkoły, spotykając dawnych kolegów, nauczycieli i wychowawców. Jak podkreślano podczas uroczystości, chemik od dekad nie tylko kształci specjalistów, ale również buduje lokalną społeczność.
3: Turbo mi jest miło, że mogę uczestniczyć w tym wspaniałym jubileuszu. Dodam tylko też od siebie, że jak mieszkam w tym sobie pięknym Edynburgu, to tak jak tutaj już padły słowa, że absolwenci też mieszkają i pracują za granicą, ja pracuję dla rządu brytyjskiego w swoim zawodzie, może nie jako technolog chemiczny, ale w dalszym ciągu z regulacjami chemicznymi. Także to też pokazuje, że chemik przygotował mnie do tego, żeby móc studiować na jednym z najlepszych uniwersytetów Wielkiej Brytanii i 50 najlepszych na świecie. I gdyby nie ta wiedza zdobyta z chemika, to być może tam by mi po prostu nie było. A dzięki temu pracuję tam, gdzie pracuję. Także bardzo dziękuję. Mam też taki mały gift dla szkoły, który mam nadzieję będzie pomostem, bo jak już Państwo teraz wiedzą, i kulinarnie się spełniam, ale też chemicznie, więc ta książka jest takim troszeczkę pomostem między tą chemią a kulinariami. Mam nadzieję, że w tej nowej bibliotece, tej pani Helmini, jak mówiła, że jest przepiękna i muszę zobaczyć, że ta książka będzie dumnie sobie stała i da dużo inspiracji zarówno chemikom, ale też kucharzom, żeby otworzyć się na nowe i tworzyć nowoczesne tradycje. Bo tradycja jest czymś naprawdę wspaniałym, ale jednak musimy pamiętać, że czasy się zmieniają i też musimy się zrobić do nich przystosować. Także bardzo dziękuję, bardzo mi miło i przekazuję.
2: Podczas jubileuszu nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli oraz osób, które przez lata tworzyły historię placówki. Władze miasta podkreślały, że szkoła odgrywa ważną rolę w systemie edukacji Wrocławka, a jej absolwenci od lat zasilają lokalny rynek pracy i rozwijają przedsiębiorstwa działające w regionie.
4: Z okazji 80. rocznicy powstania Zespołu Szkół Chemicznych we Wrocławku pragnę pogratulować całej społeczności szkolnej, byłym i obecnym uczniom, ich rodzicom oraz uczestnikom okolicznościowego zjazdu absolwentów. Dziękujemy za wkład, jaki Państwo wnieśli w historię swojej szkoły i pamięć, jaką o niej zachowali. Mam nadzieję, że ta piękna sztafeta pokoleń będzie kontynuowana, to przecież integralna część historii, całe bogactwo edukacji. Byłym i obecnym nauczycielom chemika dziękujemy za trud, jaki włożyli w edukację młodych mieszkańców miasta i regionu, ale także za kształtowanie postaw i wartości, które stają się dla absolwentów kompasem w dalszej życiowej drodze. Rola edukacji jest bowiem niezwykle istotna. To nie tylko przekazywanie wiedzy. Szkoła przygotowuje młodego człowieka do samodzielnego, dalszego życia w społeczeństwie. Uczy postaw obywatelskich, czyli swego rodzaju samorządności i odpowiedzialności za wspólnotę, w której żyjemy. Od początku swego istnienia Zespół Szkół Chemicznych reagował na potrzeby lokalnego rynku pracy, kształcąc specjalistów na potrzeby działających na terenie Wrocławka przedsiębiorstw. Rozwijający się przemysł papierniczy, później chemiczny, czy obecnie sektor usług, wszędzie tam byli i są potrzebni specjaliści, kształcący się w murach szkoły,

0: na włocławskich bulwarach. Chemik znakomicie pokazuje, jak istotne jest kształcenie zawodowe w aspekcie lokalnego rynku pracy.
1: Historia szkoły nierozerwalnie związana jest również z rozwojem przemysłu chemicznego we Włocławku. To właśnie tutaj przez lata kształcono kadry dla największych zakładów działających w mieście i regionie. Podczas jubileuszu przypominano najważniejsze momenty z dziejów placówki oraz ludzi, którzy współtworzyli jej markę.
2: Czas jubileuszu to czas, w którym dziękujemy i składamy życzenia na kolejne lata. Ja dziękuję za 80 lat edukacji i wychowania młodych ludzi. Za 80 lat przekazywania wiedzy i kształtowania postaw. Za 80 lat tworzenia, budowania historii szkoły. Życzę wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów, sukcesów uczniów i nauczycieli. My, nauczyciele, ja jestem z zawodu nauczycielem, wiemy doskonale, że największym naszym sukcesem są sukcesy naszych uczniów. Życzę tego, by szkoła pozyskiwała wspaniałych nowych uczniów i wyjątkowych absolwentów.
3: Jubileusze to spotkania i rozmowy, to też wspomnienia. Zawsze największą radość budzą fotografie, z tego co pamiętam. One wyzwalają uśmiech, wspomnienia, oklaski. Mam nadzieję, że jeszcze dziś je zobaczymy. Natomiast, moi drodzy, to co powiedział pan dyrektor i to było najpiękniejsze w tym wszystkim, że powiedział, iż starają się uczyć młodych ludzi tego, jak poradzić sobie w życiu, jak poradzić sobie z problemami dnia codziennego. Bo tych problemów jest przecież dużo i w życiu zawsze trzeba się z nimi zmagać. Pan dyrektor z taką ogromną wrażliwością mówił o tym, czym jest dla niego szkoła, jak bardzo jest ważna. Było widać tą autentyczną radość z tego, co robi i że już do końca życia w tej szkole pozostanie. Także... Ile jeszcze? Aha, dobrze. No tak, młodo wygląda, to jest szansa. Moi drodzy, młodzi ludzie to odpowiedzialność i to nasza odpowiedzialność, bo każdy z nich musi zrozumieć, że wszystko to, co robimy, robimy dla nich. I życzę wam, kadrze, nauczycielom, dyrekcji, abyście znaleźli wspólną nić porozumienia z nimi, żeby oni wiedzieli, że robicie to dla nich, bo to jest najważniejsze.
4: Historia szkoły, która zapisała się każdego z Państwa, zarówno tu się uczących, jak i również tych, którzy uczyli, nakazuje nam odnosić się z szacunkiem do tego, co osiągnęliście Państwo. Te wyniki są niepodważalne, mówił o tym pan prezydent Krzysztof Kukucki, który wskazał na potrzebę kształcenia dla rozwoju naszego miasta Włocławka, dla rozwoju naszego regionu. Dlatego mam okazję serdecznie podziękować wszystkim, którzy biorą udział w tym procesie i osiągają takie dobre rezultaty. Dzisiejszy dzień jest dniem także wspomnień dla tych, którzy uczyli się, część została na miejscu, pracują, część się oddaliła od Włocławka, ale zawsze wraca się z myślami do tego, co się działo właśnie w szkole. I ten dzień dzisiaj na to Państwo poświęcacie.
1: 8 dekad historii, tysiące absolwentów i niezmiennie ważne miejsce na edukacyjnej mapie miasta. Jubileusz 80-lecia pokazał, że dla wielu osób chemik to nie tylko szkoła, ale także część ich życiowej historii.

0: serdecznie dziękujemy. Maja i chór chemików zostają z nami na scenie jeszcze przez chwilkę. Bardzo dziękujemy. Takie mamy zdolne dzieci, proszę Państwa.
1: Kolejne doniesienia o dzikach grasujących po Wrocławku. Początkowo zwierzęta były obserwowane głównie w okolicy Wienieckiej oraz na osiedlu Południe przy ulicy Gajowej, czyli tam, gdzie dookoła są lasy. Dziki coraz odważniej wchodzą na ulice znacznie oddalone od lasów. Ostatnio pojawił się na Wiejskiej w pobliżu Arentowicza. Co miasto zrobi z problemem?
2: Te kroki my już podejmujemy od zeszłego roku i tak naprawdę te środki zapachowe zakupiliśmy, one są w użyciu. Również zakupiliśmy środki elektroniczne do odstraszenia dzików. No niemniej, jak widzimy, ten problem cały czas jest. Częściowo sobie poradziliśmy w niektórych miejscach, częściowo jeszcze nie. Chociażby u mnie dzisiaj koło domu też dziki radośnie sobie biegały. Oczywiście przyrodę kochamy. Niemniej bezpieczeństwo jest najważniejsze. Staramy się zabezpieczać siłami Straży Miejskiej. Współpracujemy na bieżąco z okręgami łowieckimi. Te okręgi łowieckie wskazują nam, co możemy zrobić. No, oczywiście przeprowadzają też swoje zabiegi higieniczne. Ta populacja stopniowo jest regulowana. Niemniej no, została jedna gromada tych dzików, z którą postaramy się w jakiś sposób przekierować ją na tereny, na których będzie mogła sobie swobodnie się przemieszczać, żyć bez stworzenia zagrożenia dla mieszkańców.
3: Wspominał Pan o tych środkach odstraszających dziki, to były środki chemiczne i także jakieś elektryczne. Jak to wygląda, jak to działa?
2: Nie mam tutaj przy sobie, ale przekazaliśmy środki do emitowania dźwięków ultradźwiękowych chociażby Spółdzielni Mieszkaniowej Południe. Te urządzenia będą zainstalowane w odległościach na budynkach co 100 metrów. Posiadamy jeszcze kilka swoich środków. Współdziałamy również, tak jak mówiłem, z kołem łowieckim, z myśliwymi. Oni też nam podpowiadają, jak można przeganiać te dziki. Ja chciałbym też Państwu powiedzieć, że najlepiej zachować ostrożność. One nie są z natury agresywne, ale to jest no, dzikie stworzenie. Także w przypadku spotkania bardzo prosimy o sygnał do Straży Miejskiej lub na numer 112. My będziemy działać. Ewentualnie w naprawdę nagłych przypadkach możemy użyć też, poprosić, mamy umowę podpisaną z weterynarzem, który w razie czego użyje swoich środków jako osoba najbardziej do tego predysponowana.
3: Czyli podsumowując, pozostała tak właściwie jedna taka rodzina dzików, która gdzieś tam zadomowiła się na osiedlu Południe i tam się przemieszcza.
2: Na chwilę obecną tak to wygląda. Nie chciałbym mówić jedna czy dwie, ale na chwilę obecną tak. Postaramy się w jakiś sposób sobie z nią poradzić. No niemniej ten problem dotyczy nie tylko Wrocławka, bo to jest problem w całym kraju. Jeżeli Państwo śledzicie media społecznościowe, no to chyżo biegają sobie młode warchlaczki po Warszawie, po Szczecinie, po innych miastach, co nie jest oczywiście usprawiedliwieniem. Niemniej też no, te działania są trudne. Proszę mi wierzyć, że połączenie dbania o naturę i bezpieczeństwo zawsze jest trudne, ale zawsze wybierzemy na pierwszym miejscu bezpieczeństwo człowieka.
1: Dziki zazwyczaj unikają ludzi. Jednak zraniona locha, broniąca warchlaków lub osaczony samiec mogą stać się śmiertelnie niebezpieczne. Ich kły potrafią zadać głębokie rany. Dodatkowo dziki mogą

0: nosić groźne choroby, takie jak włośnica czy wirusowe zapalenie wątroby. Konkurs Odkrywamy Talenty jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku. Ma na celu propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego. W siedzibie KPCN odbyła się uroczysta gala laureatów. Była to już 7. edycja wydarzenia.
1: Bardzo dbamy o to, by stworzyć dla nauczycieli przestrzeń po to, by mogli zaprezentować, w jaki sposób nauczyciele odkrywają talenty w swoich szkołach, wśród swoich uczniów. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że w większości zwracamy uwagę na te dzieci, które mają specyficzne kłopoty w nauce albo tak zwanych średniaków. Natomiast te dzieci uzdolnione też potrzebują naszej uwagi. Stąd też nasze przedsięwzięcie, żeby nauczyciele potrafili wyodrębnić te talenty, zaprezentować je. No i także mamy też wsparcie rodziców, którzy przecież zdają sobie sprawę z tego, że dziecko jest uzdolnione w jakimś kierunku i oni też mają ogromny wpływ na to, jak dalej można te talenty rozwijać.
0: Konkurs był podzielony na 3 kategorie. Przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Prace były oceniane przez 3-osobowe jury. Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Żyjemy w świecie, w którym wszystko się zmienia i to dzieje się właściwie błyskawicznie, a przede wszystkim też edukacja dzieci, młodzieży, no to jest właściwie takie pole do ciągłego odkrywania i modyfikacji, żeby oczywiście nadążyć za otaczającą rzeczywistością. Dlatego też konkurs Odkrywamy Talenty, który jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji, temu służy. Przede wszystkim szukaniu innowacji, bo nauczycieli mamy niezwykle kreatywnych, dzieci pewnie jeszcze bardziej kreatywne i pomysłowe, dlatego też oceniamy pracę pod względem innowacyjności i kreatywności, takie rozwiązania, które nauczyciele przygotowują dla dzieci. W kilku kategoriach, bo oczywiście nie można wszystkiego wrzucić do jednego worka, więc to jest i kategorie nauczycieli, którzy uczą w przedszkolach, w szkołach podstawowych i wreszcie w szkołach średnich. Także dzisiaj odbywa się taka gala, gdzie tych najlepszych po prostu będziemy nagradzać.
0: Uczestnictwo w konkursie polegało na przedstawieniu przeprowadzonych zajęć, zrealizowanych projektów edukacyjnych, kół zainteresowań, zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
3: Jeśli chodzi o projekt, który opracowałem z młodzieżą, to projekt polegający na przygotowaniu aplikacji webowej, czyli strony internetowej, która ma służyć dla młodzieży całej szkoły. Ma być to platforma do rozwiązywania testów do egzaminu zawodowego. Jest to spójny program, w którym to młodzież po zalogowaniu się, używając kont Microsoftu, może rozwiązywać testy w swojej kwalifikacji, w kwalifikacji, którą będzie rozwiązywał na egzaminie zawodowym.
4: Skąd ten pomysł i jak przebiegała jego realizacja?
3: Pomysł narodził się już w poprzednim roku, ponieważ nie ma takiego spójnego miejsca, gdzie można byłoby łatwo kontrolować, analizować, sprawdzać postępy uczniów. No i do tego, żeby mieć to na własnej stronie internetowej, z własnym dostępem, z własnym administratorem. Jest to bardzo fajny sposób. Projekt cały rozwiązywany był, trwał, samo utworzenie strony to około 2-3 miesięcy, później testy, umieszczenie na serwerze, później optymalizacja, no i umieszczanie pytań. Na tą chwilę na serwerze mam już około 7,5 tysiąca pytań. Młodzież może w dowolnym momencie po zalogowaniu rozwiązać test, sprawdzić swoje postępy, ale także opiekunowie, nauczyciele mogą analizować postępy uczniów, mogą sprawdzać, jak im te testy wychodzą, z jakich pytań, z jakich obszarów mają problemy. Więc myślę, że aplikacja z punktu widzenia ucznia, nauczyciela i szkoły jest to bardzo fajna aplikacja poprawiająca wyniki egzaminu zawodowego w części teoretycznej dla wszystkich kwalifikacji, jakie uczymy w naszej szkole, czyli w Zespole Szkół Elektrycznych we Wrocławku.
4: Odkrywanie talentów to nie
5: nie tylko sukcesy naukowe, bądź też sukcesy artystyczne, ale także dostrzeżenie takich codziennych predyspozycji uczniów, codziennych ich aktywności, wspieranie ich do działania, odkrywanie mocnych stron i pielęgnowanie tych mocnych stron.
4: Jaką ma wartość dla Pana te

0: tego typu nagroda, tego typu gala.
1: Czuję się bardzo wyróżniony, wyróżniony wśród tysięcy albo nawet więcej nauczycieli, którzy codziennie wykonują ten trud tej pracy. Tym bardziej czuję się bardzo doceniony, bo wiem, jak to jest praca. Każdy z tych nauczycieli podejmuje ten trud. Tylko tutaj właśnie w moim przypadku to jest szkoła branżowa. To są uczniowie klasy pierwszej szkoły branżowej i bardzo ciężko jest, jak wiemy, zmotywować, dostrzec te tutaj pozytywne cechy, te wartości wśród tych uczniów i motywować tych uczniów.
2: Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola zdobyła Wioleta Zdziebłowska z przedszkola publicznego nr 22 we Wrocławku. W kategorii szkoły podstawowe Piotr Aren ze szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu. Natomiast w kategorii szkoły ponadpodstawowe Dariusz Kostrzewski z zespołu szkół elektrycznych we Wrocławku. W hali mistrzów zniknął parkiet. Już od pewnego czasu mówiło się, że wymaga on wymiany. Służył koszykarzom oraz mieszkańcom przez 25 lat. W hali pojawi się nowa nawierzchnia. Koszt całej inwestycji wyniesie około 1,3 miliona złotych.
3: Trwa demontaż starego parkietu na hali mistrzów oraz montaż nowego parkietu. Blisko ćwierć wieku ten parkiet służył zarówno podczas meczów naszej wrocławskiej drużyny, jak i innych wydarzeń kulturalno-sportowych, które odbywały się właśnie na naszej hali mistrzów. Wierzymy, że nowy parkiet będzie nam służył tyle samo albo nawet więcej niż ten stary. Chcemy, żeby tutaj oczywiście jakość prowadzonych wydarzeń była jak największa. W związku z tym stawiamy właśnie na jakość przy wymianie tego parkietu. Chcemy również, żeby ten parkiet był trwały, żeby wytrzymał jak najdłużej. No i wiemy, że kibice nie do końca mają niedosyt po ostatnim sezonie. W związku z tym ta zmiana parkietu, wierzymy, że będzie też niosła ze sobą pewną zmianę a propos sukcesów sportowych naszej koszykarskiej drużyny.
0: Jak się domyślam, nowy parkiet będzie miał wszystkie atesty wymagane chociażby przez FIBA i przez PLK.
3: Tak, oczywiście tutaj parkiet będzie spełniał wszelkie wymagania, zarówno do rywalizacji koszykarskiej, ale również do wszystkich innych wydarzeń kulturalno-sportowych.
2: A co ze starym parkietem? Przykładowo, oryginalna murawa z piłkarskich stadionów pojawia się w sprzedaży w formie kolekcjonerskich, certyfikowanych fragmentów w pamiątkowych pudełkach. W przypadku parkietu hali mistrzów poszczególne klepki również mogą trafić do kolekcjonerów.
3: Zdajemy sobie sprawę, że ten stary parkiet może być nie lada gratką dla wiernych kibiców Anwilu Wrocławek. Więc tutaj jeszcze za szybko, żeby powiedzieć o szczegółach, natomiast możemy wspomnieć, że klub koszykówki Anwil Wrocławek planuje jakąś niespodziankę w związku z tymi klepkami, z tym parkietem. Wiemy dobrze, że ten parkiet przeżywał razem z kibicami wszystkie emocje, bo były to i sukcesy, radości, uśmiechy, ale również i łzy porażki. Zawodnicy, potocznie mówiąc, mieli również swoją klepkę, z której rzucali i zdobywali punkty. W związku z tym właśnie może taki fragment tego parkietu będzie nie lada gratką właśnie dla kibiców. To będzie niespodzianka od klubu koszykówki Anwil Wrocławek, o której w najbliższym czasie na pewno klub będzie informował.
2: Wykonawca ma zakończyć pracę w ciągu 45 dni, a więc nowy parkiet będzie gotowy w wakacje.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: ulica Broniewskiego 10. Płeć: samiec kastrowany. Rok urodzenia: około 2013. Umaszczenie: czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 8 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: Broniewskiego 10. Płeć: samica. Rok urodzenia: marzec 2026. Umaszczenie: bura pręgowana z białym. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 11 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: gmina Wocławek, Nadleśnictwo Przyborowo. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2023. Umaszczenie: czarny podpalany. Wielkość średniej. Cechy szczególne: sierść szorstkowłosa. Data przyjęcia: 11 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: 3 maja 25. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2025. Umaszczenie: czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 12 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wieniecka 42. Płeć: samiec. Rok urodzenia: około 2016. Umaszczenie: szaro-beżowy. Wielkość: mały. Cechy szczególne: w typie Yorka. Data przyjęcia: 12 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kaliska 104. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: bura pręgowana. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 12 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kaliska 104. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: biało-bura pręgowana. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 12 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kaliska 104. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: biało-bura pręgowana. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 13 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Płocka 222. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: czarno-biały. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 13 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Skalna 30. Płeć: nieznana. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: czarny. Wielkość średniej. Cechy szczególne: brak.
1: Dzień dobry Państwu. Za kilka dni mamy kalendarzowe lato, zaczyna się. Za kilkanaście dni jest koniec roku szkolnego. I właśnie w tym czasie większość z nas planuje swoje urlopy, wyjazdy i czas, który chce spędzić na odpoczynku. Niestety część z nas ma poważny dylemat, co zrobić ze zwierzakiem, bo planuje wyjazd i niekoniecznie widzi siebie i czworonoga na wspólnej wyprawie. Jeżeli chodzi o takie wyjazdy, dla mnie rzeczą oczywistą jest, że jeżeli mamy psa, to tego psa zabieramy ze sobą. Dlatego, że w dzisiejszych czasach naprawdę nie ma problemu, żeby znaleźć miejsce, w którym ten pies będzie mile widziany i akceptowany. Bez względu na to, czy wybierzemy sobie Mazury, czy wybierzemy sobie tereny nadmorskie, czy pojedziemy w góry, znajdziemy pensjonat, znajdziemy hotel, znajdziemy domek czy pole kempingowe, gdzie naprawdę ten zwierzak będzie akceptowany i mile widziany. Czasami musimy ponieść jakieś tam koszty, czasami większe, czasami mniejsze, ale bywają również miejsca, gdzie zwierzak jest, przebywa po prostu gratisowo, tak? Jest obecny i nie ponosimy za to żadnych opłat. Warto tak zorganizować sobie ten czas i zaplanować.

Zaplanować wyjazd, zaplanować wakacje, żeby ten pies mógł nam towarzyszyć. Troszeczkę inaczej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o koty, bo wiemy, że koty ciężej znoszą zmiany, ciężej się do nich adaptują. Dla nich wszelkiego rodzaju zmiany miejsca, ludzi są mocno stresujące. I tak biorąc pod uwagę plusy i minusy ewentualnego wspólnego wyjazdu, no to w tym wypadku chyba jednak warto tego naszego kota zostawić w domu, żeby zminimalizować stres, ponieważ kot musi poświęcić trochę więcej czasu, żeby zaakceptować nową przestrzeń. To musi być cały proces. Nie zawsze jest w stanie zaakceptować innych ludzi. To też jest proces. Na niego mogą, zwłaszcza dla kota niewychodzącego, na pewno będzie traumatyczna przestrzeń, ewentualnie obecność innych zwierząt. Więc tutaj, biorąc to pod uwagę, mniejszym złem chyba będzie pozostawienie tego naszego czworonoga i załatwienie mu opieki, czyli osoby, która przyjdzie, nakarmi, zmieni wodę, sprawdzi, czy jest wszystko w porządku, sprzątnie kuwetę. Chociaż też musimy liczyć się z tym, że jeżeli kogoś poprosimy, kogo kot nie zna, żeby przyszedł i to zrobił, to może nawet tego kota w tym czasie nawet nie zobaczyć, bo kot się schowa i dopiero wyjdzie w momencie, kiedy osoba opuści mieszkanie. Ale mówię, chyba że jest to chyba mniejsze zło zostawić takiego kota pod opieką jakiejś osoby. No chyba że mamy kota, który naprawdę jest przyzwyczajony do tego, że wychodzi, że ma kontakt z innymi osobami, nie jest to dla niego żadnym stresem, bo na przykład mamy kota, z którym wychodzimy na zewnątrz, na smyczy, albo mamy kota, który pracuje w felinoterapii i dla niego nie jest problemem znalezienie się w nowym pomieszczeniu, wśród nowych ludzi. Takiego kota spokojnie możemy ze sobą zabrać i myślę, że nie będzie to dla niego zbyt obciążające. Ale wracając do psów, dlatego że no, pies jednak wymaga zdecydowanie większego nakładu naszej aktywności i opieki, ponieważ z psem trzeba wyjść, z psem trzeba pójść na dłuższy spacer, nie tylko to wyjście, aby załatwić potrzeby fizjologiczne. Poza tym ta relacja między człowiekiem a psem też jest troszeczkę inna. Pies jest taki bardzo do nas przyklejony, mówiąc kolokwialnie. Kot oczywiście też jest z nami związany. To nie jest prawdą, że kot nie tęskni, że kot nie przeżywa, że człowiek znika z jego tutaj terenu, w którym on przebywa na co dzień, bo też tęskni i też mu się trochę to wszystko rozsypuje, ale przynajmniej jest w tym swoim pomieszczeniu i nie jest narażony na inne bodźce, które mogą go jeszcze bardziej stresować. Za to pies no, jest z nami bardzo związany. Zazwyczaj jest tak, że jesteśmy zawsze razem i wiele rzeczy robimy wspólnie, w związku z tym ta relacja też jest trochę inna. I tak jak już powiedziałam, jeżeli sobie zaplanujemy wyjazd z takim naszym czworonogim psem, to zupełnie bez problemu znajdziemy po pierwsze takie miejsce, gdzie z tym psem będziemy mogli zamieszkać i ten pies nikomu nie będzie przeszkadzał. W tej chwili można wejść do wszelkich lokali gastronomicznych, nie tylko tych, które mają ogródki, ale i w niektórych restauracjach jesteśmy w stanie wejść z tym zwierzakiem i normalnie zjeść posiłek. Nikt nas nie wygoni, jeszcze pies dostanie miskę z wodą. Więc trochę to się wszystko zmieniło. Czasami się zastanawiamy, co zrobimy, bo byśmy chcieli w sposób aktywny spędzać ten czas na wyjeździe i co zrobimy z psem. Po pierwsze, pies może nam towarzyszyć. Też możemy sobie zaplanować takie wypady, gdzie pies będzie mógł z nami pójść, czy to jeżeli chodzi o góry, na przykład są szlaki, gdzie można wejść z psem. Oczywiście warunek jest taki, że pies musi być na smyczy. Jeżeli jesteśmy nad morzem, są plaże, gdzie można wejść spokojnie z psem, nawet nad jeziorami są też miejsca wyznaczone, kawałki plaży i zejścia do wody, gdzie są specjalnie przeznaczone na właśnie taką kąpiel z psem, gdzie możemy tego psa
wykąpać, gdzie może poaportować.

jakąś piłeczkę z wody i ten pies nie będzie nikomu przeszkadzał, ponieważ to miejsce jest przeznaczone właśnie dla niego. To jest tylko kwestia naszej organizacji takiego wypadu. Oczywiście musimy mieć też tego świadomość, że nie będziemy ciągnąć tego psa na jakiś, nie wiem, na jakiś szlak górski, kiedy jest 40 stopni upału, bo jest to dla tego psa zagrożeniem, ale również jest zagrożeniem dla nas, jeżeli chodzi o przegrzanie, więc tutaj zdrowy rozsądek pozwoli nam naprawdę tak ułożyć sobie i zaplanować wakacje, żeby ten czas spędzać wspólnie, bez szkody dla zwierzaków i przy okazji też bez dla nas, bo szaleństwo przy 40-stopniowym upale no, też przeciwko nam się może obrócić, bo się odwodnimy. Nie jest ono wskazane ten upał ani dla osób starszych, ani dla dzieci, dla nas też, bo tak jak powiedziałam, może się skończyć odwodnieniem i wcale nie jest to zdrowe. Jeżeli zastanawiamy się, jak sobie poradzić właśnie na przykład z podróżą, z pobytem w miejscu, które w danym momencie wynajmujemy, to w tej chwili oferta artykułów zoologicznych jest tak szeroka, że naprawdę ułatwia nam zabezpieczenie tego naszego zwierzaka i stworzenie bardziej komfortowej na przykład podróży bądź pobytu w pokoju hotelowym czy w domku. Dlatego, że od poidełek, które możemy zabierać ze sobą i powinniśmy zabierać na wszelkiego rodzaju wypady, mamy kamizelki chłodzące, mamy maty chłodzące, które możemy położyć albo w pomieszczeniu, albo w samochodzie i wtedy automatycznie zwierzak może, jeżeli jest mu gorąco, z takiej maty skorzystać i tam się schłodzić, kładąc się na niej. Możemy również korzystać z takich rzeczy jak przenośne wentylatory, które są ładowane USB, dlatego że to jest niewielka rzecz przenośna, która też trochę schładza otoczenie tego naszego zwierzaka. Także warto o tym też pomyśleć. Jeżeli ktoś już bardzo chce zabierać psa w góry, to też można nawet nabyć w tej chwili ochronne buciki dla psów. Oczywiście pies musi być do tego przyzwyczajony, tak? Bo nie założymy psu po raz pierwszy bucików ochronnych i nie pójdziemy na szlak, bo będzie to dla niego zbyt trudne i zbyt traumatyczne, więc do takich rzeczy psa musimy z czasem po prostu przyzwyczaić. Kolejna sprawa to jest wynajęcie, nie wiem, czy hotelu, czy na przykład domku. W tej chwili, jeżeli mówimy o domkach, są również takie możliwości, że można wynająć domek, który ma niewielki teren wokół niego ogrodzony. I wtedy taki pies, zwłaszcza blokowy, ma trochę namiastkę swobody, bo może sobie wychodzić i wchodzić, kiedy chce do domku i korzystać z tego terenu zewnętrznego. Ale to trzeba po prostu poszukać i sprawdzić, gdzie są takie możliwości. Jeżeli mamy psa spokojnego i wiemy, że nie ma żadnych lęków separacyjnych, to wtedy możemy takiego psiaka zostawić na godzinę, dwie w pokoju hotelowym, wiedząc, że nic nie zniszczy. A jeżeli mamy taką obawę, no to wtedy warto tego psa przygotować do takiego wypadu poprzez nauczenie go przebywania i korzystania z klatki. Z klatki albo z kennelu. Wiem, że większości osób się to bardzo źle kojarzy, bo zawsze jest to postrzegane jako coś bardzo złego, ale dobrze wprowadzona klatka, dobrze wprowadzony kennel powoduje, że pies nie postrzega tego jako ograniczenie wolności, jako więzienie, tylko wręcz przeciwnie, jako azyl, czyli miejsce, które jest jego, gdzie może się schować, spokojnie zasnąć i odpocząć. I proszę mi wierzyć, że naprawdę dobrze zrobiona klatka nie jest problemem dla zwierzaka. Jeżeli mamy możliwość i na przykład mamy taką klatkę ustawioną w domu, otwartą, to bardzo często ona jest z lokatorem w środku. Po prostu psy z tego korzystają i chętnie. I
nawet jak ma

się więcej psów, tak jak u mnie, jest klatka otwarta, to wtedy jest na zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy. Kto się pierwszy zaloguje, to ten korzysta, tak? A reszta musi czekać na swoją kolej. Więc nie demonizujmy klatki, nie demonizujmy kennelu, czy kennela, kennelu chyba. I korzystajmy z tego, tylko oczywiście musimy do tego zwierzaka przygotować. Jest cały schemat pracy z prowadzeniem klatki i należy ją odpowiednio właśnie według tego schematu wprowadzić, żeby nie była traktowana właśnie jako ubezwłasnowolnienie, tylko żeby była traktowana jako azyl. Ci, którzy wyjeżdżają, planują wyjechać zaraz po zakończeniu roku szkolnego, już tej klateczki sobie nie zrobią. Ale ci, którzy planują wyjazd na przykład w drugiej połowie sierpnia, to jak najbardziej mogą zacząć taką pracę właśnie z wprowadzeniem kennela albo klatki. I jest duża szansa, jeżeli będą pracować systematycznie, jeżeli będą ją pozytywnie wzmacniać, to na tyle sobie wypracują, że dla tego zwierzaka nie będzie żadną traumą pozostawienie w tej klateczce na godzinę, dwie bądź na przykład trzy. Kolejna sprawa to jest taka, że to dobrze, czasami faktycznie już coś się zadziało, mamy coś już zaklepanego i nie możemy tego naszego zwierzaka zabrać, albo jedziemy do sanatorium, nie możemy zabrać zwierzaka, albo jedziemy, albo lecimy gdzieś za granicę na wakacje zagraniczne. No wiadomo, że do tego Egiptu, no to tego chyba czworonoga nie zabierzemy ze sobą, bo dla niego to by była żadna frajda w tych upałach. Poza tym lot samolotem też nie jest, zwłaszcza dla większego psa, wcale komfortowy, który podróżuje w luku bagażowym. No czasami po prostu w ogóle takiej opcji nie ma i tutaj nie ma co dyskutować. To wtedy szukamy po rodzinie, szukamy wśród znajomych osób, które przyjmą na umowne wakacje naszego psiaka. To znaczy, jeżeli ktoś jest chętny, pies tą osobę zna, lubi, to naprawdę minimalizuje jakikolwiek stres tego czworonoga. Gorzej, jeżeli to jest osoba, którą widzi pies po raz pierwszy, no to wiadomo, że jest to trauma. Ale szukamy w pierwszej kolejności wśród rodziny i wśród naszych bliskich znajomych, którzy mają styczność albo na co dzień, albo często z tym naszym psiakiem. I to będzie powodowało, że ten stres zmiany miejsca, no bo przeprowadzamy tego psa na ten tydzień czy dwa do tej osoby, się stres minimalizuje. Ewentualnie w ogóle go nawet nie ma, więc zaczynamy od tego. Jeżeli mamy taką możliwość, oczywiście przeprowadzamy tego naszego psiaka z jego rzeczami. To znaczy bierzemy jego legowisko, bierzemy miski, bierzemy zabawki po to, żeby miał ze sobą ten łącznik z tą codziennością, w której żyje, tak, od jakiegoś czasu, żeby było coś jego, tak? To, co zna, co jest taką bazą stałości. I to chyba jest najlepsza opcja. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, jeżeli nie mamy osoby, która jest chętna, żeby się tym psem zająć, ona nie może, to mamy kolejne rozwiązanie. Jeżeli pies jest spokojny, jeżeli pies jest psem starszym, który też nie przepada za zmianami, który woli mieć ten swój stały kąt i jego dzień właściwie polega głównie na tych przez nas zaplanowanych spacerach plus sporo śpi. Jeżeli nie mamy psa, dla którego jest problemem pozostawanie w domu samodzielne, to możemy, może nie na dwa tygodnie, ale na kilka dni załatwić osobę, którą pies zna, może nie jest zbyt mocno związany, ale która przyjdzie i wyprowadzi tego psa minimum trzy razy dziennie. Z tym, że no tutaj też jest taka zasada, że musi przyjść dwa razy dziennie na krótszy spacer, żeby pies mógł załatwić swoje potrzeby fizjologiczne i ten jedno wyjście, dłuższy spacer, żeby

poeksplorować, żeby mógł no, też trochę skorzystać z tego życia, nie tylko siedzieć w czterech ścianach. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest też, jeżeli mamy taką możliwość, zostawić też awaryjnie klucz u jakiegoś sąsiada i to, co się sprawdza, a nie jest jakimś mega wydatkiem, a naprawdę daje nam poczucie spokoju i bezpieczeństwa, to jest zamontowanie kamerki. W tej chwili kamerki są dostępne w różnych cenach i mają one różne jakieś tam parametry, ale to nie musi być obraz jakiś tam mega dokładny, tylko ważne, żebyśmy na przykład mogli sobie od czasu do czasu zerknąć i sprawdzić, czy nasz zwierzak jest spokojny, że sobie spokojnie śpi, że nic się z nim nie dzieje, a gdyby na przykład pojawiło się jakieś zachowanie, które by nas zaniepokoiło, to jeżeli osoba, która podjęła się opieki, na przykład jest w pracy i nie może do tego naszego zwierzaka podejść, to wtedy warto skontaktować się z właśnie sąsiadem, żeby w sytuacji awaryjnej zajrzał, sprawdził, tak, czy ten pies na przykład nie potrzebuje jakiejś pilnej pomocy, bo nie wiem, albo ma wymiotę, albo biegunkę, albo cokolwiek i wtedy mu należałoby tego naszego czworonoga zabrać do lekarza weterynarii i udzielić mu pomocy. Także można sobie w ten sposób rozwiązać. Jeżeli zostawiamy kota czy koty, bo jak koty, to też im trochę jest zawsze łatwiej, bo mają właśnie tego swojego towarzysza i przyjaciele nie zostają zupełnie same, to też warto zamontować i skorzystać z takiego urządzenia jak kamerka, bo też możemy monitorować, co się z tym naszym zwierzakiem dzieje. I ostatnia opcja. Nic nam więcej nie wypaliło wcześniej, nie mamy już tutaj możliwości i mamy ograniczone pole manewru. Pozostają nam hotele dla zwierząt. Ja osobiście uważam, że to już jest taka ostateczna już opcja, kiedy już nic innego nie możemy załatwić, jeżeli chodzi o opiekę nad tym zwierzakiem, ale czasami po prostu trzeba z tego skorzystać. Warto jest zastanowić się, czy akurat ta opcja też dla mojego psa na przykład będzie dobra, czy jednak lepsza byłaby pozostawienie go samego w domu i poproszenie, żeby ktoś do niego zaglądał i wychodził na spacery, oczywiście jeżeli taka jest niemożliwość, dlatego że dla wielu psów może być to bardzo dużą traumą. Nie dość, że jest zmiana miejsca, zmiana ludzi, którzy się pojawiają, to jeszcze na przykład psy, które są lękowe, które mają problemy z relacjami z innymi psami, dla nich będzie dużą traumą, że znajdują się wśród innych psów. Nawet jeżeli one nie mają bezpośredniego kontaktu, bo są w swoich pomieszczeniach, to jednak czują, że jest sporo innych psów w otoczeniu, że te psy szczekają, więc niekoniecznie może to być dla nich dobrym rozwiązaniem. Jeżeli mamy psa, który nie ma problemu w kontaktach z ludźmi, nie ma problemów w kontaktach z innymi psami, na pewno ta trauma związana ze zmianą miejsca i w ogóle stylu życia będzie zdecydowanie mniejsza. Na koniec będzie, proszę Państwa, przedstawiona pewna lista takich miejsc przyjaznych zwierzakom i miejsc, które pomogą nam zająć się tymi czworonogami w czasie naszej nieobecności. Jest to lista, która powstała poprzez takie dorzucanie przez osoby, które się tym interesują, które korzystały, ale nie jest to lista, która wiąże się z naszą tak jakby z naszym poleceniem. Weryfikować Państwo musicie sami. Sprawdzać, czy warunki, które oferuje dane miejsce, Wam odpowiadają, czy będą odpowiednie dla Waszego zwierzaka. Musicie sami sprawdzać, jakie są opinie danego miejsca, dlatego że no, dla nas to jest zbyt obszerny temat, a poza tym każdy ma inne oczekiwania. Jednej osobie wystarczy, że jego pies będzie miał kojec i kawałek wybiegu, ale druga osoba będzie oczekiwała, że jego pies będzie przebywał w domu i na przykład będzie

chodził na spacery, a nie będzie wypuszczany gdzieś na jakiś ogrodzony teren. Więc to już jest bardzo indywidualne podejście i bardzo indywidualna ocena i to Państwo musicie dokonać sami. Tego musicie dokonać sami i proponuję, żeby naprawdę podchodzić do tego bardzo rzetelnie. To znaczy sprawdzać na wszystkie możliwe sposoby, co oferuje dane miejsce i właśnie przede wszystkim jak wygląda bezpieczeństwo w tym miejscu i jak wygląda opieka nad tym Waszym zwierzakiem, żeby

0: Jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli już nie w tym roku, bo już decyzje zapadły i pewne rzeczy nie można odwołać, to na przyszły rok proszę rozważyć taką możliwość, żeby wakacje były razem z naszymi zwierzakami. One będą najszczęśliwsze wtedy, kiedy będą z nami i to nieważne gdzie, bylebyśmy byli razem, wspólnie. I żeby nie musiały czekać na nas tydzień, dwa, kiedy wrócimy, bo wtedy wiadomo, że to stado trochę im się rozjeżdża i, no i mówiąc już delikatnie, smutno. Także życzę Państwu miłych, słonecznych, spokojnych wakacji i naszym czworonogom, żeby te wakacje były właśnie wspólne razem z nami spędzone. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Heidi. Heidi to roczna suczka o wyjątkowym popielatym umaszczeniu, które przyciąga wzrok i nadaje jej niepowtarzalny wygląd. Jest psem pełnym energii i ciekawości świata, który codziennie chętnie odkrywa nowe miejsca i doświadcza nowych wrażeń. Heidi uwielbia długie spacery, podczas których może eksplorować otoczenie, a także zabawę, która sprawia jej ogromną radość i pomaga spożytkować jej naturalną aktywność. Charakter Heidi jest bardzo przyjazny i otwarty na ludzi. Szybko nawiązuje kontakt i chętnie spędza czas z opiekunem. Do innych psów podchodzi jednak wybiórczo, dlatego ważne jest, by przyszły właściciel znał jej potrzeby i potrafił zapewnić jej odpowiednie warunki, które pozwolą jej czuć się bezpiecznie i komfortowo. Heidi zachowuje czystość w boksie i ładnie chodzi na smyczy. Heidi jest psem inteligentnym i chętnym do nauki, dlatego idealnie sprawdzi się u osoby aktywnej, która poświęci jej czas na szkolenie, zabawę i wspólne wyzwania. Szukamy dla niej domu, w którym będzie kochana, szanowana i gdzie będzie mogła realizować swoje potrzeby związane z ruchem i eksploracją. Jeśli szukasz energicznego, ciekawskiego i oddanego psa, który wniesie do Twojego życia wiele radości i pozytywnej energii, Heidi może być idealnym towarzyszem. Zapraszamy do kontaktu, by poznać Heidi bliżej i dowiedzieć się więcej o jej charakterze oraz potrzebach. Heidi zarejestrowana jest pod numerem 13219/185/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Pipi. Na początku kwietnia tego roku trafiły do nas dwie kocie siostry, którym nagle zawalił się świat. Lucia i Pipi to urocze koteczki, które mają nieco ponad 3 lata i bardzo potrzebują nowego domu już na zawsze. Pipi to koteczka o ciemnym, prawie czarnym futerku. Ma kępkę wyróżniających się białych kłaczków na piersi. Jej początki w schronisku nie były łatwe, stresowała się, odmawiała jedzenia. Na szczęście po przeprowadzce z klatki do pokoju w kociarni odżyła. Teraz to urocza kicia, która nawołuje, delikatnie prosząc o odrobinę uwagi i czułości. Czasem sama podbiega do człowieka i domaga się pieszczot. Jak na razie nie jest zainteresowana zabawkami, ale może to kwestia czasu. A może jeszcze nie znalazła takiej, która najbardziej ją zaciekawi. Pipi to urocza koteczka, która z utęsknieniem czeka na ludzi. Takich, którzy pokochają ją, dadzą dom i opiekę już na zawsze. Pipi zarejestrowana jest pod numerem 4813/29/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

0: Choć pogoda w minioną niedzielę nie rozpieszczała, a deszczowe chmury co chwilę zaglądały nad miasto, biojarmark odbył się zgodnie z planem. Kapryśna aura nie odstraszyła mieszkańców, którzy licznie odwiedzili stoiska lokalnych wystawców. Na odwiedzających czekały między innymi świeże warzywa, aromatyczne wiosenne miody oraz wyjątkowe zestawy prezentowe przygotowane z myślą o zbliżającym się Dniu Ojca.
1: Biojarmark zawsze jest, nieważne jaka jest pogoda. Pogoda jest jaka jest, tak? Ale my dzisiaj jesteśmy przygotowani, mamy obciążniki, mamy zabezpieczone namioty i mamy dla Was wszystko to, co dobre i zdrowe. I dzisiaj między innymi chciałabym, żebyście poznali trochę bliżej wystawcę Olej Mamy, który, cóż, musi sam opowiedzieć, co ma dla klientów, jakie są właściwości ich produktów. Zapraszamy mimo wszystko. Czasem wychodzi słońce, tak jak teraz, także nie boimy się złej pogody.
2: To tutaj mamy stoisko Olej Mamy. To jest malutka rodzina tłoczarnia. Tłoczymy świeży olej każdy tydzień. Mamy bardzo szeroki asortiment oleju. 14 rodzajów oleju, więc naprawdę jest duży wybór. Oczywiście trzeba dbać o zdrowie, nie? Więc trzeba jeść dobre, naturalne produkty, tak jak na przykład olej tłoczony na zimno, nie? I tutaj zbliżamy się do Dnia Ojca, więc mamy tutaj propozycję, fajny zestaw jako prezent dla tata, nie? Tutaj to są zestawy z 5 małej butelki oleju po 100 ml, ale też polecam dla każdej tatusz taki olej z pestek dyni, to jest bardzo smaczny, taki olej smak orzechowy, kolor piękny, ma zielony, więc na pewno to byłoby super prezent.
3: A jakie właściwości mają te oleje?
2: Znaczy, każdy olej, najpierw kupujemy olej dla smaków, nie? Bo z faktem, że one są tłoczone na zimno, utrzymają swoje wyraźniejszy smak, więc sam ziarno się broni. I to jest już cios, nie? Potem to wiadomo, że każdy olej ma swoje witaminy, swoje właściwości i tak dalej, które pomagają organizm dobrze funkcjonować, nie? Na przykład jest bardzo znany ten czarnuszki, który zawiera timokinon, nie? Albo jest ostropes, który zawiera ten silimarina. Więc pomagają po prostu organizm się bronić, nie? No i tyle można tak powiedzieć.
3: A jak powinniśmy spożywać taki olej bezpośrednio na łyżce, czy może to być dodatek do jakiegoś dania?
2: O, tutaj są różne szkoły, nie można tak powiedzieć. Faktycznie, że jest mocno polecane, że rano na czoło, żeby pić ta łyżeczka po prostu oleju i oczywiście tak można zrobić, nie? Bo to chodzi o systematyczności, nie? Żeby każdy rano po prostu, żeby organizm dostał swoje dawka oleju. Ale niekoniecznie musi tak być. Na przykład ja jem z sałatką, prawie codziennie robimy fajne sałatka, właśnie z tą olej z pestek dyni, który jest naprawdę super. No i to jest mój sposób. Ale też są inne sposoby, na przykład można zrobić super pesto albo super hummus, no i smarujemy po prostu kropka chleba i to jest pyszne. I w ten sposób można właśnie dostać swoje dawka olej tłoczony na zimno.
0: Dużym zainteresowaniem cieszy się stoisko z serami. Bogata oferta przyciąga zarówno stałych klientów, jak i osoby poszukujące nowych smaków.
4: Sprzedajemy, produkujemy w własnym gospodarstwie sery z niepasteryzowanego mleka krowiego i koziego, dostępne tutaj na biojarmarku we Włocławku co 2 tygodnie.
3: No właśnie widzimy różne rodzaje serów, jakie możemy tutaj spotkać.
4: No cóż, paleta jest dość szeroka, że tak powiem. Możemy zacząć od świeżych

0: serów podpuszkowych kozich z różnymi dodatkami, z czosnkiem niedźwiedzim, z czarnuszką. Bardzo dobrze sprzedają nam się już także kefiry. Jest godzina 10:30, już nie mamy żadnego do zaoferowania. Świetnie nam się sprzedają też jogurty naturalne, gęste, w typie jogurtów greckich. Mamy też ricottę, czyli tak zwany najbardziej lekkostrawny ser na świecie. Twaroszki naturalne z przyprawami, sery w typie goldy, sery maziowane, czyli takie bardzo mocno wyraziste, bardzo zapachowe. Dziś mamy nowość, taką fajną roladę pleśniową. Tak to wygląda, z mleka koziego niepasteryzowanego. Jest ona wzbogacona o tymianek, czyli daje takiego fajnego orzeźwienia. Mamy też, bardzo dobrze nam się sprzedaje też ser na przykład z niepasteryzowanego mleka krowiego, oczkowy, ja tak to mówię. On ma smak taki lekko słodkawy, orzechowy, ma w zapachu, jest takie nuty owocowe, bardzo dobrze nam się sprzedaje. Zresztą to się świetnie wygląda.
1: Czyli klienci do was wracają?
0: Tak, mamy już tutaj duże grono swoich stałych klientów, aczkolwiek też polecamy się dla nowych, tak jesteśmy bardzo mocno otwarci. Mamy też stoisko, w którym można zdegustować naszych serów, posmakować, żeby, tak jak to się mówi, nie kupować kota w worku, tak? Zresztą my też chętnie opowiadamy o tym, co robimy, skąd się wzięliśmy, dlaczego i tak dalej, skąd się wziął pomysł na taki, że tak to powiem, biznes, czym musimy się mierzyć, jakie mamy problemy, ale też spotykamy się z bardzo, bardzo dobrym oddźwiękiem, że tak powiem, ze strony naszych klientów, którzy nie będę tutaj ukrywała, bardzo mocno nas wspierają, za to bardzo im dziękujemy.
2: Jednym z najchętniej odwiedzających punktów biojarmarku niezmiennie pozostaje stoisko z wyrobami mięsnymi. Klienci doceniają przede wszystkim wysoką jakość produktów, naturalny smak oraz prosty skład.
3: Prowadzimy firmę już od dłuższego czasu i miło nam jest gościć co 2 tygodnie we Wrocławku, proponując nasze wyroby do konsumpcji.
1: Proszę opowiedzieć o tej pięknej szynce.
3: Szynka, którą widzicie Państwo w tyle, już jest została, zostało jej już niewiele. Jest to produkt, który jest parzony, gotowany, a w ostatecznej wersji już na koniec podpiekany w piecu i podawany do spożycia. Taką szyneczkę produkujemy około 1,5 miesiąca, bo ona dość dużo leży w solance z przyprawami i dość długo później musi kąpać się, jak to ładnie, co niektórzy mówią.
1: Co jeszcze znajdziemy u Państwa na stoisku?
3: Znaczy wiele wędlin, wiele jest linia wędlin kompletnie bez konserwantów. No jedynym konserwantem jest sól kłodawska, ale bez jakichkolwiek składników A dodatkowo oprócz tego mamy rzeczy, które uważamy za dość fajne i dość dobre, rzeczy konfitowane, czyli dość długo gotowane w niskiej temperaturze w oleju. I to są rzeczy obiadowe do podania bądź na grilla, tak jak tutaj widoczne żeberka. W sosie barbecue, który też sami produkujemy i tutaj jest czysty skład całkowicie tego produktu.
1: Czy klienci do was wracają?
3: Gdyby klienci do nas nie wracali, to znaczy, że byłoby coś z nami nie tak. A tu cieszymy się tym, że we Włocławku praktycznie mamy 80% tych samych co 2 tygodnie klientów, którzy już się przyzwyczaili do tego, że nasze produkty można kupić na 2 tygodnie i przez 2 tygodnie je konsumować, i nic się z nimi nie dzieje.
1: Czy ma pan swój ulubiony produkt?
3: Na pewno jest pasztet kaczki i ozory z czosnkiem niedźwiedzim. To są takie, można powiedzieć, dwa flagowe produkty nasze, którymi się dość szczycimy. Kaczka była w Polsce nagrodzona, ale ogólnie całość jest robiona tak, że musi to najpierw nam smakować, a żeby później móc dalej. Mamy fajne rzeczy w tej chwili już zrobione na grilla. Mamy ciekawą kiełbasę z serem jalapeno i z bardzo dobrej jakości serem grana padano. Także jest wybór, każdy może coś dla siebie wybrać.
2: Niedzielne zakupy na biojarmarku już na stałe wpisały się w kalendarz wielu mieszkańców. To miejsce, gdzie nie tylko można zaopatrzyć się w świeże produkty, ale także spotkać lokalnych producentów i poznać historię stojące za wyrobami. To był dzień pełen wzruszeń, wspomnień i podziękowań.

0: Nie. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubominie świętowała jubileusz stulecia swojej działalności. Przez cały wiek druhowie nie tylko gasili pożary i ratowali życie mieszkańców, ale także aktywnie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności, stając się ważną częścią historii gminy Boniewo.
1: To jest piękne święto w każdej straży. No, dla mnie w sposób szczególny, ponieważ Lubomin jest mi bliski, to jest jedna z naszych trzech straży i rzeczywiście to stulecie dzisiaj tutaj w tej jednostce jest świętem praktycznie całej gminy, a no, miejscowości Lubomin w sposób szczególny.
2: Czy zauważył może pan zaufanie lokalnej społeczności co do straży?
1: Zdecydowanie. Tutaj w Lubominie mamy zarówno druhów, strażaków, jak i druhny. Tutaj w tej jednostce skupiają się też druhowie nie tylko z Lubomina, ale także z okolic, więc tutaj ta straż jest jedna z najważniejszych organizacji w Lubominie i jedna z najważniejszych w gminie, więc ciesząca się powszechnym szacunkiem, uznaniem, także nic dodać, nic ująć, tylko po prostu gratulować naszym druhnom tych 100 lat i prosić o kolejne.
2: A czego możemy życzyć właśnie strażakom z Lubomina?
1: Myślę, że przede wszystkim zdrowia, wytrwałości. No i myślę, że tak po strażacku tyle powrotów, co wyjazdów do akcji.
0: Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań dla druhów, którzy przez lata budowali historię jednostki. Przypominano najważniejsze wydarzenia z dziejów OSP Lubomin oraz ludzi, którzy poświęcali swój czas, by nieść pomoc mieszkańcom w najtrudniejszych momentach. Szczególnym punktem obchodów było odznaczenie jednostki Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. To jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych jednostkom OSP za wieloletnią działalność i zasługi dla ochrony przeciwpożarowej.
2: Proszę powiedzieć, czym dla pana jest dzisiejszy dzień?
3: Wszystkim. Bo mój pradziadek był założycielem, Konstanty Wypijewski, jak z drugiej strony mój pradziadek Piotr Szyburski byli założycielami tej jednostki, a ja jestem spadkobiercą tego. Więc muszę podtrzymywać tradycję.
2: A czym dla pana jest służba w straży?
3: Proszę panią, oddaniem dla drugiego człowieka chęć ratowania drugiego człowieka, to nie ma słów na to. Bycie strażakiem to nie wyrazi się słowami. To jest coś, czego nie można określić. Kto nie ma tego czegoś w sobie, nie jest strażakiem na pewno.
2: A jakie cechy powinna mieć osoba, która chciałaby przystąpić do straży pożarnej?
3: Musi mieć chęci, musi być w predyspozycji zdrowotnej, ale również musi mieć to coś w sobie, bo tak na siłę kogoś ciągnąć to nie jest to.
2: A czy młodzi chętnie wybierają ten zawód?
3: No u nas akurat tak, są chętni i z tego co jest, co pani widziała przy odznaczeniach, przy tym jest grono młodych ludzi, jest nas gro w średnim wieku, no i są starsi druhowie. Tych najmłodszych, jakbyśmy chcieli młodzieżówkę, nie ma aż tak dużo. Niestety wieś wyludnia się.
2: A czy ma pan historię, która szczególnie zapadła panu w pamięć?
3: No wiele jest takich. Ale to trudno się o takich rzeczach, powiem pani, opowiadam. Bo gdzieś, gdzie jest ludzka tragedia, nie da się tego opowiedzieć. I to trzeba w sobie zostawić. Także, wie pan, to na pewno nie opowiem tej historii, bo to jest trudne do opowiedzenia.
0: W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, samorządowcy, parlamentarzyści, delegacje zaprzyjaźnionych jednostek oraz mieszkańcy regionu. Licznie zgromadzone poczty sztandarowe podkreśliły rangę wydarzenia i znaczenie, jakie jednostka odgrywa w lokalnym środowisku. Jak podkreślają sami strażacy, służba w OSP to nie tylko udział w akcjach ratowniczych. To także budowanie wspólnoty, przekazywanie tradycji młodszym pokoleniom i gotowość do pomocy o każdej porze dnia i nocy.
4: Myślę, że to jest dla całej okolicy i dla naszej miejscowości jest to duże święto. Nasza jednostka ma już sporą historię, jest to stulecie, więc dosyć długo działamy. No myślę, że jest to jednostka, mimo że w małej miejscowości, bardzo prężnie działająca, rozwijająca się i staramy się lokalnej społeczności pomagać na tyle, na ile możemy.
2: A czuje pan zaufanie lokalnej społeczności?
4: Myślę, że tak. Myślę, że mieszkańcy są strażakami z tej miejscowości, wspieramy okolice. Jeśli coś się dzieje, to myślę, że jesteśmy na każde zawołanie.
2: A czym

0: dla pana jest służba w straży?
1: Poniekąd zaszczytem, aczkolwiek nie uważam, że najważniejszą dla mnie cechą w straży jest wyjazd do alarmów, do różnego rodzaju akcji i pomoc ludziom. No i nie ukrywam też ta adrenalina, gdy się jednak wyjeżdża do różnego rodzaju akcji.
2: Jubileusz był okazją do podsumowania minionego stulecia, ale także spojrzenia w przyszłość. Druhowie podkreślają, że chcą nadal rozwijać jednostkę i służyć mieszkańcom tak, jak robili to ich poprzednicy przez ostatnie 100 lat. 80 lat tradycji, tysiące absolwentów i pokolenia uczniów, którzy właśnie tutaj zdobywali wiedzę i zawód. Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławku świętował jubileusz 80-lecia istnienia. Obchody zgromadziły uczniów, nauczycieli, absolwentów oraz przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której uczestnicy przeszli w korowodzie do Centrum Kultury Browar B.
3: Pamiętam dziś, jak poprzedni jubileusz zrobił na mnie ogromne wrażenie. Pamiętam, jak patrzyłem na wasze twarze, pamiętam, jak rozmawialiśmy, jak wspominaliście tak naprawdę wszystko to, co działo się kiedyś, i 10, i 20, i 50, i 60 lat temu, tak? Dzisiaj obchodzimy 80-lecie Zespołu Szkół Chemicznych w Wrocławku i ja tak się zastanawiam, że ja będę miał swój jubileusz w przyszłym roku, ponieważ w przyszłym roku będzie 20 lat, jak w Zespole Szkół Chemicznych pracuję. Nie pracowałem nigdy w innej szkole. Ja nie kończyłem Zespołu Szkół Chemicznych, ale okazuje się, że przy tworzeniu monografii znalazłem wiele elementów, które gdzieś tą moją historię związały z Zespołem Szkół Chemicznych, mimo tego, że jeszcze mnie na świecie nie było. Ja poproszę zdjęcie. Teraz uwaga. Czyj jestem? Dajemy 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Poprosimy o podpowiedź.
4: Mama.
3: Ta pani w tej sukience to jest moja mama. Słuchajcie, ona nie kończyła Zespołu Szkół Chemicznych. To się robi jak telenowela trochę. Ona była partnerką podczas studniówki. Poprosimy następne zdjęcie. Stanisława Truszkowskiego, który jest absolwentem chemika z klasy pani Kodymowskiej. To zdjęcie było wykonane 2 lata temu bodajże. Klasa pani profesor Kodymowskiej odwiedziła w rocznicę 50-lecia zdania matury naszą szkołę, bo się fantastycznie trzymają. To pokazuje, dziękuję bardzo. Możemy przejść dalej już. Słuchajcie, to nie koniec, bo Zespół Szkół Chemicznych ukończyli moi wujkowie, moje ciocie, moja była teściowa i wiele osób, które znam do dzisiaj, są fantastycznymi osobami. Słuchajcie, tak żeby coś od siebie. Kocham tą szkołę bardzo. Kocham.
2: To właśnie wspomnienia absolwentów były jednym z najważniejszych elementów jubileuszu. Wielu z nich po latach ponownie przekroczyło próg swojej szkoły, spotykając dawnych kolegów, nauczycieli i wychowawców. Jak podkreślano podczas uroczystości, chemik od dekad nie tylko kształci specjalistów, ale również buduje lokalną społeczność.
5: Turbo mi jest miło, że mogę uczestniczyć w tym wspaniałym jubileuszu. Dodam tylko też od siebie, że jak mieszkam w tym sobie pięknym Edynburgu, to tak jak tutaj już padły słowa, że absolwenci też mieszkają i pracują za granicą, ja pracuję dla rządu brytyjskiego w swoim zawodzie, znaczy może nie jako technolog chemiczny, ale w dalszym ciągu z regulacjami chemicznymi. Także to też pokazuje, że chemik przygotował mnie do tego, żeby móc studiować na jednym z najlepszych uniwersytetów Wielkiej Brytanii i 50 najlepszych na świecie. I gdyby nie ta wiedza zdobyta z chemika, to być może tam by mnie po prostu nie było. A dzięki temu pracuję tam, gdzie pracuję. Także bardzo dziękuję. Mam też taki mały gift dla szkoły, który mam nadzieję będzie pomostem, bo jak już Państwo teraz wiedzą, i kulinarnie się spełniam, ale też chemicznie, więc ta książka jest takim troszeczkę pomostem między tą chemią a kulinariami. Mam nadzieję, że w tej nowej bibliotece, tej pani Heluni, jak mówiła, że jest przepiękna i muszę zobaczyć, że ta książka będzie dumnie sobie stała i da dużo inspiracji zarówno chemikom, ale też kucharzom, żeby otworzyć się na nowe i tworzyć nowoczesne tradycje. Bo tradycja jest czymś naprawdę wspaniałym, ale jednak musimy pamiętać, że czasy się zmieniają i też musimy się pozwolić do nich przystosować. Także bardzo dziękuję, bardzo mi miło i przekazuję.
2: Podczas jubileuszu nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli oraz osób, które przez lata tworzyły historię placówki. Władze miasta podkreślały, że szkoła odgrywa ważną rolę w systemie edukacji Wrocławka, a jej absolwenci od lat zasilają lokalny rynek pracy i rozwijają przedsiębiorstwa działające w regionie.
3: z okazji 80. rocznicy powstania

0: Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku pragnę pogratulować całej społeczności szkolnej, byłym i obecnym uczniom, ich rodzicom oraz uczestnikom okolicznościowego zjazdu absolwentów. Dziękujemy za wkład, jaki Państwo wnieśli w historię swojej szkoły i pamięć, jaką o niej zachowali. Mam nadzieję, że ta piękna sztafeta pokoleń będzie kontynuowana. To przecież integralna część historii, całe bogactwo edukacji. Byłym i obecnym nauczycielom chemika dziękujemy za trud, jaki włożyli w edukację młodych mieszkańców miasta i regionu, ale także za kształtowanie postaw i wartości, które stają się dla absolwentów kompasem w dalszej życiowej drodze. Rola edukacji jest bowiem niezwykle istotna. To nie tylko przekazywanie wiedzy. Szkoła przygotowuje młodego człowieka do samodzielnego, dalszego życia w społeczeństwie. Uczy postaw obywatelskich, czyli swego rodzaju samorządności i odpowiedzialności za wspólnotę, w której żyjemy. Od początku swego istnienia Zespół Szkół Chemicznych reagował na potrzeby lokalnego rynku pracy, kształcąc specjalistów na potrzeby działających na terenie Włocławka przedsiębiorstw. Rozwijający się przemysł papierniczy, później chemiczny, czy obecnie sektor usług, wszędzie tam byli i są potrzebni specjaliści kształcący się w murach szkoły na włocławskich bulwarach. Chemik znakomicie pokazuje, jak istotne jest kształcenie zawodowe w aspekcie lokalnego rynku pracy.
1: Historia szkoły nierozerwalnie związana jest również z rozwojem przemysłu chemicznego we Włocławku. To właśnie tutaj przez lata kształcono kadry dla największych zakładów działających w mieście i regionie. Podczas jubileuszu przypominano najważniejsze momenty z dziejów placówki oraz ludzi, którzy współtworzyli jej markę.
2: Czas jubileuszu to czas, w którym dziękujemy i składamy życzenia na kolejne lata. Ja dziękuję za 80 lat edukacji i wychowania młodych ludzi. Za 80 lat przekazywania wiedzy i kształtowania postaw. Za 80 lat tworzenia, budowania historii szkoły. Życzę wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów, sukcesów uczniów i nauczycieli. My, nauczyciele, ja jestem z zawodu nauczycielem, wiemy doskonale, że największym naszym sukcesem są sukcesy naszych uczniów. Życzę tego, by szkoła pozyskiwała wspaniałych nowych uczniów i wyjątkowych absolwentów.
3: Jubileusze to spotkania. To spotkania i rozmowy, to też wspomnienia. Zawsze największą radość budzą fotografie, z tego co pamiętam. One wyzwalają uśmiech, wspomnienia, oklaski. Mam nadzieję, że jeszcze dziś je zobaczymy. Natomiast, moi drodzy, to co powiedział pan dyrektor i to było najpiękniejsze w tym wszystkim, że powiedział, iż starają się uczyć młodych ludzi tego, jak poradzić sobie w życiu, jak poradzić sobie z problemami dnia codziennego. Bo tych problemów jest przecież dużo i w życiu zawsze trzeba się z nimi zmagać. Pan dyrektor z taką ogromną wrażliwością mówił o tym, czym jest dla niego szkoła, jak bardzo jest ważna. Było widać tą autentyczną radość z tego, co robi i że już do końca życia w tej szkole pozostanie. Także ile jeszcze? Aha, dobrze. No tak, młodo wygląda, to jest szansa. Moi drodzy, młodzi ludzie to odpowiedzialność i to nasza odpowiedzialność, bo każdy z nich musi zrozumieć, że wszystko to, co robimy, robimy dla nich. I życzę wam, kadrze, nauczycielom, dyrekcji, abyście znaleźli wspólną nić porozumienia z nimi, żeby oni wiedzieli, że robicie to dla nich, bo to jest najważniejsze.
4: Historia szkoły, która zapisała się u każdego z Państwa, zarówno tu się uczących, jak i również tych, którzy uczyli, nakazuje nam odnosić się z szacunkiem do tego, co osiągnęliście Państwo. Te wyniki są niepodważalne, mówił o tym pan prezydent Krzysztof Kukucki, który wskazał na potrzebę kształcenia dla rozwoju

0: naszego miasta Włocławka, dla rozwoju naszego regionu. Dlatego mam okazję serdecznie podziękować wszystkim, którzy biorą udział w tym procesie i osiągają takie dobre rezultaty. Dzisiejszy dzień jest dniem także wspomnień dla tych, którzy uczyli się, część została na miejscu, pracują, część się oddaliła od Włocławka, ale zawsze wraca się z myślami do tego, co się działo właśnie w szkole. I ten dzień dzisiaj na to Państwo poświęcacie.
1: 8 dekad historii, tysiące absolwentów i niezmiennie ważne miejsce na edukacyjnej mapie miasta. Jubileusz 80-lecia pokazał, że dla wielu osób Chemik to nie tylko szkoła, ale także część ich życiowej historii.

0: serdecznie dziękujemy. Maja i Kulkaniku zostają z nami na scenie jeszcze przez chwilkę. Bardzo dziękujemy. Takie mamy zdolne dzieci, proszę Państwa.
1: Kolejne doniesienia o dzikach grasujących po Wrocławku. Początkowo zwierzęta były obserwowane głównie w okolicy Wieniecki oraz na osiedlu Południe przy ulicy Gajowej, czyli tam, gdzie dookoła są lasy. Dziki coraz odważniej wchodzą na ulice znacznie oddalone od lasów. Ostatnio pojawiły się na Wiejskich w pobliżu Arentowicza. Co miasto zrobi z problemem?
2: Te kroki my już podejmujemy od zeszłego roku i tak naprawdę te środki zapachowe zakupiliśmy, one są w użyciu. Również zakupiliśmy środki elektroniczne do odstraszenia dzików. No niemniej, jak widzimy, ten problem cały czas jest. Częściowo sobie poradziliśmy w niektórych miejscach, częściowo jeszcze nie. Chociażby u mnie dzisiaj koło domu też dziki radośnie sobie biegały. Oczywiście przyrodę kochamy. Niemniej bezpieczeństwo jest najważniejsze. Staramy się zabezpieczać siłami Straży Miejskiej. Współpracujemy na bieżąco z okręgami łowieckimi. Te okręgi łowieckie wskazują nam, co możemy zrobić. No, oczywiście przeprowadzają też swoje zabiegi higieniczne. Ta populacja stopniowo jest regulowana. Niemniej no, została jedna gromada tych dzików, z którą postaramy się w jakiś sposób przekierować ją na tereny, na których będzie mogła sobie swobodnie się przemieszczać, żyć bez stwarzania zagrożenia dla mieszkańców.
3: Wspominał Pan o tych środkach odstraszających dziki, to były środki chemiczne i także jakieś elektryczne. Jak to wygląda, jak to działa?
2: Nie mam tutaj przy sobie, ale przekazaliśmy środki do emitowania dźwięków ultradźwiękowych chociażby Spółdzielni Mieszkaniowej Południe. Te urządzenia będą zainstalowane w odległościach na budynkach co 100 metrów. Posiadamy

0: Mamy jeszcze kilka swoich środków. Współdziałamy również, tak jak mówiłem, z kołem łowieckim, z myśliwymi. Oni też nam podpowiadają, jak można przeganiać te dziki. Ja chciałbym też Państwu powiedzieć, że najlepiej zachować ostrożność. One nie są z natury agresywne, ale to jest no, dzikie stworzenie. Także w przypadku spotkania bardzo prosimy o sygnał do Straży Miejskiej lub na numer 112. My będziemy działać. Ewentualnie w naprawdę nagłych przypadkach możemy użyć też, poprosić, mamy umowę podpisaną z weterynarzem, który w razie czego użyje swoich środków jako osoba najbardziej do tego predysponowana.
1: Czyli podsumowując, pozostała tak właściwie jedna taka rodzina dzików, która gdzieś tam zadomowiła się na osiedlu Południe i tam się przemieszcza.
0: Na chwilę obecną tak to wygląda. Nie chciałbym mówić jedna czy dwie, ale na chwilę obecną tak. Postaramy się w jakiś sposób sobie z nią poradzić. No niemniej ten problem dotyczy nie tylko Włocławka, bo to jest problem w całym kraju. Jeżeli Państwo śledzicie media społecznościowe, no to chyżo biegają sobie młode warchlaczki po Warszawie, po Szczecinie, po innych miastach, co nie jest oczywiście usprawiedliwieniem. Niemniej też no, te działania są trudne. Proszę mi wierzyć, że połączenie dbania o naturę i bezpieczeństwo zawsze jest trudne, ale zawsze wybierzemy na pierwszym miejscu bezpieczeństwo człowieka.
2: Dziki zazwyczaj unikają ludzi, jednak zraniona locha, broniąca warchlaków lub osaczony samiec mogą stać się śmiertelnie niebezpieczne. Ich kły potrafią zadać głębokie rany. Dodatkowo dziki mogą przenosić groźne choroby, takie jak włośnica czy wirusowe zapalenie wątroby. Konkurs Odkrywamy Talenty jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku. Ma na celu propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego. W siedzibie KPCN odbyła się uroczysta gala laureatów. Była to już siódma edycja wydarzenia.
3: Bardzo dbamy o to, by stworzyć dla nauczycieli przestrzeń po to, by mogli zaprezentować, w jaki sposób nauczyciele odkrywają talenty w swoich szkołach, wśród swoich uczniów. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że w większości zwracamy uwagę na te dzieci, które mają specyficzne kłopoty w nauce albo tak zwanych średniaków. Natomiast te dzieci uzdolnione też potrzebują naszej uwagi. Stąd też nasze przedsięwzięcie, żeby nauczyciele potrafili wyodrębnić te talenty, zaprezentować je. No i także mamy też wsparcie rodziców, którzy przecież zdają sobie sprawę z tego, że dziecko jest uzdolnione w jakimś kierunku i oni też mają ogromny wpływ na to, jak dalej można te talenty rozwijać.
2: Konkurs był podzielony na trzy kategorie: przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Prace były oceniane przez trzyosobowe jury. Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Żyjemy w świecie, w którym wszystko się zmienia i to dzieje się właściwie błyskawicznie, a przede wszystkim też edukacja, no, edukacja dzieci, młodzieży, no to jest właściwie takie pole do ciągłego odkrywania i modyfikacji, żeby oczywiście nadążyć za otaczającą rzeczywistością. Dlatego też konkurs Odkrywamy Talenty, który jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji, temu służy. Przede wszystkim szukaniu innowacji, bo nauczycieli mamy niezwykle kreatywnych, dzieci pewnie jeszcze bardziej kreatywne i pomysłowe, dlatego też oceniamy pracę pod względem innowacyjności i kreatywności, takie rozwiązania, które nauczyciele przygotowują dla dzieci. W kilku kategoriach, bo oczywiście nie można wszystkiego wrzucić do jednego worka, więc to jest i kategorie nauczycieli, którzy uczą w przedszkolach, w szkołach podstawowych i wreszcie w szkołach średnich. Także dzisiaj odbywa się taka gala, gdzie tych najlepszych po prostu będziemy nagradzać.
2: Uczestnictwo w konkursie polegało na przedstawieniu przeprowadzonych zajęć, zrealizowanych projektów edukacyjnych, kół zainteresowań, zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
5: Jeśli chodzi o projekt, który opracowałem z młodzieżą, to projekt polegający na przygotowaniu aplikacji webowej, czyli strony internetowej, która ma służyć dla młodzieży całej szkoły. Ma być to platforma do rozwiązywania testów do egzaminu zawodowego. Jest to spójny program, w którym to młodzież po zalogowaniu się, używając kont Microsoftu, może rozwiązywać testy w swojej kwalifikacji, w kwalifikacji, którą będzie rozwiązywał na egzaminie zawodowym.
1: Skąd ten pomysł i jak przebiegała jego realizacja?

0: Pomysł narodził się już w poprzednim roku, ponieważ nie ma takiego spójnego miejsca, gdzie można byłoby łatwo kontrolować, analizować, sprawdzać postępy uczniów, no i do tego, żeby mieć to na własnej stronie internetowej, z własnym dostępem, z własnym administratorem. Jest to bardzo fajny sposób. Projekt cały rozwiązywany był, trwał, sama utworzenie strony to około 2-3 miesięcy. Później testy, umieszczenie na serwerze, później optymalizacja, no i umieszczanie pytań. Na tą chwilę na serwerze mam już około 7,5 tysiąca pytań. Młodzież może w dowolnym momencie po zalogowaniu rozwiązać test, sprawdzić swoje postępy, ale także opiekunowie, nauczyciele mogą analizować postępy uczniów, mogą sprawdzać, jak im te testy wychodzą, z jakich pytań, z jakich obszarów mają problemy. Więc myślę, że aplikacja z punktu widzenia ucznia, nauczyciela i szkoły jest to bardzo fajna aplikacja poprawiająca wyniki egzaminu zawodowego w części teoretycznej dla wszystkich kwalifikacji, jakie uczymy w naszej szkole, czyli w Zespole Szkół Elektrycznych we Wrocławku.
1: Odkrywanie talentów to nie tylko sukcesy naukowe, bądź też sukcesy artystyczne, ale także dostrzeżenie takich codziennych predyspozycji uczniów, codziennych ich aktywności, wspieranie ich do działania, odkrywanie mocnych stron i pielęgnowanie tych mocnych stron.
2: Jaką ma wartość dla pana tego typu nagroda, tego typu gala?
1: Czuję się bardzo wyróżniony wśród tysięcy albo nawet więcej nauczycieli, którzy codziennie wykonują ten trud tej pracy. Tym bardziej czuję się bardzo doceniony, bo wiem, jak to jest praca. Każdy z tych nauczycieli podejmuje ten trud. Tylko tutaj właśnie w moim przypadku to jest szkoła branżowa. To są uczniowie klasy pierwszej szkoły branżowej i bardzo ciężko jest, jak wiemy, zmotywować, dostrzec tutaj pozytywne cechy, te wartości wśród tych uczniów i motywować tych uczniów.
3: Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola zdobyła Wioleta Zdziebłowska z przedszkola publicznego nr 22 we Wrocławku. W kategorii szkoły podstawowe Piotr Aren ze szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu. Natomiast w kategorii szkoły ponadpodstawowe Dariusz Kostrzewski z Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku. W hali mistrzów zniknął parkiet. Już od pewnego czasu mówiło się, że wymaga on wymiany. Służył koszykarzom oraz mieszkańcom przez 25 lat. W hali pojawi się nowa nawierzchnia. Koszt całej inwestycji wyniesie około 1,3 miliona złotych.
4: Trwa demontaż starego parkietu na hali mistrzów oraz montaż nowego parkietu. Blisko ćwierć wieku ten parkiet służył zarówno podczas meczów naszej wrocławskiej drużyny, jak i innych wydarzeń kulturalno-sportowych, które odbywały się właśnie na naszej hali mistrzów. Wierzymy, że nowy parkiet będzie nam służył tyle samo albo nawet więcej niż ten stary. Chcemy, żeby tutaj oczywiście jakość prowadzonych wydarzeń była jak największa. W związku z tym stawiamy właśnie na jakość przy wymianie tego parkietu. Chcemy również, żeby ten parkiet był trwały, żeby wytrzymał jak najdłużej. No i wiemy, że kibice nie do końca mają mają niedosyt po ostatnim sezonie. W związku z tym ta zmiana parkietu, wierzymy, że będzie też niosła ze sobą pewną zmianę a propos sukcesów sportowych naszej koszykarskiej drużyny.
2: Jak się domyślam, nowy parkiet będzie miał wszystkie atesty wymagane chociażby przez FIBA i przez PLK.
4: Tak, oczywiście tutaj parkiet będzie spełniał wszelkie wymagania, zarówno do rywalizacji koszykarskiej, ale również do wszystkich innych wydarzeń kulturalno-sportowych.
3: A co ze starym parkietem? Przykładowo, oryginalna murawa z piłkarskich stadionów pojawia się w sprzedaży w formie kolekcjonerskich, certyfikowanych fragmentów w pamiątkowych pudełkach. W przypadku parkietu hali mistrzów poszczególne klepki również mogą trafić do kolekcjonerów.
4: Zdajemy sobie sprawę, że ten stary parkiet może być nie lada gratką dla wiernych kibiców Anwilu Wocławek. Więc tutaj jeszcze za szybko, żeby powiedzieć o szczegółach, natomiast możemy wspomnieć, że klub koszykówki Anwil Wocławek planuje jakąś niespodziankę w związku z tymi klepkami, z tym parkietem. Wiemy dobrze, że ten parkiet przeżywał razem z kibicami wszystkie emocje, bo były to i sukcesy, radości,

0: uśmiechy, ale również i łzy porażki. Zawodnicy, no potocznie mówiąc, mieli również swoją klepkę, z której rzucali i zdobywali punkty. W związku z tym właśnie może taki fragment tego parkietu, no będzie nie lada gratką właśnie dla kibiców. To będzie niespodzianka od klubu koszykówki Anwil Włocławek, o której w najbliższym czasie na pewno klub będzie informował.
1: Wykonawca ma zakończyć pracę w ciągu 45 dni, a więc nowy parkiet będzie gotowy w wakacje.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2 na 4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka ZO we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś moimi Państwa gościem jest Elżbieta Rutkowska, radna Rady Miasta, przewodnicząca Komisji Edukacji. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Pani Elżbieto, czas szybko leci. Jeszcze nie tak dawno w tym studio zachęcała Pani wyborców, żeby postawili na lewicę i na Panią konkretnie, głosując w wyborach samorządowych na osiedlu Zazamcze. Tymczasem już minęły 2 lata. Wtedy było sporo deklaracji o tym, co może się zmienić na tym osiedlu. No i dziś już możemy, bo to jakby półmetek, powiedzieć, czy uda się wszystko z obietnic zrealizować, czy coś jeszcze pozostanie na kolejny okres do zrobienia. I zacznijmy od problemów komunikacyjnych osiedla Zazamcze.

0: bo tutaj największym jest, wiemy, przejazd na ulicy Wienieckiej, o której tak, to jest taki bardzo słaby punkt komunikacyjny osiedla. Zaczyna się coś dziać, Wysoka zablokowana. Proszę bardzo, oddaję pani głos.
1: Tak, pani redaktor, rzeczywiście 2 lata minęły bardzo, bardzo szybko. I ja zacznę od tego, że my po prostu jako Lewica jesteśmy drużyną i wspólnie realizujemy ten program, który nakreśliliśmy wspólnie z naszym kandydatem na prezydenta, panem Kukuckim, i wspólnie realizujemy. Ja wiem, że mieszkańcy chcieliby natychmiast pewne rzeczy, żeby te zadania, o których mówiliśmy, żeby były wykonane, ale tak się
0: Każdy z
1: nie
0: nas
1: da.
0: ma tą
1: Tak,
0: niecierpliwość dziecka.
1: dokładnie, dokładnie tak. I to, co pani przed chwileczką powiedziała, problemy komunikacyjne, tak. Wieniecka jest tym miejscem, które od lat, tam zawsze planowany był tunel, czyli przejazd bezkolizyjny, tak, pod ulicą Wieniecką, ale kończyło się na tym, że były plany. W tej chwili to już wchodzimy w etap realizacji, mamy wszystkie zgody, wszystkie podpisy, więc na koniec roku, no może najpóźniej początek przyszłego roku, myślę, że ta inwestycja ruszy.
0: Czyli to
1: Oczywiście
0: przysłowiowe wbicie
1: bicie łopaty,
0: łopaty.
1: Tak, tak, tak. No i też myślę, że wszyscy mieszkańcy mają świadomość, że to będzie długa inwestycja, bo to jest bardzo poważna inwestycja. Ale żeby mieszkańcy nie odczuli aż tak bardzo, chociaż odczujemy to bardzo, ale żeby złagodzić te skutki zamknięcia ulicy Wienieckiej, to myślę, że mieszkańcy doskonale widzą, że my się do tego już przygotowujemy. Stąd jest już w tej chwili w etapie końcowym remont ulicy Energetyków, od ulicy Hutniczej do Mechaników, żeby mieszkańcy z osiedla mogli spokojnie wyjechać w stronę Anwilu, w stronę Torunia, bo wyjadą ulicą Mechaników, tam jest zawrotka, gdzieś na wysokości zespołu szkół elektrycznych, i będą mogli włączyć się do ruchu, nie będą musieli objeżdżać. W tej chwili rozpoczął się i myślę, że do gdzieś pewnie września zakończy się budowa ronda na ulicy Wysoka Kapitulna. Bo znów, światła nie dają takiej przepustowości, płynności ruchu, jak jednak rondo. No, no ja jestem zwolenniczką rond. Dość dużo z mężem jeździmy i po Polsce, i po świecie, jednak ronda spisują się zdecydowanie lepiej niż światła. A to będzie bardzo duży ruch w tym momencie, jeżeli Wieniecką zamkniemy, więc myślę, że to rondo rzeczywiście tutaj bardzo nam pomoże. Chociaż oczywiście to nie jest tak, że tam nie będzie korków, bo one na pewno będą.
0: No duże
1: ale
0: inwestycje te
1: tak,
0: drogowe wiążą się z dużymi
1: zawsze z utrudnieniami.
0: Dokładnie tak.
1: I to nie ma tak, że coś remontujemy i nie ma utrudnień. No, chcielibyśmy oczywiście, żeby one były jak najkrótsze, no ale to tak nie do końca się da. Też do tego czasu, jeszcze zanim zamkniemy Wieniecką, będzie poprawiona nawierzchnia szpitalnej. W tej chwili, bo ja już też pytałam, ponieważ już jest Wysoka zamknięta, a szpitalna nie jest jeszcze poprawiona nawierzchnia, i pytałam, rozmawiałam z panem dyrektorem Wydziału Dróg. Przez chwilę jeszcze właśnie musimy poczekać na to, ze względu na to, że tam gazownicy jeszcze będą pracowali. Więc
0: jak
1: będą,
0: oni skończą,
1: jak
0: będzie
1: oni,
0: można położyć nową
1: tak,
0: nawierzchnię.
1: Dokładnie. No, nie ma sensu rozkopywać, przepraszam, robić w tej chwili nawierzchni, kiedy gazownicy potem to rozkopią, prawda?
0: Ale rozumiem, że do tego czasu, kiedy ta
1: Tak.
0: Wieniecka zostanie zamknięta, uda się i ten odcinek komunikacyjny wyremontować, żeby usprawnić ten ruch.
1: Dokładnie tak.
0: Między osiedlami.
1: Tak, to chcemy zrobić. Czyli, pani redaktor, to wszystko właśnie trzeba przygotować, czyli proszę zobaczyć, ile jest działań takich przygotowujących, zanim tak naprawdę zostanie wbita ta pierwsza łopata.
0: Powiedziała Pani o tym, że to będzie

0: Inwestycja planowana, ona nie będzie szybka w realizacji, lecz długa.
1: Tak.
0: Co to znaczy długa? Bo dla jednych długo to jest pół roku, dla jednych miesiąc, a dla innych na przykład 5 lat.
1: No, nie wiem, czy to nie będzie 1,5–2 lata. Myślę, że to tyle będzie trwało. To jest niestety duża inwestycja, tym bardziej, że to będzie też połączone z, jakby ta inwestycja łączy się z remontami także kolejnych ulic, które są wokół, bo to będzie też ulica od Hutniczej do Wienieckiej, bo one tam się łączą, wychodzą. To będzie też ulica Zdrojowa, to będzie też ulica Ceglana, bo tam też będą się, będzie inaczej musiała ta ulica przebiegać w momencie, kiedy będzie tunel wykopany, wybudowany. Więc to jest taka kompleksowa
0: Czyli
1: naprawdę.
0: mówiąc o tej przebudowie wienieckiej i udrożnieniu i tunelu, mamy na myśli, ta inwestycja obejmuje tak naprawdę cały najbliższy kwartał
1: Tak,
0: wszystkich
1: dokładnie.
0: uliczek
1: Tak,
0: dojazdowych.
1: tak, tak.
0: Jak rozumiem, ścieżki rowerowe, nowe chodniki, cała
1: Tak, tak.
0: infrastruktura dla niezmotoryzowanych również.
1: Tak, dokładnie tak. Ja widziałam, że mieszkańcy pytają właśnie ciągle o ulicę Energetyków właśnie od Hutniczej do Wienieckiej, no bo widzą, że teraz jest budowana ta właśnie w stronę mechaników. No wiemy, jak ta ulica wygląda, prawda? Ja też czasami mi się zdarza tam przejechać i po tej trelince to już się naprawdę nie da jechać. I naprawdę uspokajam mieszkańców, ta ulica też, ona już jest projektowana, już jest w tej chwili właśnie na etapie projektu, żeby łącznie właśnie z tym tunelem została zrealizowana.
0: To taka bardzo duża inwestycja,
1: Bardzo.
0: jak się okazuje, to pół osiedla, osiedlowych uliczek Zazamcza przy tej okazji zyska nową nawierzchnię. Takim kolejnym sztandarową obietnicą i punktem ważnym dla mieszkańców osiedla Zazamcze, tam co prawda zieleni nie brakuje, no ale jest też cały czas stadion przy lesie,
1: Dokładnie.
0: który może być fantastycznym miejscem, takim parkiem rozrywki dla mieszkańców tego osiedla, ale i nie tylko. I tutaj też przez lata wiele obietnic, tysiące pomysłów, a stadion jak wygląda, to wszyscy wrocławianie wiedzą.
1: Tak, dokładnie. I to jest też nasz punkt naszego programu wyborczego. I jesteśmy już po konsultacjach. One odbyły się nie tak dawno. Jest raport sporządzony z tych konsultacji. Można wejść sobie na BIP i poszukać tego raportu. Tam mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje, co chcieliby, żeby na tym stadionie się znajdowało. No i teraz jest czas na stworzenie takiej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak to będzie wyglądało. Więc kolejny etap został zrealizowany, jeden etap został zrealizowany, czas na kolejny etap, bo wszystkie inwestycje w zasadzie w naszym mieście wyglądają właśnie w ten sposób, że zaczynamy od konsultacji, potem jest projekt, potem szukamy dofinansowania, no i wchodzimy w etap realizacji.
0: Realizacja, czyli w przybliżeniu kiedy? Kiedy stadion przy lesie doczeka
1: Nie
0: się
1: potrafię powiedzieć kiedy.
0: sfinalizowania?
1: Mam nadzieję, że do końca tej kadencji się uda, ale to też mówię, wszystko też zależy od środków finansowych, jakie się uda pozyskać. Bo to, co powiedziałam, my na wiele różnych projektów, na wiele inwestycji mamy gotowe projekty. Szukamy środków zewnętrznych. I to, że mamy gotowe projekty i kiedy pojawia się właśnie konkurs z danymi środkami, to jak mamy gotowy projekt, to jesteśmy w stanie szybko o te pieniądze zawalczyć. I to zresztą widać, ile środków zewnętrznych właśnie, zarówno z Unii Europejskiej, zarówno ze środków rządowych, udało nam się pozyskać. Przecież wiele tych inwestycji, które w tej chwili są już realizowane w mieście, to tak naprawdę są ze środków zewnętrznych. Wiele z nich to są środki bezzwrotne. My je otrzymujemy i nie jest to forma pożyczki.
0: Dlatego na te inwestycje trzeba poczekać, czego oczekują mieszkańcy i czy to jest spójne z wizją samorządowców, to co ma się wydarzyć na
1: Myślę, że
0: Przylesiu.
1: tak, dlatego że... na Przylesiu.
0: Tak, tak.
1: Tak, mieszka z tego co pamiętam,

żeby tam były też ścieżki takie rekreacyjne. Żeby gdzieś tam jeszcze się znalazło boisko do siatkówki. No oczywiście boisko do piłki nożnej. Żeby była bieżnia, bo przecież biegi, nasz bieg Kujawiaka, który tam się odbywa wielokrotnie. Taka właśnie mała infrastruktura.

0: różnych inwestycji, prawda?
1: Tak, ale to tak jak pani redaktor powiedziała, to zawsze musi być kompromis. Ale mieszkańcy mają tutaj głos taki doradczy, w dużej mierze wpływający na decyzje samorządowców. No, my jako samorządowcy, przecież my mieszkamy tutaj. My też właściwie wiemy, tak, wspólnie, bo rozmawiamy z sąsiadami, rozmawiamy z mieszkańcami na ulicy, w sklepie. Oni też nam przekazują swoje
0: pomysły,
1: swoje
0: uwagi.
1: Pomysły, właśnie, sugestie, jak pewne rzeczy wykonać, jak zrobić. Oczywiście nie wszystko da się idealnie, ale no właśnie słuchamy mieszkańców, żeby
0: to
1: wykonać.
0: Co z takich, na zakończenie jeszcze zapytam, co z takich drobniejszych rzeczy, bo my tutaj poruszyliśmy dwie bardzo istotne i takie, no będą to najbardziej widoczne inwestycje, jeśli zostaną zrealizowane na osiedlu, ale tych takich pomniejszych, właśnie zgłaszanych przez grupy mieszkańców, już zostało zrealizowanych, już zostało poprawionych, ulepszonych.
1: No chociażby ławeczki w mieście. Proszę zauważyć, zaraz kiedy rozpoczęła się właściwie kadencja, ta obecna kadencja, na mieście pojawiło się bardzo wiele ławeczek. A starsi ludzie, starsi mieszkańcy bardzo o to zabiegali. Pojawiają się kolejne miejsca parkingowe. Teraz pojawiły się na ulicy chociażby Kapitulnej. Ale ja też walczę o to, żeby pojawiły się na ulicy Promiennej. Tam jest w tej chwili parkowanie równoległe. Składałam interpelację. Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wyraziła pozytywną opinię, że może być parkowanie równoległe lub skośne. I teraz właśnie czekamy na wykonanie. No, znów kwestia środków, tak? Finansowych. Jak tylko pojawią się środki finansowe, ja obiecuję, że będę tego pilnowała, żeby to zostało zrealizowane, bo rzeczywiście no, tam, gdzie są bloki, tych miejsc parkingowych jest po prostu w całym Włocławku, dokładnie.
0: Brakuje, każde jest cenne.
1: Każde bardzo, bardzo cenne. Na Zazamczu też brakuje takiej nowoczesnej biblioteki. I jest zaplanowane Centrum Wsparcia Solidarnościowego na ulicy Wienieckiej. Jest już wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. I znów czekamy na albo ogłoszenie jakiegoś konkursu, żeby znaleźć po prostu dofinansowanie, bo projekt jest gotowy i mam nadzieję, że kiedy tylko pojawią się możliwości pozyskania środków, będziemy budować nową, taką nowoczesną bibliotekę, która też będzie takim miejscem spotkania mieszkańców osiedla Zazamcze, które, no nie ukrywajmy, ono się starzeje, w związku z tym wiele starszych osób chętnie w takim miejscu spędziłoby czas. To także termomodernizacja szkół. My mamy gotowe już projekty na termomodernizację szkoły 22, szkoły numer 2, zespołu szkolno-przedszkolnego numer 1. I też czekamy na...
0: W blokach startowych,
1: tak,
0: krótko
1: dokładnie.
0: Powiedziawszy.
1: Tych projektów, tak jak powiedziałam, my mamy już sporo przygotowanych i kwestia właśnie finansowania. Jeśli tylko pojawią się środki, a naprawdę zespół pana prezydenta, podziwiam, potrafi te środki znaleźć, zdobyć, pozyskać dla miasta. I jeśli tylko to się uda, to mam nadzieję, że kolejne właśnie te inwestycje będą realizowane. Kolejna taka ważna dla mieszkańców, to już właściwie... żeby bulwary od ulicy Toruńskiej były aż poprowadzone, przedłużone w jedną i w drugą stronę, tak? Od Toruńskiej do Tamy. Częściowo już to robimy, bo ulica Bulwary właśnie w tej chwili jest budowana do ulicy Barskiej. Mam nadzieję, że
0: uda się w drugą
1: uda
0: stronę.
1: Się właśnie w jedną, w drugą stronę, potem do Tamy. No byłoby to naprawdę dla użytkowników rowerów, ale także dla tych, którzy lubią po prostu spacerować. Byłoby to naprawdę świetne miejsce do spacerów, do odpoczynku, no bo mamy piękne bulwary, te, które są w tej chwili, a jeśli jeszcze się uda przedłużyć, to będzie takie naprawdę świetne, świetne miejsce.
0: Podsumowując,

0: te 2 lata to 2 lata ciężkiej pracy, ale pracy z efektami, które cieszą, zadowalają. Jest pani usatysfakcjonowana z tego, co udało się już zrobić? Czy czuje niedosyt?
1: Znaczy, cieszę się z tego, co już mamy. Chciałabym więcej. Ja rozumiem, że wszystko właśnie też często trzeba po prostu poczekać na te finanse, które, żeby się pojawiły, na finansowanie. Gdyby ono było, to byśmy jeszcze szybciej mogli pewne rzeczy zrobić. Choć ja wiem, że mieszkańcy narzekają, że w tej chwili no, miasto jest rozkopane. Jest, wiem. I też tak samo mam problem z poruszaniem się po mieście, jak wszyscy mieszkańcy, ale myślę, że jeżeli zakończymy te inwestycje, naprawdę myślę, że będziemy zadowoleni z tego, co już mamy, a chcemy zrealizować kolejne, naprawdę bardzo ambitne plany, które przedstawiliśmy w naszym programie.
0: Dziękuję bardzo pani za tą rozmowę. Proszę państwa, Elżbieta Rutkowska, radna Rady Miasta Włocławek, przewodnicząca Komisji Edukacji, była moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo
1: Dziękuję
0: pani, dziękuję
1: bardzo.
0: państwu za uwagę.
1: Dziękuję bardzo państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Choć pogoda w minioną niedzielę nie rozpieszczała, a deszczowe chmury co chwilę zaglądały nad miasto, biojarmark odbył się zgodnie z planem. Kapryśna aura nie odstraszyła mieszkańców, którzy licznie odwiedzili stoiska lokalnych wystawców. Na odwiedzających czekały m.in. świeże warzywa, aromatyczne wiosenne miody oraz wyjątkowe zestawy prezentowe przygotowane z myślą o zbliżającym się Dniu Ojca.
1: Biojarmark zawsze jest, nieważne jaka jest pogoda. Pogoda jest jaka jest, tak? Ale my dzisiaj jesteśmy przygotowani, mamy obciążniki, mamy zabezpieczone namioty i mamy dla Was wszystko to, co dobre i zdrowe. I dzisiaj między innymi chciałabym, żebyście poznali trochę bliżej wystawcę olej mamy, który, cóż, musi

0: samo powiedzieć,
1: Oczywiście.
0: co ma dla klientów, jakie są właściwości ich produktów. Zapraszamy mimo wszystko. Czasem wychodzi słońce, tak jak teraz, także nie boimy się złej pogody.
1: To tutaj mamy stoisko Olej Mamy. To jest malutka rodzina toczarnia. Toczymy świeży olej każdy tydzień. Mamy bardzo szeroki asortiment oleju, 14 rodzajów oleju, więc naprawdę jest duży wybór. Oczywiście trzeba dbać o zdrowie, nie? Więc trzeba jeść dobre, naturalne produkty, tak jak na przykład olej toczony na zimno. Nie? I tutaj zbliżamy się do dzin ojca, więc mamy tutaj propozycję, fajny zestaw jako prezent dla tata, nie? Tutaj to są zestawy z 5 małych butelki oleju po 100 ml, ale też polecam dla każdej tatusz taki olej z pestek dynie. To jest bardzo smaczny, taki olej smak orzechowy. Kolor piękny, ma zielony, więc na pewno to byłoby super prezent.
2: A jakie właściwości mają te oleje?
1: Znaczy, każdy olej, najpierw kupujemy olej dla smaków, nie? Bo z faktem, że one są tłoczone na zimno, utrzymają swoje wyraźliwy smak, więc sam ziarno się broni. I to jest już cios, nie? Potem to wiadomo, że każdy olej ma swoje witaminy, swoje właściwości i tak dalej, które pomagają organizm dobrze funkcjonować, nie? Na przykład jest bardzo znany ten czarnuszki, który zawiera timokinon, nie? Albo jest ostropes, który zawiera ten silimarina. Więc pomagają po prostu organizm się bronić, nie? No i tyle można tak powiedzieć.
2: A jak powinniśmy spożywać taki olej bezpośrednio na łyżce, czy może to być dodatek do jakiegoś dania?
1: O, tutaj są różne szkoły, nie można tak powiedzieć. Faktycznie, że jest mocno polecane, że rano na czoło, żeby pić ta łyżeczka po prostu oleju i oczywiście tak można zrobić, nie? Bo to chodzi o systematyczności, nie? Żeby każdy rano po prostu, żeby organizm dostał swoje dawka oleju. Ale niekoniecznie musi tak być. Na przykład ja jem z sałatką, prawie codziennie robimy fajne sałatka, właśnie z tą olej z pestek dynie, który jest naprawdę super. No i to jest mój sposób. Ale też są inne sposoby, na przykład można zrobić super pesto albo super hummus, no i smarujemy po prostu kropka chleba i to jest pyszne. I w ten sposób można właśnie dostać swoje dawka olej tłoczony na zimno.
3: Dużym zainteresowaniem cieszy się stoisko z serami. Bogata oferta przyciąga zarówno stałych klientów, jak i osoby poszukujące nowych smaków.
4: Sprzedajemy, produkujemy w własnym gospodarstwie sery z niepasteryzowanego mleka krowiego i koziego, dostępne tutaj na biojarmarku we Włocławku co 2 tygodnie.
2: No właśnie widzimy różne rodzaje serów, jakie możemy tutaj spotkać.
4: No cóż, paleta jest dość szeroka, że tak powiem. Możemy zacząć od świeżych serów podpuszkowych kozich z różnymi dodatkami, z czosnkiem niedźwiedzim, z czarnuszką. Bardzo dobrze sprzedają nam się już także kefiry. Jest godzina 10:30, już nie mamy żadnego do zaoferowania. Świetnie nam się sprzedają też jogurty naturalne, gęste, w typie jogurtów greckich. Mamy też ricottę, czyli tak zwany najbardziej lekkostrawny ser na świecie. Twarożki naturalne z przyprawami, sery w typie gouda, sery maziowane, czyli takie bardzo mocno wyraziste, bardzo zapachowe. Dziś mamy nowość, taką fajną roladę pleśniową, tak to wygląda, z mleka koziego niepasteryzowanego. Jest ona wzbogacona o tymianek, czyli daje takiego fajnego orzeźwienia. Mamy też, bardzo dobrze nam się sprzedaje też ser na przykład z niepasteryzowanego mleka krowiego, oczkowy, ja tak to mówię. On ma smak taki lekko słodkawy, orzechowy, ma w zapachu jest takie nuty owocowe, bardzo dobrze nam się sprzedaje. Zresztą też się świetnie wygląda.
2: Czyli klienci do Was wracają?
4: Tak, mamy już tutaj duże grono swoich stałych klientów, aczkolwiek też polecamy się dla nowych, tak jesteśmy bardzo mocno otwarci. Mamy też stoisko, w którym można zdegustować naszych serów, posmakować, żeby, jak to się mówi, nie kupować kota w worku, tak? Zresztą my też chętnie opowiadamy o tym, co robimy, skąd się wzięliśmy, dlaczego i tak dalej, skąd się wziął pomysł na taki, że tak to powiem, biznes, czy musimy się bierzyć, jakie mamy problemy, ale też spotykamy się z bardzo, bardzo dobrym oddźwiękiem, że tak powiem, ze strony naszych klientów, którzy nie będą tutaj ukrywała, bardzo mocno nas wspierają, za to bardzo im dziękujemy.
3: Jednym z najchętniej odwiedzających punktów biojarmarku niezmiennie pozostaje stoisko z wyrobami mięsnymi. Klienci doceniają przede wszystkim wysoką jakość produktów, naturalny smak oraz prosty skład.
5: Prowadzimy firmę już od dłuższego czasu i miło nam jest gościć co 2 tygodnie we Włocławku, proponując nasze wyroby do konsumpcji.
2: Proszę opowiedzieć o tej pięknej szynce.
5: Szynka, którą widzicie Państwo w tyle, już jest

0: zostało jej już niewiele. Jest to produkt, który jest parzony, gotowany, a w ostatecznej wersji już na koniec podpiekany w piecu i podawany do spożycia. Taką szyneczkę produkujemy około 1,5 miesiąca, bo ona dość dużo leży w solance z przyprawami i dość długo później musi kąpać się, jak to ładnie, co niektórzy mówią.
1: Co jeszcze znajdziemy u Państwa na stoisku?
0: Znaczy wiele wędlin, wiele jest linia wędlin bez, kompletnie bez konserwantów. No jedynym konserwantem jest sól kłodawska, ale bez jakichkolwiek składników E. A dodatkowo oprócz tego mamy rzeczy, które uważamy za dość fajne i dość dobre, rzeczy konfitowane, czyli dość długo gotowane w niskiej temperaturze w oleju. I to są rzeczy obiadowe do podania bądź na grilla, tak jak tutaj widoczne żeberka. W sosie barbecue, który też sami produkujemy i tutaj jest czysty skład całkowicie tego produktu.
1: Czy klienci do Was wracają?
0: Gdyby klienci do nas nie wracali, to znaczy, że byłoby coś z nami nie tak. A tu cieszymy się tym, że we Włocławku praktycznie mamy 80% tych samych co 2 tygodnie klientów, którzy już się przyzwyczaili do tego, że nasze produkty można kupić na 2 tygodnie i przez 2 tygodnie je konsumować, i nic się z nimi nie dzieje.
1: Czy ma Pan swój ulubiony produkt?
0: Na pewno jest pasztet kaczki i ozory z czosnkiem niedźwiedzim. To są takie, można powiedzieć, 2 flagowe produkty nasze, którymi się dość szczycimy. Kaczka była w Polsce nagrodzona, ale ogólnie całość jest robiona tak, że musi to najpierw nam smakować, a żeby później móc dalej. Mamy fajne rzeczy w tej chwili już zrobione na grilla. Mamy ciekawą kiełbasę z serem jalapeno i z bardzo dobrej jakości serem grana padano. Także jest wybór, każdy może coś dla siebie wybrać.
2: Niedzielne zakupy na biojarmarku już na stałe wpisały się w kalendarz wielu mieszkańców. To miejsce, gdzie nie tylko można zaopatrzyć się w świeże produkty, ale także spotkać lokalnych producentów i poznać historię stojące za wyrobami. To był dzień pełen wzruszeń, wspomnień i podziękowań. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubominie świętowała jubileusz 100-lecia swojej działalności. Przez cały wiek druhowie nie tylko gasili pożary i ratowali życie mieszkańców, ale także aktywnie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności, stając się ważną częścią historii gminy Boniewo.
3: To jest piękne święto w każdej straży. No, dla mnie w sposób szczególny, ponieważ Lubomin jest mi bliski, to jest jedna z naszych 3 straży i rzeczywiście to stulecie dzisiaj tutaj w tej jednostce jest świętem praktycznie całej gminy, a no, miejscowości Lubomin w sposób szczególny.
1: Czy zauważył może Pan zaufanie lokalnej społeczności co do straży?
3: Zdecydowanie. Tutaj w Lubominie mamy zarówno druhów strażaków, jak i druhny. Tutaj w tej jednostce skupiają się też druhowie nie tylko z Lubomina, ale także z okolic, więc tutaj ta straż jest jedna z najważniejszych organizacji w Lubominie i jedna z najważniejszych w gminie, więc ciesząca się powszechnym szacunkiem, uznaniem, także nic dodać, nic ująć, tylko po prostu gratulować naszym druhom tych 100 lat i prosić o kolejne.
1: A czego możemy życzyć właśnie strażakom z Lubomina?
3: Myślę, że przede wszystkim zdrowia, wytrwałości. No i myślę, że tak po strażacku tyle powrotów, co wyjazdów do akcji.
2: Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań dla druhów, którzy przez lata budowali historię jednostki. Przypominano najważniejsze wydarzenia z dziejów OSP Lubomin oraz ludzi, którzy poświęcali swój czas, by nieść pomoc mieszkańcom w najtrudniejszych momentach. Szczególnym punktem obchodów było odznaczenie jednostki złotym znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. To jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych jednostkom OSP za wieloletnią działalność i zasługi dla ochrony przeciwpożarowej.
1: Proszę powiedzieć, czym dla Pana jest dzisiejszy dzień?
4: Wszystkim. Bo mój pradziadek był założycielem, Konstanty Wypijewski, jak z drugiej strony mój prapradziadek Piotr Szyburski byli założycielami tej jednostki, a ja jestem spadkobiercą.

0: obiercą tego. Więc muszę podtrzymywać tradycję.
1: A czym dla Pana jest służba w straży?
0: Proszę Panią, oddaniem dla drugiego człowieka, chęć ratowania drugiego człowieka, to nie ma słów na to. Bycie strażakiem to nie wyrazi się słowami. To jest coś, czego no nie można określić. Kto nie ma tego czegoś w sobie, nie jest strażakiem na pewno.
1: A jakie cechy powinna mieć osoba, która chciałaby przystąpić do straży pożarnej?
0: No, musi mieć chęci, musi być w predyspozycji zdrowotnej, ale również musi mieć to coś w sobie, bo tak na siłę kogoś ciągnąć to nie jest to.
1: A czy młodzi chętnie wybierają ten zawód?
0: No, u nas akurat tak, są chętni i z tego, co jest, co pani widziała przy odznaczeniach, przy tym jest grono młodych ludzi, jest nas gro w średnim wieku, no i są starsi druhowie. Tych najmłodszych, jakbyśmy chcieli młodzieżówkę, nie ma aż tak dużo. Niestety wieś wyludnia się.
1: A czy ma pan historię, która szczególnie zapadła panu w pamięć?
0: No, wiele jest takich. Ale to trudno się o takich rzeczach, powiem pani, opowiadam. Bo gdzieś, gdzie jest ludzka tragedia, nie da się tego opowiedzieć. I to trzeba w sobie zostawić. Także, wie pan, to na pewno nie opowiem tej historii, bo to jest trudne do opowiedzenia.
2: W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, samorządowcy, parlamentarzyści, delegacje zaprzyjaźnionych jednostek oraz mieszkańcy regionu. Licznie zgromadzone poczty sztandarowe podkreśliły rangę wydarzenia i znaczenie, jakie jednostka odgrywa w lokalnym środowisku. Jak podkreślają sami strażacy, służba w OSP to nie tylko udział w akcjach ratowniczych. To także budowanie wspólnoty, przekazywanie tradycji młodszym pokoleniom i gotowość do pomocy o każdej porze dnia i nocy.
3: Myślę, że to jest dla całej okolicy i dla naszej miejscowości jest to duże święto. Nasza jednostka ma już sporą historię, jest to stulecie, więc dosyć długo działamy. No myślę, że jest to jednostka, mimo że w małej miejscowości, bardzo prężnie działająca, rozwijająca się i staramy się lokalnej społeczności pomagać na tyle, na ile możemy.
1: A czuje pan zaufanie lokalnej społeczności?
3: Myślę, że tak. Myślę, że no, mieszkańcy są strażakami z tej miejscowości, wspieramy okolice. Jeśli coś się dzieje, no to myślę, że jesteśmy na każde zawołanie.
1: A czym dla Pana jest służba w straży?
3: Poniekąd zaszczytem, aczkolwiek nie uważam, że najważniejszą dla mnie cechą w straży jest wyjazd do alarmów, do różnego rodzaju akcji i pomoc ludziom. No i nie ukrywam też ta adrenalina, gdy się jednak wyjeżdża do różnego rodzaju akcji.
2: Jubileusz był okazją do podsumowania minionego stulecia, ale także spojrzenia w przyszłość. Druhowie podkreślają, że chcą nadal rozwijać jednostkę i służyć mieszkańcom tak, jak robili to ich poprzednicy przez ostatnie 100 lat. 80 lat tradycji, tysiące absolwentów i pokolenia uczniów, którzy właśnie tutaj zdobywali wiedzę i zawód. Zespół Szkół Chemicznych imienia Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławku świętował jubileusz 80-lecia istnienia. Obchody zgromadziły uczniów, nauczycieli, absolwentów oraz przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której uczestnicy przeszli w korowodzie do Centrum Kultury Browar B.
4: Pamiętam dziś, jak poprzedni jubileusz zrobił na mnie ogromne wrażenie. Pamiętam, jak patrzyłem na wasze twarze, pamiętam, jak rozmawialiśmy, jak wspominaliście tak naprawdę wszystko to, co działo się kiedyś, i 10, i 20, i 50, i 60 lat temu, tak? Dzisiaj obchodzimy 80-lecie Zespołu Szkół Chemicznych w Wrocławku i ja tak się zastanawiam, że ja będę miał swój jubileusz w przyszłym roku, ponieważ w przyszłym roku będzie 20 lat, jak w Zespole Szkół Chemicznych pracuję. Nie pracowałem nigdy w innej szkole. Ja nie kończyłem Zespołu Szkół Chemicznych, ale okazuje się, że przy tworzeniu monografii znalazłem wiele elementów, które gdzieś tą moją historię związały z Zespołem Szkół Chemicznych, mimo tego, że jeszcze mnie na świecie nie było. Ja poproszę zdjęcie. Teraz uwaga. Czy jestem? Dajemy 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Poprosimy o podpowiedź.
5: Mama.
4: Ta pani w tej sukience to jest moja mama. Słuchajcie, ona nie kończyła Zespołu Szkół Chemicznych. się robi jak telenowela trochę.

0: Ona była partnerką podczas studniówki. Poprosił następne zdjęcie. Stanisława Truszkowskiego, który jest absolwentem chemika z klasy pani Kodymowskiej. To zdjęcie było wykonane 2 lata temu bodajże. Klasa pani profesor Kodymowskiej odwiedziła w rocznicę 50-lecia zdania matury naszą szkołę, bo się fantastycznie trzymają. To pokazuje, dziękuję bardzo. Możemy przejść dalej. Słuchajcie, to nie koniec, bo zespół szkół chemicznych ukończyli moi wujkowie, moje ciocie, moja była teściowa i wiele osób, które znam do dzisiaj, są fantastycznymi osobami. Słuchajcie, tak żeby coś od siebie. Kocham tą szkołę bardzo. Kocham.
1: To właśnie wspomnienia absolwentów były jednym z najważniejszych elementów jubileuszu. Wielu z nich po latach ponownie przekroczyło próg swojej szkoły, spotykając dawnych kolegów, nauczycieli i wychowawców. Jak podkreślano podczas uroczystości, chemik od dekad nie tylko kształci specjalistów, ale również buduje lokalną społeczność.
2: Turbo mi jest miło, że mogę uczestniczyć w tym wspaniałym jubileuszu. Dodam tylko też od siebie, że jak mieszkam w tym sobie pięknym Edynburgu, to tak jak tutaj już padły słowa, że absolwenci też mieszkają i pracują za granicą. Ja pracuję dla rządu brytyjskiego w swoim zawodzie, znaczy może nie jako technolog chemiczny, ale w dalszym ciągu z regulacjami chemicznymi. Także to też pokazuje, że chemik przygotował mnie do tego, żeby móc studiować na jednym z najlepszych uniwersytetów Wielkiej Brytanii, 50 najlepszych na świecie. I gdyby nie ta wiedza zdobyta z chemika, to być może tam by mnie po prostu nie było. A dzięki temu pracuję tam, gdzie pracuję. Także bardzo dziękuję. Mam też taki mały gift dla szkoły, który mam nadzieję będzie pomostem, bo jak już Państwo teraz wiedzą, i kulinarnie się spełniam, ale też chemicznie, więc ta książka jest takim troszeczkę pomostem między tą chemią a kulinariami. Mam nadzieję, że w tej nowej bibliotece, tej pani Heuni, jak mówiła, że jest przepiękna i muszę zobaczyć, że ta książka będzie dumnie sobie stała i da dużo inspiracji zarówno chemikom, ale też kucharzom, żeby otworzyć się na nowe i tworzyć nowoczesne tradycje. Bo tradycja jest czymś naprawdę wspaniałym, ale jednak musimy pamiętać, że czasy się zmieniają i też musimy się zrobić do nich przystosować. Także bardzo dziękuję, bardzo mi miło i przekazuję.
1: Podczas jubileuszu nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli oraz osób, które przez lata tworzyły historię placówki. Władze miasta podkreślały, że szkoła odgrywa ważną rolę w systemie edukacji Wrocławka, a jej absolwenci od lat zasilają lokalny rynek pracy i rozwijają przedsiębiorstwa działające w regionie.
3: Z okazji 80. rocznicy powstania Zespołu Szkół Chemicznych we Wrocławku pragnę pogratulować całej społeczności szkolnej, byłym i obecnym uczniom, ich rodzicom oraz uczestnikom okolicznościowego zjazdu absolwentów. Dziękujemy za wkład, jaki Państwo wnieśli w historię swojej szkoły i pamięć, jaką o niej zachowali. Mam nadzieję, że ta piękna sztafeta pokoleń będzie kontynuowana, to przecież integralna część historii, całe bogactwo edukacji. Byłym i obecnym nauczycielom chemika dziękujemy za trud, jaki włożyli w edukację młodych mieszkańców miasta i regionu, ale także za kształtowanie postaw i wartości, które stają się dla absolwentów kompasem w dalszej życiowej drodze. Rola edukacji jest bowiem niezwykle istotna. To nie tylko przekazywanie wiedzy. Szkoła przygotowuje młodego człowieka do samodzielnego, dalszego życia w społeczeństwie. Uczy postaw obywatelskich, czyli swego rodzaju samorządności i odpowiedzialności za wspólnotę, w której żyjemy. Od początku swego istnienia Zespół Szkół Chemicznych reagował na potrzeby lokalnego rynku pracy, kształcąc specjalistów na potrzeby działających na terenie Wrocławka przedsiębiorstw. Rozwijający się przemysł papierniczy, później chemiczny, czy obecnie sektor usług, wszędzie tam byli i są potrzebni specjaliści kształcący się w murach szkoły na wrocławskich bulwarach. Chemik znakomicie pokazuje, jak istotne jest kształcenie zawodowe w aspekcie lokalnego rynku pracy.
1: Historia szkoły nierozerwalnie związana jest również z rozwojem przemysłu chemicznego we Wrocławku. To właśnie tutaj przez lata kształcono kadry dla największych zakładów działających w mieście i regionie. Podczas jubileuszu przypominano najważniejsze momenty z dziejów placówki oraz ludzi, którzy współtworzyli jej markę.
4: Czas jubileuszu to czas, w którym

0: dziękujemy i składamy życzenia na kolejne lata. Ja dziękuję za 80 lat edukacji i wychowania młodych ludzi, za 80 lat przekazywania wiedzy i kształtowania postaw, za 80 lat tworzenia, budowania historii szkoły. Życzę wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów, sukcesów uczniów i nauczycieli. My, nauczyciele, ja jestem z zawodu nauczycielem, wiemy doskonale, że największym naszym sukcesem są sukcesy naszych uczniów. Życzę tego, by szkoła pozyskiwała wspaniałych nowych uczniów i wyjątkowych absolwentów.
1: Jubileusze to spotkania. To spotkania i rozmowy, to też wspomnienia. Zawsze największą radość budzą fotografie, z tego co pamiętam. One wyzwalają uśmiech, wspomnienia, oklaski. Mam nadzieję, że jeszcze dziś je zobaczymy. Natomiast, moi drodzy, to co powiedział pan dyrektor i to było najpiękniejsze w tym wszystkim, że powiedział, iż starają się uczyć młodych ludzi tego, jak poradzić sobie w życiu, jak poradzić sobie z problemami dnia codziennego. Bo tych problemów jest przecież dużo i w życiu zawsze trzeba się z nimi zmagać. Pan dyrektor z taką ogromną wrażliwością mówił o tym, czym jest dla niego szkoła, jak bardzo jest ważna. Było widać tą autentyczną radość z tego, co robi i że już do końca życia w tej szkole pozostanie. Także... Ile jeszcze?
2: 80.
1: Dobrze. No tak, młodo wygląda, to jest szansa. Moi drodzy, młodzi ludzie to odpowiedzialność i to nasza odpowiedzialność, bo każdy z nich musi zrozumieć, że wszystko to, co robimy, robimy dla nich. I życzę wam, kadrze, nauczycielom, dyrekcji, abyście znaleźli wspólną nić porozumienia z nimi, żeby oni wiedzieli, że robicie to dla nich, bo to jest najważniejsze.
3: Historia szkoły, która zapisała się każdego z Państwa, zarówno tu się uczących, jak i również tych, którzy uczyli, nakazuje nam odnosić się z szacunkiem do tego, co osiągnęliście Państwo. Te wyniki są niepodważalne, mówił o tym pan prezydent Krzysztof Kukucki, który wskazał na potrzebę kształcenia dla rozwoju naszego miasta Włocławka, dla rozwoju naszego regionu. Dlatego mam okazję serdecznie podziękować wszystkim, którzy biorą udział w tym procesie i osiągają takie dobre rezultaty. Dzisiejszy dzień jest dniem także wspomnień dla tych, którzy uczyli się, część została na miejscu, pracują, część się oddaliła od Włocławka, ale zawsze wraca się z myślami do tego, co się działo właśnie w szkole. I ten dzień dzisiaj na to Państwo poświęcacie.
4: 8 dekad historii, tysiące absolwentów i niezmiennie ważne miejsce na edukacyjnej mapie miasta. Jubileusz 80-lecia pokazał, że dla wielu osób chemik to nie tylko szkoła, ale także część ich życiowej historii.

0: serdecznie dziękujemy. Maja i Kulkaniku zostają z nami na scenie. Jeszcze te kilka bardzo dziękujemy. Takie mamy zdolne dzieci, proszę Państwa.
1: Kolejne doniesienia o dzikach grasujących po Wrocławku. Początkowo zwierzęta były obserwowane głównie w okolicy Wienieckiej oraz na osiedlu Południe przy ulicy Gajowej, czyli tam, gdzie dookoła są lasy. Dziki coraz odważniej wchodzą na ulice znacznie oddalone od lasów. Ostatnio pojawiły się na Wiejskich w pobliżu Arentowicza. Co miasto zrobi z problemem?
2: Te kroki my już podejmujemy od zeszłego roku i tak naprawdę te środki zapachowe zakupiliśmy, one są w użyciu. Również zakupiliśmy środki elektroniczne do odstraszenia dzików. No niemniej, jak widzimy, ten problem cały czas jest. Częściowo sobie poradziliśmy w niektórych miejscach, częściowo jeszcze nie. Chociażby u mnie dzisiaj koło domu też dziki radośnie sobie biegały. Oczywiście przyrodę kochamy. Niemniej bezpieczeństwo jest najważniejsze. Staramy się zabezpieczać siłami Straży Miejskiej. Współpracujemy na bieżąco z okręgami łowieckimi. Te okręgi łowieckie wskazują nam, co możemy zrobić. No, oczywiście przeprowadzają też swoje zabiegi higieniczne. Ta populacja stopniowo jest regulowana. Niemniej no, została jedna gromada tych dzików, z którą postaramy się w jakiś sposób przekierować ją na tereny, na których będzie mogła sobie swobodnie się przemieszczać, żyć bez stwarzania zagrożenia dla mieszkańców.
3: Wspominał Pan o tych środkach odstraszających dziki, to były środki chemiczne i także jakieś elektryczne. Jak to wygląda, jak to działa?
2: Nie mam tutaj przy sobie, ale przekazaliśmy środki do emitowania dźwięków ultradźwiękowych chociażby Spółdzielni Mieszkaniowej Południe. Te urządzenia będą zainstalowane w odległościach na budynkach co 100 metrów. Posiadamy jeszcze kilka swoich środków. Współdziałamy również, tak jak mówiłem, z kołem łowieckim, z myśliwymi. Oni też nam podpowiadają, jak można przeganiać te dziki. Ja chciałbym też Państwu powiedzieć, że najlepiej zachować ostrożność. One nie są z natury agresywne, ale to jest no, dzikie stworzenie. Także w przypadku spotkania bardzo prosimy o sygnał do Straży Miejskiej lub na numer 112. My będziemy działać. Ewentualnie w naprawdę nagłych przypadkach możemy użyć też, poprosić, mamy umowę podpisaną z weterynarzem, który w razie czego użyje swoich środków jako osoba najbardziej do tego predysponowana.
3: Czyli podsumowując, pozostała tak właściwie jedna taka rodzina dzików, która gdzieś tam zadomowiła się na osiedlu Południe i tam się przemieszcza.
2: Na chwilę obecną tak to wygląda. Nie chciałbym mówić jedna czy dwie, ale na chwilę obecną tak. Postaramy się w jakiś sposób sobie z nią poradzić. No niemniej ten problem dotyczy nie tylko Wrocławka, bo to jest problem w całym kraju. Jeżeli Państwo śledzicie media społecznościowe, no to chyżo biegają sobie młode warchlaczki po Warszawie, po Szczecinie, po innych miastach, co nie jest oczywiście usprawiedliwieniem. Niemniej też no, te działania są trudne. Proszę mi wierzyć, że połączenie dbania o naturę i bezpieczeństwo zawsze jest trudne, ale zawsze wybierzemy na pierwszym miejscu bezpieczeństwo człowieka.
1: Dziki zazwyczaj unikają ludzi. Jednak zraniona locha, broniąca warchlaków lub osaczony samiec mogą stać się śmiertelnie niebezpieczne. Ich kły potrafią zadać głębokie rany. Dodatkowo dziki mogą przenosić groźne choroby, takie jak włośnica czy wirusowe zapalenie wątroby. Konkurs Odkrywamy Talenty jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku. Ma na celu propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego. W siedzibie KPCN odbyła się uroczysta gala laureatów. Była to już siódma edycja wydarzenia.
4: Bardzo dbamy o to, by stworzyć dla nauczycieli.

0: chcieli przestrzeń po to, by mogli zaprezentować, w jaki sposób nauczyciele odkrywają talenty w swoich szkołach, wśród swoich uczniów. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że w większości zwracamy uwagę na te dzieci, które mają specyficzne kłopoty w nauce albo tak zwanych średniaków. Natomiast te dzieci uzdolnione też potrzebują naszej uwagi. Stąd też nasze przedsięwzięcie, żeby nauczyciele potrafili wyodrębnić te talenty, zaprezentować je. No i także mamy też wsparcie rodziców, którzy przecież zdają sobie sprawę z tego, że dziecko jest uzdolnione w jakimś kierunku i oni też mają ogromny wpływ na to, jak dalej można te talenty rozwijać.
1: Konkurs był podzielony na trzy kategorie. Przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Prace były oceniane przez trzyosobowe jury. Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: Żyjemy w świecie, w którym wszystko się zmienia i to dzieje się właściwie błyskawicznie. A przede wszystkim też edukacja dzieci, młodzieży, to jest właściwie takie pole do ciągłego odkrywania i modyfikacji, żeby oczywiście nadążyć za otaczającą rzeczywistością. Dlatego też konkurs Odkrywamy Talenty, który jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji, temu służy. Przede wszystkim szukaniu innowacji, bo nauczycieli mamy niezwykle kreatywnych, dzieci pewnie jeszcze bardziej kreatywne i pomysłowe, dlatego też oceniamy pracę pod względem innowacyjności i kreatywności, takie rozwiązania, które nauczyciele przygotowują dla dzieci. W kilku kategoriach, bo oczywiście nie można wszystkiego wrzucić do jednego worka, więc to jest i kategorie nauczycieli, którzy uczą w przedszkolach, w szkołach podstawowych i wreszcie w szkołach średnich. Także dzisiaj odbywa się taka gala, gdzie tych najlepszych po prostu będziemy nagradzać.
1: Uczestnictwo w konkursie polegało na przedstawieniu przeprowadzonych zajęć, zrealizowanych projektów edukacyjnych, kół zainteresowań, zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
3: Jeśli chodzi o projekt, który opracowałem z młodzieżą, to projekt polegający na przygotowaniu aplikacji webowej, czyli strony internetowej, która ma służyć dla młodzieży całej szkoły. Ma być to platforma do rozwiązywania testów do egzaminu zawodowego. Jest to spójny program, w którym to młodzież po zalogowaniu się, używając kont Microsoftu, może rozwiązywać testy w swojej kwalifikacji, w kwalifikacji, którą będzie rozwiązywał na egzaminie zawodowym.
4: Skąd ten pomysł i jak przebiegała jego realizacja?
3: Pomysł narodził się już w poprzednim roku, ponieważ nie ma takiego spójnego miejsca, gdzie można byłoby łatwo kontrolować, analizować, sprawdzać postępy uczniów, no i do tego, żeby mieć to na własnej stronie internetowej, z własnym dostępem, z własnym administratorem. Jest to bardzo fajny sposób. Projekt cały rozwiązywany był, trwał, samo utworzenie strony to około 2-3 miesięcy, później testy, umieszczenie na serwerze, później optymalizacja, no i umieszczanie pytań. Na tą chwilę na serwerze mam już około 7,5 tysiąca pytań. Młodzież może w dowolnym momencie po zalogowaniu rozwiązać test, sprawdzić swoje postępy, ale także opiekunowie, nauczyciele mogą analizować postępy uczniów, mogą sprawdzać, jak im te testy wychodzą, z jakich pytań, z jakich obszarów mają problemy. Więc myślę, że aplikacja z punktu widzenia ucznia, nauczyciela i szkoły jest to bardzo fajna aplikacja poprawiająca wyniki egzaminu zawodowego w części teoretycznej dla wszystkich kwalifikacji, jakie uczymy w naszej szkole, czyli w Zespole Szkół Elektrycznych we Wrocławku.
5: Odkrywanie talentów to nie tylko sukcesy naukowe, bądź też sukcesy artystyczne, ale także dostrzeżenie takich codziennych predyspozycji uczniów, codziennych ich aktywności, wspieranie ich do działania, odkrywanie mocnych stron i pielęgnowanie tych mocnych stron.
4: Jaką ma wartość dla Pana tego typu nagroda, tego typu gala?
5: Czuję się bardzo wyróżniony wśród tysięcy albo nawet więcej nauczycieli, którzy codziennie wykonują ten trud tej pracy. Tym bardziej czuję się bardzo doceniony, bo wiem, jak to jest praca. Każdy z tych nauczycieli podejmuje ten trud. Tylko tutaj właśnie w moim przypadku to jest szkoła branżowa. To są uczniowie klasy pierwszej szkoły branżowej.

0: branżowej i bardzo ciężko jest, jak wiemy, zmotywować, dostrzec te tutaj pozytywne cechy, te wartości wśród tych uczniów i motywować tych uczniów.
1: Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola zdobyła Wioleta Zdziebłowska z przedszkola publicznego nr 22 we Wrocławku. W kategorii szkoły podstawowe Piotr Aren ze szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu. Natomiast w kategorii szkoły ponadpodstawowe Dariusz Kostrzewski z zespołu szkół elektrycznych we Wrocławku. W hali mistrzów zniknął parkiet. Już od pewnego czasu mówiło się, że wymaga on wymiany. Służył koszykarzom oraz mieszkańcom przez 25 lat. W hali pojawi się nowa nawierzchnia. Koszt całej inwestycji wyniesie około 1,3 miliona złotych.
2: Trwa demontaż starego parkietu na hali mistrzów oraz montaż nowego parkietu. Blisko ćwierć wieku ten parkiet służył zarówno podczas meczów naszej wrocławskiej drużyny, jak i innych wydarzeń kulturalno-sportowych, które odbywały się właśnie na naszej hali mistrzów. Wierzymy, że nowy parkiet będzie nam służył tyle samo albo nawet więcej niż ten stary. Chcemy, żeby tutaj oczywiście jakość prowadzonych wydarzeń była jak największa. W związku z tym stawiamy właśnie na jakość przy wymianie tego parkietu. Chcemy również, żeby ten parkiet był trwały, żeby wytrzymał jak najdłużej. No i wiemy, że kibice nie do końca mają niedosyt po ostatnim sezonie. W związku z tym ta zmiana parkietu, wierzymy, że będzie też niosła ze sobą pewną zmianę a propos sukcesów sportowych naszej koszykarskiej drużyny.
3: Jak się domyślam, nowy parkiet będzie miał wszystkie atesty wymagane chociażby przez FIBA i przez PLK.
2: Tak, oczywiście tutaj parkiet będzie spełniał wszelkie wymagania, zarówno do rywalizacji koszykarskiej, ale również do wszystkich innych wydarzeń kulturalno-sportowych.
1: A co ze starym parkietem? Przykładowo, oryginalna murawa z piłkarskich stadionów pojawia się w sprzedaży w formie kolekcjonerskich, certyfikowanych fragmentów w pamiątkowych pudełkach. W przypadku parkietu hali mistrzów poszczególne klepki również mogą trafić do kolekcjonerów.
2: Zdajemy sobie sprawę, że ten stary parkiet może być nie lada gratką dla wiernych kibiców Anwilu Wrocławek. Więc tutaj jeszcze za szybko, żeby powiedzieć o szczegółach, natomiast możemy wspomnieć, że klub koszykówki Anwil Wrocławek planuje jakąś niespodziankę w związku z tymi klepkami, z tym parkietem. Wiemy dobrze, że ten parkiet przeżywał razem z kibicami wszystkie emocje, bo były to i sukcesy, radości, uśmiechy, ale również i łzy porażki. Zawodnicy, potocznie mówiąc, mieli również swoją klepkę, z której rzucali i zdobywali punkty. W związku z tym właśnie może taki fragment tego parkietu będzie nie lada gratką właśnie dla kibiców. To będzie niespodzianka od klubu koszykówki Anwil Wrocławek, o której w najbliższym czasie na pewno klub będzie informował.
1: Wykonawca ma zakończyć pracę w ciągu 45 dni, a więc nowy parkiet będzie gotowy w wakacje.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia

0: A musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna i rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-044 oraz 602-397-565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: ulica Broniewskiego 10. Płeć: samiec kastrowany. Rok urodzenia: około 2013. Umaszczenie: czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 8 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: Broniewskiego 10. Płeć: samica. Rok urodzenia: marzec 2026. Umaszczenie: bura pręgowana z białym. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 11 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: gmina Wocławek. Nadleśnictwo Przyborowo. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2023. Umaszczenie: czarny podpalany. Wielkość średniej. Cechy szczególne: sierść szorstkowłosa. Data przyjęcia: 11 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: 3 maja 25. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2025. Umaszczenie: czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 12 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Wieniecka 42. Płeć: samiec. Rok urodzenia: około 2016. Umaszczenie: szaro-beżowy. Wielkość: mały. Cechy szczególne: w typie Yorka. Data przyjęcia: 12 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kaliska 104. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: bura pręgowana. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 12 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kaliska 104. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: biało-bura pręgowana. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 12 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Kaliska 104. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: biało-bura pręgowana. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 13 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Płocka 222. Płeć: samica. Rok urodzenia: 2026. Umaszczenie: czarno-biały. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 13 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia: ulica Skalna 30. Płeć: nieznana. Rok urodzenia: nieznany. Umaszczenie: czarny. Wielkość średniej. Cechy szczególne: brak.
1: Dzień dobry Państwu. Za kilka dni mamy kalendarzowe lato, zaczyna się. Za kilkanaście dni jest koniec roku szkolnego. I właśnie w tym czasie większość z nas planuje swoje urlopy, wyjazdy i czas, który chce spędzić na odpoczynku. Niestety część z nas ma poważny dylemat, co zrobić ze zwierzakiem, bo planuje wyjazd i niekoniecznie widzi siebie i czworonoga na wspólnej wyprawie. Jeżeli chodzi o takie wyjazdy, dla mnie rzeczą oczywistą jest, że jeżeli mamy psa, to tego psa zabieramy ze sobą. Dlatego, że w dzisiejszych czasach naprawdę nie ma problemu, żeby znaleźć miejsce, w którym ten pies będzie mile widziany i akceptowany. Bez względu na to, czy wybierzemy sobie Mazury, czy wybierzemy sobie tereny nadmorskie, czy pojedziemy w góry, znajdziemy pensjonat, znajdziemy hotel, znajdziemy domek czy pole kempingowe, gdzie naprawdę ten zwierzak będzie akceptowany i mile widziany. Czasami musimy ponieść jakieś tam koszty, czasami większe, czasami mniejsze, ale bywają również miejsca, gdzie zwierzak jest, przebywa po prostu gratisowo, tak? Jest obecny i nie ponosimy za to żadnych opłat. Warto tak zorganizować sobie ten czas i zaplanować wyjazd, zaplanować wakacje, żeby ten pies mógł nam towarzyszyć. Troszeczkę inaczej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o koty, bo wiemy, że koty ciężej znoszą zmiany, ciężej się do nich adaptują, dla nich wszelkiego rodzaju zmiany miejsca, ludzi są mocno stresujące. I tak biorąc pod uwagę plusy i minusy ewentualnego wspólnego wyjazdu, no to w tym wypadku chyba jednak warto tego naszego kota zostawić w domu, żeby zminimalizować stres, ponieważ kot musi poświęcić trochę więcej czasu, żeby zaakceptować nową przestrzeń, to musi być cały proces. Nie zawsze jest w stanie zaakceptować innych ludzi, to też jest proces. Na niego mogą, zwłaszcza dla kota niewychodzącego, na pewno będzie traumatyczna przestrzeń, ewentualnie obecność innych zwierząt. Więc tutaj, biorąc to pod uwagę, mniejszym złem chyba będzie pozostawienie tego naszego czworonoga i załatwienie mu opieki, czyli osoby, która przyjdzie, nakarmi, zmieni wodę, sprawdzi, czy jest wszystko w porządku, sprzątnie kuwetę. Chociaż też musimy liczyć się z tym, że jeżeli kogoś poprosimy, kogo kot nie zna, żeby przyszedł i to zrobił, to może nawet tego kota w tym czasie nawet nie zobaczyć, bo kot się schowa i dopiero wyjdzie w momencie, kiedy osoba opuści mieszkanie. Ale mówię, chyba jest to chyba mniejsze zło zostawić takiego kota pod opieką jakiejś osoby, no chyba że mamy kota, który naprawdę jest przyzwyczajony do tego, że wychodzi, że ma kontakt z innymi osobami, nie jest to dla niego żadnym stresem, bo na przykład mamy kota, z którym wychodzimy na zewnątrz, na smyczy, albo mamy kota, który pracuje w felinoterapii i dla niego nie jest problemem znalezienie się w nowym pomieszczeniu, wśród nowych ludzi. Takiego kota spokojnie możemy ze sobą zabrać i myślę, że nie będzie to dla niego zbyt obciążające. Ale wracając do psów, dlatego że no pies jednak wymaga zdecydowanie większego nakładu naszej aktywności i opieki, ponieważ z psem trzeba wyjść, z psem trzeba pójść na dłuższy spacer, nie tylko to wyjście, aby załatwić potrzeby fizjologiczne. Poza tym ta relacja między człowiekiem a psem też jest troszeczkę inna. Pies jest taki bardzo do nas przyklejony, mówiąc kolokwialnie. Kot oczywiście też jest z nami związany. To nie jest prawdą, że kot nie tęskni, że kot nie przeżywa, że człowiek znika z jego tutaj terenu, w którym on przebywa na co dzień, bo też tęskni i też mu się trochę to wszystko rozsypuje, ale przynajmniej jest w tym swoim pomieszczeniu i nie jest narażony na inne bodźce, które mogą go jeszcze bardziej stresować. Za to pies no, jest z nami bardzo związany. Zazwyczaj jest tak, że jesteśmy zawsze razem i wiele rzeczy robimy wspólnie, w związku z tym ta relacja też jest trochę inna. I tak jak już powiedziałam, jeżeli sobie zaplanujemy wyjazd z takim naszym czworonogim psem, to zupełnie bez problemu znajdziemy po pierwsze takie miejsce, gdzie z tym psem będziemy mogli zamieszkać i ten pies nikomu nie będzie przeszkadzał. W tej chwili można wejść do wszelkich lokali gastronomicznych, nie tylko tych, które mają ogródki, ale i w niektórych restauracjach jesteśmy w stanie wejść z tym zwierzakiem i normalnie zjeść posiłek, nikt nas nie wygoni, jeszcze pies dostanie miskę z wodą.

Więc trochę to się wszystko zmieniło. Czasami się zastanawiamy, co zrobimy, bo byśmy chcieli w sposób aktywny spędzać ten czas na wyjeździe i co zrobimy z psem. Po pierwsze, pies może nam towarzyszyć. Też możemy sobie zaplanować takie wypady, gdzie

smyczy. Jeżeli jesteśmy nad morzem, są plaże, gdzie można wejść spokojnie z psem, nawet nad jeziorami są też miejsca wyznaczone, kawałki plaży i zejścia do wody, gdzie są specjalnie przeznaczone na właśnie taką kąpiel z psem, gdzie możemy tego psa wykąpać, gdzie może poaportować jakąś piłeczkę z wody. I ten pies nie będzie nikomu przeszkadzał, ponieważ to miejsce jest przeznaczone właśnie dla niego. To jest tylko kwestia naszej organizacji takiego wypadu. Oczywiście musimy mieć też tego świadomość, że nie będziemy ciągnąć tego psa na jakiś, nie wiem, jakiś szlak górski, kiedy jest 40 stopni upału, bo jest to dla tego psa zagrożeniem, ale również jest zagrożeniem dla nas, jeżeli chodzi o przegrzanie, więc tutaj zdrowy rozsądek pozwoli nam naprawdę tak ułożyć sobie i zaplanować wakacje, żeby ten czas spędzać wspólnie, bez szkody dla zwierzaków i przy okazji też bez dla nas, bo szaleństwo przy 40-stopniowym upale no, też przeciwko nam się może obrócić, bo się odwodnimy. Nie jest ono wskazane ten upał ani dla osób starszych, ani dla dzieci, dla nas też, bo tak jak powiedziałam, może się skończyć odwodnieniem i wcale nie jest to zdrowe. Jeżeli zastanawiamy się, jak sobie poradzić właśnie na przykład z podróżą, z pobytem w miejscu, które w danym momencie wynajmujemy, to w tej chwili oferta artykułów zoologicznych jest tak szeroka, że naprawdę ułatwia nam zabezpieczenie tego naszego zwierzaka i stworzenie bardziej komfortowej na przykład podróży bądź pobytu w pokoju hotelowym czy w domku. Dlatego, że od poidełek, które możemy zabierać ze sobą i powinniśmy zabierać na wszelkiego rodzaju wypady, mamy kamizelki chłodzące, mamy maty chłodzące, które możemy położyć albo w pomieszczeniu, albo w samochodzie, i wtedy automatycznie zwierzak może, jeżeli jest mu gorąco, z takiej maty skorzystać i tam się schłodzić, kładąc się na niej. Możemy również korzystać z takich rzeczy jak przenośne wentylatory, które są ładowane USB, dlatego że to jest niewielka rzecz przenośna, która też trochę schładza otoczenie tego naszego zwierzaka. Także warto o tym też pomyśleć. Jeżeli ktoś już bardzo chce zabierać psa w góry, to też można nawet nabyć w tej chwili ochronne buciki dla psów. Oczywiście pies musi być do tego przyzwyczajony, tak? Bo nie założymy psu po raz pierwszy bucików ochronnych i nie pójdziemy na szlak, bo będzie to dla niego zbyt trudne i zbyt traumatyczne, więc do takich rzeczy psa musimy z czasem po prostu przyzwyczaić. Kolejna sprawa to jest wynajęcie, nie wiem, czy hotelu, czy na przykład domku. W tej chwili, jeżeli mówimy o domkach, są również takie możliwości, że można wynająć domek, który ma niewielki teren wokół niego ogrodzony, i wtedy taki pies, zwłaszcza blokowy, ma trochę namiastkę swobody, bo może sobie wychodzić i wchodzić, kiedy chce do domku i korzystać z tego terenu zewnętrznego, ale to trzeba po prostu poszukać i sprawdzić, gdzie są takie możliwości. Jeżeli mamy psa spokojnego i wiemy, że nie ma żadnych lęków separacyjnych, to wtedy możemy takiego psiaka zostawić na godzinę, dwie w pokoju hotelowym, wiedząc, że nic nie zniszczy. A jeżeli mamy taką obawę, no to wtedy warto tego psa przygotować do takiego wypadu poprzez nauczenie go przebywania i korzystania z klatki. Z klatki albo z kennelu. Wiem, że większości osób się to bardzo źle kojarzy, bo zawsze jest to postrzegane jako coś bardzo złego, ale dobrze wprowadzona klatka, dobrze wprowadzony kennel powoduje, że pies nie postrzega tego jako ograniczenie wolności, jako więzienie, tylko wręcz przeciwnie, jako azyl, czyli miejsce, które jest jego, gdzie może się schować, spokojnie zasnąć i odpocząć.
I proszę mi wierzyć, że naprawdę dobrze zrobiona klatka nie jest problemem dla zwierzaka. Jeżeli mamy możliwość i na przykład mamy taką klatkę,

ustawioną w domu, otwartą, to bardzo często ona jest z lokatorem w środku. Po prostu psy z tego korzystają i chętnie. I nawet jak ma się więcej psów, tak jak u mnie, jest klatka otwarta, to wtedy jest na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Kto się pierwszy zaloguje, to ten korzysta, tak? A reszta musi czekać na swoją kolej. Więc nie demonizujmy klatki, nie demonizujmy kennelu, czy kennela, kennelu chyba. I korzystajmy z tego, tylko oczywiście musimy do tego zwierzaka przygotować. Jest cały schemat pracy z prowadzeniem klatki i należy ją odpowiednio właśnie według tego schematu wprowadzić, żeby nie była traktowana właśnie jako ubezwłasnowolnienie, tylko żeby była traktowana jako azyl. Ci, którzy wyjeżdżają, planują wyjechać zaraz po zakończeniu roku szkolnego, już tej klateczki sobie nie zrobią. Ale ci, którzy planują wyjazd na przykład w drugiej połowie sierpnia, to jak najbardziej mogą zacząć taką pracę właśnie z wprowadzaniem kennela albo klatki. I jest duża szansa, jeżeli będą pracować systematycznie, jeżeli będą ją pozytywnie wzmacniać, to na tyle sobie wypracują, że dla tego zwierzaka nie będzie żadną traumą pozostawienie w tej klateczce na godzinę, dwie bądź na przykład trzy. Kolejna sprawa to jest taka, że to dobrze, czasami faktycznie już coś się zadziało, mamy coś już zaklepanego i nie możemy tego naszego zwierzaka zabrać, albo jedziemy do sanatorium, nie możemy zabrać zwierzaka, albo jedziemy, albo lecimy gdzieś za granicę na wakacje zagraniczne. No wiadomo, że do tego Egiptu, no to tego chyba czworonoga nie zabierzemy ze sobą, bo dla niego to jakby była żadna frajda w tych upałach. Poza tym lot samolotem też nie jest, zwłaszcza dla większego psa, wcale komfortowy, który podróżuje w luku bagażowym. No czasami po prostu w ogóle takiej opcji nie ma i tutaj nie ma co dyskutować. To wtedy szukamy po rodzinie, szukamy wśród znajomych osób, które przyjmą na umowne wakacje naszego psiaka. To znaczy, jeżeli ktoś jest chętny, pies tą osobę zna, lubi, to naprawdę minimalizuje jakikolwiek stres tego czworonoga. Gorzej, jeżeli to jest osoba, którą widzi pies po raz pierwszy, no to wiadomo, że jest to trauma. Ale szukamy w pierwszej kolejności wśród rodziny i wśród naszych bliskich znajomych, którzy mają styczność albo na co dzień, albo często z tym naszym psiakiem. I to będzie powodowało, że ten stres zmiany miejsca, no bo przeprowadzamy tego psa na ten tydzień czy dwa do tej osoby, się stres minimalizuje. Ewentualnie w ogóle go nawet nie ma, więc zaczynamy od tego. Jeżeli mamy taką możliwość, oczywiście przeprowadzamy tego naszego psiaka z jego rzeczami. To znaczy bierzemy jego legowisko, bierzemy miski, bierzemy zabawki po to, żeby miał ze sobą ten łącznik z tą codziennością, w której żyje, tak, od jakiegoś czasu, żeby było coś jego, tak? To, co zna, co jest taką bazą stałości. I to chyba jest najlepsza opcja. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, jeżeli nie mamy osoby, która jest chętna, żeby się tym psem zająć, ona nie może, to mamy kolejne rozwiązanie. Jeżeli pies jest spokojny, jeżeli pies jest psem starszym, który też nie przepada za zmianami, który woli mieć ten swój stały kąt i jego dzień właściwie polega głównie na tych przez nas zaplanowanych spacerach plus sporo śpi. Jeżeli nie mamy psa, dla którego jest problemem pozostawanie w domu samodzielne, to możemy, może nie na dwa tygodnie, ale na kilka dni załatwić osobę, którą pies zna, może nie jest zbyt mocno związany, ale która przyjdzie i
wyprowadzi tego psa.

minimum 3 razy dziennie. Z tym, że no tutaj też jest taka zasada, że musi przyjść 2 razy dziennie na krótszy spacer, żeby pies mógł załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. I ten jedno wyjście, dłuższy spacer, żeby mógł poeksplorować, żeby mógł no, też trochę skorzystać z tego życia, nie tylko siedzieć w czterech ścianach. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest też, jeżeli mamy taką możliwość, zostawić też awaryjnie klucz u jakiegoś sąsiada i to, co się sprawdza, a nie jest jakimś mega wydatkiem, a naprawdę daje nam poczucie spokoju i bezpieczeństwa, to jest zamontowanie kamerki. W tej chwili kamerki są dostępne w różnych cenach i mają one różne jakieś tam parametry, ale to nie musi być obraz jakiś tam mega dokładny, tylko ważne, żebyśmy na przykład mogli sobie od czasu do czasu zerknąć i sprawdzić, czy nasz zwierzak jest spokojny, że sobie spokojnie śpi, że nic się z nim nie dzieje, a gdyby na przykład pojawiło się jakieś zachowanie, które by nas zaniepokoiło, to jeżeli osoba, która podjęła się opieki, na przykład jest w pracy i nie może do tego naszego zwierzaka podejść, to wtedy warto skontaktować się z właśnie sąsiadem, żeby w sytuacji awaryjnej zajrzał, sprawdził, tak, czy ten pies na przykład nie potrzebuje jakiejś pilnej pomocy, bo nie wiem, albo ma wymioty, albo biegunkę, albo cokolwiek i wtedy mu należałoby tego naszego czworonoga zabrać do lekarza weterynarii i udzielić mu pomocy. Także można sobie w ten sposób rozwiązać. Jeżeli zostawiamy kota czy koty, bo jak koty to też im trochę jest zawsze łatwiej, bo mają właśnie tego swojego towarzysza i przyjaciele nie zostają zupełnie same, to też warto zamontować i skorzystać z takiego urządzenia jak kamerka, bo też możemy monitorować, co się z tym naszym zwierzakiem dzieje. I ostatnia opcja. Nic nam więcej nie wypaliło wcześniej, nie mamy już tutaj możliwości i mamy ograniczone pole manewru. Pozostają nam hotele dla zwierząt. Ja osobiście uważam, że to już jest taka ostateczna już opcja, kiedy już nic innego nie możemy załatwić, jeżeli chodzi o opiekę nad tym zwierzakiem, ale czasami po prostu trzeba z tego skorzystać. Warto jest zastanowić się, czy akurat ta opcja też dla mojego psa na przykład będzie dobra, czy jednak lepsza byłaby pozostawienie go samego w domu i poproszenie, żeby ktoś do niego zaglądał i wychodził na spacery, oczywiście, jeżeli taka jest niemożliwość, dlatego że dla wielu psów może być to bardzo dużą traumą. Nie dość, że jest zmiana miejsca, zmiana ludzi, którzy się pojawiają, to jeszcze na przykład psy, które są lękowe, które mają problemy z relacjami z innymi psami, dla nich będzie dużą traumą, że znajdują się wśród innych psów. Nawet jeżeli one nie mają bezpośredniego kontaktu, bo są w swoich pomieszczeniach, to jednak czują, że jest sporo innych psów w otoczeniu, że te psy szczekają, więc niekoniecznie może to być dla nich dobrym rozwiązaniem. Jeżeli mamy psa, który nie ma problemu w kontaktach z ludźmi, nie ma problemów w kontaktach z innymi psami, na pewno ta trauma związana ze zmianą miejsca i w ogóle stylu życia będzie zdecydowanie mniejsza. Na koniec będzie, proszę Państwa, przedstawiona pewna lista takich miejsc przyjaznych zwierzakom i miejsc, które pomogą nam zająć się tymi czworonogami w czasie naszej nieobecności. Jest to lista, która powstała poprzez takie dorzucanie przez osoby, które się tym interesują, które korzystały, ale nie jest to lista, która wiąże się z naszą tak jakby z naszym poleceniem. Weryfikować Państwo musicie sami. Sprawdzać, czy warunki, które oferuje dane miejsce, Wam odpowiadają, czy będą odpowiednie dla Waszego zwierzaka. Musicie sami sprawdzać, jakie są opinie danego miejsca, dlatego że no, dla nas to jest zbyt obszerny temat, a poza tym każdy ma inne oczekiwania.
jedna

0: Jednej osobie wystarczy, że jego pies będzie miał kojec i kawałek wybiegu, ale druga osoba będzie oczekiwała, że jego pies będzie przebywał w domu i na przykład będzie chodził na spacery, a nie będzie wypuszczany gdzieś na jakiś ogrodzony teren. Więc to już jest bardzo indywidualne podejście, bardzo indywidualna ocena i to Państwo musicie dokonać sami. Tego musicie dokonać sami. I proponuję, żeby naprawdę podchodzić do tego bardzo rzetelnie. To znaczy sprawdzać na wszystkie możliwe sposoby, i co oferuje dane miejsce i właśnie przede wszystkim jak wygląda bezpieczeństwo w tym miejscu i jak wygląda opieka nad tym waszym zwierzakiem, żebyście po prostu byli nie tylko, nie tyle wy zadowoleni, co wasz zwierzak, żeby był zadowolony z tego pobytu. I żeby nie opuścił takiego miejsca straumatyzowany. Ale jeszcze raz powtarzam, jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli już nie w tym roku, bo już decyzje zapadły i pewnych rzeczy nie można odwołać, to na przyszły rok proszę rozważyć taką możliwość, żeby wakacje były razem z naszymi zwierzakami. One będą najszczęśliwsze wtedy, kiedy będą z nami. I to nieważne gdzie, bylebyśmy byli razem, wspólnie i żeby nie musiały czekać na nas tydzień, dwa, kiedy wrócimy, bo wtedy wiadomo, że to stado trochę im się rozjeżdża i no jest, mówiąc już delikatnie, smutno. Także życzę Państwu miłych, słonecznych, spokojnych wakacji. I naszym czworonogom, żeby te wakacje były właśnie wspólne razem z nami spędzone. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Heidi. Heidi to roczna suczka o wyjątkowym popielatym umaszczeniu, które przyciąga wzrok i nadaje jej niepowtarzalny wygląd. Jest psem pełnym energii i ciekawości świata, który codziennie chętnie odkrywa nowe miejsca i doświadcza nowych wrażeń. Heidi uwielbia długie spacery, podczas których może eksplorować otoczenie, a także zabawę, która sprawia jej ogromną radość i pomaga spożytkować jej naturalną aktywność. Charakter Heidi jest bardzo przyjazny i otwarty na ludzi. Szybko nawiązuje kontakt i chętnie spędza czas z opiekunem. Do innych psów podchodzi jednak wybiórczo, dlatego ważne jest, by przyszły właściciel znał jej potrzeby i potrafił zapewnić jej odpowiednie warunki, które pozwolą jej czuć się bezpiecznie i komfortowo. Heidi zachowuje czystość w boksie i ładnie chodzi na smyczy. Heidi jest psem inteligentnym i chętnym do nauki, dlatego idealnie sprawdzi się u osoby aktywnej, która poświęci jej czas na szkolenie, zabawę i wspólne wyzwania. Szukamy dla niej domu, w którym będzie kochana, szanowana i gdzie będzie mogła realizować swoje potrzeby związane z ruchem i eksploracją. Jeśli szukasz energicznego, ciekawskiego i oddanego psa, który wniesie do twojego życia wiele radości i pozytywnej energii, Heidi może być idealnym towarzyszem. Zapraszamy do kontaktu, by poznać Heidi bliżej i dowiedzieć się więcej o jej charakterze oraz potrzebach. Heidi zarejestrowana jest pod numerem 13219/185/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Pipi. Na początku kwietnia tego roku trafiły do nas dwie kocie siostry, którym nagle zawalił się świat. Lucia i Pipi to urocze koteczki, które mają nieco ponad 3 lata i bardzo potrzebują nowego domu już na zawsze. Pipi to koteczka o ciemnym, prawie czarnym futerku. Ma kępkę wyróżniających się białych kłaczków na piersi. Jej początki w schronisku nie były łatwe, stresowała się, odmawiała jedzenia. Na szczęście po przeprowadzce z klatki do pokoju w kociarni odżyła. Teraz to urocza kicia, która nawołuje, delikatnie prosząc o odrobinę uwagi i czułości. Czasem sama podbiega do człowieka i domaga się pieszczot. Jak na razie nie jest zainteresowana zabawkami, ale może to kwestia czasu. A może jeszcze nie znalazła takiej, która najbardziej ją zaciekawi. Pipi to urocza koteczka, która z utęsknieniem czeka na ludzi. Takich, którzy pokochają ją, dadzą dom i opiekę już na zawsze. Pipi zarejestrowana jest pod numerem 4813/29/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

0: Choć pogoda w minioną niedzielę nie rozpieszczała, a deszczowe chmury co chwilę zaglądały nad miasto, biojarmark odbył się zgodnie z planem. Kapryśna aura nie odstraszyła mieszkańców, którzy licznie odwiedzili stoiska lokalnych wystawców. Na odwiedzających czekały m.in. świeże warzywa, aromatyczne wiosenne miody oraz wyjątkowe zestawy prezentowe przygotowane z myślą o zbliżającym się Dniu Ojca.
1: Biojarmark zawsze jest, nieważne jaka jest pogoda. Pogoda jest jaka jest, tak? Ale my dzisiaj jesteśmy przygotowani, mamy obciążniki, mamy zabezpieczone namioty i mamy dla Was wszystko to, co dobre i zdrowe. I dzisiaj między innymi chciałabym, żebyście poznali trochę bliżej wystawcę olej mamy, który, cóż, musi sam opowiedzieć,
2: oczywiście,
1: co ma dla klientów, jakie są właściwości ich produktów. Zapraszamy mimo wszystko. Czasem wychodzi słońce, tak jak teraz, także nie boimy się złej pogody.
2: To tutaj mamy stoisko olej mamy. To jest malutka rodzina toczarnia. Toczymy świeży olej każdy tydzień. Mamy bardzo szeroki asortiment oleju. 14 rodzajów oleju, więc naprawdę jest duży wybór. Oczywiście trzeba dbać o zdrowie, nie? Więc trzeba jeść dobre, naturalne produkty, tak jak na przykład olej toczony na zimno, nie? I tutaj zbliżamy się do Dnia Ojca, więc mamy tutaj propozycję, fajny zestaw jako prezent dla tata, nie? Tutaj to są zestawy z 5 małej butelki oleju po 100 ml, ale też polecam dla każdej tatusz taki olej z pestek dyni, to jest bardzo smaczny, taki olej smak orzechowy, kolor piękny, ma zielony, więc na pewno to byłoby super prezent.
3: A jakie właściwości mają te oleje?
2: Znaczy, każdy olej, najpierw kupujemy olej dla smaków, nie? Bo z faktem, że one są tłoczone na zimno, utrzymają swoje wyraźniste smak, więc sam ziarno się broni. I to jest już czas, nie? Potem to wiadomo, że każdy olej ma swoje witaminy, swoje właściwości i tak dalej, które pomagają organizm dobrze funkcjonować, nie? Na przykład jest bardzo znany ten czarnuszki, który zawiera timokinon, nie? Albo jest ostropes, który zawiera ten silimarina. Więc pomagają po prostu organizm się bronić, nie? No i tyle, można tak powiedzieć.
3: A jak powinniśmy spożywać taki olej bezpośrednio na łyżce, czy może to być dodatek do jakiegoś dania?
2: O, tutaj są różne szkoły, nie? Można tak powiedzieć. Faktycznie, że jest mocno polecane, że rano na czoło, żeby pić ta łyżeczka po prostu oleju i oczywiście tak można zrobić, nie? Bo to chodzi o systematyczności, nie? Żeby każdy rano po prostu, żeby organizm dostał swoje dawka oleju. Ale niekoniecznie musi tak być. Na przykład ja jem z sałatką, prawie codziennie robimy fajne sałatka, właśnie z tą olej z pestek dyni, który jest naprawdę super. No i to jest mój sposób. Ale też są inne sposoby, na przykład można zrobić super pesto albo super hummus, no i smarujemy po prostu kropka chleba i to jest pyszne. I w ten sposób można właśnie dostać swoje dawka olej tłoczony na zimno.
0: Dużym zainteresowaniem cieszy się stoisko z serami. Bogata oferta przyciąga zarówno stałych

0: klientów, jak i osoby poszukujące nowych smaków.
1: Sprzedajemy, produkujemy w własnym gospodarstwie sery z niepasteryzowanego mleka krowiego i koziego, dostępne tutaj na Biojarmarku we Włocławku co 2 tygodnie.
2: No właśnie widzimy różne rodzaje serów, jakie możemy tutaj spotkać.
1: No cóż, paleta jest dość szeroka, że tak powiem. Możemy zacząć od świeżych serów podpuszkowych, kozich z różnymi dodatkami, z czosnkiem niedźwiedzim, z czarnuszką. Bardzo dobrze sprzedają nam się już także kefiry. Jest godzina 10:30, już nie mamy żadnego do zaoferowania. Świetnie nam się sprzedają też jogurty naturalne, gęste, w typie jogurtów greckich. Mamy też ricottę, czyli tak zwany najbardziej lekkostrawny ser na świecie. Twarożki naturalne z przyprawami. Sery w typie gouda, sery maziowane, czyli takie bardzo mocno wyraziste, bardzo zapachowe. Dziś mamy nowość, taką fajną roladę pleśniową, tak to wygląda, z mleka koziego niepasteryzowanego. Jest ona wzbogacona o tymianek, czyli daje takiego fajnego orzeźwienia. Mamy też, bardzo dobrze nam się sprzedaje też ten na przykład z niepasteryzowanego mleka krowiego, oczkowy, ja tak to mówię. On ma smak taki lekko słodkawy, orzechowy, ma w zapachu jest takie nuty owocowe, bardzo dobrze nam się sprzedaje. Zresztą to się świetnie wygląda.
2: Czyli klienci do Was wracają?
1: Tak, mamy już tutaj duże grono swoich stałych klientów, aczkolwiek też polecamy się dla nowych, tak jesteśmy bardzo mocno otwarci. Mamy też stoisko, w którym można zdegustować naszych serów, posmakować, żeby, jak to się mówi, nie kupować kota w worku, tak? Zresztą my też chętnie opowiadamy o tym, co robimy, skąd się wzięliśmy, dlaczego i tak dalej, skąd się wziął pomysł na taki, że tak to powiem, biznes, czy musimy się bierzyć, jakie mamy problemy, ale też spotykamy się z bardzo, bardzo dobrym oddźwiękiem, że tak powiem, ze strony naszych klientów, którzy nie będę tutaj ukrywała, bardzo mocno nas wspierają, za to bardzo im dziękujemy.
0: Jednym z najchętniej odwiedzających punktów Biojarmarku niezmiennie pozostaje stoisko z wyrobami mięsnymi. Klienci doceniają przede wszystkim wysoką jakość produktów, naturalny smak oraz prosty skład.
3: Prowadzimy firmę już od dłuższego czasu i miło nam jest gościć co 2 tygodnie we Włocławku, proponując nasze wyroby do konsumpcji.
2: Proszę opowiedzieć o tej pięknej szynce.
3: Szynka, którą widzicie Państwo w tyle, już jest zostało jej już niewiele. Jest to produkt, który jest parzony, gotowany, a w ostatecznej wersji już na koniec podpiekany w piecu i podawany do spożycia. Taką szyneczkę produkujemy około 1,5 miesiąca. Bo ona dość dużo leży w solance z przyprawami i dość długo później musi kąpać się, jak to ładnie, co niektórzy mówią.
2: Co jeszcze znajdziemy u Państwa na stoisku?
3: Znaczy wiele wędlin, wiele jest linia wędlin kompletnie bez konserwantów. No jedynym konserwantem jest sól chłodawska, ale bez jakichkolwiek składników E. A dodatkowo oprócz tego mamy rzeczy, które uważamy za dość fajne i dość dobre, rzeczy konfitowane, czyli dość długo gotowane w niskiej temperaturze w oleju. I to są rzeczy obiadowe do podania bądź na grilla, tak jak tutaj widoczne żeberka. W sosie barbecue, który też sami produkujemy i tutaj jest czysty skład całkowicie tego produktu.
2: Czy klienci do Was wracają?
3: Gdyby klienci do nas nie wracali, to znaczy, że byłoby coś z nami nie tak. A tu cieszymy się tym, że we Włocławku praktycznie mamy 80% tych samych co 2 tygodnie klientów, którzy już się przyzwyczaili do tego, że nasze produkty można kupić na 2 tygodnie i przez 2 tygodnie je konsumować, i nic się z nimi nie dzieje.
2: Czy ma Pan swój ulubiony produkt?
3: Na pewno jest pasztet kaczki i ozory z czosnkiem niedźwiedzim. To są takie, można powiedzieć, 2 flagowe produkty nasze, którymi się dość szczycimy. Kaczka była w Polsce nagrodzona, ale ogólnie całość jest robiona tak, że musi to najpierw nam smakować, a żeby później móc dalej. Mamy fajne rzeczy w tej chwili już zrobione na grilla. Mamy ciekawą kiełbasę z serem jalapeno i z bardzo dobrej jakości serem grana padano.

0: Także jest wybór, każdy może coś dla siebie wybrać.
1: Niedzielne zakupy na biojarmarku już na stałe wpisały się w kalendarz wielu mieszkańców. To miejsce, gdzie nie tylko można zaopatrzyć się w świeże produkty, ale także spotkać lokalnych producentów i poznać historię stojące za wyrobami. To był dzień pełen wzruszeń, wspomnień i podziękowań. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubominie świętowała jubileusz stulecia swojej działalności. Przez cały wiek druhowie nie tylko gasili pożary i ratowali życie mieszkańców, ale także aktywnie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności, stając się ważną częścią historii gminy Boniewo.
2: To jest piękne święto w każdej straży. No, dla mnie w sposób szczególny, ponieważ Lubomin jest mi bliski, to jest jedna z naszych trzech straży i rzeczywiście to stulecie dzisiaj tutaj w tej jednostce jest świętem praktycznie całej gminy, a no, miejscowości Lubomin w sposób szczególny.
3: Czy zauważył może pan zaufanie lokalnej społeczności co do straży?
2: Zdecydowanie. Tutaj w Lubominie mamy zarówno druhów strażaków, jak i druhny. Tutaj w tej jednostce skupiają się też druhowie nie tylko z Lubomina, ale także z okolic, więc tutaj ta straż jest no, takim jednym z najważniejszych, jedna z najważniejszych organizacji w Lubominie i jedna z najważniejszych w gminie, więc ciesząca się powszechnym szacunkiem, uznaniem, także no, nic dodać, nic ująć. Tylko po prostu gratulować naszym druhom, druhnom i druhom tych 100 lat i prosić o kolejne.
3: A czego możemy życzyć właśnie strażakom z Lubomina?
2: Myślę, że przede wszystkim zdrowia, wytrwałości. No i myślę, że tak po strażacku no, tyle powrotów, co wyjazdów do akcji.
1: Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań dla druhów, którzy przez lata budowali historię jednostki. Przypominano najważniejsze wydarzenia z dziejów OSP Lubomin oraz ludzi, którzy poświęcali swój czas, by nieść pomoc mieszkańcom w najtrudniejszych momentach. Szczególnym punktem obchodów było odznaczenie jednostki Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. To jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych jednostkom OSP za wieloletnią działalność i zasługi dla ochrony przeciwpożarowej.
3: Proszę powiedzieć, czym dla pana jest dzisiejszy dzień?
4: Wszystkim. Bo mój pradziadek był założycielem, Konstanty Wypijewski, jak z drugiej strony mój pradziadek Piotr Szyburski byli założycielami tej jednostki, a ja jestem spadkobiercą tego. Więc muszę podtrzymywać tradycję.
3: A czym dla pana jest służba w straży?
4: Proszę panią, oddaniem dla drugiego człowieka chęć ratowania drugiego człowieka, to nie ma słów na to. Bycie strażakiem to nie wyrazi się słowami. To jest coś, czego no nie można określić. Kto nie ma tego czegoś w sobie, nie jest strażakiem na pewno.
3: A jakie cechy powinna mieć osoba, która chciałaby przystąpić do straży pożarnej?
4: No, musi mieć chęci, musi być w predyspozycji zdrowotnej, ale również musi mieć to coś w sobie, bo tak na siłę kogoś ciągnąć to nie jest to.
3: A czy młodzi chętnie wybierają ten zawód?
4: No u nas akurat tak, są chętni i z tego co jest, co pani widziała przy odznaczeniach, przy tym jest grono młodych ludzi, jest nas gro w średnim wieku, no i są starsi druhowie. Tych najmłodszych, jakbyśmy chcieli młodzieżówkę, nie ma aż tak dużo. Niestety wieś wyludnia się.
3: A czy ma pan historię, która szczególnie zapadła panu w pamięć?
4: No wiele jest takich. Ale to trudno się o takich rzeczach, powiem pani, opowiadam. Bo gdzieś, gdzie jest ludzka tragedia, nie da się tego opowiedzieć. I to trzeba w sobie zostawić. Także, wie pan, to na pewno nie opowiem tej historii, bo to jest trudne do opowiedzenia.
1: W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, samorządowcy, parlamentarzyści, delegacje zaprzyjaźnionych jednostek oraz mieszkańcy regionu. Licznie zgromadzone poczty sztandarowe podkreśliły rangę wydarzenia i znaczenie, jakie jednostka odgrywa w lokalnym środowisku. Jak podkreślają sami strażacy, służba w OSP to nie tylko udział w akcjach ratowniczych. To także budowanie wspólnoty, przekazywanie tradycji młodszym pokoleniom i gotowość do pomocy o każdej porze dnia i nocy.
5: Myślę, że to jest dla całej okolicy i dla naszej miejscowości jest to duże święto. Nasze jednostka ma już sporą historię, jest to stulecie, więc dosyć długo działamy. No myślę, że jest to jednostka, mimo że w małej miejscowości

0: miejscowości, bardzo prężnie działająca, rozwijająca się i staramy się lokalnej społeczności pomagać na tyle, na ile możemy.
1: A czuje pan zaufanie lokalnej społeczności?
0: Myślę, że tak. Myślę, że no, mieszkańcy są strażakami z tej miejscowości. Wspieramy okolice. Jeśli coś się dzieje, no to myślę, że jesteśmy na każde zawołanie.
1: A czym dla pana jest służba w straży?
0: Poniekąd zaszczytem, aczkolwiek nie uważam, że najważniejszą dla mnie cechą w straży jest wyjazd do alarmów, do różnego rodzaju akcji i pomoc ludziom. No i nie ukrywam też ta adrenalina, gdy się jednak wyjeżdża do różnego rodzaju akcji.
2: Jubileusz był okazją do podsumowania minionego stulecia, ale także spojrzenia w przyszłość. Druhowie podkreślają, że chcą nadal rozwijać jednostkę i służyć mieszkańcom tak, jak robili to ich poprzednicy przez ostatnie 100 lat. 80 lat tradycji, tysiące absolwentów i pokolenia uczniów, którzy właśnie tutaj zdobywali wiedzę i zawód. Zespół Szkół Chemicznych imienia Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławku świętował jubileusz 80-lecia istnienia. Obchody zgromadziły uczniów, nauczycieli, absolwentów oraz przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której uczestnicy przeszli w korowodzie do Centrum Kultury Browar B.
3: Pamiętam dziś, jak poprzedni jubileusz zrobił na mnie ogromne wrażenie. Pamiętam, jak patrzyłem na wasze twarze, pamiętam, jak rozmawialiśmy, jak wspominaliście tak naprawdę wszystko to, co działo się kiedyś, i 10, i 20, i 50, i 60 lat temu, tak? Dzisiaj obchodzimy 80-lecie Zespołu Szkół Chemicznych w Wrocławku i ja tak się zastanawiam, że ja będę miał swój jubileusz w przyszłym roku, ponieważ w przyszłym roku będzie 20 lat, jak w Zespole Szkół Chemicznych pracuję. Nie pracowałem nigdy w innej szkole. Ja nie kończyłem Zespołu Szkół Chemicznych, ale okazuje się, że przy tworzeniu monografii znalazłem wiele elementów, które gdzieś tą moją historię związały z Zespołem Szkół Chemicznych, mimo tego, że jeszcze mnie na świecie nie było. Ja poproszę zdjęcie. Teraz uwaga. Czyj jestem? Dajemy 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Poprosimy o podpowiedź.
4: Mama.
3: Ta pani w tej sukience to jest moja mama. Słuchajcie, ona nie kończyła Zespołu Szkół Chemicznych. To się robi jak telenowela trochę. Ona była partnerką podczas studniówki. Poprosimy następne zdjęcie. Stanisława Truszkowskiego, który jest absolwentem chemika z klasy pani Kodymowskiej. To zdjęcie było wykonane 2 lata temu bodajże. Klasa pani profesor Kodymowskiej odwiedziła w rocznicę 50-lecia zdania matury naszą szkołę, bo się fantastycznie trzymają. To pokazuje, dziękuję bardzo. Możemy przejść dalej już. Słuchajcie, to nie koniec, bo Zespół Szkół Chemicznych ukończyli moi wujkowie, moje ciocie, moja była teściowa i wiele osób, które znam do dzisiaj, są fantastycznymi osobami. Słuchajcie, tak żeby coś od siebie. Kocham tą szkołę bardzo. Kocham.
2: To właśnie wspomnienia absolwentów były jednym z najważniejszych elementów jubileuszu. Wielu z nich po latach ponownie przekroczyło próg swojej szkoły, spotykając dawnych kolegów, nauczycieli i wychowawców. Jak podkreślano podczas uroczystości, chemik od dekad nie tylko kształci specjalistów, ale również buduje lokalną społeczność.
5: Turbo mi jest miło, że mogę uczestniczyć w tym wspaniałym jubileuszu. Dodam tylko też od siebie, że jak mieszkam w tym sobie pięknym Edynburgu, to tak jak tutaj już padły słowa, że absolwenci też mieszkają i pracują za granicą. Ja pracuję dla rządu brytyjskiego w swoim zawodzie, czy może nie jako technolog chemiczny, ale w dalszym ciągu z regulacjami chemicznymi. Także to też pokazuje, że chemik przygotował mnie do tego, żeby móc studiować na jednym z najlepszych uniwersytetów Wielkiej Brytanii i 50 najlepszych na świecie. I gdyby nie ta wiedza zdobyta z chemika, to być może tam by mi po prostu nie było. A dzięki temu pracuję tam, gdzie pracuję. Także bardzo dziękuję. Mam też taki mały gift dla szkoły, który mam nadzieję będzie pomostem, bo jak już Państwo teraz wiedzą, i kulinarnie się spełniam, ale też chemicznie, więc ta książka jest takim troszeczkę pomostem między tą chemią a kulinariami. Mam nadzieję, że w tej nowej bibliotece, tej pani Heuni, jak mówiła, że jest przepiękna i muszę zobaczyć, że ta książka będzie dumnie sobie stała i da dużo inspiracji zarówno chemikom, ale też kucharzom, żeby otworzyć się na nowe i tworzyć nowoczesne tradycje. Bo tradycja jest czymś naprawdę wspaniałym, ale jednak musimy pamiętać, że czasy się zmieniają i też musimy się

0: zrobić do nich przystosować. Także bardzo dziękuję, bardzo mi miło i przekazuję.
1: Podczas jubileuszu nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli oraz osób, które przez lata tworzyły historię placówki. Władze miasta podkreślały, że szkoła odgrywa ważną rolę w systemie edukacji Wrocławka, a jej absolwenci od lat zasilają lokalny rynek pracy i rozwijają przedsiębiorstwa działające w regionie.
2: Z okazji 80. rocznicy powstania Zespołu Szkół Chemicznych we Wrocławku pragnę pogratulować całej społeczności szkolnej, byłym i obecnym uczniom, ich rodzicom oraz uczestnikom okolicznościowego zjazdu absolwentów. Dziękujemy za wkład, jaki Państwo wnieśli w historię swojej szkoły i pamięć, jaką o niej zachowali. Mam nadzieję, że ta piękna sztafeta pokoleń będzie kontynuowana. To przecież integralna część historii, całe bogactwo edukacji. Byłym i obecnym nauczycielom chemika dziękujemy za trud, jaki włożyli w edukację młodych mieszkańców miasta i regionu, ale także za kształtowanie postaw i wartości, które stają się dla absolwentów kompasem w dalszej życiowej drodze. Rola edukacji jest bowiem niezwykle istotna. To nie tylko przekazywanie wiedzy, szkoła przygotowuje młodego człowieka do samodzielnego, dalszego życia w społeczeństwie. Uczy postaw obywatelskich, czyli swego rodzaju samorządności i odpowiedzialności za wspólnotę, w której żyjemy. Od początku swego istnienia Zespół Szkół Chemicznych reagował na potrzeby lokalnego rynku pracy, kształcąc specjalistów na potrzeby działających na terenie Wrocławka przedsiębiorstw. Rozwijający się przemysł papierniczy, później chemiczny, czy obecnie sektor usług, wszędzie tam byli i są potrzebni specjaliści kształcący się w murach szkoły na wrocławskich bulwarach. Chemik znakomicie pokazuje, jak istotne jest kształcenie zawodowe w aspekcie lokalnego rynku pracy.
1: Historia szkoły nierozerwalnie związana jest również z rozwojem przemysłu chemicznego we Wrocławku. To właśnie tutaj przez lata kształcono kadry dla największych zakładów działających w mieście i regionie. Podczas jubileuszu przypominano najważniejsze momenty z dziejów placówki oraz ludzi, którzy współtworzyli jej markę.
3: Czas jubileuszu to czas, w którym dziękujemy i składamy życzenia na kolejne lata. Ja dziękuję za 80 lat edukacji i wychowania młodych ludzi. Za 80 lat przekazywania wiedzy i kształtowania postaw, za 80 lat tworzenia, budowania historii szkoły. Życzę wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów, sukcesów uczniów i nauczycieli. My, nauczyciele, ja jestem z zawodu nauczycielem, wiemy doskonale, że największym naszym sukcesem są sukcesy naszych uczniów. Życzę tego, by szkoła pozyskiwała wspaniałych nowych uczniów i wyjątkowych absolwentów.
4: Jubileusze to spotkania. To spotkania i rozmowy, to też wspomnienia. Zawsze największą radość budzą fotografie. Z tego co pamiętam, one wyzwalają uśmiech, wspomnienia, oklaski. Mam nadzieję, że jeszcze dziś je zobaczymy. Natomiast moi drodzy, to co powiedział pan dyrektor i to było najpiękniejsze w tym wszystkim, że powiedział, iż starają się uczyć młodych ludzi tego, jak poradzić sobie w życiu, jak poradzić sobie z problemami dnia codziennego, bo tych problemów jest przecież dużo i w życiu zawsze trzeba się z nimi zmagać. Pan dyrektor z taką ogromną wrażliwością mówił o tym, czym jest dla niego szkoła, jak bardzo jest ważna. Było widać tą autentyczną radość z tego, co robi i że już do końca życia w tej szkole pozostanie. Także ile jeszcze? Aha, dobrze. No tak młodo wygląda, to jest szansa. Moi drodzy, młodzi ludzie to odpowiedzialność i to nasza odpowiedzialność, bo każdy z nich musi zrozumieć, że wszystko to, co robimy, robimy dla nich. I życzę wam, kadrze, nauczycielom, dyrekcji, abyście znaleźli wspólną nić porozumienia z nimi, żeby oni wiedzieli, że robicie to dla nich, bo to jest najważniejsze.
5: Historia szkoły, która zapisała się każdego z Państwa, zarówno tu się

0: uczących, jak i również tych, którzy uczyli, nakazuje nam odnosić się z szacunkiem do tego, co osiągnęliście Państwo. Te wyniki są niepodważalne, mówił o tym pan prezydent Krzysztof Kukucki, który wskazał na potrzebę kształcenia dla rozwoju naszego miasta Włocławka, dla rozwoju naszego regionu. Dlatego mam okazję serdecznie podziękować wszystkim, którzy biorą udział w tym procesie i osiągają takie dobre rezultaty. Dzisiejszy dzień jest dniem także wspomnień dla tych, którzy uczyli się, część została na miejscu, pracują, część się oddaliła od Włocławka, ale zawsze wraca się z myślami do tego, co się działo właśnie w szkole. I ten dzień dzisiaj na to Państwo poświęcacie.
1: 8 dekad historii, tysiące absolwentów i niezmiennie ważne miejsce na edukacyjnej mapie miasta. Jubileusz 80-lecia pokazał, że dla wielu osób chemik to nie tylko szkoła, ale także część ich życiowej historii.

0: serdecznie dziękujemy. Maja i Kulkaniku zostają z nami na scenie. Jeszcze te kilka bardzo dziękujemy. Takie mamy zdolne dzieci, proszę Państwa.
1: Kolejne doniesienia o dzikach grasujących po Wrocławku. Początkowo zwierzęta były obserwowane głównie w okolicy Wienieckiej oraz na osiedlu Południe przy ulicy Gajowej, czyli tam, gdzie dookoła są lasy. Dziki coraz odważniej wchodzą na ulice znacznie oddalone od lasów. Ostatnio pojawiły się na Wiejskich w pobliżu Arentowicza. Co miasto zrobi z problemem?
2: Te kroki my już podejmujemy od zeszłego roku i tak naprawdę te środki zapachowe zakupiliśmy, one są w użyciu. Również zakupiliśmy środki elektroniczne do odstraszenia dzików. No niemniej, jak widzimy, ten problem cały czas jest. Częściowo sobie poradziliśmy w niektórych miejscach, częściowo jeszcze nie. Chociażby u mnie dzisiaj koło domu też dziki radośnie sobie biegały. Oczywiście przyrodę kochamy. Niemniej bezpieczeństwo jest najważniejsze. Staramy się zabezpieczać siłami Straży Miejskiej. Współpracujemy na bieżąco z okręgami łowieckimi. Te okręgi łowieckie wskazują nam, co możemy zrobić. No, oczywiście przeprowadzają też swoje zabiegi higieniczne. Ta populacja stopniowo jest regulowana. Niemniej no, została jedna gromada tych dzików, z którą postaramy się w jakiś sposób przekierować ją na tereny, na których będzie mogła sobie swobodnie się przemieszczać, żyć bez stwarzania zagrożenia dla mieszkańców.

0: Wspominał pan o tych środkach odstraszających dziki, to były środki chemiczne i także jakieś elektryczne. Jak to wygląda, jak to działa?
1: Nie mam tutaj przy sobie, ale przekazaliśmy środki do emitowania dźwięków ultradźwiękowych chociażby spółdzielni mieszkaniowej Południe. Te urządzenia będą zainstalowane w odległościach na budynkach co 100 metrów. Posiadamy jeszcze kilka swoich środków. Współdziałamy również, tak jak mówiłem, z kołem łowieckim, z myśliwymi. Oni też nam podpowiadają, jak można przeganiać te dziki. Ja chciałbym też Państwu powiedzieć, że najlepiej zachować ostrożność. One nie są z natury agresywne, ale to jest no, dzikie stworzenie. Także w przypadku spotkania bardzo prosimy o sygnał do Straży Miejskiej lub na numer 112. My będziemy działać. Ewentualnie w naprawdę nagłych przypadkach możemy użyć też, poprosić, mamy umowę podpisaną z weterynarzem, który w razie czego użyje swoich środków jako osoba najbardziej do tego predysponowana.
0: Czyli podsumowując, pozostała tak właściwie jedna taka rodzina dzików, która gdzieś tam zadomowiła się na osiedlu Południe i tam się przemieszcza.
1: Na chwilę obecną tak to wygląda. Nie chciałbym mówić jedna czy dwie, ale na chwilę obecną tak. Postaramy się w jakiś sposób sobie z nią poradzić. No niemniej ten problem dotyczy nie tylko Włocławka, bo to jest problem w całym kraju. Jeżeli Państwo śledzicie media społecznościowe, no to chyżo biegają sobie młode warchlaczki po Warszawie, po Szczecinie, po innych miastach, co nie jest oczywiście usprawiedliwieniem. Niemniej też no, te działania są trudne. Proszę mi wierzyć, że połączenie dbania o naturę i bezpieczeństwo zawsze jest trudne, ale zawsze wybierzemy na pierwszym miejscu bezpieczeństwo człowieka.
2: Dziki zazwyczaj unikają ludzi. Jednak zraniona locha, broniąca warchlaków lub osaczony samiec mogą stać się śmiertelnie niebezpieczne. Ich kły potrafią zadać głębokie rany. Dodatkowo dziki mogą przenosić groźne choroby, takie jak włośnica czy wirusowe zapalenie wątroby. Konkurs Odkrywamy Talenty jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Wrocławku. Ma na celu propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego. W siedzibie KPCN odbyła się uroczysta gala laureatów. Była to już 7. edycja wydarzenia.
3: Bardzo dbamy o to, by stworzyć dla nauczycieli przestrzeń po to, by mogli zaprezentować, w jaki sposób nauczyciele odkrywają talenty w swoich szkołach, wśród swoich uczniów. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że w większości zwracamy uwagę na te dzieci, które mają specyficzne kłopoty w nauce albo tak zwanych średniaków. Natomiast te dzieci uzdolnione też potrzebują naszej uwagi. Stąd też nasze przedsięwzięcie, żeby nauczyciele potrafili wyodrębnić te talenty, zaprezentować je. No i także mamy też wsparcie rodziców, którzy przecież zdają sobie sprawę z tego, że dziecko jest uzdolnione w jakimś kierunku i oni też mają ogromny wpływ na to, jak dalej można te talenty rozwijać.
2: Konkurs był podzielony na 3 kategorie. Przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Prace były oceniane przez 3-osobowe jury. Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Żyjemy w świecie, w którym wszystko się zmienia i to dzieje się właściwie błyskawicznie. A przede wszystkim też edukacja dzieci, młodzieży, no to jest właściwie takie pole do ciągłego odkrywania i modyfikacji, żeby oczywiście nadążyć za otaczającą rzeczywistością. Dlatego też konkurs Odkrywamy Talenty, który jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji, temu służy. Przede wszystkim szukaniu innowacji, bo nauczycieli mamy niezwykle kreatywnych, dzieci pewnie jeszcze bardziej kreatywne i pomysłowe. Dlatego też oceniamy pracę pod względem innowacyjności i kreatywności, takie rozwiązania, które nauczyciele przygotowują dla dzieci. W kilku kategoriach, bo oczywiście nie można wszystkiego wrzucić do jednego worka, więc to jest i kategorie nauczycieli, którzy uczą w przedszkolach, w szkołach podstawowych i wreszcie w szkołach średnich. Także dzisiaj odbywa się taka gala, gdzie tych najlepszych po prostu będziemy nagradzać.
2: Uczestnictwo w konkursie polegało na przedstawieniu przeprowadzonych zajęć, zrealizowanych projektów edukacyjnych, kół zainteresowań, zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
5: Jeśli chodzi o projekt, który opracowałem z młodzieżą, to projekt polegający na przygotowaniu aplikacji webowej, czyli strony internetowej, która ma służyć dla młodzieży całej szkoły. Ma być to platforma

0: do rozwiązywania testów do egzaminu zawodowego. Jest to spójny program, w którym to młodzież po zalogowaniu się, używając kont Microsoftu, może rozwiązywać testy w swojej kwalifikacji, w kwalifikacji, którą będzie rozwiązywał na egzaminie zawodowym.
1: Skąd ten pomysł i jak przebiegała jego realizacja?
0: Pomysł narodził się już w poprzednim roku, ponieważ nie ma takiego spójnego miejsca, gdzie można byłoby łatwo kontrolować, analizować, sprawdzać postępy uczniów. No i do tego, żeby mieć to na własnej stronie internetowej, z własnym dostępem, z własnym administratorem. Jest to bardzo fajny sposób. Projekt cały rozwiązywany był, trwał, samo utworzenie strony to około 2-3 miesięcy. Później testy, umieszczenie na serwerze, później optymalizacja, no i umieszczanie pytań. Na tą chwilę na serwerze mam już około 7,5 tysiąca pytań. Młodzież może w dowolnym momencie po zalogowaniu rozwiązać test, sprawdzić swoje postępy, ale także opiekunowie, nauczyciele mogą analizować postępy uczniów, mogą sprawdzać, jak im te testy wychodzą, z jakich pytań, z jakich obszarów mają problemy. Więc myślę, że aplikacja z punktu widzenia ucznia, nauczyciela i szkoły jest to bardzo fajna aplikacja poprawiająca wyniki egzaminu zawodowego w części teoretycznej dla wszystkich kwalifikacji, jakie uczymy w naszej szkole, czyli w Zespole Szkół Elektrycznych we Wrocławku.
2: Odkrywanie talentów to nie tylko sukcesy naukowe, bądź też sukcesy artystyczne, ale także dostrzeżenie takich codziennych predyspozycji uczniów, codziennych ich aktywności, wspieranie ich do działania, odkrywanie mocnych stron i pielęgnowanie tych mocnych stron.
1: Jaką ma wartość dla Pana tego typu nagroda, tego typu gala?
2: Czuję się bardzo wyróżniony wśród tysięcy albo nawet więcej nauczycieli, którzy codziennie wykonują ten trud tej pracy, tym bardziej czuję się bardzo doceniony, bo wiem, jak to jest praca. Każdy z tych nauczycieli podejmuje ten trud, tylko tutaj właśnie w moim przypadku to jest szkoła branżowa. To są uczniowie klasy pierwszej szkoły branżowej i bardzo ciężko jest, jak wiemy, zmotywować, dostrzec te tutaj pozytywne cechy, te wartości wśród tych uczniów i motywować tych uczniów.
3: Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola zdobyła Wioleta Zdziebłowska z przedszkola publicznego nr 22 we Wrocławku. W kategorii szkoły podstawowe Piotr Aren ze szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu. Natomiast w kategorii szkoły ponadpodstawowe Dariusz Kostrzewski z Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku. W hali mistrzów zniknął parkiet. Już od pewnego czasu mówiło się, że wymaga on wymiany. Służył koszykarzom oraz mieszkańcom przez 25 lat. W hali pojawi się nowa nawierzchnia. Koszt całej inwestycji wyniesie około 1,3 miliona złotych.
4: Trwa demontaż starego parkietu na hali mistrzów oraz montaż nowego parkietu. Blisko ćwierć wieku ten parkiet służył zarówno podczas meczów naszej wrocławskiej drużyny, jak i innych wydarzeń kulturalno-sportowych, które odbywały się właśnie na naszej hali mistrzów. Wierzymy, że nowy parkiet będzie nam służył tyle samo albo nawet więcej niż ten stary. Chcemy, żeby tutaj oczywiście jakość prowadzonych wydarzeń była jak największa. W związku z tym stawiamy właśnie na jakość przy wymianie tego parkietu. Chcemy również, żeby ten parkiet był trwały, żeby wytrzymał jak najdłużej. No i wiemy, że kibice nie do końca mają niedosyt po ostatnim sezonie. W związku z tym ta zmiana parkietu, wierzymy, że będzie też niosła ze sobą pewną zmianę a propos sukcesów sportowych naszej koszykarskiej drużyny.
1: Jak się domyślam, nowy parkiet będzie miał wszystkie atesty wymagane chociażby przez FIBA i przez PLK.
4: Tak, oczywiście tutaj parkiet będzie spełniał wszelkie wymagania, zarówno do rywalizacji koszykarskiej, ale również do wszystkich innych wydarzeń kulturalno-sportowych.
3: A co ze starym parkietem? Przykładowo, oryginalna murawa z piłkarskich stadionów pojawia się w sprzedaży w formie kolekcjonerskich, certyfikowanych fragmentów w pamiątkowych pudełkach. W przypadku parkietu hali mistrzów poszczególne klepki również mogą trafić do kolekcjonerów.
4: Zdajemy sobie sprawę, że ten stary parkiet może być nie lada gratką dla wielu legendarnych kibiców Anwilu Włocławek. Więc tutaj jeszcze za szybko, żeby powiedzieć o szczegółach

Natomiast możemy wspomnieć, że klub koszykówki Anwil Wocławek no planuje jakąś niespodziankę w związku z tymi klepkami, z tym parkietem. No wiemy dobrze, że ten parkiet no przeżywał razem z kibicami wszystkie

0: Rada gratką właśnie dla kibiców. To będzie niespodzianka od klubu koszykówki Anwil Włocławek, o której w najbliższym czasie na pewno klub będzie informował.
1: Wykonawca ma zakończyć pracę w ciągu 45 dni, a więc nowy parkiet będzie gotowy w wakacje.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Elżbieta Rutkowska, radna Rady Miasta, przewodnicząca Komisji Edukacji. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Pani Elżbieto, czas szybko leci. Jeszcze nie tak dawno w tym studio zachęcała pani wyborców, żeby postawili na lewicę i na panią konkretnie, głosując w wyborach samorządowych na osiedlu Zazamcze. Tymczasem już minęły 2 lata. Wtedy było sporo deklaracji o tym, co może się zmienić na tym osiedlu. No i dziś już możemy, bo to jakby półmetek, powiedzieć, czy uda się wszystko z obietnic zrealizować, czy coś jeszcze pozostanie na kolejny okres do zrobienia. I zacznijmy od problemów komunikacyjnych osiedla Zazamcze, bo tutaj największym jest, wiemy, przejazd na ulicy Wienieckiej, o której tak, to jest taki bardzo słaby punkt komunikacyjny osiedla. Zaczyna się coś dziać, Wysoka zablokowana. Proszę bardzo, oddaję pani głos.
1: Tak, pani redaktor, rzeczywiście 2 lata minęły bardzo, bardzo szybko. I ja zacznę od tego, że my po prostu jako Lewica jesteśmy drużyną. I wspólnie realizujemy ten program, który nakreśliliśmy wspólnie z naszym kandydatem na prezydenta, panem Kukuckim, i wspólnie realizujemy. Ja wiem, że mieszkańcy chcieliby natychmiast pewne rzeczy, żeby te zadania, o których mówiliśmy, żeby były wykonane, ale tak się
0: Każdy z
1: nie
0: nas
1: da.
0: ma tą niecierpliwość
1: Tak,
0: dziecka.
1: Dokładnie, dokładnie tak. I to, co pani przed chwileczką powiedziała, problemy komunikacyjne. Tak. Wieniecka jest tym miejscem, które od lat, tam zawsze planowany był tunel, czyli przejazd bezkolizyjny, tak, pod ulicą Wieniecką, ale kończyło się na tym, że były plany. W tej chwili to już wchodzimy w etap realizacji, mamy wszystkie zgody, wszystkie podpisy. Więc na koniec roku, no może najpóźniej początek przyszłego roku, myślę, że ta inwestycja ruszy.
0: Czyli to
1: Oczywiście
0: przysłowiowe wbicie
1: bicie
0: łopaty.
1: Łopaty. Tak, tak, tak. No i też myślę, że wszyscy mieszkańcy mają świadomość, że to będzie długa inwestycja, bo to jest bardzo poważna inwestycja. Ale żeby mieszkańcy nie odczuli aż tak bardzo, chociaż odczujemy to bardzo, ale żeby złagodzić te skutki zamknięcia,

0: zdjęcia ulicy Wienieckiej, to myślę, że mieszkańcy doskonale widzą, że my się do tego już przygotowujemy. Stąd jest już w tej chwili w etapie końcowym remont ulicy Energetyków, od ulicy Hutniczej do Mechaników, żeby mieszkańcy z osiedla mogli spokojnie wyjechać w stronę Anwilu, w stronę Torunia, bo wyjadą ulicą Mechaników, tam jest zawrotka, gdzieś na wysokości zespołu szkół elektrycznych i będą mogli włączyć się do ruchu, nie będą musieli objeżdżać. W tej chwili rozpoczął się i myślę, że do gdzieś pewnie września zakończy się budowa ronda na ulicy Wysoka Kapitulna. Bo znów światła nie dają takiej przepustowości, płynności ruchu, jak jednak rondo. No ja jestem zwolenniczką rond. Dość dużo z mężem jeździmy i po Polsce, i po świecie, jednak ronda spisują się zdecydowanie lepiej niż światła. A to będzie bardzo duży ruch w tym momencie, jeżeli Wieniecką zamkniemy, więc myślę, że to rondo rzeczywiście tutaj bardzo nam pomoże. Chociaż oczywiście to nie jest tak, że tam nie będzie korków, bo one na pewno będą.
1: No duże
0: ale
1: inwestycje te drogowe tak, wiążą się z dużymi
0: zawsze z utrudnieniami.
1: Dokładnie tak.
0: I to nie ma tak, że coś remontujemy i nie ma utrudnień. No, chcielibyśmy oczywiście, żeby one były jak najkrótsze, no ale to tak nie do końca się da. Też do tego czasu, jeszcze zanim zamkniemy Wieniecką, będzie poprawiona nawierzchnia szpitalnej. W tej chwili, bo ja już też pytałam, ponieważ już jest wysoka zamknięta, a szpitalna nie jest jeszcze poprawiona nawierzchnia i pytałam, rozmawiałam z panem dyrektorem Wydziału Dróg. Przez chwilę jeszcze właśnie musimy poczekać na to, ze względu na to, że tam gazownicy jeszcze będą pracowali, więc
1: jak będą, oni skończą, będzie można położyć nową nawierzchnię.
0: Tak, dokładnie. No, nie ma sensu rozkopywać, przepraszam, robić w tej chwili nawierzchni, kiedy gazownicy potem to rozkopią, prawda?
1: Ale rozumiem, że do tego czasu, kiedy ta Wieniecka zostanie zamknięta, uda się i ten odcinek komunikacyjny wyremontować, żeby usprawnić ten ruch.
0: Dokładnie tak.
1: Między osiedlami.
0: Tak, to chcemy zrobić, czyli pani redaktor, to wszystko właśnie trzeba przygotować, czyli proszę zobaczyć, ile jest działań takich przygotowujących, zanim tak naprawdę zostanie wbita ta pierwsza łopata.
1: Powiedziała pani o tym, że to będzie inwestycja planowana i ona nie będzie szybka w realizacji, lecz długa.
0: Tak.
1: Co to znaczy długa? Bo dla jednych długo to jest pół roku, dla jednych miesiąc, a dla innych na przykład 5 lat.
0: No, nie wiem, czy to nie będzie 1,5-2 lata. Myślę, że to tyle to będzie trwało. To jest niestety duża inwestycja, tym bardziej, że to będzie też połączone z, jakby ta inwestycja łączy się z remontami także kolejnych ulic, które są wokół. Bo to będzie też ulica od Hutniczej do Wienieckiej, bo one tam się łączą, wychodzą. To będzie też ulica Zdrojowa, to będzie też ulica Ceglana, bo tam też będzie inaczej musiała ta ulica przebiegać w momencie, kiedy będzie tunel wykopany, wybudowany. Więc to jest taka kompleksowa,
1: czyli
0: naprawdę.
1: Czyli mówiąc o tej przebudowie wienieckiej i udrożnieniu i tunelu, mamy na myśli, ta inwestycja obejmuje tak naprawdę cały najbliższy kwartał
0: tak,
1: wszystkich
0: dokładnie.
1: Uliczek
0: Tak,
1: dojazdowych.
0: Tak, tak.
1: Jak rozumiem, ścieżki rowerowe, nowe chodniki, cała
0: tak,
1: infrastruktura
0: tak.
1: dla niezmotoryzowanych również.
0: Tak, dokładnie tak. Ja widziałam, że mieszkańcy pytają właśnie ciągle o ulicę Energetyków, właśnie od Hutniczej do Wienieckiej, no bo widzą, że teraz jest budowana ta właśnie w stronę Mechaników. No wiemy, jak ta ulica wygląda, prawda? Ja też czasami mi się zdarza tam przejechać i po tej trylince to już się naprawdę nie da jechać. I naprawdę uspokajam mieszkańców, ta ulica też, ona już jest projektowana, już jest w tej chwili właśnie na etapie projektu, żeby łącznie właśnie z tym tunelem została zrealizowana.
1: to taka bardzo duża inwestycja.
0: Bardzo.
1: Jak się okazuje, to

0: Półosiedla, osiedlowych uliczek Zazamcza przy tej okazji zyska nową nawierzchnię. Takim kolejnym sztandarową obietnicą i punktem ważnym dla mieszkańców osiedla Zazamcze. Tam co prawda zieleni nie brakuje, no ale jest też cały czas stadion przy lesie, który może być fantastycznym miejscem, takim parkiem rozrywki dla mieszkańców tego osiedla, ale i nie tylko. I tutaj też przez lata wiele obietnic, tysiące pomysłów, a stadion jak wygląda, to wszyscy włocławianie wiedzą.
1: Tak, dokładnie. I to jest też nasz punkt naszego programu wyborczego. I jesteśmy już po konsultacjach. One odbyły się nie tak dawno. Jest raport sporządzony z tych konsultacji. Można wejść sobie na BIP i poszukać tego raportu. Tam mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje, co chcieliby, żeby na tym stadionie się znajdowało. No i teraz jest czas na stworzenie takiej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak to będzie wyglądało. Więc kolejny etap został jeden etap został zrealizowany, czas na kolejny etap. Bo wszystkie inwestycje w zasadzie w naszym mieście wyglądają właśnie w ten sposób, że zaczynamy od konsultacji, potem jest projekt, potem szukamy dofinansowania, no i wchodzimy w etap realizacji.
0: Realizacja, czyli w przybliżeniu kiedy? Kiedy stadion przy lesie doczeka
1: się sfinalizowania? Nie potrafię powiedzieć kiedy. Mam nadzieję, że do końca tej kadencji się uda, ale to też mówię, wszystko też zależy od środków finansowych, jakie się uda pozyskać. Bo to, co powiedziałam, my na wiele różnych na wiele inwestycji mamy gotowe projekty. Szukamy środków zewnętrznych. I to, że mamy gotowe projekty i kiedy pojawia się właśnie konkurs z danymi środkami, to jak mamy gotowy projekt, to jesteśmy w stanie szybko o te pieniądze zawalczyć. I to zresztą widać, ile środków zewnętrznych właśnie, zarówno z Unii Europejskiej, zarówno ze środków rządowych, udało nam się pozyskać. Przecież wiele tych inwestycji, które w tej chwili są już realizowane w mieście, to tak naprawdę są ze środków zewnętrznych. Wiele z nich to są środki bezzwrotne. My je otrzymujemy i nie jest to forma pożyczki.
0: Dlatego na te inwestycje trzeba poczekać, czego oczekują mieszkańcy i czy to jest spójne z wizją samorządowców, to co ma się wydarzyć na Przylesiu.
1: Myślę, że tak, dlatego że, na Przylesiu.
0: Tak, tak.
1: Tak, z tego co pamiętam, żeby tam były też ścieżki takie rekreacyjne. Żeby gdzieś tam jeszcze się znalazło boisko do siatkówki. No oczywiście boisko do piłki nożnej. Żeby była bieżnia, bo przecież biegi, nasz bieg Kujawiaka, który tam się odbywa wielokrotnie. Taka właśnie mała infrastruktura, żeby tam się znalazła. Tam jest, no trudno mi to jest, bo nie przypomniałam sobie, szczerze mówiąc, dokładnie.
0: Ale to wszystko pokrywa się z tą wizją, którą samorząd zamierza realizować,
1: dokładnie
0: bo to te konsultacje to polegają troszkę też na kompromisie, bo to nie jest tak, że samorząd nie ma swojego pomysłu na realizację różnych inwestycji, prawda?
1: Tak, ale to tak jak pani redaktor powiedziała, to zawsze musi być kompromis. Ale mieszkańcy mają tutaj głos taki doradczy, w dużej mierze wpływający na decyzje samorządowców. No, my jako samorządowcy przecież my mieszkamy tutaj. My też właściwie wiemy, tak, wspólnie, bo rozmawiamy z sąsiadami, rozmawiamy z mieszkańcami na ulicy, w sklepie. Oni też nam przekazują swoje
0: pomysły,
1: swoje
0: uwagi.
1: Pomysły właśnie, sugestie, jak pewne rzeczy wykonać, jak zrobić. Oczywiście nie wszystko da się idealnie, ale no właśnie słuchamy mieszkańców, żeby to wykonać.
0: A co z takich, na zakończenie jeszcze zapytam, co z takich drobniejszych rzeczy, bo my tutaj poruszyliśmy dwie bardzo istotne i takie, no naj będą to najbardziej widoczne inwestycje, jeśli zostaną zrealizowane na osiedlu, ale tych takich pomniejszych, właśnie zgłaszanych przez grupy mieszkańców. Już

0: już zostało zrealizowanych, już zostało poprawionych, ulepszonych.
1: No chociażby ławeczki w mieście. Proszę zauważyć, zaraz kiedy rozpoczęła się właściwie kadencja, ta obecna kadencja, na mieście pojawiło się bardzo wiele ławeczek, a starsi ludzie, starsi mieszkańcy bardzo o to zabiegali. Pojawiają się kolejne miejsca parkingowe. Teraz pojawiły się na ulicy chociażby Kapitulnej, ale ja też walczę o to, żeby pojawiły się na ulicy Promiennej. Tam jest w tej chwili parkowanie równoległe. Składałam interpelację. Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wyraziła pozytywną opinię, że może być parkowanie równoległe lub skośne. I teraz właśnie czekamy na wykonanie. No, znów kwestia środków, tak? Finansowych. Jak tylko pojawią się środki finansowe, ja obiecuję, że będę tego pilnowała, żeby to zostało zrealizowane, bo rzeczywiście no, tam, gdzie są bloki, tych miejsc parkingowych jest po prostu w całym Włocławku, dokładnie.
0: Brakuje, każde jest cenne.
1: Każde bardzo, bardzo cenne. Na Zazamczu też brakuje takiej nowoczesnej biblioteki. I jest zaplanowane Centrum Wsparcia Solidarnościowego na ulicy Wienieckiej. Jest już wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. I znów czekamy na albo ogłoszenie jakiegoś konkursu, żeby znaleźć po prostu dofinansowanie, bo projekt jest gotowy i mam nadzieję, że kiedy tylko pojawią się możliwości pozyskania środków, będziemy budować taką nowoczesną bibliotekę, która też będzie takim miejscem spotkania mieszkańców osiedla Zazamcze, które, no nie ukrywajmy, ono się starzeje, w związku z tym wiele starszych osób chętnie w takim miejscu spędziłoby czas. To także termomodernizacja szkół. My mamy gotowe już projekty na termomodernizację szkoły 22, szkoły numer 2, zespołu szkolno-przedszkolnego numer 1. I też czekamy na...
0: W blokach startowych,
1: tak,
0: krótko
1: dokładnie.
0: Powiedzmy.
1: Tych projektów, tak jak powiedziałam, my mamy już sporo przygotowanych i kwestia właśnie finansowania. Jeśli tylko pojawią się środki, a naprawdę zespół pana prezydenta podziwiam, potrafi te środki znaleźć, zdobyć, pozyskać dla miasta. I jeśli tylko to się uda, to mam nadzieję, że kolejne właśnie te inwestycje będą realizowane. Kolejna taka ważna dla mieszkańców, to już właściwie, żeby bulwary od ulicy Toruńskiej były aż poprowadzone, przedłużone w jedną i w drugą stronę, tak? Od Toruńskiej do Tamy. Częściowo już to robimy, bo ulica Bulwary właśnie w tej chwili jest budowana do ulicy Barskiej. Mam nadzieję, że
0: uda się w drugim, drugą
1: uda
0: stronę.
1: Się właśnie w jedną, w drugą stronę, potem do Tamy. No byłoby to naprawdę dla użytkowników rowerów, ale także dla tych, którzy lubią po prostu spacerować. Byłoby to naprawdę świetne miejsce do spacerów, do odpoczynku, no bo mamy piękne bulwary, te, które są w tej chwili, a jeśli jeszcze się uda przedłużyć, to będzie takie naprawdę świetne, świetne miejsce.
0: Podsumowując, te 2 lata to 2 lata ciężkiej pracy, ale pracy z efektami, które cieszą, zadowalają. Jest pani usatysfakcjonowana z tego, co udało się już zrobić? Czy czuje niedosyt?
1: Znaczy, cieszę się z tego, co już mamy. Chciałabym więcej. Ja rozumiem, że wszystko właśnie też często trzeba po prostu poczekać na te finanse, które, żeby się pojawiły, na finansowanie. Gdyby ono było, to byśmy jeszcze szybciej mogli pewne rzeczy zrobić. Choć ja wiem, że mieszkańcy narzekają, że w tej chwili no, miasto jest rozkopane. Jest, wiem. I też tak samo mam problem z poruszaniem się po mieście, jak wszyscy mieszkańcy, ale myślę, że jeżeli zakończymy te inwestycje, Naprawdę myślę, że będziemy zadowoleni z tego,

0: co już mamy, a chcemy zrealizować kolejne naprawdę bardzo ambitne plany, które przedstawiliśmy w naszym programie.
1: Dziękuję bardzo Pani za tą rozmowę. Proszę Państwa, Elżbieta Rutkowska, radna Rady Miasta Włocławek, przewodnicząca Komisji Edukacji, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo
0: Dziękuję
1: Pani,
0: bardzo.
1: dziękuję Państwu za uwagę.
0: Dziękuję bardzo Państwu.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
1: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
0: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
1: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
0: A co z jedzeniem?
1: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
0: Dzieci nie będą się nudzić?
1: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Choć pogoda w minioną niedzielę nie rozpieszczała, a deszczowe chmury co chwilę zaglądały nad miasto, biojarmark odbył się zgodnie z planem. Kapryśna aura nie odstraszyła mieszkańców, którzy licznie odwiedzili stoiska lokalnych wystawców. Na odwiedzających czekały między innymi świeże warzywa, aromatyczne wiosenne miody oraz wyjątkowe zestawy prezentowe przygotowane z myślą o zbliżającym się Dniu Ojca.
1: Biojarmark zawsze jest, nieważne jaka jest pogoda. Pogoda jest jaka jest, tak? Ale my dzisiaj jesteśmy przygotowani, mamy obciążniki, mamy zabezpieczone namioty i mamy dla Was wszystko to, co dobre i zdrowe. I dzisiaj między innymi chciałabym, żebyście poznali trochę bliżej wystawcę Olej Mamy, który, cóż, musi sam opowiedzieć,
2: oczywiście,
1: co ma dla klientów, jakie są właściwości ich produktów. Zapraszamy mimo wszystko. Czasem wychodzi słońce, tak jak teraz, także nie boimy się złej pogody.
2: To tutaj mamy stoisko Olej Mamy. To jest malutka rodzina toczarnia. Toczymy świeży olej każdy tydzień. Mamy bardzo szeroki asortiment oleju. 14 rodzajów oleju, więc naprawdę jest duży wybór. Oczywiście trzeba dbać o zdrowie, nie? Więc trzeba jeść dobre, naturalne produkty, tak jak na przykład olej toczony na zimno. Nie? I tutaj zbliżamy się do Dnia Ojca, więc mamy tutaj propozycję, fajny zestaw jako prezent dla tata, nie? Tutaj to są zestawy z 5 małe butelki oleju po 100 ml, ale też polecam dla każdej tatusz taki olej z pestek dynie, to jest bardzo smaczny, taki olej smak orzechowy, kolor piękny, ma zielony, więc na pewno to byłoby super prezent.
3: A jakie właściwości mają te oleje?
2: Znaczy, każdy olej, najpierw kupujemy olej dla smaków, nie? Bo z faktem, że one są tłoczone na zimno, utrzymają swoje wyraźliście smak, więc sam ziarno się broni. I to jest już czas, nie? Potem to wiadomo, że każdy olej ma swoje witaminy, swoje właściwości i tak dalej, które pomagają organizm dobrze funkcjonować, nie? Na przykład jest bardzo znany ten czarnuszki, który zawiera timokinon, nie? Albo jest ostropes, który zawiera ten silimarina. Więc pomagają po prostu

0: organizm się bronić, nie? No i tyle, można tak powiedzieć.
1: A jak powinniśmy spożywać taki olej? Bezpośrednio na łyżce, czy może to być dodatek do jakiegoś dania?
0: O, tutaj są różne szkoły, nie? Można tak powiedzieć. Faktycznie, że jest mocno polecane, że rano na czoło, żeby pić ta łyżeczka po prostu oleju. I oczywiście tak można zrobić, nie? Bo to chodzi o systematyczności, nie? Żeby każdy rano po prostu, żeby organizm dostał swoje dawka oleju. Ale niekoniecznie musi tak być. Na przykład ja jem z sałatką. Prawie codziennie robimy fajne sałatka. Właśnie z tą olej z pestek dyni, który jest naprawdę super. No i to jest mój sposób. Ale też są inne sposoby, na przykład można zrobić super pesto albo super hummus, no i smarujemy po prostu kropka chleba i to jest pyszne. I w ten sposób można właśnie dostać swoje dawka olej tłoczony na zimno.
2: Dużym zainteresowaniem cieszy się stoisko z serami. Bogata oferta przyciąga zarówno stałych klientów, jak i osoby poszukujące nowych smaków.
3: Sprzedajemy, produkujemy we własnym gospodarstwie sery z niepasteryzowanego mleka krowiego i koziego, dostępne tutaj na biojarmarku we Włocławku co 2 tygodnie.
1: No właśnie widzimy różne rodzaje serów, jakie możemy tutaj spotkać.
3: No cóż, paleta jest dość szeroka, że tak powiem. Możemy zacząć od świeżych serów podpuszkowych kozich z różnymi dodatkami, z czosnkiem niedźwiedzim, z czarnuszką. Bardzo dobrze sprzedają nam się już także kefiry. Jest godzina 10:30, już nie mamy żadnego do zaoferowania. Świetnie nam się sprzedają też jogurty naturalne, gęste, w typie jogurtów greckich. Mamy też ricottę, czyli tak zwany najbardziej lekkostrawny ser na świecie. Twarożki naturalne z przyprawami. Sery w typie Goldy, sery maziowane, czyli takie bardzo mocno wyraziste, bardzo zapachowe. Dziś mamy nowość, taką fajną roladę pleśniową. Tak to wygląda. Z mleka koziego niepasteryzowanego. Jest ona wzbogacona o tymianek, czyli daje takiego fajnego orzeźwienia. Mamy też, bardzo dobrze nam się sprzedaje też ten na przykład z niepasteryzowanego mleka krowiego, oczkowy, ja tak to mówię. On ma smak taki lekko słodkawy, orzechowy, ma w zapachu jest takie nuty owocowe. Bardzo dobrze nam się sprzedaje. Zresztą też się świetnie wygląda.
1: Czyli klienci do was wracają.
3: Tak, mamy już tutaj duże grono swoich stałych klientów, aczkolwiek też polecamy się dla nowych, tak jesteśmy bardzo mocno otwarci. Mamy też stoisko, w którym można zdegustować naszych serów, posmakować, żeby, jak to się mówi, nie kupować kota w worku, tak? Zresztą my też chętnie opowiadamy o tym, co robimy, skąd się wzięliśmy, dlaczego i tak dalej, skąd się wziął pomysł na taki, że tak to powiem, biznes, czy musimy się bierzyć, jakie mamy problemy, ale też spotykamy się z bardzo, bardzo dobrym oddźwiękiem, że tak powiem, ze strony naszych klientów, którzy nie będę tutaj ukrywała, bardzo mocno nas wspierają, za to bardzo im dziękujemy.
2: Jednym z najchętniej odwiedzających punktów biojarmarku niezmiennie pozostaje stoisko z wyrobami mięsnymi. Klienci doceniają przede wszystkim wysoką jakość produktów, naturalny smak oraz prosty skład.
4: Prowadzimy firmę już od dłuższego czasu i miło nam jest gościć co 2 tygodnie we Włocławku, proponując nasze wyroby do konsumpcji.
1: Proszę opowiedzieć o tej pięknej szynce.
4: Szynka, którą widzicie Państwo w tyle, już jest została, zostało jej już niewiele. Jest to produkt, który jest parzony, gotowany, a w ostatecznej wersji już na koniec podpiekany w piecu i podawany do spożycia. Taką szyneczkę produkujemy około 1,5 miesiąca, bo ona dość dużo leży w solance z przyprawami i dość długo później musi kąpać się, jak to ładnie co niektórzy mówią.
1: Co jeszcze znajdziemy u Państwa na stoisku?
4: Znaczy wiele wędlin, wiele jest linia wędlin kompletnie bez konserwantów. No jedynym konserwantem jest sól kłodawska, ale bez jakichkolwiek składników A dodatkowo oprócz tego mamy rzeczy, które uważamy za dość fajne i dość dobre, rzeczy konfitowane, czyli dość długo gotowane w niskiej temperaturze w oleju. I to są rzeczy obiadowe do podania bądź na grilla, tak jak tutaj widoczne żeberka w sosie barbecue, który też sami produkujemy. I tutaj jest czysty skład całkowicie tego produktu.
1: Czy klienci do was wracają?
4: Gdyby klienci do nas nie wracali, to znaczy, że było.

0: coś z nami nie tak. A tu cieszymy się tym, że we Włocławku praktycznie mamy 80% tych samych co dwa tygodnie klientów, którzy już się przyzwyczaili do tego, że nasze produkty można kupić na dwa tygodnie i przez dwa tygodnie je konsumować, i nic się z nimi nie dzieje.
1: Czy ma pan swój ulubiony produkt?
0: Na pewno jest pasztet kaczki i ozory z czosnkiem niedźwiedzim. To są takie, można powiedzieć, dwa flagowe produkty nasze, którymi się dość szczycimy. Kaczka była w Polsce nagrodzona, ale ogólnie całość jest robiona tak, że musi to najpierw nam smakować, a żeby później móc dalej. Mamy fajne rzeczy w tej chwili już zrobione na grilla. Mamy ciekawą kiełbasę z serem jalapeno i z bardzo dobrej jakości serem grana padano. Także jest wybór, każdy może coś dla siebie wybrać.
2: Niedzielne zakupy na biojarmarku już na stałe wpisały się w kalendarz wielu mieszkańców. To miejsce, gdzie nie tylko można zaopatrzyć się w świeże produkty, ale także spotkać lokalnych producentów i poznać historię stojące za wyrobami. To był dzień pełen wzruszeń, wspomnień i podziękowań. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubominie świętowała jubileusz stulecia swojej działalności. Przez cały wiek druhowie nie tylko gasili pożary i ratowali życie mieszkańców, ale także aktywnie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności, stając się ważną częścią historii gminy Boniewo.
3: To jest piękne święto w każdej straży. No, dla mnie w sposób szczególny, ponieważ Lubomin jest mi bliski, to jest jedna z naszych trzech straży i rzeczywiście to stulecie dzisiaj tutaj w tej jednostce jest świętem praktycznie całej gminy, a no, miejscowości Lubomin w sposób szczególny.
1: Czy zauważył może pan zaufanie lokalnej społeczności co do straży?
3: Zdecydowanie. Tutaj w Lubominie mamy zarówno druhów strażaków, jak i druhny. Tutaj w tej jednostce skupiają się też druhowie nie tylko z Lubomina, ale także z okolic, więc tutaj ta straż jest takim jednym z najważniejszych, jedna z najważniejszych organizacji w Lubominie i jedna z najważniejszych w gminie, więc ciesząca się powszechnym szacunkiem, uznaniem, także nic dodać, nic ująć. Tylko po prostu gratulować naszym druhom tych 100 lat i prosić o kolejne.
1: A czego możemy życzyć właśnie strażakom z Lubomina?
3: Myślę, że przede wszystkim zdrowia, wytrwałości. No i myślę, że tak po strażacku tyle powrotów, co wyjazdów do akcji.
2: Podczas uroczystości nie zabrakło podziękowań dla druhów, którzy przez lata budowali historię jednostki. Przypominano najważniejsze wydarzenia z dziejów OSP Lubomin oraz ludzi, którzy poświęcali swój czas, by nieść pomoc mieszkańcom w najtrudniejszych momentach. Szczególnym punktem obchodów było odznaczenie jednostki złotym znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. To jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych jednostkom OSP za wieloletnią działalność i zasługi dla ochrony przeciwpożarowej.
1: Proszę powiedzieć, czym dla pana jest dzisiejszy dzień?
4: Wszystkim. Bo mój pradziadek był założycielem, Konstanty Wypijewski, jak z drugiej strony mój pradziadek Piotr Szyburski byli założycielami tej jednostki, a ja jestem spadkobiercą tego, więc muszę podtrzymywać tradycję.
1: A czym dla pana jest służba w straży?
4: Proszę panią, oddaniem dla drugiego człowieka chęć ratowania drugiego człowieka, to nie ma słów na to. Bycie strażakiem to nie wyrazi się słowami. To jest coś, czego nie można określić. Kto nie ma tego czegoś w sobie, nie jest strażakiem na pewno.
1: A jakie cechy powinna mieć osoba, która chciałaby przystąpić do straży pożarnej?
4: Musi mieć chęci, musi być w predyspozycji zdrowotnej, ale również musi mieć to coś w sobie, bo tak na siłę kogoś ciągnąć to nie jest to.
1: A czy młodzi chętnie wybierają ten zawód?
4: No u nas akurat tak, są chętni i z tego co jest, co pani widziała przy odznaczeniach, przy tym jest grono młodych ludzi, jest nas gro w średnim wieku, i są starsi druhowie. Tych najmłodszych, jakbyśmy chcieli młodzieżówkę, nie ma aż tak dużo. Niestety wieś wyludnia się.
1: A czy ma pan historię, która szczególnie zapadła panu w pamięć?
4: No wiele jest takich. ale to trudno się o takich rzeczach powiem pani.

0: nie opowiada. Bo gdzieś, gdzie jest ludzka tragedia, nie da się tego opowiedzieć. I to trzeba w sobie zostawić. Także wie pan, to na pewno nie opowiem tej historii, bo to jest trudne do opowiedzenia.
1: W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, samorządowcy, parlamentarzyści, delegacje zaprzyjaźnionych jednostek oraz mieszkańcy regionu. Licznie zgromadzone poczty sztandarowe podkreśliły rangę wydarzenia i znaczenie, jakie jednostka odgrywa w lokalnym środowisku. Jak podkreślają sami strażacy, służba w OSP to nie tylko udział w akcjach ratowniczych. To także budowanie wspólnoty, przekazywanie tradycji młodszym pokoleniom i gotowość do pomocy o każdej porze dnia i nocy.
2: Myślę, że to jest dla całej okolicy i dla naszej miejscowości jest to duże święto. Nasza jednostka ma już sporą historię, jest to stulecie, więc dosyć długo działamy. No myślę, że jest to jednostka, mimo że w małej miejscowości, bardzo prężnie działająca, rozwijająca się i staramy się lokalnej społeczności pomagać na tyle, na ile możemy.
3: A czuje pan zaufanie lokalnej społeczności?
2: Myślę, że tak. Myślę, że no, mieszkańcy są strażakami z tej miejscowości. Wspieramy okolice. Jeśli coś się dzieje, no to myślę, że jesteśmy na każde zawołanie.
3: A czym dla pana jest służba w straży?
2: Poniekąd zaszczytem, aczkolwiek nie uważam, że najważniejszą dla mnie cechą w straży jest wyjazd do alarmów, do różnego rodzaju akcji i pomoc ludziom. No i nie ukrywam też ta adrenalina, gdy się jednak wyjeżdża do różnego rodzaju akcji.
1: Jubileusz był okazją do podsumowania minionego stulecia, ale także spojrzenia w przyszłość. Druhowie podkreślają, że chcą nadal rozwijać jednostkę i służyć mieszkańcom tak, jak robili to ich poprzednicy przez ostatnie 100 lat. 80 lat tradycji, tysiące absolwentów i pokolenia uczniów, którzy właśnie tutaj zdobywali wiedzę i zawód. Zespół Szkół Chemicznych imienia Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławku świętował jubileusz 80-lecia istnienia. Obchody zgromadziły uczniów, nauczycieli, absolwentów oraz przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której uczestnicy przeszli w korowodzie do Centrum Kultury Browar B.
4: Pamiętam dziś, jak poprzedni jubileusz zrobił na mnie ogromne wrażenie. Pamiętam, jak patrzyłem na wasze twarze, pamiętam, jak rozmawialiśmy, jak wspominaliście tak naprawdę wszystko to, co działo się kiedyś, i 10, i 20, i 50, i 60 lat temu, tak? Dzisiaj obchodzimy 80-lecie Zespołu Szkół Chemicznych w Wrocławku i ja tak się zastanawiam, że ja będę miał swój jubileusz w przyszłym roku, ponieważ w przyszłym roku będzie 20 lat, jak w Zespole Szkół Chemicznych pracuję. Nie pracowałem nigdy w innej szkole. Ja nie kończyłem Zespołu Szkół Chemicznych, ale okazuje się, że przy tworzeniu monografii znalazłem wiele elementów, które gdzieś tą moją historię związały z Zespołem Szkół Chemicznych, mimo tego, że jeszcze mnie na świecie nie było. Ja poproszę zdjęcie. Teraz uwaga. Czy jestem? Dajemy 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Poprosimy o podpowiedź.
5: Mama.
4: Ta pani w tej sukience to jest moja mama. Słuchajcie, ona nie kończyła Zespołu Szkół Chemicznych. To się robi jak telenowela trochę. Ona była partnerką podczas studniówki. Poprosimy następne zdjęcie. Stanisława Truszkowskiego, który jest absolwentem chemika z klasy pani Kodymowskiej. To zdjęcie było wykonane 2 lata temu bodajże. Klasa pani profesor Kodymowskiej odwiedziła w rocznicę 50-lecia zdania matury naszą szkołę, bo się fantastycznie trzymają. To pokazuje, dziękuję bardzo. Możemy przejść dalej już. Słuchajcie, to nie koniec, bo Zespół Szkół Chemicznych ukończyli moi wujkowie, moje ciocie, moja była teściowa i wiele osób, które znam do dzisiaj, są fantastycznymi osobami. Słuchajcie, tak żeby coś od siebie. Kocham tą szkołę bardzo. Kocham.
1: To właśnie wspomnienia absolwentów były jednym z najważniejszych elementów jubileuszu. Wielu z nich po latach ponownie przekroczyło próg swojej szkoły, spotykając dawnych kolegów, nauczycieli i wychowawców. Jak podkreślano podczas uroczystości, chemik od dekad nie tylko kształci specjalistów, ale również buduje lokalną społeczność.
6: Turbo mi jest miło, że mogę uczestniczyć w tym wspaniałym jubileuszu.
5: Dodam tylko też od siebie, że jak mieszkam w tym sobie pięknym Edynburgu, to tak jak tutaj już padły słowa, że absolwenci też mieszkają i pracują za granicą. Ja pracuję dla rządu brytyjskiego w swoim zawodzie, znaczy może nie jako technolog chemiczny, ale w dalszym ciągu z regulacji.

0: pracami chemicznymi. Także to też pokazuje, że chemik przygotował mnie do tego, żeby móc studiować na jednym z najlepszych uniwersytetów Wielkiej Brytanii i 50 najlepszych na świecie. I gdyby nie ta wiedza zdobyta z chemika, to być może tam by mi po prostu nie było. A dzięki temu pracuję tam, gdzie pracuję. Także bardzo dziękuję. Mam też taki mały gift dla szkoły, który mam nadzieję będzie pomostem, bo jak już Państwo teraz wiedzą, i kulinarnie się spełniam, ale też chemicznie, więc ta książka jest takim troszeczkę pomostem między tą chemią a kulinariami. Mam nadzieję, że w tej nowej bibliotece, tej pani Heluni, jak mówiła, że jest przepiękna i muszę zobaczyć, że ta książka będzie dumnie sobie stała i da dużo inspiracji zarówno chemikom, ale też kucharzom, żeby otworzyć się na nowe i tworzyć nowoczesne tradycje. Bo tradycja jest czymś naprawdę wspaniałym, ale jednak musimy pamiętać, że czasy się zmieniają i też musimy się zrobić do nich przystosować. Także bardzo dziękuję, bardzo mi miło i przekazuję.
1: Podczas jubileuszu nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli oraz osób, które przez lata tworzyły historię placówki. Władze miasta podkreślały, że szkoła odgrywa ważną rolę w systemie edukacji Wrocławka, a jej absolwenci od lat zasilają lokalny rynek pracy i rozwijają przedsiębiorstwa działające w regionie.
2: Z okazji 80. rocznicy powstania Zespołu Szkół Chemicznych we Wrocławku pragnę pogratulować całej społeczności szkolnej, byłym i obecnym uczniom, ich rodzicom oraz uczestnikom okolicznościowego zjazdu absolwentów. Dziękujemy za wkład, jaki Państwo wnieśli w historię swojej szkoły i pamięć, jaką o niej zachowali. Mam nadzieję, że ta piękna sztafeta pokoleń będzie kontynuowana. To przecież integralna część historii, całe bogactwo edukacji. Byłym i obecnym nauczycielom chemika dziękujemy za trud, jaki włożyli w edukację młodych mieszkańców miasta i regionu, ale także za kształtowanie postaw i wartości, które stają się dla absolwentów kompasem w dalszej życiowej drodze. Rola edukacji jest bowiem niezwykle istotna. To nie tylko przekazywanie wiedzy. Szkoła przygotowuje młodego człowieka do samodzielnego, dalszego życia w społeczeństwie. Uczy postaw obywatelskich, czyli swego rodzaju samorządności i odpowiedzialności za wspólnotę, w której żyjemy. Od początku swego istnienia Zespół Szkół Chemicznych reagował na potrzeby lokalnego rynku pracy, kształcąc specjalistów na potrzeby działających na terenie Wrocławka przedsiębiorstw. Rozwijający się przemysł papierniczy, później chemiczny, czy obecnie sektor usług, wszędzie tam byli i są potrzebni specjaliści kształcący się w murach szkoły na wrocławskich bulwarach. Chemik znakomicie pokazuje, jak istotne jest kształcenie zawodowe w aspekcie lokalnego rynku pracy.
1: Historia szkoły nierozerwalnie związana jest również z rozwojem przemysłu chemicznego we Wrocławku. To właśnie tutaj przez lata kształcono kadry dla największych zakładów działających w mieście i regionie. Podczas jubileuszu przypominano najważniejsze momenty z dziejów placówki oraz ludzi, którzy współtworzyli jej markę.
3: Czas jubileuszu to czas, w którym dziękujemy i składamy życzenia na kolejne lata. Ja dziękuję za 80 lat edukacji i wychowania młodych ludzi. Za 80 lat przekazywania wiedzy i kształtowania postaw. Za 80 lat tworzenia, budowania historii szkoły. Życzę wszelkiej pomyślności, dalszych sukcesów, sukcesów uczniów i nauczycieli. My, nauczyciele, ja jestem z zawodu nauczycielem, wiemy doskonale, że największym naszym sukcesem są sukcesy naszych uczniów. Życzę tego, by szkoła pozyskiwała wspaniałych nowych uczniów i wyjątkowych absolwentów.
4: Jubileusze to spotkania i rozmowy, to też wspomnienia. Zawsze największą radość budzą fotografie, z tego co pamiętam. One wyzwalają uśmiech, wspomnienia, oklaski. Mam nadzieję, że jeszcze dziś je zobaczymy. Natomiast, moi drodzy, to co powiedział pan dyrektor i to było najpiękniejsze w tym wszystkim, że powiedział, iż starają się uczyć młodych ludzi tego, jak poradzić sobie w życiu, jak poradzić sobie z problemami dnia codziennego. Bo tych problemów jest przecież dużo i w życiu zawsze trzeba się z nimi zmagać.

0: Pan dyrektor z taką ogromną wrażliwością mówił o tym, czym jest dla niego szkoła, jak bardzo jest ważna. Było widać tą autentyczną radość z tego, co robi i że już do końca życia w tej szkole pozostanie. Także... Ile jeszcze?
1: 80.
0: Dobrze. No tak, młodo wygląda, to jest szansa. Moi drodzy, młodzi ludzie to odpowiedzialność i to nasza odpowiedzialność, bo każdy z nich musi zrozumieć, że wszystko to, co robimy, robimy dla nich. I życzę wam, kadrze, nauczycielom, dyrekcji, abyście znaleźli wspólną nić porozumienia z nimi, żeby oni wiedzieli, że robicie to dla nich, bo to jest najważniejsze.
2: Historia szkoły, która zapisała się u każdego z państwa, zarówno tu się uczących, jak i również tych, którzy uczyli, nakazuje nam odnosić się z szacunkiem do tego, co osiągnęliście państwo. Te wyniki są niepodważalne, mówił o tym pan prezydent Krzysztof Kukucki, który wskazał na potrzebę kształcenia dla rozwoju naszego miasta Włocławka, dla rozwoju naszego regionu. Dlatego mam okazję serdecznie podziękować wszystkim, którzy biorą udział w tym procesie i osiągają takie dobre rezultaty. Dzisiejszy dzień jest dniem także wspomnień dla tych, którzy uczyli się, część została na miejscu, pracują, część się oddaliła od Włocławka, ale zawsze wraca się z myślami do tego, co się działo właśnie w szkole. I ten dzień dzisiaj na to państwo poświęcacie.
3: 8 dekad historii, tysiące absolwentów i niezmiennie ważne miejsce na edukacyjnej mapie miasta. Jubileusz 80-lecia pokazał, że dla wielu osób chemik to nie tylko szkoła, ale także część ich życiowej historii.

0: serdecznie dziękujemy. Maja i Kurka i pozostają z nami na scenie jeszcze przez chwilkę. Bardzo dziękujemy. Takie mamy zdolne dzieci, proszę Państwa.
1: Kolejne doniesienia o dzikach grasujących po Wrocławku. Początkowo zwierzęta były obserwowane głównie w okolicy Wieniecki oraz na osiedlu Południe przy ulicy Gajowej, czyli tam, gdzie dookoła są lasy. Dziki coraz odważniej wchodzą na ulice znacznie oddalone od lasów. Ostatnio pojawiły się na Wiejskich w pobliżu Arentowicza. Co miasto zrobi z problemem?
2: Te kroki my już podejmujemy od zeszłego roku i tak naprawdę te środki zapachowe zakupiliśmy, one są w użyciu.

0: Również zakupiliśmy środki elektroniczne do odstraszenia dzików. No niemniej, jak widzimy, ten problem cały czas jest. Częściowo sobie poradziliśmy w niektórych miejscach, częściowo jeszcze nie. Chociażby u mnie dzisiaj koło domu też dziki radośnie sobie biegały. Oczywiście przyrodę kochamy. Niemniej bezpieczeństwo jest najważniejsze. Staramy się zabezpieczać siłami Straży Miejskiej. Współpracujemy na bieżąco z okręgami łowieckimi. Te okręgi łowieckie wskazują nam, co możemy zrobić. No, oczywiście przeprowadzają też swoje zabiegi higieniczne. Ta populacja stopniowo jest regulowana. Niemniej no, została jedna gromada tych dzików, z którą postaramy się w jakiś sposób przekierować ją na tereny, na których będzie mogła sobie swobodnie się przemieszczać, żyć bez stwarzania zagrożenia dla mieszkańców.
1: Wspominał Pan o tych środkach odstraszających dziki, to były środki chemiczne i także jakieś elektryczne. Jak to wygląda, jak to działa?
0: Nie mam tutaj przy sobie, ale przekazaliśmy środki do emitowania dźwięków ultradźwiękowych chociażby Spółdzielni Mieszkaniowej Południe. Te urządzenia będą zainstalowane w odległościach na budynkach co 100 metrów. Posiadamy jeszcze kilka swoich środków. Współdziałamy również, tak jak mówiłem, z kołem łowieckim, z myśliwymi. Oni też nam podpowiadają, jak można przeganiać te dziki. Ja chciałbym też Państwu powiedzieć, że najlepiej zachować ostrożność. One nie są z natury agresywne, ale to jest no, dzikie stworzenie. Także w przypadku spotkania bardzo prosimy o sygnał do Straży Miejskiej lub na numer 112. My będziemy działać. Ewentualnie w naprawdę nagłych przypadkach możemy użyć też, poprosić, mamy umowę podpisaną z weterynarzem, który w razie czego użyje swoich środków jako osoba najbardziej do tego predysponowana.
1: Czyli podsumowując, pozostała tak właściwie jedna taka rodzina dzików, która gdzieś tam zadomowiła się na osiedlu Południe i tam się przemieszcza.
0: Na chwilę obecną tak to wygląda. Nie chciałbym mówić jedna czy dwie, ale na chwilę obecną tak. Postaramy się w jakiś sposób sobie z nią poradzić. No niemniej ten problem dotyczy nie tylko Włocławka, bo to jest problem w całym kraju. Jeżeli Państwo śledzicie media społecznościowe, no to chyżo biegają sobie młode warchlaczki po Warszawie, po Szczecinie, po innych miastach, co nie jest oczywiście usprawiedliwieniem. Niemniej też no, te działania są trudne. Proszę mi wierzyć, że połączenie dbania o naturę i bezpieczeństwo zawsze jest trudne, ale zawsze wybierzemy na pierwszym miejscu bezpieczeństwo człowieka.
2: Dziki zazwyczaj unikają ludzi, jednak zraniona locha, broniąca warchlaków lub osaczony samiec mogą stać się śmiertelnie niebezpieczne. Ich kły potrafią zadać głębokie rany. Dodatkowo dziki mogą przenosić groźne choroby, takie jak włośnica czy wirusowe zapalenie wątroby. Konkurs Odkrywamy Talenty jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Ma na celu propagowanie nauczycielskich inicjatyw w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień uczniów oraz indywidualnego podejścia do ich rozwoju osobistego i zawodowego. W siedzibie KPCN odbyła się uroczysta gala laureatów. Była to już 7. edycja wydarzenia.
3: Bardzo dbamy o to, by stworzyć dla nauczycieli przestrzeń po to, by mogli zaprezentować, w jaki sposób nauczyciele odkrywają talenty w swoich szkołach, wśród swoich uczniów. Jest to dla nas bardzo ważne, dlatego że w większości zwracamy uwagę na te dzieci, które mają specyficzne kłopoty w nauce albo tak zwanych średniaków. Natomiast te dzieci uzdolnione też potrzebują naszej uwagi. Stąd też nasze przedsięwzięcie, żeby nauczyciele potrafili wyodrębnić te talenty, zaprezentować je. No i także mamy też wsparcie rodziców, którzy przecież zdają sobie sprawę z tego, że dziecko jest uzdolnione w jakimś kierunku i oni też mają ogromny wpływ na to, jak dalej można te talenty rozwijać.
2: Konkurs był podzielony na trzy kategorie: przedszkola, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Prace były oceniane przez trzyosobowe jury. Honorowy patronat nad konkursem objął marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Żyjemy w świecie, w którym wszystko się zmienia i to dzieje się właściwie błyskawicznie, a przede wszystkim też edukacja, no, edukacja dzieci, młodzieży, no, to jest właściwie takie pole do ciągłego odkrywania i modyfikacji, żeby oczywiście nadążyć za otaczającą rzeczywistością. Dlatego też konkurs Odkrywamy Talenty, który jest organizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji, temu służy. Przede wszystkim szukaniu innowacji, bo nauczycieli mamy niezwykle kreatywnych.

0: kreatywnych, dzieci pewnie jeszcze bardziej kreatywne i pomysłowe, dlatego też oceniamy pracę pod względem innowacyjności i kreatywności, takie rozwiązania, które nauczyciele przygotowują dla dzieci. W kilku kategoriach, bo oczywiście nie można wszystkiego wrzucić do jednego worka, więc to jest i kategorie nauczycieli, którzy uczą w przedszkolach, w szkołach podstawowych i wreszcie w szkołach średnich, także dzisiaj odbywa się taka gala, gdzie tych najlepszych po prostu będziemy nagradzać.
1: Uczestnictwo w konkursie polegało na przedstawieniu przeprowadzonych zajęć, zrealizowanych projektów edukacyjnych, kół zainteresowań, zajęć lekcyjnych oraz dodatkowych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
2: Jeśli chodzi o projekt, który opracowałem z młodzieżą, to projekt polegający na przygotowaniu aplikacji webowej, czyli strony internetowej, która ma służyć dla młodzieży całej szkoły. Ma być to platforma do rozwiązywania testów do egzaminu zawodowego. Jest to spójny program, w którym to młodzież po zalogowaniu się, używając kont Microsoftu, może rozwiązywać testy w swojej kwalifikacji, w kwalifikacji, którą będzie rozwiązywał na egzaminie zawodowym.
3: Skąd ten pomysł i jak przebiegała jego realizacja?
2: Pomysł narodził się już w poprzednim roku, ponieważ nie ma takiego spójnego miejsca, gdzie można byłoby łatwo kontrolować, analizować, sprawdzać postępy uczniów, no i do tego, żeby mieć to na własnej stronie internetowej, z własnym dostępem, z własnym administratorem. Jest to bardzo fajny sposób. Projekt cały rozwiązywany był, trwał, samo utworzenie strony to około 2-3 miesięcy. Później testy, umieszczenie na serwerze, później optymalizacja, no i umieszczanie pytań. Na tą chwilę na serwerze mam już około 7,5 tysiąca pytań. Młodzież może w dowolnym momencie po zalogowaniu rozwiązać test, sprawdzić swoje postępy, ale także opiekunowie, nauczyciele mogą analizować postępy uczniów, mogą sprawdzać, jak im te testy wychodzą, z jakich pytań, z jakich obszarów mają problemy. Więc myślę, że aplikacja z punktu widzenia ucznia, nauczyciela i szkoły jest to bardzo fajna aplikacja poprawiająca wyniki egzaminu zawodowego w części teoretyczne, dla teoretycznej dla wszystkich kwalifikacji, jakie uczymy w naszej szkole, czyli w Zespole Szkół Elektrycznych we Wrocławku.
4: Odkrywanie talentów to nie tylko sukcesy naukowe, bądź też sukcesy artystyczne, ale także dostrzeżenie takich codziennych predyspozycji uczniów, codziennych ich aktywności, wspieranie ich do działania, odkrywanie mocnych stron i pielęgnowanie tych mocnych stron.
3: Jaką ma wartość dla Pana tego typu nagroda, tego typu gala?
4: Czuję się bardzo wyróżniony wśród tysięcy albo nawet więcej nauczycieli, którzy codziennie wykonują ten trud tej pracy, tym bardziej czuję się bardzo doceniony, bo wiem, jak to jest praca. Każdy z tych nauczycieli podejmuje ten trud, tylko tutaj właśnie w moim przypadku to jest szkoła branżowa. To są uczniowie klasy pierwszej szkoły branżowej i bardzo ciężko jest, jak wiemy, zmotywować, dostrzec te tutaj pozytywne cechy, te wartości wśród tych uczniów i motywować tych uczniów.
1: Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola zdobyła Wioleta Zdziebłowska z przedszkola publicznego nr 22 we Wrocławku. W kategorii szkoły podstawowe Piotr Aren ze szkoły podstawowej w Trzebiegoszczu. Natomiast w kategorii szkoły ponadpodstawowe Dariusz Kostrzewski z Zespołu Szkół Elektrycznych we Wrocławku. W hali mistrzów zniknął parkiet. Już od pewnego czasu mówiło się, że wymaga on wymiany. Służył koszykarzom oraz mieszkańcom przez 25 lat. W hali pojawi się nowa nawierzchnia. Koszt całej inwestycji wyniesie około 1,3 miliona złotych.
5: Trwa demontaż starego parkietu na hali mistrzów oraz montaż nowego parkietu. Blisko ćwierć wieku ten parkiet służył zarówno podczas meczów naszej wrocławskiej drużyny, jak i innych wydarzeń kulturalno-sportowych, które odbywały się właśnie na naszej hali mistrzów. Wierzymy, że nowy parkiet no, będzie nam służył tyle samo albo nawet więcej niż ten stary. Chcemy, żeby tutaj oczywiście jakość prowadzonych wydarzeń była jak największa. W związku z tym no, stawiamy właśnie na jakość przy wymianie tego parkietu. Chcemy również, żeby no, ten parkiet był trwały, żeby wytrzymał jak najdłużej. No i wiemy, że

0: Gliwice, no nie do końca mają taki, znaczy mają niedosyt po ostatnim sezonie. W związku z tym ta zmiana parkietu, no wierzymy, że będzie też niosła ze sobą pewną zmianę a propos sukcesów sportowych naszej koszykarskiej drużyny.
1: Jak się domyślam, nowy parkiet będzie miał wszystkie atesty wymagane chociażby przez FIBA i przez PLK.
0: Tak, oczywiście tutaj parkiet będzie spełniał wszelkie wymagania, zarówno do rywalizacji.

0: kolekcjonerskich, certyfikowanych fragmentów w pamiątkowych pudełkach. W przypadku parkietu Hali Mistrzów poszczególne klepki również mogą trafić do kolekcjonerów.
1: Zdajemy sobie sprawę, że ten stary parkiet no może być nie lada gratką dla wiernych kibiców Anwilu Włocławek. Więc tutaj jeszcze za szybko, żeby powiedzieć o szczegółach, natomiast możemy wspomnieć, że klub koszykówki Anwil Włocławek no planuje jakąś niespodziankę w związku z tymi klepkami, z tym parkietem. No wiemy dobrze, że ten parkiet no przeżywał razem z kibicami wszystkie emocje, bo były to i sukcesy, radości, uśmiechy, ale również i łzy porażki. Zawodnicy, no potocznie mówiąc, mieli również swoją klepkę, z której rzucali i zdobywali punkty. W związku z tym właśnie może taki fragment tego parkietu no będzie nie lada gratką właśnie dla kibiców. To będzie niespodzianka od klubu koszykówki Anwil Włocławek, o której w najbliższym czasie na pewno klub będzie informował.
0: Wykonawca ma zakończyć pracę w ciągu 45 dni, a więc nowy parkiet będzie gotowy w wakacje.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 8 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: ulica Broniewskiego 10. Płeć: samiec kastrowany. Rok urodzenia: około 2013. Umaszczenie: czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 8 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: Broniewskiego 10. Płeć: samica. Rok urodzenia: marzec 2026. Umaszczenie: bura pręgowana z białym. Wielkość: kociak. Cechy szczególne: brak. Data przyjęcia: 11 czerwca 2026. Miejsce znalezienia: gmina Wocławek, Nadleśnictwo Przyborowo. Płeć: samiec. Rok urodzenia: 2023. Umaszczenie: czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne: sierść szorstkowłosa. Data przyjęcia: 11 czerwca 2026.

0: Tłusty. Miejsce znalezienia 3 maja 25. Płeć samica. Rok urodzenia 2025. Umaszczenie czarna. Wielkość średnia. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Wieniecka 42. Płeć samiec. Rok urodzenia około 2016. Umaszczenie szaro-beżowy. Wielkość mały. Cechy szczególne w typie Yorka. Data przyjęcia 12 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska 104. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bura pręgowana. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska 104. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-bura pręgowana. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 12 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Kaliska 104. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie biało-bura pręgowana. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 13 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Płocka 222. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarno-biały. Wielkość kociak. Cechy szczególne brak. Data przyjęcia 13 czerwiec 2026. Miejsce znalezienia ulica Skalna 30. Płeć nieznana. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny. Wielkość średniej. Cechy szczególne brak.
1: Dzień dobry Państwu. Za kilka dni mamy kalendarzowe lato, zaczyna się. Za kilkanaście dni jest koniec roku szkolnego. I właśnie w tym czasie większość z nas planuje swoje urlopy, wyjazdy i czas, który chce spędzić na odpoczynku. Niestety część z nas ma poważny dylemat, co zrobić ze zwierzakiem, bo planuje wyjazd i niekoniecznie widzi siebie i czworonoga na wspólnej wyprawie. Jeżeli chodzi o takie wyjazdy, dla mnie rzeczą oczywistą jest, że jeżeli mamy psa, to tego psa zabieramy ze sobą. Dlatego, że w dzisiejszych czasach naprawdę nie ma problemu, żeby znaleźć miejsce, w którym ten pies będzie mile widziany i akceptowany. Bez względu na to, czy wybierzemy sobie Mazury, czy wybierzemy sobie tereny nadmorskie, czy pojedziemy w góry, znajdziemy pensjonat, znajdziemy hotel, znajdziemy domek, czy pole kempingowe, gdzie naprawdę ten zwierzak będzie akceptowany i mile widziany. Czasami musimy ponieść jakieś tam koszty, czasami większe, czasami mniejsze, ale bywają również miejsca, gdzie zwierzak jest przebywa po prostu gratisowo, tak? Jest obecny i nie ponosimy za to żadnych opłat. Warto tak zorganizować sobie ten czas i zaplanować wyjazd, zaplanować wakacje, żeby ten pies mógł nam towarzyszyć. Troszeczkę inaczej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o koty, bo wiemy, że koty ciężej znoszą zmiany, ciężej się do nich adaptują, dla nich wszelkiego rodzaju zmiany miejsca, ludzi są mocno stresujące. I tak biorąc pod uwagę plusy i minusy ewentualnego wspólnego wyjazdu, no to w tym wypadku chyba jednak warto tego naszego kota zostawić w domu, żeby zminimalizować stres, ponieważ kot musi poświęcić trochę więcej czasu, żeby zaakceptować nową przestrzeń, to musi być cały proces. Nie zawsze jest w stanie zaakceptować innych ludzi, to też jest proces. Na niego mogą, zwłaszcza dla kota niewychodzącego, na pewno będzie traumatyczna przestrzeń, ewentualnie obecność innych zwierząt. Więc tutaj biorąc to pod uwagę, mniejszym złem chyba będzie pozostawienie tego naszego czworonoga i załatwienie mu opieki, czyli osoby, która przyjdzie, nakarmi, zmieni wodę, sprawdzi, czy jest wszystko w porządku, sprzątnie kuwetę. Chociaż też musimy liczyć się z tym, że jeżeli kogoś poprosimy, kogo kot nie zna, żeby przyszedł i to zrobił, to może nawet tego kota w tym czasie nawet nie zobaczyć, bo kot się schowa i dopiero wyjdzie w momencie, kiedy osoba opuści mieszkanie. Ale mówię, chyba jest to chyba mniejsze zło zostawić takiego kota pod opieką jakiejś osoby. No chyba, że mamy kota, który naprawdę jest przyzwyczajony do tego, że wychodzi, że ma kontakt z innymi osobami. Nie jest to dla niego żadnym stresem, bo na przykład mamy kota, z którym wychodzimy na zewnątrz, na smyczy, albo mamy kota, który pracuje w felinoterapii i dla niego nie jest problemem znalezienie się

nowym pomieszczeniu, wśród nowych ludzi. Takiego kota spokojnie możemy ze sobą zabrać i myślę, że nie będzie to dla niego zbyt obciążające. Ale wracając do psów. Dlatego, że no, pies jednak wymaga zdecydowanie większego nakładu naszej aktywności i opieki, ponieważ z psem trzeba wyjść, z psem trzeba pójść na dłuższy spacer, nie tylko to wyjście, aby załatwić potrzeby fizjologiczne. Poza tym ta relacja między człowiekiem a psem też jest troszeczkę inna. Pies jest taki bardzo do nas przyklejony, mówiąc kolokwialnie. Kot oczywiście też jest z nami związany. To nie jest prawdą, że kot nie tęskni, że kot nie przeżywa, że człowiek znika z jego tutaj terenu, w którym on przebywa na co dzień, bo też tęskni i też mu się trochę to wszystko rozsypuje, ale przynajmniej jest w tym swoim pomieszczeniu i nie jest narażony na inne bodźce, które mogą go jeszcze bardziej stresować. Za to pies no, jest z nami bardzo związany. Zazwyczaj jest tak, że jesteśmy zawsze razem i wiele rzeczy robimy wspólnie, w związku z tym ta relacja też jest trochę inna. I tak jak już powiedziałam, jeżeli sobie zaplanujemy wyjazd z takim naszym czworonogim psem, to zupełnie bez problemu znajdziemy po pierwsze takie miejsce, gdzie z tym psem będziemy mogli zamieszkać i ten pies nikomu nie będzie przeszkadzał. W tej chwili można wejść do wszelkich lokali gastronomicznych, nie tylko tych, które mają ogródki, ale i w niektórych restauracjach jesteśmy w stanie wejść z tym zwierzakiem i normalnie zjeść posiłek. Nikt nas nie wygoni, jeszcze pies dostanie miskę z wodą, więc trochę to się wszystko zmieniło. Czasami się zastanawiamy, co zrobimy, bo byśmy chcieli w sposób aktywny spędzać ten czas na wyjeździe i co zrobimy z psem. Po pierwsze, pies może nam towarzyszyć. Też możemy sobie zaplanować takie wypady, gdzie pies będzie mógł z nami pójść, czy to jeżeli chodzi o góry, na przykład są szlaki, gdzie można wejść z psem, oczywiście warunek jest taki, że pies musi być na smyczy. Jeżeli jesteśmy nad morzem, są plaże, gdzie można wejść spokojnie z psem, nawet nad jeziorami są też miejsca wyznaczone, kawałki plaży i zejścia do wody, gdzie są specjalnie przeznaczone na właśnie taką kąpiel z psem, gdzie możemy tego psa wykąpać, gdzie może poaportować jakąś piłeczkę z wody i ten pies nie będzie nikomu przeszkadzał, ponieważ to miejsce jest przeznaczone właśnie dla niego. To jest tylko kwestia naszej organizacji takiego wypadu. Oczywiście musimy mieć też tego świadomość, że nie będziemy ciągnąć tego psa na jakiś, nie wiem, jakiś szlak górski, kiedy jest 40 stopni upału, bo jest to dla tego psa zagrożeniem, ale również jest zagrożeniem dla nas, jeżeli chodzi o przegrzanie, więc tutaj zdrowy rozsądek pozwoli nam naprawdę tak ułożyć sobie i zaplanować wakacje, żeby ten czas spędzać wspólnie, bez szkody dla zwierzaków i przy okazji też bez dla nas, bo szaleństwo przy 40-stopniowym upale no, też przeciwko nam się może obrócić, bo się odwodnimy. Nie jest ono wskazane ten upał ani dla osób starszych, ani dla dzieci, dla nas też, bo tak jak powiedziałam, może się skończyć odwodnieniem i wcale nie jest to zdrowe. Jeżeli zastanawiamy się, jak sobie poradzić właśnie na przykład z podróżą, z pobytem w miejscu, które w danym momencie wynajmujemy, to w tej chwili oferta artykułów zoologicznych jest tak szeroka, że naprawdę ułatwia nam zabezpieczenie tego naszego zwierzaka i stworzenie bardziej komfortowej na przykład podróży bądź pobytu w pokoju hotelowym czy w domku. Dlatego, że od poidełek, które możemy zabierać ze sobą i powinniśmy zabierać na wszelkiego rodzaju wypady, mamy kamizelki chłodzące, mamy maty chłodzące, które możemy położyć albo w pomieszczeniu, albo w samochodzie i wtedy automatycznie zwierzak może, jeżeli jest mu gorąco, z takiej maty skorzystać i tam się schłodzić.

kładąc się na niej. Możemy również korzystać z takich rzeczy jak przenośne wentylatory, które są ładowane USB, dlatego że to jest niewielka rzecz przenośna, która też trochę schładza otoczenie tego naszego zwierzaka. Także warto o tym też pomyśleć, jeżeli ktoś już bardzo chce zabierać psa w góry, to też można nawet nabyć w tej chwili ochronne buciki dla psów. Oczywiście pies musi być do tego przyzwyczajony, tak? Bo nie założymy psu po raz pierwszy bucików ochronnych i nie pójdziemy na szlak, bo będzie to dla niego zbyt trudne i zbyt traumatyczne, więc do takich rzeczy psa musimy z czasem po prostu przyzwyczaić. Kolejna sprawa to jest wynajęcie, nie wiem, czy hotelu, czy na przykład domku. W tej chwili, jeżeli mówimy o domkach, są również takie możliwości, że można wynająć domek, który ma niewielki teren wokół niego ogrodzony. I wtedy taki pies, zwłaszcza blokowy, ma trochę namiastkę swobody, bo może sobie wychodzić i wchodzić, kiedy chce do domku i korzystać z tego terenu zewnętrznego. Ale to trzeba po prostu poszukać i sprawdzić, gdzie są takie możliwości. Jeżeli mamy psa spokojnego i wiemy, że nie ma żadnych lęków separacyjnych, to wtedy możemy takiego psiaka zostawić na godzinę, dwie w pokoju hotelowym, wiedząc, że nic nie zniszczy. A jeżeli mamy taką obawę, no to wtedy warto tego psa przygotować do takiego wypadku poprzez nauczenie go przebywania i korzystania z klatki. Z klatki albo z kennelu. Wiem, że większości osób się to bardzo źle kojarzy, bo zawsze jest to postrzegane jako coś bardzo złego, ale dobrze wprowadzona klatka, dobrze wprowadzony kennel powoduje, że pies nie postrzega tego jako ograniczenie wolności, jako więzienie, tylko wręcz przeciwnie, jako azyl, czyli miejsce, które jest jego, gdzie może się schować, spokojnie zasnąć i odpocząć. I proszę mi wierzyć, że naprawdę dobrze zrobiona klatka nie jest problemem dla zwierzaka. Jeżeli mamy możliwość i na przykład mamy taką klatkę ustawioną w domu, otwartą, to bardzo często ona jest z lokatorem w środku. Po prostu psy z tego korzystają i chętnie. I nawet jak ma się więcej psów, tak jak u mnie, jest klatka otwarta, to wtedy jest na zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy. Kto się pierwszy zaloguje, to ten korzysta, tak? A reszta musi czekać na swoją kolej. Więc nie demonizujmy klatki, nie demonizujmy kennelu, czy kennela, kennelu chyba. I korzystajmy z tego, tylko oczywiście musimy do tego zwierzaka przygotować. Jest cały schemat pracy z prowadzeniem klatki i należy ją odpowiednio właśnie według tego schematu wprowadzić, żeby nie była traktowana właśnie jako ubezwłasnowolnienie, tylko żeby była traktowana jako azyl. Ci, którzy wyjeżdżają, planują wyjechać zaraz po zakończeniu roku szkolnego, już tej klateczki sobie nie zrobią. Ale ci, którzy planują wyjazd na przykład w drugiej połowie sierpnia, to jak najbardziej mogą zacząć taką pracę właśnie z wprowadzeniem kennela albo klatki. I jest duża szansa, jeżeli będą pracować systematycznie, jeżeli będą ją pozytywnie wzmacniać, to na tyle sobie wypracują, że dla tego zwierzaka nie będzie żadną traumą pozostawienie w tej klateczce na godzinę, dwie bądź na przykład trzy. Kolejna sprawa to jest taka, że to dobrze, czasami faktycznie już coś się zadziało, mamy coś już zaklepanego i nie możemy tego naszego zwierzaka zabrać, albo jedziemy do sanatorium, nie możemy zabrać zwierzaka, albo jedziemy, albo lecimy gdzieś za granicę na wakacje zagraniczne. No wiadomo, że do tego Egiptu, no to tego chyba czworonoga nie zabierzemy ze sobą, bo dla niego to by była żadna frajda w tych upałach. Poza tym lot samolotem też nie jest

zwłaszcza dla większego psa, wcale komfortowy, który podróżuje w luku bagażowym. No, czasami po prostu w ogóle takiej opcji nie ma i tutaj nie ma co dyskutować. To wtedy szukamy po rodzinie, szukamy wśród znajomych osób, które przyjmą na umowne wakacje naszego psiaka. To znaczy, jeżeli ktoś jest chętny, pies tą osobę zna, lubi, to naprawdę minimalizuje jakikolwiek stres tego czworonoga. Gorzej, jeżeli to jest osoba, którą widzi pies po raz pierwszy, no to wiadomo, że jest to trauma. Ale szukamy w pierwszej kolejności wśród rodziny i wśród naszych bliskich znajomych, którzy mają styczność albo na co dzień, albo często z tym naszym psiakiem. I to będzie powodowało, że ten stres zmiany miejsca, no bo przeprowadzamy tego psa na ten tydzień czy dwa do tej osoby, się stres minimalizuje. Ewentualnie w ogóle go nawet nie ma, więc zaczynamy od tego. Jeżeli mamy taką możliwość, oczywiście przeprowadzamy tego naszego psiaka z jego rzeczami. To znaczy bierzemy jego legowisko, bierzemy miski, bierzemy zabawki po to, żeby miał ze sobą ten łącznik z tą codziennością, w której żyje, tak, od jakiegoś czasu. Żeby było coś jego, tak? To, co zna, co jest taką bazą stałości. I to chyba jest najlepsza opcja. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, jeżeli nie mamy osoby, która jest chętna, żeby się tym psem zająć, ona nie może, to mamy kolejne rozwiązanie. Jeżeli pies jest spokojny, jeżeli pies jest psem starszym, który też nie przepada za zmianami, który woli mieć ten swój stały kąt i jego dzień właściwie polega głównie na tych przez nas zaplanowanych spacerach plus sporo śpi. Jeżeli nie mamy psa, dla którego jest problemem pozostawanie w domu samodzielne, to możemy może nie na dwa tygodnie, ale na kilka dni załatwić osobę, którą pies zna, może nie jest zbyt mocno związany, ale która przyjdzie i wyprowadzi tego psa minimum trzy razy dziennie. Z tym, że no tutaj też jest taka zasada, że musi przyjść dwa razy dziennie na krótszy spacer, żeby pies mógł załatwić swoje potrzeby fizjologiczne i ten jedno wyjście, dłuższy spacer, żeby mógł poeksplorować, żeby mógł no, też trochę skorzystać z tego życia, nie tylko siedzieć w czterech ścianach. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest też, jeżeli mamy taką możliwość, zostawić też awaryjnie klucz jakiegoś sąsiada i to, co się sprawdza, a nie jest jakimś mega wydatkiem, a naprawdę daje nam poczucie spokoju i bezpieczeństwa, to jest zamontowanie kamerki. W tej chwili kamerki są dostępne w różnych cenach i mają one różne jakieś tam parametry, ale to nie musi być obraz jakiś tam mega dokładny, tylko ważne, żebyśmy na przykład mogli sobie od czasu do czasu zerknąć i sprawdzić, czy nasz zwierzak jest spokojny, że sobie spokojnie śpi, że nic się z nim nie dzieje, a gdyby na przykład pojawiło się jakieś zachowanie, które by nas zaniepokoiło, to jeżeli osoba, która podjęła się opieki, na przykład jest w pracy i nie może do tego naszego zwierzaka podejść, to wtedy warto skontaktować się z właśnie sąsiadem, żeby w sytuacji awaryjnej zajrzał, sprawdził, tak, czy ten pies na przykład nie potrzebuje jakiejś pilnej pomocy, bo nie wiem, albo ma wymioty, albo biegunkę, albo cokolwiek i wtedy mu należałoby tego naszego czworonoga zabrać do lekarza weterynarii i udzielić mu pomocy. Także można sobie w ten sposób rozwiązać. Jeżeli zostawiamy kota czy koty, bo jak koty to też im trochę jest zawsze łatwiej, bo mają właśnie tego swojego towarzysza i przyjaciele nie zostają zupełnie same, to też warto zamontować i skorzystać z takiego urządzenia jak kamerka, bo też możemy monitorować, co się z tym naszym zwierzakiem dzieje. I ostatnia opcja. Nic nam więcej nie wypaliło wcześniej, nie mamy już tutaj możliwości i mamy ograniczone

0: ograniczone pole manewru, pozostają nam hotele dla zwierząt. Ja osobiście uważam, że to już jest taka ostateczna już opcja, kiedy już nic innego nie możemy załatwić, jeżeli chodzi o opiekę nad tym zwierzakiem, ale czasami po prostu trzeba z tego skorzystać. Warto jest zastanowić się, czy akurat ta opcja też dla mojego psa na przykład będzie dobra, czy jednak lepsza byłaby pozostawienie go samego w domu i poproszenie, żeby ktoś do niego zaglądał i wychodził na spacery. Oczywiście, jeżeli taka jest niemożliwość, dlatego że dla wielu psów może być to bardzo dużą traumą. Nie dość, że jest zmiana miejsca, zmiana ludzi, którzy się pojawiają, to jeszcze na przykład psy, które są lękowe, które mają problemy z relacjami z innymi psami, dla nich będzie dużą traumą, że znajdują się wśród innych psów. Nawet jeżeli one nie mają bezpośredniego kontaktu, bo są w swoich pomieszczeniach, to jednak czują, że jest sporo innych psów w otoczeniu, że te psy szczekają, więc niekoniecznie może to być dla nich dobrym rozwiązaniem. Jeżeli mamy psa, który nie ma problemu w kontaktach z ludźmi, nie ma problemów w kontaktach z innymi psami, na pewno ta trauma związana ze zmianą miejsca i w ogóle stylu życia będzie zdecydowanie mniejsza. Na koniec będzie, proszę Państwa, przedstawiona pewna lista takich miejsc przyjaznych zwierzakom i miejsc, które pomogą nam zająć się tymi czworonogami w czasie naszej nieobecności. Jest to lista, która powstała poprzez takie dorzucenie przez osoby, które się tym interesują, które korzystały, ale nie jest to lista, która wiąże się z naszą tak jakby z naszym poleceniem. Weryfikować Państwo musicie sami. Sprawdzać, czy warunki, które oferuje dane miejsce, Wam odpowiadają, czy będą odpowiednie dla Waszego zwierzaka. Musicie sami sprawdzać, jakie są opinie danego miejsca, dlatego że no, dla nas to jest zbyt obszerny temat, a poza tym każdy ma inne oczekiwania. Jednej osobie wystarczy, że jego pies będzie miał kojec i kawałek wybiegu, ale druga osoba będzie oczekiwała, że jego pies będzie przebywał w domu i na przykład będzie chodził na spacery, a nie będzie wypuszczany gdzieś na jakiś ogrodzony teren. Więc to już jest bardzo indywidualne podejście i bardzo indywidualna ocena i to Państwo musicie dokonać sami. Tego musicie dokonać sami i proponuję, żeby naprawdę podchodzić do tego bardzo rzetelnie. To znaczy sprawdzać na wszystkie możliwe sposoby, co oferuje dane miejsce, i właśnie przede wszystkim, jak wygląda bezpieczeństwo w tym miejscu i jak wygląda opieka nad tym Waszym zwierzakiem, żebyście po prostu byli nie tyle Wy zadowoleni, co Wasz zwierzak, żeby był zadowolony z tego pobytu i żeby nie opuścił takiego miejsca straumatyzowanym. Ale jeszcze raz powtarzam, jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli już nie w tym roku, bo już decyzje zapadły i pewne rzeczy nie można odwołać, to na przyszły rok proszę rozważyć taką możliwość, żeby wakacje były razem z naszymi zwierzakami. One będą najszczęśliwsze wtedy, kiedy będą z nami i to nieważne gdzie, bylebyśmy byli razem, wspólnie i żeby nie musiały czekać na nas tydzień, dwa, kiedy wrócimy, bo wtedy wiadomo, że to stado trochę im się rozjeżdża i no jest, mówiąc już delikatnie, smutno. Także życzę Państwu miłych, słonecznych, spokojnych wakacji i naszym czworonogom, żeby te wakacje były właśnie wspólne, razem z nami spędzone. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Heidi. Heidi to roczna suczka o wyjątkowym popielatym umaszczeniu, które przyciąga wzrok i nadaje jej niepowtarzalny wygląd. Jest psem pełnym energii i ciekawości świata, który codziennie chętnie odkrywa nowe miejsca i doświadcza nowych wrażeń. Heidi uwielbia długie spacery, podczas których może eksplorować otoczenie, a także zabawę, która sprawia jej ogromną radość i

pomaga spożytkować jej naturalną aktywność. Charakter Heidi jest bardzo przyjazny i otwarty na ludzi. Szybko nawiązuje kontakt i chętnie spędza czas z opiekunem. Do innych psów podchodzi jednak wybiórczo, dlatego ważne jest, by przyszły właściciel znał jej potrzeby i potrafił zapewnić jej odpowiednie warunki, które pozwolą jej czuć się bezpiecznie i komfortowo. Heidi zachowuje czystość w boksie i ładnie chodzi na smyczy. Heidi jest psem inteligentnym i chętnym do nauki, dlatego idealnie sprawdzi się u osoby aktywnej, która poświęci jej czas na szkolenie, zabawę i wspólne wyzwania. Szukamy dla niej domu, w którym będzie kochana, szanowana i gdzie będzie mogła realizować swoje potrzeby związane z ruchem i eksploracją. Jeśli szukasz energicznego, ciekawskiego i oddanego psa, który wniesie do twojego życia wiele radości i pozytywnej energii, Heidi może być idealnym towarzyszem. Zapraszamy do kontaktu, by poznać Heidi bliżej i dowiedzieć się więcej o jej charakterze oraz potrzebach. Heidi zarejestrowana jest pod numerem 13219/185/25. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Pipi. Na początku kwietnia tego roku trafiły do nas dwie kocie siostry, którym nagle zawalił się świat. Lusia i Pipi to urocze koteczki, które mają nieco ponad 3 lata i bardzo potrzebują nowego domu już na zawsze. Pipi to koteczka o ciemnym, prawie czarnym futerku. Ma kępkę wyróżniających się białych kłaczków na piersi. Jej początki w schronisku nie były łatwe, stresowała się, odmawiała jedzenia. Na szczęście po przeprowadzce z klatki do pokoju w kociarni odżyła. Teraz to urocza kicia, która nawołuje, delikatnie prosząc o odrobinę uwagi i czułości. Czasem sama podbiega do człowieka i domaga się pieszczot. Jak na razie nie jest zainteresowana zabawkami, ale może to kwestia czasu. A może jeszcze nie znalazła takiej, która najbardziej ją zaciekawi. Pipi to urocza koteczka, która z utęsknieniem czeka na ludzi. Takich, którzy pokochają ją, dadzą dom i opiekę już na zawsze. Pipi zarejestrowana jest pod numerem 4813/29/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Przeszła zabieg sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Która kobieta podczas ważnej uroczystości nie chce czuć się pięknie, komfortowo i pewnie siebie? Wybór wymarzonej kreacji to jedno, ale równie ważne jest to, jak prezentuje się ona na sylwetce. We Wrocławku po raz pierwszy pojawiła się certyfikowana usługa kompleksowego modelowania biustu, dzięki której kobiety, niezależnie od rozmiaru, mogą podkreślić swoje atuty i cieszyć się idealnym efektem w każdej stylizacji. Taką usługę oferuje salon Body Therapy by Kasia Wojciechowska, mieszczący się w galerii Róża Wiatrów

0: przy ulicy Promiennej 7C.
1: Z dumą chciałabym poinformować o nowej usłudze w naszym mieście. Jest to taping biustu. Do tej pory znany był taping, natomiast BraTape jest to firma, która produkuje tejpy bezpieczne, w 100% z bawełny, które nie powodują podrażnień i no, są super. Usługa ta opiera się na tejpowaniu biustu, na modelowaniu, podnoszeniu. Jest to usługa, która pozwala paniom na dobór każdej kreacji. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ani głębokie dekolty, ani odkryte plecy, ani asymetryczne kształty sukienki, także wszystkie kreacje, które sobie wymarzymy, łącznie z sukniami ślubnymi, nie stanowią tutaj problemu. Usługa jest dobierana indywidualnie pod każdy biust. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to biust duży, czy mały. Każdy biust praktycznie jest tutaj do zrobienia.
2: Czy usługa jest wykonywana tutaj w gabinecie?
1: Usługa jest wykonywana i w gabinecie, i w domu klientki. Wychodzę naprzeciw potrzebom, bo rozumiem, że no, klientka nie będzie jechała z suknią ślubną dużą, tak? W związku z tym nie ma problemu, też dojadę. Co jeszcze chciałam dodać? Taping powoduje, że nie widać żadnych ramionczek, także nie wrzynają się, można dobrać tak, jak się wymarzyło.
2: Czy trzyma się on całą noc?
1: Trzyma się całą noc. Tejpy nie przyjmują potu, nie podrażniają, tak jak już wcześniej powiedziałam, pod warunkiem, że są wykonane w profesjonalnym, certyfikowanym gabinecie. Bo jest wiele modeli tejpów, wiem o tym, i później klientki przychodzą i mówią, że nie, one nie będą korzystały, bo to podrażnienia i tak dalej. Jeżeli jest to wykonane w profesjonalnym salonie, takie podrażnienia nie występują.
2: A czy klientki dostają filmiki instruktażowe, jak powinno się to dokładnie zakładać?
1: W każdym z tejpów znajduje się ulotka. Może klientka sobie wykonać taki taping sama, samodzielnie w domu. Jest wszystko bardzo prosto pokazane. Można sobie wczytać kod QR i wykonać taki taping również samodzielnie. Chociaż z doświadczenia wiem, że panie mówią, nie, to ja wolę jednak, żeby pani to zrobiła, ponieważ no wiadomo, że jest trudno, tak, sobie tą pierś tutaj wymodelować samodzielnie. Ale jest instruktaż, także można sobie wczytać kod QR i taką aplikację wykonać samodzielnie.
2: A jakie mamy rodzaje taśm?
1: Mamy taśmy do dużego biustu, czyli takie szersze, i mamy do biustów mniejszych. Generalnie kolorystycznie są w beżach, w czerniach, także pod każdą kreację możemy coś tutaj sobie zastosować, nie ma problemu. Nie widać tych taśm, także nie ma to znaczenia, czy one są czarne, czy beżowe. Każda aplikacja wygląda tak, że po prostu jej nie widać.
0: Jest to odpowiedź na potrzeby wielu kobiet, które od dawna poszukiwały profesjonalnego i bezpiecznego rozwiązania, pozwalającego poczuć się swobodnie w eleganckich, często wymagających kreacjach.
1: Problemy pań, że szukają i niejednokrotnie mówią, że o kurczę, tej sukienki nie mogę założyć, tak? Wymarzyła sobie jakąś sukienkę, no i niestety, no bo ten biust jednak no, nie układa się, tak? Stanik widać, widać te ramionczka, także no wychodzę naprzeciw potrzebom po prostu pań. Chciałabym, żeby to we Wrocławku też, że tak powiem, żeby panie z Wrocławka miały szansę poczuć się dobrze w swoich strojach, które sobie wybrały, żeby nie musiały rezygnować z tego, tylko po prostu przychodzą, robią taką usługę i czują się super w każdej kreacji, na każdej imprezie.
0: Rezultaty Metamorfos można zobaczyć na oficjalnym profilu salonu w mediach społecznościowych.
1: Zachęcam również do odwiedzenia mojej strony facebookowej Bodyterapii by Kasia Wojciechowska. Znajdziecie tam panie oklejenia, które wykonałam, no i opinie moich klientek. Także zapraszam serdecznie.
0: Jeśli przed tobą ważne wyjście, wyjątkowa uroczystość lub po prostu chcesz poczuć się pewniej w swojej ulubionej kreacji, warto poznać możliwości tapingu biustu. Bo każda kobieta zasługuje na to, by w ważnych momentach czuć się pięknie, kobieco i swobodnie. Choć aura przez większą część dnia nie rozpieszczała uczestników, mieszkańcy gminy Kowal po raz kolejny pokazali, że tradycja jest silniejsza od pogody. W Grabkowie odbyło się

0: Doroczne Święto Mleka. Wydarzenie, które od lat gromadzi mieszkańców, rolników, lokalne organizacje i gości z całego regionu. Tegoroczna edycja wymagała od organizatorów szybkiej reakcji. Intensywne opady deszczu sprawiły, że część atrakcji została przeniesiona do hali sportowej. Dzięki temu uczestnicy mogli bez przeszkód odwiedzać stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, szkoły oraz instytucje współpracujące przy organizacji wydarzenia.
1: W ostatniej chwili przenieśliśmy wszystkich wystawców do środka, do sali gimnastycznej i mamy nadzieję, że tam chociaż pewności w cieple, bez deszczu, wszyscy ludzie mogą poczęstować tych wszystkich odwiedzających. No, mam nadzieję, że te chmury przejdą i główny wykonawca zjawi się o 5:30 i będzie ładna pogoda.
2: My naprawdę wkładamy wiele wysiłku, wiele serca w to, aby przygotować wszystko tak, aby mieszkańcy, każdy, żeby znalazł coś dla siebie. I to widać, bo mimo takiej aury jak dziś, mieszkańcy jednak przybywają i czekają na to święto, dopytują o szczegóły tego święta i to jest takie pocieszające dla nas, że jeśli coś organizujemy, mimo nawet takich niepowodzeń jak dziś, jeśli chodzi o pogodę, to jednak mieszkańcy są i cieszymy się z tego bardzo.
0: Święto Mleka od lat jest okazją do podkreślenia znaczenia rolnictwa i hodowli bydła mlecznego dla lokalnej gospodarki. To również moment, w którym samorząd dziękuje mieszkańcom za ich codzienną pracę i wkład w rozwój gminy.
1: Coraz mniej na wsiach jest bydła mlecznego. Podjęliśmy ileś tam lat do tyłu, już nie kojarzę, że zrobimy dla tych rolników, którzy trzymają bydło mleczne, bo to jest trudna praca. Pani z miasta? No to akurat nie wie tego. Żeby ci ludzie podtrzymali tradycję, a jednocześnie mleko to zdrowie. Chcemy, żeby jak najwięcej mleka dla dzieci, dla dorosłych, tego zdrowia, żeby przybywało. No i tak my zachęcamy, żeby hodowcy bydła mlecznego w naszej gminie, w gminie rolniczej mieszkali i tą tradycję podtrzymywali. No i mamy, no coraz mniej jest tych wszystkich rolników, którzy chowają bydło mleczne. Niemniej jednak no, jest tego sporo i my się cieszymy, że ci ludzie wytrzymują. To jest w ogóle trudna praca, bo poprzątać bydło i mieć wolne, a tu każdego dnia dwa razy trzeba te krówki wydoić. Żeby coś dobrego było, trzeba poświęcić dużo pracy. I mamy nadzieję, że ci tradycyjni, wierni hodowli bydła mlecznego zostaną. I dla tych wszystkich naszych mieszkańców, młodych i starszych, to mleko będzie, go nigdy nie zabraknie.
3: Jest to cykliczna impreza, w której chcemy docenić pracę rolników, którzy często wykonują swoje obowiązki od świtu do wieczora, bez względu na to, jaka to jest pora roku, czy jest ciepło, czy zimno. Jest to niestety, ale bardzo ciężka praca, absorbująca, aczkolwiek dzięki ich pracy mamy świeże, polskie produkty na naszych stołach.
0: Oficjalne otwarcie wydarzenia uświetnił występ orkiestry dętej OSP Grabkowo. Następnie scenę przejęli najmłodsi mieszkańcy regionu. Dzieci i młodzież z lokalnych szkół oraz przedszkoli zaprezentowali program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami publiczności. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli. Jak podkreślano podczas uroczystości, takie inicjatywy są ważnym elementem budowania lokalnej tożsamości oraz integracji mieszkańców.
4: Wieloletnia tradycja, która w tej gminie funkcjonuje, podkreślająca, tak jak powiedział pan redaktor, rolniczy charakter tej gminy, ale przede wszystkim to okazja do spotkania, do integracji mieszkańców, zarówno tej małej ojczyzny, ale także całego powiatu wrocławskiego, regionu. Bardzo mi miło, że po raz kolejny to wydarzenie mogłem objąć swoim patronatem. Dzisiaj w hybrydowej formule, bo troszkę na dworzu, troszkę w środku, ale mimo nawet chłodniejszej pogody czuć tutaj gorącą atmosferę, wspaniali ludzie i cieszę się, że kolejny rok z rzędu jesteśmy tutaj razem.
5: Tak, każde miasteczko szuka czegoś, co je charakteryzuje, co daje im jakiś taki znak rozpoznawalny, co przyciąga mieszkańców, co przyciąga turystów i na pewno, jeżeli chodzi o gminę Kowal, jest to święto mleka, kultywowane tutaj od wielu, wielu lat. Ja się bardzo cieszę, bo przecież województwo kujawsko-pomorskie jest województwem typowo rolniczym, więc żebyśmy przypominali to, że mleko nie bierze się z kartonika w markecie, a z hodowli mleka, to też jest pewien taki moment, kiedy możemy oddać hołd i podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień pracują przy tym, żebyśmy to mleko mieli. Także dzisiaj niestety nie dopisała pogoda, ale całe szczęście pan wójt ze swoimi współpracownikami.

0: zadbali o to i całą imprezę przenieśli tutaj do środka, więc jest mnóstwo mieszkańców, wszyscy dobrze się bawią i mam nadzieję, że te czarne chmury przejdą, że odbędzie się koncert i że to Święto Mleka zapisze się jednak pozytywnie, jako pozytywne wydarzenie pomimo tej pogody.
1: Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Na odwiedzających czekały regionalne potrawy, domowe wypieki oraz produkty przygotowane według tradycyjnych receptur. Panie z KGW podkreślały, że udział w wydarzeniu to nie tylko promocja lokalnej kuchni, ale także okazja do wspólnego działania i pielęgnowania wieloletnich tradycji.
2: Przygotowaliśmy zupę stroganowa z bułeczką, orzeszki nadziewane, babeczki i gofry, i muffinki.
3: Czy często Pani gością na tego typu wydarzenia?
2: Co roku. Co roku przygotujemy.
3: A jak to wydarzenie na przestrzeni lat właśnie zmieniło się?
2: Zawsze jest więcej osób, nie? I więcej osób szykuje wszystkiego.
3: A od ilu lat już Panie tworzą koło gospodyń wiejskich?
2: No nasze koło w tym roku ma 60 lat, bo my ciągniemy to pierwsze.
3: I ile osób w nim uczestniczy?
2: 15.
3: I to się zmienia?
2: Nie, na razie nic, nie, nie idziemy trochę do przodu. Nie? Teraz jest trochę dotacji z agencji, więc można trochę lepiej coś przygotować. Nie?
3: I Pani wszystko same gotują?
2: Tak, na miejscu w remizie.
1: Wieczorem przyszedł czas na muzyczne emocje. Na scenie wystąpiły zespoły Piękni i Młodzi, Selfie oraz Wpół do Bluesa. Koncerty zgromadziły liczną publiczność, a finałem wydarzenia była zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.
4: Piękni, Młodzi, grabkowo, Piękni, Młodzi.

0: dziećmi jestem, spędzam miło czas. Córka będzie występowała. Nie, bardzo jest sympatycznie, fajnie.
1: A jaki występ zaprezentują?
0: Córka zaśpiewa Kali Stanek piosenkę Chłopiec z gitarą.
1: A czy czekają dzisiaj Państwo na jakiś koncert?
0: Koncert będzie zespół Piękni i Młodzi.
1: A czy słuchają pani ten zespół na co dzień?
0: Słuchamy. Rodzinnie słuchamy.
1: A czy są Państwo tutaj co roku?
0: Tak, co roku. W tamtym roku też córka występowała, też śpiewała.
1: Tak. Jak wrażenia? Jak na przestrzeni lat zmienia się to wydarzenie?
0: Co roku jest bardzo fajnie.
2: A dobrze, dopiero przyjechaliśmy.
3: Super, dopiero przyjechaliśmy. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
1: A czy czekają Państwo na jakiś koncert?
3: Tak.
2: Oczywiście, właśnie na to przyjechałem.
3: Selfie,
2: jak najbardziej. Kiedyś nasi to jednak byli, ale no niestety. Z 15 lat do tyłu krzyżówki, może nie, wy akurat za młodzi jesteście, ale ja pamiętam. No, chłopaki stąd pochodzą, nie? Dokładnie, jeden na pewno stąd zaczynał.
3: No, że pogoda nam dopisze, nie?
2: Tak nieźle, nieźle.
1: A czy bywają tutaj Państwo co roku?
2: Nie, ja to jestem pierwszy raz.
3: Pierwszy raz jesteśmy, tak.
4: Dobrze się bawimy.
1: A na jaki koncert Państwo czekają?
4: Nie czekamy, przyjechaliśmy tak zobaczyć, jak to wygląda, ten program.
1: A czy Państwo są tutaj co roku?
4: Nie jesteśmy tu co roku, jesteśmy pierwszy raz.
1: A dlaczego Państwo zdecydowali się tutaj przyjechać?
4: Nie zdecydowaliśmy się, to było tak impulsywnie po prostu.
1: Czyli takie spontaniczne popołudnie.
4: Tak, dokładnie.
5: Tegoroczna edycja po raz kolejny udowodniła, że nawet niesprzyjająca pogoda nie jest w stanie pokrzyżować planów mieszkańcom gminy Kowal. Święto Mleka pozostaje wydarzeniem, które skutecznie łączy lokalną społeczność i przypomina o rolniczych korzeniach regionu.

0: Amen.
1: Przedszkole samorządowe w Izbicy Kujawskiej ma już 50 lat. Okrągły jubileusz jest okazją do wspomnień oraz planów na przyszłość. Uroczystość półwiecza placówki odbyła się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Zgromadzonych gości powitała dyrektor przedszkola.
2: Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 10. Msza święta odbyła się w naszym kościele parafialnym o godzinie 11. Tutaj w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Za chwileczkę, za moment rozpoczną się dalsze uroczystości jubileuszowe, czyli część oficjalna, część artystyczna. Potem również chciałabym pokazać wszystkim zaproszonym gościom naszą jednostkę. No i na tym koniec.
3: Właśnie opowiedzmy o samej jednostce. Ile jest dzieciaków, ilu uczniów? Jakie proponujecie zajęcia?
2: Na chwilę obecną mamy 4 grupy w naszym przedszkolu. W 2024 roku dzięki udziałowi w projekcie z Unii Europejskiej udało nam się zwiększyć tutaj liczbę grup z 3 do 4. Aktualnie liczba dzieci w naszym przedszkolu wynosi 89. Zajęcia, które realizujemy w naszym przedszkolu, to przede wszystkim zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ale realizujemy również język angielski, zajęcia logopedyczne. Jest u nas zatrudniony pedagog specjalny, psycholog, logopeda. Także wachlarz jest naprawdę szeroki.
3: Domyślam się, że przedszkole także organizuje wycieczki dla dzieci, wyjścia, poznawanie nowych miejsc.
2: Bardzo często. Wycieczki krajoznawcze już na stałe wpisały się w plan pracy naszego przedszkola. Zresztą no nie wyobrażam sobie tutaj efektywnej pracy jednostki oświatowej bez zaznajamiania dzieci, czy to z otoczeniem regionu, czy z zasobami, miejscami, które mamy w Polsce, prawda?
1: Na uroczystości zgromadziło się wielu gości. Wśród nich parlamentarzyści, władze samorządowe, a przede wszystkim rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola samorządowego. W wielu przypadkach rodzice sami w przyszłości chodzili do tej placówki.
4: Dziś rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie, okrągła rocznica, wyjątkowy jubileusz 50-lecia funkcjonowania naszego przedszkola samorządowego, w tej chwili samorządowego, no, poprzednio troszeczkę innej formule działało. Ale istotnie mamy jeszcze tutaj dokomponowaną kolejną instytucję, jest to zespół, myślę tutaj o żłobku również samorządowym, z którego też tutaj korzystają nasi mieszkańcy, mamy pełne obłożenie obydwu instytucji. Do tej pory borykaliśmy się nawet z brakiem miejsc w naszym przedszkolu, bo opieka przedszkolna również była sprawowana w oddziałach zerowych w szkole podstawowej numer 1. W tej chwili mamy niestety niż demograficzny i pewnie nasza placówka tutaj przedszkolna będzie potrzeby w pełni

0: zaspokajać. Chciałbym jeszcze tutaj nadmienić, że w ostatnim okresie czasu udało nam się zmodernizować budynek, w którym mieści się nasze przedszkole. Udało nam się kompleksowo najpierw wykonać termomodernizację z zewnątrz, poprawiliśmy termikę budynku i w roku ubiegłym udało nam się kompletnie wyremontować wnętrze, uzupełnić sprzęt, wyposażyliśmy salę w nowe meble. Funkcjonuje przy okazji powstania żłobka też nowa kuchnia z pełnym wyposażeniem. Myślę, że w tej chwili instytucja na miarę aktualnych wymogów.
1: Uczestnikom wydarzenia przedstawiono historię przedszkola, wykorzystując archiwalne zdjęcia. Przypomniano dokonania poprzednich dyrektorów oraz pokazano, jak zmieniła się sama placówka od skromnego budynku po przedszkole na miarę XXI wieku. Dziś nie mogło zabraknąć kwiatów oraz życzeń.
2: 50 lat to jest niemało. Szczególnie dla dzieci, którzy tutaj trafiają, czyli tych roczników, bym powiedział, jest bardzo wiele, przynajmniej 25 przez te 50 lat. Dlatego jest to piękna okazja, żeby podsumować działalność 50-lecia przedszkola samorządowego w gminie, mieście Izbica Kujawska przez ostatnie 50 lat, czyli od 1976 roku. Były różne lata, różne okresy, i spokojniejsze, i mniej spokojne, ale oświata przetrwała, począwszy od tych najmłodszych, przez szkoły podstawowe, później średnią, którą mamy także w Izbicy Kujawskiej. To dobrze, że organizatorzy zaprosili nas dzisiaj na świętowanie razem tej okazji i dobrze, że odbywa się to w nowo odbudowanym, wyremontowanym miejsko-gminnym ośrodku kultury, dzisiaj Centrum Kultury. Życzę dobrej przyszłości dla oświaty w Izbicy Kujawskiej, dla przedszkola samorządowego w Izbicy Kujawskiej, dla nauczycieli dobrych i wytrwałych, ale jednocześnie bardzo inteligentnych uczniów, tak aby ta praca była pasją, a nie tylko obowiązkiem. Życzę przy tej okazji także i zdrowia wszystkim, którzy mają wpływ, mają przełożenie na organizację codziennego życia wszystkich mieszkańców, od najmłodszych aż do seniorów. Wszystkiego dobrego.
1: Wisienką na torcie były występy dzieci.
3: Przedszkole ma dziś urodziny, więc się cieszą chłopcy i dziewczyny. 50 lat to wielka sprawa, czas na śpiewy i zabawa.

śniegu, pełnym radości, uśmiechów i śpiewów. Dziś głośno ogłaszamy, że nasze przedszkole mocno kochamy.

0: We wtorek po południu na osiedlu Zadamcze pojawiły się karetki pogotowia, straż pożarna oraz policja. Do centrum kierowania wpłynęło zgłoszenie, że na klatce schodowej znajduje się mężczyzna z ranami kłutymi.
1: Wczoraj po godzinie 16 dostaliśmy zgłoszenie, że na półpiętrze bloku przy ulicy Toruńskiej leży nieprzytomny mężczyzna. Udaliśmy się na miejsce i tam ujawniliśmy mężczyznę z ranami, jak wstępnie ustalono, kłutymi. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie obecnie przebywa. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności i przyczyn tego zdarzenia. Na miejscu też był prokurator, pod którego nadzorem właśnie te czynności były prowadzone. Obecnie zatrzymaliśmy mężczyznę w wieku 50 lat, który miał związek właśnie z tymi powstałymi obrażeniami. Mężczyzna ten w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. I jak ustalono, mężczyzna razem z osobą pokrzywdzoną przebywali wspólnie w jednym mieszkaniu.
0: Mężczyzna znajduje się w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Czekamy na wyniki ustaleń służb, by dowiedzieć się, jaki przebieg miały zdarzenia w bloku przy ulicy Toruńskiej. Wiosna w pełni, a więc w gminach rozpoczął się już sezon inwestycyjny. Samorządy kontynuują rozpoczęte prace, a także wyznaczają plany na kolejne działania. W gminie Lubraniec będzie wiele się działo. Poprawiony zostanie chociażby brzeg Dunaju.
2: Będziemy poprawiać brzegi właśnie na tym cieku wodnym Dunaj. Tu proszę sobie wyobrazić naszą muszlę koncertową, też będziemy zmieniać, ale najważniejsza inwestycja to tężnie. Tężnie staną po prawej stronie, jeśli z Wocławka, przepraszam, z Lubrańca idziemy na Dobierzyn, po prawej stronie, tam gdzie kiedyś dawni włodarze chcieli postawić basen, ale się niestety nie udało, to w tym miejscu będą tężnie, a więc miejsca, gdzie szczególnie mieszkańcy Lubrańca, nie tylko, będą mogli wypoczywać, cieszyć się zielenią. Tu muszę też wspomnieć i podziękować za bardzo dobrą współpracę z nadleśnictwem Kutno. Będzie ścieżka.

0: książka. Będzie fajnie. Oczywiście zaproszę na odebranie domu, który pan Godecki-Ćwirko nam przekazał.
1: W Lubrańcu końca dobiega budowa żłobka. Jednostka będzie mogła przyjąć do 40 dzieci w wieku do 3 lat. Wartość inwestycji wynosi około 4,5 miliona złotych. Ponad połowa wartości inwestycji została pokryta ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
2: Też ważne dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgowiące będzie rozbudowa jednostki.
0: Tak, będzie.
2: Termomodernizacja. Także
0: mi jako staremu druhowi tej jednostki, który startował jeszcze w latach 80. w zawodach strażackich, tak trudno o tym mówić, ale będzie to inwestycja za 3 miliony złotych, gdzie totalnie zmodernizujemy remizę, piękną remizę, ale powstałą już w 1986 roku, a więc czas na jej remont, o tak to określmy.
1: Niebawem przedstawimy szerszą relację z inwestycji, które zostaną wykonane w gminie Lubraniec.

0: Ma zaledwie 12 lat, a już udowadnia, że talent i determinacja nie znają wieku. Kasper Wojciechowski z Ocławka z powodzeniem podbija muzyczną scenę. Uczy się w zespole szkół muzycznych, gra na wielu instrumentach, ale to właśnie perkusja skradła jego serce. O swojej muzycznej drodze opowiedział przed naszą kamerą.
1: Moją pasją jest granie na perkusji. Zacząłem na niej grać, jak miałem około 7 lat. Ogólnie jakoś tak to było, że jakoś najpierw mnie rodzice tak zachęcili, żebym może poszedł, spróbował. No, najpierw chodziłem na ognisko szkolne, takie jakby, że po przedszkolu. No i jakoś mi się tak spodobało, no i potem rodzice mnie zapisali do szkoły właśnie. No i do dzisiaj właśnie gram na perkusji.
2: Jak to wygląda? Jak wyglądają twoje codzienne przygotowania i treningi?
1: No, siedzę w domu, no ćwiczę, gram na perkusji, uczę się w szkole różnych rzeczy właśnie związanych z muzyką. No i ogólnie bardzo mi się podoba granie na tym instrumencie.
2: A co daje ci muzyka?
1: Satysfakcja. Bardzo dużo satysfakcji.
2: Powiedz proszę, czy pochodzisz z muzykalnej rodziny?
1: Znaczy mój brat dotarł do półfinału w The Voice Kids. No i chyba tyle.
2: A kto u was zaszczepił tą pasję do muzyki?
1: Chyba tata.
0: Młody perkusista nie zwalnia tempa. Kasper wziął udział w ogólnopolskim konkursie instrumentalnym Rezonans, w którym walczy o nagrodę publiczności. Aby wesprzeć utalentowanego wrocławianina, wystarczy wysłać SMS pod numer 73480 o treści typ.reg.8.
1: Brałem udział w konkursie ogólnopolskim instrumentalnym. Chciałem podziękować panu Arkadiuszowi Augustynowiczowi i chciałem jeszcze podziękować panu Patrykowi Dębczukowi za to, że nagrał mnie w swoim studiu Sound Place.
2: Jaki był odzyw jury?
1: Jeszcze nie powiedzieli, jeszcze nie było ogłoszone, ale ogólnie chcę zachęcić, żeby wszyscy na mnie głosowali.
2: Powiedz proszę, jakie są twoje marzenia muzyczne związane z perkusją?
1: No, moim marzeniem jest właśnie może wystąpić właśnie na jakimś konkursie bardziej takim ogólnym, czyli na przykład no ogólnoświatowym. To jest takie moje marzenie. Bo no, chciałbym kiedyś tak pójść, tak zagrać na scenie takiej no już właśnie ogólnoświatowej i właśnie pokazać innym, że potrafię. Że potrafię na serio coś osiągnąć w życiu.
2: Czyli wiążesz swoją przyszłość z perkusją?
1: Tak, wiążę.
0: Na oddanie głosu na Kacpra zostało niewiele czasu. Głosować można do 18 czerwca do godziny 20. Pokażmy, że Wocławek potrafi wspierać młode talenty.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Która kobieta podczas ważnej uroczystości nie chce czuć się pięknie, komfortowo i pewnie siebie? Wybór wymarzonej kreacji to jedno, ale równie ważne jest to, jak prezentuje się ona na sylwetce. We Wrocławku po raz pierwszy pojawiła się certyfikowana usługa kompleksowego modelowania biustu, dzięki której kobiety, niezależnie od rozmiaru, mogą podkreślić swoje atuty i cieszyć się idealnym efektem w każdej stylizacji. Taką usługę oferuje salon Body Therapy by Kasia Wojciechowska, mieszczący się w galerii Róża Wiatrów przy ulicy Promiennej 7C.
1: Z dumą chciałabym poinformować o nowej usłudze w naszym mieście. Jest to taping biustu. Do tej pory znany był taping, natomiast Bratape jest to firma, która produkuje tejpy bezpieczne, w 100% z bawełny, które nie powodują podrażnień i są super. Usługa ta opiera się na tejpowaniu biustu, na modelowaniu, podnoszeniu. Jest to usługa, która pozwala paniom na dobór każdej kreacji. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ani głębokie dekolty, ani odkryte plecy, ani asymetryczne kształty sukienki. Także wszystkie kreacje, które sobie wymarzymy, łącznie z sukniami ślubnymi, nie stanowią tutaj problemu. Usługa jest dobierana indywidualnie pod każdy biust. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to biust duży, czy mały. Każdy biust praktycznie jest tutaj do zrobienia.
2: Czy usługa jest wykonywana tutaj w gabinecie?
1: Usługa jest wykonywana i w gabinecie, i w domu klientki. Wychodzę naprzeciw potrzebom, bo rozumiem, że klientka nie będzie jechała z suknią ślubną dużą, tak? W związku z tym nie ma problemu, też dojadę. Co jeszcze chciałam dodać? Taping powoduje, że nie widać

0: żadnych ramionczek, także nie wrzynają się, można dobrać tak, jak się wymarzyło.
1: Czy trzyma się on całą noc?
0: Trzyma się całą noc, tejpy nie przyjmują potu, nie podrażniają, tak jak już wcześniej powiedziałam, pod warunkiem, że są wykonane w profesjonalnym, certyfikowanym gabinecie. Bo jest wiele modeli tejpów, wiem o tym, i później klientki przychodzą i mówią, że nie, nie, one nie będą korzystały, bo to podrażnienia i tak dalej. Jeżeli jest to wykonane w profesjonalnym salonie, takie podrażnienia nie występują.
1: A czy klientki dostają filmiki instruktażowe, jak powinno się to dokładnie zakładać?
0: W każdym z tejpów znajduje się ulotka. Może klientka sobie wykonać taki taping sama, samodzielnie w domu. Jest wszystko bardzo prosto pokazane. Można sobie wczytać kod QR i wykonać taki taping również samodzielnie. Chociaż z doświadczenia wiem, że panie mówią, nie, nie, to ja wolę jednak, żeby pani to zrobiła, ponieważ no wiadomo, że jest trudno, tak, sobie tą pierś tutaj wymodelować samodzielnie. Ale jest instruktaż, także można sobie wczytać kod QR i taką aplikację wykonać samodzielnie.
1: A jakie mamy rodzaje taśm?
0: Mamy taśmy do dużego biustu, czyli takie szersze, i mamy do biustów mniejszych. Generalnie kolorystycznie są w beżach, w czerniach, także pod każdą kreację możemy coś tutaj sobie zastosować, nie ma problemu. Nie widać tych taśm, także nie ma to znaczenia, czy one są czarne, czy beżowe. Każda aplikacja wygląda tak, że po prostu jej nie widać.
2: Jest to odpowiedź na potrzeby wielu kobiet, które od dawna poszukiwały profesjonalnego i bezpiecznego rozwiązania, pozwalającego poczuć się swobodnie w eleganckich, często wymagających kreacjach.
0: Problemy pań, że szukają i niejednokrotnie mówią, że o kurczę, tej sukienki nie mogę założyć, tak? Wymarzyła sobie jakąś sukienkę, no i niestety, no bo ten biust jednak no nie układa się, tak? Stanik widać, widać te ramionczka, także no wychodzę naprzeciw potrzebom po prostu pań. Chciałabym, żeby to we Włocławku też, że tak powiem, żeby panie z Włocławka miały szansę poczuć się dobrze w swoich strojach, które sobie wybrały, żeby nie musiały rezygnować z tego, tylko po prostu przychodzą, robią taką usługę i czują się super w każdej kreacji, na każdej imprezie.
2: Rezultaty Metamorfos można zobaczyć na oficjalnym profilu salonu w mediach społecznościowych.
0: Zachęcam również do odwiedzenia mojej strony facebookowej Body Therapy by Kasia Wojciechowska. Znajdziecie tam panie oklejenia, które wykonałam, no i opinie moich klientek. Także zapraszam serdecznie.
2: Jeśli przed Tobą ważne wyjście, wyjątkowa uroczystość lub po prostu chcesz poczuć się pewniej w swojej ulubionej kreacji, warto poznać możliwości tapingu biustu. Bo każda kobieta zasługuje na to, by w ważnych momentach czuć się pięknie, kobieco i swobodnie. Choć aura przez większą część dnia nie rozpieszczała uczestników, mieszkańcy gminy Kowal po raz kolejny pokazali, że tradycja jest silniejsza od pogody. W Grabkowie odbyło się doroczne Święto Mleka. Wydarzenie, które od lat gromadzi mieszkańców, rolników, lokalne organizacje i gości z całego regionu. Tegoroczna edycja wymagała od organizatorów szybkiej reakcji. Intensywne opady deszczu sprawiły, że część atrakcji została przeniesiona do hali sportowej. Dzięki temu uczestnicy mogli bez przeszkód odwiedzać stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, szkoły oraz instytucje współpracujące przy organizacji wydarzenia.
3: W ostatniej chwili przenieśliśmy wszystkich wystawców do środka, do sali gimnastycznej i mamy nadzieję, że tam chociaż w pewności, w cieple, bez deszczu, wszyscy ludzie mogą poczęstować tych wszystkich odwiedzających. No, mam nadzieję, że te chmury przejdą i główny wykonawca zjawi się o 17:30 i będzie ładna pogoda.
4: My naprawdę wkładamy wiele wysiłku, wiele serca w to, aby przygotować wszystko tak, aby mieszkańcy, każdy, żeby znalazł coś dla siebie. I to widać, bo mimo takiej aury jak dziś, mieszkańcy jednak przybywają i czekają na to święto, dopytują o szczegóły tego święta i to jest takie pocieszające dla nas, że jeśli coś organizujemy, mimo nawet takich niepowodzeń jak dziś, jeśli chodzi o pogodę, to jednak mieszkańcy są i cieszymy się z tego bardzo.
2: Święto Mleka od lat jest okazją do podkreślenia znaczenia rolnictwa i hodowli bydła mlecznego dla lokalnej gospodarki. To również moment, w którym samorząd dziękuje mieszkańcom za ich codzienną pracę i wkład w rozwój gminy.
3: Coraz mniej na wsiach jest bydła mlecznego. podjęliśmy

0: ileś tam lat do tyłu, już nie kojarzę, że zrobimy dla tych rolników, którzy trzymają bydło mleczne, bo to jest trudna praca. Pani z miasta? No to akurat nie wie tego. Żeby ci ludzie podtrzymali tradycję, a jednocześnie mleko to zdrowie. Chcemy, żeby jak najwięcej mleka dla dzieci, dla dorosłych, tego zdrowia, żeby przybywało. No i tak my zachęcamy, żeby hodowcy bydła mlecznego w naszej gminie, w gminie rolniczej mieszkali i tą tradycję podtrzymywali. No i mamy, no coraz mniej jest tych wszystkich rolników, którzy chowają bydło mleczne. Niemniej jednak, no jest tego sporo i my się cieszymy, że ci ludzie wytrzymują. To jest w ogóle trudna praca, bo poprzątać bydło i mieć wolne, a tu każdego dnia dwa razy trzeba te krówki wydoić. Żeby coś dobrego było, trzeba poświęcić dużo pracy. I mamy nadzieję, że ci tradycyjni, wierni hodowli bydła mlecznego zostaną i dla tych wszystkich naszych mieszkańców, młodych i starszych, to mleko będzie i go nigdy nie zabraknie.
1: Jest to cykliczna impreza, w której chcemy docenić pracę rolników, którzy często wykonują swoje obowiązki od świtu do wieczora, bez względu na to, jaka to jest pora roku, czy jest ciepło, czy zimno. Jest to niestety, ale bardzo ciężka praca, absorbująca, aczkolwiek dzięki ich pracy mamy świeże polskie produkty na naszych stołach.
2: Oficjalne otwarcie wydarzenia uświetnił występ orkiestry dętej OSP Grabkowo. Następnie scenę przejęli najmłodsi mieszkańcy regionu. Dzieci i młodzież z lokalnych szkół oraz przedszkoli zaprezentowali program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami publiczności. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli. Jak podkreślano podczas uroczystości, takie inicjatywy są ważnym elementem budowania lokalnej tożsamości oraz integracji mieszkańców.
3: Wieloletnia tradycja, która w tej gminie funkcjonuje, podkreślająca, tak jak powiedział pan redaktor, rolniczy charakter tej gminy, ale przede wszystkim to okazja do spotkania, do integracji mieszkańców, zarówno tej małej ojczyzny, ale także całego powiatu wrocławskiego, regionu. Bardzo mi miło, że po raz kolejny to wydarzenie mogłem objąć swoim patronatem. Dzisiaj w hybrydowej formule, bo troszkę na dworzu, troszkę w środku, ale mimo nawet chłodniejszej pogody czuć tutaj gorącą atmosferę, wspaniali ludzie i cieszę się, że kolejny rok z rzędu jesteśmy tutaj razem.
4: Tak, każde miasteczko szuka czegoś, co je charakteryzuje, co daje im jakiś taki znak rozpoznawalny, co przyciąga mieszkańców, co przyciąga turystów i na pewno, jeżeli chodzi o gminę Kowal, jest to święto mleka, kultywowane tutaj od wielu, wielu lat. Ja się bardzo cieszę, bo przecież województwo kujawsko-pomorskie jest województwem typowo rolniczym, więc żebyśmy przypominali to, że mleko nie bierze się z kartonika w markecie, a z hodowli mleka, to też jest pewien taki moment, kiedy możemy oddać hołd i podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień pracują przy tym, żebyśmy to mleko mieli. Także dzisiaj niestety nie dopisała pogoda, ale całe szczęście pan wójt ze swoimi współpracownikami zadbali o to i całą imprezę przenieśli tutaj do środka, więc jest mnóstwo mieszkańców, wszyscy dobrze się bawią i mam nadzieję, że te czarne chmury przejdą, że odbędzie się koncert i że to święto mleka zapisze się jednak pozytywnie jako pozytywne wydarzenie pomimo tej pogody.
2: Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Na odwiedzających czekały regionalne potrawy, domowe wypieki oraz produkty przygotowane według tradycyjnych receptur. Panie z KGW podkreślały, że udział w wydarzeniu to nie tylko promocja lokalnej kuchni, ale także okazja do wspólnego działania i pielęgnowania wieloletnich tradycji.
5: Przygotowaliśmy zupę stroganowa z bułeczką, orzeszki nadziewane, babeczki i gofry i muffinki.
6: Czy często pani gością na tego typu wydarzenia?
5: Co roku przygotujemy.
6: A jak to wydarzenie na przestrzeni lat właśnie zmieniło się?
5: Zawsze jest więcej osób, nie? I więcej osób szykuje wszystkiego.
6: A od ilu lat już panie tworzą koło gospodyń wiejskich?
5: No nasze koło w tym roku ma 60 lat, bo my ciągniemy to pierwsze.
6: I ile osób w nim uczestniczy?
5: 15.
6: I to się zmienia?
5: Nie, na razie nic, nie idziemy do przodu. Nie? Teraz jest trochę dotacji z agencji, więc można trochę lepiej coś przygotować. Nie?
6: I pani wszystko same gotują?
5: Tak, na miejscu.

0: w remizie.
1: Wieczorem przyszedł czas na muzyczne emocje. Na scenie wystąpiły zespoły Piękni i Młodzi, Selfie oraz Wpół do Bluesa. Koncerty zgromadziły liczną publiczność, a finałem wydarzenia była zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.
2: Dzieci, młodzi, grabkowo!

0: dziećmi jestem, spędzam miło czas. Córka będzie występowała. Nie, bardzo jest sympatycznie, fajnie.
1: A jaki występ zaprezentują?
0: Córka zaśpiewa Kalistanek piosenkę Chłopiec z gitarą.
1: A czy czekają dzisiaj Państwo na jakiś koncert?
0: Koncert będzie zespół Piękni i Młodzi.
1: A czy słuchają pani ten zespół na co dzień?
0: Słuchamy. Rodzinnie słuchamy.
1: A czy są Państwo tutaj co roku?
0: Tak, co roku. W tamtym roku też córka występowała, też śpiewała.
1: Tak. Jak wrażenia? Jak na przestrzeni lat zmienia się to wydarzenie?
0: Co roku jest bardzo fajnie.
2: A dobrze, dopiero przyjechaliśmy.
3: Super, dopiero przyjechaliśmy. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
1: A czy czekają Państwo na jakiś koncert?
3: Tak,
2: oczywiście, piękni, właśnie na to przyjechałem.
3: Selfie,
2: jak najbardziej. Kiedyś nasi to jednak byli, ale no niestety. Z 15 lat do tyłu krzyżówki, może nie, wy akurat za młodzi jesteście, ale ja pamiętam. No, chłopaki stąd pochodzą, nie? Dokładnie, jeden na pewno stąd zaczynał.
3: Tylko jeden. Że pogoda nam dopisze, nie?
2: Tak nieźle, nieźle.
1: A czy bywają tutaj Państwo co roku?
2: Nie, nie, nie, ja to jestem pierwszy raz.
3: Pierwszy raz jesteśmy, tak.
4: Dobrze, dobrze się bawimy.
1: A na jaki koncert Państwo czekają?
4: Nie czekamy, przyjechaliśmy tak zobaczyć, jak to wygląda, ten program.
1: A czy Państwo są tutaj co roku?
4: Nie, nie jesteśmy tu co roku, jesteśmy pierwszy raz.
1: A dlaczego Państwo zdecydowali się tutaj przyjechać?
4: Nie zdecydowaliśmy się, to było tak impulsywnie po prostu.
1: Czyli takie spontaniczne popołudnie.
4: Tak, dokładnie.
5: Tegoroczna edycja po raz kolejny udowodniła, że nawet niesprzyjająca pogoda nie jest w stanie pokrzyżować planów mieszkańcom gminy Kowal. Święto Mleka pozostaje wydarzeniem, które skutecznie łączy lokalną społeczność i przypomina o rolniczych korzeniach regionu.

0: Amen.
1: Przedszkole samorządowe w Izbicy Kujawskiej ma już 50 lat. Okrągły jubileusz jest okazją do wspomnień oraz planów na przyszłość. Uroczystość półwiecza placówki odbyła się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Zgromadzonych gości powitała dyrektor przedszkola.
2: Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 10. Msza święta odbyła się w naszym kościele parafialnym o godzinie 11. Tutaj w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Za chwileczkę, za moment rozpoczną się dalsze uroczystości jubileuszowe, czyli część oficjalna, część artystyczna. Potem również chciałabym pokazać wszystkim zaproszonym gościom naszą jednostkę. No i na tym koniec.
3: Właśnie opowiedzmy o samej jednostce. Ile jest dzieciaków, ilu uczniów? Jakie proponujecie zajęcia?
2: Na chwilę obecną mamy 4 grupy w naszym przedszkolu. W 2024 roku dzięki udziałowi w projekcie z Unii Europejskiej udało nam się zwiększyć tutaj liczbę grup z 3 do 4. Aktualnie liczba dzieci w naszym przedszkolu wynosi 89. Zajęcia, które realizujemy w naszym przedszkolu, to przede wszystkim zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ale realizujemy również język angielski, zajęcia logopedyczne, jest u nas zatrudniony pedagog specjalny, psycholog, logopeda, także wachlarz jest naprawdę szeroki.
3: Domyślam się, że przedszkole także organizuje wycieczki dla dzieci, wyjścia, poznawanie nowych miejsc.
2: Bardzo często. Wycieczki krajoznawcze już na stałe wpisały się w plan pracy naszego przedszkola. Zresztą no nie wyobrażam sobie tutaj efektywnej pracy jednostki oświatowej bez zaznajamiania dzieci, czy to z otoczeniem regionu, czy z zasobami, miejscami, które mamy w Polsce, prawda?
1: Na uroczystości zgromadziło się wielu gości. Wśród nich parlamentarzyści, władze samorządowe, a przede wszystkim rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola samorządowego. W wielu przypadkach rodzice sami w przyszłości chodzili do tej placówki.
4: Dziś rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie, okrągła rocznica, wyjątkowy jubileusz 50-lecia funkcjonowania naszego przedszkola samorządowego, w tej chwili samorządowego, no, poprzednio troszeczkę innej formule działało. Ale istotnie mamy jeszcze tutaj dokomponowaną kolejną instytucję, jest to zespół, myślę tutaj o żłobku również samorządowym, z którego też tutaj korzystają nasi mieszkańcy, mamy pełne obłożenie obydwu instytucji. Do tej pory borykaliśmy się nawet z brakiem miejsc w naszym przedszkolu, bo opieka przedszkolna również była sprawowana w oddziałach zerowych w szkole podstawowej numer 1. W tej chwili mamy niestety niż demograficzny i pewnie nasza placówka tutaj przedszkolna będzie potrzeby w pełni zaspokajać. Chciałbym jeszcze tutaj nadmienić, że w ostatnim okresie czasu udało nam się zmodernizować budynek, w którym mieści się nasze przedszkole. Udało nam się kompleksowo najpierw wykonać termomodernizację z zewnątrz, poprawiliśmy termikę budynku i w roku ubiegłym udało nam się kompletnie wyremontować wnętrze, uzupełnić sprzęt, wyposażyliśmy salę w nowe meble. Funkcjonuje przy okazji powstania żłobka też nowa kuchnia z pełnym wyposażeniem. Myślę, że w tej chwili instytucja na miarę aktualnych wymogów.
1: Uczestnikom wydarzenia przedstawiono historię przedszkola, wykorzystując archiwalne zdjęcia. Przypomniano dokonania poprzednich dyrektorów oraz pokazano, jak zmieniła się sama placówka od skromnego budynku po przedszkole na miarę XXI wieku. Dziś nie mogło zabraknąć kwiatów oraz życzeń.
5: 50 lat to jest niemało. Szczególnie dla dzieci, którzy tutaj trafiają, czyli tych roczników, bym powiedział, jest bardzo wiele, przynajmniej 25 przez te 50 lat. Dlatego jest to piękna okazja, żeby podsumować działalność 50-lecia przedszkola samorządowego w gminie, mieście Izbica Kujawska przez ostatnie 50 lat, czyli od 1970

0: 1936 roku. Były różne lata, różne okresy, i spokojniejsze, i mniej spokojne, ale oświata przetrwała, począwszy od tych najmłodszych, przez szkoły podstawowe, później średnią, którą mamy także w Izbicy Kujawskiej. To dobrze, że organizatorzy zaprosili nas dzisiaj na świętowanie razem tej okazji i dobrze, że odbywa się to w nowo odbudowanym, wyremontowanym miejsko-gminnym ośrodku kultury, dzisiaj Centrum Kultury. Życzę dobrej przyszłości dla oświaty w Izbicy Kujawskiej, dla przedszkola samorządowego w Izbicy Kujawskiej, dla nauczycieli dobrych i wytrwałych, ale jednocześnie bardzo inteligentnych uczniów, tak aby ta praca była pasją, a nie tylko obowiązkiem. Życzę przy tej okazji także i zdrowia wszystkim, którzy mają wpływ, mają przełożenie na organizację codziennego życia wszystkich mieszkańców, od najmłodszych aż do seniorów. Wszystkiego dobrego.
1: Wisienką na torcie były występy dzieci.
2: Przedszkole ma dziś urodziny, więc się cieszą chłopcy i dziewczyny. 50 lat to wielka sprawa, czas na śpiewy i zabawa.

0: We wtorek po południu na osiedlu Zadamcze pojawiły się karetki pogotowia, straż pożarna oraz policja. Do centrum kierowania wpłynęło zgłoszenie, że na klatce schodowej znajduje się mężczyzna z ranami kłutymi.
1: Wczoraj po godzinie 16 dostaliśmy zgłoszenie, że na półpiętrze bloku przy ulicy Toruńskiej leży nieprzytomny mężczyzna. Udaliśmy się na miejsce i tam ujawniliśmy mężczyznę z ranami, jak wstępnie ustalono, kłutymi. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie obecnie przebywa. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności i przyczyn tego zdarzenia. Na miejscu też był prokurator, pod którego nadzorem właśnie te czynności były prowadzone. Obecnie zatrzymaliśmy mężczyznę w wieku 50 lat, który miał związek właśnie z tymi powstałymi obrażeniami. Mężczyzna ten w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. I jak ustalono, mężczyzna razem z osobą pokrzywdzoną przebywali wspólnie w jednym mieszkaniu.
0: Mężczyzna znajduje się w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Czekamy na wyniki ustaleń służb, by dowiedzieć się, jaki przebieg miały zdarzenia w bloku przy ulicy Toruńskiej. Wiosna w pełni, a więc w gminach rozpoczął się już sezon inwestycyjny. Samorządy kontynuują rozpoczęte prace, a także wyznaczają plany na kolejne działania. W gminie Lubraniec będzie wiele się działo. Poprawiony zostanie chociażby brzeg Dunaju.
2: Będziemy naprawiać, poprawiać brzegi właśnie na tym cieku wodnym Dunaj. Tu proszę sobie wyobrazić naszą muszlę koncertową. Też będziemy zmieniać, ale najważniejsza inwestycja to tężnie. Tężnie staną po prawej stronie, jeśli z Wocławka, przepraszam, z Lubrańca idziemy na Dobierzyn, po prawej stronie, tam gdzie kiedyś dawni włodarze chcieli postawić basen, ale się niestety nie udało, to w tym miejscu będą tężnie, a więc miejsca, gdzie szczególnie mieszkańcy Lubrańca, nie tylko, będą mogli wypoczywać, cieszyć się zielenią. Tu muszę też wspomnieć i podziękować za bardzo dobrą współpracę z Nadleśnictwem Kutno. Będzie ścieżka, będzie fajnie. Oczywiście zaproszę na odebranie domu, który pan Godecki-Ćwirko nam przekazał.
0: W Lubrańcu końca dobiega budowa żłobka. Jednostka będzie mogła przyjąć do 40 dzieci w wieku do 3 lat. Wartość inwestycji wynosi około 4,5 miliona złotych. Ponad połowa wartości inwestycji została pokryta ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
3: Też ważne dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgowiące będzie rozbudowa jednostki.
2: Tak, będzie.
3: Termomodernizacja. Tak,
2: mi jako staremu druhowi tej

0: jednostki, który startował jeszcze w latach 80. w zawodach strażackich. Tak trudno o tym mówić, ale będzie to inwestycja za 3 miliony złotych, gdzie totalnie zmodernizujemy remizę. Piękną remizę, ale powstałą już w 1986 roku, a więc czas na jej remont. O, tak to określę.
1: Niebawem przedstawimy szerszą relację z inwestycji, które zostaną wykonane w gminie Lubraniec.

0: Ma zaledwie 12 lat, a już udowadnia, że talent i determinacja nie znają wieku. Kasper Wojciechowski z Ocławka z powodzeniem podbija muzyczną scenę. Uczy się w zespole szkół muzycznych, gra na wielu instrumentach, ale to właśnie perkusja skradła jego serce. O swojej muzycznej drodze opowiedział przed naszą kamerą.
1: Moją pasją jest granie na perkusji. Zacząłem na niej grać, jak miałem około 7 lat. Ogólnie jakoś tak to było, że jakoś najpierw mnie rodzice tak zachęcili, żebym może poszedł, spróbował. No, najpierw chodziłem na ognisko szkolne, takie jakby, że po przedszkolu. No i jakoś mi się tak spodobało, no i potem rodzice mnie zapisali do szkoły właśnie. No i do dzisiaj właśnie gram na perkusji.
2: Jak to wygląda? Jak wyglądają twoje codzienne przygotowania i treningi?
1: No, siedzę w domu, no, ćwiczę, gram na perkusji, uczę się w szkole różnych rzeczy właśnie związanych z muzyką. No i ogólnie bardzo mi się podoba granie na tym instrumencie.
2: A co daje ci muzyka?
1: Satysfakcja. Bardzo dużo satysfakcji.
2: Powiedz proszę, czy pochodzisz z muzykalnej rodziny?
1: Znaczy mój brat dotarł do półfinału w The Voice Kids. No i chyba tyle.
2: A kto u was zaszczepił tą pasję do muzyki?
1: Chyba tata.
0: Młody perkusista nie zwalnia tempa. Kasper wziął udział w ogólnopolskim konkursie instrumentalnym Rezonans, w którym walczy o nagrodę publiczności. Aby wesprzeć utalentowanego wrocławianina, wystarczy wysłać SMS pod numer 73480 o treści typ.reg.8.
1: Brałem udział w konkursie ogólnopolskim instrumentalnym. Chciałem podziękować panu Arkadiuszowi Augustynowiczowi i chciałem jeszcze podziękować panu Patrykowi Demczukowi za to, że nagrał mnie w swoim studiu Sound Place.
2: Jaki był odzyw jury?
1: Jeszcze nie powiedzieli, jeszcze nie było ogłoszone, ale ogólnie chcę zachęcić, żeby wszyscy na mnie głosowali.
2: Powiedz proszę, jakie są twoje marzenia muzyczne związane z perkusją?
1: No, moim marzeniem jest właśnie może wystąpić właśnie na jakimś konkursie bardziej takim ogólnym, czyli na przykład no ogólnoświatowym. To jest takie moje marzenie. Bo no, chciałbym kiedyś tak pójść, tak zagrać na scenie takiej no już właśnie ogólnoświatowej i właśnie pokazać innym, że potrafię na serio coś osiągnąć w życiu.
2: Czyli wiążesz swoją przyszłość z perkusją?
1: Tak, wiążę.
0: Na oddanie głosu na Kacpra zostało niewiele czasu. Głosować można do 18 czerwca do godziny 20. Pokażmy, że Wrocławek potrafi wspierać młode talenty.

Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do

0: indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Dariusz Polachowski, internista, diabetolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, porozmawiajmy dzisiaj oczywiście o cukrzycy, ale cukrzyca ma różne oblicza. Jedną z takich odsłon cukrzycy jest cukrzyca wtórna. Co to takiego?
1: Zgadza się, tak jak na poprzednich spotkaniach już wspomnieliśmy, cukrzyca w zasadzie w samej definicji Światowej Organizacji Zdrowia nie jest to jedna choroba. Jest to grupa chorób, których wspólną cechą jest podwyższony poziom glukozy we krwi, które w konsekwencji prowadzić może i najczęściej prowadzi do powikłań narządowych poprzez upośledzenie funkcji narządów, a także ich destrukcję. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, do tej pory mówiliśmy o tych głównych typach cukrzycy, więc cukrzycy typu pierwszego i cukrzycy typu drugiego, które stanowią w zasadzie wedle różnych szacunków ponad 90% wszystkich cukrzyc, natomiast nie są to jedyne rodzaje cukrzycy, ponieważ jest cała grupa cukrzyc, których określamy potocznie nazwą cukrzycę typu trzeciego, a tak naprawdę są to cukrzyce wtórne o znanej przyczynie.
0: Panie doktorze, kiedy ta cukrzyca wtórna może wystąpić? Jakie są czynniki ryzyka cukrzycy wtórnej?
1: Cukrzyca wtórna, tak jak powiedziałem, jest to sytuacja taka, kiedy inne choroby wywołują nadmiar glukozy we krwi. To są całe grupy chorób, ale dotyczą to zazwyczaj ich wywołanie, jakby ich objawy pojawiają się u tych osób,

0: które już pewne predyspozycje mają, czyli to są najczęściej osoby, które mają stan przedcukrzycowy i u tych osób łatwiej dojdzie do ujawnienia tych cukrzy, no, chociaż też nie ogólniam, nie jest to sytuacja zero-jedynkowa. Wśród tych cukrzyc wtórnych, które tak jak powiedziałem, w zasadzie w tej chwili stanowią coraz to szerszą grupę, szacuje się, że to jest wedle różnych obliczeń około 3-5, a nawet 7% wszystkich cukrzyc. Jedną z grup są tak zwane cukrzyce typu mody, czyli cukrzyce uwarunkowane pojedynczymi mutacjami w genach, które kodują produkcję insuliny. Defekty w tych genach, z racji tego, że medycyna oczywiście rozwija się, jesteśmy coraz bardziej w stanie wykrywać, tak jak jeszcze naście lat temu znaliśmy kilka typów tej cukrzycy monogenowej, tak zwanej, teraz już jest ponad 40 znanych typów. I to są cukrzyce, które najczęściej są cukrzycami diagnozowanymi w młodym wieku, osób, które najczęściej są osobami szczupłymi, które mają bagaż
1: szczupłymi
0: rodzinny.
1: Jednak.
0: Szczupłymi, tak, oczywiście, które mają bagaż rodzinny, obciążenia rodzinne, często w dwóch, trzech pokoleniach, które często mają łagodny przebieg, choć nie zawsze, i które często dają się leczyć z preparatami doustnymi. Taką cechą charakterystyczną przy niektórych cukrzycach tych monogenowych jest to, że niektóre mogą współistnieć z wadami układu moczowego na przykład, tak? I to są te cukrzyce, które, tak jak powiedziałem, ich ilość rośnie, ponieważ diagnostyka genetyczna rośnie. Ma to duże znaczenie w zasadzie, bo wiedząc, że nie chorujemy na typową cukrzycę typu drugiego, a cukrzycę monogenową, która jest de facto związana z niewłaściwą produkcją insuliny przez komórkę beta, jesteśmy w stanie z jednej strony określić, czy ta osoba to jest osoba, która wymaga intensywnego leczenia, czy to jest osoba, której grożą powikłania późniejsze cukrzycy, czy to jest osoba raczej, którą spokojnie możemy kontrolować ten poziom glikemii i w sposób łagodny prowadzić, tak, na lekach doustnych. To są, tak jak powiedziałem, ta grupa, która rośnie, ich jest coraz to więcej, związane z defektem komórki beta. Oczywiście tu też należą cukrzyce rzadkie, kazuistyczne, ale jednak cukrzyce na przykład noworodkowe, tak, związane, tak zwana przejściowa bądź przetrwała cukrzyca noworodkowa, też związana z mutacjami genów, które odpowiadają za wydzielanie insuliny. Cukrzyce mitochondrialne to są cukrzyce, tak jak powiedziałem, kazuistyczne, ich jest niedużo, ale to są istotne rzeczy, które potrafimy diagnozować i leczyć. Cała grupa cukrzyc związanych z nieprawidłowościami działania insuliny, a więc na przykład insulinooporność typu A, gdzie mamy do czynienia z niewłaściwą reakcją na receptor insulinowy, rzadkie wady, tak jak krasnoludkowatość na przykład, ale też i cała rzesza chorób w kolejnym etapie, gdzie rzeczywiście ta cukrzyca się pojawia wtórnie. I tutaj dochodzimy do takiej grupy, jak na przykład choroby zewnątrzwydzielniczej części trzustki, czyli cukrzyca może się pojawić w przypadku choroby nowotworowej, nowotworu trzustki, w przypadku przewlekłego bądź ostrego zapalenia trzustki o różnej etiologii, czy alkoholowej, czy kamiczej.
1: Tak.
0: W przypadku takich chorób jak mukowiscydoza, tak? W przypadku urazów pooperacyjnych na przykład,
1: nawet,
0: czy urazów komunikacyjnych, gdzie dochodzi do utraty miąższu trzustki, wtórnie może się ta cukrzyca rozwinąć. To jest oczywiście cała grupa tak zwanych endokrynopatii, czyli chorób gruczołów wydzielania
1: wewnętrznego,
0: gdzie ta cukrzyca może wystąpić w biegu zespołu Cushinga, czyli w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z nadprodukcją hormonów kortykosteroidowych, czy to w przebiegu gruczołaka, czy

czy nowotworu nadnerczy, czy w przypadku też guzów ośrodkowego układu nerwowego, tak, ale również w guzach rdzenia nadnerczy, czyli w guzie chromochłonnym, w przypadku guzów czy gruczołaków

0: aldosteronu, a więc cała grupa chorób, gdzie hormony, niekoniecznie glukagon czy inne hormony, wpływające bezpośrednio na wątrobę trzustkę, ale też inne hormony, które mogą powodować wzrost cukru we krwi. Jest też oczywiście cała grupa leków, które predysponują, kiedy bierzemy je z różnych z przyczyn, predysponują do podwyższenia poziomu cukru we krwi.
1: Więc lecząc jakąś chorobę, możemy spowodować cukrzycę wtórną, tak? W
0: Tak,
1: wyniku
0: możemy spowodować
1: zażywania określonych
0: w
1: leków, o
0: wyniku, tak,
1: których oczywiście nie możemy
0: oczywiście.
1: powiedzieć.
0: Oczywiście nie żadne nazwy, preparaty handlowe tutaj nie padną, ale oczywiście nie jest tajemnicą, że są pewne leki, które w przebiegu których no, bierzemy je z powodu różnych chorób. Tutaj na pierwszym planie są te kortykosterydy, tak? Czyli leki, które są no, powszechnie stosowane czy chociażby w reumatologii, w ortopedii, czy w onkologii, gdzie te leki to są to leki po prostu bardzo korzystne dla nas, bo one są stosowane z tego tytułu, żeby wytłumić reakcję zapalną, żeby ją modulować, żeby poprawiał się stan zdrowia. Natomiast efekt uboczny tych leków
1: Kolejna choroba.
0: może powodować, że oczywiście poziom cukru będzie podwyższony. W przypadku sterydów to odbywa się najczęściej na zasadzie zwiększenia tak zwanej insulinooporności, czyli mamy do czynienia z tym, że obwodowo tkanki, tak, mięśnie, tkanka tłuszczowa tracą zdolność do wychwytywania tej glukozy, ale też kortykosteroidy działają w ten sposób, że wzmagają pewne procesy w wątrobie, czyli glikogenolizę, czy w wątrobie, w mięśniach, czyli uwalnianie jakby glukozy z zapasów zgromadzonych, a także glukoneogenezę, czyli taki proces, który polega na produkcji wątrobowej tego cukru i poprzez wzmożenie tych procesów powodują, że ten cukier może być wyższy. Oczywiście nie będzie tak u każdego, tak? To nie jest tak, że każda osoba, która będzie brała steryd z jakiegoś powodu, tą
1: Tak.
0: cukrzycę będzie miała. Zależy to od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, czy mamy do czynienia z pacjentem, który jest, powiedzmy, do końca zdrowy, czy mamy do czynienia z pacjentem takim, który już gdzieś te zaburzenia glikemii, stan przedcukrzycowy ma. Ten drugi oczywiście będzie bardziej narażony
1: Narażony.
0: na wystąpienie objawów. Inne rzeczy to jest oczywiście to, jak długo stosujemy lek, w jakich dawkach. Tak, oczywiście wyższe dawki będą powodowały większe ryzyko wystąpienia cukrzycy, ale także droga podania tego leku, tak, czyli podanie dożylne czy podanie doustne będzie się związało z większym ryzykiem wystąpienia cukrzycy wtórnej w przebiegu steroidoterapii, aniżeli stosowanie leków czy wziewnych, jak to mamy do czynienia w pulmonologii, czy miejscowo, tak. Czyli sterydy, generalnie taka grupa, gdzie chyba no, wszyscy wiemy, że to może się zdarzyć. Ale nie tylko sterydy, tak? Bo chociażby pewne leki, które stosujemy nawet i w psychiatrii, tak? My w tej chwili oczywiście dysponujemy różnymi lekami, ale te starsze leki, powiedzmy atypowe leki neuroleptyczne, jak na przykład olanzapina, klozapina,
1: To
0: gdzie
1: są grupy leków, to
0: to
1: nie
0: są
1: są nazwy
0: grupy, to nie są,
1: handlowe.
0: tak, nie musimy się obawiać, to nie są preparaty handlowe, to są substancje, zresztą w latach 50. powstał już termin tak zwanego cukrzycy fenotiazynowej, czyli cukrzycy spowodowanej pewną luką, grupą leków. Tak jak powiedziałem, te starsze preparaty mogą powodować, że ta cukrzyca się wywoła. Najczęściej w takim mechanizmie, że one pobudzają pewne receptory histaminowe, serotoninergiczne i wywołują wzrost apetytu. Wzrost apetytu wiąże się też z przyrostem masy ciała i w związku z powyższym też nasilenie insulinooporności i wywołanie pewnych objawów właśnie związanych z podwyższonym poziomem cukru, tak? Tak samo starsze leki przeciwdepresyjne, zarówno z grupy trójpierścieniowych leków, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kamitryptylina na przykład, czy starszych leków inhibitorów wychwytu serotoniny, czyli na przykład miaseryny. Natomiast jest gro leków, powiedzmy, które są stosowane w psychiatrii, które są pozbawione tego wpływu, tak? To nie jest tak, że każdy lek to wywoła,
1: To
0: więc
1: zwróćmy na to
0: tak,
1: uwagę.
0: to jest istotne i to jest nasza rola też lekarzy z wszelkich specjalności, którzy tymi pacjentami się na co dzień zajmują, że są pewne, że mając pacjenta czy z cukrzycą, czy ze stanem przedcukrzycowym, powinniśmy się zastanowić, które z tych leków bezpiecznie u takiego pacjenta zastosować, a których raczej powinniśmy

0: które raczej powinniśmy odstawić na bok z racji tego, że one gdzieś mają ten potencjał diabetogenny większy. Mówimy o lekach przeciwcukrzycowych, ale nie tylko. No, powszechnie znane starsze leki w leczeniu nadciśnienia, alfa-mimetyki, alfa-blokery, przepraszam, beta-blokery, ale tak jak powiedziałem, starsze, te, które powiedzmy są mało selektywne, mało wybiórcze, które mogą się przyczynić. Leki tiazydowe, czyli moczopędne, też starszej generacji, które mogą, ich profil metaboliczny jest taki, że mogą gdzieś tam podnieść poziom glukozy. Leki stosowane powiedzmy w leczeniu chorób zakaźnych, jak na przykład interferon, tak, w wirusowym zapaleniu wątroby, który też może wywołać poprzez przez bezpośrednią uszkodzenie komórek beta, czy też przez wzrost insulinooporności może wywołać ten efekt, tak? Leki stosowane w końcu po transplantacjach narządów, tak? Jest też termin cukrzycy potransplantacyjnej, czyli u pacjenta, który jest po przeszczepie, musimy pewne leki stosować w tym celu, żeby organizm nie odrzucił przeszczepu. W związku z powyższym, na przykład cyklosporyna jest takim lekiem, których potencjał rzeczywiście diabetogenny jest duży i musimy się liczyć z tym, że przy pewnych takich lekach mogą pojawiać się właśnie, może się pojawiać dodatkowy problem związany z rozchwianiem już obecnej cukrzycy, bądź pojawieniem się zaburzeń glikemii. Tak jak powiedziałem, pewne choroby również zakaźne, czyli wirusowe zapalenie typu B, C, choroby, które mają powinowactwo do takich narządów jak wątroba czy trzustka, które mogą bezpośrednio uszkadzać. Tutaj mówimy o chorobach takich jak cytomegalia czy zakażenie wirusem Coxsackie. Gro takich chorób, które rzeczywiście zakaźne mogą. Takim wirusem też jest koronawirus, który rzeczywiście my obserwowaliśmy w czasie pandemii, że dochodziło często do pojawienia się, ujawnienia na przykład cukrzycy czy uszkodzenia wątroby. Bo tu też ciekawostka taka, należy wspomnieć o tym, że cukrzyca w zasadzie to nie jest tylko trzustka, tak? Czyli nie tylko ta trzustka odpowiada za to, jaki mamy poziom glikemii, ale i stan naszej wątroby, i stan naszych jelit, i stan naszych nerek. To są wszystko jakby narządy, które z sobą współgrają
1: Więc
0: i
1: holistycznie trzeba
0: tak,
1: podchodzić do
0: zaburzenie to
1: pacjenta.
0: płatne. Zaburzenie homeostazy, gdzieś uszkodzenie czy niewłaściwa funkcja któregoś z tych
1: Powoduje
0: narządów może powodować
1: kolejne.
0: wtórnie, że te wzrosty glukozy trwałe będą.
1: Panie doktorze, wcześniej wymienił Pan wiele chorób, które mogą być jakby takim zaczynem, mogą wywołać tę cukrzycę wtórną. Więc diagnostyka wydaje się tutaj bardzo skomplikowana i taka chyba kosztowna, no bo tych powodów może być tak wiele i żeby leczyć przyczynę, a nie skutek, no to należałoby dotrzeć do tej przyczyny, tak?
0: Tak, oczywiście. Diagnostyka cukrzycy,
1: Wtórnej.
0: to znaczy diagnostyka cukrzycy jest zawsze taka sama, tak? To niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą wtórną, czy cukrzycą typu pierwszego, drugiego, opiera się w zasadzie o dane matematyczne niemalże, tak? Bo żeby rozpoznać cukrzycę, my nie możemy się opierać, i tu zawsze też powtarzam, staram się powtarzać zawsze, o pomiary na przykład przygodne glikemii z palca, z krwi włośniczkowej, tak? Oczywiście, jeżeli ktoś ma pewne objawy, które sugerują i ten poziom z palca sobie zmierzy i wyjdzie on nieprawidłowy,
1: Te
0: jakieś
1: objawy
0: podejrzanie
1: jeszcze
0: wysokie,
1: przypomnimy za
0: tak,
1: chwilkę, tak?
0: oczywiście. Zawsze jest to jakiś przyczynek do tego, żeby przebadać się w kierunku cukrzycy. Natomiast ja zawsze zaznaczam, że diagnostyka cukrzycy zawsze się opiera o pomiary krwi żylnej, czyli pomiar krwi z palca może dać jakby być stanowić przyczynek do dalszej diagnostyki. Natomiast my mamy, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą typu pierwszego, drugiego czy wtórną, zawsze metody diagnozowania tej cukrzycy są takie same, czyli są cztery w zasadzie sytuacje kliniczne, laboratoryjne, kiedy my tą cukrzycę możemy rozpoznać, tak? Zawsze wtedy, kiedy mamy do czynienia z objawami, tak? Czyli pacjent zdradza objawy,
1: Czyli co?
0: czyli
1: Co się
0: typowe
1: dzieje?
0: objawy wysokich cukrów, czyli
1: Czy wahań cukru też, tak?
0: z wata, czyli przede wszystkim no, zwiększenie częstości oddawania moczu.
1: Nocą
0: Wzmożone
1: czy w ciągu
0: pragnienie
1: dnia?
0: całego dnia, tak? W ciągu całego dnia wzmożone pragnienie, tak? Utrata niekontrolowana masy ciała, tak? Nadmierna senność, często powracające infekcje, szczególnie w drodze.

0: drogach moczowych.
1: Potliwość
0: Też
1: zmożone.
0: oczywiście jak najbardziej suchość skóry, potliwość. Czasami to jest tak, że na przykład dolne partie, górne partie są wzmożone potliwością, dolne nie. Obraz jest bardzo różny, bardzo zróżnicowany czasami i często jest tak, że pacjent nie zdradza żadnych objawów. Ale mówię, to są takie klasyczne objawy, te, o których mówi, wysokich cukrów, które utrzymają się przez dłuższy czas. To, i wtedy, kiedy mamy takiego pacjenta, wystarczy pomiar z krwi żylnej o dowolnej porze dnia. To nie musi być pomiar nadczo, jeżeli on
1: Nie
0: jest,
1: musi być
0: nie
1: nadczo,
0: musi
1: tak?
0: być nadczo, jeżeli on jest powyżej 200, a są tego typu objawy.
1: A jeżeli powyżej 90, powiedzmy, nie wiem, 100, 110, to jeszcze nie?
0: No nie, to mówię o sytuacji, w której mamy pacjenta z typowymi objawami takimi, jak wymieniliśmy i mamy cukier przygodny z żyły powyżej 200, powyżej 90 nie wystarczy. Natomiast są jeszcze trzy, znaczy inne sytuacje, kiedy my tą cukrzycę rozpoznajemy, tak? Druga sytuacja jest taka, kiedy dwukrotnie powyżej pobieramy krew z żyły nadczo i ten cukier jest powyżej 125. Ale musi być to potwierdzenie, czyli nie wystarczy jeden pomiar. Trzeba to potwierdzić kolejnym pomiarem, najlepiej w ciągu paru tygodni kolejnych. Jeżeli oba są powyżej 125 i nie potrzebujemy żadnych innych objawów, również rozpoznajemy cukrzycę. Trzecia sytuacja, taką sytuacją mamy najczęściej do czynienia, kiedy te cukry są, powiedzmy, podwyższone delikatnie, ale nie spełniają tych kryteriów cukrzycy, czyli nie są powyżej 125, czyli pomiędzy 99 a 125. Tego typu sytuacje skłaniają nas do wykonania tak zwanego testu obciążenia glukozą. Jeżeli w takim teście, przepraszam, po 2 godzinach cukier wychodzi powyżej 200,
1: Więc najpierw nadczo, później po posiłku, po 2 godzinach,
0: nie, po dwóch
1: tak?
0: godzinach od obciążenia, tak? Czyli to jest specyficzne
1: Wypiciu
0: badanie,
1: płynu,
0: które
1: tak.
0: polega na wypiciu glukozy, ale też oczywiście obwarowane pewnymi obowiązkowymi sytuacjami. Znaczy, ten pacjent nie może być w ruchu, musi być na miejscu, nie może w tym czasie wykonywać żadnych czynności. I po 2 godzinach, w drugim pomiarze, po wypiciu 75 gramów glukozy, jeżeli cukier jest powyżej 200, też możemy rozpoznać cukrzycę. Ostatnią sytuacją jest sytuacja, kiedy mamy tak zwany pomiar hemoglobiny glikowanej, czyli badania z krwi, które notabene nie wymaga, aby pacjent był nadczo. To jest badanie, które wykonuje się również z krwi żylnej. Jeżeli ten poziom powyżej 6,5 występuje, to również niezależnie od tego, czy te objawy są, czy nie, możemy rozpoznać cukrzycę. Tylko pod warunkiem oczywiście, że jest to pomiar wykonany wedle standaryzowanych metod w laboratorium certyfikowanym, tak?
1: Panie doktorze, powiedzmy jeszcze na koniec, jak cukrzyca niszczy organizm i wspomnijmy o profilaktyce, czyli co robić, aby uchronić się przed tą chorobą, oczywiście w miarę.
0: Cukrzyca niestety niszczy organizm wielotorowo, można powiedzieć. Całe nieszczęście polega na tym, że my nie jako ludzie nie jesteśmy nasz organizm nie działa w ten sposób, że zabiera sobie z tej ilości glukozy czy kwasów tłuszczowych, które my wprowadzamy do organizmu, tylko tyle, ile chce, a resztę wydala, tylko gdzieś tą glukozę, wolne kwasy tłuszczowe przerabia, odkłada, i to w zasadzie jest przyczynkiem całego nieszczęścia, ponieważ ten nadmiar glukozy, który we krwi krąży, jeżeli jest jej odpowiednia ilość, jest on spalany, jest źródłem energii. Ona jest nam potrzebna, glukoza jest nam potrzebna do życia, nasze narządy jej potrzebują. Natomiast jeżeli jest jej odpowiednia ilość, ona jest spalana w sposób, powiedzmy, fizjologiczny, taki, kiedy który nie niesie za sobą następstw negatywnych. Natomiast jeżeli jest jej za dużo, uaktywniają się w naszym organizmie pewne tak zwane alternatywne szlaki spalania tej glukozy. To są niestety szlaki, które spalając glukozę i przerabiając ją na energię, w trakcie jej tego metabolizmu powstają metabolity szkodliwe, wolne rodniki, tlenowe, które niestety, ale mają skłonność do uszkodzania. Uszkodzania na błonka, najczęściej śródbłonka naczyń. W związku z powyższym efekt jest taki, wiadomo, że każdy nasz narząd, każda nasza tkanka jest unaczyniona, unerwiona.

0: Tak? Więc jeżeli takie zmiany zachodzą w naczyniach krwionośnych, w naczyniach, we włóknach nerwowych, które unerwiają, naczyniają nasze narządy, to wiadomo, że praktycznie każdy narząd jest narażony na po pierwsze jego zniszczenie strukturalne, po drugie zniszczenie jego funkcji, tak? Czyli upośledzenie jego funkcji. Inny sposób to jest bezpośrednia glikacja, czyli jakby wiązanie się tych cukrów z białkami i też wpływanie na ich nieprawidłową budowę i co za tym idzie nieprawidłową funkcję wielu narządów.
1: A jak się chronić przed cukrzycą, panie doktorze?
0: Jak się chronić przed cukrzycą? Oczywiście z pozoru najprostsze pytania są
1: No
0: najtrudniejsze
1: właśnie.
0: w realizacji. Oczywiście, no, można powiedzieć, że odpowiedź może być banalna, tak? Bo wiadomo, że ta cukrzyca, której my w tej chwili mówimy, tutaj może mamy troszkę mniej wpływu, aczkolwiek gro tych cukrzyc jednak wiąże się mechanizm jakby jej powstawania. To są mechanizmy związane, powiedzmy, z gorszą wrażliwością tkanek na insulinę, tak, i gorszym przyswojem glukozy. I to niestety wiąże się oczywiście ze skłonnością do nadwagi, otyłości, tak? Czyli tryb życia, nasz tryb życia w dużym stopniu generuje,
1: Determinuje.
0: determinuje to, czy my to ryzyko cukrzycy będziemy mieli duże czy małe. Oczywiście są pewne czynniki tak zwane niemodyfikowalne, na które my nie
1: Geny.
0: mamy wpływu. Tak, oczywiście, geny, tak, bo jeżeli, bo cukrzyca typu drugiego na przykład, no, to jest kilkadziesiąt co najmniej genów, tak, i jeżeli jest nasi rodzice, czy dziadkowie, czy rodzeństwo chorowało,
1: Prawdopodobieństwo
0: prawdopodobieństwo
1: rośnie.
0: zdecydowanie rośnie, że też zachorujemy. Czyli geny, tak, wiek oczywiście, bo im człowiek starszy, tym ta cukrzyca też oczywiście większe prawdopodobieństwo, że ona może wystąpić. Pewne rasy również, no, czy Latynosi, czy Afroamerykanie, czy Azjaci są bardziej też narażeni. To są czynniki, na które nie mamy wpływu. Natomiast na gro czynników mamy wpływ. Tak jak powiedziałem już, nadwaga, otyłość, tak? Czyli te główne czynniki, mówimy coraz częściej, że to jest normalne w tej chwili, o tak zwanej chorobie otyłościowej, tak? Kiedyś mówiło się, że jest to w zasadzie, no, defekt kosmetyczny. To nie jest defekt kosmetyczny, jest to choroba, którą trzeba leczyć tak samo jak nadciśnienie, cukrzyca czy nadmiar cholesterolu. Ale też inne, tak, tutaj czynniki, no, czyli generalnie leczenie chorób towarzyszących, nadciśnienie, hipercholesterolemia, tak. Dieta, którą oczywiście stosujemy, ma ogromny wpływ. Jeżeli unikamy produktów o wysokim indeksie glikemicznym, wysoko przetworzonych, tak, jeżeli staramy się zdrowo zjadać dobre rzeczy, też mniej obciążamy nasz organizm na ten stres oksydacyjny. Czyli aktywność fizyczna, właściwa dieta, dbania o choroby towarzyszące, tak, żeby je właściwie leczyć. I to są w zasadzie takie podstawy, tak, dbanie o to, żeby też, no, starać się pewne rzeczy wyprzedzać, czyli diagnostyka, tak, nie
1: Czyli takie
0: zostawiajmy
1: uniwersalne zasady, generalnie
0: uniwersalne
1: do
0: zasady,
1: stosowania
0: ale
1: w
0: też
1: każdej sytuacji.
0: pamiętajmy o tym, żeby jednak się badać, tak, żeby nie odkładać pewnych rzeczy na później, bo mamy do czynienia akurat z chorobą, która w połowie ponad przypadków może być bezobjawowa, natomiast ona, jej powikłania toczą się miesiącami, latami. W momencie, kiedy my tą chorobę wykrywamy, już w pewnym zakresie możemy też mieć powikłania, a tego byśmy chcieli uniknąć.
1: Więc oznaczmy jak najszybciej poziom glukozy we krwi, z krwi żylnej oczywiście.
0: Oczywiście.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję również.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Dariusz Polachowski, diabetolog, internista. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Dziękuję, do widzenia.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie.

0: a także do higieny i BHP. Biuro na plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Która kobieta podczas ważnej uroczystości nie chce czuć się pięknie, komfortowo i pewnie siebie? Wybór wymarzonej kreacji to jedno, ale równie ważne jest to, jak prezentuje się ona na sylwetce. We Wrocławku po raz pierwszy pojawiła się certyfikowana usługa kompleksowego modelowania biustu, dzięki której kobiety, niezależnie od rozmiaru, mogą podkreślić swoje atuty i cieszyć się idealnym efektem w każdej stylizacji. Taką usługę oferuje salon Body Therapy by Kasia Wojciechowska, mieszczący się w galerii Róża Wiatrów przy ulicy Promiennej 7C.
1: Z dumą chciałabym poinformować o nowej usłudze w naszym mieście. Jest to taping biustu. Do tej pory znany był taping, natomiast Bratape jest to firma, która produkuje tejpy bezpieczne, w 100% z bawełny, które nie powodują podrażnień i są super. Usługa ta opiera się na tejpowaniu biustu, na modelowaniu, podnoszeniu. Jest to usługa, która pozwala paniom na dobór każdej kreacji. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ani głębokie dekolty, ani odkryte plecy, ani asymetryczne kształty sukienki. Także wszystkie kreacje, które sobie wymarzymy, łącznie z sukniami ślubnymi, nie stanowią tutaj problemu. Usługa jest dobierana indywidualnie pod każdy biust. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to biust duży, czy mały. Każdy biust praktycznie jest tutaj do zrobienia.
2: Czy usługa jest wykonywana tutaj w gabinecie?
1: Usługa jest wykonywana i w gabinecie, i w domu klientki. Wychodzę naprzeciw potrzebom, bo rozumiem, że klientka nie będzie jechała z suknią ślubną dużą, tak? W związku z tym nie ma problemu, też dojadę. Co jeszcze chciałam dodać? Taping powoduje, że nie widać żadnych ramionczek.

0: Także nie wrzynają się, można dobrać tak, jak się wymarzyło.
1: Rację. Czy trzyma się on całą noc?
0: Trzyma się całą noc. Tejpy nie przyjmują potu, nie podrażniają, tak jak już wcześniej powiedziałam, pod warunkiem, że są wykonane w profesjonalnym, certyfikowanym gabinecie. Bo jest wiele modeli tejpów, wiem o tym, i później klientki przychodzą i mówią, że nie, nie, one nie będą korzystały, bo to podrażnienia i tak dalej. Jeżeli jest to wykonane w profesjonalnym salonie, takie podrażnienia nie występują.
1: A czy klientki dostają filmiki instruktażowe, jak powinno się to dokładnie zakładać?
0: W każdym z tejpów znajduje się ulotka. Może klientka sobie wykonać taki taping sama, samodzielnie w domu. Jest wszystko bardzo prosto pokazane. Można sobie wczytać kod QR i wykonać taki taping również samodzielnie. Chociaż z doświadczenia wiem, że panie mówią: nie, nie, to ja wolę jednak, żeby pani to zrobiła, ponieważ no wiadomo, że jest trudno, tak, sobie tą pierś tutaj wymodelować samodzielnie. Ale jest instruktaż, także można sobie wczytać kod QR i taką aplikację wykonać samodzielnie.
1: A jakie mamy rodzaje taśm?
0: Mamy taśmy do dużego biustu, czyli takie szersze, i mamy do biustów mniejszych. Generalnie kolorystycznie są w beżach, w czerniach. Także pod każdą kreację możemy coś tutaj sobie zastosować, nie ma problemu. Nie widać tych taśm, także nie ma to znaczenia, czy one są czarne, czy beżowe. Każda aplikacja wygląda tak, że po prostu jej nie widać.
2: Jest to odpowiedź na potrzeby wielu kobiet, które od dawna poszukiwały profesjonalnego i bezpiecznego rozwiązania, pozwalającego poczuć się swobodnie w eleganckich, często wymagających kreacjach.
0: Problemy pań, że szukają i niejednokrotnie mówią, że o kurczę, tej sukienki nie mogę założyć, tak? Wymarzyła sobie jakąś sukienkę, no i niestety, no bo ten biust jednak no, nie układa się, tak? Stanik widać, widać te ramionczka, także no wychodzę naprzeciw potrzebom po prostu pani. Chciałabym, żeby to we Włocławku też, że tak powiem, żeby panie z Włocławka miały szansę poczuć się dobrze w swoich strojach, które sobie wybrały, żeby nie musiały rezygnować z tego, tylko po prostu przychodzą, robią taką usługę i czują się super w każdej kreacji, na każdej imprezie.
2: Rezultaty Metamorfos można zobaczyć na oficjalnym profilu salonu w mediach społecznościowych.
0: Zachęcam również do odwiedzenia mojej strony facebookowej Body Therapy by Kasia Wojciechowska. Znajdziecie tam panie oklejenia, które wykonałam, no i opinie moich klientek. Także zapraszam serdecznie.
2: Jeśli przed Tobą ważne wyjście, wyjątkowa uroczystość lub po prostu chcesz poczuć się pewniej w swojej ulubionej kreacji, warto poznać możliwości tapingu biustu. Bo każda kobieta zasługuje na to, by w ważnych momentach czuć się pięknie, kobieco i swobodnie. Choć aura przez większą część dnia nie rozpieszczała uczestników, mieszkańcy gminy Kowal po raz kolejny pokazali, że tradycja jest silniejsza od pogody. W Grabkowie odbyło się doroczne Święto Mleka. Wydarzenie, które od lat gromadzi mieszkańców, rolników, lokalne organizacje i gości z całego regionu. Tegoroczna edycja wymagała od organizatorów szybkiej reakcji. Intensywne opady deszczu sprawiły, że część atrakcji została przeniesiona do hali sportowej. Dzięki temu uczestnicy mogli bez przeszkód odwiedzać stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, szkoły oraz instytucje współpracujące przy organizacji wydarzenia.
3: W ostatniej chwili przenieśliśmy wszystkich wystawców do środka, do sali gimnastycznej i mamy nadzieję, że tam chociaż w pewności, w cieple, bez deszczu, wszyscy ludzie mogą poczęstować tych wszystkich odwiedzających. No, mam nadzieję, że te chmury przejdą i główny wykonawca zjawi się o 5:30 i będzie ładna pogoda.
4: My naprawdę wkładamy wiele wysiłku, wiele serca w to, aby przygotować wszystko tak, aby mieszkańcy, każdy, żeby znalazł coś dla siebie. I to widać, bo mimo takiej aury jak dziś, mieszkańcy jednak przybywają i czekają na to święto, dopytują o szczegóły tego święta i to jest takie pocieszające dla nas, że jeśli coś organizujemy, mimo nawet takich niepowodzeń jak dziś, jeśli chodzi o pogodę, to jednak mieszkańcy są i cieszymy się z tego bardzo.
2: Święto Mleka od lat jest okazją do podkreślenia znaczenia rolnictwa i hodowli bydła dla lokalnej gospodarki. To również moment, w którym samorząd dziękuje mieszkańcom za ich codzienną pracę i wkład w rozwój gminy.
3: Coraz mniej na wsiach jest bydła mlecznego. Podjęliśmy ileś tam lat do

0: ty już mnie nie kojarzę, że zrobimy dla tych rolników, którzy trzymają bydło mleczne, bo to jest trudna praca. Pani z miasta? No to akurat nie wie tego. Żeby ci ludzie podtrzymali tradycję, a jednocześnie mleko to zdrowie. Chcemy, żeby jak najwięcej mleka dla dzieci, dla dorosłych, tego zdrowia, żeby przybywało. No i tak my zachęcamy, żeby hodowcy bydła mlecznego w naszej gminie, w gminie rolniczej mieszkali i tą tradycję podtrzymywali. No i mamy, no coraz mniej jest tych wszystkich rolników, którzy chowają bydło mleczne. Niemniej jednak, no jest tego sporo i my się cieszymy, że ci ludzie wytrzymują. To jest w ogóle trudna praca, bo poprzątać bydło i mieć wolne, a tu każdego dnia dwa razy trzeba te krówki wydoić. Żeby coś dobrego było, trzeba poświęcić dużo pracy. I mamy nadzieję, że ci tradycyjni, wierni hodowli bydła mlecznego zostaną i dla tych wszystkich naszych mieszkańców, młodych i starszych, to mleko będzie, go nigdy nie zabraknie.
1: Jest to cykliczna impreza, w której chcemy docenić pracę rolników, którzy często wykonują swoje obowiązki od świtu do wieczora, bez względu na to, jaka to jest pora roku, czy jest ciepło, czy zimno. Jest to niestety, ale bardzo ciężka praca, absorbująca, aczkolwiek dzięki ich pracy mamy świeże polskie produkty na naszych stołach.
2: Oficjalne otwarcie wydarzenia uświetnił występ orkiestry dętej OSP Grabkowo. Następnie scenę przejęli najmłodsi mieszkańcy regionu. Dzieci i młodzież z lokalnych szkół oraz przedszkoli zaprezentowali program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami publiczności. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli. Jak podkreślano podczas uroczystości, takie inicjatywy są ważnym elementem budowania lokalnej tożsamości oraz integracji mieszkańców.
3: Wieloletnia tradycja, która w tej gminie funkcjonuje, podkreślająca, tak jak powiedział pan redaktor, rolniczy charakter tej gminy, ale przede wszystkim to okazja do spotkania, do integracji mieszkańców, zarówno tej małej ojczyzny, ale także całego powiatu wrocławskiego, regionu. Bardzo mi miło, że po raz kolejny to wydarzenie mogłem objąć swoim patronatem. Dzisiaj w hybrydowej formule, bo troszkę na dworzu, troszkę w środku, ale mimo nawet chłodniejszej pogody czuć tutaj gorącą atmosferę, wspaniali ludzie i cieszę się, że kolejny rok z rzędu jesteśmy tutaj razem.
4: Tak, każde miasteczko szuka czegoś, co je charakteryzuje, co daje im jakiś taki znak rozpoznawalny, co przyciąga mieszkańców, co przyciąga turystów i na pewno, jeżeli chodzi o gminę Kowal, jest to święto mleka, kultywowane tutaj od wielu, wielu lat. Ja się bardzo cieszę, bo przecież województwo kujawsko-pomorskie jest województwem typowo rolniczym, więc żebyśmy przypominali to, że mleko nie bierze się z kartonika w markecie, a z hodowli mleka, to też jest pewien taki moment, kiedy możemy oddać hołd i podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień pracują przy tym, żebyśmy to mleko mieli. Także dzisiaj niestety nie dopisała pogoda, ale całe szczęście pan wójt ze swoimi współpracownikami zadbali o to i całą imprezę przenieśli tutaj do środka, więc jest mnóstwo mieszkańców, wszyscy dobrze się bawią i mam nadzieję, że te czarne chmury przejdą, że odbędzie się koncert i że to święto mleka zapisze się jednak pozytywnie jako pozytywne wydarzenie pomimo tej pogody.
2: Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Na odwiedzających czekały regionalne potrawy, domowe wypieki oraz produkty przygotowane według tradycyjnych receptur. Panie z KGW podkreślały, że udział w wydarzeniu to nie tylko promocja lokalnej kuchni, ale także okazja do wspólnego działania i pielęgnowania wieloletnich tradycji.
5: Przygotowaliśmy zupę stroganowa z bułeczką, orzeszki nadziewane, babeczki i gofry, i muffinki.
6: Czy często panie goszczą na tego typu wydarzenia?
5: Co roku. Co roku przygotujemy.
6: A jak to wydarzenie na przestrzeni lat właśnie zmieniło się?
5: Zawsze jest więcej osób, nie? I więcej osób szykuje wszystkiego.
6: A od ilu lat już panie tworzą koło gospodyń wiejskich?
5: No nasze koło w tym roku ma 60 lat, bo my ciągniemy to pierwsze.
6: I ile osób w nim uczestniczy?
5: 15.
6: I to się zmienia?
5: Nie, na razie nic, nie idziemy trochę do przodu. Nie? Teraz jest trochę dotacji z agencji, więc można trochę lepiej coś przygotować. Nie?
6: I pani wszystko same gotują?
5: Tak, na miejscu w remizie.
2: Wieczorem

Potem przyszedł czas na muzyczne emocje. Na scenie wystąpiły zespoły Piękni i Młodzi, Selfie oraz Wpół do Bluesa. Koncerty zgromadziły liczną publiczność, a finałem wydarzenia była zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.

0: dziećmi jestem, spędzam miło czas. Córka będzie występowała. Nie, bardzo jest sympatycznie, fajnie.
1: A jaki występ zaprezentują?
0: Córka zaśpiewa Kali Stanek piosenkę Chłopiec z gitarą.
1: A czy czekają dzisiaj Państwo na jakiś koncert?
0: Koncert będzie zespół Piękni i Młodzi.
1: A czy słuchają pani ten zespół na co dzień?
0: Słuchamy. Rodzinnie słuchamy.
1: A czy są Państwo tutaj co roku?
0: Tak, co roku. W tamtym roku też córka występowała, też śpiewała.
1: Tak. Jak wrażenie? Jak na przestrzeni lat zmienia się to wydarzenie?
0: Co roku jest bardzo fajnie.
2: A dobrze, dopiero przyjechaliśmy.
3: Super, dopiero przyjechaliśmy. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
1: A czy czekają Państwo na jakiś koncert?
3: Tak.
2: Oczywiście, właśnie na to przyjechałem.
3: Selfie,
2: jak najbardziej. Kiedyś nasi terenach byli, ale no niestety. Z 15 lat do tyłu krzyżówki, może nie, wy akurat za młodzi jesteście, ale ja pamiętam. No, chłopaki stąd pochodzą, nie? Dokładnie, jeden na pewno stąd zaczynał
3: w karierze. Że pogoda nam dopisze, nie?
2: Tak nieźle, nieźle.
1: A czy bywają tutaj Państwo co roku?
2: Nie, nie, ja to jestem pierwszy raz.
3: Pierwszy raz jesteśmy, tak.
4: Dobrze się bawimy.
1: A na jaki koncert Państwo czekają?
4: Nie czekamy, przyjechaliśmy tak zobaczyć, jak to wygląda, ten program.
1: A czy Państwo są tutaj co roku?
4: Nie jesteśmy tu co roku, jesteśmy pierwszy raz.
1: A dlaczego Państwo zdecydowali się tutaj przyjechać?
4: Nie zdecydowaliśmy się, to było tak impulsywnie po prostu.
1: Czyli takie spontaniczne popołudnie.
4: Tak, dokładnie.
5: Tegoroczna edycja po raz kolejny udowodniła, że nawet niesprzyjająca pogoda nie jest w stanie pokrzyżować planów mieszkańcom gminy Kowal. Święto Mleka pozostaje wydarzeniem, które skutecznie łączy lokalną społeczność i przypomina o rolniczych korzeniach regionu. Powiedz

0: Jeden.
1: Przedszkole samorządowe w Izbicy Kujawskiej ma już 50 lat. Okrągły jubileusz jest okazją do wspomnień oraz planów na przyszłość. Uroczystość półwiecza placówki odbyła się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Zgromadzonych gości powitała dyrektor przedszkola.
2: Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 10. Msza święta odbyła się w naszym kościele parafialnym o godzinie 11. Tutaj w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Za chwileczkę, za moment rozpoczną się dalsze uroczystości jubileuszowe, czyli część oficjalna, część artystyczna. Potem również chciałabym pokazać wszystkim zaproszonym gościom naszą jednostkę. No i na tym koniec.
3: Właśnie opowiedzmy o samej jednostce. Ile jest dzieciaków, ilu uczniów? Jakie proponujecie zajęcia?
2: Na chwilę obecną mamy 4 grupy w naszym przedszkolu. W 2024 roku dzięki udziałowi w projekcie z Unii Europejskiej udało nam się zwiększyć tutaj liczbę grup z 3 do 4. Aktualnie liczba dzieci w naszym przedszkolu wynosi 89. Zajęcia, które realizujemy w naszym przedszkolu, to przede wszystkim zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ale realizujemy również język angielski, zajęcia logopedyczne, jest u nas zatrudniony pedagog specjalny, psycholog, logopeda, także wachlarz jest naprawdę szeroki.
3: Domyślam się, że przedszkole także organizuje wycieczki dla dzieci, wyjścia, poznawanie nowych miejsc.
2: Bardzo często. Wycieczki krajoznawcze już na stałe wpisały się w plan pracy naszego przedszkola. Zresztą no nie wyobrażam sobie tutaj efektywnej pracy jednostki oświatowej bez zaznajamiania dzieci, czy to z otoczeniem regionu, czy z zasobami, miejscami, które mamy w Polsce, prawda?
1: Na uroczystości zgromadziło się wielu gości. Wśród nich parlamentarzyści, władze samorządowe, a przede wszystkim rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola samorządowego. W wielu przypadkach rodzice sami w przyszłości chodzili do tej placówki.
4: Dziś rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie, okrągła rocznica, wyjątkowy jubileusz 50-lecia funkcjonowania naszego przedszkola samorządowego, w tej chwili samorządowego, no, poprzednio troszeczkę innej formule działało. Ale istotnie mamy jeszcze tutaj dokomponowaną kolejną instytucję, jest to zespół, myślę tutaj o żłobku również samorządowym, z którego też tutaj korzystają nasi mieszkańcy, mamy pełne obłożenie obydwu instytucji. Do tej pory borykaliśmy się nawet z brakiem miejsc w naszym przedszkolu, bo opieka przedszkolna również była sprawowana w oddziałach zerowych w szkole podstawowej numer 1. W tej chwili mamy niestety niż demograficzny i pewnie nasza placówka tutaj przedszkolna będzie potrzeby w pełni zaspokajać. Chciałbym jeszcze tutaj nadmienić, że w ostatnim okresie czasu udało nam się zmodernizować budynek, w którym mieści się nasze przedszkole. Udało nam się kompleksowo najpierw wykonać termomodernizację z zewnątrz, poprawiliśmy termikę budynku i w roku ubiegłym udało nam się kompletnie wyremontować wnętrze, uzupełnić sprzęt, wyposażyliśmy salę w nowe meble. Funkcjonuje przy okazji powstania żłobka też nowa kuchnia z pełnym wyposażeniem. Myślę, że w tej chwili instytucja na miarę aktualnych wymogów.
1: Uczestnikom wydarzenia przedstawiono historię przedszkola, wykorzystując archiwalne zdjęcia. Przypomniano dokonania poprzednich dyrektorów oraz pokazano, jak zmieniła się sama placówka od skromnego budynku po przedszkole na miarę XXI wieku. Dziś nie mogło zabraknąć kwiatów oraz życzeń.
5: 50 lat to jest niemało. Szczególnie dla dzieci, którzy tutaj trafiają, czyli tych roczników, bym powiedział, jest bardzo wiele, przynajmniej 25 przez te 50 lat. Dlatego jest to piękna okazja, żeby podsumować działalność 50-lecia przedszkola samorządowego w gminie, mieście Izbica Kujawska przez ostatnie 50 lat, czyli od 1976

0: roku. Były różne lata, różne okresy, i spokojniejsze, i mniej spokojne, ale oświata przetrwała, począwszy od tych najmłodszych, przez szkoły podstawowe, później średnią, którą mamy także w Wisbicy Kujawskiej. To dobrze, że organizatorzy zaprosili nas dzisiaj na świętowanie razem tej okazji i dobrze, że odbywa się to w nowo odbudowanym, wyremontowanym miejsko-gminnym ośrodku kultury, dzisiaj Centrum Kultury. Życzę dobrej przyszłości dla oświaty Wisbicy Kujawskiej, dla przedszkola samorządowego Wisbicy Kujawskiej, dla nauczycieli dobrych i wytrwałych, ale jednocześnie bardzo inteligentnych uczniów, tak aby ta praca była pasją, a nie tylko obowiązkiem. Życzę przy tej okazji także i zdrowia wszystkim, którzy mają wpływ, mają przełożenie na organizację codziennego życia wszystkich mieszkańców, od najmłodszych aż do seniorów. Wszystkiego dobrego.
1: Wisienką na torcie były występy dzieci.
2: Przedszkole ma dziś urodziny, więc się cieszą chłopcy i dziewczyny. 50 lat to wielka sprawa, czas na śpiewy i zabawa.
3: Nasze przedszkole dziś świętuje, każde dziecko się raduje. 50 lat minęło w biegu, pełnym radości, uśmiechów i śpiewów. Dziś głośno ogłaszamy, że nasze przedszkole mocno kochamy.

0: We wtorek po południu na osiedlu Zadamcze pojawiły się karetki pogotowia, straż pożarna oraz policja. Do centrum kierowania wpłynęło zgłoszenie, że na klatce schodowej znajduje się mężczyzna z ranami kłutymi.
1: Wczoraj po godzinie 16 dostaliśmy zgłoszenie, że na półpiętrze bloku przy ulicy Toruńskiej leży nieprzytomny mężczyzna. Udaliśmy się na miejsce i tam ujawniliśmy mężczyznę z ranami, jak wstępnie ustalono, kłutymi. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie obecnie przebywa. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności i przyczyn tego zdarzenia. Na miejscu też był prokurator, pod którego nadzorem właśnie te czynności były prowadzone. Obecnie zatrzymaliśmy mężczyznę w wieku 50 lat, który miał związek właśnie z tymi powstałymi obrażeniami. Mężczyzna ten w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. I jak ustalono, mężczyzna razem z osobą pokrzywdzoną przebywali wspólnie w jednym mieszkaniu.
0: Mężczyzna znajduje się w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Czekamy na wyniki ustaleń służb, by dowiedzieć się, jaki przebieg miały zdarzenia w bloku przy ulicy Toruńskiej. Wiosna w pełni, a więc w gminach rozpoczął się już sezon inwestycyjny. Samorządy kontynuują rozpoczęte prace, a także wyznaczają plany na kolejne działania. W gminie Lubraniec będzie wiele się działo. Poprawiony zostanie chociażby brzeg Dunaju.
2: Będziemy poprawiać brzegi właśnie na tym cieku wodnym Dunaj. Tu proszę sobie wyobrazić naszą muszlę koncertową. Też będziemy zmieniać, ale najważniejsza inwestycja to tężnie staną po prawej stronie, jeśli z Lubrańca idziemy na Dobierzyn, po prawej stronie, tam gdzie kiedyś dawni włodarze chcieli postawić basen, ale się niestety nie udało, to w tym miejscu będą tężnie, a więc miejsca, gdzie szczególnie mieszkańcy Lubrańca, nie tylko, będą mogli wypoczywać, cieszyć się zielenią. Tu muszę też wspomnieć i podziękować za bardzo dobrą współpracę z Nadleśnictwem Kutno. Będzie ścieżka, będzie fajnie. Oczywiście zaproszę na odebranie domu, który pan Godecki-Ćwirko nam przekazał.
0: W Lubrańcu końca dobiega budowa żłobka. Jednostka będzie mogła przyjąć do 40 dzieci w wieku do 3 lat. Wartość inwestycji wynosi około 4,5 miliona złotych. Ponad połowa wartości inwestycji została pokryta ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
3: Też ważne dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgowiące będzie rozbudowa jednostki.
2: Tak, będzie.
3: Termomodernizacja.
2: Mi jako staremu druhowi tej jednostki, który

0: punktował jeszcze w latach 80. w zawodach strażackich. Tak trudno o tym mówić, ale będzie to inwestycja za 3 miliony złotych, gdzie totalnie zmodernizujemy remizę. Piękną remizę, ale powstałą już w 1986 roku, a więc czas na jej remont. O, tak to określmy.
1: Niebawem przedstawimy szerszą relację z inwestycji, które zostaną wykonane w gminie Lubraniec.

0: Ma zaledwie 12 lat, a już udowadnia, że talent i determinacja nie znają wieku. Kasper Wojciechowski z Osławka z powodzeniem podbija muzyczną scenę. Uczy się w zespole szkół muzycznych, gra na wielu instrumentach, ale to właśnie perkusja skradła jego serce. O swojej muzycznej drodze opowiedział przed naszą kamerą.
1: Moją pasją jest granie na perkusji. Zacząłem na niej grać, jak miałem około 7 lat. Ogólnie jakoś tak to było, że jakoś najpierw mnie rodzice tak zachęcili, żebym może poszedł, spróbował. No, najpierw chodziłem na ognisko szkolne, takie jakby, że po przedszkolu. No i jakoś mi się tak spodobało, no i potem rodzice mnie zapisali do szkoły właśnie. No i do dzisiaj właśnie gram na perkusji.
2: Jak to wygląda? Jak wyglądają twoje codzienne przygotowania i treningi?
1: No, siedzę w domu, no ćwiczę, gram na perkusji, uczę się w szkole różnych rzeczy właśnie związanych z muzyką. No i ogólnie bardzo mi się podoba granie na tym instrumencie.
2: A co daje ci muzyka?
1: Satysfakcja. Bardzo dużo satysfakcji.
2: Powiedz proszę, czy pochodzisz z muzykalnej rodziny?
1: Znaczy mój brat dotarł do półfinału w The Voice Kids. No i chyba tyle.
2: A kto u was zaszczepił tą pasję do muzyki?
1: Chyba tata.
0: Młody perkusista nie zwalnia tempa. Kasper wziął udział w ogólnopolskim konkursie instrumentalnym Rezonans, w którym walczy o nagrodę publiczności. Aby wesprzeć utalentowanego wrocławianina, wystarczy wysłać SMS pod numer 73480 o treści typ.reg.8.
1: Brałem udział w konkursie ogólnopolskim instrumentalnym. Chciałem podziękować panu Arkadiuszowi Augustynowiczowi i chciałem jeszcze podziękować panu Patrykowi Dębczukowi za to, że nagrał mnie w swoim studiu Sound Place.
2: Jaki był odzyw jury?
1: Jeszcze nie powiedzieli, jeszcze nie było ogłoszone, ale ogólnie chcę zachęcić, żeby wszyscy na mnie głosowali.
2: Powiedz proszę, jakie są twoje marzenia muzyczne związane z perkusją?
1: No, moim marzeniem jest właśnie może wystąpić właśnie na jakimś konkursie bardziej takim ogólnym, czyli na przykład no ogólnoświatowym. To jest takie moje marzenie. Bo no, chciałbym kiedyś tak pójść, tak zagrać na scenie takiej no już właśnie ogólnoświatowej i właśnie pokazać innym, że potrafię. Że potrafię na serio coś osiągnąć w życiu.
2: Czyli wiążesz swoją przyszłość z perkusją?
1: Tak, wiążę.
0: Na oddanie głosu na Kacpra zostało niewiele czasu. Głosować można do 18 czerwca do godziny 20. Pokażmy, że Wocławek potrafi wspierać młode talenty.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei.

0: Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina.

0: Zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Dariusz Polachowski, internista, diabetolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, porozmawiajmy dzisiaj oczywiście o cukrzycy, ale cukrzyca ma różne oblicza. Jedną z takich odsłon cukrzycy jest cukrzyca wtórna. Co to takiego?
1: Zgadza się, tak jak na poprzednich spotkaniach już wspomnieliśmy, cukrzyca w zasadzie w samej definicji Światowej Organizacji Zdrowia nie jest to jedna choroba. Jest to grupa chorób, których wspólną cechą jest podwyższony poziom glukozy we krwi, które w konsekwencji prowadzić może i najczęściej prowadzi do powikłań narządowych poprzez upośledzenie funkcji narządów, a także ich destrukcję. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, do tej pory mówiliśmy o tych głównych typach cukrzycy, więc cukrzycy typu pierwszego i cukrzycy typu drugiego, które stanowią w zasadzie wedle różnych szacunków ponad 90% wszystkich cukrzyc, natomiast nie są to jedyne rodzaje cukrzycy, ponieważ jest cała grupa cukrzyc, których określamy potocznie nazwą cukrzycę typu trzeciego, a tak naprawdę są to cukrzyce wtórne o znanej przyczynie.
0: Panie doktorze, kiedy ta cukrzyca wtórna może wystąpić? Jakie są czynniki ryzyka cukrzycy wtórnej?
1: Cukrzyca wtórna, tak jak powiedziałem, jest to sytuacja taka, kiedy inne choroby wywołują nadmiar glukozy we krwi. To są całe grupy chorób, ale dotyczą to zazwyczaj ich wywołanie, jakby ich objawy pojawiają się u tych osób, które już pewne predyspozycje mają, czyli to są najczęściej osoby, które mają stan przedcukrzycowy i u tych osób łatwiej dojdzie do ujawnienia tych cukrzyc, chociaż też nie ogólniam, nie jest to sytuacja zero-jedynkowa. Wśród tych cukrzyc wtórnych, które tak jak powiedziałem, w zasadzie w tej chwili stanowią coraz to szerszą grupę. Szacuje się, że to jest wedle różnych obliczeń około 3-5, a nawet 7% wszystkich cukrzyc. Jedną z grup są tak zwane cukrzyce typu mody, czyli cukrzyce uwarunkowane pojedynczymi mutacjami w genach, które kodują produkcję insuliny. Defekty w tych genach, z racji tego, że medycyna oczywiście rozwija się, jesteśmy coraz bardziej w stanie

0: wykrywać. Tak jak jeszcze naście lat temu znaliśmy kilka typów tej cukrzycy monogenowej, tak zwanej, teraz już jest ponad 40 znanych typów. I to są cukrzyce, które najczęściej są cukrzycami diagnozowanymi w młodym wieku, osób, które najczęściej są osobami szczupłymi, które mają bagaż
1: Szczupłymi
0: rodzinny,
1: jednak.
0: szczupłymi, tak, oczywiście, które mają bagaż rodzinny, obciążenia rodzinne, często w dwóch, trzech pokoleniach, które często mają łagodny przebieg, choć nie zawsze, i które często dają się leczyć z preparatami doustnymi. Taką cechą charakterystyczną przy niektórych cukrzycach tych monogenowych jest to, że niektóre mogą współistnieć z wadami układu moczowego, na przykład, tak? I to są te cukrzyce, które, tak jak powiedziałem, ich ilość rośnie, ponieważ diagnostyka genetyczna rośnie. Ma to duże znaczenie w zasadzie, bo wiedząc, że nie chorujemy na typową cukrzycę typu drugiego, a cukrzycę monogenową, która jest de facto związana z niewłaściwą produkcją insuliny przez komórkę beta, jesteśmy w stanie z jednej strony określić, czy ta osoba to jest osoba, która wymaga intensywnego leczenia, czy to jest osoba, której grożą powikłania późniejsze cukrzycy, czy to jest osoba raczej, którą spokojnie możemy kontrolować ten poziom glikemii i w sposób łagodny prowadzić, tak, na lekach doustnych. To są, tak jak powiedziałem, ta grupa, która rośnie, ich jest coraz to więcej, związane z defektem komórki beta. Oczywiście tu też należą cukrzyce rzadkie, kazuistyczne, ale jednak cukrzyce na przykład noworodkowe, tak, związane, tak zwana przejściowa bądź przetrwała cukrzyca noworodkowa, też związana z mutacjami genów, które odpowiadają za wydzielanie insuliny. Cukrzyce mitochondrialne to są cukrzyce, tak jak powiedziałem, kazuistyczne, ich jest niedużo, ale to są istotne rzeczy, które potrafimy diagnozować i leczyć. Cała grupa cukrzyc związanych z nieprawidłowościami działania insuliny, a więc na przykład insulinooporność typu A, mamy do czynienia z niewłaściwą reakcją na receptor insulinowy. Rzadkie wady, tak jak krasnoludkowatość na przykład, ale też i cała rzesza chorób w kolejnym etapie, gdzie rzeczywiście ta cukrzyca się pojawia wtórnie. I tutaj dochodzimy do takiej grupy, jak na przykład choroby zewnątrzwydzielniczej części trzustki, czyli cukrzyca może się pojawić w przypadku choroby nowotworowej, nowotworu trzustki, w przypadku przewlekłego bądź ostrego zapalenia trzustki o różnej etiologii, czy alkoholowej, czy kamiczej. W przypadku takich chorób jak mukowiscydoza, tak? W przypadku urazów pooperacyjnych na przykład, czy
1: Nawet.
0: urazów komunikacyjnych, gdzie dochodzi do utraty miąższu trzustki, wtórnie może się ta cukrzyca rozwinąć. To jest oczywiście cała grupa tak zwanych endokrynopatii, czyli chorób gruczołów wydzielania
1: Wewnętrznego.
0: wewnętrznego, gdzie ta cukrzyca może wystąpić w biegu zespołu Cushinga, czyli w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z nadprodukcją hormonów kortykosteroidowych, czy to w przebiegu gruczołaka, czy nowotworu nadnerczy, czy w przypadku też guzów ośrodkowego układu nerwowego, tak, ale również w guzach rdzenia nadnerczy, czyli w guzie chromochłonnym. W przypadku guzów czy gruczołaków przysadki wydzielających hormon wzrostu, bo to są też hormony, które działają antagonistycznie, czyli odwrotnie niż insulina, czyli ich nadprodukcja może doprowadzić do zwiększonego poziomu cukru w organizmie. Rzadkie guzy przewodu pokarmowego, jak na przykład somatostatinoma, tak, ale też w przebiegu nadczynności czy niedoczynności tarczycy, więc cała grupa takich chorób, czy nadczynności kory nadnerczy w zakresie wydzielania aldosteronu, a więc cała grupa chorób, gdzie hormony niekoniecznie glukagon czy inne hormony wpływające bezpośrednio na wątrobę trzustkę, ale też inne hormony, które mogą powodować wzrost cukru we krwi. Jest też

0: Oczywiście cała grupa leków, które predysponują, kiedy bierzemy je z różnych z przyczyn, predysponują do podwyższenia poziomu cukru we krwi.
1: Więc
0: Tak?
1: lecząc jakąś chorobę, możemy spowodować cukrzycę wtórną, tak? W
0: Tak,
1: wyniku
0: możemy spowodować
1: zażywania określonych
0: w
1: leków, o
0: wyniku,
1: których
0: tak.
1: oczywiście nie możemy
0: Oczywiście.
1: powiedzieć.
0: Oczywiście nie żadne nazwy preparaty handlowe tutaj nie padną, ale oczywiście nie jest tajemnicą, że są pewne leki, które w przebiegu których no, bierzemy je z powodu różnych chorób. Tutaj na pierwszym planie są te kortykosterydy, tak? Czyli leki, które są no, powszechnie stosowane czy chociażby w reumatologii, w ortopedii. Czy w onkologii, gdzie te leki to są to leki po prostu bardzo korzystne dla nas, bo one są stosowane z tego tytułu, żeby wytłumić reakcję zapalną, żeby ją modulować, żeby poprawiał się stan zdrowia. Natomiast efekt uboczny tych leków
1: Kolejna choroba.
0: może powodować, że oczywiście poziom cukru będzie podwyższony. W przypadku sterydów to odbywa się najczęściej na zasadzie zwiększenia tak zwanej insulinooporności, czyli mamy do czynienia z tym, że obwodowo tkanki, tak, mięśnie, tkanka tłuszczowa tracą zdolność do wychwytywania tej glukozy, ale też kortykosteroidy działają w ten sposób, że wzmagają pewne procesy w wątrobie, czyli glikogenolizę, czy w wątrobie, w mięśniach, czyli uwalnianie jakby glukozy z zapasów zgromadzonych, a także glukoneogenezę, czyli taki proces, który polega na produkcji wątrobowej tego cukru i poprzez wzmożenie tych procesów powodują, że ten cukier może być wyższy. Oczywiście nie będzie tak u każdego, tak? To nie jest tak, że każda osoba, która będzie brała steryd z jakiegoś powodu, tą cukrzycę będzie miała. Zależy to od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, czy mamy do czynienia z pacjentem, który jest, powiedzmy, do końca zdrowy, czy mamy do czynienia z pacjentem takim, który już gdzieś te zaburzenia glikemii, stan przedcukrzycowy ma. Ten drugi oczywiście będzie bardziej narażony
1: Narażony.
0: na wystąpienie objawów. Inne rzeczy to jest oczywiście to, jak długo stosujemy lek, w jakich dawkach. Tak, oczywiście wyższe dawki będą powodowały większe ryzyko
1: Ryzyko.
0: wystąpienia cukrzycy, ale także droga podania tego leku, tak, czyli podanie dożylne czy podanie doustne będzie się związało z większym ryzykiem wystąpienia cukrzycy wtórnej w przebiegu steroidoterapii, aniżeli stosowanie leków czy wziewnych, jak to mamy do czynienia w pulmonologii, czy miejscowo, tak. Czyli sterydy, generalnie taka grupa, gdzie chyba no, wszyscy wiemy, że to może się zdarzyć. Ale nie tylko sterydy, tak? Bo chociażby pewne leki, które stosujemy nawet i w psychiatrii, tak? My w tej chwili oczywiście dysponujemy różnymi lekami, ale te starsze leki, powiedzmy, atypowe leki neuroleptyczne, jak na przykład olanzapina, klozapina,
1: To
0: gdzie
1: są grupy leków, to
0: to
1: nie
0: są
1: są nazwy
0: grupy, to nie są,
1: handlowe.
0: tak, nie musimy się obawiać, to nie są preparaty handlowe, to są substancje, zresztą w latach 50. powstał już termin tak zwanego cukrzycy fenotiazynowej, czyli cukrzycy spowodowanej pewną luką, grupą leków. Tak jak powiedziałem, te starsze preparaty mogą powodować, że ta cukrzyca się wywoła. Najczęściej w takim mechanizmie, że one pobudzają pewne receptory histaminowe, serotoninergiczne i wywołują wzrost apetytu. Wzrost apetytu wiąże się też z przyrostem masy ciała i w związku z powyższym też nasilenie insulinooporności i wywołanie pewnych objawów właśnie związanych z podwyższonym poziomem cukru, tak? Tak samo starsze leki przeciwdepresyjne, zarówno z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kamitryptylina na przykład, czy starszych leków inhibitorów wychwytu serotoniny, czyli na przykład mianseryny. Natomiast jest gro leków, powiedzmy, które są stosowane w psychiatrii, które są pozbawione tego wpływu, tak? To nie jest tak, że każdy lek to wywoła,
1: To
0: więc
1: zwróćmy na to
0: tak, to
1: uwagę.
0: jest istotne i to jest nasza rola też lekarzy z wszelkich specjalności, którzy tymi pacjentami się na co dzień zajmują, że są pewne, że mając pacjenta czy z cukrzycą, czy ze stanem przedcukrzycowym, powinniśmy się zastanowić, które z tych leków bezpiecznie u takiego pacjenta zastosować, a które raczej powinniśmy odstawić na bok z racji tego, że one gdzieś mają ten potencjał.

0: diabetogenny większy. Mówimy o lekach przeciwcukrzycowych, ale nie tylko. No, powszechnie znane starsze leki w leczeniu nadciśnienia, alfamimetyki, alfablokery, przepraszam, betablokery, ale tak jak powiedziałem, starsze, te, które powiedzmy są mało selektywne, mało wybiórcze, które mogą się przyczynić. Leki tiazydowe, czyli moczopędne, też starszej generacji, które mogą, ich profil metaboliczny jest taki, że mogą gdzieś tam podnieść poziom glukozy. Leki stosowane, powiedzmy, w leczeniu chorób zakaźnych, jak na przykład interferon, tak, w wirusowym zapaleniu wątroby, który też może wywołać poprzez przez bezpośrednią uszkodzenie komórek beta, czy też przez wzrost insulinooporności może wywołać ten efekt, tak? Leki stosowane w końcu po transplantacjach narządów, tak? Jest też termin cukrzycy potransplantacyjnej, czyli u pacjenta, który jest po przeszczepie, musimy pewne leki stosować w tym celu, żeby organizm nie odrzucił przeszczepu. W związku z powyższym na przykład cyklosporyna jest takim lekiem, których potencjał rzeczywiście diabetogenny jest duży i musimy się liczyć z tym, że przy pewnych takich lekach mogą pojawiać się właśnie, może się pojawić dodatkowy problem związany z rozchwianiem już obecnej cukrzycy, bądź pojawieniem się zaburzeń glikemii. Tak jak powiedziałem, pewne choroby również zakaźne, czyli wirusowe zapalenie typu B, C, choroby, które mają powinowactwo do takich narządów jak wątroba czy trzustka, które mogą bezpośrednio uszkadzać. Tutaj mówimy o chorobach takich jak cytomegalia czy zakażenie wirusem Coxsackie. Gro takich chorób, które rzeczywiście zakaźne mogą. Takim wirusem też jest koronawirus, który rzeczywiście my obserwowaliśmy w czasie pandemii, że dochodziło często do pojawienia się, ujawnienia na przykład cukrzycy czy uszkodzenia wątroby. Bo tu też ciekawostka taka, należy wspomnieć o tym, że cukrzyca w zasadzie to nie jest tylko trzustka, tak? Czyli nie tylko ta trzustka odpowiada za to, jaki mamy poziom glikemii, ale i stan naszej wątroby, i stan naszych jelit, i stan naszych nerek, to są wszystko jakby narządy, które z sobą współgrają.
1: Więc holistycznie trzeba podchodzić do pacjenta.
0: Zaburzenie, dokładnie. Zaburzenie homeostazy, gdzieś uszkodzenie czy niewłaściwa funkcja któregoś z tych narządów może powodować wtórnie, że te wzrosty glukozy trwałe będą.
1: Panie doktorze, wcześniej wymienił pan wiele chorób, które mogą być jakby takim zaczynem, mogą wywołać tę cukrzycę wtórną. Więc diagnostyka wydaje się tutaj bardzo skomplikowana i taka chyba kosztowna, no bo tych powodów może być tak wiele i żeby leczyć przyczynę, a nie skutek, no to należałoby dotrzeć do tej przyczyny, tak?
0: Tak, oczywiście. Diagnostyka cukrzycy
1: wtórnej.
0: To znaczy, diagnostyka cukrzycy jest zawsze taka sama, tak? To niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą wtórną, czy cukrzycą typu pierwszego, drugiego, opiera się w zasadzie o dane matematyczne niemalże, tak? Bo żeby rozpoznać cukrzycę, my nie możemy się opierać, i tu zawsze też powtarzam, staram się powtarzać zawsze, o pomiary na przykład przygodne glikemii z palca, z krwi włośniczkowej, tak? Mhm. Oczywiście, jeżeli ktoś ma pewne objawy, które sugerują i ten poziom z palca sobie zmierzy i wyjdzie on nieprawidłowy, jakieś
1: podejrzanie
0: wysokie. To objawy
1: jeszcze przypomnimy za chwilkę,
0: tak? Oczywiście. Tak? Zawsze jest to jakiś przyczynek do tego, żeby przebadać się w kierunku cukrzycy. Natomiast ja zawsze zaznaczam, że diagnostyka cukrzycy zawsze się opiera o pomiary krwi żylnej, czyli pomiar krwi z palca może dać stanowić przyczynek do dalszej diagnostyki. Natomiast my mamy, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą typu pierwszego, drugiego czy wtórną, zawsze metody diagnozowania tej cukrzycy są takie same, czyli są cztery w zasadzie sytuacje kliniczne, laboratoryjne, kiedy my tą cukrzycę możemy rozpoznać, tak? Zawsze wtedy, kiedy mamy do czynienia z objawami, tak? Czyli pacjent zdradza objawy.
1: Czyli co
0: typowe
1: się dzieje?
0: Objawy wysokich cukrów, czyli
1: czy wahań cukru też, tak?
0: Zwata, czyli przede wszystkim zwiększenie częstości oddawania moczu.
1: Nocą czy w ciągu dnia?
0: Całego dnia, tak? W ciągu całego dnia. Wzmożone pragnienie, tak? Utrata niekontrolowana masy ciała, tak? Nadmierna senność, często powracające infekcje, szczególnie w drogach moczowych.
1: Potliwość?
0: Też, wzmożona? Oczywiście, jak najbardziej. Suchość skóry, potliwość. Czasami to jest tak, że

0: Na przykład dolne partie, górne partie wzmożone, są wzmożoną płodliwością, dolne nie. Obraz jest bardzo różny, bardzo zróżnicowany czasami i często jest tak, że pacjent nie zdradza żadnych objawów. Ale mówię, to są takie klasyczne objawy, te, o których mówi, wysokich cukrów, które utrzymają się przez dłuższy czas. To, i wtedy, kiedy mamy takiego pacjenta, wystarczy pomiar z krwi żylnej o dowolnej porze dnia. To nie musi być pomiar nadczo, jeżeli on
1: Nie
0: jest,
1: musi być
0: nie
1: nadczo,
0: musi
1: tak?
0: być nadczo, jeżeli on jest powyżej 200, a są tego typu objawy.
1: A jeżeli powyżej 90, powiedzmy, nie wiem, 100, 110, to jeszcze nie?
0: No nie, to mówimy, mówię o sytuacji, w której mamy pacjenta z typowymi objawami takimi, jak wymieniliśmy, i mamy cukier przygodny z żyły powyżej 200, powyżej 90 nie wystarczy. Natomiast są jeszcze trzy, znaczy inne sytuacje, kiedy my tą cukrzycę rozpoznajemy, tak? Druga sytuacja jest taka, kiedy dwukrotnie powyżej pobieramy krew z żyły nadczo i ten cukier jest powyżej 125. Ale musi być to potwierdzenie, czyli nie wystarczy jeden pomiar, trzeba to potwierdzić kolejnym pomiarem, najlepiej w ciągu paru tygodni kolejnych. Jeżeli oba są powyżej 125 i nie potrzebujemy żadnych innych objawów, również rozpoznajemy cukrzycę. Trzecia sytuacja, taką sytuacją mamy najczęściej do czynienia, kiedy te cukry są, powiedzmy, podwyższone delikatnie, ale nie spełniają tych kryteriów cukrzycy, czyli nie są powyżej 125, czyli pomiędzy 99 a 125. Tego typu sytuacje skłaniają nas do wykonania tak zwanego testu obciążenia glukozą. Jeżeli w takim teście, przepraszam, po 2 godzinach cukier wychodzi powyżej 200,
1: Więc najpierw nadczo, później po posiłku, po 2 godzinach,
0: po
1: tak?
0: 2 godzinach od obciążenia, tak? Czyli to jest specyficzne
1: Wypiciu
0: badanie,
1: płynu,
0: które
1: tak.
0: polega na wypiciu glukozy, ale też oczywiście obwarowane pewnymi obowiązkowymi sytuacjami. Znaczy, ten pacjent nie może być w ruchu, musi być na miejscu, nie może w tym czasie wykonywać żadnych czynności. I po 2 godzinach, w drugim pomiarze, po wypiciu 75 gramów glukozy, jeżeli cukier jest powyżej 200, też możemy rozpoznać cukrzycę. Ostatnią sytuacją jest sytuacja, kiedy mamy tak zwany pomiar hemoglobiny glikowanej, czyli badania z krwi, które notabene nie wymaga, aby pacjent był nadczo. To jest badanie, które wykonuje się również z krwi żylnej. Jeżeli ten poziom powyżej 6,5 występuje, to również niezależnie od tego, czy te objawy są, czy nie, możemy rozpoznać cukrzycę. Tylko pod warunkiem oczywiście, że jest to pomiar wykonany wedle standaryzowanych metod w laboratorium certyfikowanym, tak?
1: Panie doktorze, powiedzmy jeszcze na koniec, jak cukrzyca niszczy organizm i wspomnijmy o profilaktyce, czyli co robić, aby uchronić się przed tą chorobą, oczywiście w miarę.
0: Cukrzyca niestety niszczy organizm wielotorowo, można powiedzieć. Całe nieszczęście polega na tym, że my nie jako ludzie nie jesteśmy jakby, nasz organizm nie działa w ten sposób, że zabiera sobie z tej ilości glukozy czy kwasów tłuszczowych, które my wprowadzamy do organizmu, tylko tyle, ile chce, a resztę wydala, tylko gdzieś tą glukozę, wolne kwasy tłuszczowe przerabia, odkłada, i to w zasadzie jest przyczynkiem całego nieszczęścia, ponieważ ten nadmiar glukozy, który we krwi krąży, jeżeli jest jej odpowiednia ilość, jest on spalany, jest źródłem energii. Ona jest nam potrzebna, glukoza jest nam potrzebna do życia, nasze narządy jej potrzebują. Natomiast jeżeli jest jej odpowiednia ilość, ona jest spalana w sposób, powiedzmy, fizjologiczny, taki, który nie niesie za sobą następstw negatywnych. Natomiast jeżeli jest jej za dużo, uaktywniają się w naszym organizmie pewne tak zwane alternatywne szlaki spalania tej glukozy. To są niestety szlaki, które spalając glukozę i przerabiając ją na energię, w trakcie jej tego metabolizmu powstają metabolity szkodliwe, wolne rodniki, tlenowe, które niestety, ale mają skłonność do uszkodzania. Uszkodzania nabłonka, najczęściej śródbłonka naczyń. W związku z powyższym efekt jest taki, wiadomo, że każdy nasz narząd, każda nasza tkanka jest unaczyniona, unerwiona, tak? Więc jeżeli takie zmiany zachodzą w naczyniach krwionośnych, w naczyniach, we włóknach

0: nerwowych, które unerwiają, naczyniają nasze narządy, to wiadomo, że praktycznie każdy narząd jest narażony na po pierwsze jego zniszczenie strukturalne, po drugie zniszczenie jego funkcji, tak? Czyli upośledzenie jego funkcji. Inny sposób to jest bezpośrednia glikacja, czyli jakby wiązanie się tych cukrów z białkami i też wpływanie na ich nieprawidłową budowę i co za tym idzie nieprawidłową funkcję wielu narządów.
1: A jak się chronić przed cukrzycą, panie doktorze?
0: Jak się chronić przed cukrzycą? Oczywiście z pozoru najprostsze pytania są najtrudniejsze
1: No właśnie.
0: w realizacji. Oczywiście, no, można powiedzieć, że odpowiedź może być banalna, tak? Bo wiadomo, że ta cukrzyca, o której my w tej chwili mówimy, tutaj może mamy troszkę mniej wpływu, aczkolwiek gro tych cukrzycy jednak wiąże się mechanizm jakby jej powstawania. To są mechanizmy związane, powiedzmy, z gorszą wrażliwością tkanek na insulinę, tak, i gorszym przyswojem glukozy. I to niestety wiąże się oczywiście ze skłonnością do nadwagi, otyłości, tak? Czyli tryb życia, nasz tryb życia w dużym stopniu generuje,
1: Determinuje.
0: determinuje to, czy my to ryzyko cukrzycy będziemy mieli duże czy małe. Oczywiście są pewne czynniki, tak zwane niemodyfikowalne, na które my nie
1: Geny.
0: mamy wpływu. Tak, oczywiście, geny, tak, bo jeżeli, bo cukrzyca typu drugiego na przykład, no, to jest kilkadziesiąt co najmniej genów, tak, i jeżeli jest nasi rodzice, czy dziadkowie, czy rodzeństwo chorowało,
1: Prawdopodobieństwo
0: prawdopodobieństwo
1: rośnie.
0: zdecydowanie rośnie, że też zachorujemy. To, czyli geny, tak, wiek oczywiście, bo im człowiek starszy, tym ta cukrzyca też oczywiście większe prawdopodobieństwo, że ona może wystąpić. Pewne rasy również, no, czy Latynosi, czy Afroamerykanie, czy Azjaci są bardziej też narażeni. To są czynniki, na które nie mamy wpływu. Natomiast na gro czynników mamy wpływ. Tak jak powiedziałem już, nadwaga, otyłość, tak? Czyli te główne czynniki, mówimy coraz częściej, że to jest normalne w tej chwili, o tak zwanej chorobie otyłościowej, tak?
1: Tak.
0: Kiedyś mówiło się, że jest to w zasadzie, no, defekt kosmetyczny. To nie jest defekt kosmetyczny, jest to choroba, którą trzeba leczyć tak samo jak nadciśnienie, cukrzyca czy nadmiar cholesterolu. Ale też inne, tak, tutaj czynniki, no, czyli generalnie leczenie chorób towarzyszących, nadciśnienie, hipercholesterolemia, tak. Dieta, którą oczywiście stosujemy, ma ogromny wpływ. Jeżeli unikamy produktów o wysokim indeksie glikemicznym, wysoko przetworzonych, tak, jeżeli staramy się zdrowo zjadać dobre rzeczy, też mniej obciążamy nasz organizm na ten stres oksydacyjny. Czyli aktywność fizyczna, właściwa dieta, dbania o choroby towarzyszące, tak, żeby je właściwie leczyć. I to są w zasadzie takie podstawy, tak? Dbanie o to, żeby też, no, starać się pewne rzeczy wyprzedzać, czyli diagnostyka, tak? Nie
1: Czyli takie
0: zostawiajmy
1: uniwersalne zasady, generalnie
0: uniwersalne
1: do
0: zasady, ale
1: stosowania w
0: też
1: każdej sytuacji.
0: pamiętajmy o tym, żeby jednak się badać, tak? Żeby nie odkładać pewnych rzeczy na później, bo mamy do czynienia akurat z chorobą, która w połowie ponad przypadków może być bezobjawowa, natomiast ona, jej powikłania toczą się miesiącami, latami. W momencie, kiedy my tą chorobę wykrywamy, już w pewnym zakresie możemy też mieć powikłania, a tego byśmy chcieli uniknąć.
1: Więc oznaczmy jak najszybciej poziom glukozy we krwi, z krwi żylnej oczywiście.
0: Oczywiście.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję również.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Dariusz Polachowski, diabetolog, internista. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Dziękuję, do widzenia.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Która kobieta podczas ważnej uroczystości nie chce czuć się pięknie, komfortowo i pewnie siebie? Wybór wymarzonej kreacji to jedno, ale równie ważne jest to, jak prezentuje się ona na sylwetce. We Wrocławku po raz pierwszy pojawiła się certyfikowana usługa kompleksowego modelowania biustu, dzięki której kobiety, niezależnie od rozmiaru, mogą podkreślić swoje atuty i cieszyć się idealnym efektem w każdej stylizacji. Taką usługę oferuje salon Body Therapy by Kasia Wojciechowska, mieszczący się w galerii Róża Wiatrów przy ulicy Promiennej 7C.
1: Z dumą chciałabym poinformować o nowej usłudze w naszym mieście. Jest to taping biustu. Do tej pory znany był taping, natomiast BraTape jest to firma, która produkuje tejpy bezpieczne, w 100% z bawełny, które nie powodują podrażnień i są super. Usługa ta opiera się na tejpowaniu biustu, na modelowaniu, podnoszeniu. Jest to usługa, która pozwala paniom na dobór każdej kreacji. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ani głębokie dekolty, ani odkryte plecy, ani asymetryczne kształty sukienki, także wszystkie kreacje, które sobie wymarzymy, łącznie z sukniami ślubnymi, nie stanowią tutaj problemu. Usługa jest dobierana indywidualnie pod każdy biust. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to biust duży, czy mały. Każdy biust praktycznie jest tutaj do zrobienia.
2: Czy usługa jest wykonywana tutaj w gabinecie?
1: Usługa jest wykonywana i w gabinecie, i w domu klientki. Wychodzę naprzeciw potrzebom, bo rozumiem, że no, klientka nie będzie jechała z suknią ślubną dużą, tak? W związku z tym nie ma problemu, też dojadę. Co jeszcze chciałam dodać? Taping powoduje, że nie widać żadnych ramionczek, także nie wrzynają się, można dobrać tak, jak się wymarzyło.
2: Czy trzyma się on całą noc?
1: Trzyma się całą noc. Tejpy nie przyjmują potu, nie podrażniają, tak jak już wcześniej powiedziałam, pod warunkiem, że są wykonane w profesjonalnym, certyfikowanym gabinecie. Bo jest wiele modeli tejpów, wiem o tym, i później klientki przychodzą i mówią, że nie, one nie będą korzystały, bo to podrażnienia i tak dalej. Jeżeli jest to wykonane w profesjonalnym salonie, takie podrażnienia nie występują.
2: A czy klientki dostają filmiki instruktażowe, jak

0: Powinno się to dokładnie zakładać?
1: W każdym z tejpów znajduje się ulotka. Może klientka sobie wykonać taki taping sama, samodzielnie w domu. Jest wszystko bardzo prosto pokazane. Można sobie wczytać kod QR i wykonać taki taping również samodzielnie. Chociaż z doświadczenia wiem, że panie mówią, nie, to ja wolę jednak, żeby pani to zrobiła, ponieważ no wiadomo, że jest trudno, tak, sobie tą pierś tutaj wymodelować samodzielnie. Ale jest instruktaż, także można sobie wczytać kod QR i taką aplikację wykonać samodzielnie.
0: A jakie mamy rodzaje taśm?
1: Mamy taśmy do dużego biustu, czyli takie szersze, i mamy do biustów mniejszych. Generalnie kolorystycznie są w beżach, w czerniach. Także pod każdą kreację możemy coś tutaj sobie zastosować, nie ma problemu. Nie widać tych taśm, także nie ma to znaczenia, czy one są czarne, czy beżowe. Każda aplikacja wygląda tak, że po prostu jej nie widać.
2: Jest to odpowiedź na potrzeby wielu kobiet, które od dawna poszukiwały profesjonalnego i bezpiecznego rozwiązania, pozwalającego poczuć się swobodnie w eleganckich, często wymagających kreacjach.
1: Problemy pań, że szukają i niejednokrotnie mówią, że o kurczę, tej sukienki nie mogę założyć, tak? Wymarzyła sobie jakąś sukienkę, no i niestety, no bo ten biust jednak no nie układa się, tak? Stanik widać, widać te ramionczka, także no wychodzę naprzeciw potrzebom po prostu pań. Chciałabym, żeby to we Włocławku też, że tak powiem, żeby panie z Włocławka miały szansę poczuć się dobrze w swoich strojach, które sobie wybrały, żeby nie musiały rezygnować z tego, tylko po prostu przychodzą, robią taką usługę i czują się super w każdej kreacji, na każdej imprezie.
2: Rezultaty Metamorfos można zobaczyć na oficjalnym profilu salonu w mediach społecznościowych.
1: Zachęcam również do odwiedzenia mojej strony facebookowej Body Therapy by Kasia Wojciechowska. Znajdziecie tam panie oklejenia, które wykonałam, no i opinie moich klientek. Także zapraszam serdecznie.
2: Jeśli przed tobą ważne wyjście, wyjątkowa uroczystość lub po prostu chcesz poczuć się pewniej w swojej ulubionej kreacji, warto poznać możliwości tapingu biustu. Bo każda kobieta zasługuje na to, by w ważnych momentach czuć się pięknie, kobieco i swobodnie. Choć aura przez większą część dnia nie rozpieszczała uczestników, mieszkańcy gminy Kowal po raz kolejny pokazali, że tradycja jest silniejsza od pogody. W Grabkowie odbyło się doroczne Święto Mleka. Wydarzenie, które od lat gromadzi mieszkańców, rolników, lokalne organizacje i gości z całego regionu. Tegoroczna edycja wymagała od organizatorów szybkiej reakcji. Intensywne opady deszczu sprawiły, że część atrakcji została przeniesiona do hali sportowej. Dzięki temu uczestnicy mogli bez przeszkód odwiedzać stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, szkoły oraz instytucje współpracujące przy organizacji wydarzenia.
3: W ostatniej chwili przenieśliśmy wszystkich wystawców do środka, do sali gimnastycznej i mamy nadzieję, że tam chociaż w pewności, w cieple, bez deszczu, wszyscy ludzie mogą poczęstować tych wszystkich odwiedzających. No, mam nadzieję, że te chmury przejdą i główny wykonawca zjawi się o 17:30 i będzie ładna pogoda.
4: My naprawdę wkładamy wiele wysiłku, wiele serca w to, aby przygotować wszystko tak, aby mieszkańcy, każdy, żeby znalazł coś dla siebie. I to widać, bo mimo takiej aury jak dziś, mieszkańcy jednak przybywają i czekają na to święto, dopytują o szczegóły tego święta i to jest takie pocieszające dla nas, że jeśli coś organizujemy, mimo nawet takich niepowodzeń jak dziś, jeśli chodzi o pogodę, to jednak mieszkańcy są i cieszymy się z tego bardzo.
2: Święto Mleka od lat jest okazją do podkreślenia znaczenia rolnictwa i hodowli bydła mlecznego dla lokalnej gospodarki. To również moment, w którym samorząd dziękuje mieszkańcom za ich codzienną pracę i wkład w rozwój gminy.
3: Coraz mniej na wsiach jest bydła mlecznego. Podjęliśmy ileś tam lat do tyłu, już nie kojarzę, że zrobimy dla tych rolników, którzy trzymają bydło mleczne, bo to jest trudna praca. Pani z miasta? No to akurat nie wie tego. Żeby ci ludzie podtrzymali tradycję, a jednocześnie mleko to zdrowie. Chcemy, żeby jak najwięcej mleka dla dzieci, dla dorosłych, tego zdrowia, żeby przybywało. No i tak my zachęcamy, żeby hodowcy bydła mlecznego w naszej gminie, w gminie rolniczej, mieszkali i tą tradycję podtrzymywali. No i mamy, no coraz mniej jest tych wszystkich rolników, którzy chowają bydło mleczne. Niemniej jednak

0: No, jest tego sporo i my się cieszymy, że ci ludzie wytrzymują. To jest w ogóle trudna praca, bo poprzątać bydło i mieć wolne, a tu każdego dnia dwa razy trzeba te krówki wydoić. Żeby coś dobrego było, trzeba poświęcić dużo pracy. I mamy nadzieję, że ci tradycyjni, wierni hodowli bydła mlecznego zostaną i dla tych wszystkich naszych mieszkańców, młodych i starszych, to mleko będzie, go nigdy nie zabraknie.
1: Jest to cykliczna impreza, w której chcemy docenić pracę rolników, którzy często wykonują swoje obowiązki od świtu do wieczora, bez względu na to, jaka to jest pora roku, czy jest ciepło, czy zimno. Jest to niestety, ale bardzo ciężka praca, absorbująca, aczkolwiek dzięki ich pracy mamy świeże polskie produkty na naszych stołach.
2: Oficjalne otwarcie wydarzenia uświetnił występ orkiestry dętej OSP Grabkowo. Następnie scenę przejęli najmłodsi mieszkańcy regionu. Dzieci i młodzież z lokalnych szkół oraz przedszkoli zaprezentowali program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami publiczności. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli. Jak podkreślano podczas uroczystości, takie inicjatywy są ważnym elementem budowania lokalnej tożsamości oraz integracji mieszkańców.
3: Wieloletnia tradycja, która w tej gminie funkcjonuje, podkreślająca, tak jak powiedział pan redaktor, rolniczy charakter tej gminy, ale przede wszystkim to okazja do spotkania, do integracji mieszkańców, zarówno tej małej ojczyzny, ale także całego powiatu wrocławskiego, regionu. Bardzo mi miło, że po raz kolejny to wydarzenie mogłem objąć swoim patronatem. Dzisiaj w hybrydowej formule, bo troszkę na dworzu, troszkę w środku, ale mimo nawet chłodniejszej pogody czuć tutaj gorącą atmosferę, wspaniali ludzie i cieszę się, że kolejny rok z rzędu jesteśmy tutaj razem.
4: Tak, każde miasteczko szuka czegoś, co je charakteryzuje, co daje im jakiś taki znak rozpoznawalny, co przyciąga mieszkańców, co przyciąga turystów i na pewno, jeżeli chodzi o gminę Kowal, jest to święto mleka, kultywowane tutaj od wielu, wielu lat. Ja się bardzo cieszę, bo przecież województwo kujawsko-pomorskie jest województwem typowo rolniczym, więc żebyśmy przypominali to, że mleko nie bierze się z kartonika w markecie, a z hodowli mleka, to też jest pewien taki moment, kiedy możemy oddać hołd i podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień pracują przy tym, żebyśmy to mleko mieli. Także dzisiaj niestety nie dopisała pogoda, ale całe szczęście pan wójt ze swoimi współpracownikami zadbali o to i całą imprezę przenieśli tutaj do środka, więc jest mnóstwo mieszkańców, wszyscy dobrze się bawią i mam nadzieję, że te czarne chmury przejdą, że odbędzie się koncert i że to święto mleka zapisze się jednak pozytywnie jako pozytywne wydarzenie pomimo tej pogody.
2: Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Na odwiedzających czekały regionalne potrawy, domowe wypieki oraz produkty przygotowane według tradycyjnych receptur. Panie z KGW podkreślały, że udział w wydarzeniu to nie tylko promocja lokalnej kuchni, ale także okazja do wspólnego działania i pielęgnowania wieloletnich tradycji.
5: Przygotowaliśmy zupę stroganowa z bułeczką, orzeszki nadziewane, babeczki i gofry i muffinki.
6: Czy często panie goszczą na tego typu wydarzenia?
5: Co roku. Co roku przygotujemy.
6: A jak to wydarzenie na przestrzeni lat właśnie zmieniło się?
5: Zawsze jest więcej osób, nie? I więcej osób szykuje wszystkiego.
6: A od ilu lat już panie tworzą koło gospodyń wiejskich?
5: No nasze koło w tym roku ma 60 lat, bo my ciągniemy to pierwsze.
6: I ile osób w nim uczestniczy?
5: 15.
6: I to się zmienia?
5: Nie, na razie nic, nie idziemy trochę do przodu. Nie? Teraz jest trochę dotacji z agencji, więc można trochę lepiej coś przygotować. Nie?
6: I pani wszystko same gotują?
5: Tak, na miejscu w remizie.
2: Wieczorem przyszedł czas na muzyczne emocje. Na scenie wystąpiły zespoły Piękni i Młodzi, Selfie oraz Wpół do Bluesa. Koncerty zgromadziły liczną publiczność, a finałem wydarzenia była zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.
7: Piękni, Młodzi! Grabkowo! Piękni, Młodzi!

0: dziećmi jestem, spędzam miło czas. Córka będzie występowała. Nie, bardzo jest sympatycznie, fajnie.
1: A jaki występ zaprezentują?
0: Córka zaśpiewa Kali Stanek piosenkę Chłopiec z gitarą.
1: A czy czekają dzisiaj Państwo na jakiś koncert?
0: Koncert będzie zespół Piękni i Młodzi.
1: A czy słuchają Pani ten zespół na co dzień?
0: Słuchamy. No, rodzinnie słuchamy.
1: A czy są Państwo tutaj co roku?
0: Tak, co roku. W tamtym roku też córka występowała, też śpiewała.
1: Tak. Jak wrażenia, jak na przestrzeni lat zmienia się to wydarzenie?
0: Co roku jest bardzo fajnie.
2: A dobrze, dopiero przyjechaliśmy.
3: Super, dopiero przyjechaliśmy. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
1: A czy czekają Państwo na jakiś koncert?
3: Tak,
2: oczywiście, właśnie na to przyjechałem.
3: Selfie,
2: jak najbardziej. Kiedyś nasi terenach byli, ale no niestety. Z 15 lat do tyłu krzyżówki, może nie, wy akurat za młodzi jesteście, ale ja pamiętam. No, chłopaki stąd pochodzą, nie? Dokładnie, jeden na pewno stąd zaczynał z kariery.
3: Że pogoda nam dopisze, nie?
2: Tak nieźle, nieźle.
1: A czy bywają tutaj Państwo co roku?
2: Nie, ja to jestem pierwszy raz.
3: Pierwszy raz jesteśmy, tak.
4: Dobrze się bawimy.
1: A na jaki koncert Państwo czekają?
4: Nie czekamy, przyjechaliśmy tak zobaczyć, jak to wygląda, ten program.
1: A czy Państwo są tutaj co roku?
4: Nie jesteśmy tu co roku, jesteśmy pierwszy raz.
1: A dlaczego Państwo zdecydowali się tutaj przyjechać?
4: Nie zdecydowaliśmy się, to było tak impulsywnie po prostu.
1: Czyli takie spontaniczne popołudnie.
4: Tak, dokładnie.
5: Tegoroczna edycja po raz kolejny udowodniła, że nawet niesprzyjająca pogoda nie jest w stanie pokrzyżować planów mieszkańcom gminy Kowal. Święto Mleka pozostaje wydarzeniem, które skutecznie łączy lokalną społeczność i przypomina o rolniczych korzeniach regionu.

0: Przedszkole samorządowe w Izbicy Kujawskiej ma już 50 lat. Okrągły jubileusz jest okazją do wspomnień oraz planów na przyszłość. Uroczystość półwiecza placówki odbyła się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Zgromadzonych gości powitała dyrektor przedszkola.
1: Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 10. Msza święta odbyła się w naszym kościele parafialnym o godzinie 11. Tutaj w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Za chwileczkę, za moment rozpoczną się dalsze uroczystości jubileuszowe, czyli część oficjalna, część artystyczna. Potem również chciałabym pokazać wszystkim zaproszonym gościom naszą jednostkę. No i na tym koniec.
2: Właśnie opowiedzmy o samej jednostce. Ile jest dzieciaków, ilu uczniów? Jakie proponujecie zajęcia?
1: Na chwilę obecną mamy 4 grupy w naszym przedszkolu. W 2024 roku dzięki udziałowi w projekcie z Unii Europejskiej udało nam się zwiększyć tutaj liczbę grup z 3 do 4. Aktualnie liczba dzieci w naszym przedszkolu wynosi 89. Zajęcia, które realizujemy w naszym przedszkolu, to przede wszystkim zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ale realizujemy również język angielski, zajęcia logopedyczne. Jest u nas zatrudniony pedagog specjalny, psycholog, logopeda. Także wachlarz jest naprawdę szeroki.
2: Domyślam się, że przedszkole także organizuje wycieczki dla dzieci, wyjścia, poznawanie nowych miejsc.
1: Bardzo często. Wycieczki krajoznawcze już na stałe wpisały się w plan pracy naszego przedszkola. Zresztą no nie wyobrażam sobie tutaj efektywnej pracy jednostki oświatowej bez zaznajamiania dzieci, czy to z otoczeniem regionu, czy z zasobami, miejscami, które mamy w Polsce, prawda?
0: Na uroczystości zgromadziło się wielu gości. Wśród nich parlamentarzyści, władze samorządowe, a przede wszystkim rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola samorządowego. W wielu przypadkach rodzice sami w przyszłości chodzili do tej placówki.
3: Dziś rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie, okrągła rocznica, wyjątkowy jubileusz 50-lecia funkcjonowania naszego przedszkola samorządowego, w tej chwili samorządowego, no, poprzednio troszeczkę innej formule działało. Ale istotnie mamy jeszcze tutaj dokomponowaną kolejną instytucję, jest to zespół, myślę tutaj o żłobku również samorządowym, z którego też tutaj korzystają nasi mieszkańcy, mamy pełne obłożenie obydwu instytucji. Do tej pory borykaliśmy się nawet z brakiem miejsc w naszym przedszkolu, bo opieka przedszkolna również była sprawowana w oddziałach zerowych w szkole podstawowej numer 1. W tej chwili mamy niestety niż demograficzny i pewnie nasza placówka tutaj przedszkolna będzie potrzeby w pełni zaspokajać. Chciałbym jeszcze tutaj nadmienić, że w ostatnim okresie czasu udało nam się zmodernizować budynek, w którym mieści się nasze przedszkole. Udało nam się kompleksowo najpierw wykonać termomodernizację z zewnątrz, poprawiliśmy termikę budynku. I w roku ubiegłym udało nam się kompletnie wyremontować wnętrze, uzupełnić sprzęt, wyposażyliśmy salę w nowe meble. Funkcjonuje przy okazji powstania żłobka też nowa kuchnia z pełnym wyposażeniem. Myślę, że w tej chwili instytucja na miarę aktualnych wymogów.
0: Uczestnikom wydarzenia przedstawiono historię przedszkola, wykorzystując archiwalne zdjęcia. Przypomniano dokonania poprzednich dyrektorów oraz pokazano, jak zmieniła się sama placówka od skromnego budynku po przedszkole na miarę XXI wieku. Dziś nie mogło zabraknąć kwiatów oraz życzeń.
4: 50 lat to jest niemało, szczególnie dla dzieci, którzy tutaj trafiają, czyli tych roczników, bym powiedział, jest bardzo wiele, przynajmniej 25 przez te 50 lat. Dlatego jest to piękna okazja, żeby podsumować działalność 50-lecia przedszkola samorządowego w gminie, mieście Izbica Kujawska przez ostatnie 50 lat, czyli od 1976 roku. Były różne lata, różne okresy i spokojniejsze, i mniej spokojne, ale oświata przetrwała, począwszy od tych najmłodszych przez szkoły podstawowe, później średnią, którą mamy także w Izbicy Kujawskiej. To dobrze, że organizatorzy zaprosili nas dzisiaj na świętowanie razem tej okazji i dobrze, że odbywa się to w nowo odbudowanym, wyremontowanym miejsko-gminnym ośrodku kultury, dzisiaj Centrum Kultury. Życzę dobrej przyszłości dla oświaty w Izbicy Kujawskiej, dla przedszkola samorządowego.

0: w Izbicy Kujawskiej dla nauczycieli dobrych i wytrwałych, ale jednocześnie bardzo inteligentnych uczniów, tak aby ta praca była pasją, a nie tylko obowiązkiem. Życzę przy tej okazji także i zdrowia wszystkim, którzy mają wpływ, mają przełożenie na organizację codziennego życia wszystkich mieszkańców, od najmłodszych aż do seniorów. Wszystkiego dobrego.
1: Wisienką na torcie były występy dzieci.
2: Przedszkole ma dziś urodziny, więc się cieszą chłopcy i dziewczyny. 50 lat to wielka sprawa, czas na śpiewy i zabawa.
3: Nasze przedszkole dziś świętuje, każde dziecko się raduje. 50 lat minęło w biegu, pełnym radości, uśmiechów i śpiewów. Dziś głośno ogłaszamy, że nasze przedszkole mocno kochamy.

0: We wtorek po południu na osiedlu Zadamcze pojawiły się karetki pogotowia, straż pożarna oraz policja. Do centrum kierowania wpłynęło zgłoszenie, że na klatce schodowej znajduje się mężczyzna z ranami kłutymi.
1: Wczoraj po godzinie 16 dostaliśmy zgłoszenie, że na półpiętrze bloku przy ulicy Toruńskiej leży nieprzytomny mężczyzna. Udaliśmy się na miejsce i tam ujawniliśmy mężczyznę z ranami, jak wstępnie ustalono, kłutymi. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie obecnie przebywa. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności i przyczyn tego zdarzenia. Na miejscu też był prokurator, pod którego nadzorem właśnie te czynności były prowadzone. Obecnie zatrzymaliśmy mężczyznę w wieku 50 lat, który miał związek właśnie z tymi powstałymi obrażeniami. Mężczyzna ten w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. I jak ustalono, mężczyzna razem z osobą pokrzywdzoną przebywali wspólnie w jednym mieszkaniu.
0: Mężczyzna znajduje się w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Czekamy na wyniki ustaleń służb, by dowiedzieć się, jaki przebieg miały zdarzenia w bloku przy ulicy Toruńskiej. Wiosna w pełni, a więc w gminach rozpoczął się już sezon inwestycyjny. Samorządy kontynuują rozpoczęte prace, a także wyznaczają plany na kolejne działania. W gminie Lubraniec będzie wiele się działo. Poprawiony zostanie chociażby brzeg Dunaju.
2: Będziemy poprawiać brzegi właśnie na tym cieku wodnym Dunaj. Tu proszę sobie wyobrazić naszą muszlę koncertową. Też będziemy zmieniać, ale najważniejsza inwestycja to tężnie. Tężnie staną po prawej stronie, jeśli z Lubrańca idziemy na Dobierzyn, po prawej stronie, tam gdzie kiedyś dawni włodarze chcieli postawić basen, ale się niestety nie udało, to w tym miejscu będą tężnie, a więc miejsca, gdzie szczególnie mieszkańcy Lubrańca, nie tylko, będą mogli wypoczywać, cieszyć się zielenią. Tu muszę też wspomnieć i podziękować za bardzo dobrą współpracę z Nadleśnictwem Kutno. Będzie ścieżka, będzie fajnie. Oczywiście zaproszę na odebranie domu, który pan Godecki-Ćwirko nam przekazał.
0: W Lubrańcu końca dobiega budowa żłobka. Jednostka będzie mogła przyjąć do 40 dzieci w wieku do 3 lat. Wartość inwestycji wynosi około 4,5 miliona złotych. Ponad połowa wartości inwestycji została pokryta ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
3: Też ważne dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgowiące będzie rozbudowa jednostki.
2: Tak, będzie.
3: Termomodernizacja. Także
2: mi jako staremu druhowi tej jednostki, który startował jeszcze w latach 80. w zawodach strażackich, tak trudno o tym mówić, ale będzie to inwestycja za 3 miliony złotych, gdzie totalnie zmodernizujemy remizę. Piękną remizę, ale powstałą już w 1986 roku, a więc czas na jej remont, o tak to określmy.
0: Niebawem przedstawimy szerszą relację z inwestycji, które zostaną wykonane w gminie Lubraniec.

0: Ma zaledwie 12 lat, a już udowadnia, że talent i determinacja nie znają wieku. Kasper Wojciechowski z Ocławka z powodzeniem podbija muzyczną scenę. Uczy się w zespole szkół muzycznych, gra na wielu instrumentach, ale to właśnie perkusja skradła jego serce. O swojej muzycznej drodze opowiedział przed naszą kamerą.
1: Moją pasją jest granie na perkusji. Zacząłem na niej grać...

0: jak miałem około 7 lat. No ogólnie jakoś tak to było, że jakoś najpierw mnie rodzice tak zachęcili, żebym może poszedł, spróbował. No najpierw chodziłem na ognisko szkolne, takie jakby, że po przedszkolu. No i jakoś mi się tak spodobało, no i potem rodzice mnie zapisali do szkoły właśnie. No i do dzisiaj właśnie gram na perkusji.
1: Jak to wygląda? Jak wyglądają twoje codzienne przygotowania i treningi?
0: No, siedzę w domu, no ćwiczę, gram na perkusji, uczę się w szkole różnych rzeczy właśnie związanych z muzyką. No i ogólnie bardzo mi się podoba granie na tym instrumencie.
1: A co daje ci muzyka?
0: Satysfakcja. Bardzo dużo satysfakcji.
1: Powiedz proszę, czy pochodzisz z muzykalnej rodziny?
0: Znaczy, mój brat dotarł do półfinału w The Voice Kids. No i chyba tyle.
1: A kto u was zaszczepił tą pasję do muzyki?
0: Chyba tata.
2: Młody perkusista nie zwalnia tempa. Kasper wziął udział w ogólnopolskim konkursie instrumentalnym Rezonans, w którym walczy o nagrodę publiczności. Aby wesprzeć utalentowanego wrocławianina, wystarczy wysłać SMS pod numer 73480 o treści typ.reg.8.
0: Brałem udział w konkursie ogólnopolskim instrumentalnym. Chciałem podziękować panu Arkadiuszowi Augustynowiczowi i chciałem jeszcze podziękować panu Patrykowi Dębczukowi za to, że nagrał mnie w swoim studiu Sound Place.
1: Jaki był odzyw jury?
0: Jeszcze nie powiedzieli, jeszcze nie było ogłoszone, ale ogólnie chcę zachęcić, żeby wszyscy na mnie głosowali.
1: Powiedz proszę, jakie są twoje marzenia muzyczne związane z perkusją?
0: No, moim marzeniem jest właśnie może wystąpić właśnie na jakimś konkursie bardziej takim ogólnym, czyli na przykład no ogólnoświatowym. To jest takie moje marzenie, bo no chciałbym kiedyś tak pójść, tak zagrać na scenie takiej no już właśnie ogólnoświatowej i właśnie pokazać innym, że potrafię. Że potrafię na serio coś osiągnąć w życiu.
1: Czyli wiążesz swoją przyszłość z perkusją?
0: Tak, wiążę.
2: Na oddanie głosu na Kacpra zostało niewiele czasu. Głosować można do 18 czerwca do godziny 20. Pokażmy, że Wocławek potrafi wspierać młode talenty.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426.

0: 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.
1: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2 na 4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87-800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Dariusz Polachowski, internista, diabetolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, porozmawiajmy dzisiaj oczywiście o cukrzycy, ale cukrzyca ma różne oblicza. Jedną z takich odsłon cukrzycy jest cukrzyca wtórna. Co to takiego?
1: Zgadza się, tak jak na poprzednich spotkaniach już wspomnieliśmy, cukrzyca w zasadzie w samej definicji Światowej Organizacji Zdrowia nie jest to jedna choroba. Jest to grupa chorób, których wspólną cechą jest podwyższony poziom glukozy we krwi, które w konsekwencji prowadzić może i najczęściej prowadzi do powikłań narządowych poprzez upośledzenie funkcji narządów, a także ich destrukcję. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, do tej pory mówiliśmy o tych głównych typach cukrzycy, więc cukrzycy typu pierwszego i cukrzycy drugiego. Typu drugiego, które stanowią w zasadzie wedle różnych szacunków ponad 90% wszystkich cukrzyc, natomiast nie są to jedyne rodzaje cukrzycy, ponieważ jest cała grupa cukrzyc, których określamy potocznie nazwą cukrzycę typu trzeciego, a tak naprawdę są to cukrzyce wtórne o znanej przyczynie.
0: Panie doktorze, kiedy ta cukrzyca wtórna może wystąpić? Jakie są czynniki ryzyka cukrzycy wtórnej?
1: Cukrzyca wtórna, tak jak powiedziałem, jest to sytuacja taka, kiedy inne choroby wywołują nadmiar glukozy we krwi. To są całe grupy chorób, ale dotyczą to zazwyczaj ich wywołanie, jakby ich objawy pojawiają się u tych osób, które już pewne predyspozycje mają, czyli to są najczęściej osoby, które mają stan przedcukrzycowy i u tych osób łatwiej dojdzie do ujawnienia tych cukrzyc, chociaż też nie ogólniam, nie jest to sytuacja zero-jedynkowa. Wśród tych cukrzyc wtórnych, które tak jak powiedziałem, w zasadzie w tej chwili stanowią coraz to szerszą grupę. Szacuje się, że to jest wedle różnych obliczeń około 3-5, a nawet 7% wszystkich cukrzyc. Jedną z grup są tak zwane cukrzyce typu mody, czyli cukrzyce uwarunkowane pojedynczymi mutacjami w genach, które kodują produkcję insuliny. Defekty w tych genach, z racji tego, że medycyna oczywiście rozwija się, jesteśmy coraz bardziej w stanie wykrywać, tak jak jeszcze naście lat temu znaliśmy kilka typów tej cukrzycy monogenowej, tak zwanej, teraz już jest ponad 40 znanych

0: danych typów. I to są cukrzyce, które najczęściej są cukrzycami diagnozowanymi w młodym wieku, osób, które najczęściej są osobami szczupłymi, które mają bagaż rodzinny, szczupłymi, tak, oczywiście, które mają bagaż rodzinny, obciążenia rodzinne, często w dwóch, trzech pokoleniach, które często mają łagodny przebieg, choć nie zawsze, i które często dają się leczyć z preparatami doustnymi. Taką cechą charakterystyczną przy niektórych cukrzycach tych monogenowych jest to, że niektóre mogą współistnieć z wadami układu moczowego na przykład, tak? I to są te cukrzyce, które, tak jak powiedziałem, ich ilość rośnie, ponieważ diagnostyka genetyczna rośnie. Ma to duże znaczenie w zasadzie, bo wiedząc, że nie chorujemy na typową cukrzycę typu drugiego, a cukrzycę monogenową, która jest de facto związana z niewłaściwą produkcją insuliny przez komórkę beta, jesteśmy w stanie z jednej strony określić, czy ta osoba to jest osoba, która wymaga intensywnego leczenia, czy to jest osoba, której grożą powikłania późniejsze cukrzycy, czy to jest osoba raczej, którą spokojnie możemy kontrolować ten poziom glikemii i w sposób łagodny prowadzić, tak, na lekach doustnych. To są, tak jak powiedziałem, ta grupa, która rośnie, ich jest coraz to więcej, związane z defektem komórki beta. Oczywiście tu też należą cukrzyce rzadkie, kazuistyczne, ale jednak cukrzyce na przykład noworodkowe, tak, związane, tak zwana przejściowa bądź przetrwała cukrzyca noworodkowa, też związana z mutacjami genów, które odpowiadają za wydzielanie insuliny. Cukrzyce mitochondrialne to są cukrzyce, tak jak powiedziałem, kazuistyczne, ich jest niedużo, ale to są istotne rzeczy, które potrafimy diagnozować i leczyć. Cała grupa cukrzyc związanych z nieprawidłowościami działania insuliny, a więc na przykład insulinooporność typu A, gdzie mamy do czynienia z niewłaściwą reakcją na receptor insulinowy, rzadkie wady, tak jak krasnoludkowatość na przykład, ale też i cała rzesza chorób w kolejnym etapie, gdzie rzeczywiście ta cukrzyca się pojawia wtórnie. I tutaj dochodzimy do takiej grupy, jak na przykład choroby zewnątrzwydzielniczej części trzustki, czyli cukrzyca może się pojawić w przypadku choroby nowotworowej, nowotworu trzustki, w przypadku przewlekłego bądź ostrego zapalenia trzustki o różnej etiologii, czy alkoholowej, czy kamiczej.
1: Tak.
0: W przypadku takich chorób jak mukowiscydoza, tak? W przypadku urazów pooperacyjnych na przykład,
1: nawet,
0: czy urazów komunikacyjnych, gdzie dochodzi do utraty miąższu trzustki, wtórnie może się ta cukrzyca rozwinąć. To jest oczywiście cała grupa tak zwanych endokrynopatii, czyli chorób gruczołów wydzielania
1: wewnętrznego,
0: gdzie ta cukrzyca może wystąpić w biegu zespołu Cushinga, czyli w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z nadprodukcją hormonów kortykosteroidowych, czy to w przebiegu gruczołaka, czy nowotworu nadnerczy, czy w przypadku też guzów ośrodkowego układu nerwowego, tak, ale również w guzach rdzenia nadnerczy, czyli w guzie chromochłonnym, w przypadku guzów czy gruczołaków przysadki wydzielających hormon wzrostu, bo to są też hormony, które działają antagonistycznie, czyli odwrotnie niż insulina, czyli ich nadprodukcja może doprowadzić do zwiększonego poziomu cukru w organizmie. Rzadkie guzy przewodu pokarmowego, jak na przykład somatostatinoma, tak, ale też w przebiegu nadczynności czy niedoczynności tarczycy, więc cała grupa takich chorób, gdzie czy nadczynności kory nadnerczy w zakresie wydzielania aldosteronu, a więc cała grupa chorób, gdzie hormony niekoniecznie glukagon czy inne hormony wpływające bezpośrednio na wątrobę trzustkę, ale też inne hormony, które mogą powodować wzrost cukru we krwi. Jest też oczywiście cała grupa leków, które predysponują, kiedy bierzemy je z różnych przyczyn, predysponują do podwyższenia poziomu cukru.

0: we krwi,
1: Więc
0: tak?
1: lecząc jakąś chorobę, możemy spowodować cukrzycę wtórną, tak? W
0: Tak,
1: wyniku
0: możemy spowodować
1: zażywania określonych
0: w
1: leków,
0: wyniku,
1: o których
0: tak.
1: oczywiście nie możemy
0: Oczywiście.
1: powiedzieć.
0: Oczywiście nie żadne nazwy preparaty handlowe tutaj nie padną, ale oczywiście nie jest tajemnicą, że są pewne leki, które w przebiegu których no, bierzemy je z powodu różnych chorób. Tutaj na pierwszym planie są te kortykosterydy, tak? Czyli leki, które są no, powszechnie stosowane, czy chociażby w reumatologii, w ortopedii, czy w onkologii, gdzie te leki to są to leki po prostu bardzo korzystne dla nas, bo one są stosowane z tego tytułu, żeby wytłumić reakcję zapalną, żeby ją modulować, żeby poprawiał się stan zdrowia. Natomiast efekt uboczny tych leków
1: Kolejna choroba.
0: może powodować, że oczywiście poziom cukru będzie podwyższony. W przypadku sterydów to odbywa się najczęściej na zasadzie zwiększenia tak zwanej insulinooporności, czyli mamy do czynienia z tym, że obwodowo tkanki, tak, mięśnie, tkanka tłuszczowa tracą zdolność do wychwytywania tej glukozy, ale też kortykosteroidy działają w ten sposób, że wzmagają pewne procesy w wątrobie, czyli glikogenolizę, czy w wątrobie, w mięśniach, czyli uwalnianie jakby glukozy z zapasów zgromadzonych, a także glukoneogenezę, czyli taki proces, który polega na produkcji wątrobowej tego cukru i poprzez wzmożenie tych procesów powodują, że ten cukier może być wyższy. Oczywiście nie będzie tak u każdego, tak? To nie jest tak, że każda osoba, która będzie brała steryd z jakiegoś powodu, tą
1: Tak.
0: cukrzycę będzie miała. Zależy to od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, czy mamy do czynienia z pacjentem, który jest, powiedzmy, do końca zdrowy, czy mamy do czynienia z pacjentem takim, który już gdzieś te zaburzenia glikemii, stan przedcukrzycowy ma. Ten drugi oczywiście będzie bardziej narażony
1: Narażony.
0: na wystąpienie objawów. Inne rzeczy to jest oczywiście to, jak długo stosujemy lek, w jakich dawkach. Tak, oczywiście wyższe dawki będą powodowały większe ryzyko
1: Ryzyko.
0: wystąpienia cukrzycy, ale także droga podania tego leku, tak, czyli podanie dożylne czy podanie doustne będzie się związało z większym ryzykiem wystąpienia cukrzycy wtórnej w przebiegu steroidoterapii, aniżeli stosowanie leków czy wziewnych, jak to mamy do czynienia w pulmonologii, czy miejscowo, tak. Czyli sterydy, generalnie taka grupa, gdzie chyba no, wszyscy wiemy, że to może się zdarzyć. Ale nie tylko sterydy, tak? Bo chociażby pewne leki, które stosujemy nawet i w psychiatrii, tak? My w tej chwili oczywiście dysponujemy różnymi lekami, ale te starsze leki, powiedzmy atypowe leki neuroleptyczne, jak na przykład olanzapina, klozapina,
1: To
0: gdzie
1: są grupy leków, to
0: to
1: nie
0: są
1: są nazwy
0: grupy, to nie są,
1: handlowe.
0: tak, nie musimy się obawiać, to nie są preparaty handlowe, to są substancje, zresztą w latach 50. powstał już termin tak zwanego cukrzycy fenotiazynowej, czyli cukrzycy spowodowanej pewną luką, grupą leków. Tak jak powiedziałem, te starsze preparaty mogą powodować, że ta cukrzyca się wywoła. Najczęściej w takim mechanizmie, że one pobudzają pewne receptory histaminowe, serotoninergiczne i wywołują wzrost apetytu. Wzrost apetytu wiąże się też z przyrostem masy ciała i w związku z powyższym też nasilenie insulinooporności i wywołanie pewnych objawów właśnie związanych z podwyższonym poziomem cukru, tak? Tak samo starsze leki przeciwdepresyjne, zarówno z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kamitryptylina na przykład, czy starszych leków inhibitorów wychwytu serotoniny, czyli na przykład mianseryny. Natomiast jest gro leków, powiedzmy, które są stosowane w psychiatrii, które są pozbawione tego wpływu, tak? To nie jest tak, że każdy lek to wywoła,
1: To
0: więc
1: zwróćmy na to
0: tak,
1: uwagę.
0: to jest istotne i to jest nasza rola też lekarzy z wszelkich specjalności, którzy tymi pacjentami się na co dzień zajmują, że są pewne, że mając pacjenta czy z cukrzycą, czy ze stanem przedcukrzycowym, powinniśmy się zastanowić, które z tych leków bezpiecznie u takiego pacjenta zastosować, a których raczej powinniśmy, które raczej powinniśmy odstawić na bok z racji tego, że one gdzieś mają ten potencjał diabetogenny większy. Mówimy o lekach przeciwcukrzycowych, ale nie tylko. No, powszechnie znane starsze leki w leczeniu nadciśnienia.

0: Nie, alfa mimetyki, alfa blokery, przepraszam, beta blokery, ale tak jak powiedziałem, starsze, te, które powiedzmy są mało selektywne, mało wybiórcze, które mogą się przyczynić. Leki tiazydowe, czyli moczopędne, też starszej generacji, które mogą, ich profil metaboliczny jest taki, że mogą gdzieś tam podnieść poziom glukozy. Leki stosowane powiedzmy w leczeniu chorób zakaźnych, jak na przykład interferon, tak, w wirusowym zapaleniu wątroby, który też może wywołać poprzez przez bezpośrednią uszkodzenie komórek beta, czy też przez wzrost insulinooporności może wywołać ten efekt, tak? Leki stosowane w końcu po transplantacjach narządów, tak? Jest też termin cukrzycy potransplantacyjnej, czyli pacjenta, który jest po przeszczepie, musimy pewne leki stosować w tym celu, żeby organizm nie odrzucił przeszczepu. W związku z powyższym, na przykład cyklosporyna jest takim lekiem, których potencjał rzeczywiście diabetogenny jest duży i musimy się liczyć z tym, że przy pewnych takich lekach mogą pojawiać się właśnie, może się pojawić dodatkowy problem związany z rozchwianiem już obecnej cukrzycy, bądź pojawieniem się zaburzeń glikemii. Tak jak powiedziałem, pewne choroby również zakaźne, czyli wirusowe zapalenie typu B, C, choroby, które mają powinowactwo do takich narządów jak wątroba czy trzustka, które mogą bezpośrednio uszkadzać. Tutaj mówimy o chorobach takich jak cytomegalia czy zakażenie wirusem Coxsackie. Gro takich chorób, które rzeczywiście zakaźne mogą. Takim wirusem też jest koronawirus, który rzeczywiście my obserwowaliśmy w czasie pandemii, że dochodziło często do pojawienia się, ujawnienia na przykład cukrzycy czy uszkodzenia wątroby. Bo tu też ciekawostka taka, należy wspomnieć o tym, że cukrzyca w zasadzie to nie jest tylko trzustka, tak? Czyli nie tylko ta trzustka odpowiada za to, jaki mamy poziom glikemii, ale i stan naszej wątroby, i stan naszych jelit, i stan naszych nerek. To są wszystko jakby narządy, które sobą współgrają
1: Więc
0: i
1: holistycznie trzeba
0: tak,
1: podchodzić do
0: zaburzenie to
1: pacjenta.
0: płynne. Zaburzenie homeostazy, gdzieś uszkodzenie czy niewłaściwa funkcja któregoś z tych
1: Powoduje
0: narządów może powodować
1: kolejne.
0: wtórnie, że te wzrosty glukozy trwałe będą.
1: Panie doktorze, wcześniej wymienił pan wiele chorób, które mogą być jakby takim zaczynem, mogą wywołać tę cukrzycę wtórną. Więc diagnostyka wydaje się tutaj bardzo skomplikowana i taka chyba kosztowna, no bo tych powodów może być tak wiele i żeby leczyć przyczynę, a nie skutek, no to należałoby dotrzeć do tej przyczyny, tak?
0: Tak, oczywiście. Diagnostyka cukrzycy,
1: Wtórnej.
0: to znaczy diagnostyka cukrzycy jest zawsze taka sama, tak? To niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą wtórną, czy cukrzycą typu pierwszego, drugiego, opiera się w zasadzie o dane matematyczne niemalże, tak? Bo żeby rozpoznać cukrzycę, my nie możemy się opierać, i tu zawsze też powtarzam, staram się powtarzać zawsze o pomiary na przykład przygodne glikemii z palca, z krwi włośniczkowej, tak? Oczywiście, jeżeli ktoś ma pewne objawy, które sugerują i ten poziom z palca sobie zmierzy i wyjdzie on nieprawidłowy,
1: Te
0: jakieś
1: objawy jeszcze
0: podejrzenie wysokie,
1: przypomnimy za
0: tak,
1: chwilkę, tak?
0: oczywiście. Zawsze jest to jakiś przyczynek do tego, żeby przebadać się w kierunku cukrzycy. Natomiast ja zawsze zaznaczam, że diagnostyka cukrzycy zawsze się opiera o pomiary krwi żylnej, czyli pomiar krwi z palca może dać stanowić przyczynek do dalszej diagnostyki. Natomiast my mamy, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą typu pierwszego, drugiego czy wtórną, zawsze metody diagnozowania tej cukrzycy są takie same, czyli są cztery w zasadzie sytuacje kliniczne, laboratoryjne, kiedy my tą cukrzycę możemy rozpoznać, tak? Zawsze wtedy, kiedy mamy do czynienia z objawami, tak? Czyli pacjent zdradza objawy,
1: Czyli co?
0: czyli
1: Co się
0: typowe
1: dzieje?
0: objawy wysokich cukrów, czyli
1: Czy wahań cukru też, tak?
0: zwata, czyli przede wszystkim zwiększenie częstości oddawania moczu.
1: Nocą
0: Wzmożone
1: czy w ciągu
0: pragnienie
1: dnia?
0: całego dnia, tak? W ciągu całego dnia wzmożone pragnienie, tak? Utrata niekontrolowana masy ciała, tak? Nadmierna senność, często powracające infekcje, szczególnie w drogach moczowych.
1: Potliwość
0: Też
1: zmożona.
0: oczywiście jak najbardziej suchość skóry, potliwość. Czasami to jest tak, że na przykład dolne partie, górne partie są wzmożone potliwością, dolne nie. Obraz jest bardzo różny, bardzo.

0: zróżnicowany czasami i często jest tak, że pacjent nie zdradza żadnych objawów. Ale mówię, to są takie klasyczne objawy, te, o których mówi, wysokich cukrów, które utrzymają się przez dłuższy czas. To, i wtedy, kiedy mamy takiego pacjenta, wystarczy pomiar z krwi żylnej o dowolnej porze dnia. To nie musi być pomiar natrzo, jeżeli on
1: Nie
0: jest,
1: musi być
0: nie
1: natrzo,
0: musi
1: tak?
0: być natrzo, jeżeli on jest powyżej 200, a są tego typu objawy.
1: A jeżeli powyżej 90, powiedzmy, nie wiem, 100, 110, to jeszcze nie?
0: No nie, to mówimy, mówię o sytuacji, w której mamy pacjenta z typowymi objawami takimi, jak wymieniliśmy, i mamy cukier przygodny z żyły powyżej 200, powyżej 90 nie wystarczy. Natomiast są jeszcze trzy, znaczy inne sytuacje, kiedy my tą cukrzycę rozpoznajemy, tak? Druga sytuacja jest taka, kiedy dwukrotnie powyżej pobieramy krew z żyły natrzo i ten cukier jest powyżej 125. Ale musi być to potwierdzenie, czyli nie wystarczy jeden pomiar. Trzeba to potwierdzić kolejnym pomiarem, najlepiej w ciągu paru tygodni kolejnych. Jeżeli oba są powyżej 125 i nie potrzebujemy żadnych innych objawów, również rozpoznajemy cukrzycę. Trzecia sytuacja, taką sytuacją mamy najczęściej do czynienia, kiedy te cukry są, powiedzmy, podwyższone delikatnie, ale nie spełniają tych kryteriów cukrzycy, czyli nie są powyżej 125, czyli pomiędzy 99 a 125. Tego typu sytuacje skłaniają nas do wykonania tak zwanego testu obciążenia glukozą. Jeżeli w takim teście, przepraszam, po 2 godzinach cukier wychodzi powyżej 200,
1: Więc najpierw natto, później po posiłku, po 2 godzinach,
0: po
1: tak?
0: 2 godzinach od obciążenia, tak? Czyli to jest specyficzne
1: Wypiciu
0: badanie,
1: płynu,
0: które
1: tak.
0: polega na wypiciu glukozy, ale też oczywiście obwarowane pewnymi obowiązkowymi sytuacjami. Znaczy, ten pacjent nie może być w ruchu, musi być na miejscu, nie może w tym czasie wykonywać żadnych czynności. I po 2 godzinach, w drugim pomiarze, po wypiciu 75 gramów glukozy, jeżeli cukier jest powyżej 200, też możemy rozpoznać cukrzycę. Ostatnią sytuacją jest sytuacja, kiedy mamy tak zwany pomiar hemoglobiny glikowanej, czyli badania z krwi, które notabene nie wymaga, aby pacjent był natrzo. To jest badanie, które wykonuje się również z krwi żylnej. Jeżeli ten poziom powyżej 6,5 występuje, to również niezależnie od tego, czy te objawy są, czy nie, możemy rozpoznać cukrzycę. Tylko pod warunkiem oczywiście, że jest to pomiar wykonany wedle standaryzowanych metod w laboratorium certyfikowanym, tak?
1: Panie doktorze, powiedzmy jeszcze na koniec, jak cukrzyca niszczy organizm i wspomnijmy o profilaktyce, czyli co robić, aby uchronić się przed tą chorobą, oczywiście w miarę.
0: Cukrzyca niestety niszczy organizm wielotorowo, można powiedzieć. Całe nieszczęście polega na tym, że my nie jako ludzie nie jesteśmy jakby, nasz organizm nie działa w ten sposób, że zabiera sobie z tej ilości glukozy czy kwasów tłuszczowych, które my wprowadzamy do organizmu, tylko tyle, ile chce, a resztę wydala, tylko gdzieś tą glukozę, wolne kwasy tłuszczowe przerabia, odkłada, i to w zasadzie jest przyczynkiem całego nieszczęścia, ponieważ ten nadmiar glukozy, który we krwi krąży, jeżeli jest jej odpowiednia ilość, jest on spalany, jest źródłem energii. Ona jest nam potrzebna, glukoza jest nam potrzebna do życia, nasze narządy jej potrzebują. Natomiast jeżeli jest jej odpowiednia ilość, ona jest spalana w sposób, powiedzmy, fizjologiczny, taki, kiedy który nie niesie za sobą następstw negatywnych. Natomiast jeżeli jest jej za dużo, uaktywniają się w naszym organizmie pewne tak zwane alternatywne szlaki spalania tej glukozy. To są niestety szlaki, które spalając glukozę i przerabiając ją na energię, w trakcie jej tego metabolizmu powstają metabolity szkodliwe, wolne rodniki tlenowe, które niestety, ale mają skłonność do uszkodzania nabłonka, najczęściej śródbłonka naczyń. W związku z powyższym efekt jest taki, wiadomo, że każdy nasz narząd, każda nasza tkanka jest unaczyniona, unerwiona, tak? Więc jeżeli takie zmiany zachodzą w naczyniach krwionośnych, w naczyniach, we włóknach nerwowych, które unerwiają, naczyniają nasze narządy, to wiadomo, że praktycznie każdy narząd jest narażony na

0: Po pierwsze jego zniszczenie strukturalne, po drugie zniszczenie jego funkcji, tak, czyli upośledzenie jego funkcji. Inny sposób to jest bezpośrednia glikacja, czyli jakby wiązanie się tych cukrów z białkami i też wpływanie na ich nieprawidłową budowę i co za tym idzie nieprawidłową funkcję wielu narządów.
1: A jak się chronić przed cukrzycą, panie doktorze?
0: Jak się chronić przed cukrzycą? Oczywiście z pozoru najprostsze pytania są najtrudniejsze w realizacji. Oczywiście, no, można powiedzieć, że odpowiedź może być banalna, tak? Bo wiadomo, że ta cukrzyca, o której my w tej chwili mówimy, tutaj może mamy troszkę mniej wpływu, aczkolwiek gro tych cukrzyc jednak wiąże się mechanizm jakby jej powstawania. To są mechanizmy związane, powiedzmy, z gorszą wrażliwością tkanek na insulinę, tak, i gorszym przyswojeniem glukozy. I to niestety wiąże się oczywiście ze skłonnością do nadwagi i otyłości, tak, czyli tryb życia, nasz tryb życia w dużym stopniu generuje, determinuje to, czy my to ryzyko cukrzycy będziemy mieli duże czy małe. Oczywiście są pewne czynniki tak zwane niemodyfikowalne, na które my
1: geny.
0: Nie mamy wpływu. Tak, oczywiście, geny, tak, bo jeżeli, bo cukrzyca typu drugiego na przykład, no, to jest kilkadziesiąt co najmniej genów, tak, i jeżeli jest nasi rodzice, czy dziadkowie, czy rodzeństwo chorowało,
1: prawdopodobieństwo rośnie.
0: prawdopodobieństwo zdecydowanie rośnie, że też zachorujemy. To, czyli geny, tak, wiek oczywiście, bo im człowiek starszy, tym ta cukrzyca też oczywiście większe prawdopodobieństwo, że ona może wystąpić. Pewne rasy również, no, czy Latynosi, czy Afroamerykanie, czy Azjaci są bardziej też narażeni. To są czynniki, na które nie mamy wpływu. Natomiast na gro czynników mamy wpływ. Tak jak powiedziałem już, nadwaga, otyłość, tak? Czyli te główne czynniki, mówimy coraz częściej, że to jest normalne w tej chwili, o tak zwanej chorobie otyłościowej. Tak?
1: Tak.
0: Kiedyś mówiło się, że jest to w zasadzie, no, defekt kosmetyczny. To nie jest defekt kosmetyczny, jest to choroba, którą trzeba leczyć tak samo jak nadciśnienie, cukrzyca czy nadmiar cholesterolu. Ale też inne, tak, tutaj czynniki, no, czyli generalnie leczenie chorób towarzyszących, nadciśnienie, hipercholesterolemia, tak. Dieta, którą oczywiście stosujemy, ma ogromny wpływ. Jeżeli unikamy produktów o wysokim indeksie glikemicznym, wysoko przetworzonych, tak, jeżeli staramy się zdrowo zjadać dobre rzeczy, też mniej obciążamy nasz organizm na ten stres oksydacyjny. Czyli aktywność fizyczna, właściwa dieta, dbania o choroby towarzyszące, tak, żeby je właściwie leczyć. I to są w zasadzie takie podstawy, tak, dbanie o to, żeby też, no, starać się pewne rzeczy wyprzedzać, czyli diagnostyka, tak,
1: czyli
0: nie
1: takie
0: zostawiajmy
1: uniwersalne zasady, generalnie
0: uniwersalne
1: do
0: zasady,
1: stosowania
0: ale
1: w
0: też
1: każdej sytuacji.
0: pamiętajmy o tym, żeby jednak się badać, tak, żeby nie odkładać pewnych rzeczy na później, bo mamy do czynienia akurat z chorobą, która w połowie ponad przypadków może być bezobjawowa, natomiast ona, jej powikłania toczą się miesiącami, latami. W momencie, kiedy my tą chorobę wykrywamy, już w pewnym zakresie możemy też mieć powikłania, a tego byśmy chcieli uniknąć.
1: Więc oznaczmy jak najszybciej poziom glukozy we krwi, z krwi żylnej oczywiście.
0: Oczywiście.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję również.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Dariusz Polachowski, diabetolog, internista. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Dziękuję. Do widzenia.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 500.

0: 806-366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.myślnik bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Która kobieta podczas ważnej uroczystości nie chce czuć się pięknie, komfortowo i pewnie siebie? Wybór wymarzonej kreacji to jedno, ale równie ważne jest to, jak prezentuje się ona na sylwetce. We Wrocławku po raz pierwszy pojawiła się certyfikowana usługa kompleksowego modelowania biustu, dzięki której kobiety, niezależnie od rozmiaru, mogą podkreślić swoje atuty i cieszyć się idealnym efektem w każdej stylizacji. Taką usługę oferuje salon Body Therapy by Kasia Wojciechowska, mieszczący się w galerii Róża Wiatrów przy ulicy Promiennej 7C.
1: Z dumą chciałabym poinformować o nowej usłudze w naszym mieście. Jest to taping biustu. Do tej pory znany był taping, natomiast Bratape jest to firma, która produkuje tejpy bezpieczne, w 100% z bawełny, które nie powodują podrażnień i no i są super. Usługa ta opiera się na tejpowaniu biustu, na modelowaniu, podnoszeniu. Jest to usługa, która pozwala paniom na dobór każdej kreacji. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ani głębokie dekolty, ani odkryte plecy, ani asymetryczne kształty sukienki. Także wszystkie kreacje, które sobie wymarzymy, łącznie z sukniami ślubnymi, nie stanowią tutaj problemu. Usługa jest dobierana indywidualnie pod każdy biust. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to biust duży, czy mały. Każdy biust praktycznie jest tutaj do zrobienia.
2: Czy usługa jest wykonywana tutaj w gabinecie?
1: Usługa jest wykonywana i w gabinecie, i w domu klientki. Wychodzę naprzeciw potrzebom, bo rozumiem, że no, klientka nie będzie jechała z suknią ślubną dużą, tak? W związku z tym nie ma problemu, też dojadę. Co jeszcze chciałam dodać? Taping powoduje, że nie widać żadnych ramionczek, także nie wrzynają się, można dobrać tak, jak się wymarzyło.
2: Czy trzyma się on całą noc?
1: Trzyma się całą noc. Tejpy nie przyjmują potu, nie podrażniają, tak jak już

0: wcześniej powiedziałam, pod warunkiem, że są wykonane w profesjonalnym, certyfikowanym gabinecie. Bo jest wiele modeli tape'ów, wiem o tym, i później klientki przychodzą i mówią, że nie, nie, one nie będą korzystały, bo to podrażnienia i tak dalej. Jeżeli jest to wykonane w profesjonalnym salonie, takie podrażnienia nie występują.
1: A czy klientki dostają filmiki instruktażowe, jak powinno się to dokładnie zakładać?
0: W każdym z tape'ów znajduje się ulotka. Może klientka sobie wykonać taki taping sama, samodzielnie w domu. Jest wszystko bardzo prosto pokazane. Można sobie wczytać kod QR i wykonać taki taping również samodzielnie. Chociaż z doświadczenia wiem, że panie mówią, nie, nie, to ja wolę jednak, żeby pani to zrobiła, ponieważ no wiadomo, że jest trudno, tak, sobie tą pierś tutaj wymodelować samodzielnie. Ale jest instruktaż, także można sobie wczytać kod QR i taką aplikację wykonać samodzielnie.
1: A jakie mamy rodzaje taśm?
0: Mamy taśmy do dużego biustu, czyli takie szersze, i mamy do biustów mniejszych. Generalnie kolorystycznie są w beżach, w czerniach, także pod każdą kreację możemy coś tutaj sobie zastosować, nie ma problemu. Nie widać tych taśm, także nie ma to znaczenia, czy one są czarne, czy beżowe. Każda aplikacja wygląda tak, że po prostu jej nie widać.
2: Jest to odpowiedź na potrzeby wielu kobiet, które od dawna poszukiwały profesjonalnego i bezpiecznego rozwiązania, pozwalającego poczuć się swobodnie w eleganckich, często wymagających kreacjach.
0: Problemy pań, że szukają i niejednokrotnie mówią, że o kurczę, tej sukienki nie mogę założyć, tak? Wymarzyła sobie jakąś sukienkę, no i niestety, no bo ten biust jednak no nie układa się, tak? Stanik widać, widać te ramionczka, także no wychodzę naprzeciw potrzebom po prostu pań. Chciałabym, żeby to we Włocławku też, że tak powiem, żeby panie z Włocławka miały szansę poczuć się dobrze w swoich strojach, które sobie wybrały, żeby nie musiały rezygnować z tego, tylko po prostu przychodzą, robią taką usługę i czują się super w każdej kreacji, na każdej imprezie.
2: Rezultaty Metamorfos można zobaczyć na oficjalnym profilu salonu w mediach społecznościowych.
0: Zachęcam również do odwiedzenia mojej strony facebookowej Body Therapy by Kasia Wojciechowska. Znajdziecie tam panie oklejenia, które wykonałam, no i opinie moich klientek. Także zapraszam serdecznie.
2: Jeśli przed Tobą ważne wyjście, wyjątkowa uroczystość lub po prostu chcesz poczuć się pewniej w swojej ulubionej kreacji, warto poznać możliwości tapingu biustu. Bo każda kobieta zasługuje na to, by w ważnych momentach czuć się pięknie, kobieco i swobodnie. Choć aura przez większą część dnia nie rozpieszczała uczestników, mieszkańcy gminy Kowal po raz kolejny pokazali, że tradycja jest silniejsza od pogody. W Grabkowie odbyło się doroczne Święto Mleka. Wydarzenie, które od lat gromadzi mieszkańców, rolników, lokalne organizacje i gości z całego regionu. Tegoroczna edycja wymagała od organizatorów szybkiej reakcji. Intensywne opady deszczu sprawiły, że część atrakcji została przeniesiona do hali sportowej. Dzięki temu uczestnicy mogli bez przeszkód odwiedzać stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, szkoły oraz instytucje współpracujące przy organizacji wydarzenia.
3: W ostatniej chwili przenieśliśmy wszystkich wystawców do środka, do sali gimnastycznej i mamy nadzieję, że tam chociaż w pewności, w cieple, bez deszczu, wszyscy ludzie mogą poczęstować tych wszystkich odwiedzających. No, mam nadzieję, że te chmury przejdą i główny wykonawca zjawi się o 17:30 i będzie ładna pogoda.
4: My naprawdę wkładamy wiele wysiłku, wiele serca w to, aby przygotować wszystko tak, aby mieszkańcy, każdy, żeby znalazł coś dla siebie. I to widać, bo mimo takiej aury jak dziś, mieszkańcy jednak przybywają i czekają na to święto, dopytują o szczegóły tego święta i to jest takie pocieszające dla nas, że jeśli coś organizujemy, mimo nawet takich niepowodzeń jak dziś, jeśli chodzi o pogodę, to jednak mieszkańcy są i cieszymy się z tego bardzo.
2: Święto Mleka od lat jest okazją do podkreślenia znaczenia rolnictwa i hodowli bydła mlecznego dla lokalnej gospodarki. To również moment, w którym samorząd dziękuje mieszkańcom za ich codzienną pracę i wkład w rozwój gminy.
3: Coraz mniej na wsiach jest bydła mlecznego. Podjęliśmy ileś tam lat do tyłu, już nie kojarzę, że zrobimy dla tych rolników, którzy trzymają bydło mleczne, bo to jest trudna praca. Pani z miasta? No to akurat nie wie tego. żeby ci ludzie

0: Ludzie podtrzymali tradycję, a jednocześnie mleko to zdrowie. Chcemy, żeby jak najwięcej mleka dla dzieci, dla dorosłych, tego zdrowia, żeby przybywało. No i tak my zachęcamy, żeby hodowcy bydła mlecznego w naszej gminie, w gminie rolniczej mieszkali i tą tradycję podtrzymywali. No i mamy, no coraz mniej jest tych wszystkich rolników, którzy chowają bydło mleczne. Niemniej jednak, no jest tego sporo i my się cieszymy, że ci ludzie wytrzymują. To jest w ogóle trudna praca, bo poprzątać bydło i mieć wolne, a tu każdego dnia dwa razy trzeba te krówki wydoić. Żeby coś dobrego było, trzeba poświęcić dużo pracy. I mamy nadzieję, że ci tradycyjni, wierni hodowli bydła mlecznego zostaną i dla tych wszystkich naszych mieszkańców, młodych i starszych, to mleko będzie i go nigdy nie zabraknie.
1: Jest to cykliczna impreza, w której chcemy docenić pracę rolników, którzy często wykonują swoje obowiązki od świtu do wieczora, bez względu na to, jaka to jest pora roku, czy jest ciepło, czy zimno. Jest to niestety, ale bardzo ciężka praca, absorbująca, aczkolwiek dzięki ich pracy mamy świeże, polskie produkty na naszych stołach.
2: Oficjalne otwarcie wydarzenia uświetnił występ orkiestry dętej OSP Grabkowo. Następnie scenę przejęli najmłodsi mieszkańcy regionu. Dzieci i młodzież z lokalnych szkół oraz przedszkoli zaprezentowali program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami publiczności. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli. Jak podkreślano podczas uroczystości, takie inicjatywy są ważnym elementem budowania lokalnej tożsamości oraz integracji mieszkańców.
3: Wieloletnia tradycja, która w tej gminie funkcjonuje, podkreślająca, tak jak powiedział pan redaktor, rolniczy charakter tej gminy, ale przede wszystkim to okazja do spotkania, do integracji mieszkańców, zarówno tej małej ojczyzny, ale także całego powiatu wrocławskiego, regionu. Bardzo mi miło, że po raz kolejny to wydarzenie mogłem objąć swoim patronatem. Dzisiaj w hybrydowej formule, bo troszkę na dworzu, troszkę w środku, ale mimo nawet chłodniejszej pogody czuć tutaj gorącą atmosferę, wspaniali ludzie i cieszę się, że kolejny rok z rzędu jesteśmy tutaj razem.
4: Tak, każde miasteczko szuka czegoś, co je charakteryzuje, co daje im jakiś taki znak rozpoznawalny, co przyciąga mieszkańców, co przyciąga turystów i na pewno, jeżeli chodzi o gminę Kowal, jest to święto mleka, kultywowane tutaj od wielu, wielu lat. Ja się bardzo cieszę, bo przecież województwo kujawsko-pomorskie jest województwem typowo rolniczym, więc żebyśmy przypominali to, że mleko nie bierze się z kartonika w markecie, a z hodowli mleka, to też jest pewien taki moment, kiedy możemy oddać hołd i podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień pracują przy tym, żebyśmy to mleko mieli. Także dzisiaj niestety nie dopisała pogoda, ale całe szczęście pan wójt ze swoimi współpracownikami zadbali o to i całą imprezę przenieśli tutaj do środka, więc jest mnóstwo mieszkańców, wszyscy dobrze się bawią i mam nadzieję, że te czarne chmury przejdą, że odbędzie się koncert i że to święto mleka zapisze się jednak pozytywnie jako pozytywne wydarzenie pomimo tej pogody.
2: Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Na odwiedzających czekały regionalne potrawy, domowe wypieki oraz produkty przygotowane według tradycyjnych receptur. Panie z KGW podkreślały, że udział w wydarzeniu to nie tylko promocja lokalnej kuchni, ale także okazja do wspólnego działania i pielęgnowania wieloletnich tradycji.
5: Przygotowaliśmy zupę stroganowa z bułeczką, orzeszki nadziewane, babeczki i gofry i muffinki.
6: Czy często pani gością na tego typu wydarzenia?
5: Co roku przygotujemy.
6: A jak to wydarzenie na przestrzeni lat właśnie zmieniło się?
5: Zawsze jest więcej osób, nie? I więcej osób szykuje wszystkiego.
6: A od ilu lat już panie tworzą koło gospodyń wiejskich?
5: No nasze koło w tym roku ma 60 lat, bo my ciągniemy to pierwsze.
6: I ile osób w nim uczestniczy?
5: 15.
6: I to się zmienia?
5: Nie, na razie nic, nie idziemy do przodu. Nie? Teraz jest trochę dotacji z agencji, więc można trochę lepiej coś przygotować. Nie?
6: I pani wszystko same gotują?
5: Tak, na miejscu w remizie.
2: Wieczorem przyszedł czas na muzyczne emocje. Na scenie wystąpiły zespoły Piękni i Młodzi, Selfie oraz Wpół do Bluesa. Koncerty zgromadziły liczną publiczność, a finałem wydarzenia była zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.

0: dziećmi jestem, spędzam miło czas. Córka będzie występowała. Nie, bardzo jest sympatycznie, fajnie.
1: A jaki występ zaprezentują?
0: Córka zaśpiewa Kalistanek piosenkę Chłopiec z gitarą.
1: A czy czekają dzisiaj Państwo na jakiś koncert?
0: Koncert będzie zespół Piękni i Młodzi.
1: A czy słuchają pani ten zespół na co dzień?
0: Słuchamy. Rodzinnie słuchamy.
1: A czy są Państwo tutaj co roku?
0: Tak, co roku. W tamtym roku też córka występowała, też śpiewała.
1: Tak. Jak wrażenia? Jak na przestrzeni lat zmienia się to wydarzenie?
0: Co roku jest bardzo fajnie.
2: A dobrze, dopiero przyjechaliśmy.
3: Super, dopiero przyjechaliśmy. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
1: A czy czekają Państwo na jakiś koncert?
3: Tak,
2: oczywiście, właśnie na to przyjechałem.
3: Selfie,
2: jak najbardziej. Kiedyś nasi to jednak byli, ale no niestety. Z 15 lat do tyłu krzyżówki, może nie, wy akurat za młodzi jesteście, ale ja pamiętam. No, chłopaki stąd pochodzą, nie? Dokładnie, jeden na pewno stąd zaczynał.
3: No, że pogoda nam dopisze, nie?
2: Tak nieźle, nieźle.
1: A czy bywają tutaj Państwo co roku?
2: Nie, nie, ja to jestem pierwszy raz.
3: Pierwszy raz jesteśmy, tak.
4: Dobrze, dobrze się bawimy.
1: A na jaki koncert Państwo czekają?
4: Nie czekamy, przyjechaliśmy tak zobaczyć, jak to wygląda, ten program.
1: A czy Państwo są tutaj co roku?
4: Nie jesteśmy tu co roku, jesteśmy pierwszy raz.
1: A dlaczego Państwo zdecydowali się tutaj przyjechać?
4: Nie zdecydowaliśmy się, to było tak impulsywnie po prostu.
1: Czyli takie spontaniczne popołudnie.
4: Tak, dokładnie.
5: Tegoroczna edycja po raz kolejny udowodniła, że nawet niesprzyjająca pogoda nie jest w stanie pokrzyżować planów mieszkańcom gminy Kowal. Święto Mleka pozostaje wydarzeniem, które skutecznie łączy lokalną społeczność i przypomina o rolniczych korzeniach regionu.

0: Wiecza placówki odbyła się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Zgromadzonych gości powitała dyrektor przedszkola.
1: Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 10. Msza święta odbyła się w naszym kościele parafialnym o godzinie 11. Tutaj w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Za chwileczkę, za moment rozpoczną się dalsze uroczystości jubileuszowe, czyli część oficjalna, część artystyczna. Potem również chciałabym pokazać wszystkim zaproszonym gościom naszą jednostkę. No i na tym koniec.
2: Właśnie opowiedzmy o samej jednostce. Ile jest dzieciaków, ilu uczniów? Jakie proponujecie zajęcia?
1: Na chwilę obecną mamy 4 grupy w naszym przedszkolu. W 2024 roku dzięki udziałowi w projekcie z Unii Europejskiej udało nam się zwiększyć tutaj liczbę grup z 3 do 4. Aktualnie liczba dzieci w naszym przedszkolu wynosi 89. Zajęcia, które realizujemy w naszym przedszkolu, to przede wszystkim zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ale realizujemy również język angielski, zajęcia logopedyczne. Jest u nas zatrudniony pedagog specjalny, psycholog, logopeda, także wachlarz jest naprawdę szeroki.
2: Domyślam się, że przedszkole także organizuje wycieczki dla dzieci, wyjścia, poznawanie nowych miejsc.
1: Bardzo często. Wycieczki krajoznawcze już na stałe wpisały się w plan pracy naszego przedszkola. Zresztą nie wyobrażam sobie tutaj efektywnej pracy jednostki oświatowej bez zaznajamiania dzieci, czy to z otoczeniem regionu, czy z zasobami, miejscami, które mamy w Polsce, prawda?
0: Na uroczystości zgromadziło się wielu gości. Wśród nich parlamentarzyści, władze samorządowe, a przede wszystkim rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola samorządowego. W wielu przypadkach rodzice sami w przyszłości chodzili do tej placówki.
3: Dziś rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie, okrągła rocznica, wyjątkowy jubileusz 50-lecia funkcjonowania naszego przedszkola samorządowego, w tej chwili samorządowego, no, poprzednie troszeczkę innej formule działało. Ale istotnie, mamy jeszcze tutaj dokomponowaną kolejną instytucję, jest to zespół, myślę tutaj o żłobku również samorządowym, z którego też tutaj korzystają nasi mieszkańcy, mamy pełne obłożenie obydwu instytucji. Do tej pory borykaliśmy się nawet z brakiem miejsc w naszym przedszkolu, bo opieka przedszkolna również była sprawowana w oddziałach zerowych w szkole podstawowej numer 1. W tej chwili mamy niestety niż demograficzny i pewnie nasza placówka tutaj przedszkolna będzie potrzeby w pełni zaspokajać. Chciałbym jeszcze tutaj nadmienić, że w ostatnim okresie czasu udało nam się zmodernizować budynek, w którym mieści się nasze przedszkole. Udało nam się kompleksowo najpierw wykonać termomodernizację z zewnątrz, poprawiliśmy termikę budynku. I w roku ubiegłym udało nam się kompletnie wyremontować wnętrze, uzupełnić sprzęt, wyposażyliśmy salę w nowe meble. Funkcjonuje przy okazji powstania żłobka też nowa kuchnia z pełnym wyposażeniem. Myślę, że w tej chwili instytucja na miarę aktualnych wymogów.
0: Uczestnikom wydarzenia przedstawiono historię przedszkola, wykorzystując archiwalne zdjęcia. Przypomniano dokonania poprzednich dyrektorów oraz pokazano, jak zmieniła się sama placówka od skromnego budynku po przedszkole na miarę XXI wieku. Dziś nie mogło zabraknąć kwiatów oraz życzeń.
4: 50 lat to jest niemało, szczególnie dla dzieci, którzy tutaj trafiają, czyli tych roczników, bym powiedział, jest bardzo wiele, przynajmniej 25 przez te 50 lat. Dlatego jest to piękna okazja, żeby podsumować działalność 50-lecia przedszkola samorządowego w gminie, mieście Izbica Kujawska przez ostatnie 50 lat, czyli od 1976 roku. Były różne lata, różne okresy i spokojniejsze, i mniej spokojne, ale oświata przetrwała, począwszy od tych najmłodszych przez szkoły podstawowe, później średnią, którą mamy także w Izbicy Kujawskiej. To dobrze, że organizatorzy zaprosili nas dzisiaj na świętowanie razem tej okazji i dobrze, że odbywa się to w nowo odbudowanym, wyremontowanym miejsko-gminnym ośrodku kultury, dzisiaj Centrum Kultury. Życzę dobrej przyszłości dla oświaty w Izbicy Kujawskiej, dla przedszkola samorządowego w Izbicy Kujawskiej, dla nauczycieli dobrych i wytrwałych, ale jednocześnie bardzo inteligentnych uczniów, tak aby ta praca

0: ta była pasją, a nie tylko obowiązkiem. Życzę przy tej okazji także i zdrowia wszystkim, którzy mają wpływ, mają przełożenie na organizację codziennego życia wszystkich mieszkańców, od najmłodszych aż do seniorów. Wszystkiego dobrego.
1: Wisienką na torcie były występy dzieci.
2: Przedszkole ma dziś urodziny, więc się cieszą chłopcy i dziewczyny. 50 lat to wielka sprawa, czas na śpiewy i zabawa.

Biegu pełnym radości, uśmiechów i śpiewów. Dziś głośno ogłaszamy, że nasze przedszkole mocno kochamy.

0: We wtorek po południu na osiedlu Zadamcze pojawiły się karetki pogotowia, straż pożarna oraz policja. Do centrum kierowania wpłynęło zgłoszenie, że na klatce schodowej znajduje się mężczyzna z ranami kłutymi.
1: Wczoraj po godzinie 16 dostaliśmy zgłoszenie, że na półpiętrze bloku przy ulicy Toruńskiej leży nieprzytomny mężczyzna. Udaliśmy się na miejsce i tam ujawniliśmy mężczyznę z ranami, jak wstępnie ustalono, kłutymi. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie obecnie przebywa. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności i przyczyn tego zdarzenia. Na miejscu też był prokurator, pod którego nadzorem właśnie te czynności były prowadzone. Obecnie zatrzymaliśmy mężczyznę w wieku 50 lat, który miał związek właśnie z tymi powstałymi obrażeniami. Mężczyzna ten w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. I jak ustalono, mężczyzna razem z osobą pokrzywdzoną przebywali wspólnie w jednym mieszkaniu.
0: Mężczyzna znajduje się w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Czekamy na wyniki ustaleń służb, by dowiedzieć się, jaki przebieg miały zdarzenia w bloku przy ulicy Toruńskiej. Wiosna w pełni, a więc w gminach rozpoczął się już sezon inwestycyjny. Samorządy kontynuują rozpoczęte prace, a także wyznaczają plany na kolejne działania. W gminie Lubraniec będzie wiele się działo. Poprawiony zostanie chociażby brzeg Dunaju.
2: Będziemy poprawiać brzegi właśnie na tym cieku wodnym Dunaj. Tu proszę sobie wyobrazić naszą muszlę koncertową, też będziemy zmieniać, ale najważniejsza inwestycja to tężnie. Tężnie staną po prawej stronie, jeśli z Wocławka, przepraszam, z Lubrańca idziemy na Dobierzyn, po prawej stronie, tam gdzie kiedyś dawni włodarze chcieli postawić basen, ale się niestety nie udało, to w tym miejscu będą tężnie, a więc miejsca, gdzie szczególnie mieszkańcy Lubrańca, nie tylko, będą mogli wypoczywać, cieszyć się zielenią. Tu muszę też wspomnieć i podziękować za bardzo dobrą współpracę z Nadleśnictwem Kutno. Będzie ścieżka, będzie fajnie. Oczywiście zaproszę na odebranie domu, który pan Godecki-Ćwirko nam przekazał.
0: W Lubrańcu końca dobiega budowa żłobka. Jednostka będzie mogła przyjąć do 40 dzieci w wieku do 3 lat. Wartość inwestycji wynosi około 4,5 miliona złotych. Ponad połowa wartości inwestycji została pokryta ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
3: Też ważne dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgłowiące będzie rozbudowa jednostki.
2: Tak, będzie.
3: Termomodernizacja. Tak,
2: mi jako staremu druhowi tej jednostki, który startował jeszcze w latach 80. w zawodach strażackich, tak trudno o tym mówić, ale będzie to inwestycja za 3 miliony złotych, gdzie totalnie zmodernizujemy remizę, piękną remizę, ale powstałą już w 1986 roku, a więc czas na jej remont, o tak to określmy.
0: Niebawem przedstawimy szerszą relację z inwestycji, które zostaną wykonane w gminie Lubraniec.

0: Już udowadnia, że talent i determinacja nie znają wieku. Kasper Wojciechowski z Osławka z powodzeniem podbija muzyczną scenę. Uczy się w zespole szkół muzycznych, gra na wielu instrumentach, ale to właśnie perkusja skradła jego serce. O swojej muzycznej drodze opowiedział przed naszą kamerą.
1: Moją pasją jest granie na perkusji. Zacząłem na niej grać, jak miałem około 7 lat. Ogólnie jakoś tak to było, że jakoś najpierw mnie rodzice tak zachęcili, żebym może poszedł, spróbował. No najpierw chodziłem na ognisko szkolne, takie jakby, że po przedszkolu. No i jakoś mi się tak spodobało, no i potem rodzice mnie zapisali do szkoły właśnie. No i do dzisiaj właśnie gram na perkusji.
2: Jak to wygląda, jak wyglądają twoje codzienne przygotowania i treningi?
1: No, siedzę w domu, no ćwiczę, gram na perkusji, uczę się w szkole różnych rzeczy właśnie związanych z muzyką. No i ogólnie bardzo mi się podoba granie na tym instrumencie.
2: A co daje ci muzyka?
1: Satysfakcja. Bardzo dużo satysfakcji.
2: Powiedz proszę, czy pochodzisz z muzykalnej rodziny?
1: Znaczy mój brat dotarł do półfinału w The Voice Kids. No i chyba tyle.
2: A kto u was zaszczepił tą pasję do muzyki?
1: Chyba tata.
0: Młody perkusista nie zwalnia tempa. Kasper wziął udział w ogólnopolskim konkursie instrumentalnym Rezonans, w którym walczy o nagrodę publiczności. Aby wesprzeć utalentowanego wrocławianina, wystarczy wysłać SMS pod numer 73480 o treści typ.reg.8.
1: Brałem udział w konkursie ogólnopolskim instrumentalnym. Chciałem podziękować panu Arkadiuszowi Augustynowiczowi i chciałem jeszcze podziękować panu Patrykowi Demczukowi za to, że nagrał mnie w swoim studiu Sound Place.
2: Jaki był odzyw jury?
1: Jeszcze nie powiedzieli, jeszcze nie było ogłoszone, ale ogólnie chcę zachęcić, żeby wszyscy na mnie głosowali.
2: Powiedz proszę, jakie są twoje marzenia muzyczne związane z perkusją?
1: No, moim marzeniem jest właśnie może wystąpić właśnie na jakimś konkursie bardziej takim ogólnym, czyli na przykład no ogólnoświatowym. To jest takie moje marzenie, bo no chciałbym kiedyś tak pójść, tak zagrać na scenie takiej no już właśnie ogólnoświatowej i właśnie pokazać innym, że potrafię na serio coś osiągnąć w życiu.
2: Czyli wiążesz swoją przyszłość z perkusją?
1: Tak, wiążę.
0: Na oddanie głosu na Kacpra zostało niewiele czasu. Głosować można do 18 czerwca do godziny 20. Pokażmy, że Wocławek potrafi wspierać młode talenty.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w Podkowalskim.

0: Miejskiej Kujawskiej Wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Dariusz Polachowski, internista, diabetolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, porozmawiajmy dzisiaj oczywiście o cukrzycy, ale cukrzyca ma różne oblicza. Jedną z takich odsłon cukrzycy jest cukrzyca wtórna. Co to takiego?
1: Zgadza się, tak jak na poprzednich spotkaniach już wspomnieliśmy. Cukrzyca w zasadzie w samej definicji Światowej Organizacji Zdrowia nie jest to jedna choroba. Jest to grupa chorób, których wspólną cechą jest podwyższony poziom glukozy we krwi, które w konsekwencji prowadzić może i najczęściej prowadzi do powikłań narządowych poprzez upośledzenie funkcji narządów, a także ich destrukcję. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, do tej pory mówiliśmy o tych głównych typach cukrzycy, a więc cukrzycy typu pierwszego i cukrzycy typu drugiego, które stanowią w zasadzie wedle różnych szacunków ponad 90% wszystkich cukrzyc, natomiast nie są to jedyne rodzaje cukrzycy, ponieważ jest cała grupa cukrzyc, których określamy potocznie nazwą cukrzycę typu trzeciego, a tak naprawdę są to cukrzyce wtórne o znanej przyczynie.
0: Panie doktorze, kiedy ta cukrzyca wtórna może wystąpić? Jakie są czynniki ryzyka cukrzycy wtórnej?
1: Cukrzyca wtórna, tak jak powiedziałem, jest to sytuacja taka, kiedy inne choroby wywołują nadmiar glukozy we krwi. To są całe grupy chorób, ale dotyczą to zazwyczaj ich wywołanie, jakby ich objawy pojawiają się u tych osób, które już pewne predyspozycje mają, czyli to są najczęściej osoby, które mają stan przedcukrzycowy i u tych osób łatwiej dojdzie do ujawnienia tych cukrzy, chociaż też nie ogólniam, nie jest to sytuacja zero-jedynkowa. Wśród tych cukrzyc wtórnych, które tak jak powiedziałem, w zasadzie w tej chwili stanowią coraz to szerszą grupę. Szacuje się, że to jest wedle różnych obliczeń około 3-5, a nawet 7% wszystkich cukrzyc. Jedną z grup są tak zwane cukrzyce typu mody, czyli cukrzyce uwarunkowane pojedynczymi mutacjami w genach, które kodują produkcję insuliny. Defekty w tych genach, z racji tego, że medycyna oczywiście rozwija się, jesteśmy coraz bardziej w stanie wykrywać, tak jak jeszcze naście lat temu znaliśmy kilka typów tej cukrzycy monogenowej.

0: tak zwanej, teraz już jest ponad 40 znanych typów. I to są cukrzyce, które najczęściej są cukrzycami diagnozowanymi w młodym wieku, osób, które najczęściej są osobami szczupłymi, które mają bagaż
1: Szczupłymi
0: rodzinny,
1: jednak.
0: szczupłymi, tak, oczywiście, które mają bagaż rodzinny, obciążenia rodzinne, często w dwóch, trzech pokoleniach, które często mają łagodny przebieg, choć nie zawsze, i które często dają się leczyć z preparatami doustnymi. Taką cechą charakterystyczną przy niektórych cukrzycach tych monogenowych jest to, że niektóre mogą współistnieć z wadami układu moczowego, na przykład, tak? I to są te cukrzyce, które, tak jak powiedziałem, ich ilość rośnie, ponieważ diagnostyka genetyczna rośnie. Ma to duże znaczenie w zasadzie, bo wiedząc, że nie chorujemy na typową cukrzycę typu drugiego, a cukrzycę monogenową, która jest de facto związana z niewłaściwą produkcją insuliny przez komórkę beta, jesteśmy w stanie z jednej strony określić, czy ta osoba to jest osoba, która wymaga intensywnego leczenia, czy to jest osoba, której grożą powikłania późniejsze cukrzycy, czy to jest osoba raczej, którą spokojnie możemy kontrolować ten poziom glikemii i w sposób łagodny prowadzić, tak, na lekach doustnych. To są, tak jak powiedziałem, ta grupa, która rośnie, ich jest coraz to więcej, związane z defektem komórki beta. Oczywiście tu też należą cukrzyce rzadkie, kazuistyczne, ale jednak cukrzyce na przykład noworodkowe, tak, związane, tak zwana przejściowa bądź przetrwała cukrzyca noworodkowa, też związana z mutacjami genów, które odpowiadają za wydzielanie insuliny. Cukrzyce mitochondrialne to są cukrzyce, tak jak powiedziałem, kazuistyczne, ich jest niedużo, ale to są istotne rzeczy, które potrafimy diagnozować i leczyć. Cała grupa cukrzyc związanych z nieprawidłowościami działania insuliny, a więc na przykład insulinooporność typu A, mamy do czynienia z niewłaściwą reakcją na receptor insulinowy. Rzadkie wady, tak jak krasnoludkowatość na przykład, ale też i cała rzesza chorób w kolejnym etapie, gdzie rzeczywiście ta cukrzyca się pojawia wtórnie. I tutaj dochodzimy do takiej grupy, jak na przykład choroby zewnątrzwydzielniczej części trzustki, czyli cukrzyca może się pojawić w przypadku choroby nowotworowej, nowotworu trzustki, w przypadku przewlekłego bądź ostrego zapalenia trzustki o różnej etiologii, czy alkoholowej, czy kamiczej. W przypadku takich chorób jak mukowiscydoza, tak? W przypadku urazów pooperacyjnych na przykład, czy
1: Nawet.
0: urazów komunikacyjnych, gdzie dochodzi do utraty miąższu trzustki, wtórnie może się ta cukrzyca rozwinąć. To jest oczywiście cała grupa tak zwanych endokrynopatii, czyli chorób gruczołów wydzielania
1: Wewnętrznego.
0: wewnętrznego, gdzie ta cukrzyca może wystąpić w biegu zespołu Cushinga, czyli w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z nadprodukcją hormonów kortykosteroidowych, czy to w przebiegu gruczołaka, czy nowotworu nadnerczy, czy w przypadku też guzów ośrodkowego układu nerwowego, tak, ale również w guzach rdzenia nadnerczy, czyli w guzie chromochłonnym. W przypadku guzów czy gruczołaków przysadki wydzielających hormon wzrostu, bo to są też hormony, które działają antagonistycznie, czyli odwrotnie niż insulina, czyli ich nadprodukcja może doprowadzić do zwiększonego poziomu cukru w organizmie. Rzadkie guzy przewodu pokarmowego, jak na przykład somatostatinoma, tak, ale też w przebiegu nadczynności czy niedoczynności tarczycy, więc cała grupa takich chorób, czy nadczynności kory nadnerczy w zakresie wydzielania aldosteronu, a więc cała grupa chorób, gdzie hormony niekoniecznie glukagon czy inne hormony wpływające bezpośrednio na wątrobę trzustkę, ale też inne hormony, które mogą powodować wzrost cukru we krwi. Jest też oczywiście cała grupa leków, które predysponują, kiedy bierzemy je z różnych z przyczyn, predysponują do

0: podwyższenia poziomu cukru we krwi.
1: Więc tak, lecząc jakąś chorobę, możemy spowodować cukrzycę wtórną, tak?
0: Tak,
1: w wyniku
0: możemy
1: zażywania
0: spowodować
1: określonych leków,
0: wyniku,
1: o których
0: tak.
1: oczywiście nie możemy
0: Oczywiście.
1: powiedzieć.
0: Oczywiście, nie żadne nazwy, preparaty handlowe tutaj nie padną, ale oczywiście nie jest tajemnicą, że są pewne leki, które w przebiegu których no, bierzemy je z powodu różnych chorób. Tutaj na pierwszym planie są te kortykosterydy, tak? Czyli leki, które są no, powszechnie stosowane, czy chociażby w reumatologii, w ortopedii, czy w onkologii, gdzie te leki to są to leki po prostu bardzo korzystne dla nas, bo one są stosowane z tego tytułu, żeby wytłumić reakcję zapalną, żeby ją modulować, żeby poprawiał się stan zdrowia. Natomiast efekt uboczny tych leków
1: Kolejna choroba.
0: może powodować, że oczywiście poziom cukru będzie podwyższony. W przypadku sterydów to odbywa się najczęściej na zasadzie zwiększenia tak zwanej insulinooporności, czyli mamy do czynienia z tym, że obwodowo tkanki, tak, mięśnie, tkanka tłuszczowa tracą zdolność do wychwytywania tej glukozy, ale też kortykosteroidy działają w ten sposób, że wzmagają pewne procesy w wątrobie, czyli glikogenolizę, czy w wątrobie, w mięśniach, czyli uwalnianie jakby glukozy z zapasów zgromadzonych, a także glukoneogenezę, czyli taki proces, który polega na produkcji wątrobowej tego cukru i poprzez wzmożenie tych procesów powodują, że ten cukier może być wyższy. Oczywiście nie będzie tak u każdego, tak? To nie jest tak, że każda osoba, która będzie brała steryd z jakiegoś powodu, tą cukrzycę będzie miała. Zależy to od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, czy mamy do czynienia z pacjentem, który jest, powiedzmy, do końca zdrowy, czy mamy do czynienia z pacjentem takim, który już gdzieś te zaburzenia glikemii, stan przedcukrzycowy ma. Ten drugi oczywiście będzie bardziej narażony na wystąpienie objawów. Inne rzeczy to jest oczywiście to, jak długo stosujemy lek, w jakich dawkach. Tak, oczywiście wyższe dawki będą powodowały większe ryzyko wystąpienia cukrzycy, ale także droga podania tego leku, tak, czyli podanie dożylne czy podanie doustne będzie się związało z większym ryzykiem wystąpienia cukrzycy wtórnej w przebiegu steroidoterapii, aniżeli stosowanie leków czy wziewnych, jak to mamy do czynienia w pulmonologii, czy miejscowo, tak. Czyli sterydy, generalnie taka grupa, gdzie chyba no, wszyscy wiemy, że to może się zdarzyć. Ale nie tylko sterydy, tak? Bo chociażby pewne leki, które stosujemy nawet i w psychiatrii. Tak? My w tej chwili oczywiście dysponujemy różnymi lekami, ale te starsze leki, powiedzmy atypowe leki neuroleptyczne, jak na przykład olanzapina, klozapina, gdzie
1: to są grupy leków, to nie są
0: grupy,
1: nazwy handlowe.
0: To nie są, tak, nie musimy się obawiać, to nie są preparaty handlowe, to są substancje, zresztą w latach 50. powstał już termin tak zwanego cukrzycy fenotiazynowej, czyli cukrzycy spowodowanej pewną luką, grupą leków. Tak jak powiedziałem, te starsze preparaty mogą powodować, że ta cukrzyca się wywoła. Najczęściej w takim mechanizmie, że one pobudzają pewne receptory histaminowe, serotoninergiczne i wywołują wzrost apetytu. Wzrost apetytu wiąże się też z przyrostem masy ciała i w związku z powyższym też nasilenie insulinooporności i wywołanie pewnych objawów właśnie związanych z podwyższonym poziomem cukru, tak? Tak samo starsze leki przeciwdepresyjne, zarówno z grupy trójpierścieniowych leków, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kamitryptylina na przykład, czy starszych leków inhibitorów wychwytu serotoniny, czyli na przykład miaseryny. Natomiast jest gro leków, powiedzmy, które są stosowane w psychiatrii, które są pozbawione tego wpływu, tak? To nie jest tak, że każdy lek to wywoła, więc...
1: To zwróćmy na to uwagę.
0: Tak, to jest istotne i to jest nasza rola też lekarzy z wszelkich specjalności, którzy tymi pacjentami się na co dzień zajmują, że są pewne, że mając pacjenta czy z cukrzycą, czy ze stanem przedcukrzycowym, powinniśmy się zastanowić, które z tych leków bezpiecznie u takiego pacjenta zastosować, a których raczej powinniśmy, które raczej powinniśmy odstawić na bok z racji tego, że one gdzieś mają ten potencjał diabetogenny większy. Mówimy o lekach przeciwcukrzycowych, ale nie tylko. No, powszechnie

0: nieznane starsze leki w leczeniu nadciśnienia, alfa-mimetyki, alfa-blokery, przepraszam, beta-blokery, ale tak jak powiedziałem, starsze, te, które powiedzmy są mało selektywne, mało wybiórcze, które mogą się przyczynić. Leki tiazydowe, czyli moczopędne, też starszej generacji, które mogą, ich profil metaboliczny jest taki, że mogą gdzieś tam podnieść poziom glukozy. Leki stosowane powiedzmy w leczeniu chorób zakaźnych, jak na przykład interferon, tak, w wirusowym zapaleniu wątroby, który też może wywołać przez bezpośrednią uszkodzenie komórek beta, czy też przez wzrost insulinooporności może wywołać ten efekt, tak? Leki stosowane w końcu po transplantacjach narządów, tak? Jest też termin cukrzycy potransplantacyjnej, czyli u pacjenta, który jest po przeszczepie, musimy pewne leki stosować w tym celu, żeby organizm nie odrzucił przeszczepu. W związku z powyższym na przykład cyklosporyna jest takim lekiem, których potencjał rzeczywiście diabetogenny jest duży i musimy się liczyć z tym, że przy pewnych takich lekach mogą pojawiać się właśnie, może się pojawić dodatkowy problem związany z rozchwianiem już obecnej cukrzycy, bądź pojawieniem się zaburzeń glikemii. Tak jak powiedziałem, pewne choroby, również zakaźne, czyli wirusowe zapalenie typu B, C, choroby, które mają powinowactwo do takich narządów jak wątroba czy trzustka, które mogą bezpośrednio uszkadzać. Tutaj mówimy o chorobach takich jak cytomegalia czy zakażenie wirusem Coxsackie. Gro takich chorób, które rzeczywiście zakaźne mogą. Takim wirusem też jest koronawirus, który rzeczywiście my obserwowaliśmy w czasie pandemii, że dochodziło często do pojawienia się, ujawnienia na przykład cukrzycy czy uszkodzenia wątroby. Bo tu też ciekawostka taka, należy wspomnieć o tym, że cukrzyca w zasadzie to nie jest tylko trzustka, tak? Czyli nie tylko ta trzustka odpowiada za to, jaki mamy
1: Tak.
0: poziom glikemii,
1: Tak.
0: ale i stan naszej wątroby, i stan naszych jelit, i stan naszych nerek. To są wszystko jakby narządy, które sobą współgrają
1: Więc
0: i
1: holistycznie trzeba
0: tak,
1: podchodzić do
0: zaburzenie to
1: pacjenta.
0: dokładnie. Zaburzenie homeostazy, gdzieś uszkodzenie czy niewłaściwa funkcja któregoś z tych
1: Powoduje
0: narządów może powodować
1: kolejne.
0: wtórnie, że te wzrosty glukozy trwałe będą.
1: Panie doktorze, wcześniej wymienił Pan wiele chorób, które mogą być jakby takim zaczynem, mogą wywołać tę cukrzycę wtórną. Więc diagnostyka wydaje się tutaj bardzo skomplikowana i taka chyba kosztowna, no bo tych powodów może być tak wiele i żeby leczyć przyczynę, a nie skutek, no to należałoby dotrzeć do tej przyczyny, tak?
0: Tak, oczywiście. Diagnostyka cukrzycy,
1: Wtórnej.
0: wbrew, to znaczy diagnostyka cukrzycy jest zawsze taka sama, tak? To niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą wtórną, czy cukrzycą typu pierwszego, drugiego, opiera się w zasadzie o dane matematyczne niemalże, tak? Bo żeby rozpoznać cukrzycę, my nie możemy się opierać, i tu zawsze też powtarzam, staram się powtarzać zawsze o pomiary na przykład przygodne glikemii z palca, z krwi włośniczkowej, tak? Oczywiście, jeżeli ktoś ma pewne objawy, które sugerują i ten poziom z palca sobie zmierzy i wyjdzie on nieprawidłowy,
1: Te
0: jakieś
1: objawy
0: podejrzanie
1: jeszcze
0: wysokie,
1: przypomnimy za
0: tak,
1: chwilkę, tak?
0: oczywiście. Zawsze jest to jakiś przyczynek do tego, żeby przebadać się w kierunku cukrzycy. Natomiast ja zawsze zaznaczam, że diagnostyka cukrzycy zawsze się opiera o pomiary krwi żylnej, czyli pomiar krwi z palca może dać jakby być stanowić przyczynek do dalszej diagnostyki. Natomiast my mamy, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą typu pierwszego, drugiego czy wtórną, zawsze metody diagnozowania tej cukrzycy są takie same, czyli są cztery w zasadzie sytuacje kliniczne, laboratoryjne, kiedy my tą cukrzycę możemy rozpoznać, tak? Zawsze wtedy, kiedy mamy do czynienia z objawami, tak? Czyli pacjent zdradza objawy,
1: Czyli co?
0: czyli
1: Co się
0: typowe
1: dzieje?
0: objawy wysokich cukrów, czyli
1: Czy wahań cukru też, tak?
0: zwata, czyli przede wszystkim zwiększenie częstości oddawania moczu.
1: Nocą
0: Wzmożone
1: czy w ciągu
0: pragnienie
1: dnia?
0: całego dnia, tak? W ciągu całego dnia wzmożone pragnienie, tak? Utrata niekontrolowana masy ciała, tak? Nadmierna senność, często powracające infekcje, szczególnie w drogach moczowych.
1: Potliwość?
0: Też oczywiście, jak najbardziej, suchość skóry, potliwość. Czasami to jest tak, że na przykład dolne partie, górne partie są wzmożone potliwością, dolne nie.

0: Obraz jest bardzo różny, bardzo zróżnicowany czasami i często jest tak, że pacjent nie zdradza żadnych objawów. Ale mówię, to są takie klasyczne objawy, te, o których mówi, wysokich cukrów, które utrzymają się przez dłuższy czas. To, i wtedy, kiedy mamy takiego pacjenta, wystarczy pomiar z krwi żylnej o dowolnej porze dnia. To nie musi być pomiar nadczo, jeżeli on
1: Nie
0: jest,
1: musi być
0: nie
1: nadczo,
0: musi
1: tak?
0: być nadczo, jeżeli on jest powyżej 200, a są tego typu objawy.
1: A jeżeli powyżej 90, powiedzmy, nie wiem, 100, 110, to jeszcze nie?
0: No nie, to mówimy, mówię o sytuacji, w której mamy pacjenta z typowymi objawami takimi, jak wymieniliśmy, i mamy cukier przygodny z żyły powyżej 200, powyżej 90 nie wystarczy. Natomiast są jeszcze inne sytuacje, kiedy my tą cukrzycę rozpoznajemy, tak? Druga sytuacja jest taka, kiedy dwukrotnie pobieramy krew z żyły nadczo i ten cukier jest powyżej 125. Ale musi być to potwierdzenie, czyli nie wystarczy jeden pomiar. Trzeba to potwierdzić kolejnym pomiarem, najlepiej w ciągu paru tygodni kolejnych. Jeżeli oba są powyżej 125 i nie potrzebujemy żadnych innych objawów, również rozpoznajemy cukrzycę. Trzecia sytuacja, taką sytuacją mamy najczęściej do czynienia, kiedy te cukry są, powiedzmy, podwyższone delikatnie, ale nie spełniają tych kryteriów cukrzycy, czyli nie są powyżej 125, czyli pomiędzy 99 a 125. Tego typu sytuacje skłaniają nas do wykonania tak zwanego testu obciążenia glukozą. Jeżeli w takim teście, przepraszam, po 2 godzinach cukier wychodzi powyżej 200,
1: Więc najpierw nadczo, później po posiłku, po dwóch
0: nie,
1: godzinach,
0: po
1: tak?
0: 2 godzinach od obciążenia, tak? Czyli to jest specyficzne
1: Wypiciu
0: badanie,
1: płynu,
0: które
1: tak.
0: polega na wypiciu glukozy, ale też oczywiście obwarowane pewnymi obowiązkowymi sytuacjami. Znaczy, ten pacjent nie może być w ruchu, musi być na miejscu, nie może w tym czasie wykonywać żadnych czynności. I po 2 godzinach, w drugim pomiarze, po wypiciu 75 gramów glukozy, jeżeli cukier jest powyżej 200, też możemy rozpoznać cukrzycę. Ostatnią sytuacją jest sytuacja, kiedy mamy tak zwany pomiar hemoglobiny glikowanej, czyli badania z krwi, które notabene nie wymaga, aby pacjent był nadczo. To jest badanie, które wykonuje się również z krwi żylnej. Jeżeli ten poziom powyżej 6,5 występuje, to również niezależnie od tego, czy te objawy są, czy nie, możemy rozpoznać cukrzycę. Tylko pod warunkiem oczywiście, że jest to pomiar wykonany wedle standaryzowanych metod w laboratorium certyfikowanym, tak?
1: Panie doktorze, powiedzmy jeszcze na koniec, jak cukrzyca niszczy organizm i wspomnijmy o profilaktyce, czyli co robić, aby uchronić się przed tą chorobą, oczywiście w miarę.
0: Cukrzyca niestety niszczy organizm wielotorowo, można powiedzieć. Całe nieszczęście polega na tym, że my jako ludzie nie jesteśmy nasz organizm nie działa w ten sposób, że zabiera sobie z tej ilości glukozy czy kwasów tłuszczowych, które my wprowadzamy do organizmu, tylko tyle, ile chce, a resztę wydala, tylko gdzieś tą glukozę, wolne kwasy tłuszczowe przerabia, odkłada, i to w zasadzie jest przyczynkiem całego nieszczęścia, ponieważ ten nadmiar glukozy, który we krwi krąży, jeżeli jest jej odpowiednia ilość, jest on spalany, jest źródłem energii. Ona jest nam potrzebna, glukoza jest nam potrzebna do życia, nasze narządy jej potrzebują. Natomiast jeżeli jest jej odpowiednia ilość, ona jest spalana w sposób, powiedzmy, fizjologiczny, taki, kiedy który nie niesie za sobą następstw negatywnych. Natomiast jeżeli jest jej za dużo, uaktywniają się w naszym organizmie pewne tak zwane alternatywne szlaki spalania tej glukozy. To są niestety szlaki, które spalając glukozę i przerabiając ją na energię, w trakcie jej tego metabolizmu powstają metabolity szkodliwe, wolne rodniki tlenowe, które niestety, ale mają skłonność do uszkodzania nabłonka, najczęściej śródbłonka naczyń. W związku z powyższym efekt jest taki, wiadomo, że każdy nasz narząd, każda nasza tkanka jest unaczyniona, unerwiona, tak? Więc jeżeli takie zmiany zachodzą w naczyniach krwionośnych, w naczyniach, we włóknach nerwowych, które unerwiają, unaczyniają nasze narządy,

0: to wiadomo, że praktycznie każdy narząd jest narażony na po pierwsze jego zniszczenie strukturalne, po drugie zniszczenie jego funkcji, tak, czyli upośledzenie jego funkcji. Inny sposób to jest bezpośrednia glikacja, czyli jakby wiązanie się tych cukrów z białkami i też wpływanie na ich nieprawidłową budowę i co za tym idzie nieprawidłową funkcję wielu narządów.
1: A jak się chronić przed cukrzycą, panie doktorze?
0: Jak się chronić przed cukrzycą? Oczywiście z pozoru najprostsze pytania są najtrudniejsze w realizacji. Oczywiście, no, można powiedzieć, że odpowiedź może być banalna, tak? Bo wiadomo, że ta cukrzyca, o której my w tej chwili mówimy, tutaj może mamy troszkę mniej wpływu, aczkolwiek gro tych cukrzyc jednak wiąże się mechanizm jakby jej powstawania. To są mechanizmy związane, powiedzmy, z gorszą wrażliwością tkanek na insulinę, tak, i gorszym przyswojem glukozy. I to niestety wiąże się oczywiście ze skłonnością do nadwagi, otyłości, tak, czyli tryb życia, nasz tryb życia w dużym stopniu determinuje to, czy my to ryzyko cukrzycy będziemy mieli duże czy małe. Oczywiście są pewne czynniki tak zwane niemodyfikowalne, na które my nie mamy wpływu. Tak, oczywiście, geny, tak, bo jeżeli, bo cukrzyca typu drugiego na przykład, no to jest kilkadziesiąt co najmniej genów, tak, i jeżeli jest nasi rodzice, czy dziadkowie, czy rodzeństwo chorowało,
1: prawdopodobieństwo
0: zdecydowanie rośnie, że też zachorujemy. To, czyli geny, tak, wiek oczywiście, bo im człowiek starszy, tym ta cukrzyca też oczywiście większe prawdopodobieństwo, że ona może wystąpić. Pewne rasy również, no, czy Latynosi, czy Afroamerykanie, czy Azjaci są bardziej też narażeni. To są czynniki, na które nie mamy wpływu. Natomiast na gro czynników mamy wpływ. Tak jak powiedziałem już, nadwaga, otyłość, tak? Czyli te główne czynniki, mówimy coraz częściej, że to jest normalne w tej chwili, o tak zwanej chorobie otyłościowej. Tak? Tak. Kiedyś mówiło się, że jest to w zasadzie, no, defekt kosmetyczny. To nie jest defekt kosmetyczny, jest to choroba, którą trzeba leczyć tak samo jak nadciśnienie, cukrzyca czy nadmiar cholesterolu. Ale też inne, tak, tutaj czynniki, no, czyli generalnie leczenie chorób towarzyszących, nadciśnienie, hipercholesterolemia, tak. Dieta, którą oczywiście stosujemy, ma ogromny wpływ, jeżeli unikamy produktów o wysokim indeksie glikemicznym, wysoko przetworzonych, tak, jeżeli staramy się zdrowo zjadać dobre rzeczy, też mniej obciążamy nasz organizm na ten stres oksydacyjny. Czyli aktywność fizyczna, właściwa dieta, dbanie o choroby towarzyszące, tak, żeby je właściwie leczyć. I to są w zasadzie takie podstawy, tak, dbanie o to, żeby też, no, starać się pewne rzeczy wyprzedzać, czyli diagnostyka, tak.
1: Czyli takie uniwersalne zasady,
0: uniwersalne zasady, ale też
1: w każdej sytuacji.
0: Pamiętajmy o tym, żeby jednak się badać, tak, żeby nie odkładać pewnych rzeczy na później, bo mamy do czynienia akurat z chorobą, która w połowie ponad przypadków może być bezobjawowa, natomiast ona, jej powikłania toczą się miesiącami, latami. W momencie, kiedy my tą chorobę wykrywamy, już w pewnym zakresie możemy też mieć powikłania, a tego byśmy chcieli uniknąć.
1: Więc oznaczmy jak najszybciej poziom glukozy we krwi. Z krwi żylnej oczywiście.
0: Oczywiście.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję również.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Dariusz Polachowski, diabetolog, internista. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Dziękuję. Do widzenia.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Która kobieta podczas ważnej uroczystości nie chce czuć się pięknie, komfortowo i pewnie siebie? Wybór wymarzonej kreacji to jedno, ale równie ważne jest to, jak prezentuje się ona na sylwetce. We Wrocławku po raz pierwszy pojawiła się certyfikowana usługa kompleksowego modelowania biustu, dzięki której kobiety, niezależnie od rozmiaru, mogą podkreślić swoje atuty i cieszyć się idealnym efektem w każdej stylizacji. Taką usługę oferuje salon Body Therapy by Kasia Wojciechowska, mieszczący się w galerii Róża Wiatrów przy ulicy Promiennej 7C.
1: Z dumą chciałabym poinformować o nowej usłudze w naszym mieście. Jest to taping biustu. Do tej pory znany był taping, natomiast Bratape jest to firma, która produkuje tejpy bezpieczne, w 100% z bawełny, które nie powodują podrażnień i są super. Usługa ta opiera się na tejpowaniu biustu, na modelowaniu, podnoszeniu. Jest to usługa, która pozwala paniom na dobór każdej kreacji. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ani głębokie dekolty, ani odkryte plecy, ani asymetryczne kształty sukienki. Także wszystkie kreacje, które sobie wymarzymy, łącznie z sukniami ślubnymi, nie stanowią tutaj problemu. Usługa jest dobierana indywidualnie pod każdy biust. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to biust duży, czy mały. Każdy biust praktycznie jest tutaj do zrobienia.
2: Czy usługa jest wykonywana tutaj w gabinecie?
1: Usługa jest wykonywana i w gabinecie, i w domu klientki. Wychodzę naprzeciw potrzebom, bo rozumiem, że klientka nie będzie jechała z suknią ślubną dużą, tak? W związku z tym nie ma problemu, też dojadę. Co jeszcze chciałam dodać? Taping powoduje, że nie widać żadnych ramionczek, także nie wrzynają się, można dobrać tak, jak się wymarzyło.
2: Czy trzyma się on całą noc?
1: Trzyma się całą noc. Tejpy nie przyjmują potu, nie podrażniają, tak jak już wcześniej powiedziałam, pod warunkiem, że są wykonane w profesjonalnym, certyfikowanym gabinecie. Bo jest wiele modeli tejpów, wiem o tym, i później klientki przychodzą i mówią, że nie, one nie będą korzystały, bo to podrażnienia i tak dalej. Jeżeli jest to wykonane w profesjonalnym salonie, takie podrażnienia nie występują.
2: A czy klientki dostają filmiki instruktażowe, jak powinno się to dokładnie zakładać?
1: W każdym z tejpów znajduje się ulotka,

0: Może klientka sobie wykonać taki taping sama, samodzielnie w domu. Jest wszystko bardzo prosto pokazane. Można sobie wczytać kod QR i wykonać taki taping również samodzielnie. Chociaż z doświadczenia wiem, że panie mówią: nie, nie, to ja wolę jednak, żeby pani to zrobiła, ponieważ no wiadomo, że jest trudno, tak, sobie tą pierś tutaj wymodelować samodzielnie. Ale jest instruktaż, także można sobie wczytać kod QR i taką aplikację wykonać samodzielnie.
1: A jakie mamy rodzaje taśm?
0: Mamy taśmy do dużego biustu, czyli takie szersze, i mamy do biustów mniejszych. Generalnie kolorystycznie są w beżach, w czerniach. Także pod każdą kreację możemy coś tutaj sobie zastosować, nie ma problemu. Nie widać tych taśm, także nie ma to znaczenia, czy one są czarne, czy beżowe. Każda aplikacja wygląda tak, że po prostu jej nie widać.
2: Jest to odpowiedź na potrzeby wielu kobiet, które od dawna poszukiwały profesjonalnego i bezpiecznego rozwiązania, pozwalającego poczuć się swobodnie w eleganckich, często wymagających kreacjach.
0: Problemy pań, że szukają i niejednokrotnie mówią, że o kurczę, tej sukienki nie mogę założyć, tak? Wymarzyła sobie jakąś sukienkę, no i niestety, no bo ten biust jednak no, nie układa się, tak? Stanik widać. Widać te ramionczka, także no, wychodzę naprzeciw potrzebom po prostu pań. Chciałabym, żeby to we Włocławku też, że tak powiem, żeby panie z Włocławka miały szansę poczuć się dobrze w swoich strojach, które sobie wybrały, żeby nie musiały rezygnować z tego, tylko po prostu przychodzą, robią taką usługę i czują się super w każdej kreacji, na każdej imprezie.
2: Rezultaty Metamorfos można zobaczyć na oficjalnym profilu salonu w mediach społecznościowych.
0: Zachęcam również do odwiedzenia mojej strony facebookowej Body Therapy by Kasia Wojciechowska. Znajdziecie tam panie oklejenia, które wykonałam, no i opinie moich klientek. Także zapraszam serdecznie.
2: Jeśli przed tobą ważne wyjście, wyjątkowa uroczystość lub po prostu chcesz poczuć się pewniej w swojej ulubionej kreacji, warto poznać możliwości tapingu biustu. Bo każda kobieta zasługuje na to, by w ważnych momentach czuć się pięknie, kobieco i swobodnie. Choć aura przez większą część dnia nie rozpieszczała uczestników, mieszkańcy gminy Kowal po raz kolejny pokazali, że tradycja jest silniejsza od pogody. W Grabkowie odbyło się doroczne Święto Mleka. Wydarzenie, które od lat gromadzi mieszkańców, rolników, lokalne organizacje i gości z całego regionu. Tegoroczna edycja wymagała od organizatorów szybkiej reakcji. Intensywne opady deszczu sprawiły, że część atrakcji została przeniesiona do hali sportowej. Dzięki temu uczestnicy mogli bez przeszkód odwiedzać stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, szkoły oraz instytucje współpracujące przy organizacji wydarzenia.
3: W ostatniej chwili przenieśliśmy wszystkich wystawców do środka, do sali gimnastycznej i mamy nadzieję, że tam chociaż w pewności, w cieple, bez deszczu, wszyscy ludzie mogą poczęstować tych wszystkich odwiedzających. No, mam nadzieję, że te chmury przejdą i główny wykonawca zjawi się o 17:30 i będzie ładna pogoda.
4: My naprawdę wkładamy wiele wysiłku, wiele serca w to, aby przygotować wszystko tak, aby mieszkańcy, każdy, żeby znalazł coś dla siebie. I to widać, bo mimo takiej aury jak dziś, mieszkańcy jednak przybywają i czekają na to święto, dopytują o szczegóły tego święta i to jest takie pocieszające dla nas, że jeśli coś organizujemy, mimo nawet takich niepowodzeń jak dziś, jeśli chodzi o pogodę, to jednak mieszkańcy są i cieszymy się z tego bardzo.
2: Święto Mleka od lat jest okazją do podkreślenia znaczenia rolnictwa i hodowli bydła dla lokalnej gospodarki. To również moment, w którym samorząd dziękuje mieszkańcom za ich codzienną pracę i wkład w rozwój gminy.
3: Coraz mniej na wsiach jest bydła mlecznego. Podjęliśmy ileś tam lat do tyłu, już nie kojarzę, że zrobimy dla tych rolników, którzy trzymają bydło mleczne, bo to jest trudna praca. Pani z miasta? No to akurat nie wie tego. Żeby ci ludzie podtrzymali tradycję, a jednocześnie mleko to zdrowie. Chcemy, żeby jak najwięcej mleka dla dzieci, dla dorosłych, tego zdrowia, żeby przybywało. No i tak my zachęcamy, żeby hodowcy bydła mlecznego w naszej gminie, w gminie rolniczej mieszkali i tą tradycję podtrzymywali. No i mamy, no coraz mniej jest tych wszystkich rolników, którzy chowają bydło mleczne. Niemniej jednak No, jest tego sporo i my się cieszymy, że ci ludzie wytrzymują.

0: To jest w ogóle trudna praca, bo oprzątać bydło i mieć wolne, a tu każdego dnia dwa razy trzeba te krówki wydoić. Żeby coś dobrego było, trzeba poświęcić dużo pracy. I mamy nadzieję, że ci tradycyjni, wierni hodowli bydła mlecznego zostaną i dla tych wszystkich naszych mieszkańców, młodych i starszych, to mleko będzie i go nigdy nie zabraknie.
1: Jest to cykliczna impreza, w której chcemy docenić pracę rolników, którzy

0: aczkolwiek dzięki ich pracy mamy świeże polskie produkty na naszych stołach.
1: Oficjalne otwarcie wydarzenia uświetnił występ orkiestry dętej OSP Grabkowo. Następnie scenę przejęli najmłodsi mieszkańcy regionu. Dzieci i młodzież z lokalnych szkół oraz przedszkoli zaprezentowali program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami publiczności. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli. Jak podkreślano podczas uroczystości, takie inicjatywy są ważnym elementem budowania lokalnej tożsamości oraz integracji mieszkańców.
2: Wieloletnia tradycja, która w tej gminie funkcjonuje, podkreślająca, tak jak powiedział pan redaktor, rolniczy charakter tej gminy, ale przede wszystkim to okazja do spotkania, do integracji mieszkańców, zarówno tej małej ojczyzny, ale także całego powiatu wrocławskiego, regionu. Bardzo mi miło, że po raz kolejny to wydarzenie mogłem objąć swoim patronatem. Dzisiaj w hybrydowej formule, bo troszkę na dworzu, troszkę w środku, ale mimo nawet chłodniejszej pogody czuć tutaj gorącą atmosferę, wspaniali ludzie i cieszę się, że kolejny rok z rzędu jesteśmy tutaj razem.
3: Tak, każde miasteczko szuka czegoś, co je charakteryzuje, co daje im jakiś taki znak rozpoznawalny, co przyciąga mieszkańców, co przyciąga turystów i na pewno, jeżeli chodzi o gminę Kowal, jest to święto mleka, kultywowane tutaj od wielu, wielu lat. Ja się bardzo cieszę, bo przecież województwo kujawsko-pomorskie jest województwem typowo rolniczym, więc żebyśmy przypominali to, że mleko nie bierze się z kartonika w markecie, a z hodowli mleka, to też jest pewien taki moment, kiedy możemy oddać hołd i podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień pracują przy tym, żebyśmy to mleko mieli. Także dzisiaj niestety nie dopisała pogoda, ale całe szczęście pan wójt ze swoimi współpracownikami zadbali o to i całą imprezę przenieśli tutaj do środka, więc jest mnóstwo mieszkańców, wszyscy dobrze się bawią i mam nadzieję, że te czarne chmury przejdą, że odbędzie się koncert i że to święto mleka zapisze się jednak pozytywnie jako pozytywne wydarzenie pomimo tej pogody.
1: Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Na odwiedzających czekały regionalne potrawy, domowe wypieki oraz produkty przygotowane według tradycyjnych receptur. Panie z KGW podkreślały, że udział w wydarzeniu to nie tylko promocja lokalnej kuchni, ale także okazja do wspólnego działania i pielęgnowania wieloletnich tradycji.
4: Przygotowaliśmy zupę stroganowa z bułeczką, orzeszki nadziewane, babeczki i gofry i muffinki.
5: Czy często panie goszczą na tego typu wydarzenia?
4: Co roku. Co robimy? Przygotujemy.
5: A jak to wydarzenie na przestrzeni lat właśnie zmieniło się?
4: Zawsze jest więcej osób, nie? I więcej osób szykuje wszystkiego.
5: A od ilu lat już panie tworzą koło gospodyń wiejskich?
4: No nasze koło w tym roku ma 60 lat, bo my ciągniemy to pierwsze.
5: I ile osób w nim uczestniczy?
4: 15.
5: I to się zmienia?
4: Nie, na razie nic, nie idziemy do przodu. Nie? Teraz jest trochę dotacji z agencji, więc można trochę lepiej coś przygotować. Nie?
5: I pani wszystko same gotują?
4: Tak, na miejscu w remizie.
1: Wieczorem przyszedł czas na muzyczne emocje. Na scenie wystąpiły zespoły Piękni i Młodzi, Selfie oraz Wpół do Bluesa. Koncerty zgromadziły liczną publiczność, a finałem wydarzenia była zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.
6: Piękni, Młodzi! Grabkowo! Piękni, Młodzi!

0: z dziećmi jestem, spędzam miło czas. Córka będzie występowała. Nie, bardzo jest sympatycznie, fajnie.
1: A jaki występ zaprezentują?
0: Córka zaśpiewa Kali Stanek piosenkę Chłopiec z gitarą.
1: A czy czekają dzisiaj Państwo na jakiś koncert?
0: Koncert będzie zespół Piękni i Młodzi.
1: A czy słuchają pani ten zespół na co dzień?
0: Słuchamy. Rodzinnie słuchamy.
1: A czy są Państwo tutaj co roku?
0: Tak, co roku. W tamtym roku też córka występowała, też śpiewała.
1: Tak. Jak wrażenia, jak na przestrzeni lat zmienia się to wydarzenie?

0: Co roku jest bardzo fajnie.
1: A dobrze, dopiero
2: super,
1: przyjechaliśmy.
2: Super, dopiero przyjechaliśmy. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
0: A czy czekają Państwo na jakiś koncert?
2: Tak,
1: oczywiście, właśnie na to przyjechałem.
2: Selfie.
1: Selfie, jak najbardziej. Kiedyś, tak. Kiedyś nasi to jednak byli, ale no niestety. Z 15 lat do tyłu krzyżówki, może nie, wy akurat za młodzi jesteście, ale ja pamiętam. No, chłopaki stąd pochodzą, nie? Dokładnie, jeden na pewno stąd zaczynał z
2: kariery. Że pogoda nam dopisze, nie?
1: Tak nieźle, nieźle.
0: A czy bywają tutaj Państwo co roku?
1: Nie, nie, ja to jestem pierwszy raz.
2: Pierwszy raz jesteśmy, tak.
3: Dobrze, dobrze się bawimy.
0: A na jaki koncert Państwo czekają?
3: Nie czekamy, przyjechaliśmy tak zobaczyć, jak to wygląda, ten program.
0: A czy Państwo są tutaj co roku?
3: Nie jesteśmy tu co roku, jesteśmy pierwszy raz.
0: A dlaczego Państwo zdecydowali się tutaj przyjechać?
3: Nie zdecydowaliśmy się, to było tak impulsywnie po prostu.
0: Czyli takie spontaniczne popołudnie.
3: Tak, dokładnie.
4: Tegoroczna edycja po raz kolejny udowodniła, że nawet niesprzyjająca pogoda nie jest w stanie pokrzyżować planów mieszkańcom gminy Kowal. Święto Mleka pozostaje wydarzeniem, które skutecznie łączy lokalną społeczność i przypomina o rolniczych korzeniach regionu. Yeah!

0: Przedszkole samorządowe w Izbicy Kujawskiej ma już 50 lat. Okrągły jubileusz jest okazją do wspomnień oraz planów na przyszłość. Uroczystość półwiecza placówki odbyła się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Zgromadzonych gości powitała dyrektor przedszkola.
1: Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 10. Msza święta odbyła się w naszym kościele parafialnym o godzinie 11. Tutaj w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Za chwileczkę, za moment rozpoczną się dalsze uroczystości jubileuszowe, czyli część oficjalna, część artystyczna. Potem również chciałabym pokazać wszystkim zaproszonym gościom naszą jednostkę. No i na tym koniec.
2: Właśnie opowiedzmy o samej jednostce. Ile jest dzieciaków, ilu uczniów? Jakie proponujecie zajęcia?
1: Na chwilę obecną mamy 4 grupy w naszym przedszkolu. W 2024 roku dzięki udziałowi w projekcie z Unii Europejskiej udało nam się

0: zwiększyć tutaj liczbę grup z 3 do 4. Aktualnie liczba dzieci w naszym przedszkolu wynosi 89. Zajęcia, które realizujemy w naszym przedszkolu, to przede wszystkim zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ale realizujemy również język angielski, zajęcia logopedyczne. Jest u nas zatrudniony pedagog specjalny, psycholog, logopeda. Także wachlarz jest naprawdę szeroki.
1: Domyślam się, że przedszkole także organizuje wycieczki dla dzieci, wyjścia, poznawanie nowych miejsc.
0: Bardzo często. Wycieczki krajoznawcze już na stałe wpisały się w plan pracy naszego przedszkola. Zresztą no nie wyobrażam sobie tutaj efektywnej pracy jednostki oświatowej bez zaznajamiania dzieci, czy to z otoczeniem regionu, czy z zasobami, miejscami, które mamy w Polsce, prawda?
2: Na uroczystości zgromadziło się wielu gości. Wśród nich parlamentarzyści, władze samorządowe, a przede wszystkim rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola samorządowego. W wielu przypadkach rodzice sami w przyszłości chodzili do tej placówki.
3: Dziś rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie, okrągła rocznica, wyjątkowy jubileusz 50-lecia funkcjonowania naszego przedszkola samorządowego, w tej chwili samorządowego, no, poprzednio troszeczkę innej formule działało. Ale istotnie, mamy jeszcze tutaj dokomponowaną kolejną instytucję, jest to zespół, myślę tutaj o żłobku również samorządowym, z którego też tutaj korzystają nasi mieszkańcy, mamy pełne obłożenie obydwu instytucji. Do tej pory borykaliśmy się nawet z brakiem miejsc w naszym przedszkolu, bo opieka przedszkolna również była sprawowana w oddziałach zerowych w szkole podstawowej numer 1. W tej chwili mamy niestety niż demograficzny i pewnie nasza placówka tutaj przedszkolna będzie potrzeby w pełni zaspokajać. Chciałbym jeszcze tutaj nadmienić, że w ostatnim okresie czasu udało nam się zmodernizować budynek, w którym mieści się nasze przedszkole. Udało nam się kompleksowo najpierw wykonać termomodernizację z zewnątrz, poprawiliśmy termikę budynku i w roku ubiegłym udało nam się kompletnie wyremontować wnętrze, uzupełnić sprzęt, wyposażyliśmy salę w nowe meble. Funkcjonuje przy okazji powstania żłobka też nowa kuchnia z pełnym wyposażeniem. Myślę, że w tej chwili instytucja na miarę aktualnych wymogów.
2: Uczestnikom wydarzenia przedstawiono historię przedszkola, wykorzystując archiwalne zdjęcia. Przypomniano dokonania poprzednich dyrektorów oraz pokazano, jak zmieniła się sama placówka od skromnego budynku po przedszkole na miarę XXI wieku. Dziś nie mogło zabraknąć kwiatów oraz życzeń.
4: 50 lat to jest niemało. Szczególnie dla dzieci, którzy tutaj trafiają, czyli tych roczników, bym powiedział, jest bardzo wiele, przynajmniej 25 przez te 50 lat. Dlatego jest to piękna okazja, żeby podsumować działalność 50-lecia przedszkola samorządowego w gminie, mieście Izbica Kujawska przez ostatnie 50 lat, czyli od 1976 roku. Były różne lata, różne okresy, i spokojniejsze, i mniej spokojne, ale oświata przetrwała, począwszy od tych najmłodszych, przez szkoły podstawowe, później średnią, którą mamy także w Izbicy Kujawskiej. To dobrze, że organizatorzy zaprosili nas dzisiaj na świętowanie razem tej okazji i dobrze, że odbywa się to w nowo odbudowanym, wyremontowanym miejsko-gminnym ośrodku kultury, dzisiaj Centrum Kultury. Życzę dobrej przyszłości dla oświaty w Izbicy Kujawskiej, dla przedszkola samorządowego w Izbicy Kujawskiej, dla nauczycieli dobrych i wytrwałych, ale jednocześnie bardzo inteligentnych uczniów, tak aby ta praca była pasją, a nie tylko obowiązkiem. Życzę przy tej okazji także i zdrowia wszystkim, którzy mają wpływ, mają przełożenie na organizację codziennego życia wszystkich mieszkańców, od najmłodszych aż do seniorów. Wszystkiego dobrego.
2: Wisienką na torcie były występy dzieci.
5: Przedszkole ma dziś urodziny, więc się cieszą chłopcy i dziewczyny. 50 lat to wielka sprawa, czas na śpiewy i zabawa.

biegu pełnym radości, uśmiechów i śpiewów. Dziś głośno ogłaszamy, że nasze przedszkole mocno kochamy.

0: We wtorek po południu na osiedlu Zadamcze pojawiły się karetki pogotowia, straż pożarna oraz policja. Do centrum kierowania wpłynęło zgłoszenie, że na klatce schodowej znajduje się mężczyzna z ranami kłutymi.
1: Wczoraj po godzinie 16 dostaliśmy zgłoszenie, że na półpiętrze bloku przy ulicy Toruńskiej leży nieprzytomny mężczyzna. Udaliśmy się na miejsce i tam ujawniliśmy mężczyznę z ranami, jak wstępnie ustalono, kłutymi. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie obecnie przebywa. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności i przyczyn tego zdarzenia. Na miejscu też był prokurator, pod którego nadzorem właśnie te czynności były prowadzone. Obecnie zatrzymaliśmy mężczyznę w wieku 50 lat, który miał związek właśnie z tymi powstałymi obrażeniami. Mężczyzna ten w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. I jak ustalono, mężczyzna razem z osobą pokrzywdzoną przebywali wspólnie w jednym mieszkaniu.
0: Mężczyzna znajduje się w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Czekamy na wyniki ustaleń służb, by dowiedzieć się, jaki przebieg miały zdarzenia w bloku przy ulicy Toruńskiej. Wiosna w pełni, a więc w gminach rozpoczął się już sezon inwestycyjny. Samorządy kontynuują rozpoczęte prace, a także wyznaczają plany na kolejne działania. W gminie Lubraniec będzie wiele się działo. Poprawiony zostanie chociażby brzeg Dunaju.
2: Będziemy poprawiać brzegi właśnie na tym cieku wodnym Dunaj. Tu proszę sobie wyobrazić naszą muszlę koncertową. Też będziemy zmieniać, ale najważniejsza inwestycja to tężnie. Tężnie staną po prawej stronie, jeśli z Lubrańca idziemy na Dobierzyn, po prawej stronie, tam gdzie kiedyś dawni włodarze chcieli postawić basen, ale się niestety nie udało, to w tym miejscu będą tężnie, a więc miejsca, gdzie szczególnie mieszkańcy Lubrańca, nie tylko, będą mogli wypoczywać, cieszyć się zielenią. Tu muszę też wspomnieć i podziękować za bardzo dobrą współpracę z Nadleśnictwem Kutno. Będzie ścieżka, będzie fajnie. Oczywiście zaproszę na odebranie domu, który pan Godecki-Ćwirko nam przekazał.
0: W Lubrańcu końca dobiega budowa żłobka. Jednostka będzie mogła przyjąć do 40 dzieci w wieku do 3 lat. Wartość inwestycji wynosi około 4,5 miliona złotych. Ponad połowa wartości inwestycji została pokryta ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
3: Też ważne dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgowiące będzie rozbudowa jednostki.
2: Tak, będzie.
3: Termomodernizacja. Tak,
2: mi jako staremu druhowi tej jednostki, który startował jeszcze w latach 80. w zawodach strażackich, tak trudno o tym mówić, ale będzie to inwestycja za 3 miliony złotych, gdzie totalnie zmodernizujemy remizę, piękną remizę, ale powstałą już w 1986 roku, a więc czas na jej remont, o tak to określmy.
0: Niebawem przedstawimy szerszą relację z inwestycji, które zostaną wykonane w gminie Lubraniec.

0: Ma zaledwie 12 lat, a już udowadnia, że talent i determinacja nie znają wieku. Kasper Wojciechowski z Osławka z powodzeniem podbija muzyczną scenę. Uczy się w zespole szkół muzycznych, gra na wielu instrumentach, ale to właśnie perkusja skradła jego serce. O swojej muzycznej drodze opowiedział przed naszą kamerą.
1: Moją pasją jest granie na perkusji. Zacząłem na niej grać, jak miałem około 7 lat. Ogólnie jakoś tak to było, że jakoś najpierw mnie rodzice tak zachęcili, żebym może poszedł, spróbował. No, najpierw chodziłem na ognisko szkolne, takie jakby, że po przedszkolu. No i jakoś mi się tak spodobało, no i potem rodzice mnie zapisali do szkoły właśnie.

0: Nie. No i do dzisiaj właśnie gram na perkusji.
1: Jak to wygląda? Jak wyglądają twoje codzienne przygotowania i treningi?
0: No, siedzę w domu, no, ćwiczę, gram na perkusji, uczę się w szkole różnych rzeczy właśnie związanych z muzyką. No i ogólnie bardzo mi się podoba granie na tym instrumencie.
1: A co daje ci muzyka?
0: Satysfakcja. Bardzo dużo satysfakcji.
1: Powiedz proszę, czy pochodzisz z muzykalnej rodziny?
0: Znaczy, mój brat dotarł do półfinału w The Voice Kids i no i chyba tyle.
1: A kto u was zaszczepił tą pasję do muzyki?
0: Chyba tata.
2: Młody perkusista nie zwalnia tempa. Kasper wziął udział w ogólnopolskim konkursie instrumentalnym Rezonans, w którym walczy o nagrodę publiczności. Aby wesprzeć utalentowanego wrocławianina, wystarczy wysłać SMS pod numer 73480 o treści typ.reg.8.
0: Brałem udział w konkursie ogólnopolskim instrumentalnym. Chciałem podziękować panu Arkadiuszowi Augustynowiczowi i chciałem jeszcze podziękować panu Patrykowi Dębczukowi za to, że nagrał mnie w swoim studiu Sound Place.
1: Jaki był odzyw jury?
0: Jeszcze nie powiedzieli, jeszcze nie było ogłoszone, ale ogólnie chcę zachęcić, żeby wszyscy na mnie głosowali.
1: Powiedz proszę, jakie są twoje marzenia muzyczne związane z perkusją?
0: No, moim marzeniem jest właśnie może wystąpić właśnie na jakimś konkursie bardziej takim ogólnym, czyli na przykład no ogólnoświatowym. To jest takie moje marzenie, bo no chciałbym kiedyś tak pójść, tak zagrać na scenie takiej no już właśnie ogólnoświatowej i właśnie pokazać innym, że potrafię. Że potrafię na serio coś osiągnąć w życiu.
1: Czyli wiążesz swoją przyszłość z perkusją?
0: Tak, wiążę.
2: Na oddanie głosu na Kacpra zostało niewiele czasu. Głosować można do 18 czerwca do godziny 20. Pokażmy, że Wocławek potrafi wspierać młode talenty.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej

we Włocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2x4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ulica Płocka 30/32, 87800 Włocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka ZOO we Włocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Dariusz Polachowski, internista, diabetolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, porozmawiajmy dzisiaj oczywiście o cukrzycy, ale cukrzyca ma różne oblicza. Jedną z takich odsłon cukrzycy jest cukrzyca wtórna. Co to takiego?
1: Zgadza się, tak jak na poprzednich spotkaniach już wspomnieliśmy, cukrzyca w zasadzie w samej definicji Światowej Organizacji Zdrowia nie jest to jedna choroba. Jest to grupa chorób, których wspólną cechą jest podwyższony poziom glukozy we krwi, które w konsekwencji prowadzić może i najczęściej prowadzi do powikłań narządowych poprzez upośledzenie funkcji narządów, a także ich destrukcję. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, do tej pory mówiliśmy o tych głównych typach cukrzycy, a więc cukrzycy typu pierwszego i cukrzycy typu drugiego, które stanowią w zasadzie wedle różnych szacunków ponad 90% wszystkich cukrzyc, natomiast nie są to jedyne rodzaje cukrzycy, ponieważ jest cała grupa cukrzyc, o których określamy potocznie nazwą cukrzycę typu trzeciego, a tak naprawdę są to cukrzyce wtórne o znanej przyczynie.
0: Panie doktorze, kiedy ta cukrzyca wtórna może wystąpić? Jakie są czynniki ryzyka cukrzycy wtórnej?
1: Cukrzyca wtórna, tak jak powiedziałem, jest to sytuacja taka, kiedy inne choroby wywołują nadmiar glukozy we krwi. To są całe grupy chorób, ale dotyczą to zazwyczaj ich wywołanie, jakby ich objawy pojawiają się u tych osób, które już pewne predyspozycje mają, czyli to są najczęściej osoby, które mają stan przedcukrzycowy i u tych osób łatwiej dojdzie do ujawnienia tych cukrzy, chociaż też nie ogólniam, nie jest to sytuacja zero-jedynkowa. Wśród tych cukrzyc wtórnych, które tak jak powiedziałem, w zasadzie w tej chwili stanowią coraz to szerszą grupę. Szacuje się, że to jest wedle różnych obliczeń około 3-5, a nawet 7% wszystkich cukrzyc. Jedną z grup są tak zwane cukrzyce typu mody, czyli cukrzyce uwarunkowane pojedynczymi mutacjami w genach, które kodują produkcję insuliny. Defekty w tych genach, z racji tego, że medycyna oczywiście rozwija się, jesteśmy coraz bardziej w stanie wykrywać, tak jak jeszcze naście lat temu znaliśmy kilka typów tej cukrzycy monogenowej, tak zwanej, teraz już ponad 40 znanych typów. I to są cukrzyce, które najczęściej są cukrzycami diagnozowanymi w młodym wieku, osób, które najczęściej są osobami szczupłymi, które mają bagaż
0: szczupłymi
1: rodzinny.
0: Jednak.
1: Szczupłymi, tak, oczywiście, które mają bagaż rodzinny, obciążenia rodzinne, często w dwóch, trzech pokoleniach, które często mają łagodny przebieg, choć nie

0: zawsze i które często dają się leczyć z preparatami doustnymi. Taką cechą charakterystyczną przy niektórych cukrzycach tych monogenowych jest to, że niektóre mogą współistnieć z wadami układu moczowego na przykład, tak? I to są te cukrzyce, które, tak jak powiedziałem, ich ilość rośnie, ponieważ diagnostyka genetyczna rośnie. Ma to duże znaczenie w zasadzie, bo wiedząc, że nie chorujemy na typową cukrzycę typu drugiego, a cukrzycę monogenową, która jest de facto związana z niewłaściwą produkcją insuliny przez komórkę beta, jesteśmy w stanie z jednej strony określić, czy ta osoba to jest osoba, która wymaga intensywnego leczenia. Czy to jest osoba, której grożą powikłania późniejsze cukrzycy? Czy to jest osoba raczej, którą spokojnie możemy kontrolować ten poziom glikemii i w sposób łagodny prowadzić, tak, na lekach doustnych? To są, tak jak powiedziałem, ta grupa, która rośnie, ich jest coraz to więcej, związane z defektem komórki beta. Oczywiście tu też należą cukrzyce rzadkie, kazuistyczne, ale jednak cukrzyce na przykład noworodkowe, tak, związane, tak zwana przejściowa bądź przetrwała cukrzyca noworodkowa, też związana z mutacjami genów, które odpowiadają za wydzielanie insuliny. Cukrzyce mitochondrialne to są cukrzyce, tak jak powiedziałem, kazuistyczne, ich jest niedużo, ale to są istotne rzeczy, które potrafimy diagnozować i leczyć. Cała grupa cukrzyc związanych z nieprawidłowościami działania insuliny, a więc na przykład insulinooporność typu A, mamy do czynienia z niewłaściwą reakcją na receptor insulinowy, rzadkie wady, tak jak krasnoludkowatość na przykład, ale też i cała rzesza chorób w kolejnym etapie, gdzie rzeczywiście ta cukrzyca się pojawia wtórnie. I tutaj dochodzimy do takiej grupy, jak na przykład choroby zewnątrzwydzielniczej części trzustki, czyli cukrzyca może się pojawić w przypadku choroby nowotworowej, nowotworu trzustki, w przypadku przewlekłego bądź ostrego zapalenia trzustki o różnej etiologii, czy alkoholowej, czy kamiczej. W przypadku takich chorób jak mukowiscydoza, tak? W przypadku urazów pooperacyjnych na przykład, czy
1: Nawet.
0: urazów komunikacyjnych, gdzie dochodzi do utraty miąższu trzustki, wtórnie może się ta cukrzyca rozwinąć. To jest oczywiście cała grupa tak zwanych endokrynopatii, czyli chorób gruczołów wydzielania
1: Wewnętrznego.
0: wewnętrznego, gdzie ta cukrzyca może wystąpić w biegu zespołu Cushinga, czyli w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z nadprodukcją hormonów kortykosteroidowych, czy to w przebiegu gruczołaka, czy nowotworu nadnerczy, czy w przypadku też guzów ośrodkowego układu nerwowego, tak, ale również w guzach rdzenia nadnerczy, czyli w guzie chromochłonnym. W przypadku guzów czy gruczołaków przysadki wydzielających hormon wzrostu, bo to są też hormony, które działają antagonistycznie, czyli odwrotnie niż insulina, czyli ich nadprodukcja może doprowadzić do zwiększonego poziomu cukru w organizmie. Rzadkie guzy przewodu pokarmowego, jak na przykład somatostatinoma, tak, ale też w przebiegu nadczynności czy niedoczynności tarczycy, więc cała grupa takich chorób, czy nadczynności kory nadnerczy w zakresie wydzielania aldosteronu, a więc cała grupa chorób, gdzie hormony niekoniecznie glukagon czy inne hormony wpływające bezpośrednio na wątrobę trzustkę, ale też inne hormony, które mogą powodować wzrost cukru we krwi. Jest też oczywiście cała grupa leków, które predysponują, kiedy bierzemy je z różnych z przyczyn, predysponują do podwyższenia poziomu cukru we krwi.
1: Więc
0: Tak,
1: lecząc jakąś chorobę, możemy spowodować cukrzycę wtórną, tak? W wyniku
0: możemy spowodować
1: zażywania określonych
0: w
1: leków, o
0: wyniku
1: których
0: tak.
1: oczywiście nie możemy
0: Oczywiście.
1: powiedzieć.
0: Oczywiście nie żadne nazwy preparaty handlowe tutaj nie padną, ale oczywiście nie jest tajemnicą, że są pewne leki, które w przebiegu których no, bierzemy je z powodu różnych chorób. Tutaj na pierwszym planie.

0: są te kortykosterydy, tak? Czyli leki, które są no, powszechnie stosowane, czy chociażby w reumatologii, w ortopedii, czy w onkologii, gdzie te leki to są to leki po prostu bardzo korzystne dla nas, bo one są stosowane z tego tytułu, żeby wytłumić reakcję zapalną, żeby ją modulować, żeby poprawiał się stan zdrowia. Natomiast efekt uboczny tych leków
1: Kolejna choroba.
0: może powodować, że oczywiście poziom cukru będzie podwyższony. W przypadku sterydów to odbywa się najczęściej na zasadzie zwiększenia tak zwanej insulinooporności, czyli mamy do czynienia z tym, że obwodowo tkanki, tak, mięśnie, tkanka tłuszczowa tracą zdolność do wychwytywania tej glukozy, ale też kortykosteroidy działają w ten sposób, że wzmagają pewne procesy w wątrobie, czyli glikogenolizę, czy w wątrobie, w mięśniach, czyli uwalnianie jakby glukozy z zapasów zgromadzonych, a także glukoneogenezę, czyli taki proces, który polega na produkcji wątrobowej tego cukru, i poprzez wzmożenie tych procesów powodują, że ten cukier może być wyższy. Oczywiście nie będzie tak u każdego, tak? To nie jest tak, że każda osoba, która będzie brała steryd z jakiegoś powodu,
1: Tak.
0: tą cukrzycę będzie miała. Zależy to od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, czy mamy do czynienia z pacjentem, który jest, powiedzmy, do końca zdrowy, czy mamy do czynienia z pacjentem takim, który już gdzieś te zaburzenia glikemii, stan przedcukrzycowy ma. Ten drugi oczywiście będzie bardziej narażony na wystąpienie objawów. Inne rzeczy to jest oczywiście to, jak długo stosujemy lek, w jakich dawkach. Tak, oczywiście wyższe dawki będą powodowały większe ryzyko wystąpienia cukrzycy, ale także droga podania tego leku, tak, czyli podanie dożylne czy podanie doustne będzie się związało z większym ryzykiem wystąpienia cukrzycy wtórnej w przebiegu steroidoterapii, aniżeli stosowanie leków czy wziewnych, jak to mamy do czynienia w pulmonologii, czy miejscowo, tak. Czyli sterydy, generalnie taka grupa, gdzie chyba no, wszyscy wiemy, że to może się zdarzyć. Ale nie tylko sterydy, tak? Bo chociażby pewne leki, które stosujemy nawet i w psychiatrii. Tak? My w tej chwili oczywiście dysponujemy różnymi lekami, ale te starsze leki, powiedzmy atypowe leki neuroleptyczne, jak na przykład olanzapina, klozapina, gdzie
1: to są grupy leków, to
0: to
1: nie
0: są
1: są
0: grupy,
1: nazwy
0: to nie
1: handlowe.
0: są, tak, nie musimy się obawiać, to nie są preparaty handlowe, to są substancje, zresztą w latach 50. powstał już termin tak zwanego cukrzycy fenotiazynowej, czyli cukrzycy spowodowanej pewną luką, grupą leków. Tak jak powiedziałem, te starsze preparaty mogą powodować, że ta cukrzyca się wywoła. Najczęściej w takim mechanizmie, że one pobudzają pewne receptory histaminowe, serotoniergiczne i wywołują wzrost apetytu. Wzrost apetytu wiąże się też z przyrostem masy ciała i w związku z powyższym też nasilenie insulinooporności i wywołanie pewnych objawów właśnie związanych z podwyższonym poziomem cukru, tak? Tak samo starsze leki przeciwdepresyjne, zarówno z grupy trójpierścieniowych leków, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kamitryptylina na przykład, czy starszych leków inhibitorów wychwytu serotoniny, czyli na przykład miaseryny. Natomiast jest gro leków, powiedzmy, które są stosowane w psychiatrii, które są pozbawione tego wpływu, tak? To nie jest tak, że każdy lek to wywoła, więc
1: to zwróćmy na to uwagę.
0: Tak, to jest istotne i to jest nasza rola też lekarzy z wszelkich specjalności, którzy tymi pacjentami się na co dzień zajmują, że są pewne, że mając pacjenta czy z cukrzycą, czy ze stanem przedcukrzycowym, powinniśmy się zastanowić, które z tych leków bezpiecznie u takiego pacjenta zastosować, a których raczej powinniśmy, które raczej powinniśmy odstawić na bok z racji tego, że one gdzieś mają ten potencjał diabetogenny większy. Mówimy o lekach przeciwcukrzycowych, ale nie tylko. No, powszechnie znane starsze leki w leczeniu nadciśnienia, alfa-mimetyki, alfa-blokery, przepraszam, beta-blokery, ale tak jak powiedziałem, starsze, te, które powiedzmy są mało selektywne, mało wybiórcze, które mogą się przyczynić. Leki tiazydowe, czyli moczopędne, też starszej generacji, które mogą, ich profil metaboliczny jest taki, że mogą gdzieś tam podnieść poziom glukozy. Leki stosowane, powiedzmy, w w leczeniu chorób zakaźnych, jak na przykład interferon.

0: tak, w wirusowym zapaleniu wątroby, który też może wywołać poprzez przez bezpośrednią uszkodzenie komórek beta, czy też przez wzrost insulinooporności może wywołać ten efekt, tak? Leki stosowane w końcu po transplantacjach narządów, tak? Jest też termin cukrzycy potransplantacyjnej, czyli u pacjenta, który jest po przeszczepie, musimy pewne leki stosować w tym celu, żeby organizm nie odrzucił przeszczepu. W związku z powyższym na przykład cyklosporyna jest takim lekiem, których potencjał rzeczywiście diabetogenny jest duży i musimy się liczyć z tym, że przy pewnych takich lekach mogą pojawiać się właśnie, może się pojawiać dodatkowy problem związany z rozchwianiem już obecnej cukrzycy, bądź pojawieniem się zaburzeń glikemii. Tak jak powiedziałem, pewne choroby również zakaźne, czyli wirusowe zapalenie typu B, C, choroby, które mają powinowactwo do takich narządów jak wątroba czy trzustka, które mogą bezpośrednio uszkadzać. Tutaj mówimy o chorobach takich jak cytomegalia czy zakażenia wirusem Coxsackie. Gro takich chorób, które rzeczywiście zakaźne mogą. Takim wirusem też jest koronawirus, który rzeczywiście my obserwowaliśmy w czasie pandemii, że dochodziło często do pojawienia się, ujawnienia na przykład cukrzycy czy uszkodzenia wątroby. Bo tu też ciekawostka taka, należy wspomnieć o tym, że cukrzyca w zasadzie to nie jest tylko trzustka, tak? Czyli nie tylko ta trzustka odpowiada za to, jaki mamy poziom glikemii, ale i stan naszej wątroby, i stan naszych jelit, i stan naszych nerek, to są wszystko jakby narządy, które z sobą współgrają.
1: Więc holistycznie trzeba podchodzić do pacjenta.
0: Zaburzenie, dokładnie. Zaburzenie homeostazy, gdzieś uszkodzenie czy niewłaściwa funkcja któregoś z tych narządów może powodować wtórnie, że te wzrosty glukozy trwałe będą.
1: Panie doktorze, wcześniej wymienił pan wiele chorób, które mogą być jakby takim zaczynem, mogą wywołać tę cukrzycę wtórną. Więc diagnostyka wydaje się tutaj bardzo skomplikowana i taka chyba kosztowna, no bo tych powodów może być tak wiele i żeby leczyć przyczynę, a nie skutek, no to należałoby dotrzeć do tej przyczyny, tak?
0: Tak, oczywiście. Diagnostyka cukrzycy
1: wtórnej.
0: To znaczy, diagnostyka cukrzycy jest zawsze taka sama, tak? To niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą wtórną, czy cukrzycą typu pierwszego, drugiego, opiera się w zasadzie o dane matematyczne niemalże, tak? Bo żeby rozpoznać cukrzycę, my nie możemy się opierać, i tu zawsze też powtarzam, staram się powtarzać zawsze, o pomiary na przykład przygodne glikemii z palca, z krwi włośniczkowej, tak? Oczywiście, jeżeli ktoś ma pewne objawy, które sugerują i ten poziom z palca sobie zmierzy i wyjdzie on nieprawidłowy, jakieś
1: podejrzenie
0: wysokie.
1: To objawy jeszcze przypomnimy za chwilkę,
0: tak? Zawsze jest to jakiś przyczynek do tego, żeby przebadać się w kierunku cukrzycy. Natomiast ja zawsze zaznaczam, że diagnostyka cukrzycy zawsze się opiera o pomiary krwi żylnej, czyli pomiar krwi z palca może dać jakby być stanowić przyczynek do dalszej diagnostyki. Natomiast my mamy, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą typu pierwszego, drugiego czy wtórną, zawsze metody diagnozowania tej cukrzycy są takie same, czyli są cztery w zasadzie sytuacje kliniczne, laboratoryjne, kiedy my tą cukrzycę możemy rozpoznać, tak? Zawsze wtedy, kiedy mamy do czynienia z objawami, tak? Czyli pacjent zdradza objawy.
1: Czyli co
0: się typowe dzieje? Objawy wysokich cukrów, czyli...
1: Czy wahań cukru też, tak?
0: Zwata, czyli przede wszystkim zwiększenie częstości oddawania moczu.
1: Nocą czy w ciągu dnia?
0: Całego dnia, tak? W ciągu całego dnia. Wzmożone pragnienie, tak? Utrata niekontrolowana masy ciała, tak? Nadmierna senność, często powracające infekcje, szczególnie w drogach moczowych.
1: Potliwość?
0: Też
1: wzmożona?
0: Oczywiście, jak najbardziej. Suchość skóry, potliwość. Czasami to jest tak, że na przykład dolne partie, górne partie są wzmożone potliwością, dolne nie. Obraz jest bardzo różny, bardzo zróżnicowany czasami, i często jest tak, że pacjent nie zdradza żadnych objawów, ale mówię, to są takie klasyczne objawy, te, o których mówi, wysokich cukrów, które utrzymają się przez dłuższy czas. I wtedy, kiedy mamy takiego pacjenta, wystarczy pomiar z krwi żylnej o dowolnej porze dnia. To nie musi być pomiar nadczo, jeżeli on jest...
1: Nie musi być nadczo,
0: nie musi być nadczo, jeżeli on jest powyżej 200, a są tego typu objawy.

0: A jeżeli powyżej 90, powiedzmy, nie wiem, 100, 110, to jeszcze nie?
1: No nie, to mówię o sytuacji, w której mamy pacjenta z typowymi objawami takimi, jak wymieniliśmy, i mamy cukier przygodny z żyły powyżej 200, powyżej 90 nie wystarczy. Natomiast są jeszcze inne sytuacje, kiedy my tą cukrzycę rozpoznajemy, tak? Druga sytuacja jest taka, kiedy dwukrotnie pobieramy krew z żyły naczczo i ten cukier jest powyżej 125. Ale musi być to potwierdzenie, czyli nie wystarczy jeden pomiar, trzeba to potwierdzić kolejnym pomiarem, najlepiej w ciągu paru tygodni kolejnych. Jeżeli oba są powyżej 125 i nie potrzebujemy żadnych innych objawów, również rozpoznajemy cukrzycę. Trzecia sytuacja, taką sytuacją mamy najczęściej do czynienia, kiedy te cukry są, powiedzmy, podwyższone delikatnie, ale nie spełniają tych kryteriów cukrzycy, czyli nie są powyżej 125, czyli pomiędzy 99 a 125. Tego typu sytuacje skłaniają nas do wykonania tak zwanego testu obciążenia glukozą. Jeżeli w takim teście, przepraszam, po 2 godzinach cukier wychodzi powyżej 200,
0: Więc najpierw natto, później po posiłku, po 2 godzinach,
1: po
0: tak?
1: 2 godzinach od obciążenia, tak? Czyli to jest specyficzne
0: Wypiciu
1: badanie,
0: płynu,
1: które
0: tak.
1: polega na wypiciu glukozy, ale też oczywiście obwarowane pewnymi obowiązkowymi sytuacjami. Znaczy, ten pacjent nie może być w ruchu, musi być na miejscu, nie może w tym czasie wykonywać żadnych czynności. I po 2 godzinach, w drugim pomiarze, po wypiciu 75 gramów glukozy, jeżeli cukier jest powyżej 200, też możemy rozpoznać cukrzycę. Ostatnią sytuacją jest sytuacja, kiedy mamy tak zwany pomiar hemoglobiny glikowanej, czyli badania z krwi, które notabene nie wymaga, aby pacjent był naczczo. To jest badanie, które wykonuje się również z krwi żylnej. Jeżeli ten poziom powyżej 6,5 występuje, to również niezależnie od tego, czy te objawy są, czy nie, możemy rozpoznać cukrzycę. Tylko pod warunkiem oczywiście, że jest to pomiar wykonany wedle standaryzowanych metod w laboratorium certyfikowanym, tak?
0: Panie doktorze, powiedzmy jeszcze na koniec, jak cukrzyca niszczy organizm i wspomnijmy o profilaktyce, czyli co robić, aby uchronić się przed tą chorobą, oczywiście w miarę.
1: Cukrzyca niestety niszczy organizm wielotorowo, można powiedzieć. Całe nieszczęście polega na tym, że my jako ludzie nie jesteśmy nasz organizm nie działa w ten sposób, że zabiera sobie z tej ilości glukozy czy kwasów tłuszczowych, które my wprowadzamy do organizmu, tylko tyle, ile chce, a resztę wydala, tylko gdzieś tą glukozę, wolne kwasy tłuszczowe przerabia, odkłada, i to w zasadzie jest przyczynkiem całego nieszczęścia, ponieważ ten nadmiar glukozy, który we krwi krąży, jeżeli jest jej odpowiednia ilość, jest on spalany, jest źródłem energii. Ona jest nam potrzebna, glukoza jest nam potrzebna do życia, nasze narządy jej potrzebują. Natomiast jeżeli jest jej odpowiednia ilość, ona jest spalana w sposób, powiedzmy, fizjologiczny, taki, kiedy który nie niesie za sobą następstw negatywnych. Natomiast jeżeli jest jej za dużo, uaktywniają się w naszym organizmie pewne tak zwane alternatywne szlaki spalania tej glukozy. To są niestety szlaki, które spalając glukozę i przerabiając ją na energię, w trakcie jej tego metabolizmu powstają metabolity szkodliwe, wolne rodniki tlenowe, które niestety, ale mają skłonność do uszkodzania nabłonka, najczęściej śródbłonka naczyń. W związku z powyższym efekt jest taki, wiadomo, że każdy nasz narząd, każda nasza tkanka jest unaczyniona, unerwiona, tak? Więc jeżeli takie zmiany zachodzą w naczyniach krwionośnych, w naczyniach, we włóknach nerwowych, które unerwiają, naczyniają nasze narządy, to wiadomo, że praktycznie każdy narząd jest narażony na, po pierwsze, jego zniszczenie strukturalne, po drugie, zniszczenie jego funkcji, tak? Czyli upośledzenie jego funkcji. Inny sposób to jest bezpośrednia glikacja, czyli jakby wiązanie się tych cukrów z białkami i też wpływanie na ich nieprawidłową budowę i co za tym idzie, nieprawidłową funkcję wielu narządów.
0: A jak się chronić przed cukrzycą, panie doktorze?

0: Jak się chronić przed cukrzycą? Oczywiście z pozoru najprostsze pytania są
1: No
0: najtrudniejsze
1: właśnie.
0: w realizacji. Oczywiście, można powiedzieć, że odpowiedź może być banalna, tak? Bo wiadomo, że ta cukrzyca, o której my w tej chwili mówimy, tutaj może mamy troszkę mniej wpływu, aczkolwiek gro tych cukrzyc jednak wiąże się mechanizm jej powstawania. To są mechanizmy związane, powiedzmy, z gorszą wrażliwością tkanek na insulinę, tak, i gorszym przyswojem glukozy. I to niestety wiąże się oczywiście ze skłonnością do nadwagi, otyłości, tak? Czyli tryb życia, nasz tryb życia w dużym stopniu generuje,
1: Determinuje.
0: determinuje to, czy my to ryzyko cukrzycy będziemy mieli duże czy małe. Oczywiście są pewne czynniki, tak zwane niemodyfikowalne, na które my nie
1: Geny.
0: mamy wpływu. Tak, oczywiście, geny, tak, bo jeżeli, bo cukrzyca typu drugiego na przykład, to jest kilkadziesiąt co najmniej genów, tak, i jeżeli jest nasi rodzice, czy dziadkowie, czy rodzeństwo chorowało,
1: Prawdopodobieństwo rośnie.
0: prawdopodobieństwo zdecydowanie rośnie, że też zachorujemy. To, czyli geny, tak, wiek oczywiście, bo im człowiek starszy, tym ta cukrzyca też oczywiście większe prawdopodobieństwo, że ona może wystąpić. Pewne rasy również, czy Latynosi, czy Afroamerykanie, czy Azjaci są bardziej też narażeni. To są czynniki, na które nie mamy wpływu. Natomiast na gro czynników mamy wpływ, tak jak powiedziałem już, nadwaga, otyłość, tak? Czyli te główne czynniki, mówimy coraz częściej, że to jest normalne w tej chwili, o tak zwanej chorobie otyłościowej, tak? Kiedyś mówiło się, że jest to w zasadzie defekt kosmetyczny. To nie jest defekt kosmetyczny, jest to choroba, którą trzeba leczyć tak samo jak nadciśnienie, cukrzyca czy nadmiar cholesterolu. Ale też inne, tak, tutaj czynniki, czyli generalnie leczenie chorób towarzyszących, nadciśnienie, hipercholesterolemia, tak. Dieta, którą oczywiście stosujemy, ma ogromny wpływ. Jeżeli unikamy produktów o wysokim indeksie glikemicznym, wysoko przetworzonych, tak, jeżeli staramy się zdrowo zjadać dobre rzeczy, też mniej obciążamy nasz organizm na ten stres oksydacyjny. Czyli aktywność fizyczna, właściwa dieta, dbania o choroby towarzyszące, tak, żeby je właściwie leczyć. I to są w zasadzie takie podstawy, tak, dbanie o to, żeby też starać się pewne rzeczy wyprzedzać, czyli diagnostyka, tak, nie
1: Czyli takie
0: zostawiajmy
1: uniwersalne zasady, generalnie
0: uniwersalne
1: do
0: zasady,
1: stosowania
0: ale
1: w
0: też
1: każdej sytuacji.
0: pamiętajmy o tym, żeby jednak się badać, tak, żeby nie odkładać pewnych rzeczy na później, bo mamy do czynienia akurat z chorobą, która w połowie ponad przypadków może być bezobjawowa, natomiast ona, jej powikłania toczą się miesiącami, latami. W momencie, kiedy my tą chorobę wykrywamy, już w pewnym zakresie możemy też mieć powikłania, a tego byśmy chcieli uniknąć.
1: Więc oznaczmy jak najszybciej poziom glukozy we krwi, z krwi żylnej oczywiście.
0: Oczywiście.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję również.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Dariusz Polachowski, diabetolog, internista. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Dziękuję, do widzenia.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz

0: To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Która kobieta podczas ważnej uroczystości nie chce czuć się pięknie, komfortowo i pewnie siebie? Wybór wymarzonej kreacji to jedno, ale równie ważne jest to, jak prezentuje się ona na sylwetce. We Wrocławku po raz pierwszy pojawiła się certyfikowana usługa kompleksowego modelowania biustu, dzięki której kobiety, niezależnie od rozmiaru, mogą podkreślić swoje atuty i cieszyć się idealnym efektem w każdej stylizacji. Taką usługę oferuje salon Body Therapy by Kasia Wojciechowska, mieszczący się w galerii Róża Wiatrów przy ulicy Promiennej 7C.
1: Z dumą chciałabym poinformować o nowej usłudze w naszym mieście. Jest to taping biustu. Do tej pory znany był taping, natomiast Bratape jest to firma, która produkuje tejpy bezpieczne, w 100% z bawełny, które nie powodują podrażnień i są super. Usługa ta opiera się na tejpowaniu biustu, na modelowaniu, podnoszeniu. Jest to usługa, która pozwala paniom na dobór każdej kreacji. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ani głębokie dekolty, ani odkryte plecy, ani asymetryczne kształty sukienki. Także wszystkie kreacje, które sobie wymarzymy, łącznie z sukniami ślubnymi, nie stanowią tutaj problemu. Usługa jest dobierana indywidualnie pod każdy biust. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to biust duży, czy mały. Każdy biust praktycznie jest tutaj do zrobienia.
2: Czy usługa jest wykonywana tutaj w gabinecie?
1: Usługa jest wykonywana i w gabinecie, i w domu klientki. Wychodzę naprzeciw potrzebom, bo rozumiem, że klientka nie będzie jechała z suknią ślubną dużą, tak? W związku z tym nie ma problemu, też dojadę. Co jeszcze chciałam dodać? Taping powoduje, że nie widać żadnych ramionczek, także nie wrzynają się, można dobrać tak, jak się wymarzyło.
2: Czy trzyma się on całą noc?
1: Trzyma się całą noc. Tejpy nie przyjmują potu, nie podrażniają, tak jak już wcześniej powiedziałam, pod warunkiem, że są wykonane w profesjonalnym, certyfikowanym gabinecie. Bo jest wiele modeli tejpów, wiem o tym, i później klientki przychodzą i mówią, że nie, one nie będą korzystały, bo to podrażnienia i tak dalej. Jeżeli jest to wykonane w profesjonalnym salonie, takie podrażnienia nie występują.
2: A czy klientki dostają filmiki instruktażowe, jak powinno się to dokładnie zakładać?
1: W każdym z tejpów znajduje się ulotka. Może klientka sobie wykonać taki taping sama, samodzielnie w domu. Jest wszystko bardzo prosto pokazane. Można sobie wczytać kod QR i wykonać taki taping również samodzielnie. Chociaż z doświadczenia wiem, że panie mówią, nie, to ja wolę jednak, żeby pani to zrobiła, ponieważ

0: no wiadomo, że jest trudno, tak, sobie tą pierś tutaj wymodelować samodzielnie, ale jest instruktaż, także można sobie wczytać kod QR i taką aplikację wykonać samodzielnie.
1: A jakie mamy rodzaje taśm?
0: Mamy taśmy do dużego biustu, czyli takie szersze, i mamy do biustów mniejszych. Generalnie kolorystycznie są w beżach, w czerniach, także pod każdą kreację możemy coś tutaj sobie zastosować, nie ma problemu. Nie widać tych taśm, także nie ma to znaczenia, czy one są czarne, czy beżowe. Każda aplikacja wygląda tak, że po prostu jej nie widać.
2: Jest to odpowiedź na potrzeby wielu kobiet, które od dawna poszukiwały profesjonalnego i bezpiecznego rozwiązania, pozwalającego poczuć się swobodnie w eleganckich, często wymagających kreacjach.
0: Problemy pań, że szukają i niejednokrotnie mówią, że o kurczę, tej sukienki nie mogę założyć, tak? Wymarzyła sobie jakąś sukienkę, no i niestety, no bo ten biust jednak no nie układa się, tak? Stanik widać, widać te ramionczka, także no wychodzę naprzeciw potrzebom po prostu pań. Chciałabym, żeby to we Włocławku też, że tak powiem, żeby panie z Włocławka miały szansę poczuć się dobrze w swoich strojach, które sobie wybrały, żeby nie musiały rezygnować z tego, tylko po prostu przychodzą, robią taką usługę i czują się super w każdej kreacji, na każdej imprezie.
2: Rezultaty Metamorfos można zobaczyć na oficjalnym profilu salonów w mediach społecznościowych.
0: Zachęcam również do odwiedzenia mojej strony facebookowej Body Therapy by Kasia Wojciechowska. Znajdziecie tam panie oklejenia, które wykonałam, no i opinie moich klientek. Także zapraszam serdecznie.
2: Jeśli przed tobą ważne wyjście, wyjątkowa uroczystość lub po prostu chcesz poczuć się pewniej w swojej ulubionej kreacji, warto poznać możliwości tapingu biustu. Bo każda kobieta zasługuje na to, by w ważnych momentach czuć się pięknie, kobieco i swobodnie. Choć aura przez większą część dnia nie rozpieszczała uczestników, mieszkańcy gminy Kowal po raz kolejny pokazali, że tradycja jest silniejsza od pogody. W Grabkowie odbyło się doroczne Święto Mleka. Wydarzenie, które od lat gromadzi mieszkańców, rolników, lokalne organizacje i gości z całego regionu. Tegoroczna edycja wymagała od organizatorów szybkiej reakcji. Intensywne opady deszczu sprawiły, że część atrakcji została przeniesiona do hali sportowej. Dzięki temu uczestnicy mogli bez przeszkód odwiedzać stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, szkoły oraz instytucje współpracujące przy organizacji wydarzenia.
3: W ostatniej chwili przenieśliśmy wszystkich wystawców do środka, do sali gimnastycznej i mamy nadzieję, że tam chociaż w pewności, w cieple, bez deszczu, wszyscy ludzie mogą poczęstować tych wszystkich odwiedzających. No, mam nadzieję, że te chmury przejdą i główny wykonawca zjawi się o 5:30 i będzie ładna pogoda.
4: My naprawdę wkładamy wiele wysiłku, wiele serca w to, aby przygotować wszystko tak, aby mieszkańcy, każdy, żeby znalazł coś dla siebie. I to widać, bo mimo takiej aury jak dziś, mieszkańcy jednak przybywają i czekają na to święto, dopytują o szczegóły tego święta i to jest takie pocieszające dla nas, że jeśli coś organizujemy, mimo nawet takich niepowodzeń jak dziś, jeśli chodzi o pogodę, to jednak mieszkańcy są i cieszymy się z tego bardzo.
2: Święto Mleka od lat jest okazją do podkreślenia znaczenia rolnictwa i hodowli bydła mlecznego dla lokalnej gospodarki. To również moment, w którym samorząd dziękuje mieszkańcom za ich codzienną pracę i wkład w rozwój gminy.
3: Coraz mniej na wsiach jest bydła mlecznego. Podjęliśmy ileś tam lat do tyłu, już nie kojarzę, że zrobimy dla tych rolników, którzy trzymają bydło mleczne, bo to jest trudna praca. Pani z miasta? No to akurat nie wie tego. Żeby ci ludzie podtrzymali tradycję, a jednocześnie mleko to zdrowie. Chcemy, żeby jak najwięcej mleka dla dzieci, dla dorosłych, tego zdrowia, żeby przybywało. No i tak my zachęcamy, żeby hodowcy bydła mlecznego w naszej gminie, w gminie rolniczej mieszkali i tą tradycję podtrzymywali. No i mamy, no coraz mniej jest tych wszystkich rolników, którzy chowają bydło mleczne. Niemniej jednak no, jest tego sporo i my się cieszymy, że ci ludzie wytrzymują. To jest w ogóle trudna praca, bo poprzątać bydło i mieć wolne, a tu każdego dnia dwa razy trzeba te krówki wydoić. Żeby coś dobrego było, trzeba poświęcić dużo pracy. I mamy nadzieję, że ci tradycyjni, wierni hodowli bydła mlecznego zostaną i dla tych wszystkich naszych

0: tych mieszkańców, młodych i starszych, to mleko będzie, go nigdy nie zabraknie.
1: Jest to cykliczna impreza, w której chcemy docenić pracę rolników, którzy często wykonują swoje obowiązki od świtu do wieczora, bez względu na to, jaka to jest pora roku, czy jest ciepło, czy zimno. Jest to niestety, ale bardzo ciężka praca, absorbująca, aczkolwiek dzięki ich pracy mamy świeże polskie produkty na naszych stołach.
2: Oficjalne otwarcie wydarzenia uświetnił występ orkiestry dętej OSP Grabkowo. Następnie scenę przejęli najmłodsi mieszkańcy regionu. Dzieci i młodzież z lokalnych szkół oraz przedszkoli zaprezentowali program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami publiczności. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli. Jak podkreślano podczas uroczystości, takie inicjatywy są ważnym elementem budowania lokalnej tożsamości oraz integracji mieszkańców.
3: Wieloletnia tradycja, która w tej gminie funkcjonuje, podkreślająca, tak jak powiedział pan redaktor, rolniczy charakter tej gminy, ale przede wszystkim to okazja do spotkania, do integracji mieszkańców, zarówno tej małej ojczyzny, ale także całego powiatu wrocławskiego, regionu. Bardzo mi miło, że po raz kolejny to wydarzenie mogłem objąć swoim patronatem. Dzisiaj w hybrydowej formule, bo troszkę na dworzu, troszkę w środku, ale mimo nawet chłodniejszej pogody czuć tutaj gorącą atmosferę, wspaniali ludzie i cieszę się, że kolejny rok z rzędu jesteśmy tutaj razem.
4: Tak, każde miasteczko szuka czegoś, co je charakteryzuje, co daje im jakiś taki znak rozpoznawalny, co przyciąga mieszkańców, co przyciąga turystów i na pewno, jeżeli chodzi o gminę Kowal, jest to święto mleka, kultywowane tutaj od wielu, wielu lat. Ja się bardzo cieszę, bo przecież województwo kujawsko-pomorskie jest województwem typowo rolniczym, więc żebyśmy przypominali to, że mleko nie bierze się z kartonika w markecie, a z hodowli mleka, to też jest pewien taki moment, kiedy możemy oddać hołd i podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień pracują przy tym, żebyśmy to mleko mieli. Także dzisiaj niestety nie dopisała pogoda, ale całe szczęście pan wójt ze swoimi współpracownikami zadbali o to i całą imprezę przenieśli tutaj do środka, więc jest mnóstwo mieszkańców, wszyscy dobrze się bawią i mam nadzieję, że te czarne chmury przejdą, że odbędzie się koncert i że to święto mleka zapisze się jednak pozytywnie jako pozytywne wydarzenie pomimo tej pogody.
2: Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Na odwiedzających czekały regionalne potrawy, domowe wypieki oraz produkty przygotowane według tradycyjnych receptur. Panie z KGW podkreślały, że udział w wydarzeniu to nie tylko promocja lokalnej kuchni, ale także okazja do wspólnego działania i pielęgnowania wieloletnich tradycji.
5: Przygotowaliśmy zupę stroganowa z bułeczką, orzeszki nadziewane, babeczki i gofry i muffinki.
6: Czy często pani gością na tego typu wydarzenia?
5: Co roku przygotujemy.
6: A jak to wydarzenie na przestrzeni lat właśnie zmieniło się?
5: Zawsze jest więcej osób, nie? I więcej osób szykuje wszystkiego.
6: A od ilu lat już panie tworzą koło gospodyń wiejskich?
5: No nasze koło w tym roku ma 60 lat, bo my ciągniemy to pierwsze.
6: I ile osób w nim uczestniczy?
5: 15.
6: I to się zmienia?
5: Nie, na razie nic, nie idziemy trochę do przodu. Nie? Teraz jest trochę dotacji z agencji, więc można trochę lepiej coś przygotować. Nie?
6: I pani wszystko same gotują?
5: Tak, na miejscu w remizie.
2: Wieczorem przyszedł czas na muzyczne emocje. Na scenie wystąpiły zespoły Piękni i Młodzi, Selfie oraz Wpół do Bluesa. Koncerty zgromadziły liczną publiczność, a finałem wydarzenia była zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.
7: Piękni, Młodzi, Grabkowo, Piękni.

0: Sympatycznie, fajnie.
1: A jaki występ zaprezentują?
0: Córka zaśpiewa Kalistanek piosenkę Chłopiec z gitarą.
1: A czy czekają dzisiaj Państwo na jakiś koncert?
0: Koncert będzie zespół Piękni i Młodzi.
1: A czy słuchają pani ten zespół na co dzień?
0: Słuchamy. Rodzinnie słuchamy.
1: A czy są Państwo tutaj co roku?
0: Tak, co roku. W tamtym roku też córka występowała, też śpiewała.
1: Tak. Jak wrażenia? Jak na przestrzeni lat zmienia się to wydarzenie?
0: Co roku jest bardzo fajnie.
2: A dobrze, dopiero
3: super, przyjechaliśmy. Super, dopiero przyjechaliśmy. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
1: A czy czekają Państwo na jakiś koncert?
3: Tak.
2: Oczywiście, właśnie na to przyjechałem.
3: Selfie?
2: Selfie, jak najbardziej. Kiedyś nasi terenach byli, ale no niestety. Z 15 lat do tyłu krzyżówki, może nie, wy akurat za młodzi jesteście, ale ja pamiętam. No, chłopaki stąd pochodzą, nie? Dokładnie, jeden na pewno stąd zaczynał z kariery.
3: Że pogoda nam dopisze, nie?
2: Tak nieźle, nieźle.
1: A czy bywają tutaj Państwo co roku?
2: Nie, nie, ja to jestem pierwszy raz.
3: Pierwszy raz jesteśmy, tak.
4: Dobrze, dobrze się bawimy.
1: A na jaki koncert Państwo czekają?
4: Nie czekamy, przyjechaliśmy tak zobaczyć, jak to wygląda, ten program.
1: A czy Państwo są tutaj co roku?
4: Nie jesteśmy tu co roku, jesteśmy pierwszy raz.
1: A dlaczego Państwo zdecydowali się tutaj przyjechać?
4: Nie zdecydowaliśmy się, to było tak impulsywnie po prostu.
1: Czyli takie spontaniczne popołudnie.
4: Tak, dokładnie.
5: Tegoroczna edycja po raz kolejny udowodniła, że nawet niesprzyjająca pogoda nie jest w stanie pokrzyżować planów mieszkańcom gminy Kowal. Święto Mleka pozostaje wydarzeniem, które skutecznie łączy lokalną społeczność i przypomina o rolniczych korzeniach regionu.

0: Przedszkole samorządowe w Izbicy Kujawskiej ma już 50 lat. Okrągły jubileusz jest okazją do wspomnień oraz planów na przyszłość. Uroczystość półwiecza placówki odbyła się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Zgromadzonych gości powitała dyrektor przedszkola.
1: Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 10. Msza święta odbyła się w naszym kościele parafialnym o godzinie 11. Tutaj w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury.

0: Za chwileczkę, za moment rozpoczną się dalsze uroczystości jubileuszowe, czyli część oficjalna, część artystyczna. Potem również chciałabym pokazać wszystkim zaproszonym gościom naszą jednostkę. No i na tym koniec.
1: Właśnie opowiedzmy o samej jednostce. Ile jest dzieciaków, ilu uczniów? Jakie proponujecie zajęcia?
0: Na chwilę obecną mamy 4 grupy w naszym przedszkolu. W 2024 roku dzięki udziałowi w projekcie z Unii Europejskiej udało nam się zwiększyć tutaj liczbę grup z 3 do 4. Aktualnie liczba dzieci w naszym przedszkolu wynosi 89. Zajęcia, które realizujemy w naszym przedszkolu, to przede wszystkim zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ale realizujemy również język angielski, zajęcia logopedyczne. Jest u nas zatrudniony pedagog specjalny, psycholog, logopeda. Także wachlarz jest naprawdę szeroki.
1: Domyślam się, że przedszkole także organizuje wycieczki dla dzieci, wyjścia, poznawanie nowych miejsc.
0: Bardzo często. Wycieczki krajoznawcze już na stałe wpisały się w plan pracy naszego przedszkola. Zresztą no nie wyobrażam sobie tutaj efektywnej pracy jednostki oświatowej bez zaznajamiania dzieci, czy to z otoczeniem regionu, czy z zasobami, miejscami, które mamy w Polsce, prawda?
2: Na uroczystości zgromadziło się wielu gości. Wśród nich parlamentarzyści, władze samorządowe, a przede wszystkim rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola samorządowego. W wielu przypadkach rodzice sami w przyszłości chodzili do tej placówki.
3: Dziś rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie, okrągła rocznica, wyjątkowy jubileusz 50-lecia funkcjonowania naszego przedszkola samorządowego, w tej chwili samorządowego, no, poprzednio troszeczkę innej formule działało. Ale istotnie mamy jeszcze tutaj dokomponowaną kolejną instytucję, jest to zespół, myślę tutaj o żłobku również samorządowym, z którego też tutaj korzystają nasi mieszkańcy, mamy pełne obłożenie obydwu instytucji. Do tej pory borykaliśmy się nawet z brakiem miejsc w naszym przedszkolu, bo opieka przedszkolna również była sprawowana w oddziałach zerowych w szkole podstawowej numer 1. W tej chwili mamy niestety niż demograficzny i pewnie nasza placówka tutaj przedszkolna będzie potrzeby w pełni zaspokajać. Chciałbym jeszcze tutaj nadmienić, że w ostatnim okresie czasu udało nam się zmodernizować budynek, w którym mieści się nasze przedszkole. Udało nam się kompleksowo najpierw wykonać termomodernizację z zewnątrz, poprawiliśmy termikę budynku. I w roku ubiegłym udało nam się kompletnie wyremontować wnętrze, uzupełnić sprzęt, wyposażyliśmy salę w nowe meble. Funkcjonuje przy okazji powstania żłobka też nowa kuchnia z pełnym wyposażeniem. Myślę, że w tej chwili instytucja na miarę aktualnych wymogów.
2: Uczestnikom wydarzenia przedstawiono historię przedszkola, wykorzystując archiwalne zdjęcia. Przypomniano dokonania poprzednich dyrektorów oraz pokazano, jak zmieniła się sama placówka od skromnego budynku po przedszkole na miarę XXI wieku. Dziś nie mogło zabraknąć kwiatów oraz życzeń.
4: 50 lat to jest niemało, szczególnie dla dzieci, którzy tutaj trafiają, czyli tych roczników, bym powiedział, jest bardzo wiele, przynajmniej 25 przez te 50 lat. Dlatego jest to piękna okazja, żeby podsumować działalność 50-lecia przedszkola samorządowego w gminie, mieście Izbica Kujawska przez ostatnie 50 lat, czyli od 1976 roku. Były różne lata, różne okresy i spokojniejsze, i mniej spokojne, ale oświata przetrwała, począwszy od tych najmłodszych przez szkoły podstawowe, później średnią, którą mamy także w Izbicy Kujawskiej. To dobrze, że organizatorzy zaprosili nas dzisiaj na świętowanie razem tej okazji i dobrze, że odbywa się to w nowo odbudowanym, wyremontowanym miejsko-gminnym ośrodku kultury, dzisiaj Centrum Kultury. Życzę dobrej przyszłości dla oświaty w Izbicy Kujawskiej, dla przedszkola samorządowego w Izbicy Kujawskiej, dla nauczycieli dobrych i wytrwałych, ale jednocześnie bardzo inteligentnych uczniów, tak aby ta praca była pasją, a nie tylko obowiązkiem. Życzę przy tej okazji także i zdrowia wszystkim, którzy mają wpływ, mają przełożenie na organizację codziennego życia wszystkich mieszkańców.

0: najmłodszych aż do seniorów. Wszystkiego dobrego.
1: Wisienką na torcie były występy dzieci.
2: Przedszkole ma dziś urodziny, więc się cieszą chłopcy i dziewczyny. 50 lat to wielka sprawa, czas na śpiewy i zabawa.

0: We wtorek po południu na osiedlu Zadamcze pojawiły się karetki pogotowia, straż pożarna oraz policja. Do centrum kierowania wpłynęło zgłoszenie, że na klatce schodowej znajduje się mężczyzna z ranami kłutymi.
1: Wczoraj po godzinie 16 dostaliśmy zgłoszenie, że na półpiętrze bloku przy ulicy Toruńskiej leży nieprzytomny mężczyzna. Udaliśmy się na miejsce i tam ujawniliśmy mężczyznę z ranami, jak wstępnie ustalono, kłutymi. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie obecnie przebywa. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności i przyczyn tego zdarzenia. Na miejscu też był prokurator, pod którego nadzorem właśnie te czynności były prowadzone. Obecnie zatrzymaliśmy mężczyznę w wieku 50 lat, który miał związek właśnie z tymi powstałymi obrażeniami. Mężczyzna ten w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. I jak ustalono, mężczyzna razem z osobą pokrzywdzoną przebywali wspólnie w jednym mieszkaniu.
0: Mężczyzna znajduje się w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Czekamy na wyniki ustaleń służb, by dowiedzieć się, jaki przebieg miały zdarzenia w bloku przy ulicy Toruńskiej. Wiosna w pełni, a więc w gminach rozpoczął się już sezon inwestycyjny. Samorządy kontynuują rozpoczęte prace, a także wyznaczają plany na kolejne działania. W gminie Lubraniec będzie wiele się działo. Poprawiony zostanie chociażby brzeg Dunaju.
2: Będziemy poprawiać brzegi właśnie na tym cieku wodnym Dunaj. Tu proszę sobie wyobrazić naszą muszlę koncertową, też będziemy zmieniać, ale najważniejsza inwestycja to tężnie. Tężnie staną po prawej stronie, jeśli z Wocławka, z Lubrańca idziemy na Dobierzyn, po prawej stronie, tam gdzie kiedyś dawni włodarze chcieli postawić basen, ale się niestety nie udało, to w tym miejscu będą tężnie, a więc miejsca, gdzie szczególnie mieszkańcy Lubrańca, nie tylko, będą mogli wypoczywać, cieszyć się zielenią. Tu muszę też wspomnieć i podziękować za bardzo dobrą współpracę z Nadleśnictwem Kutno. Będzie ścieżka, będzie fajnie. Oczywiście zaproszę na odebranie domu, który pan Godecki-Ćwirko nam przekazał.
0: W Lubrańcu końca dobiega budowa żłobka. Jednostka będzie mogła przyjąć do 40 dzieci w wieku do 3 lat. Wartość inwestycji wynosi około 4,5 miliona złotych. Ponad połowa wartości inwestycji została pokryta ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
3: Też ważne dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgowiące będzie rozbudowa jednostki.
2: Tak, będzie.
3: Termomodernizacja. Także
2: mi jako staremu druhowi tej jednostki, który startował jeszcze w latach 80. w zawodach strażackich, tak trudno o tym mówić, ale będzie to inwestycja za 3 miliony złotych, gdzie totalnie zmodernizujemy remizę, piękną remizę, ale powstałą już w 1986 roku, a więc czas na jej remont, o tak to określmy.
0: Niebawem przedstawimy szerszą relację z inwestycji, które zostaną wykonane w gminie Lubraniec.

0: Ma zaledwie 12 lat, a już udowadnia, że talent i determinacja nie znają wieku. Kasper Wojciechowski z Osławka z powodzeniem podbija muzyczną scenę. Uczy się w zespole szkół muzycznych, gra na wielu instrumentach, ale to właśnie perkusja skradła jego serce. O swojej muzycznej drodze opowiedział przed naszą kamerą.
1: Moją pasją jest granie na perkusji.

0: Lucy, zacząłem na niej grać, jak miałem około 7 lat. No ogólnie jakoś tak to było, że jakoś najpierw mnie rodzice tak zachęcili, żebym może poszedł, spróbował. No najpierw chodziłem na ognisko szkolne, takie jakby, że po przedszkolu. No i jakoś mi się tak spodobało, no i potem rodzice mnie zapisali do szkoły właśnie. No i do dzisiaj właśnie gram na perkusji.
1: Jak to wygląda? Jak wyglądają twoje codzienne przygotowania i treningi?
0: No, siedzę w domu, no ćwiczę, gram na perkusji, uczę się w szkole różnych rzeczy właśnie związanych z muzyką. No i ogólnie bardzo mi się podoba granie na tym instrumencie.
1: A co daje ci muzyka?
0: Satysfakcja. Bardzo dużo satysfakcji.
1: Powiedz proszę, czy pochodzisz z muzykalnej rodziny?
0: Znaczy, mój brat dotarł do półfinału w The Voice Kids i no i chyba tyle.
1: A kto u was zaszczepił tą pasję do muzyki?
0: Chyba tata.
2: Młody perkusista nie zwalnia tempa. Kasper wziął udział w ogólnopolskim konkursie instrumentalnym Rezonans, w którym walczy o nagrodę publiczności. Aby wesprzeć utalentowanego wrocławianina, wystarczy wysłać SMS pod numer 73480 o treści typ.reg.8.
0: Brałem udział w konkursie ogólnopolskim instrumentalnym. Chciałem podziękować panu Arkadiuszowi Augustynowiczowi i chciałem jeszcze podziękować panu Patrykowi Demczukowi za to, że nagrał mnie w swoim studiu Sound Place.
1: Jaki był odzyw jury?
0: Jeszcze nie powiedzieli, jeszcze nie było ogłoszone, ale ogólnie chcę zachęcić, żeby wszyscy na mnie głosowali.
1: Powiedz proszę, jakie są twoje marzenia muzyczne związane z perkusją?
0: No, moim marzeniem jest właśnie może wystąpić właśnie na jakimś konkursie bardziej takim ogólnym, czyli na przykład no ogólnoświatowym. To jest takie moje marzenie, bo no chciałbym kiedyś tak pójść, tak zagrać na scenie takiej no już właśnie ogólnoświatowej i właśnie pokazać innym, że potrafię. Że potrafię na serio coś osiągnąć w życiu.
1: Czyli wiążesz swoją przyszłość z perkusją?
0: Tak, wiążę.
2: Na oddanie głosu na Kacpra zostało niewiele czasu. Głosować można do 18 czerwca do godziny 20. Pokażmy, że Wocławek potrafi wspierać młode talenty.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więc

0: Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Dariusz Polachowski, internista, diabetolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, porozmawiajmy dzisiaj oczywiście o cukrzycy, ale cukrzyca ma różne oblicza. Jedną z takich odsłon cukrzycy jest cukrzyca wtórna. Co to takiego?
1: Zgadza się, tak jak na poprzednich spotkaniach już wspomnieliśmy, cukrzyca w zasadzie w samej definicji Światowej Organizacji Zdrowia nie jest to jedna choroba. Jest to grupa chorób, których wspólną cechą jest podwyższony poziom glukozy we krwi, które w konsekwencji prowadzić może i najczęściej prowadzi do powikłań narządowych poprzez upośledzenie funkcji narządów, a także ich destrukcję. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, do tej pory mówiliśmy o tych głównych typach cukrzycy, więc cukrzycy typu pierwszego i cukrzycy typu drugiego, które stanowią w zasadzie wedle różnych szacunków ponad 90% wszystkich cukrzyc, natomiast nie są to jedyne rodzaje cukrzycy, ponieważ jest cała grupa cukrzyc, których określamy potocznie nazwą cukrzycę typu trzeciego, a tak naprawdę są to cukrzyce wtórne o znanej przyczynie.
0: Panie doktorze, kiedy ta cukrzyca wtórna może wystąpić? Jakie są czynniki ryzyka cukrzycy wtórnej?
1: Cukrzyca wtórna, tak jak powiedziałem, jest to sytuacja taka, kiedy inne choroby wywołują nadmiar glukozy we krwi. To są całe grupy chorób, ale dotyczą to zazwyczaj ich wywołanie, jakby ich objawy pojawiają się u tych osób, które już pewne predyspozycje mają, czyli to są najczęściej osoby, które mają stan przedcukrzycowy i u tych osób łatwiej dojdzie do ujawnienia tych cukrzyc, chociaż też nie uogólniajmy, nie jest to sytuacja zero-jedynkowa. Wśród tych cukrzyc wtórnych, które tak jak powiedziałem, w zasadzie w tej chwili stanowią coraz to szerszą grupę, szacuje się, że to jest wedle różnych obliczeń około 3-5, a nawet 7% wszystkich cukrzyc. Jedną z grup są tak zwane cukrzyce typu mody, czyli cukrzyce uwarunkowane pojedynczymi mutacjami w genach, które kodują produkcję insuliny. Defekty w tych genach, z racji tego, że medycyna oczywiście rozwija się, jesteśmy coraz bardziej w stanie wykrywać, tak jak jeszcze naście lat temu znaliśmy kilka typów tej cukrzycy monogenowej, tak zwanej, teraz już jest ponad 40 znanych typów. I to są cukrzyce, które najczęściej są cukrzycami diagnozowanymi w młodym wieku, osób, które najczęściej są osobami szczupłymi, które mają

0: bagaż
1: Szczupłymi
0: rodzinny,
1: jednak.
0: szczupłymi, tak, oczywiście, które mają bagaż rodzinny, obciążenia rodzinne, często w dwóch, trzech pokoleniach, które często mają łagodny przebieg, choć nie zawsze, i które często dają się leczyć z preparatami doustnymi. Taką cechą charakterystyczną przy niektórych cukrzycach tych monogenowych jest to, że niektóre mogą współistnieć z wadami układu moczowego na przykład, tak? I to są te cukrzyce, które, tak jak powiedziałem, ich ilość rośnie, ponieważ diagnostyka genetyczna rośnie. Ma to duże znaczenie w zasadzie, bo wiedząc, że nie chorujemy na typową cukrzycę typu drugiego, a cukrzycę monogenową, która jest de facto związana z niewłaściwą produkcją insuliny przez komórkę beta, jesteśmy w stanie z jednej strony określić, czy ta osoba to jest osoba, która wymaga intensywnego leczenia, czy to jest osoba, której grożą powikłania późniejsze cukrzycy, czy to jest osoba raczej, którą spokojnie możemy kontrolować ten poziom glikemii i w sposób łagodny prowadzić, tak, na lekach doustnych. To są, tak jak powiedziałem, ta grupa, która rośnie, ich jest coraz to więcej, związane z defektem komórki beta. Oczywiście tu też należą cukrzyce rzadkie, kazuistyczne, ale jednak cukrzyce na przykład noworodkowe, tak, związane, tak zwana przejściowa bądź przetrwała cukrzyca noworodkowa, też związana z mutacjami genów, które odpowiadają za wydzielanie insuliny. Cukrzyce mitochondrialne to są cukrzyce, tak jak powiedziałem, kazuistyczne, ich jest niedużo, ale to są istotne rzeczy, które potrafimy diagnozować i leczyć. Cała grupa cukrzyc związanych z nieprawidłowościami działania insuliny, a więc na przykład insulinooporność typu A, mamy do czynienia z niewłaściwą reakcją na receptor insulinowy. Rzadkie wady, tak jak krasnoludkowatość na przykład, ale też i cała rzesza chorób w kolejnym etapie, gdzie rzeczywiście ta cukrzyca się pojawia wtórnie. I tutaj dochodzimy do takiej grupy, jak na przykład choroby zewnątrzwydzielniczej części trzustki, czyli cukrzyca może się pojawić w przypadku choroby nowotworowej, nowotworu trzustki, w przypadku przewlekłego bądź ostrego zapalenia trzustki o różnej etiologii, czy alkoholowej, czy kamiczej. W przypadku takich chorób jak mukowiscydoza, tak? W przypadku urazów pooperacyjnych na przykład, czy
1: Nawet.
0: urazów komunikacyjnych, gdzie dochodzi do utraty miąższu trzustki, wtórnie może się ta cukrzyca rozwinąć. To jest oczywiście cała grupa tak zwanych endokrynopatii, czyli chorób gruczołów wydzielania
1: Wewnętrznego.
0: wewnętrznego, gdzie ta cukrzyca może wystąpić w wyniku zespołu Cushinga, czyli w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z nadprodukcją hormonów kortykosteroidowych, czy to w przebiegu gruczołaka, czy nowotworu nadnerczy, czy w przypadku też guzów ośrodkowego układu nerwowego, tak, ale również w guzach rdzenia nadnerczy, czyli w guzie chromochłonnym. W przypadku guzów czy gruczołaków przysadki wydzielających hormon wzrostu, bo to są też hormony, które działają antagonistycznie, czyli odwrotnie niż insulina, czyli ich nadprodukcja może doprowadzić do zwiększonego poziomu cukru w organizmie. Rzadkie guzy przewodu pokarmowego, jak na przykład somatostatinoma, tak, ale też w przebiegu nadczynności czy niedoczynności tarczycy, więc cała grupa takich chorób, gdzie czy nadczynności kory nadnerczy w zakresie wydzielania aldosteronu, a więc cała grupa chorób, gdzie hormony niekoniecznie glukagon czy inne hormony wpływające bezpośrednio na wątrobę trzustkę, ale też inne hormony, które mogą powodować wzrost cukru we krwi. Jest też oczywiście cała grupa leków, które predysponują, kiedy bierzemy je z różnych z przyczyn, predysponują do podwyższenia poziomu cukru we krwi.
1: Więc
0: Tak,
1: lecząc jakąś chorobę, możemy spowodować cukrzycę wtórną, tak? W
0: tak
1: wyniku
0: możemy spowodować
1: zażywania określonych
0: w
1: leków, o
0: wyniku,
1: których
0: tak.
1: oczywiście nie możemy
0: Oczywiście.
1: powiedzieć.
0: Oczywiście, nie żadne nazwy preparaty.

0: handlowe tutaj nie padną, ale oczywiście nie jest tajemnicą, że są pewne leki, które w przebiegu których no, bierzemy je z powodu różnych chorób. Tutaj na pierwszym planie są te kortykosterydy, tak? Czyli leki, które są no, powszechnie stosowane, czy chociażby w reumatologii, w ortopedii, czy w onkologii, gdzie te leki to są to leki po prostu bardzo korzystne dla nas, bo one są stosowane z tego tytułu, żeby wytłumić reakcję zapalną, żeby ją modulować, żeby poprawiał się stan zdrowia. Natomiast efekt uboczny tych leków
1: Kolejna choroba.
0: może powodować, że oczywiście poziom cukru będzie podwyższony. W przypadku sterydów to odbywa się najczęściej na zasadzie zwiększenia tak zwanej insulinooporności, czyli mamy do czynienia z tym, że obwodowo tkanki, tak, mięśnie, tkanka tłuszczowa tracą zdolność do wychwytywania tej glukozy, ale też kortykosteroidy działają w ten sposób, że wzmagają pewne procesy w wątrobie, czyli glikogenolizę, czy w wątrobie w mięśniach, czyli uwalnianie jakby glukozy z zapasów zgromadzonych, a także glukoneogenezę, czyli taki proces, który polega na produkcji wątrobowej tego cukru i poprzez wzmożenie tych procesów powodują, że ten cukier może być wyższy. Oczywiście nie będzie tak u każdego, tak? To nie jest tak, że każda osoba, która będzie brała steryd z jakiegoś powodu, tą
1: Tak.
0: cukrzycę będzie miała. Zależy to od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, czy mamy do czynienia z pacjentem, który jest, powiedzmy, do końca zdrowy, czy mamy do czynienia z pacjentem takim, który już gdzieś te zaburzenia glikemii, stan przedcukrzycowy ma. Ten drugi oczywiście będzie bardziej narażony
1: Narażony.
0: na wystąpienie objawów. Inne rzeczy to jest oczywiście to, jak długo stosujemy lek, w jakich dawkach. Tak, oczywiście wyższe dawki będą powodowały większe ryzyko
1: Ryzyko.
0: wystąpienia cukrzycy, ale także droga podania tego leku, tak, czyli podanie dożylne czy podanie doustne będzie się związało z większym ryzykiem wystąpienia cukrzycy wtórnej w przebiegu steroidoterapii, aniżeli stosowanie leków czy wziewnych, jak to mamy do czynienia w pulmonologii, czy miejscowo, tak. Czyli sterydy, generalnie taka grupa, gdzie chyba no, wszyscy wiemy, że to może się zdarzyć. Ale nie tylko sterydy, tak? Bo chociażby pewne leki, które stosujemy nawet i w psychiatrii, tak? My w tej chwili oczywiście dysponujemy różnymi lekami, ale te starsze leki, powiedzmy, atypowe leki neuroleptyczne, jak na przykład olanzapina, klozapina,
1: To
0: gdzie
1: są grupy leków, to
0: to
1: nie
0: są
1: są nazwy
0: grupy, to nie są,
1: handlowe.
0: tak, nie musimy się obawiać, to nie są preparaty handlowe, to są substancje, zresztą w latach 50. powstał już termin tak zwanego cukrzycy fenotiazynowej, czyli cukrzycy spowodowanej pewną luką, grupą leków. Tak jak powiedziałem, te starsze preparaty mogą powodować, że ta cukrzyca się wywoła. Najczęściej w takim mechanizmie, że one pobudzają pewne receptory histaminowe, serotoninergiczne i wywołują wzrost apetytu. Wzrost apetytu wiąże się też z przyrostem masy ciała i w związku z powyższym też nasilenie insulinooporności i wywołanie pewnych objawów właśnie związanych z podwyższonym poziomem cukru, tak? Tak samo starsze leki przeciwdepresyjne, zarówno z grupy trójpierścieniowych leków, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kamitryptylina na przykład, czy starszych leków inhibitorów wychwytu serotoniny, czyli na przykład miaseryny. Natomiast jest gro leków, powiedzmy, które są stosowane w psychiatrii, które są pozbawione tego wpływu, tak? To nie jest tak, że każdy lek to wywoła,
1: To
0: więc
1: zwróćmy na to
0: tak,
1: uwagę.
0: to jest istotne i to jest nasza rola też lekarzy z wszelkich specjalności, którzy tymi pacjentami się na co dzień zajmują, że są pewne, że mając pacjenta czy z cukrzycą, czy ze stanem przedcukrzycowym, powinniśmy się zastanowić, które z tych leków bezpiecznie u takiego pacjenta zastosować, a których raczej powinniśmy, które raczej powinniśmy odstawić na bok z racji tego, że one gdzieś mają ten potencjał diabetogenny większy. Mówimy o lekach przeciwcukrzycowych, ale nie tylko. No, powszechnie znane starsze leki w leczeniu nadciśnienia, alfa-blokery, przepraszam, beta-blokery, ale tak jak powiedziałem, starsze, te, które powiedzmy są mało selektywne, mało wybiórcze, które mogą się przyczynić. Leki tiazydowe, czyli moczowe.

0: niezbędne też starszej generacji, które mogą, ich profil metaboliczny jest taki, że mogą gdzieś tam podnieść poziom glukozy. Leki stosowane, powiedzmy, w leczeniu chorób zakaźnych, jak na przykład interferon, tak, w wirusowym zapaleniu wątroby, który też może wywołać poprzez przez bezpośrednią uszkodzenie komórek beta, czy też przez wzrost insulinooporności może wywołać ten efekt, tak? Leki stosowane w końcu po transplantacjach narządów, tak? Jest też termin cukrzycy potransplantacyjnej, czyli u pacjenta, który jest po przeszczepie, musimy pewne leki stosować w tym celu, żeby organizm nie odrzucił przeszczepu. W związku z powyższym na przykład cyklosporyna jest takim lekiem, których potencjał rzeczywiście diabetogenny jest duży i musimy się liczyć z tym, że przy pewnych takich lekach mogą pojawiać się właśnie, może się pojawiać dodatkowy problem związany z rozchwianiem już obecnej cukrzycy, bądź pojawieniem się zaburzeń glikemii. Tak jak powiedziałem, pewne choroby również zakaźne, czyli wirusowe zapalenie typu B, C, choroby, które mają powinowactwo do takich narządów jak wątroba czy trzustka, które mogą bezpośrednio uszkadzać. Tutaj mówimy o chorobach takich jak cytomegalia czy zakażenia wirusem Coxsackie. Gro takich chorób, które rzeczywiście zakaźne mogą. Takim wirusem też jest koronawirus, który rzeczywiście my obserwowaliśmy w czasie pandemii, że dochodziło często do pojawienia się, ujawnienia na przykład cukrzycy czy uszkodzenia wątroby. Bo tu też ciekawostka taka, należy wspomnieć o tym, że cukrzyca w zasadzie to nie jest tylko trzustka, tak? Czyli nie tylko ta trzustka odpowiada za to, jaki mamy poziom glikemii, ale i stan naszej wątroby, i stan naszych jelit, i stan naszych nerek, to są wszystko jakby narządy, które z sobą współgrają.
1: Więc holistycznie trzeba podchodzić do pacjenta.
0: Zaburzenie, dokładnie. Zaburzenie homeostazy, gdzieś uszkodzenie czy niewłaściwa funkcja któregoś z tych narządów może powodować wtórnie, że te wzrosty glukozy trwałe będą.
1: Panie doktorze, wcześniej wymienił pan wiele chorób, które mogą być jakby takim zaczynem, mogą wywołać tę cukrzycę wtórną. Więc diagnostyka wydaje się tutaj bardzo skomplikowana i taka chyba kosztowna, no bo tych powodów może być tak wiele i żeby leczyć przyczynę, a nie skutek, no to należałoby dotrzeć do tej przyczyny, tak?
0: Tak, oczywiście. Diagnostyka cukrzycy
1: wtórnej.
0: To znaczy, diagnostyka cukrzycy jest zawsze taka sama, tak? To niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą wtórną, czy cukrzycą typu pierwszego, drugiego, opiera się w zasadzie o dane matematyczne niemalże, tak? Bo żeby rozpoznać cukrzycę, my nie możemy się opierać, i tu zawsze też powtarzam, staram się powtarzać zawsze, o pomiary na przykład przygodne glikemii z palca, z krwi włośniczkowej, tak? Mhm. Oczywiście, jeżeli ktoś ma pewne objawy, które sugerują i ten poziom z palca sobie zmierzy i wyjdzie on nieprawidłowy, jakieś
1: podejrzanie wysokie.
0: To
1: objawy jeszcze przypomnimy za chwilkę,
0: tak? Oczywiście. Tak? Zawsze jest to jakiś przyczynek do tego, żeby przebadać się w kierunku cukrzycy. Natomiast ja zawsze zaznaczam, że diagnostyka cukrzycy zawsze się opiera o pomiary krwi żylnej, czyli pomiar krwi z palca może dać jakby być stanowić przyczynek do dalszej diagnostyki. Natomiast my mamy, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z cukrzycą typu pierwszego, drugiego czy wtórną, zawsze metody diagnozowania tej cukrzycy są takie same, czyli są cztery w zasadzie sytuacje kliniczne, laboratoryjne, kiedy my tą cukrzycę możemy rozpoznać, tak? Zawsze wtedy, kiedy mamy do czynienia z objawami, tak? Czyli pacjent zdradza objawy.
1: Czyli
0: co się typowe dzieje? Objawy wysokich cukrów, czyli
1: czy wahań cukru też, tak?
0: Zwata, czyli przede wszystkim zwiększenie częstości oddawania moczu.
1: Nocą czy w ciągu dnia?
0: Całego dnia, tak? W ciągu całego dnia. Wzmożone pragnienie, tak? Utrata niekontrolowana masy ciała, tak? Nadmierna senność, często powracające infekcje, szczególnie w drogach moczowych.
1: Potliwość?
0: Też
1: wzmożone?
0: Oczywiście, jak najbardziej. Suchość skóry, potliwość. Czasami to jest tak, że na przykład górne partie są wzmożone potliwością, dolne nie. Obraz jest bardzo różny, bardzo zróżnicowany czasami, i często jest tak, że pacjent nie zdradza żadnych objawów, ale mówię, to są takie klasyczne objawy, te, o których mówi, wysokich cukrów, które utrzymają się przez dłuższy czas. To i

0: wtedy, kiedy mamy takiego pacjenta, wystarczy pomiar z krwiżynnej o dowolnej porze dnia. To nie musi być pomiar naczczo, jeżeli on jest...
1: Nie musi być naczczo,
0: nie musi
1: tak?
0: być naczczo, jeżeli on jest powyżej 200, a są tego typu objawy.
1: A jeżeli powyżej 90, powiedzmy, nie wiem, 100, 110, to jeszcze nie?
0: No nie, to mówimy, mówię, o sytuacji.

0: Wystarczy. Natomiast każdy, są jeszcze trzy, znaczy inne sytuacje, kiedy my tą cukrzycę rozpoznajemy, tak? Druga sytuacja jest taka, kiedy dwukrotnie powyżej pobieramy krew z żyły naczczo i ten cukier jest powyżej 125, ale musi być to potwierdzenie, czyli nie wystarczy jeden pomiar, trzeba to potwierdzić kolejnym pomiarem, najlepiej w ciągu paru tygodni kolejnych. Jeżeli oba są powyżej 125 i nie potrzebujemy żadnych innych objawów, również rozpoznajemy cukrzycę. Trzecia sytuacja, taką sytuacją mamy najczęściej do czynienia, kiedy te cukry są, powiedzmy, podwyższone delikatnie, ale nie spełniają tych kryteriów cukrzycy, czyli nie są powyżej 125, czyli pomiędzy 99 a 125. Tego typu sytuacje skłaniają nas do wykonania tak zwanego testu obciążenia glukozą. Jeżeli w takim teście, przepraszam, po 2 godzinach cukier wychodzi powyżej 200,
1: Więc najpierw naczo, później po posiłku, po dwóch
0: Nie,
1: godzinach,
0: po
1: tak?
0: 2 godzinach od obciążenia, tak? Czyli to jest specyficzne
1: Wypiciu
0: badanie,
1: płynu,
0: które
1: tak?
0: polega na wypiciu glukozy, ale też oczywiście obwarowane pewnymi obowiązkowymi sytuacjami. Znaczy, ten pacjent nie może być w ruchu, musi być na miejscu, nie może w tym czasie wykonywać żadnych czynności. I po 2 godzinach, w drugim pomiarze, po wypiciu 75 gramów glukozy, jeżeli cukier jest powyżej 200, też możemy rozpoznać cukrzycę. Ostatnią sytuacją jest sytuacja, kiedy mamy tak zwany pomiar hemoglobiny glikowanej, czyli badania z krwi, które notabene nie wymaga, aby pacjent był na czczo. To jest badanie, które wykonuje się również z krwi żylnej. Jeżeli ten poziom powyżej 6,5 występuje, to również niezależnie od tego, czy te objawy są, czy nie, możemy rozpoznać cukrzycę. Tylko pod warunkiem oczywiście, że jest to pomiar wykonany wedle standaryzowanych metod w laboratorium certyfikowanym, tak?
1: Panie doktorze, powiedzmy jeszcze na koniec, jak cukrzyca niszczy organizm i wspomnijmy o profilaktyce, czyli co robić, aby uchronić się przed tą chorobą, oczywiście w miarę.
0: Cukrzyca niestety niszczy organizm wielotorowo, można powiedzieć. Całe nieszczęście polega na tym, że my nie jako ludzie nie jesteśmy nasz organizm nie działa w ten sposób, że zabiera sobie z tej ilości glukozy czy kwasów tłuszczowych, które my wprowadzamy do organizmu, tylko tyle, ile chce, a resztę wydala, tylko gdzieś tą glukozę, wolne kwasy tłuszczowe przerabia, odkłada i to w zasadzie jest przyczynkiem całego nieszczęścia, ponieważ ten nadmiar glukozy, który we krwi krąży, jeżeli jest jej odpowiednia ilość, jest on spalany, jest źródłem energii. Ona jest nam potrzebna, glukoza jest nam potrzebna do życia, nasze narządy jej potrzebują. Natomiast jeżeli jest jej odpowiednia ilość, ona jest spalana w sposób, powiedzmy, fizjologiczny, taki, który nie niesie za sobą następstw negatywnych. Natomiast jeżeli jest jej za dużo, uaktywniają się w naszym organizmie pewne tak zwane alternatywne szlaki spalania tej glukozy. To są niestety szlaki, które spalając glukozę i przerabiając ją na energię, w trakcie jej tego metabolizmu powstają metabolity szkodliwe, wolne rodniki tlenowe, które niestety, ale mają skłonność do uszkadzania nabłonka, najczęściej śródbłonka naczyń. W związku z powyższym efekt jest taki, wiadomo, że każdy nasz narząd, każda nasza tkanka jest unaczyniona, unerwiona, tak? Więc jeżeli takie zmiany zachodzą w naczyniach krwionośnych, w naczyniach, we włóknach nerwowych, które unerwiają, unaczyniają nasze narządy, to wiadomo, że praktycznie każdy narząd jest narażony na, po pierwsze, jego zniszczenie strukturalne, po drugie, zniszczenie jego funkcji, tak? Czyli upośledzenie jego funkcji. Inny sposób to jest bezpośrednia glikacja, czyli jakby wiązanie się tych cukrów z białkami i też wpływanie na ich nieprawidłową budowę i co za tym idzie, nieprawidłową funkcję wielu narządów.
1: A jak się chronić przed cukrzycą, panie doktorze?
0: Jak się chronić przed cukrzycą? Oczywiście z pozoru najprostsze pytania są najtrudniejsze w realizacji. Oczywiście, no, można powiedzieć, że odpowiedź może być banalna, tak? Bo wiadomo, że ta cukrzyca, o której my w tej chwili mówimy,

0: tutaj może mamy troszkę mniej wpływu, aczkolwiek gro tych cukrzyc jednak wiąże się mechanizm jakby jej powstawania. To są mechanizmy związane powiedzmy z gorszą wrażliwością tkanek na insulinę, tak, i gorszym przyswojem glukozy. I to niestety wiąże się oczywiście ze skłonnością do nadwagi, otyłości, tak, czyli tryb życia, nasz tryb życia w dużym stopniu determinuje to, czy my to ryzyko cukrzycy będziemy mieli duże czy małe. Oczywiście są pewne czynniki tak zwane niemodyfikowalne, na które my nie mamy wpływu. Tak, oczywiście, geny, tak, bo jeżeli, bo cukrzyca typu drugiego na przykład, no to jest kilkadziesiąt co najmniej genów, tak, i jeżeli jest nasi rodzice, czy dziadkowie, czy rodzeństwo chorowało,
1: prawdopodobieństwo
0: zdecydowanie rośnie, że też zachorujemy. To, czyli geny, tak, wiek oczywiście, bo im człowiek starszy, tym ta cukrzyca też oczywiście większe prawdopodobieństwo, że ona może wystąpić. Pewne rasy również, no, czy Latynosi, czy Afroamerykanie, czy Azjaci są bardziej też narażeni. No, to są czynniki, na które nie mamy wpływu. Natomiast na gro czynników mamy wpływ, tak jak powiedziałem już, nadwaga, otyłość, tak? Czyli te główne czynniki, mówimy coraz częściej, że to jest normalne w tej chwili, o tak zwanej chorobie otyłościowej. Tak? Tak. Kiedyś mówiło się, że jest to w zasadzie, no, defekt kosmetyczny. To nie jest defekt kosmetyczny, jest to choroba, którą trzeba leczyć tak samo jak nadciśnienie, cukrzyca czy nadmiar cholesterolu. Ale też inne, tak, tutaj czynniki, no, czyli generalnie leczenie chorób towarzyszących, nadciśnienie, hipercholesterolemia, tak. Dieta, którą oczywiście stosujemy, ma ogromny wpływ, jeżeli unikamy produktów o wysokim indeksie glikemicznym, wysoko przetworzonych, tak, jeżeli staramy się zdrowo zjadać dobre rzeczy, też mniej obciążamy nasz organizm na ten stres oksydacyjny. Czyli aktywność fizyczna, właściwa dieta, dbania o choroby towarzyszące, tak, żeby je właściwie leczyć. I to są w zasadzie takie podstawy, tak, dbanie o to, żeby też, no, starać się pewne rzeczy wyprzedzać, czyli diagnostyka, tak.
1: Czyli takie uniwersalne zasady,
0: uniwersalne zasady, ale też
1: w każdej sytuacji.
0: Pamiętajmy o tym, żeby jednak się badać, tak, żeby nie odkładać pewnych rzeczy na później, bo mamy do czynienia akurat z chorobą, która w połowie ponad przypadków może być bezobjawowa, natomiast ona, jej powikłania toczą się miesiącami, latami. W momencie, kiedy my tą chorobę wykrywamy, już w pewnym zakresie możemy też mieć powikłania, a tego byśmy chcieli uniknąć.
1: Więc oznaczmy jak najszybciej poziom glukozy we krwi, z krwi żylnej oczywiście.
0: Oczywiście.
1: Dziękuję panu pięknie.
0: Dziękuję również.
1: Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Dariusz Polachowski, diabetolog, internista. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.
0: Dziękuję. Do widzenia.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

0: Która kobieta podczas ważnej uroczystości nie chce czuć się pięknie, komfortowo i pewnie siebie? Wybór wymarzonej kreacji to jedno, ale równie ważne jest to, jak prezentuje się ona na sylwetce. We Wrocławku po raz pierwszy pojawiła się certyfikowana usługa kompleksowego modelowania biustu, dzięki której kobiety, niezależnie od rozmiaru, mogą podkreślić swoje atuty i cieszyć się idealnym efektem w każdej stylizacji. Taką usługę oferuje salon Body Therapy by Kasia Wojciechowska, mieszczący się w galerii Róża Wiatrów przy ulicy Promiennej 7C.
1: Z dumą chciałabym poinformować o nowej usłudze w naszym mieście. Jest to taping biustu. Do tej pory znany był taping, natomiast Bratape jest to firma, która produkuje tejpy bezpieczne, w 100% z bawełny, które nie powodują podrażnień i są super. Usługa ta opiera się na tejpowaniu biustu, na modelowaniu, podnoszeniu. Jest to usługa, która pozwala paniom na dobór każdej kreacji. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń, ani głębokie dekolty, ani odkryte plecy, ani asymetryczne kształty sukienki. Także wszystkie kreacje, które sobie wymarzymy, łącznie z sukniami ślubnymi, nie stanowią tutaj problemu. Usługa jest dobierana indywidualnie pod każdy biust. Nie ma tutaj znaczenia, czy jest to biust duży, czy mały. Każdy biust praktycznie jest tutaj do zrobienia.
2: Czy usługa jest wykonywana tutaj w gabinecie?
1: Usługa jest wykonywana i w gabinecie, i w domu klientki. Wychodzę naprzeciw potrzebom, bo rozumiem, że klientka nie będzie jechała z suknią ślubną dużą, tak? W związku z tym nie ma problemu, też dojadę. Co jeszcze chciałam dodać? Taping powoduje, że nie widać żadnych ramionczek, także nie wrzynają się, można dobrać tak, jak się wymarzyło.
2: Czy trzyma się on całą noc?
1: Trzyma się całą noc. Tejpy nie przyjmują potu, nie podrażniają, tak jak już wcześniej powiedziałam, pod warunkiem, że są wykonane w profesjonalnym, certyfikowanym gabinecie. Bo jest wiele modeli tejpów, wiem o tym, i później klientki przychodzą i mówią, że nie, one nie będą korzystały, bo to podrażnienia i tak dalej. Jeżeli jest to wykonane w profesjonalnym salonie, takie podrażnienia nie występują.
2: A czy klientki dostają filmiki instruktażowe, jak powinno się to dokładnie zakładać?
1: W każdym z tejpów znajduje się ulotka. Może klientka sobie wykonać taki taping sama, samodzielnie w domu. Jest wszystko bardzo prosto pokazane. Można sobie wczytać kod QR i wykonać taki taping również samodzielnie. Chociaż z doświadczenia wiem, że panie mówią, nie, to ja wolę jednak, żeby pani to zrobiła, ponieważ wiadomo, że jest trudno, tak, sobie tą pierś tutaj wymodelować samodzielnie. Ale jest instruktaż, także można sobie wczytać kod QR i taką aplikację wykonać samodzielnie.
2: A jakie mamy rodzaje taśm?
1: Mamy taśmy do dużego biustu, czyli takie szersze, i mamy do biustów mniejszych. Generalnie

0: kolorystycznie są w beżach, w czerniach. Także pod każdą kreację możemy coś tutaj sobie zastosować, nie ma problemu. Nie widać tych taśm, także nie ma to znaczenia, czy one są czarne, czy beżowe. Każda aplikacja wygląda tak, że po prostu jej nie widać.
1: Jest to odpowiedź na potrzeby wielu kobiet, które od dawna poszukiwały profesjonalnego i bezpiecznego rozwiązania, pozwalającego poczuć się swobodnie w eleganckich, często wymagających kreacjach.
0: Problemy pań, że szukają i niejednokrotnie mówią, że o kurczę, tej sukienki nie mogę założyć, tak? Wymarzyła sobie jakąś sukienkę, no i niestety, no bo ten biust jednak no, nie układa się, tak? Stanik widać, widać te ramionczka, także no wychodzę naprzeciw potrzebom po prostu pań. Chciałabym, żeby to we Wrocławku też, że tak powiem, żeby panie z Wrocławka miały szansę poczuć się dobrze w swoich strojach, które sobie wybrały, żeby nie musiały rezygnować z tego, tylko po prostu przychodzą, robią taką usługę i czują się super w każdej kreacji, na każdej imprezie.
1: Rezultaty metamorfoz można zobaczyć na oficjalnym profilu salonu w mediach społecznościowych.
0: Zachęcam również do odwiedzenia mojej strony facebookowej Body Therapy by Kasia Wojciechowska. Znajdziecie tam panie oklejenia, które wykonałam, no i opinie moich klientek. Także zapraszam serdecznie.
1: Jeśli przed tobą ważne wyjście, wyjątkowa uroczystość lub po prostu chcesz poczuć się pewniej w swojej ulubionej kreacji, warto poznać możliwości tapingu biustu. Bo każda kobieta zasługuje na to, by w ważnych momentach czuć się pięknie, kobieco i swobodnie. Choć aura przez większą część dnia nie rozpieszczała uczestników, mieszkańcy gminy Kowal po raz kolejny pokazali, że tradycja jest silniejsza od pogody. W Grabkowie odbyło się doroczne Święto Mleka. Wydarzenie, które od lat gromadzi mieszkańców, rolników, lokalne organizacje i gości z całego regionu. Tegoroczna edycja wymagała od organizatorów szybkiej reakcji. Intensywne opady deszczu sprawiły, że część atrakcji została przeniesiona do hali sportowej. Dzięki temu uczestnicy mogli bez przeszkód odwiedzać stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, szkoły oraz instytucje współpracujące przy organizacji wydarzenia.
2: W ostatniej chwili przenieśliśmy wszystkich wystawców do środka, do sali gimnastycznej i mamy nadzieję, że tam chociaż w pewności, w cieple, bez deszczu, wszyscy ludzie mogą poczęstować tych wszystkich odwiedzających. No, mam nadzieję, że te chmury przejdą i główny wykonawca zjawi się o 5:30 i będzie ładna pogoda.
3: My naprawdę wkładamy wiele wysiłku, wiele serca w to, aby przygotować wszystko tak, aby mieszkańcy, każdy, żeby znalazł coś dla siebie. I to widać, bo mimo takiej aury jak dziś, mieszkańcy jednak przybywają i czekają na to święto, dopytują o szczegóły tego święta i to jest takie pocieszające dla nas, że jeśli coś organizujemy, mimo nawet takich niepowodzeń jak dziś, jeśli chodzi o pogodę, to jednak mieszkańcy są i cieszymy się z tego bardzo.
1: Święto Mleka od lat jest okazją do podkreślenia znaczenia rolnictwa i hodowli bydła dla lokalnej gospodarki. To również moment, w którym samorząd dziękuje mieszkańcom za ich codzienną pracę i wkład w rozwój gminy.
2: Coraz mniej na wsiach jest bydła mlecznego. Podjęliśmy ileś tam lat do tyłu, już nie kojarzę, że zrobimy dla tych rolników, którzy trzymają bydło mleczne, bo to jest trudna praca. Pani z miasta? No to akurat nie wie tego. Żeby ci ludzie podtrzymali tradycję, a jednocześnie mleko to zdrowie. Chcemy, żeby jak najwięcej mleka dla dzieci, dla dorosłych, tego zdrowia, żeby przybywało. No i tak my zachęcamy, żeby hodowcy bydła mlecznego w naszej gminie, w gminie rolniczej mieszkali i tą tradycję podtrzymywali. No i mamy, no coraz mniej jest tych wszystkich rolników, którzy chowają bydło mleczne. Niemniej jednak no, jest tego sporo i my się cieszymy, że ci ludzie wytrzymują. To jest w ogóle trudna praca, bo poprzątać bydło i mieć wolne, a tu każdego dnia dwa razy trzeba te krówki wydoić. Żeby coś dobrego było, trzeba poświęcić dużo pracy. I mamy nadzieję, że ci tradycyjni, wierni hodowli bydła mlecznego zostaną
4: I dla tych wszystkich naszych mieszkańców, młodych i starszych, to mleko będzie, go nigdy nie zabraknie.
5: Jest to cykliczna impreza, w której chcemy docenić pracę rolników, którzy często wykonują swoje obowiązki od świtu do wieczora, bez względu na to, jaka to jest pora roku, czy jest ciepło, czy zimno. Jest to niestety, ale bardzo ciężka praca, absorbująca, aczkolwiek dzięki ich pracy mamy świeże polskie produkty na naszych stołach.
1: Oficjalne otwarcie wydarzenia

0: kwietniu występ orkiestry dętej OSP Grabkowo. Następnie scenę przejęli najmłodsi mieszkańcy regionu. Dzieci i młodzież z lokalnych szkół oraz przedszkoli zaprezentowali program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okazję, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami publiczności. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli. Jak podkreślano podczas uroczystości, takie inicjatywy są ważnym elementem budowania lokalnej tożsamości oraz integracji mieszkańców.
1: Wieloletnia tradycja, która w tej gminie funkcjonuje, podkreślająca, tak jak powiedział pan redaktor, rolniczy charakter tej gminy, ale przede wszystkim to okazja do spotkania, do integracji mieszkańców, zarówno tej małej ojczyzny, ale także całego powiatu wrocławskiego, regionu. Bardzo mi miło, że po raz kolejny to wydarzenie mogłem objąć swoim patronatem. Dzisiaj w hybrydowej formule, bo troszkę na dworzu, troszkę w środku, ale mimo nawet chłodniejszej pogody czuć tutaj gorącą atmosferę, wspaniali ludzie i cieszę się, że kolejny rok z rzędu jesteśmy tutaj razem.
2: Tak, każde miasteczko szuka czegoś, co je charakteryzuje, co daje im jakiś taki znak rozpoznawalny, co przyciąga mieszkańców, co przyciąga turystów i na pewno, jeżeli chodzi o gminę Kowal, jest to święto mleka, kultywowane tutaj od wielu, wielu lat. Ja się bardzo cieszę, bo przecież województwo kujawsko-pomorskie jest województwem typowo rolniczym, więc żebyśmy przypominali to, że mleko nie bierze się z kartonika w markecie, a z hodowli mleka, to też jest pewien taki moment, kiedy możemy oddać hołd i podziękować wszystkim tym, którzy na co dzień pracują przy tym, żebyśmy to mleko mieli. Także dzisiaj niestety nie dopisała pogoda, ale całe szczęście pan wójt ze swoimi współpracownikami zadbali o to i całą imprezę przenieśli tutaj do środka, więc jest mnóstwo mieszkańców, wszyscy dobrze się bawią i mam nadzieję, że te czarne chmury przejdą, że odbędzie się koncert i że to święto mleka zapisze się jednak pozytywnie jako pozytywne wydarzenie pomimo tej pogody.
0: Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Na odwiedzających czekały regionalne potrawy, domowe wypieki oraz produkty przygotowane według tradycyjnych receptur. Panie z KGW podkreślały, że udział w wydarzeniu to nie tylko promocja lokalnej kuchni, ale także okazja do wspólnego działania i pielęgnowania wieloletnich tradycji.
3: Przygotowaliśmy zupę stroganowa z bułeczką, orzeszki nadziewane, babeczki i gofry, i muffinki.
4: Czy często panie goszczą na tego typu wydarzenia?
3: Co roku. Co roku przygotujemy.
4: A jak to wydarzenie na przestrzeni lat właśnie zmieniło się?
3: Zawsze jest więcej osób, nie? I więcej osób szykuje wszystkiego.
4: A od ilu lat już panie tworzą koło gospodyń wiejskich?
3: No nasze koło w tym roku ma 60 lat, bo my ciągniemy to pierwsze.
4: I ile osób w nim uczestniczy?
3: 15.
4: I to się zmienia?
3: Nie, na razie nic, nie idziemy trochę do przodu. Nie? Teraz jest trochę dotacji z agencji, więc można trochę lepiej coś przygotować. Nie?
4: I pani wszystko same gotują?
3: Tak, na miejscu w remizie.
0: Wieczorem przyszedł czas na muzyczne emocje. Na scenie wystąpiły zespoły Piękni i Młodzi, Selfie oraz Wpół do Bluesa. Koncerty zgromadziły liczną publiczność, a finałem wydarzenia była zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.
5: Piękni, Młodzi, Grabkowo, Piękni.

0: dziećmi jestem, spędzam miło czas. Córka będzie występowała. Nie, bardzo jest sympatycznie, fajnie.
1: A jaki występ zaprezentują?
0: Córka zaśpiewa Kalistanek piosenkę Chłopiec z gitarą.
1: A czy czekają dzisiaj Państwo na jakiś koncert?
0: Koncert będzie zespół Piękni i Młodzi.
1: A czy słuchają pani ten zespół na co dzień?
0: Słuchamy. Rodzinnie słuchamy.
1: A czy są Państwo tutaj co roku?
0: Tak, co roku. W tamtym roku też córka występowała, też

0: śpiewała.
1: Tak. Jak wrażenie, jak na przestrzeni lat zmienia się to wydarzenie?
0: Co roku jest bardzo fajnie.
2: A dobrze, dopiero
3: przyjechaliśmy. Super, dopiero przyjechaliśmy. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
1: A czy czekają Państwo na jakiś koncert?
3: Tak,
2: oczywiście, właśnie na to przyjechałem.
3: Selfie?
2: Selfie, jak najbardziej. Kiedyś, tak. Kiedyś nasi to jednak byli, ale no niestety. Z 15 lat do tyłu krzyżówki, może nie, wy akurat za młodzi jesteście, ale ja pamiętam. No, chłopaki stąd pochodzą, nie? Dokładnie, jeden na pewno stąd zaczynał z kariery.
3: Że pogoda nam dopisze, nie?
2: Tak nieźle, nieźle.
1: A czy bywają tutaj Państwo co roku?
2: Nie, nie, ja to jestem pierwszy raz.
3: Pierwszy raz jesteśmy, tak.
4: Dobrze, dobrze się bawimy.
1: A na jaki koncert Państwo czekają?
4: Nie czekamy, przyjechaliśmy tak zobaczyć, jak to wygląda, ten program.
1: A czy Państwo są tutaj co roku?
4: Nie, nie jesteśmy tu co roku, jesteśmy pierwszy raz.
1: A dlaczego Państwo zdecydowali się tutaj przyjechać?
4: Nie zdecydowaliśmy się, to było tak impulsywnie po prostu.
1: Czyli takie spontaniczne popołudnie.
4: Tak, dokładnie.
5: Tegoroczna edycja po raz kolejny udowodniła, że nawet niesprzyjająca pogoda nie jest w stanie pokrzyżować planów mieszkańcom gminy Kowal. Święto Mleka pozostaje wydarzeniem, które skutecznie łączy lokalną społeczność i przypomina o rolniczych korzeniach regionu.

0: Przedszkole samorządowe w Izbicy Kujawskiej ma już 50 lat. Okrągły jubileusz jest okazją do wspomnień oraz planów na przyszłość. Uroczystość półwiecza placówki odbyła się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Zgromadzonych gości powitała dyrektor przedszkola.
1: Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 10. Msza święta odbyła się w naszym kościele parafialnym o godzinie 11. Tutaj w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury. Za chwileczkę, za moment rozpoczną się dalsze uroczystości jubileuszowe, czyli część oficjalna, część artystyczna. Potem również chciałabym pokazać wszystkim zaproszonym gościom naszą jednostkę. No i na tym koniec.
2: Właśnie opowiedzmy o samej jednostce. Ile jest dzieciaków, ilu uczniów? Jakie proponujecie zajęcia?
1: Na chwilę obecną mamy 4 grupy w naszym przedszkolu. W 2024 roku dzięki

0: udziałowi w projekcie z Unii Europejskiej udało nam się zwiększyć tutaj liczbę grup z 3 do 4. Aktualnie liczba dzieci w naszym przedszkolu wynosi 89. Zajęcia, które realizujemy w naszym przedszkolu, to przede wszystkim zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ale realizujemy również język angielski, zajęcia logopedyczne. Jest u nas zatrudniony pedagog specjalny, psycholog, logopeda, także wachlarz jest naprawdę szeroki.
1: Domyślam się, że przedszkole także organizuje wycieczki dla dzieci, wyjścia, poznawanie nowych miejsc.
0: Bardzo często wycieczki krajoznawcze już na stałe wpisały się w plan pracy naszego przedszkola. Zresztą no nie wyobrażam sobie tutaj efektywnej pracy jednostki oświatowej bez zaznajamiania dzieci, czy to z otoczeniem regionu, czy z zasobami, miejscami, które mamy w Polsce, prawda?
2: Na uroczystości zgromadziło się wielu gości. Wśród nich parlamentarzyści, władze samorządowe, a przede wszystkim rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola samorządowego. W wielu przypadkach rodzice sami w przyszłości chodzili do tej placówki.
3: Rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie, okrągła rocznica, wyjątkowy jubileusz 50-lecia funkcjonowania naszego przedszkola samorządowego, w tej chwili samorządowego, no, poprzednie troszeczkę innej formule działało. Ale istotnie, mamy jeszcze tutaj dokomponowaną kolejną instytucję, jest to zespół, myślę tutaj o żłobku również samorządowym, z którego też tutaj korzystają nasi mieszkańcy. Mamy pełne obłożenie obydwu instytucji. Do tej pory borykaliśmy się nawet z brakiem miejsc w naszym przedszkolu, bo opieka przedszkolna również była sprawowana w oddziałach zerowych w szkole podstawowej numer 1. W tej chwili mamy niestety niż demograficzny i pewnie nasza placówka tutaj przedszkolna będzie potrzeby w pełni zaspokajać. Chciałbym jeszcze tutaj nadmienić, że w ostatnim okresie czasu udało nam się zmodernizować budynek, w którym mieści się nasze przedszkole. Udało nam się kompleksowo najpierw wykonać termomodernizację z zewnątrz, poprawiliśmy termikę budynku i w roku ubiegłym udało nam się kompletnie wyremontować wnętrze, uzupełnić sprzęt, wyposażyliśmy salę w nowe meble. Funkcjonuje przy okazji powstania żłobka też nowa kuchnia z pełnym wyposażeniem. Myślę, że w tej chwili instytucja na miarę aktualnych wymogów.
2: Uczestnikom wydarzenia przedstawiono historię przedszkola, wykorzystując archiwalne zdjęcia. Przypomniano dokonania poprzednich dyrektorów oraz pokazano, jak zmieniła się sama placówka od skromnego budynku po przedszkole na miarę XXI wieku. Dziś nie mogło zabraknąć kwiatów oraz życzeń.
4: 50 lat to jest niemało. Szczególnie dla dzieci, którzy tutaj trafiają, czyli tych roczników, bym powiedział, jest bardzo wiele, przynajmniej 25 przez te 50 lat. Dlatego jest to piękna okazja, żeby podsumować działalność 50-lecia przedszkola samorządowego w gminie, mieście Izbica Kujawska przez ostatnie 50 lat, czyli od 1976 roku. Były różne lata, różne okresy, i spokojniejsze, i mniej spokojne, ale oświata przetrwała, począwszy od tych najmłodszych, przez szkoły podstawowe, później średnią, którą mamy także w Izbicy Kujawskiej. To dobrze, że organizatorzy zaprosili nas dzisiaj na świętowanie razem tej okazji i dobrze, że odbywa się to w nowo odbudowanym, wyremontowanym miejsko-gminnym ośrodku kultury, dzisiaj Centrum Kultury. Życzę dobrej przyszłości dla oświaty w Izbicy Kujawskiej, dla przedszkola samorządowego w Izbicy Kujawskiej, dla nauczycieli dobrych i wytrwałych, ale jednocześnie bardzo inteligentnych uczniów, tak aby ta praca była pasją, a nie tylko obowiązkiem. Życzę przy tej okazji także i zdrowia wszystkim, którzy mają wpływ, mają przełożenie na organizację codziennego życia wszystkich mieszkańców, od najmłodszych aż do seniorów. Wszystkiego dobrego.
2: Wisienką na torcie były występy dzieci.
5: Przedszkole ma dziś urodziny, więc się cieszą chłopcy i dziewczyny. 50 lat to wielka sprawa, czas na śpiewy i zabawa. Nasze przedszkole dziś świętuje, każde dziecko się

śniegu, pełnym radości, uśmiechów i śpiewów. Dziś głośno ogłaszamy, że nasze przedszkole mocno kochamy.

0: We wtorek po południu na osiedlu Zadamcze pojawiły się karetki pogotowia, straż pożarna oraz policja. Do centrum kierowania wpłynęło zgłoszenie, że na klatce schodowej znajduje się mężczyzna z ranami kłutymi.
1: Wczoraj po godzinie 16 dostaliśmy zgłoszenie, że na półpiętrze bloku przy ulicy Toruńskiej leży nieprzytomny mężczyzna. Udaliśmy się na miejsce i tam ujawniliśmy mężczyznę z ranami, jak wstępnie ustalono, kłutymi. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie obecnie przebywa. Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności i przyczyn tego zdarzenia. Na miejscu też był prokurator, pod którego nadzorem właśnie te czynności były prowadzone. Obecnie zatrzymaliśmy mężczyznę w wieku 50 lat, który miał związek właśnie z tymi powstałymi obrażeniami. Mężczyzna ten w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. I jak ustalono, mężczyzna razem z osobą pokrzywdzoną przebywali wspólnie w jednym mieszkaniu.
0: Mężczyzna znajduje się w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Czekamy na wyniki ustaleń służb, by dowiedzieć się, jaki przebieg miały zdarzenia w bloku przy ulicy Toruńskiej. Wiosna w pełni, a więc w gminach rozpoczął się już sezon inwestycyjny. Samorządy kontynuują rozpoczęte prace, a także wyznaczają plany na kolejne działania. W gminie Lubraniec będzie wiele się działo. Poprawiony zostanie chociażby brzeg Dunaju.
2: Będziemy naprawiać, poprawiać brzegi właśnie na tym cieku wodnym Dunaj. Tu proszę sobie wyobrazić naszą muszlę koncertową. Też będziemy zmieniać, ale najważniejsza inwestycja to tężnie. Tężnie staną po prawej stronie, jeśli z Wocławka, przepraszam, z Lubrańca idziemy na Dobierzyn, po prawej stronie, tam gdzie kiedyś dawni włodarze chcieli postawić basen, ale się niestety nie udało, to w tym miejscu będą tężnie, a więc miejsca, gdzie szczególnie mieszkańcy Lubrańca, nie tylko, będą mogli wypoczywać, cieszyć się zielenią. Tu muszę też wspomnieć i podziękować za bardzo dobrą współpracę z Nadleśnictwem Kutno. Będzie ścieżka, będzie fajnie. Oczywiście zaproszę na odebranie domu, który pan Godecki-Ćwirko nam przekazał.
0: W Lubrańcu końca dobiega budowa żłobka. Jednostka będzie mogła przyjąć do 40 dzieci w wieku do 3 lat. Wartość inwestycji wynosi około 4,5 miliona złotych. Ponad połowa wartości inwestycji została pokryta ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
3: Też ważne dla remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgowiące będzie rozbudowa jednostki.
2: Tak, będzie.
3: Termomodernizacja. Ale
2: mi jako staremu druhowi tej jednostki, który startował jeszcze w latach 80. w zawodach strażackich, tak trudno o tym mówić, ale będzie to inwestycja za 3 miliony złotych, gdzie totalnie zmodernizujemy remizę, piękną remizę, ale powstałą już w 1986 roku, a więc czas na jej remont, o tak to określmy.
0: Niebawem przedstawimy szerszą relację z inwestycji, które zostaną wykonane w gminie Lubraniec.

0: Ma zaledwie 12 lat, a już udowadnia, że talent i determinacja nie znają wieku. Kasper Wojciechowski z Ocławka z powodzeniem podbija muzyczną scenę. Uczy się w zespole szkół muzycznych, gra na wielu instrumentach, ale to właśnie perkusja skradła jego serce. O swojej muzycznej drodze opowiedział przed naszą kamerą.
1: Moją pasją jest granie na perkusji. Zacząłem na niej grać, jak miałem około 7 lat. Ogólnie jakoś tak to było, że jakoś najpierw mnie rodzice tak zachęcili, żebym może poszedł, spróbował. No, najpierw chodziłem na ognisko szkolne, takie jakby, że po przedszkolu. No i

0: jakoś mi się tak spodobało, no i potem rodzice mnie zapisali do szkoły właśnie. No i do dzisiaj właśnie gram na perkusji.
1: Jak to wygląda? Jak wyglądają twoje codzienne przygotowania i treningi?
0: No, siedzę w domu, no, ćwiczę, gram na perkusji, uczę się w szkole różnych rzeczy właśnie związanych z muzyką. No i ogólnie bardzo mi się podoba granie na tym instrumencie.
1: A co daje ci muzyka?
0: Satysfakcja. Bardzo dużo satysfakcji.
1: Powiedz proszę, czy pochodzisz z muzykalnej rodziny?
0: Znaczy, mój brat dotarł do półfinału w The Voice Kids. No i chyba tyle.
1: A kto u was zaszczepił tą pasję do muzyki?
0: Chyba tata.
2: Młody perkusista nie zwalnia tempa. Kasper wziął udział w ogólnopolskim konkursie instrumentalnym Rezonans, w którym walczy o nagrodę publiczności. Aby wesprzeć utalentowanego wrocławianina, wystarczy wysłać SMS pod numer 73480 o treści typ.reg.8.
0: Brałem udział w konkursie ogólnopolskim instrumentalnym. Chciałem podziękować panu Arkadiuszowi Augustynowiczowi i chciałem jeszcze podziękować panu Patrykowi Demczukowi za to, że nagrał mnie w swoim studiu Sound Place.
1: Jaki był odzyw jury?
0: Jeszcze nie powiedzieli, jeszcze nie było ogłoszone, ale ogólnie chcę zachęcić, żeby wszyscy na mnie głosowali.
1: Powiedz proszę, jakie są twoje marzenia muzyczne związane z perkusją?
0: No, moim marzeniem jest właśnie może wystąpić właśnie na jakimś konkursie bardziej takim ogólnym, czyli na przykład no ogólnoświatowym. To jest takie moje marzenie, bo no chciałbym kiedyś tak pójść, tak zagrać na scenie takiej no już właśnie ogólnoświatowej i właśnie pokazać innym, że potrafię. Że potrafię na serio coś osiągnąć w życiu.
1: Czyli wiążesz swoją przyszłość z perkusją?
0: Tak, wiążę.
2: Na oddanie głosu na Kacpra zostało niewiele czasu. Głosować można do 18 czerwca do godziny 20. Pokażmy, że Wocławek potrafi wspierać młode talenty.

0: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.
1: Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla twojego auta.
2: Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony.

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we Wrocławku, przy ulicy Papieżka, o powierzchni 0,4796 hektarów. Działka numer 2/4, karta mapy 114. Termin i miejsce składania ofert do dnia 24 czerwca 2026 roku. Godzina 10. W sekretariacie prezesa zarządu lub drogą pocztową na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Płocka 30/32, 87/8 Wrocławek. Treść ogłoszenia o przetargu oraz regulamin sprzedaży nieruchomości MPEC spółka z o.o. we Wrocławku są dostępne na stronie internetowej spółki www.mpec.com.pl.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dr Dariusz Polachowski, internista, diabetolog. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, porozmawiajmy dzisiaj oczywiście o cukrzycy, ale cukrzyca ma różne oblicza. Jedną z takich odsłon cukrzycy jest cukrzyca wtórna. Co to takiego?
1: Zgadza się, tak jak na poprzednich spotkaniach już wspomnieliśmy, cukrzyca w zasadzie w samej definicji Światowej Organizacji Zdrowia nie jest to jedna choroba. Jest to grupa chorób, których wspólną cechą jest podwyższony poziom glukozy we krwi, które w konsekwencji prowadzić może i najczęściej prowadzi do powikłań narządowych poprzez upośledzenie funkcji narządów, a także ich destrukcję. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, do tej pory mówiliśmy o tych głównych typach cukrzycy, więc cukrzycy typu pierwszego i cukrzycy typu drugiego, które stanowią w zasadzie wedle różnych szacunków ponad 90% wszystkich cukrzyc, natomiast nie są to jedyne rodzaje cukrzycy, ponieważ jest cała grupa cukrzycy, których określamy potocznie nazwą cukrzycę typu trzeciego, a tak naprawdę są to cukrzyce wtórne o znanej przyczynie.
0: Panie doktorze, kiedy ta cukrzyca wtórna może wystąpić? Jakie są czynniki ryzyka cukrzycy wtórnej?
1: Cukrzyca wtórna, tak jak powiedziałem, jest to sytuacja taka, kiedy inne choroby wywołują nadmiar glukozy we krwi. To są całe grupy chorób, ale dotyczą to zazwyczaj ich wywołanie, jakby ich objawy pojawiają się u tych osób, które już pewne predyspozycje mają, czyli to są najczęściej osoby, które mają stan przedcukrzycowy i u tych osób łatwiej dojdzie do ujawnienia tych cukrzy, chociaż też nie uogólniam, nie jest to sytuacja zero-jedynkowa. Wśród tych cukrzyc wtórnych, które tak jak powiedziałem, w zasadzie w tej chwili stanowią coraz to szerszą grupę. Szacuje się, że to jest wedle różnych obliczeń około 3-5, a nawet 7% wszystkich cukrzyc. Jedną z grup są tak zwane cukrzyce typu mody, czyli cukrzyce uwarunkowane pojedynczymi mutacjami w genach, które kodują produkcję insuliny. Defekty w tych genach, z racji tego, że medycyna oczywiście rozwija się, jesteśmy coraz bardziej w stanie wykrywać, tak jak jeszcze naście lat temu znaliśmy kilka typów tej cukrzycy monogenowej, tak zwanej, teraz już jest ponad 40 znanych typów. I to są cukrzyce, które najczęściej są cukrzycami diagnozowanymi w młodym wieku, osób, które najczęściej są osobami szczupłymi, które mają bagaż
0: szczupłymi
1: rodzinny.
0: Jednak.
1: Szczupłymi, tak, oczywiście, które mają bagaż rodzinny, obciążenia rodzinne często w dwóch.

0: trzech pokoleniach, które często mają łagodny przebieg, choć nie zawsze, i które często dają się leczyć z preparatami doustnymi. Taką cechą charakterystyczną przy niektórych cukrzycach tych monogenowych jest to, że niektóre mogą współistnieć z wadami układu moczowego na przykład, tak? I to są te cukrzyce, które, tak jak powiedziałem, ich ilość rośnie, ponieważ diagnostyka genetyczna rośnie. Ma to duże znaczenie w zasadzie, bo wiedząc, że nie chorujemy na typową cukrzycę typu drugiego, a cukrzycę monogenową, która jest de facto związana z niewłaściwą produkcją insuliny przez komórkę beta, jesteśmy w stanie z jednej strony określić, czy ta osoba to jest osoba, która wymaga intensywnego leczenia, czy to jest osoba, której grożą powikłania późniejsze cukrzycy, czy to jest osoba raczej, którą spokojnie możemy kontrolować ten poziom glikemii i w sposób łagodny prowadzić, tak, na lekach doustnych. To są, tak jak powiedziałem, ta grupa, która rośnie, ich jest coraz to więcej, związane z defektem komórki beta. Oczywiście tu też należą cukrzyce rzadkie, kazuistyczne, ale jednak cukrzyce na przykład noworodkowe, tak, związane, tak zwana przejściowa bądź przetrwała cukrzyca noworodkowa, też związana z mutacjami genów, które odpowiadają za wydzielanie insuliny. Cukrzyce mitochondrialne to są cukrzyce, tak jak powiedziałem, kazuistyczne, ich jest niedużo, ale to są istotne rzeczy, które potrafimy diagnozować i leczyć. Cała grupa cukrzyc związanych z nieprawidłowościami działania insuliny, a więc na przykład insulinooporność typu A, gdzie mamy do czynienia z niewłaściwą reakcją na receptor insulinowy, rzadkie wady, tak jak krasnoludkowatość na przykład, ale też i cała rzesza chorób w kolejnym etapie, gdzie rzeczywiście ta cukrzyca się pojawia wtórnie. I tutaj dochodzimy do takiej grupy jak na przykład choroby zewnątrzwydzielniczej części trzustki, czyli cukrzyca może się pojawić w przypadku choroby nowotworowej, nowotworu trzustki, w przypadku przewlekłego bądź ostrego zapalenia trzustki o różnej etiologii, czy alkoholowej, czy kamiczej. W przypadku takich chorób jak mukowiscydoza, tak? W przypadku urazów pooperacyjnych na przykład, czy urazów komunikacyjnych, gdzie dochodzi do utraty miąższu trzustki, wtórnie może się ta cukrzyca rozwinąć. To jest oczywiście cała grupa tak zwanych endokrynopatii, czyli chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego, gdzie ta cukrzyca może wystąpić w biegu zespołu Cushinga, czyli w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z nadprodukcją hormonów kortykosteroidowych, czy to w przebiegu gruczołaka, czy nowotworu nadnerczy, czy w przypadku też guzów ośrodkowego układu nerwowego, tak, ale również w guzach rdzenia nadnerczy, czyli w guzie chromochłonnym, w przypadku guzów czy gruczołaków przysadki wydzielających hormon wzrostu, bo to są też hormony, które działają antagonistycznie, czyli odwrotnie niż insulina, czyli ich nadprodukcja może doprowadzić do zwiększonego poziomu cukru w organizmie. Rzadkie guzy przewodu pokarmowego, jak na przykład somatostatinoma, tak, ale też w przebiegu nadczynności czy niedoczynności tarczycy, więc cała grupa takich chorób, gdzie czy nadczynności kory nadnerczy w zakresie wydzielania aldosteronu, a więc cała grupa chorób, gdzie hormony niekoniecznie glukagon czy inne hormony wpływające bezpośrednio na wątrobę trzustkę, ale też inne hormony, które mogą powodować wzrost cukru we krwi. Jest też oczywiście cała grupa leków, które predysponują, kiedy bierzemy je z przyczyn, predysponują do podwyższenia poziomu cukru we krwi.
1: Więc tak, lecząc jakąś chorobę, możemy spowodować cukrzycę wtórną, tak? W wyniku zażywania określonych leków, o których oczywiście nie możemy powiedzieć.
0: Oczywiście, nie żadne nazwy, preparaty handlowe tutaj nie padną, ale oczywiście nie jest tajemnicą, że są pewne leki, które w przebiegu których

No, bierzemy je z powodu różnych chorób. Tutaj na pierwszym planie są te kortykosterydy, tak, czyli leki, które są no, powszechnie stosowane czy chociażby w reumatologii, w ortopedii, czy w onkologii, gdzie te leki to są to leki po prostu bardzo korzystne dla nas, bo one są stosowane z tego tytułu, żeby wytłumić reakcję zapalną, żeby ją modulować, żeby poprawiał się stan zdrowia. Natomiast efekt uboczny tych leków może

0: zwiększenia tak zwanej insulinooporności, czyli mamy do czynienia z tym, że obwodowo tkanki, tak, mięśnie, tkanka tłuszczowa tracą zdolność do wychwytywania tej glukozy, ale też kortykosteroidy działają w ten sposób, że wzmagają pewne procesy w wątrobie, czyli glikogenolizę, czy w wątrobie, w mięśniach, czyli uwalnianie jakby glukozy z zapasów zgromadzonych, a także glukoneogenezę, czyli taki proces, który polega na produkcji wątrobowej tego cukru, i poprzez wzmożenie tych procesów powodują, że ten cukier może być wyższy. Oczywiście nie będzie tak u każdego, tak? To nie jest tak, że każda osoba, która będzie brała steryd z jakiegoś powodu, tak, tą cukrzycę będzie miała. Zależy to od wielu czynników. Przede wszystkim od tego, czy mamy do czynienia z pacjentem, który jest, powiedzmy, do końca zdrowy, czy mamy do czynienia z pacjentem takim, który już gdzieś te zaburzenia glikemii, stan przedcukrzycowy ma. Ten drugi oczywiście będzie bardziej narażony na wystąpienie objawów. Inne rzeczy to jest oczywiście to, jak długo stosujemy lek, w jakich dawkach. Tak, oczywiście wyższe dawki będą powodowały większe ryzyko wystąpienia cukrzycy, ale także droga podania tego leku, tak, czyli podanie dożylne czy podanie doustne będzie się związało z większym ryzykiem wystąpienia cukrzycy wtórnej w przebiegu steroidoterapii, aniżeli stosowanie leków czy wziewnych, jak to mamy do czynienia w pulmonologii, czy miejscowo, tak. Czyli sterydy, generalnie taka grupa, gdzie chyba no, wszyscy wiemy, że to może się zdarzyć. Ale nie tylko sterydy, tak? Bo chociażby pewne leki, które stosujemy nawet i w psychiatrii. Tak? My w tej chwili oczywiście dysponujemy różnymi lekami, ale te starsze leki, powiedzmy atypowe leki neuroleptyczne, jak na przykład olanzapina, klozapina, gdzie
1: to są grupy leków, to nie są grupy, nazwy handlowe.
0: To nie są, tak, nie musimy się obawiać, to nie są preparaty handlowe, to są substancje, zresztą w latach 50. powstał już termin tak zwanego cukrzycy fenotiazynowej, czyli cukrzycy spowodowanej pewną luką, grupą leków. Tak jak powiedziałem, te starsze preparaty mogą powodować, że ta cukrzyca się wywoła. Najczęściej w takim mechanizmie, że one pobudzają pewne receptory histaminowe, serotoninergiczne i wywołują wzrost apetytu. Wzrost apetytu wiąże się też z przyrostem masy ciała i w związku z powyższym też nasilenie insulinooporności i wywołanie pewnych objawów właśnie związanych z podwyższonym poziomem cukru, tak? Tak samo starsze leki przeciwdepresyjne, zarówno z grupy trójpierścieniowych leków, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kamitryptylina na przykład, czy starszych leków inhibitorów wychwytu serotoniny, czyli na przykład mianseryny. Natomiast jest gro leków, powiedzmy, które są stosowane w psychiatrii, które są pozbawione tego wpływu, tak? To nie jest tak, że każdy lek to wywoła, więc...
1: To zwróćmy na to uwagę.
0: Tak, to jest istotne i to jest nasza rola też lekarzy z wszelkich specjalności, którzy tymi pacjentami się na co dzień zajmują, że są pewne, że mając pacjenta czy z cukrzycą, czy ze stanem przedcukrzycowym, powinniśmy się zastanowić, które z tych leków bezpiecznie u takiego pacjenta zastosować, a których raczej powinniśmy, które raczej powinniśmy odstawić na bok z racji tego, że one gdzieś mają ten potencjał diabetogenny większy. Mówimy o lekach przeciwcukrzycowych, ale nie tylko. No, powszechnie znane starsze leki w leczeniu nadciśnienia, beta-blokery, ale tak jak powiedziałem, starsze, te, które powiedzmy są mało selektywne, mało wybiórcze, które mogą się przyczynić. Leki tiazydowe, czyli moczopędne, też starszej generacji, które mogą, ich profil metaboliczny jest taki, że mogą gdzieś tam podnieść poziom glukozy. Leki stosowane, powiedzmy, w leczeniu chorób zakaźnych, jak na przykład interferon, tak, w wirusowym zapaleniu wątroby, który też może wywołać przez bezpośrednią uszkodzenie komórek beta, czy też przez wzrost insulinooporności może wywołać ten efekt, tak. Leki stosowane w końcu po transplantacjach narządów, tak. Jest też termin cukrzycy potransplantacyjnej, czyli u pacjenta, który jest po przeszczepie, musimy pewne leki stosować w tym celu, żeby organizm nie odrzucił przeszczepu. W związku z powyższym na przykład cyklosporyna jest takim lekiem, których potencjał rzeczywiście